0: czyli Bezpiecznej Polski. Podpisaliśmy 62 umowy na 120 miliardów złotych.
1: Na tym nie kończymy. Teraz otwieramy nowy rozdział, czyli wspólne zamówienia, które też będą realizowane w polskich firmach zbrojeniowych.
0: Czekajcie na nas, będziemy w całej Polsce.
2: Polska jest największym beneficjentem unijnego programu na obronność. Mamy dostać prawie 44 miliardy euro nisko oprocentowanych pożyczek. Mama Klaudii Uciechowskiej leci do Pekinu po swoją córkę. Dziś wylot do Chin, powrót 4 czerwca. Transport zorganizowało Ministerstwo Obrony, udostępniło samolot wojskowy. U Klaudii zdiagnozowano nowotwór, kobieta przeszła dwie operacje. Pani Joanna przyznaje, że tak naprawdę nie wie, jaki jest stan zdrowia córki.
3: Dlaczego to nie idzie do przodu? Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Mi jest ciężko powiedzieć, bo nasz kontakt z lekarzami jest bardzo utrudniony. To jest inny świat. Oni mówią po chińsku ze względu na to, że boją się, żeby po angielsku, który nie jest językiem ojczystym dla nich, ani też dla nas, nie było żadnych przekłamań, żadnych, nie wiem, zmian. To jest jednak nomenklatura medyczna.
2: Klaudia trafi do jednego z wrocławskich szpitali.
4: To są aktualności jedynki.
2: Alert RCB dla mieszkańców powiatu lęborskiego na Pomorzu. Od dziś do środy w wielu miejscowościach regionu będzie słychać syreny. Służby apelują, by zachować spokój. To będą testy systemu alarmowania ludności. Ważny termin dla pracujących wcześniejszych emerytów. Dziś ostatni dzień na rozliczenie z ZUS-em. Trzeba złożyć komplet dokumentów dotyczących osiągniętych przychodów od 1 marca zeszłego do 28 lutego tego roku. Rzeczniczka Śląskiego Oddziału ZUS Beata Kopczyńska tłumaczy, że przekroczenie limitów przychodów o 25% lub 70% przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego roku skutkować będzie pomniejszeniem albo całkowitym zawieszeniem świadczenia.
5: Jeżeli jego zarobki przekroczyły kwotę 24 546 zł i nie przekroczyły 68 726 zł i 40 groszy, a mówimy cały czas o kwotach brutto, to nastąpi zmniejszenie świadczenia, a kwota gwarantowana wynosi wtedy 946 zł 70 groszy, czyli powyżej tej kwoty świadczenie nie zostanie zmniejszone.
2: Limity dorabiania są aktualizowane co kwartał. Nowe zaczną obowiązywać od dziś. Zwolnione są z nich osoby, które osiągnęły wiek emerytalny. Najmłodsi świętują dziś Dzień Dziecka. Mnóstwo atrakcji z tej okazji było już w weekend. Kolejne od rana. Najmłodsi, z którymi rozmawialiśmy, zgodnie mówią, że to ich ulubione święto.
6: Będę na pikniku w szkole. Będą tam loterie, piknik taki.
7: Nie wiem, pewnie pójdę z mamą gdzieś do jakiegoś sklepu, coś porobimy. Na przykład u mnie w przedszkolu na Dzień Dziecka czasami dostawaliśmy jakieś słodycze, a w szkole to nie mamy lekcji, są luźne dni.
2: Międzynarodowy Dzień Dziecka obchodzony jest od 1950 roku. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
2: Poniedziałek będzie burzowy na wschodzie kraju, ale deszcz może popadać prawie wszędzie. Słońce od czasu do czasu wyjrzy zza chmur. Termometry pokażą od 18 stopni w Krakowie do 22 w Bydgoszczy, Warszawie i Rzeszowie. Chłodniej w górach, w Zakopanem 15 stopni.
4: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Świat 24.
8: A co przed nami? Dzisiaj w Kolumbii pierwsza tura kluczowych wyborów prezydenckich. Czy władzę w kraju zdobędzie prawicowy populista, miłośnik Donalda Trumpa, określający się mianem Tygrysa, kandydat lewicy, a może Kolumbia doczeka się pierwszej w historii prezydentki? O to zapytamy w pierwszej części programu. W drugiej, coraz wyraźniejszy sprzeciw wobec amerykańskiego przywódcy w jego własnym politycznym zapleczu. Wśród republikanów coraz głośniej wybrzmiewa pytanie, czy prezydent Donald Trump nie stracił społecznego słuchu. Wątpliwości wśród politycznych stronników Trumpa wzbudziła m.in. firmowana przez niego propozycja utworzenia funduszu, z którego wypłacane byłyby odszkodowania ofiarom prześladowań politycznych. A w tym gronie prezydent widzi m.in. uczestników szturmu na Kapitol w styczniu 2021 roku. Marcin Pośpiech, dzień dobry i zapraszam.
4: Świat 24.
8: A już teraz z nami dr Marcin Fatalski z

0: Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, witam wszystkich państwa.
0: Dziś w Kolumbii pierwsza tura wyborów prezydenckich. Za 3 tygodnie będziemy najprawdopodobniej mieli wyborczą dogrywkę. Ostatnie sondaże wykonane tydzień temu wskazują, że na czele wyścigu o prezydenturę znajduje się 2 kandydatów. Lewicowy, niektórzy mówią, że skrajnie lewicowy Iván Cepeda oraz skrajnie prawicowy Abelardo de la Espriella. I tutaj mamy ciekawą sytuację, to znaczy gdyby potwierdziły się te ostatnie badania opinii publicznej, to pierwszą turę wygrałby kandydat lewicy, no ale w drugiej przegrałby z tym prawicowym. No i jeśli pan doktor pozwoli, skupmy się na początek na tych 2 głównych aktorach tej politycznej rozgrywki, chociaż jest też 3. osoba, bardzo ważna. Jakie są ich wizje Kolumbii? Może zacznijmy od kandydata lewicy, który prowadzi w tych sondażach. On zapowiada, że będzie kontynuował politykę ustępującego prezydenta Gustavo Petro, któremu po prostu kończy się kadencja. No i to jest to kluczowe, jak się zdaje, pytanie, czy Kolumbia utrzyma ten lewicowy kurs.
1: Jeżeli by został prezydentem, to pewnie w jakimś zakresie tak. Oczywiście na razie deklaruje, że będzie to kontynuował. Jest to dość wyjątkowa sytuacja w historii Kolumbii, kiedy tak lewicowy kandydat po pierwsze wygrał wybory poprzednio, mówię tutaj o Gustavo Petro, a teraz byłaby powtórka, zwłaszcza, że mamy do czynienia z dość podzielonym społeczeństwem, jak wiele społeczeństw teraz, spolaryzowanym. Tak jak pan powiedział, mamy do czynienia z 2 głównymi kandydatami. Tam są jeszcze inni kandydaci w tle, ale te głosy, te sympatie rozkładają się tak, że właściwie trudno jest przewidzieć wynik tych wyborów. To jest związane z, no cóż, pewną wizją Kolumbii, którą realizuje, czy tą agendą lewicową. Ona się opiera na takim ogólnym założeniu, że należałoby przeprowadzić inny, czy wprowadzić, realizować inny model redystrybucji. Pamiętajmy, że Kolumbia to jest kraj, w którym jednak te mechanizmy, nie wiem, państwa opiekuńczego, one są szczątkowe, jeśli można tak powiedzieć. Tego się nie da porównać w ogóle z warunkami europejskimi. Następna kwestia, i to jest jedno związane bardzo ściśle z drugim, to jest kraj, który jak wiadomo jest eksporterem narkotyków. Ten problem próbuje się przezwyciężyć, to nie tylko były pomysły lewicowe, poprzez wspieranie innych upraw w Kolumbii, poprzez redystrybucję ziemi. Na to wszystko nakłada się oczywiście opór materii, jeśli można tak powiedzieć, czyli opór po prostu właścicieli ziemskich, opór tych grup społecznych, które się temu przeciwstawiają. Jest wreszcie kwestia chociażby polityki związanej z wydobyciem surowców. Petro i pewnie Cepeda kontynuowałby tę politykę, próbował to ograniczyć. No, ci, którzy są zwolennikami kursu prawicowego, podobnie jak to swego czasu w Stanach Zjednoczonych mówił Donald Trump, woleliby wydobywać. I zajmować się eksportem właśnie tych surowców. No i jeszcze kwestia oczywiście ochrony chociażby lasów. No i teraz, jeżeli mówimy o perspektywie zwycięstwa, to część wyborców, która nawet ma takie poglądy, czy uważałaby, że lewica tutaj ma ciekawą agendę, może być rozczarowana tym, co się do tej pory udało osiągnąć. Z drugiej strony oczywiście, tak jak powiedziałem, są różnego rodzaju obiektywne ograniczenia. Wielu wieszczyło zresztą katastrofę gospodarczą związaną z rządami Petro, ale to się nie ziściło. Ten poziom, nie wiem, PKB no, utrzymuje się na w miarę stabilnym poziomie.
0: Czyli nawet są wskaźniki, które się poprawiają, chociażby wskaźnik kolumbijskiej giełdy. Także jeżeli chodzi o wydatki na cele społeczne, to jeszcze chciałem się właśnie przy Gustavo Petro zatrzymać, bo kończy się jego kadencja i tak jak pan zwrócił uwagę, no to jest postać historyczna w tym sensie, że był on pierwszym lewicowym przywódcą kraju. Teraz cieszy się on poparciem około 46-50%, co jak się zdaje jest niezłym wynikiem w jego przypadku, no bo pojawia się to też kluczowe pytanie, centralna kwestia w polityce kolumbijskiej, czyli bezpieczeństwo. A co za tym idzie, ten duży program Gustavo Petro, a więc Paz Total, czyli polityka totalnego pokoju, która miała doprowadzić do porozumienia z tymi wszelkimi grupami zbrojnymi działającymi w kraju. No i według ostatnich badań, że znów się do nich odwołam, 65% Kolumbijczyków uważa, że polityka Paz Total idzie w złym kierunku. 70% ocenia, że państwo utraciło kontrolę nad częścią swojego terytorium. W jakim miejscu jest teraz Kolumbia? Jak opisałby pan tę sytuację, która panuje w tym kraju, jeżeli chodzi o właśnie kwestie związane z bezpieczeństwem?
1: Proszę mi pozwolić, panie redaktorze, na taką krótką dosłownie wycieczkę historyczną. Wiolencja to jest coś, co cechowało politykę kolumbijską.

0: właściwie od lat 50. To jest kraj, który przez moment właściwie znajdował się na krawędzi państwa upadłego. Kiedyś to była ta organizacja partyzancka odwołująca się do marksizmu, radykalnego marksizmu FARC, ale z nią podpisano porozumienie pokojowe i to, co się wyłoniło z FARC-u, takie różne grupy dysydentów oraz ugrupowanie, które nie złożyło broni, ELN, taka Narodowa Armia Wyzwolenia, też Armia Wyzwolenia Narodowego, ona miała trochę inny profil, bo ile FARC była bardziej taką partyzantką ludową, to tamta była, nie wiem, nazwijmy ją miejską, czy trochę taką, nie wiem, czy to właściwe słowo, no, odwołującą się do takiej idei bojowników, bardziej zaangażowanych ideowo. FARC na końcu po prostu stała się organizacją w dużej mierze opierającą się na, czy popierającą się handlem narkotykami, porywającą ludzi, ale o ile FARC włączono w jakiś sposób do życia kraju, to reszta nie. Co więcej, na tych obszarach, które pozostały w Kolumbii po zakończeniu właściwie tej wojny z FARC, no w dużej mierze państwo nie odzyskało panowania, dlatego że pojawiły się tam inne grupy, albo to są dysydenci, albo to są po prostu jakieś grupy zbrojne, bo ta wiolencja, ta przemoc jeszcze i sposoby walki z FARC spowodowały ogromną militaryzację życia społecznego w Kolumbii i funkcji państwa, jeśli można tak powiedzieć. Nastąpiło takie przemieszanie roli armii i funkcji policyjnych. To dotyczy zresztą także obecności amerykańskiej. My pewnie o tym za chwilę powiemy, ale pamiętajmy, że głównym wektorem stosunków między USA a Kolumbią były właśnie kwestie bezpieczeństwa związane z eksportem narkotyków z Kolumbii, czy to samej Kolumbii, czy tych, które przez Kolumbię z innych krajów Ameryki Południowej przechodziły do Stanów Zjednoczonych, albo związanych po prostu z poczuciem, że mamy do czynienia z państwem, które jak się zawali, to spowoduje upadek tych państw wokół. Amerykanie mają taką skłonność do teorii domina. Jak się jedną kostkę przewróci, to reszta też upada. Ale wracając do spraw kolumbijskich, choć w tle oczywiście Stany Zjednoczone są tutaj i mają bardzo istotne znaczenie dla tej naszej dyskusji. Ja bym powiedział w ten sposób, że jeżeli mamy tłumaczyć, mimo tej agendy lewicowej, mimo faktu, że ta powiedzmy agenda lewicowa dla wielu Kolumbijczyków teoretycznie powinna być, nie wiem, optymalna z powodu idei odpowiedzi na potrzeby klasy ludowej, tak powiedzmy.
1: Chociażby rozwarstwienie społeczne wskazuje na to, że te lewicowe poglądy powinny cieszyć się większym poparciem czy zrozumieniem.
0: Dokładnie, a mamy do czynienia z sytuacją, w której ludzie zwracają uwagę na radykałów prawicowych albo na centroprawicę, bo uważają, że lewica sobie nie radzi z kwestiami bezpieczeństwa po prostu. To chodzi o podstawowe rzeczy, albo bezpieczeństwo na ulicach. Znaczy, jak się rozmawia z ludźmi z Kolumbii, to różnie też o tym mówią, prawda? Niektórzy uważają, że te opinie są przesadzone. No ale generalnie jest tak, że przestępczość w życiu codziennym spotyka przeciętnych Kolumbijczyków, ale jest też tak, że znaczne części państwa są poza kontrolą. Uwaga jeszcze jedna na zakończenie, ale chyba nie od rzeczy. Pamiętajmy, że Kolumbia jest jednym z tych krajów świata, w których ukształtowanie terenu powoduje, że z natury rząd centralny ma pewne problemy związane z kontrolowaniem całości terytorium. Są te pasma górskie. A w sytuacji, w której mamy do czynienia z krajem po długich latach wojny domowej, w którym ciężko wyprzeć te grupy zbrojne z niektórych obszarów, sytuacja staje się jeszcze trudniejsza. I koniec końców ludzie mający poczucie, że lewica poprzez koncepcję dogadania się z grupami zbrojnymi po prostu sobie nie radzi z kontrolą nad państwem, zwracają uwagę w stronę rozwiązań prawicowych.
1: No tak, jeżeli chodzi o to bezpieczeństwo w kraju, to też pytanie, czy Gustavo Petro trochę nie otrzymał zadania ponad siły kogokolwiek i ta jego polityka w pewnym sensie musiała zakończyć się taką klęską, biorąc pod uwagę, że no na te swoje działania miał tylko 4 lata, czyli jedną kadencję, bo tak wygląda prawo w Kolumbii. Dodam jeszcze, że w ubiegłym roku mieliśmy ogromne protesty mieszkańców terenów wiejskich, którzy byli terroryzowani przez rabunkowe bandy, między innymi w departamencie Arauco na wschodzie kraju. Ewakuowane były całe miasteczka, całe wsie, właśnie w obawie o swoje bezpieczeństwo, więc no ten problem jest z europejskiego punktu widzenia czymś niewyobrażalnym. To panie doktorze, zwróćmy się w stronę w takim razie tej prawicy. Jaki pomysł na Kolumbię ma ten kandydat niezależny, no ale reprezentujący takie, bym powiedział, nawet momentami agresywne, prawicowe poglądy, Abelardo de la Espriella? On zapowiada, że kwestie bezpieczeństwa zostaną załatwione nie rozmowami, nie negocjacjami, ale siłą. Zresztą to jego hasło wyborcze to jest firme por la patria, a więc siłą.

0: pilny dla ojczyzny.
1: I mamy do czynienia z powrotem do koncepcji, w której jeżeli nawet będziemy z kimś rozmawiać, to dopiero wówczas, kiedy wywrzemy odpowiedni nacisk, kiedy pokażemy swoją sprawczość, swoją siłę. Różne były koncepcje, znów odwołuję się do przeszłości. To nie jest tak do końca nowa koncepcja. De La Espreya jest ciekawy w tym sensie, że on jest w ogóle przedstawicielem takiej koncepcji dość radykalnego ograniczenia obecności państwa, chociażby w kwestiach gospodarczych, takiego uwolnienia, nie wiem, gospodarki od interwencjonizmu państwowego i to bardzo radykalnie jest u niego postawione.
0: Taki Javier Milei Wenezueli, Kolumbii?
1: No właśnie, tak byśmy poszli w tym kierunku. No bo to jest koncepcja, zgodnie z którą po prostu jeżeli wyzwolimy przedsiębiorczość bez ingerencji państwa, to wszystkim będzie lepiej, prawda? Co więcej, dla wielu ludzi taka koncepcja może być atrakcyjna o tyle, że rzeczywiście mają poczucie, iż pieniądze publiczne są marnowane, że klasa polityczna je marnotrawi, że no to jest to, co jest taką mądrością ludową, prawda? Oni wszyscy tam na górze wykorzystują te środki publiczne, więc może byłoby lepiej, żeby ktoś przyszedł i zrobił z tym porządek. To jest typ polityka czy przywódcy, nie znowu tak nowego w polityce latynoamerykańskiej, tylko ten populizm latynoamerykański dotychczas, on miewał często taką twarz przywódcy, czy to lewicowego, czy prawicowego, ale wychodzącego do ludzi i mówiącego, ja się wami zaopiekuję. A teraz mamy takiego, który, i to też jest właśnie typ nowego populisty, który mówi, ja z nimi wszystkimi zrobię porządek. To akurat jest ten antyelitaryzm, jest charakterystyczny dla populizmu w ogóle, ale przy okazji mówi, ja zrobię z nimi porządek w tym sensie, że te pieniądze przestaną być marnotrawione, wyzwolę przedsiębiorczość, a jednocześnie zrobię porządek z tymi, którzy są wyzwaniem dla bezpieczeństwa. No i on chce po prostu powrócić do tego, co było klasycznym modelem walki z problemem przestępczości zorganizowanej, gangsterskiej czy tej przestępczości rewolucyjnej, nie wiem, właściwie chyba tak to należałoby nazwać, jeszcze farkowskiej dla Kolumbii, czyli po prostu walka z uprawą koki poprzez niszczenie tych zasiewów, opryski. To wszystko już było, można powiedzieć, tylko on uważa, że należy do tego powrócić, dlatego że polityka rozmów z tymi grupami no nie przynosi efektów. On chce pokazać twardą rękę i wielu ludziom się to podoba, no bo mają, bo są sfrustrowani po prostu. No spróbujmy też zrozumieć tych ludzi, którzy zwracają się wobec kogoś, kto obiecuje, że zrobi porządek z przestępczością.
0: No tak, tylko chociażby w Meksyku jednej i drugiej metody próbowano, czyli tej zbrojnej, czy tej łagodniejszej, no i wszystko kończyło się tak samo, czyli wzrostem przestępczości i wzrostem produkcji narkotyków, co widzimy w ostatnich latach.
1: Tak, a jeszcze jedno słowo, jeśli można powiedzieć. Przecież Alvaro Uribe, niegdysiejszy prezydent Kolumbii, też doszedł do władzy właśnie pod hasłem robienia porządku. To jeszcze FARC było, początek XXI wieku. I on też mówił, tutaj rozmowy nic nie dadzą, my po prostu musimy z nimi walczyć. No więc można powiedzieć, nic nowego. Nowe jest może to, że po raz pierwszy Kolumbia eksperymentuje z programem lewicowym i być może będzie kontynuacja, no ale to naprawdę jest wszystko pod znakiem zapytania. Tam jest ogromna część wyborców, która jest niezdecydowana. To jest ciekawe w tych wyborach. Ale to jest trochę tak zawsze w polityce, że jak rosną skrzydła, to kurczy się to centrum, prawda? I ci wyborcy trochę osamotnieni, trochę oczekujący jakiś bardziej radykalnych rozwiązań też rozglądają się, a to na lewo, a to na prawo. Zobaczymy, w którą stronę powędrują ci. Ci, którzy do tej pory jeszcze, według badań, nie wiedzą, na kogo zagłosują.
0: Pozostając jeszcze przez moment, jeśli pan pozwoli, przy tym kandydacie prawicowym, Abelardo de la Espreya, on nie kryje się sympatią do Donalda Trumpa. Jakie to ma znaczenie? Czy to jest jego polityczny atut w tych kolumbijskich warunkach? A może wręcz przeciwnie, może ta sympatia ma swoją cenę, a może on liczyć na wdzięczność ze strony Amerykanów. Mam na myśli oczywiście obecną amerykańską administrację.
1: Tak, to jest bardzo ciekawe zagadnienie, dlatego że wielokrotnie bywało tak w przeszłości, że amerykańscy prezydenci angażowali się w jakiś sposób w politykę latynoamerykańską. To jest oczywiście truizm, co powiedziałem w tej chwili. Trump w dodatku ma taką bardzo wyraźną tendencję do wspierania swojej, powiedzmy, agendy

0: polityczno-gospodarczej. Tutaj pan wspomniał nieprzypadkowo prezydenta Argentyny, który przecież uzyskał bezpośrednie wsparcie od Donalda Trumpa i sam Argentyna może liczyć na to i owo od Amerykanów, jeżeli Milei będzie mógł dalej rządzić, prawda? Więc z tego punktu widzenia to może być atrakcyjny element z punktu widzenia części wyborców. Tak jak mówię, no jest jakaś grupa tych wyborców, która albo uważa, że jest to czynnik istotny, albo jej to nie przeszkadza, bo na prawicowego, nazwijmy go umownie, trumpowskiego kandydata chcieliby, w tym sensie, że tej agendy politycznej chcieliby zagłosować, jest taki element, który może zmobilizować lewicę, czy centrolewicę. Ludzie, obywatele z reguły nie lubią, kiedy przywódca innego państwa, mocarstwa, bardzo wyraźnie opowiada się po jednej ze stron. Ja tam nie widzę w tej chwili, raczej on, Dalla Espriella, odwołuje się do Trumpa, niż Trump wyraźnie daje do zrozumienia, kogo by tam wolał. Przynajmniej do tej pory nie widziałem takiej jednoznacznej wypowiedzi prezydenta Stanów Zjednoczonych. Natomiast nie jesteśmy w stanie w tej chwili powiedzieć, na ile mu to pomoże, choć tak jak mówię, dla jakiejś części wyborców, i to jest bardzo złożona grupa, to są albo przedstawiciele wielkiego biznesu, dla których i Donald Trump jako pewien punkt odniesienia i koncepcja takiego laissez-faireizmu, takiej pełnej swobody gospodarczej jest no, niesłychanie ponętna i jedynie słuszna, oraz ci przedstawiciele klasy ludowej, dla której tacy przywódcy charyzmatyczni, silni są właściwym rozwiązaniem na trudne czasy, oni mogą uznać, że ten sojusz między ich kandydatem a prezydentem Stanów Zjednoczonych wzmocni perspektywę zrobienia porządku w Kolumbii. Inna rzecz, że Trump, jak wiadomo, widzi te sprawy, znaczy patrzy na te sprawy z pewnego dystansu i też przecież doszło do spotkania, mimo tych wszystkich nieuprzejmości, tak to oględnie powiedzmy, między nim a Gustavo Petro, więc Trump będzie się dogadywał z tym, kto te wybory wygra. Dlatego też trochę, że Kolumbia należy do tej strefy polityki amerykańskiej, no, że Amerykanie po prostu będą na nią patrzyli, będą się w tym kraju angażowali. Zawsze tak było.
1: Powiedział pan o tych nieuprzejmościach, które wymieniali Gustavo Petro i Donald Trump. To ja tylko dopowiem, bo bardzo pan to elegancko określił, ale na początku tego roku prezydent Petro mówił, że amerykański atak, mam na myśli atak militarny na Kolumbię, jest realnym zagrożeniem. Sam Donald Trump, zapytany o ewentualną interwencję w Kolumbii, odparł no, w takim swoim trumpowskim stylu, że ten pomysł brzmi nieźle.
0: No tak, oni się później spotkali. Tam jest kwestia, w którą Trump się do pewnego stopnia zaangażował. Chodzi o stosunki kolumbijsko-wenezuelskie. Pamiętajmy, że ta jedna z tych grup zbrojnych, ta właśnie grupa rewolucyjna, jest zasilana w dużej mierze, czy ma oparcie w Wenezueli. No to się teraz zmieniło, bo w Wenezueli chavizm ma specyficzne oblicze w tej chwili, prawda? Maduro przestał być prezydentem, mamy do czynienia z zupełnie nową sytuacją. Jest perspektywa jakiegoś nowego otwarcia, przecież ta granica nawet kolumbijsko-wenezuelska była zamknięta i jednym z celów administracji Donalda Trumpa była normalizacja tych stosunków i po tej wymianie, no tak jak pan powiedział słusznie, no, nazwijmy to po imieniu tych grubiaństw, powiedzmy, oni się spotkali, było takie nawet sympatyczne zdjęcia z tego spotkania się pokazały. Później prezydent Kolumbii bardzo umiarkowanie wypowiedział się na temat Donalda Trumpa. Powiedział, że są perspektywy współpracy. No jest kwestia, która obchodzi oba kraje. To znaczy, to jest kwestia bezpieczeństwa. I tu dotknijmy jednej rzeczy. Jak wiadomo, Stany Zjednoczone ograniczyły bardzo pomoc rozwojową. Oni wciąż dawali jeszcze nawet za Trumpa pieniądze. Znaczy one tam były zadeklarowane i niewycofane na kwestie bezpieczeństwa, no ale ta pomoc rozwojowa tak jak dla innych krajów została wstrzymana po prostu. Tam taką pauzę ta administracja ogłosiła. Wiadomo, chodziło o przegląd tych wydatków i decyzja, co się należy, co się nie należy, bo przypomnijmy, Donald Trump i w ogóle jego nowa administracja stała na stanowisku, że Stany Zjednoczone po prostu marnotrawią pieniądze na pomoc rozwojową, która niczemu nie służy, a często jest rozkradana. I patrząc z tej perspektywy na kwestie związane z sytuacją w Kolumbii, to wracając do tego pańskiego pytania wcześniejszego, można sobie wyobrazić, że kandydat

0: popierany przez Trumpa będzie miał większe szanse na uzyskanie pomocy innej niż pomoc na cele bezpieczeństwa. Dla Amerykanów zawsze to bezpieczeństwo było najistotniejsze z punktu widzenia stosunków z Kolumbią, ale też ponieważ mieli świadomość tego, iż zniesienie czy ograniczenie chociażby tej produkcji narkotyków jest związane ze wsparciem dla rolników kolumbijskich, aby porzucili uprawy koki. No w ogóle chodzi o to po prostu, żeby znieść przesłanki, które ludzi pchają w działalność przestępczą. Więc wydatkowali środki na cele pomocowe. I jeszcze jedna uwaga. Stosunki Petro z Trumpem były złe, ale bywały też trudne momenty w stosunkach Bidena z prezydentem Kolumbii, bo ta lewica kolumbijska, przynajmniej w tym obliczu, który miał Petro, no ona jest taka jak lewica często teraz, czyli na przykład niechętna Izraelowi. A to w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi nie jest bez znaczenia.
1: Panie doktorze, to może jeszcze pytanie o Donalda Trumpa i to, w jaki on sposób jest postrzegany przez kolumbijską prawicę, czy tą skrajną prawicę, bo przez pierwsze miesiące kadencji Donalda Trumpa, drugiej kadencji, to właściwie wszystko mu się udawało. Przynajmniej taka była narracja, tak to z boku wyglądało. No ale teraz pojawiają się problemy. Mamy wojnę w Iranie, niepopularną. Mamy problemy z migracją, mamy brutalność tej służby ICE w Stanach Zjednoczonych, która uderza także w Latynosów, którzy mieszkają legalnie czy nielegalnie w Stanach Zjednoczonych i są po prostu momentami bardzo brutalnie traktowani. Czy ten blask Donalda Trumpa, jeżeli chodzi o postrzeganie przez Kolumbijczyków o prawicowych poglądach, w jakiś sposób ten blask wybladł, czy tego nie wiemy lub to po prostu nie nastąpiło?
0: Myślę, że nie wiemy tego. To nawet w Stanach Zjednoczonych jest proces tej erozji poparcia dla prezydenta Donalda Trumpa w elektoracie republikańskim. No to, że on jest albo znienawidzony, albo z niechęcią postrzegany przez elektorat liberalno-lewicowy, to jest oczywistość. Natomiast to, proszę zwrócić uwagę, ten elektorat amerykański trzyma się po stronie Trumpa. Jego kandydaci potrafią wygrywać wybory, a republikanie, którzy są Trumpowi niechętni, nie. Prawybory, mówię teraz o prawyborach w partii republikańskiej. Więc z tego punktu widzenia ja bym powiedział, że oczywiście nie ulega wątpliwości, iż Trumpa spotkało to, co spotyka każdego polityka, to znaczy wydarzenia. I one prowadzą do erozji jego poparcia. On natknął się na opór materii w różnych wymiarach. No ten Iran, który pan wspomniał, jest najbardziej spektakularnym przykładem. Ale jeżeli chodzi o Amerykę Łacińską, to można powiedzieć tak, że nie bez powodu Donald Trump ogłosił Monroe Doctrine, czyli doktrynę, nawiązując do doktryny Monroe'a, czyniącej Ameryki światem odrębnym od reszty, światem, do którego inne państwa nie mają dostępu niejako w rozumieniu budowy wpływów politycznych i gospodarczych, on daje wyraz swojej woli powrotu do hegemonii amerykańskiej w Ameryce Południowej i będzie, czy środkowej i południowej, Ameryce Łacińskiej generalnie, z Meksykiem włącznie. I on będzie działał na rzecz kandydatów, którzy są mu bliscy ideowo, więc z tego punktu widzenia myślę, że ta prawica, no może, ponieważ to jest kwestia pewnego zespołu poglądów, ta prawica latynoamerykańska może jeszcze utrzymywać poparcie, jeżeli ona jest, czy innymi słowy, Trump im nie zaszkodzi. Może utrzymywać poparcie, podpierając się autorytetem Donalda Trumpa. Zobaczymy. Bardzo wiele się okaże z tej perspektywy, którą będziemy teraz obserwowali. Bo to będą ciekawe. Ja wiem, że to może być, będzie miało doniosłe i poważne konsekwencje dla samej Kolumbii i pewnie jakieś dla regionu. No, ale to też będzie ciekawe z punktu widzenia obserwatorów, ten proces, bo on nam sporo powie o wpływach amerykańskich, o oddziaływaniu Stanów Zjednoczonych i o tym, czy ta tendencja odchylenia w prawo, bo proszę zwrócić uwagę, my tutaj rozmawiamy, pan wspomniał Argentynę, ale przywołałem jeszcze Chile. To znaczy jest coś takiego ostatnio w Ameryce Łacińskiej, jak odchylenie wahadła w prawą stronę. To są kandydaci, którzy wprost odwołują się na przykład, jak w przypadku tego kandydata chińskiego, do przeszłości związanej z rządami wojskowymi. Bardzo często chcemy wierzyć w to, zwłaszcza taki komentariat europejski, że tam

0: już jakiś czas temu, a już całkowicie, kiedy Trump wywołał wojnę w Iranie. W związku z tym teraz prawdopodobnie Trump doszedł do wniosku, że żeby odzyskać zaufanie tego twardego elektoratu i polityków związanych z tym twardym elektoratem MAGA, to wykombinował właśnie takie posunięcie, które, jak się okazało, chyba ku jego zaskoczeniu, on absolutnie nie przewidział, że reakcje będą aż tak jednoznacznie negatywne, zostały wręcz wyśmiane, nazwano to głupotą. Głupotą na szczudłach, tak się wyraził jeden z polityków, propozycją niemoralną, ponieważ osoby, które wystąpiły przeciwko państwu, mają teraz otrzymać od tego państwa wynagrodzenie właśnie za to.
1: Panie Marcinie, czy to oznacza, że realny staje się taki faktyczny rozłam i podział w partii republikańskiej? No to kluczowe jest pytanie także w kontekście tego, że zbliżają się wybory połówkowe, one już w listopadzie w USA.
0: Właściwie teraz to już można powiedzieć, że wynik jest przesądzony pod tym względem, że no nie widać żadnego punktu zaczepienia, żeby można było mieć nadzieję, że partia republikańska te wybory wygra. Pytanie jest tylko o rozmiary przegranej. To znaczy, czy to będzie przegrana taka, jak to zazwyczaj jest w wyborach połówkowych, prawda? Bo w środku kadencji prezydenci zazwyczaj mają dołek sondażowy i ich ugrupowanie wybory połówkowe najczęściej przegrywa. Czy to będzie taka zwykła porażka, czy to będzie po prostu klęska, bo zanosi się na to, że w Izbie Reprezentantów to nie będzie już tak, jak do tej pory było, że to był praktycznie rzecz biorąc remis ze wskazaniem na jedną partię, tylko że to będzie już taka solidna klęska republikanów, a w wyborach do Senatu, no w tym roku jest 33 mandaty senatorskie do wymiany. Z tego do tej pory 17 mieli republikanie, pozostałe 16 demokraci. Z tych 17 republikanie na pewno coś stracą. Nie wiemy tylko ile. Jeżeli to będą 2-3, to będzie można uznać jeszcze za taką zwykłą porażkę typową dla midterm. Ale jeżeli to będzie 5, a może nawet 10, no to będzie zupełna katastrofa partii republikańskiej i ona wtedy już odejdzie od Trumpa całkowicie z prostej przyczyny. To znaczy politycy dojdą do wniosku, że on jest obciążeniem. Dla wielu już w tej chwili on jest obciążeniem i jest zauważalna w partii republikańskiej od pół roku mniej więcej taka tendencja do werbalnego odcinania się od Trumpa, do pokazywania swoim wyborcom, że się nie ma nic wspólnego z Trumpem i że ja kongresmen z waszego okręgu, czy ja senator z waszego okręgu, to już wtedy potrafiłem zademonstrować, że nie mam nic wspólnego z Trumpem. I tu warto wspomnieć chociażby jednego z takich czołowych polityków republikańskich w zakresie wojskowości, który dosłownie pół roku temu wyskoczył ze słowem zdrada. To chodziło wtedy o ten plan 20-kilkupunktowy, który zaprezentował Steve Witkoff. To był plan korzystny dla Rosji. On go po prostu przepisał albo wziął od Rosjan i zaprezentował jako własny, a prezydent go poparł. A teraz ostatnio, kiedy było to takie chwilowe, jak się potem okazało, zamieszanie z niewysyłaniem wojsk do Polski, no to i ten polityk i wszyscy inni politycy republikańscy wystąpili absolutnie jednoznacznie z krytyką Trumpa i ze słowami dosłownie takimi jak nonsens, głupota. Czyli chodziło już nie tylko o to, żeby wyrazić swoje niezadowolenie i wpłynąć na administrację, tylko żeby zademonstrować wyborcom, że się krytykuje Donalda Trumpa. A takim zupełnym odcięciem się Trumpa od partii, przynajmniej tak to zostało odebrane, była wojna w Iranie, która cały czas nie została zakończona. Cały czas czekamy na to, żeby doprowadzić do podpisania porozumienia pokojowego. To się przedłuża, Trump się niecierpliwi i ta sprawa zawisła nad Trumpem. To jest taka główna kość niezgody pomiędzy Trumpem a jego zapleczem politycznym. Powiem więcej, on wszystko, co od pewnego czasu robi, to robi tak, jakby chciał szkodzić sobie samemu i swojej partii. 19 grudnia zapowiedziano jego przemówienie telewizyjne i wtedy wydawało się, że będzie jakieś nowe otwarcie, że on się przyzna do błędu, że naprawi swoją politykę, a on wystąpił w tej telewizji i mówił tylko i

0: wyłącznie o tym, że Biden był zły, Biden był głupi, a odkąd ja nastałem, wszystko jest idealnie. Świat stał na progu upadku, ale odkąd ja zacząłem rządzić, to jest najlepsza era w historii Ameryki, czyli dał więcej tego samego. I od tego momentu mówi się, że Trump utracił zdolność do naprawiania, do korygowania swojego postępowania, swojej polityki w sposób zgodny z oczekiwaniami swojego zaplecza politycznego. Kiedyś on miał tę umiejętność. Proszę zauważyć, że w roku 2021-2022 on był zupełnie na aucie politycznym, ale umiał wyprowadzić siebie samego z tego dołka sondażowego w taki sposób, że w ciągu jednego roku, 2023, on z zupełnego marginesu wyszedł na prowadzenie i w sondażach przedwyborczych republikańskich z kilku procent sondażowych doszedł do 56. Teraz wszyscy patrzą na niego jak na jakiegoś innego człowieka, który kiedyś słynął z tej elastyczności, prawda? Nie mówiono, że on jest niekonsekwentny, mówiono na to elastyczność, a teraz mówi się o nim, że jest niekonsekwentny i że dąży do autodestrukcji.
1: Czemu w pana ocenie Donald Trump stracił ten słuch społeczny? No bo mamy kwestię Iranu, teraz mamy kwestie tego kontrowersyjnego funduszu. Poza tym mamy chociażby renowację wschodniego skrzydła Białego Domu, w którym ma powstać sala balowa za miliard dolarów. I okej, niech ta sala powstanie, tylko że ten temat pojawia się w momencie, kiedy Ameryka toczy wojnę z Iranem, na którą przekazywane są miliardy dolarów. No i te koszty tej wojny czują już Amerykanie, chociażby na stacjach paliw, tankując swoje samochody.
0: No do tego dochodzi jeszcze malowanie basenu na osi kongresu pomiędzy budynkiem kongresu a pomnikami. Jest pomnik Waszyngtona, pomnik Jeffersona, które kosztuje, jak się teraz okazało wynikowo, dokładnie 10 razy tyle, ile miało kosztować. A jeszcze przed nami budowa gigantycznego łuku triumfalnego, który jest nazywany złośliwie Arc de Trump, który ma być wybudowany co prawda na drugim brzegu rzeki, ale też nieopodal. Trump otrzymał od architekta 3 wersje tego łuku w wymiarach S, M i L. Wybrał 4, XXL, i jeszcze na wierzchu kazał poustawiać rzeźby, żeby jeszcze to powiększyć. Megalomania do tego punktu posunięta, że społeczeństwo już nie może z niej wytrzymać. Rekordowe 71% w jednym z sondaży wykazało się nieufnością do prezydenta Trumpa. Jeszcze nigdy w historii sondaży, a są one w Ameryce prowadzone od 1938 roku, nie było tak złego wyniku. Co prawda inne pokazują nieco lepsze dla Trumpa wyniki, no ale to jest jednak tendencja. I w dodatku zbiegło się to w czasie zupełnie nieszczęśliwie z badaniami lekarskimi, okresowymi, które właśnie przechodzi w tej chwili Trump, a to zawsze wyzwala dyskusję na temat jego zdrowia, tylko że psychicznego. Tak? W ubiegłym roku przechodził takie badania 2 razy, pomimo że przepisy nakazują 1 raz. Na jesieni, w październiku chyba jakoś interwencyjnie przeszedł takie badania i wówczas chodziło o, nawet nie wiemy dokładnie o co, ale to były badania głowy. Tak? On raz opowiadał, że to jest tomografia, a innym razem wychodziło z tego, że to rezonans magnetyczny. W każdym razie te badania sprowokowały głównie internautów do analiz jego stanu zdrowia, no, z komentarzy na temat tego, że ma po prostu demencję. On w przyszłym miesiącu, 14 czerwca, ukończy 80. rok życia. Wszyscy fotografowie teraz fotografują Trumpa z boku i widać wyraźnie, że w pierwszej kadencji on, przemawiając przy mównicy, gestykulował żywo, a teraz obiema rękami całą siłą opiera się o mównicę. Kiedyś, idąc po czerwonym dywanie, szedł prosto, a teraz buja nim od lewej do prawej. Widać, że on próbuje kontrować, ale to wtedy znosi go w drugą stronę i tak dalej, i tak dalej. On po prostu już nie ma takiego zdrowia jak te 4 lata temu, że trudy kampanii wyborczej w 2024 roku na najzdrowszym i najmłodszym człowieku wywrą jakieś negatywne piętno, a co dopiero na człowieku prawie 80-letnim. Teraz mamy badania lekarskie, one znowu są tak jakby utajnione. Nie wiemy dokładnie, jakie on ma. A w pierwszej kadencji wiedzieliśmy nawet dokładnie, ile on ma czerwonych krwinek, ile białych, ile ma cholesterolu. W drugiej kadencji jest całkowite embargo na wiedzę o tym, jakie są wyniki badań. Wiemy tylko to, co Trump chce nam powiedzieć, a to są rzeczy oczywiście nieprawdziwe, bo kto mu wierzy w to, co on opowiadał, że lekarz, który mu robił prześwietlenie głowy, sam złapał się

0: za głowę i krzyczał, że jeszcze nigdy w życiu nie widział aż tak zdrowego człowieka.
1: Kto mógłby zastąpić Donalda Trumpa, jeżeli chodzi o partię republikańską, na stanowisku jej przywódcy, jej lidera? Kto mógłby stać się twarzą tego ugrupowania? Czy trwają takie poszukiwania? Kto jest teraz tym najbardziej prawdopodobnym kandydatem na przejęcie, mówiąc tak kolokwialnie, schedy po Donaldzie Trumpie?
0: No absolutnie trwają i to powiedziałbym nawet, że jest to dość dziwne, bo w rok po rozpoczęciu kadencji, to jest świeżo rozpoczęta kadencja, prawda, odbył się ten CPAC, ten zjazd konserwatystów amerykańskich, na którym panowała atmosfera, powiedziałbym nawet pogrzebowa, sala świeciła pustkami, a komentatorzy zamiast komentować to, o czym było mówione na tym zjeździe, to komentowali, kto będzie następcą Trumpa, tak jakby on miał już niedługo odejść. Jeżeli 3 listopada w wyborach połówkowych Partia Republikańska poniesie klęskę, to ja myślę, że nawet ta partia będzie zainteresowana w tym, żeby go odwołać przed końcem kadencji i wtedy na jego miejsce z automatu, tak mówi konstytucja, wchodzi urzędujący wiceprezydent, czyli J.D. Vance, który jest reprezentantem skrzydła właśnie MAGA. On był od początku swojej nawet wiceprezydentury, nawet kiedy jeszcze był senatorem, był takim sztandarowym politykiem właśnie tego ruchu zmierzającego w kierunku, no może nie izolacjonizmu, ale właśnie odcinania się od Europy, w kierunku bardzo negatywnych opinii na temat tak zwanej rewolucji partii demokratycznej, czyli rewolucji takiej społecznej, tak. Ale on popełnił pewien błąd w sierpniu, który kosztował go bardzo wiele. Jak mówią Rosjanie, uszedł w odstawku. Przez pół roku był prawie że nieobecny. Trump wyszydzał go, kpił z niego.
1: O jaki błąd chodzi? Wytłumaczmy to.
0: Chodzi o to, że w sierpniu ubiegłego roku Trump zniknął na ponad 10 dni, bez słowa. Nic nie mówiono, gdzie on jest. Zaczęły się plotki o tym, że jest ciężko chory. Biały Dom próbował ratować sytuację w taki sposób, że poinformował, że prezydent gra w golfa i wrzucił do internetu zdjęcie z trenerem golfa. Problem polegał na tym, że ten trener wrzucił dokładnie to samo zdjęcie parę tygodni wcześniej. I wtedy wszyscy już mówili na głos, że Trump jest ciężko chory, że być może nie wróci do pracy. I wtedy J.D. Vance popełnił największy błąd w swoim życiu. Oświadczył, jestem gotowy do objęcia urzędu prezydenta Stanów Zjednoczonych. No i Trump akurat 2 dni później powrócił, zdrowiutki jak nigdy. I tak jak Trump może nie pamiętać, co obiecał w kampanii wyborczej, tak tę jedną rzecz zapamiętał i nie zapomni mu nigdy. I od tego momentu J.D. zniknął, nie był zapraszany na spotkania z przywódcami państw obcych. Prawda? Pamiętamy, że w lutym ubiegłego roku, kiedy Zełenski był katowany w gabinecie owalnym, to jednym z tych, którzy się nad nim znęcali najbardziej, był właśnie J.D. A kiedy przyjechał do Ameryki drugi raz, to J.D.'ego w ogóle nie było na sali. Widać było na tych posiedzeniach, które odbywały się w prywatnym domu prezydenta Trumpa na Florydzie w Mar-a-Lago, że są obecni na przykład sekretarz wojny, sekretarz stanu, a nie ma tam wiceprezydenta. Poza tym Trump pozwalał sobie na, no chamskie, co tu dużo mówić, uwagi na temat tuszy wiceprezydenta, wyśmiewał się z niego, potem podał publicznie informację, że wiceprezydent odchudza się za pomocą Ozempiku. To było wyszydzanie J.D.'ego i wówczas wyczuł okienko możliwości sekretarz wojny Pete Hegseth, który natychmiast próbował wejść w tę rolę i zakomunikować siebie jako nowego patrona tej części ruchu republikańskiego, czyli MAGA. On występował publicznie, wypowiadając się na tematy no, zupełnie niezwiązane z jego resortem. Na przykład, co ma wspólnego z obroną Stanów Zjednoczonych fakt, że w Europie kobiety rodzą mniej dzieci. A to było pod publiczkę właśnie te skrajnie konserwatywną i pod sponsorów partyjnych. Tam wiemy, że jest jeden sponsor partyjny, mocno już starszy pan, który właśnie na to zawsze zwraca uwagę. Więc to były słowa, które miały zakomunikować, że J.D. już nie, teraz ja zająłem jego miejsce. Ale jest tam jeszcze ktoś, Marco Rubio, który chciał startować na prezydenta już w 2016. Przegrał wówczas prawybory republikańskie właśnie z Donaldem Trumpem. Ale wiemy, że on buławę ławę prezydencką nosi w plecaku i od początku tej kadencji buduje swoją pozycję w sposób moim zdaniem niezwykle inteligentny.

0: inteligentny. To znaczy on gra na dwóch fortepianach. On pochodzi z innego skrzydła, z tak zwanego skrzydła tradycyjnego czy skrzydła reaganowskiego partii, ale jest lojalny również wobec prezydenta. Czyli on próbuje Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarg dać. On chyba jest najinteligentniejszy z tych wszystkich i najbardziej doświadczony, bo zarówno J.D. jak i Hexet są w polityce od bardzo niedawna, więc oni po prostu byli zbyt szybcy. Myśleli, że wszystko się da załatwić naraz, podczas gdy Marco Rubio buduje swoją pozycję cegiełka po cegiełce, trochę w cieniu, i muszę powiedzieć, że w ciągu tego zaledwie roku zbudował się bardzo poważnie, bo już w 2026, w obecnym roku, prezydent Trump wychwalał go zupełnie nieprawdopodobnie. On mówił, że w ciągu 250 lat historii Stanów Zjednoczonych nie było jeszcze tak dobrego sekretarza stanu. No to jest coś. No i mówi się coraz częściej o Marco Rubio. No i w przypadku wojny akcji w Wenezueli, no jego akcje wzrosły niepomiernie. On przygotowywał te akcje bardzo długo i wtedy, dosłownie kilka dni później, Hexet doszedł do wniosku, że został z tyłu. W związku z tym wymyślił wojnę w Iranie. Tylko że ta wojna zupełnie się nie powiodła. Inaczej, powiodła się pod względem militarnym, a jest polityczną klęską. I tu ciekawostka. W wewnętrznych rozmowach w gabinecie owalnym J.D. Vance był przeciwko temu pomysłowi Hexeta. Bał się, że Hexet się na tym zbuduje, ale też wiedział, że baza partyjna jest przeciwko. Natomiast Marco Rubio, który jest wytrawnym graczem i on wiedział, czym ta wojna może się skończyć, popchnął Hexeta w tym kierunku. On powiedział, tak, róbmy to, po czym zniknął, rozpuścił się w powietrzu, żeby nie być identyfikowanym z tą wojną. Czyli on prawdopodobnie wiedział, że ta wojna będzie klęską polityczną i celowo popchnął Hexeta w tym kierunku, żeby go skompromitować. To jest w zasadzie jedyny polityk obecnie w Partii Republikańskiej, który jest do zaakceptowania przez oba skrzydła tej partii. To znaczy przez skrzydło MAGA, jak i przez skrzydło tradycyjne republikańskie. On by mógł połączyć te dwie grupy. On jest do zaakceptowania i dla jednych, i dla drugich. J.D. Vance, no, myślał, że wróci do gry po tej właśnie klęsce politycznej w wojnie z Iranem. Myślał, że odbuduje się na negocjacjach w Pakistanie, negocjacjach amerykańsko-irańskich, ale niestety wrócił z niczym. Przebieg tych negocjacji był dla niego ogromnym zaskoczeniem. Okazało się, że Irańczycy, którzy najpierw zgodzili się na przystąpienie do negocjacji na warunkach amerykańskich, przy stole obrad powiedzieli, że niczego takiego nie mówili. Okazało się, że oni są w stanie zadręczyć przeciwnika niekończącymi się negocjacjami, tylko J.D. nie miał tego doświadczenia. Amerykanie mają znakomitych iranistów, mają ludzi doświadczonych, ale na te negocjacje prezydent wysłał J.D.'ego Vance'a, który wrócił z niczym. I znowu jego pozycja, która chwilowo wydawało się, że pójdzie w górę, jest taka, powiedziałbym, nijaka. A Marco Rubio, który dystansował się od... Najpierw pchnął Hexeta w tym kierunku, a następnie dystansował się od wojny, działa dalej. On zajmuje się w tej chwili sprawą Kuby i wydaje się, że może to być następny jego sukces.
1: A wyobraża pan sobie taki zwrot w Partii Republikańskiej i że tam przewagę uzyska to skrzydło tradycyjne, to reganowskie skrzydło Partii Republikańskiej i trumpizm gdzieś odejdzie do historii?
0: No na razie wszystko na to wskazuje. Mamy jeszcze pół roku do wyborów połówkowych, one odbędą się 3 listopada, ale jeżeli wynik tych wyborów będzie katastrofalny dla Partii Republikańskiej, to oczywiście, że tam się rozpoczną rozliczenia i że cała wina zostanie zrzucona na Trumpa i wszystko, co jest z nim związane. I Marco Rubio, moim zdaniem, tylko na to czeka. Nie jestem wewnątrz tej administracji, ale obserwuję ją bardzo dokładnie. Mi się wydaje, że on od samego początku, wiedząc, z kim ma do czynienia, z tymi ministrami, z tymi politykami, których Trump powołał w drugiej kadencji, a tam króluje zasada nie matura, lecz chęć szczera. Jak się tylko zorientował, co to za towarzystwo, to musiał dojść do wniosku od razu. Boże Święty, to nie ma prawa się powieść, tak? To musi się zakończyć klęską. W związku z tym on stosował taką technikę, prawda, takiego lekkiego dystansowania się od Trumpa, nie śmiał się z jego dowcipów, odwracał głowę w drugim kierunku, kiedy Trump wygadywał te swoje chamskie uwagi, ale jednocześnie był w porządku, był lojalny wobec Trumpa.

0: Mówiłem przed chwilą o tej sytuacji z jesieni ubiegłego roku, kiedy Steve Witkoff wystąpił z tym rzekomym planem pokojowym, a tak naprawdę z propozycją rosyjską. I wtedy około południa, czy wczesnym popołudniem, prezydent wpisał się w internecie, powiedział, że to jest wspaniała propozycja, jedyna dopuszczalna i Ukraińcy będą musieli ją polubić. 2 godziny później Rubio napisał coś takiego. To jest dobry wstęp do negocjacji, tak? Czyli on użył niby słowa dobry, tak? Tam było good, czyli nie można mu zarzucić, że wystąpił przeciwko prezydentowi, no ale treść tego, co on wpisał, była w zasadzie odwrotna w stosunku do tego, co powiedział Trump, tak? Trump powiedział, że w ogóle nie zamierza z Ukraińcami negocjować, że mają to przyjąć i koniec, a Rubio napisał, że to jest właśnie początek negocjacji. I to jest bardzo typowe zachowanie dla Rubio. On chce być jedną nogą tutaj, drugą tutaj, bo wie, że osoba, która chce wygrać dominację republikańską na prezydenta, musi być akceptowalna przez oba skrzydła tej partii.
1: Bardzo panu dziękuję za ten komentarz. Ekspert do spraw międzynarodowych, amerykanista Marcin Wojciechowski był naszym gościem.
0: Ja również dziękuję.
1: Marcin Pośpiech, kłaniam się i do usłyszenia.
2: Świat 24. Powtórka programu.

0: Jest trzecia. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Anna Kowalczyk. 3 miesiące aresztu dla znanego warszawskiego adwokata podejrzanego w sprawie fałszywych alarmów. Mężczyzna miał grozić m.in. prezydentowi i szefowi MSZ-u, mówi rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski.
1: 48-letni mieszkaniec Warszawy jest podejrzany o to, że podszywając się pod inne znane osoby, wykorzystując korespondencję do różnych instytucji zaufania publicznego, wskazywał, że przygotowuje zamach na życie znanych osób.
0: Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Władze Lublina reagują na decyzję prezydenta Ukrainy, który jednej z jednostek wojskowych nadał imię bohaterów UPA. Z budynku ratusza zniknęła ukraińska flaga. Podzielamy krytyczne stanowisko władz względem działań Wołodymyra Zełenskiego, tłumaczy rzeczniczka prezydenta miasta Justyna Guść.
2: Gest prezydenta Zełenskiego w postaci gloryfikacji formacji odpowiedzialnych za zbrodnie na ludności cywilnej godzi w pamięć historyczną naszego narodu i stąd wymagał natychmiastowej reakcji z naszej strony. Niezależnie od tej decyzji chcemy podkreślić, że Lublin pozostaje miastem otwartym, solidarnym i wiernym wartościom, na których od lat buduje i opiera swoją współpracę międzynarodową. Jednocześnie będziemy konsekwentnie domagać się poszanowania prawdy historycznej oraz godnego upamiętnienia ofiar tragicznych wydarzeń w relacjach polsko-ukraińskich.
0: Decyzję Wołodymyra Zełenskiego krytykują m.in. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, rząd, prezydent oraz przedstawiciele różnych ugrupowań politycznych. Karol Nawrocki chce nawet z tego powodu odebrać prezydentowi Ukrainy Order Orła Białego. Poniedziałek przynosi w stolicy zmiany w handlu alkoholem. Zgodnie z uchwałą Rady Warszawy dziś w całym mieście zacznie obowiązywać nocna prohibicja. Alkoholu nie będzie można kupić od godziny 22 do 6 rano. Zakaz dotyczy sklepów, kiosków, stacji benzynowych i sprzedaży w restauracjach na wynos. Wcześniej pilotażowo prohibicję wprowadzono w Śródmieściu i na Pradze Północ. Jak mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, pilotaż w dwóch dzielnicach się sprawdził.
3: Po to też robiliśmy pilotaż, żeby się lepiej przygotować do tego zakazu, żeby wiedzieć, jakie ewentualnie mogą być problemy, jakie podejmować decyzje. Wiemy, że ta decyzja nie wystarczy, jeżeli chodzi o dbanie o bezpieczeństwo. W związku z tym tak, jesteśmy gotowi. Zdarzało się jeden czy dwa przypadki próby omijania tego typu zakazów.
0: Podobne zakazy wprowadziło już ponad 200 samorządów w kraju.
4: To są aktualności jedynki.
0: Reprezentujący prawicę Abelardo de la Esprella i lewicowy Iván Cepeda mają zmierzyć się w drugiej turze.

0: Wyborów prezydenckich w Kolumbii. Tak pokazują wstępne wyniki. Żaden z kandydatów nie uzyskał poparcia powyżej 50%. Kandydat prawicy zdobył ponad 43% głosów, lewicy 41%. Piłka, bramka i miliardy dolarów. Ekonomiści wyliczają, ile na mundialu zarobi amerykańska gospodarka.
1: Dla borykającej się z trudnościami amerykańskiej gospodarki nękanej przez gwałtownie rosnącą inflację i pesymistyczne nastawienie konsumentów, taki impuls jest bardzo pożądany. Zgodnie z prognozą FIFA, organizacji stojącej za tym wydarzeniem, Mistrzostwa Świata mają wygenerować dla Stanów Zjednoczonych dodatkowe 17 miliardów dolarów w postaci produktu krajowego brutto. Z kolei całkowite wydatki związane z turniejem wyniosą, jak podała FIFA, około 11 miliardów dolarów. Prognozowane wzrost PKB stanowiłby jednak zaledwie ułamek ogromnej wartości produktu amerykańskiej gospodarki. Jak wynika z opublikowanego w tym tygodniu raportu duńskiego banku Saxo, przewidywane korzyści stanowią mniej niż 0,1% rocznego PKB Stanów Zjednoczonych. Częścią problemu jest to, że bardzo dużo środków wydanych na turniej trafi do kasy FIFA, głównie z tytułu sprzedaży biletów, gadżetów oraz innych produktów. Wyśrubowane ceny wejściówek spotkały się z falą krytyki. Nabywcy z niedowierzaniem przyjmują ceny niektórych miejsc na stadionach, które znacznie przekraczają $1000, co oznacza mniej pieniędzy dla lokalnych firm, a jednocześnie ogranicza dostępność meczów dla kibiców. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Słynny banan znów zniknął z muzeum. Chodzi o część pracy Mauricia Catalana Comic, w której owoc przytwierdzony jest do ściany taśmą. Dzieło wisi na co dzień w Muzeum Centre Pompidou we francuskim Metz. W sobotę strażnik zauważył jednak, że na ścianie została tylko taśma. Muzeum złożyło zawiadomienie o kradzieży i zastąpiło skradzionego banana nowym. To dość normalna praktyka, bo banan i tak co 3 dni jest wymieniany, by ciągle sprawiał wrażenie świeżego. W lipcu ubiegłego roku jeden z odwiedzających muzeum zjadł słynnego banana, wtedy placówka nie zgłosił.

0: Panem 15 stopni.
1: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
2: Spakowani. Poradnik turystyczny.
3: Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Jarosław Kałucki, a to jest program Spakowani, program o podróżowaniu do ciekawych miejsc za rozsądne pieniądze. Dziś zabieramy Państwa z panią Aleksandrą Okrasą do miejsc, które są przyjazne psom, czyli będzie to urlop albo weekend na cztery łapy. Proszę Państwa, co trzeci wyjazd w Polsce jest planowany z psem. I nie, nie jest to fanaberia, to jest rynek, który rośnie szybciej niż ceny gofrów nad morzem. Pani Aleksandra Okrasa jest właścicielką serwisu Pies na urlopie. Porozmawiajmy o tym, gdzie jechać, żeby nie było źle dla psa, żeby dla psa było fajnie, dla człowieka wygodnie i żeby przede wszystkim portfel nie zaczął być głośniej niż husky w listopadzie. Mówi się o tym, że 60% obecnie obiektów hotelowych czy noclegowych w Polsce przyjmuje psy i to się o tyle zgadza, bo ja na przykład jak szukam czegoś w serwisie, w jakichś wyszukiwarkach, włączam opcję zwierzęta dozwolone, to rzeczywiście mniej więcej połowa ofert mi znika.
4: Tak się dzieje, dokładnie. Nadal się tak dzieje, ale faktycznie jest tych ofert coraz więcej, które przyjmują psy. Niemniej jednak trend wzrasta, ponieważ pies staje się coraz bardziej członkiem rodziny, a nie tylko dodatkiem jakby do gospodarstwa. Coraz więcej osób podróżuje z psami, chce z nimi spędzać coraz więcej czasu i robić coraz więcej. Tak samo jak na przykład z dzieckiem, tak?
3: A jak to się stało, że zajęła się pani... Ta fascynacja pomaganiem ludziom organizować wyjazdy z psami, bo wiem też, że pani nie tylko przybliża noclegi, ale również sprawdza je pani osobiście.
4: Wszystko zaczęło się od tego, że miałam rodzinną hodowlę berneńskich psów pasterskich. To są dość duże psy, takie misiowate, fajne, które w czasach, kiedy mieliśmy tą hodowlę, no, wzbudzały ogromny respekt. I o ile w ludziach, w gościach wzbudzały tylko respekt, o tyle w gospodarzach no, wzbudzały obawy, że zostawią tonę sierści, wejdą z piachem mokre, zostawią też swój zapach zabrudzenia bądź zniszczenia, tak? I no, godziny spędzone na telefonie, żeby znaleźć jakikolwiek nocleg, żeby podróżować wtedy z psem. No, kończyło się zwykle opowiadaniem o tym psie dosłownie wszystkiego, no i końcowo niepowodzeniem, że nie, nie, to jednak, jednak wie pani, my mamy chyba wszystko zajęte.
3: I w związku z tym postanowiła potrzeba...
4: Tak, w związku z tym stwierdziłam, że chciałabym mieć chociaż taką bazę danych, gdzie przynajmniej będę wiedziała, że w ogóle te psy są mile widziane.
3: Potrzeba matką wynalazku.
4: Dokładnie.
3: A jak to się stało, że ten wynalazek został tak mocno rozpropagowany, bo dodajmy, że to nie jest jedyny serwis.
4: Oczywiście,
3: takich serwisów psich na wakacje jest mnóstwo.
4: Cały czas zainteresowanie wzrasta. Mnóstwo osób interesuje się, gdzie można wyjechać z psem i już nie na zasadzie, żeby po prostu go zabrać, tylko co jeszcze można z nim zrobić i jak on się będzie przede wszystkim nam czuł.
3: No właśnie, bo to jest tak, że kiedyś było agroturystyka, pies może nocować w przedsionku, teraz różnego rodzaju serwisowanie tych psów jest na znacznie, znacznie wyższym poziomie. Ja przetestowałem osobiście hotele w Szwajcarii i w Austrii. Było tam coś, co było dla mnie ogromnym, ogromnym szokiem poznawczym, ponieważ już nie mówię, że była miska dla psa z wodą, że był jakiś kocyk.
4: No to już nawet taki standard.
3: Żeby były jakieś smaczki na przywitanie lepsze niż dla, dla ludzi. Ale psie spa, możliwość wykąpania psa, zestaw szamponów dla różnych sierści, psia joga, na przykład możliwość wejścia z psem do restauracji, to jest chyba bardzo, bardzo ważne,
4: jest
3: jeśli
4: bardzo
3: nie
4: istotne.
3: Najważniejsze. Łącznie z tym, że na pole takie rozrywek dla psów, które gospodarze tych obiektów dokupili gdzieś powiedzmy 1,5-2 kilometry od hotelu, jeździły specjalne psibusy.
4: Wow, no to faktycznie.
3: Czy to jest taki niedościgniony wzorzec Sevr? A może są takie obiekty w Polsce?
4: No może nie aż tak zaawansowane, ale na tym poziomie, na którym my jak

0: jako Polska jesteśmy, jeśli chodzi w ogóle o usługi dla psów, to i tak niektóre hotele już stoją bardzo wysoko, tak? Bo oferują różne usługi, nawet usługę pet sittera, czyli opiekuna.
1: No właśnie, bo jest jeszcze jeden problem, tak? Jedziemy na wakacje z psem, chcemy z tym psem przebywać jak najczęściej, jak najwięcej, jak najdłużej, po to go na te wakacje zabieramy, ale jest jakieś fajne muzeum, jest jakiś fajny zamek i wtedy mamy znowu kolejną barierę. Zwierzęta nie są tam szczególnie widziane. Jak to rozwiązać?
0: Mamy dwa rozwiązania. Albo pogodzić się z tym i po prostu myśleć o tym, że wziąć... Tak, też można wziąć pet-sittera. Pogodzić się z tym i jakby wybrać wyjazd, że okej, zabieram psa, nie będzie beze mnie, nie będzie tutaj jakoś tam cierpiał. Natomiast druga sprawa, fajniejsza jest taka, że możemy sobie wcześniej sprawdzić, co dookoła tego miejsca, do którego się wybieramy, możemy zwiedzić z psem, tak? I są to właśnie również zamki, są to również wszelakie muzea. Są to też skanseny bardzo ciekawe, gdzie możemy wybrać się na spacer na cały dzień nawet, tak?
1: No właśnie, bo
0: z takich miejsc się nie chce wychodzić.
1: Jeśli chodzi o restaurację, to nie ma większego problemu.
0: To już jest łatwiejsza.
1: Natomiast no, te wszystkie obiekty takie historyczne, kulturalne, jak to z pani perspektywy wygląda człowieka, który jeździ, testuje, sprawdza nie tylko psie hotele i psie, psią, powiedzmy, agroturystykę, ale również sposób poruszania się z psem w nowym miejscu wakacyjnym.
0: Jest naprawdę coraz więcej muzeów, które się otwierają i zamków przede wszystkim. To chyba jest po prostu najłatwiejsze. Jeżeli muzeum jest przystosowane, ma tylko powierzchnię do tego i odpowiednio zabezpieczone eksponaty, to naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, żeby nawet zapytać i nawet im zasugerować czasem, że słuchajcie, macie taką fajną przestrzeń, może byście chcieli otworzyć się na gości z psami, tak? Zamki są troszkę łatwiejsze, no bo jeżeli chodzimy po murach czy na dziedzińcu, no to oni nie mają takiego problemu z tym, że ten pies po prostu tam depcze historię, że tak powiem, tak? Czy ten zabytek. Natomiast jeśli chodzi o dworce, pałace, czy właśnie muzea, które są w takich miejscach położone, no to tutaj już jest rzadziej dostępność, ale zdarza się i można coś sobie fajnego znaleźć.
1: No ale wróćmy do hoteli, bo teraz tak jak kiedyś hotele po prostu mówiły, nie przyjmujemy zwierząt, to teraz chyba to jest troszeczkę w złym tonie powiedzieć nie przyjmuję zwierząt, ale jest inny trik. Cena za zwierzaka jest taka, że tyle co my płacimy na przykład z wyżywieniem, trzeba zapłacić dokładnie tyle samo za pobyt psa, oczywiście bez żadnego wyżywienia.
0: Tak, przyznaję, zdarza się. Są i takie hotele. Natomiast czasem jest tak, że standard hotelu jakby... Dwojako podchodzimy do sprawy. Standard hotelu wymaga na przykład odpowiedniego przygotowania pokoju po takim psie, tak? I wiele osób uważa, że czyszczenie to nie jest problem. No niestety, jeżeli mamy hotel naprawdę najwyższej klasy, to oni muszą mieć taki poziom, jakby ten pies nigdy w życiu tam wcześniej w tym pokoju po prostu nie był. I muszą doprowadzić ten pokój do takiego stanu. I za to biorą odpowiednią kwotę. A niektórzy wpisują to w cenę w ogóle całego pobytu. I nam się wydaje, że pies jest za darmo, a ta cena jest na przykład doliczona do kosztu pokoju, tak? Także nie należy zupełnie oceniać po tej opłacie, która jest za samego psa. Aczkolwiek no, są hotele, które ewidentnie jakby stosują tą technikę, że właśnie ta cena jest zaporowa.
1: Chciałem zapytać panią o najciekawsze, takie najfajniejsze miejscówki w Polsce na wyjazdy z psem, ale to chyba właściwie wszystko zależy od preferencji. Ja
0: dokładnie.
1: Na przykład szukam, jeśli jadę nad Bałtyk, to zwracam uwagę przede wszystkim na to, gdzie mogę wejść na plażę z psem. Bo są plaże, tak, które wpuszczają i nie wpuszczają. Jakie jeszcze pani by takie, nazwijmy to, koordynaty przedstawiła, że jak przygotowuje się do wyjazdu z psem, to na co zwrócić uwagę? Oczywiście przede wszystkim, czy hotel przyjmie mi psa, czy nie. Drugie, chyba te obiekty, bo w zależności od tego, co chcemy
0: zwiedzić dookoła, co robić z
1: tym psem. A czy są jeszcze jakieś inne takie bardzo ważne rzeczy, na które ludzie nie zwracają uwagi, a potem się okazuje, a przecież mogłem o tym pomyśleć.
0: Jest,
1: o czym pomyśleć zawczasu?
0: Sam region, tak? Czyli niezależnie, czy wybieramy się nad jezioro, czy wybieramy się w górę, czy nad morze, to właśnie zwróćmy uwagę na to miejsce, dla którego się wybieramy. Czyli na przykład, jeżeli jedziemy nad to morze, wiadomo, że będziemy chcieli wejść na plażę. Więc nie szukajmy sobie hotelu, przy którym nie ma psiej plaży, bo będziemy musieli kilometrami po prostu do niej

0: iść, żeby z tym psem sobie pójść, albo w ogóle z tego zrezygnować, co gorsze. Tak samo jeśli chodzi o góry. Sprawdzamy sobie dostępność parków narodowych. W Polsce jest to dosyć ograniczone, ale proszę pamiętać o tym, że nie sam teren parku narodowego jest do spacerowania i do wędrówki z psem. Można sobie też znaleźć wspaniałe szlaki, które leżą poza parkiem narodowym. I wtedy my sobie pozwiedzamy, pies sobie pozwiedza i będziemy zadowoleni.
1: Wszyscy razem wypoczniemy.
0: Dokładnie.
1: Czy można powiedzieć, ile mniej więcej kosztuje jedna doba psa na wakacje? Myślę o tych noclegach. Czy możemy określić jakiś przedział taki cenowy, że to jest, nie wiem, 50 zł, 100 zł?
0: Mniej więcej bym powiedziała, że teraz od 0 do 100 zł, tak? Bo albo mamy miejsce, no zero, to wiadomo, nie biorą, tak. A jeżeli biorą, no to faktycznie
1: to
0: między 50...
1: To
0: no 30, 50, 100 to takie jakieś są takie właśnie przedziały, no,
1: muszę
0: jakieś bliżej nieokreślone.
1: Muszę powiedzieć, że to jest taka cena europejska, bo tak powiedzmy płaci się mniej więcej od 15 do 25 euro, chyba że, znowu wrócę do swojego przykładu, hotel pewnej znanej sieci wystraszył mnie na tegoroczną Wielkanoc, bo zażądał prawie 50 euro za dobę. To było ewidentne wypłaszanie mnie.
0: Możliwe, że ich doświadczenia się zmieniły. Ludzie o tym nie myślą, że naprawdę wszystko, ilość miejsc przyjaznych zależy od tego, jakie wrażenie po sobie zostawimy. Im więcej będzie dobrych wrażeń, tym więcej miejsc będzie się na nas otwierać i nie będzie stosowało takich blokad, bo będą się czuli bezpiecznie. Pamiętajmy o tym, że te miejsca są stworzone przez ludzi, którzy by chcieli, żeby one takie pozostały. Tak,
1: ale
0: wkładają
1: czy można,
0: w to całe swoje serce.
1: Ale czy można zostawić złe wrażenie,
0: można,
1: jak przyjeżdża się z pieskiem, który
0: no,
1: jest kochany przez obsługę, wszyscy się zwracają do niego, zawsze jest ten pies ważniejszy od właściciela. No chyba nie można zostawić złego wrażenia.
0: No niestety można.
1: Na przykład?
0: Na przykład w postaci zniszczeń, w postaci hałasowania, przeszkadzania innym. Każdy chce wypocząć na urlopie. No i hałas takiego psiego gościa za ścianą bywa tak uciążliwy, że no inni goście nie mogą wypocząć i trzeba myśleć też o tym.
1: Czy możemy podzielić Polskę pod względem tego, gdzie najlepiej pojechać z psem, gdzie najbardziej się opłaca i że to będzie no dla portfela, bo przecież tutaj w audycji spakowanie mówimy o wyjazdach za rozsądne pieniądze, gdzie będzie najrozsądniej pojechać z psem? Nad Bałtyk, na Mazury, na Pojezierze w ogóle, niekoniecznie Mazury, ale na Pojezierze czy w góry?
0: Tu padnie słynna odpowiedź pewnie w każdym wywiadzie, to zależy. Ale faktycznie, jeśli chodzi o morze, mamy mniej możliwości po prostu wędrowania z tym psem, jakby takiego różnorodnego, jak ja to nazywam, tak? No bo mamy plaże, ewentualnie leśne ścieżki, ale jeżeli byśmy chcieli tak wszystkiego po trochu, no to Mazury są na przykład moim ulubionym miejscem, tak? No bo tam możemy się pokąpać, pochodzić po lesie.
1: Portfela, tego, który ma nie wyjść jak
0: również, bo możemy sobie znaleźć jakiś domek, który jest po prostu o jakimś niższym standardzie, gdzieś tam na uboczu. Nikt nam nie będzie przeszkadzać, bo to będzie po prostu taka odosobniona miejscówka, że tam nawet możemy nikogo nie spotkać. Tak,
1: no tak, i to jest sensowne rozwiązanie, tak, bo pies ciągnie do natury, a nie
0: tak,
1: do muzeum.
0: Tak. I wtedy sobie odpoczniemy. Ale jeśli chodzi o muzeum, jakby jednorazowa taka wycieczka, żeby sprawdzić, tak, jak będzie mu pasowało, jak najbardziej, bo pies ma tam mnóstwo zapachów, ciekawych doświadczeń, tak, może obejrzeć inne rzeczy zupełnie. To nie jest tak, że pies nie ogląda. On ogląda, on sobie doświadcza, tak samo jak my.
1: Proszę Państwa, podróżowanie z psem to już nie nisza, ale normalny sposób spędzania wakacji czy weekendów. Jak widzimy, da się zrobić to fajnie, komfortowo i co najważniejsze, bez wielkiego bólu portfela. Naszym gościem była pani Aleksandra Okrasa.
0: Bardzo dziękuję.
1: Serwisu Pies na Urlopie. Bardzo dziękuję za rozmowę.

0: Powtórka programu. Studio Wiedzy.
1: Karolina Rożej, dzień dobry Państwu. Dzisiaj w Studiu Wiedzy zapraszam bardzo serdecznie na lekcję języka angielskiego, ale to nie będzie taka zwykła lekcja języka angielskiego, bo będziemy

0: W Krainie Czarów i w Nibelandii zjemy sobie rachatłukum z Edmundem, polatamy z Mary Poppins, do Krainy Oz i Tajemniczego Ogrodu też zajrzymy, bo wrócimy dzisiaj do świata dzieciństwa, który stanie się dla nas takim narzędziem do nauki języka właśnie. No a ta ponowna lektura czy Alicji w Krainie Czarów, czy Kubusia Puchatka lepszą chyba powtórką niż kucie słówek i zwrotów i gramatyki też zdecydowanie. Mówiąc krótko, porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, jak te znane i lubiane historie z naszego dzieciństwa wykorzystać do rozwijania języka angielskiego. Do jego nauki pomoże nam w tym dzisiaj Julia Wilde z Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego, która to w lipcu zaprasza na Uniwersytet Otwarty UW na kurs Wakacje z klasyką literatury dziecięcej, angielskie słownictwo i gramatyka w praktyce. Dzień dobry, pani Julio.
1: Dzień dobry.
0: Od razu muszę powiedzieć, rzadko nawiązuję do nazwiska, ale z takim nazwiskiem jest pani skazana na literaturę angielską. Zakładam, że nie jestem pierwsza, która miała chęć powiedzieć Julia Wilde.
1: Nie, nie, nie. Jest to stała pokusa, ale za każdym razem sprawia mi przyjemność, więc...
0: Może być taka
1: może
0: pomyłka.
1: Może być, absolutnie tak.
0: Pani nie tylko uczy języka angielskiego w oparciu o między innymi oczywiście literaturę dziecięcą, ale w ogóle w swojej pracy badawczej pani się na tej literaturze dziecięcej koncentruje. Jestem ciekawa dlaczego.
1: Myślę, że panią zaskoczę, bo to wszystko sprawka wczesno-średniowiecznych irlandzkich mnichów.
0: Okej. Na nich wskazujemy palcem.
1: Tak, na nich wskazujemy palcem. Był to mój pierwszy taki duży obszar zainteresowań naukowych i podczas moich badań trafiłam na przedziwną, bardzo ciekawą książkę amerykańskiej autorki, napisaną w 1900 roku, która jest zbiorem różnych opowiadań, w których pojawiają się święci i ich zwierzęcy przyjaciele. I tak mnie to zainteresowało, że zaczęłam zgłębiać w ogóle temat tej konkretnej, zapomnianej książki, a to poprowadziło mnie dalej w stronę badań nad literaturą dziecięcą, co zresztą zaowocowało pracą w grancie, w projekcie grantowym pod kierownictwem pani profesor Justyny Włodarczyk, który dotyczy animal studies, co prawda, ale tak jakoś się złożyło, że zaczęłam coraz bardziej skupiać się na tych relacjach między dziećmi i zwierzętami w literaturze dziecięcej, a teraz w kolejnym projekcie grantowym, w którym razem pracujemy, skupiam się na adaptacjach filmowych książek, które właśnie uwypuklają te międzygatunkowe więzi.
0: Czyli tak sobie myślę, że jeśli nasz dzisiejszy gość, pani Julia Wilde, nie jest najlepszym dowodem na to, jak fascynujących naukowców, wykładowców, badaczy można spotkać na Uniwersytecie Warszawskim i na Uniwersytecie Otwartym UW, no to nie wiem, kto przekona, skoro są i Animal Studies, i Irlandzcy mnisi, i adaptacje filmowe, i literatura dziecięca, i jeszcze wczesne średniowiecze się do tego wszystkiego załapało.
1: Bardzo dziękuję, bardzo mi miło.
0: Literatura dziecięca, w ogóle myślę, musimy powiedzieć... Jaki to jest zakres literacki? Dlatego, że tytuł pani kursu może być trochę mylący, że takie wakacje bajkowe niemalże, bo to nie są tylko bajki, to nie jest tylko literatura dla dzieci, to jest też literatura dla młodzieży.
1: To jest literatura dla młodzieży, ale to jest też literatura, która początkowo wcale nie była pomyślana dla dzieci. I to jest bardzo interesujące, jak niektóre książki, niektóre powieści swobodnie przechodziły... Właściwie może nigdy nawet nie przechodziły, ale należały do obu tych światów.
0: Alicja w Krainie Czarów chyba jest takim dobrym przykładem.
1: Też, to znaczy ona zachwyciła dorosłych. Zresztą umówmy się, to dorośli kupują dzieciom książki. To dorośli decydują, czy książkę wydać, czy nie. W związku z czym zawsze mamy ten filtr dorosłego spojrzenia, ale bardzo ciekawym przykładem jest choćby Tajemniczy Ogród, który... jak pierwotnie został wydany w magazynie literackim przeznaczonym dla dorosłych, a dopiero z czasem stał się taką klasyką literatury dziecięcej. Bywa też, że działa to w drugą stronę i na przykład Wyspa Skarbów Roberta Louisa Stevensona była napisana jako książka dla chłopców, konkretnie dla młodzieży, ale wydawcy stwierdzili, że to pasuje do pewnej niszy również książek przygodowych dla dorosłych, więc wydali to jako książkę dla dorosłych. Więc tak naprawdę to, co jest dla dzieci, a to, co jest dla dorosłych, staje się tak wyraźne dopiero po pewnym czasie. Początkowo to są rzeczy, które dzieci mogą bezpiecznie czytać, może tak, a niekoniecznie są pomyślane dla nich, choć Alicja w Krainie Czarów, o której pani wspomniała, była napisana konkretnie dla pewnej małej dziewczynki, która chciała książkę o nonsensie po prostu.
0: To pewnie też konkretne dorosłe oko sprawia, co w danej lekturze widzimy, jaką symbolikę na przykład, no bo jeśli przeczytamy sobie opowieści z Narni,

0: które są też w pani sylabusie, w sylabusie tego kursu, no to tam jest całe morze symboliki. No i jeszcze jak się zna na przykład historię religii, władzy, wojny, no to to wszystko jest w opowieści z Narni.
1: Oczywiście, oczywiście, że tak. Zresztą myślę, że jeśli mają państwo też jakieś doświadczenie z filmami dla dzieci, to widzi się zupełnie inne rzeczy jako dorosły i rozumie się różne ukryte żarty, które mają też rozbawić dorosłych. Tutaj może w książkach nie zawsze mają za zadanie rozbawić, ale to jakieś przesłanie, ta wiadomość, która jest ukryta, staje się czytelna dla dorosłych, więc jest ta fascynująca wielowarstwowość, wielopoziomowość, która sprawia, że dobra, ambitna literatura dziecięca nie jest dziecinna.
0: Ale to też pokazuje, że Brytyjczycy się chyba, no nie wiem, czy specjalizują w tym, ale no na pani liście widzę jest 14 książek brytyjskich autorów, ale myślę, że spokojnie znalazłobyśmy jeszcze dużo więcej.
1: Zdecydowanie tak. Zresztą ja tutaj też nie wykorzystuję jedynie książek brytyjskich, angielskich autorów. Pojawiają się też Amerykanie, ewentualnie powiedzmy przykłady osób, które wyemigrowały w jedną albo w drugą stronę, więc tutaj...
0: W kulturze anglosaskiej
1: się poruszamy. Kulturze anglosaskiej, tak.
0: No dobrze, pani Julio, to dlaczego literatura dziecięca, już tak ją nazwijmy, może być pomocna w nauce języka angielskiego? I drugie pytanie, czy na każdym etapie?
1: To może ja zacznę od końca.
0: Bardzo proszę.
1: Bo literatura dziecięca wbrew pozorom... Od epilogu, tak. Wbrew pozorom ten język, zwłaszcza jeśli mówimy o starszych książkach, na przykład napisanych w XIX wieku czy na początku XX, ten język jest bardzo bogaty. Często jest bardzo, powiedzmy, gęsty i wcale nie uproszczony. W związku z czym nie zalecam nikomu, kto nie czuje się jeszcze zbyt pewnie, żeby sięgał po taką klasykę literatury dziecięcej. Te książki są zwyczajnie trudne. Używają takich struktur gramatycznych, które pojawiają się, powiedzmy, na poziomie B2, C1.
0: Która książka na przykład?
1: Na pewno Kipling jest bardzo trudny. Księga dżungli jest bardzo taka intensywna, gęsta, ciekawa i malownicza, to z całą pewnością, ale jest z całą pewnością też trudna. Ogólnie możemy przyjąć, że im bliżej naszych czasów, tym bardziej te książki stają się łatwiejsze w odbiorze. Ale te wcześniejsze zdecydowanie wymagają dużego skupienia i dość zaawansowanej znajomości języka angielskiego.
0: To od której książki zaczynamy, jeśli chcielibyśmy się nie zrazić, stosując właśnie takie lektury jako narzędzia do nauki języka angielskiego?
1: Myślę, że Kubuś Puchatek. Myślę, że Kubuś Puchatek jest naprawdę wdzięczny. Jest też dużo dialogów, więc nie trzeba się przebijać przez jakieś straszliwe opisy.
0: Nie jest to nadniemnym po angielsku.
1: Nie jest to nadniemnym po angielsku, z całą pewnością nie. Więc jest rzeczywiście lekki i przyjemny. Poza tym znamy na tyle dobrze fabułę, że nawet jeśli jakieś słówka są nam obce, to możemy dość łatwo się domyślić kontekstu, więc Kubuś Puchatek jest na pewno bezpiecznym wyborem.
0: Będziemy na pewno wiedzieć i zrozumiemy, że Miś Puchatek lubi miód, Kłapouchy jest dosyć smutny, a Tygrysek lubi szaleć.
1: Dokładnie tak.
0: W ogóle ta pani lista jest bardzo różnorodna, bo tak jak wspomniałyśmy, to jest Alicja w Krainie Czarów, to jest Księga Dżungli, także to jest Czarnoksiężnik z Krainy Oz, to są powieści z Narni, Mary Poppins, Kubuś Puchatek, Doktor Dolittle, Tajemniczy Ogród, O czym szumią wierzby, Ania z Zielonego Wzgórza, Piotruś Pan, Pięcioro Dzieci i Coś i Małe Kobietki. Także czym się pani kierowała, tworząc tę listę?
1: Chciałam pokazać tę wielką różnorodność i chciałam pokazać też pewien proces, pewien rozwój literatury dziecięcej na przestrzeni, może nie stuleci, bo to zbyt duże, za duże słowo, ale dekad. Jak to się zmieniało, jak poszczególni autorzy wpływali na siebie wzajemnie, bo te wpływy są bardzo widoczne, a na niektóre mamy wręcz dowody w postaci listów czy wspomnień.
0: Na przykład?
1: Na przykład Edith Nesbitt, czyli autorka Pięciorga Dzieci i Coś, z całą pewnością inspirowała Lewisa, kiedy pisał opowieści z Narni. Więc tych nawiązań jest naprawdę dużo i widać to w miarę jak przesuwamy się w czasie, to widać po pierwsze te zmiany, zmiany w podejściu do dzieciństwa. Widzimy też echa wydarzeń politycznych, czy może atmosfery czasów i możemy dostrzec pewne podobieństwa w kolejnych książkach. Bo autorzy kolejnych książek wychowywali się na tych wcześniejszych, więc jest to z całą pewnością bardzo... bardzo wzbogacające.
0: To prawda, tak sobie też pomyślałam, że to może być bardzo interesująca lekcja no, takich kontekstów historycznych, kulturowych danych czasów, bo gdy czytamy Małe

0: kobietki, czy na przykład Tomka Sojera, to, no, to jest całe bogactwo historyczne zamknięte w literaturze młodzieżowej.
1: Tak, oczywiście. Czasami nie zwracamy na to uwagi, ale na przykład fabuła Małych Kobietek to są czasy wojny secesyjnej. To jest powód, dla których właściwie powstaje takie małe królestwo kobiet, ponieważ ojciec jest po prostu na froncie.
0: I co ciekawe, jest to zupełnie inna lektura niż Przeminęło z wiatrem. Wydaje mi się, że o wiele bardziej współczesny jest wydźwięk Małych Kobietek niż Przeminęło z wiatrem. To naprawdę trzeba sobie uświadomić, że to jest wojna secesyjna, a nie na przykład pierwsza wojna światowa, chociaż może tutaj na mnie wpływ mają ekranizacje, zwłaszcza ostatnio.
1: Na pewno. Zresztą o ekranizacjach też często rozmawiamy. Mhm. Czasami się oburzamy, czasami się cieszymy, czasami dyskutujemy nad pewnymi wyborami aktorów i sposobem interpretacji tych książek, ale dzięki temu ta książka żyje. Poza tym czasami ktoś mimo wszystko poczuje chęć, żeby zobaczyć, a jak to było w oryginale, jak to wyglądało w książce. A skoro pani wspomniała o pierwszej wojnie światowej, też jednym z powodów, dla których zdecydowałam się stworzyć ten kurs, oprócz tego, że chciałam stworzyć coś innego, coś, co pozwalałoby uczyć się bez poczucia, że to jest coś niepoważnego, że och, marnujemy czas na jakieś takie trywialne zajęcia.
0: Nadal jest to klasyka literatury, trzeba pamiętać.
1: Tak, nadal jest to klasyka literatury, która ma bardzo też bogate słownictwo, bogate konteksty, ale prawdę mówiąc myślałam też o tym, że żyjemy w bardzo niepewnych, bardzo trudnych czasach i takie zanurzenie się w literaturze bywa czasami, nie chcę powiedzieć ucieczką, ale chwilą oddechu od tego wszystkiego.
0: Zdecydowanie
1: tak. A poza tym te książki często były pisane w trudnych czasach. One były pisane po to, żeby gdzieś ocalić tę niewinność, żeby pokazać coś pięknego i dobrego, a myślę, że potrzebujemy historii, które dobrze się kończą. Nawet jeśli cena jest wysoka, ale te książki muszą się dobrze skończyć, dobro wygrywa i myślę, że przykładem takiej książki, która właśnie powstała w trudnych czasach, przykładem, który lubię najbardziej, który mnie za każdym razem jakoś porusza, jest Dr. Dolittle, Hugh Loftinga, bo proszę sobie wyobrazić, że Dr. Dolittle narodził się w okopach I wojny światowej, ponieważ Hugh Lofting pisał listy do swojej żony i dzieci, a nie mógł pisać o tych okropnościach, które widział i dlatego stworzył doktora Dolittle, bo poruszało go też bardzo cierpienie zwierząt, koni, mułów, które ginęły razem z ludźmi podczas tych działań. I wyobraził sobie lekarza, który byłby w stanie im pomóc. I tak narodził się doktor Dolittle. On narodził się w listach do dzieci, którym musiał opowiedzieć coś. Chciał mieć z nimi kontakt, ale rzeczywistość była zbyt okropna, żeby móc ją opisać.
0: I dla niego samego chyba też to był taki rodzaj ucieczki, tworzenie takiego światu zupełnie odrębnego od tego, co widzi z okopu.
1: Tak.
0: Pani Julio, wracając do takich bardziej spraw przyziemnych, bo przyznam też szczerze, historia powstania tej książki poruszyła mnie bardzo, bo wydawała mi się jedną z takich najbardziej frywolnych z tego całego katalogu, o którym już mówiłyśmy. Więc wracając do tych bardziej przyziemnych spraw, jestem ciekawa, czy komuś, kto dopiero chciałby zacząć taką literacką przygodę, na przykład podrasować, podszkolić swój język, znajomość swojego języka angielskiego, czy czytać w oryginale, czy na przykład szukać takich książek, które są troszeczkę uproszczone, bo takie też można znaleźć na rynku, one się chyba graded readers nazywają.
1: Tak, tak. Myślę, że to jest dobry początek. Myślę, że to jest dobry początek nie porywać się z motyką na słońce, bo najgorsze, co można sobie zrobić podczas nauki języka, to zniechęcić się, to mówić sobie, że ja nie potrafię, to jest za trudne. W związku z czym delikatne wejście w ten świat i takie drobne sukcesy, o, zrozumiałem to zdanie, o, wiem, o co chodzi w tej scenie, jest wspaniałe. Więc zdecydowanie myślę, że stopniowanie sobie poziomu trudności i sięganie po takie uproszczone wersje jak najbardziej może być korzystne.
0: A ile czasu dziennie poświęcać na tego typu naukę? I czy taka nauka literacka może wystarczyć, czy jednak takie podglebie gramatyczno-słownikowe jest też niezbędne?
1: Zależy, o jakim poziomie mówimy, bo jeśli mamy już jakieś podstawy, to nawet takie 15 minut dziennie, nawet takie, żeby tylko dotknąć tego języka, bo w nauce języka najważniejszy jest z językiem kontakt. Jeśli spędzimy godzinę tygodniowo kując słówka albo formułki, to

0: No niestety efekty nie będą zadowalające. Musimy mieć kontakt z tym językiem, on musi stać się też częścią naszej codzienności. Więc jeśli nie mamy czasu, żeby 15 minut dziennie poświęcić, proszę przeczytać stronę. Proszę posłuchaj przez 5 minut jakiegoś podcastu.
1: Już wiemy część, więcej w lipcu na kursie pani Julii Wilde z Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Gorąco polecamy. Przyznam, nie sprawdziłam, czy są jeszcze miejsca. Są? Bo to dobrze, bo bałam się, że przeżyje ktoś rozczarowanie, kto zaraz będzie chciał szukać wolnego miejsca. Pani Julia zaprasza też na kursy z klasyki literatury brytyjskiej już dla osób dorosłych. Pani Julio, pięknie dziękuję za tę rozmowę. Pustix zapamiętam.
0: Bardzo dziękuję i proszę sprawdzić też inne urocze słówka.
1: Dobrej lektury przede wszystkim życzymy. Zaczynamy od Kubusia Puchatka. Dzięki serdecznie.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu.
3: Rano budzisz się w namiocie. Nie wiesz, czy jest woda, nie wiesz, czy jest jedzenie. Wiesz jedno, musisz odczekać w kolejce, żeby skorzystać z toalety. Tak zaczyna się dzień w Gazie, pół roku po rozejmie. Świat powiedział, wojna się skończyła, politycy odetchnęli, media przeszły dalej. Ale 2 miliony ludzi obudziło się dziś rano w tym samym miejscu, między betonem, błotem i poczuciem, że nikt już o nich nie pamięta. Dziś zobaczysz jeden taki dzień, przez oczy człowieka, który tam jeździ i widzi to na własne oczy. Jest niedziela, 31 maja 2026 roku.
2: Świat i ludzie. Na podcast Świat zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia.
3: 5 rzeczy na start, żebyś wiedział, skąd to się wszystko wzięło. Po pierwsze, 7 października 2023 roku. Tysiące bojowników Hamasu wdarło się do Izraela, zabiło ponad 1000 osób, a 250 porwało jako zakładników do Gazy. Po drugie, Izrael odpowiedział wojną totalną. Przez 2 lata równał Gazę z ziemią. Zginęło co najmniej 72 tysiące osób, a oskarżenia o zbrodnie wojenne płynęły z każdej strony. Po trzecie, październik 2025. Wszedł w życie rozejm. Walki miały ustać, pomoc miała popłynąć, Trump zaangażował się w to osobiście. Po czwarte, Gaza utknęła. Izrael kontroluje ponad 60% terytorium i zapowiada wejście na 70%. Hamas, który miał być zniszczony, wrócił. Strach przed bombami zamienił się w strach przed Hamasem. Po piąte, Rada Pokoju Trumpa. Wielka zapowiedź, minimalna odbudowa, a ruiny jak stały, tak stoją. I dlatego najważniejsze pytanie tego odcinka nie jest polityczne. Brzmi, jak można tak żyć? Pół roku w namiocie, bez łazienki, bez szkoły i bez domu.

0: tego czasu nic się nie zmieniło. Wielu Palestyńczyków wracało do dzielnic, w których mieszkali, ale nie do domu. Wracali sprawdzić, czy dom jeszcze istnieje. Czasem nie było mieszkania, czasem nie było klatki schodowej, czasem nie było całej ulicy. A nawet jeśli ktoś miał namiot, pojawiało się pytanie, gdzie go postawić, jeśli pod spodem jest gruz budynku, w którym mieszkały dziesiątki rodzin.
1: On the 22nd of September, the whole Gaza City was evacuated.
2: 22 września całe Gaza City zostało ewakuowane. Większość społeczności przeniosła się na południe od Wadi Gaza. W Gaza City zostali tylko ci, którzy byli w dwóch schronieniach kościelnych, przy parafii Świętej Rodziny i przy parafii prawosławnej. Mówimy o 24 osobach. Doszło do całkowitego zniszczenia wielopiętrowych budynków. Całe dzielnice zostały zniszczone albo bardzo poważnie uszkodzone. Po ogłoszeniu rozejmu ludzie zaczęli ostrożnie wracać do Gaza City, żeby sprawdzić swoje domy. Niektórzy znaleźli swoje mieszkania całkowicie zniszczone. A trzeba pamiętać, że Gaza City to głównie budynki z mieszkaniami. 6, 7, 8 pięter. W jednym budynku mieszkały dziesiątki osób, czasem więcej. Wielu ludzi znalazło też całe swoje dzielnice zniszczone. Niektórzy znaleźli domy częściowo uszkodzone. Inni zobaczyli, że ich mieszkanie jest w dobrym stanie, ale część budynku została zniszczona. Można sobie wyobrazić sytuację, kiedy wiele namiotów wraca do Gazy, ale te namioty też są już w złym stanie, bo przez 2 lata były przenoszone z miejsca na miejsce, nawet ponad 10 razy. A materiały do schronienia nie wchodzą do Gazy w dużych ilościach. Nie ma miejsca. Gaza jest bardzo zatłoczona. Nawet jeśli są budynki mniej zniszczone i ktoś, jako mieszkaniec Gazy, chce coś wynająć, ceny są ogromne. Ludzi nie stać na wynajem. Dlatego mieszkają z rodzinami na ulicach, w warunkach, które nie są godne człowieka.
0: I teraz pierwszy haczyk. Jeśli Izrael kontroluje około 60% Gazy, a w rozmowach pojawia się plan dojścia do około 70%, to dla cywila nie jest to abstrakcyjna liczba. To może oznaczać jeszcze mniej miejsca. Mniej dróg, tych, które jeszcze są. Mniej miejsca na namioty i więcej ludzi ściśniętych tam, gdzie jeszcze da się żyć. Wielu ludzi wróciło na północ Gazy, popatrzyło na ruiny domów i znów wróciło na południe, bo okazało się, że nie ma wody i nie ma kanalizacji. I to jest pierwszy punkt tej historii. Rozejm może zatrzymać część ostrzału, ale nie odbudowuje klatki schodowej, nie odtwarza kuchni, nie rozkłada dziecku materaca na noc. Druga część dnia to jedzenie. Nie w sensie, co masz ochotę zjeść, tylko czy dzisiaj będzie cokolwiek, co da ci siłę. Do Gazy wjeżdżają ciężarówki z paczkami, kuchniami polowymi i pomocą. Ale to, co wjeżdża, to zdecydowanie za mało jak na zrujnowaną Gazę z 2 milionami głodzonych przez miesiące ludzi.
2: Organizacje pomocowe próbują zapewnić rodzinom dobre odżywianie, ale najczęściej jest to jedzenie w puszkach. Także dlatego, że jedzenie, które przez długi czas czekało na granicach, zanim można je było wwieźć do Gazy, było właśnie takim jedzeniem. Teraz świeże owoce, warzywa, drób czy mięso nie wchodzą do Gazy w dużych ilościach, a ludzkie ciało potrzebuje białka i różnych rodzajów jedzenia, żeby wrócić do zdrowia. Widzimy to w naszych punktach medycznych Caritas Jerusalem. Ludzie przychodzą niedożywieni, mają choroby i infekcje. Dajemy im leki bezpłatnie, ale oni potrzebują właściwego odżywiania. Potrzebują normalnego jedzenia, żeby ich układ odpornościowy zaczął działać tak, jak powinien. A teraz tak nie jest. Jedzenie i pomoc nadal tylko sączy się do Gazy i nie w odpowiednich ilościach.
0: Izrael mówi, że pomoc dociera. I formalnie tak. Działają kuchnie wydające setki tysięcy posiłków dziennie. To ratuje życie. Ale posiłek ratunkowy to nie jest normalna dieta. Paczka z mąką nie odbudowuje odporności dziecka, która przez miesiące jadło zdecydowanie za mało. Sięgnijmy po raport ONZ. W kwietniu ludzie jedli warzywa, owoce i produkty białkowe bardzo rzadko. Często raz w tygodniu albo nawet mniej. Ceny świeżych produktów poszły w górę. Znowu. Coraz więcej rodzin polegało bardziej na pomocy humanitarnej niż na rynku.
3: Słuchasz podcastu Świat.
0: Gaza to teraz mapa kolejek. Po wodę, po jedzenie i do toalety. Ludzie próbują organizować sobie życie. Powstają lokalne komitety. Ktoś pilnuje porządku, ktoś próbuje rozdzielać wodę, ktoś ustala, gdzie są sanitariaty. Ale nawet dobrze zorganizowany obóz nadal jest obozem. A obóz nie daje tego, co w normalnym życiu uznajemy za oczywiste. Zamknąć drzwi i zostać samemu.
1: Imagine a woman standing in a row for
2: Proszę sobie

0: obrazić kobietę stojącą w kolejce do toalety ustawionej w środku obozu. Gazańczycy nie żyją dziś swoim prostym, podstawowym życiem w godny sposób. Nie mają normalnego dachu nad głową. Mieszkają w namiotach. Nawet tak zwane zestawy godnościowe dla kobiet nie wchodzą do gazy w wystarczających ilościach. Prosi się nas nawet o wwożenie pieluch. Takie podstawowe rzeczy, które na Zachodzie uznajemy za oczywiste, w Gazie nie są dostępne. Są też problemy społeczne między krewnymi. Nie możemy tego ukrywać. Jest też pewien rodzaj wykorzystywania tego, kto co posiada, pewien rodzaj handlu. Takie rzeczy dzieją się w sytuacji wojny. Próbujemy pomagać społecznościom, żeby to ograniczać, ale to nie jest łatwe. Problemy w małżeństwie? To jest właśnie problem życia w sposób niegodny człowieka. Życia pod namiotem albo wspólnie w małym pomieszczeniu. Czasem ludzie kłócą się o to, kto pierwszy pójdzie do toalety, bo trzeba czekać w kolejkach. Słyszymy też o sytuacjach, w których nawet mężczyźni, którzy chcą skorzystać z toalety, cierpią. Cierpią stojąc w kolejce, ale nie mogą o tym mówić. To jest naprawdę straszne. Stoisz w kolejce, żeby załatwić podstawową potrzebę i nie jesteś w stanie wytrzymać. To ogromny problem. I to tworzy problemy w społeczeństwie. Kiedy żyje się w takich warunkach, czasami nie ma już miejsca na miłość między mężem i żoną. Ludzie troszczą się o chleb, troszczą się o schronienie, ale czasem nie ma już uczuć przez to, co się wydarzyło.
1: Ta wojna to nie jest zatem strategia, plan, dokument. To ból brzucha, skóry i cierpienie. Bo trzeba czekać do toalety, trzeba pozbyć się wstydu i prywatności. Chcielibyście tak żyć? A oni żyją tak nie od pół roku, od 2,5 lat. Tyle, że teraz nie mają codziennych bombardowań. I to jest jedyna różnica. A w ostatnich tygodniach organizacje pomocowe i agencje opisywały w Gazie plagę szczurów, myszy i owadów w miejscach przesiedlenia. Save the Children ostrzegała, że setki tysięcy dzieci żyją w obozach, gdzie szkodniki i ścieki zwiększają tylko ryzyko infekcji. A media opisywały szczury gryzące dzieci i dorosłych w namiotach. Media pisały o wielkich składowiskach odpadów, o ryzyku chorób, o pestkach, insektach, śmieciach i ściekach jako części codzienności. Człowiek może przeżyć nalot, może przeżyć ucieczkę, może przeżyć noc w namiocie. No ale potem jego dziecko choruje, bo śpi obok ścieków, a w namiocie pojawiają się szczury. W normalnym mieście 700 metrów to miły spacer. W Gazie 700 metrów może być decyzją życia, iść czy nie iść. Bo droga do lekarza też może mieć swoją cenę.
0: Chodzi o jednego z pacjentów kościoła świętej rodziny. Odprowadzał swoją żonę, która pracuje w szpitalu Al-Ahli. To wydarzyło się 9 października. Mówimy więc o mniej niż 2 tygodniach przed zawieszeniem broni. Żeby zrozumieć skalę, od kościoła świętej rodziny do szpitala Al-Ahli jest 700 metrów. On odprowadził żonę do szpitala. Żona pracuje w administracji, weszła do budynku. On wyszedł, żeby wrócić do kościoła świętej rodziny. I wtedy pojawił się dron i obrał go za cel. Kula przeszła przez jego bok. Został operowany w szpitalu, a potem odesłany z powrotem do kościoła świętej rodziny. To pokazuje zagrożenia także dla personelu szpitali, dla ludzi, którzy pracują i próbują ratować życie. Tak samo jest z naszymi zespołami w Gazie. Nie jest łatwo przejść nawet 700 metrów z jednego miejsca do drugiego, żeby świadczyć usługi i ratować życie.
1: W Gazie działa tylko teraz część punktów zdrowotnych. WHO szacowała wcześniej dziesiątki tysięcy urazów zmieniających życie człowieka na stałe. To są amputacje, trwałe uszkodzenia, rany, których nie kończy podpis pod jakimś porozumieniem. W tej części historii nie chodzi o to, że brakuje służby zdrowia. Chodzi o to, że nawet ratowanie ludzi to ryzyko. Czasem ratunek to 700 metrów dalej. I to nadal może być za daleko.
2: To jest podcast Świat.
1: I teraz trzeba do tego dnia dopisać rzecz ostatnich dni. W czasie, gdy ludzie w Gazie próbują wracać do namiotów, szukać wody i odbudowywać prowizoryczne życie, Izrael nadal prowadzi uderzenia. W ostatnich dniach poinformowano, że zabito Mohameda Odecha. Według Izraela był on nowym szefem zbrojnego skrzydła Hamasu. Kilka dni wcześniej Izrael zabił też jego poprzednika. Czyli dla zwykłego człowieka rozum nie oznacza, że nie spadają bomby. Spada ich mniej, ale wciąż spadają. I zabijają nie tylko Hamas, ale i cywilów. Izrael mówi, ścigamy ludzi odpowiedzialnych za 7 października i odbudowę Hamasu. Hamas mówi, nie oddamy broni bez wycofania Izraela i politycznego rozwiązania. A międzynarodowy plan mówi, najpierw rozbrojenie, administracja technokratyczna i odbudowa. A człowiek w namiocie słyszy kolejne uderzenie i sprawdza, czy jego dziecko jest całe i zdrowe. Do tego dochodzi jeszcze jedna rzecz. Hamas został w czasie wojny ciężko rozbity, ale nie został pokonany.

0: Kiedy niedawno byłem w Izraelu i rozmawiałem z izraelskimi ekspertami od bezpieczeństwa, mówili mi, że przed wojną Hamas miał około 30 tysięcy bojowników. Po kilku miesiącach miał ich już jedynie 10 tysięcy. Pozostałych zabił Izrael. Ale teraz ma z powrotem 20 tysięcy. Dlaczego ludzie masowo wstępują do Hamasu? Bo Izrael dla wielu Palestyńczyków w Gazie to ktoś, kto zniszczył im dom albo zabił ojca, matkę, żonę, męża czy dzieci. I wściekłość na Izrael jest silniejsza niż strach. Wtedy ktoś decyduje się, idę na wojnę walczyć przeciwko najeźdźcy. Gaza po wojnie nie odbudowała się ani na kilometr. Beton, ciężki sprzęt wciąż tam nie mogą wjechać. Ale Hamas zdołał się całkowicie odbudować. Czyli rachunek znów zapłacą cywile. Podobnie jak po czterech poprzednich wojnach w Gazie. Jeśli dziecko przez 2 lata uczy się głównie tego, gdzie spadają bomby, gdzie stoi kolejka po wodę i kiedy trzeba uciekać, szkoła przestaje być dodatkiem. Szkoła jest próbą odzyskania świata. Dla dorosłego dzień bez pracy jest stratą. Dla dziecka dzień bez szkoły staje się całym systemem dorastania. Bez klasy, bez nauczyciela, bez kolegów, bez normalnego poniedziałku.
1: Children has lost...
2: Dzieci straciły swoje bezpieczne strefy. A taką bezpieczną strefą były szkoły w Gazie. W Gazie nie ma szkół. W ogóle. Mówimy o ponad 650 tysiącach dzieci, które powinny chodzić do szkoły. To jest już trzeci rok bez systemu szkolnego w Gazie. Tak, były pewne inicjatywy. W rodzinach, wśród nauczycieli, próbowano organizować zajęcia wyrównawcze, ale to nigdy nie wystarcza. Nie chcę mówić, że ludzie się do tego przyzwyczaili, ale myślę, że dzieci są naprawdę straumatyzowane. One nie potrzebują tylko edukacji. Potrzebują ogromnego wsparcia psychologicznego, żeby ocalić swoje dusze i wyjść z tej wielkiej traumy 2 lat wojny.
0: To jest drugi duży zwrot tej historii. Bo do tej pory mówiliśmy o przetrwaniu. Dom, jedzenie, toaleta, lekarz. Ale dziecko nie żyje tylko dziś. Dziecko zbiera w sobie to, co będzie za 5, 10, 15 lat. Brak szkoły oznacza brak rytmu dnia. Brak rytmu oznacza więcej chaosu. Chaos oznacza więcej napięcia w rodzinie. Więcej dzieci na ulicy, więcej dzieci w obozach, gdzie dorastają obok ścieków, odpadów i przemocy. I przede wszystkim brak poczucia bezpieczeństwa w głowie tego dziecka. Masz dzieci? Jeśli masz, to doskonale wiesz, o co chodzi. Wyobraź sobie, że od ponad 2 lat mieszkasz w ruinach. Dziecko nie ma już kolegów, nie chodzi do szkoły, ma jedną, może dwie zabawki, które jakimś cudem się ostały. Wiesz, co to znaczy dla dziecka, prawda? Mimo ogromu cierpienia, Gaza nie jest miejscem, w którym ludzie przestali być ludźmi. Tam nadal ktoś rodzi dziecko. Ktoś się zaręcza, ktoś próbuje wyprać ubranie. Ktoś mówi rodzinie, dzisiaj zrobimy coś normalnie.
2: Jedna z matek powiedziała, że w tym okresie urodziła 3 dzieci. Na początku wojny, potem w czasie wojny. Ludzie więc nadal w taki czy inny sposób prowadzą życie społeczne. Słyszy się o ślubach, bardzo prostych ślubach. To nie są tradycyjne palestyńskie wesela. Życie nie jest łatwe. Słyszałem też o zaręczynach na terenie kościelnego kompleksu. To jest pewien przełom. Mały przełom i małe światło w bardzo ciemnym tunelu życia ludzi w Gazie. W normalnych warunkach cała rodzina powinna zebrać się razem i świętować. Dziś tak się nie dzieje. Jest wiele dzieci żyjących bez rodziców albo tylko z jednym rodzicem. Są dzieci, które kogoś straciły. Tak, ludzie chcą być szczęśliwi, ale to wcale nie jest łatwe.
0: Odporność na sytuację w Gazie ma zatem swój konkretny wymiar, bo ludzie próbują żyć w miarę normalnie, na tyle, na ile się da. To jest próba zrobienia czegoś po ludzku, w miejscu, które każdego dnia odbiera ludziom zwykłe warunki. Spójrzmy choćby na ostatnie dni, czyli na Eid al-Adha, jedno z najważniejszych świąt w świecie muzułmańskim. Normalnie oznacza rodzinę, modlitwę, jedzenie, wizyty dzieci. W Gazie były w tym roku modlitwy w ruinach, skromne spotkania i pogrzeby po uderzeniach. Święto nie zniknęło, ale zostało ściśnięte do minimum, tak samo jak życie. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak pachnie Gaza? Bo to pytanie otwiera zupełnie inną historię, taką, której nie widać na mapie.

0: Miasto nie jest tylko budynkami. Miasto ma dźwięk, rytm, smak i zapach.
1: You remind me how I was going to Gaza, being at the sea.
2: Przypomniałeś mi, jak jeździłem do Gazy, jak byłem nad morzem. Zapach morza, ten wspaniały wiatr Gazy, kiedy szło się ulicą Al-Rashid. Zapach ryb, grille. Wspaniały smak ryb, które Gazańczycy potrafią tak dobrze przygotować. Bardzo pyszne jedzenie, którego teraz naprawdę im brakuje. A teraz to, co czuć w Gazie, jest właściwie tym, co widać. Nie ma normalnego odwodnienia. Sterty i sterty odpadów stałych leżą w dzielnicach i wokół nich, bo nikt ich regularnie nie zbiera. Nasi koledzy mówią też o dzieciach, które przeszukują te sterty śmieci, szukając jedzenia. To działo się w czasie wojny. To nie jest łatwe. Nasi lekarze i pielęgniarki mówią też, że kiedy idziesz i czujesz zapach, myślisz, że to zapach martwego psa, a tak naprawdę to mogą być ciała pod gruzami, których jeszcze nie wydobyto. To są bardzo złe zapachy. Zapachy martwych ciał.
0: I tu nie trzeba wielkich słów. Wyobraź sobie swoje miasto zrujnowane tak jak Gaza. Jeśli nie działa kanalizacja, choruje ciało. Jeśli nie działa wywóz śmieci, przychodzą szczury. Jeśli nie ma paliwa, nie działają pompy i śmieciarki. Jeśli nie ma ciężkiego sprzętu, gruz zostaje na miejscu. Jeśli gruz zostaje, zostają też niewydobyte ciała, niewybuchy, pył i pamięć po ludziach, którzy tam mieszkali. W maju zapaliło się ogromne składowisko odpadów w Gaza City. Śmieci, odpady medyczne i gruz tworzyły wysoki zwał w środku miasta. W południowej części Gazy szacowano setki tysięcy metrów sześciennych nagromadzonych odpadów. To jest konkretna infrastruktura rozpadu, nie metafora. Miasto może mieć rozejm na papierze, ale jeśli w środku leżą odpady, ścieki i gruz, to człowiek żyje w środowisku, którego codziennie atakuje. I dlatego zapach Gazy jest w tym odcinku punktem zwrotnym. Bo po nim już widać, że odbudowa nie może znaczyć tylko postawmy nowe budynki. Najpierw trzeba usunąć to, co zatruwa codzienność. Zanim odbuduje się budynki, trzeba odbudować ludzi. Bo jeśli człowiek nie ma domu, jedzenia, toalety, lekarza czy szkoły dla dziecka, no to nie jest jeszcze mieszkańcem odbudowanego miasta. Jeśli mieszkańcem, to co najwyżej strefy przetrwania.
2: Naszym celem jako Caritas jest odbudować duszę ludzi w Gazie. To jest nawet ważniejsze niż odbudowa samej Gazy, bo chodzi o ludzką godność. Oni chcą nowego rozdziału w Gazie. I ten rozdział powinien zacząć się od ich własnych dusz, od dusz Gazańczyków. Chcą nowego przywództwa, tak to rozumiem. Przywództwa, które prowadzi i troszczy się o społeczność. Chcą żyć w pokoju. Chcą dobrej przyszłości dla swoich dzieci.
0: I tu dochodzimy do polityki, bo Gaza nie odbudowuje się sama. Plan międzynarodowy mówi o rozbrojeniu Hamasu, technokratycznej administracji, sile stabilizacyjnej, odbudowie i nadzorze Rady Pokoju Donalda Trumpa. Ale na miejscu to wygląda zupełnie inaczej. Izrael kontroluje dużą część terytorium i chce bezpieczeństwa po swojej stronie linii. Hamas nie oddaje realnej władzy tam, gdzie ją utrzymał albo odtworzył. Cywile żyją w miejscach, które nie mają czasu czekać na idealne porozumienie. I to jest najtwardszy rachunek. Bez rozbrojenia Hamasu wiele państw nie będzie chciało finansować tej odbudowy. Bez wycofania Izraela Hamas nie odda broni i będzie mówił, że stawia opór okupantowi. Bez realnej administracji pomoc nie zamieni się w normalne usługi. A bez normalnych usług ludzie zostają w namiotach. A w namiotach rośnie gniew, choroby, przestępczość, zależność od uzbrojonych struktur i gangów i poczucie, że jutro nie ma żadnego planu. I tak powstaje błędne koło. Brak bezpieczeństwa blokuje odbudowę. Brak odbudowy niszczy bezpieczeństwo. I dlatego historia jednego dnia w Gazie jest też historią o całym planie politycznym. Jeśli dziecko nie wróci do szkoły, jeśli rodzina nie dostanie normalnej toalety, jeśli chory człowiek nie dojdzie do lekarza, jeśli śmieci zostaną na ulicy, to żaden dokument nie będzie dla mieszkańca Gazy oznaczał, że wojna się skończyła. Będzie tylko kolejnym papierem bez znaczenia. Na początku pytałem, czy przetrwałbyś dzień w Gazie po rozejmie. Ale jak widzisz, odpowiedź nie dotyczy już tylko jedzenia i wody. Pytanie brzmi inaczej. Ile dni człowiek może żyć bez domu, bez prywatności, bez szkoły, bez lekarza, bez normalnego zapachu własnej ulicy? I bez pewności, że jutro znowu nie zacznie się kolejna runda wojny. Rozejm może zatrzymać walki, może obniżyć liczbę uderzeń, może otworzyć bramę dla części pomocy, może dać ludziom kilka godzin ciszy. Ale rozejm sam nie odbudowuje życia, nie odbudowuje łazienki,

0: opieki, nie usuwa śmieci, nie przywraca dziecku godności, nie leczy traumy, nie sprawia, że człowiek w namiocie ma nagle dokąd wrócić. I dlatego najuczciwsze pytanie o Gazę brzmi dziś, czy z tego rozejmu da się zbudować dzień, który może przeżyć człowiek bez upokorzenia? Czy też może jest tak, że politycy uznali, że problem mamy z głowy, bo daliśmy ludziom pozory, a ludzie czekają, tylko nie wiedzą na co? To był podcast Świat, czyli program w Polskim Radiu 24, w którym opowiadamy historie ludzkie właśnie przez pryzmat pojedynczego człowieka. Zajrzyjcie także na nasz kanał na YouTube i na Spotify, a premierowe odcinki w każdą niedzielę o 7:30 w Polskim Radiu 24. Wojciech Cegielski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
1: To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.
2: Powtórka programu.

0: Jest czwarta, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Anna Kowalczyk. Sprzątanie po nawałnicy w Balcerzowicach na Opolszczyźnie. Dziś do pracy ma ruszyć komisja, która będzie szacować straty. Burmistrz gminy Ujazd Hubert Ibram podkreślał, że poszkodowanym mieszkańcom zapewniono pełne wsparcie.
1: Część budynku będzie wyłączonych teraz i tym mieszkańcom zaoferowaliśmy noclegi w imieniu należącym do gminy Ujazd. My mamy takie takie mieszkania do osób poszkodowanych w miejscowości Niezdrowice na terenie gminy Ujazd, które oferujemy poszkodowanym. Też serce rośnie, bo okoliczne samorządy się bardzo szybko do nas zwróciły z możliwością wsparcia. Też mają mieszkania wolne. Na razie mieszkańcy są albo u znajomych, albo u rodziny, ale jesteśmy z nimi w bezpośrednim, ścisłym kontakcie.
0: Nawałnica uszkodziła 18 budynków. Nikomu nic się nie stało. Burzowe będą kolejne dni. Agnieszka Prasek z IMGW zapowiada, że w tym tygodniu nie zabraknie gwałtownych zjawisk.
2: Najbliższy tydzień przede wszystkim będzie bardzo dynamiczny. Będą występować gwałtowne zjawiska, burze, porwisty wiatr i intensywne opady deszczu. Co prawda będzie ciepło, temperatury powyżej 20 stopni, a nawet będą lokalnie dochodzić do 26 do 27 stopni.
0: Ostrzeżenia przed burzami obowiązują na krańcach południowo-zachodnich dziś do godziny 10. Specjalny wojskowy samolot poleci do Chin, by przetransportować do kraju 24-letnią Polkę. Chora na nowotwór Klaudia jest w śpiączce w jednym z pekińskich szpitali.
3: Szef MON przekazał, że samolot wystartuje w poniedziałek rano. Na pokładzie będzie wojskowy zespół medyczny, który zrobi wszystko, by Klaudia bezpiecznie trafiła do szpitala w Polsce. Dramat Klaudii zaczął się w połowie kwietnia tego roku. Kobieta, która wcześniej nie skarżyła się na żadne dolegliwości, źle się poczuła i straciła przytomność. Jej stan systematycznie ulegał pogorszeniu. W szpitalu trafiła na oddział intensywnej terapii. W tej chwili kobieta przebywa w śpiączce. Klaudia studiowała w Chinach sinologię. Władysław Kosiniak-Kamysz podziękował wszystkim, którzy pomogli w organizacji transportu i opieki medycznej. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
4: To są aktualności jedynki.
0: 1500 wydarzeń w ciągu 4 dni, 600 wystawców z 34 krajów. Zakończyły się międzynarodowe targi książki na Stadionie Narodowym. Dyrektor targów Jacek Oryl podkreśla, że tegoroczny program był bardzo bogaty.
5: Od spotkań autorskich i debat po warsztaty, premiery książek. Integralną częścią są festiwale. Festiwal Kryminalna Warszawa, Festiwal Komiksowa Warszawa, Dzień Reportażu z nagrodą imienia Ryszarda Kapuścińskiego, Międzynarodowy Festiwal Literatury Dziecięcej Ojce i Dziadki, Jana Festival, czyli Young Adults and New Adults Festival.
0: Podczas 4 dni targów książki stadion wypełniony był miłośnikami literatury w każdym wieku.
5: Ta frekwencja była znacznie lepsza niż zakładaliśmy. Przypomnę Państwu, że nasze doświadczenia przed pandemią zakończyły się na 84 tysiącach zwiedzających warszawskie targi książki, które wtedy odbywały się na stadionie. A w tej chwili przekroczyliśmy 100 tysięcy. 108 tysięcy to są

0: nasze w tej chwili podsumowania, jeżeli chodzi o ten rok, o frekwencję.
1: Polskie Radio było patronem medialnym wydarzenia. Już wiadomo, że w przyszłym roku międzynarodowe targi książki potrwają od 20 do 23 maja. Spektakularna metamorfoza zabytkowego kompleksu ogrodowego przy zamku w Windsorze. Już tego lata zwiedzający będą mogli odkryć ogród Wenus. Więcej o tym wyjątkowym miejscu nasza londyńska korespondentka.
2: Nowy projekt ogrodu na zamku w Windsorze powstał według wizji brytyjskiego monarchy. Układ aleje, grzywopłotów i rabat nawiązuje do charakterystycznego wzoru tworzonego przez Wenus podczas jej 8-letniego ruchu wokół Słońca. Motyw ten nazywany jest różą Wenus ze względu na kształt przypominający kwiat. Ogród przeszedł gruntowną przebudowę. Słynne, idealnie przystrzyżone angielskie trawniki ustąpiły miejsca dzikim łąkom, które mają przyciągać motyle i pszczoły. W ten sposób król Karol III kontynuuje promowanie ochrony środowiska i ogrodnictwa, z których znany jest od wielu lat. Ogród Wenus będzie dostępny dla zwiedzających od 16 lipca do 13 września. Osoby odwiedzające zamek w Windsorze będą mogły podziwiać jego nową odsłonę bez dodatkowych opłat. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: Przed nami burzowy dzień na wschodzie kraju, poza tym prawie wszędzie będzie się chmurzyć i od czasu do czasu może przelotnie popadać. Temperatura maksymalna od 18 stopni w Krakowie do 22 w Bydgoszczy, Warszawie i Rzeszowie, chłodniej w górach, w Zakopanem 15 stopni. Ciśnienie w stolicy 997 hektopaskali.
3: Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Świat 24.
4: A co przed nami? Dzisiaj w Kolumbii pierwsza tura kluczowych wyborów prezydenckich. Czy władzę w kraju zdobędzie prawicowy populista, miłośnik Donalda Trumpa, określający się mianem Tygrysa, kandydat lewicy, a może Kolumbia doczeka się pierwszej w historii prezydentki? O to zapytamy w pierwszej części programu. W drugiej, coraz wyraźniejszy sprzeciw wobec amerykańskiego przywódcy w jego własnym politycznym zapleczu. Wśród republikanów coraz głośniej wybrzmiewa pytanie, czy prezydent Donald Trump nie stracił społecznego słuchu. Wątpliwości wśród politycznych stronników Trumpa wzbudziła m.in. firmowana przez niego propozycja utworzenia funduszu, z którego wypłacane byłyby odszkodowania ofiarom prześladowań politycznych, a w tym gronie prezydent widzi m.in. uczestników szturmu na Kapitol w styczniu 2021 roku. Marcin Pośpiech, dzień dobry i zapraszam.
3: Świat 24.
4: A już teraz z nami dr Marcin Fatalski z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie.
5: Dzień dobry panie redaktorze, witam wszystkich państwa.
4: Dziś w Kolumbii pierwsza tura wyborów prezydenckich. Za 3 tygodnie będziemy najprawdopodobniej mieli wyborczą dogrywkę. Ostatnie sondaże wykonane tydzień temu wskazują, że na czele wyścigu o prezydenturę znajduje się dwóch kandydatów. Lewicowy, niektórzy mówią, że skrajnie lewicowy Iván Cepeda oraz skrajnie prawicowy Abelardo de la Espriella. I tutaj mamy ciekawą sytuację, to znaczy gdyby potwierdziły się te ostatnie badania opinii publicznej, to pierwszą turę wygrałby kandydat lewicy, no ale w drugiej przegrałby z tym prawicowym. No i jeśli pan doktor pozwoli, skupmy się na początek na tych dwóch głównych aktorach tej politycznej rozgrywki, chociaż jest też trzecia osoba, bardzo ważna. Jakie są ich wizje Kolumbii? Może zacznijmy od kandydata lewicy, który prowadzi w tych sondażach. On zapowiada, że będzie kontynuował politykę ustępującego prezydenta Gustavo Petro, któremu po prostu kończy się kadencja. No i to jest to kluczowe, jak się zdaje, pytanie, czy Kolumbia utrzyma ten lewicowy kurs.
5: Jeżeli by został prezydentem, to pewnie w jakimś zakresie tak. Oczywiście na razie deklaruje, że będzie to kontynuował. Jest to dość wyjątkowa sytuacja w historii Kolumbii, kiedy tak lewicowy kandydat po pierwsze wygrał wybory poprzednio, mówię tutaj o Gustavo Petro, a teraz byłaby powtórka, zwłaszcza, że mamy do czynienia z dość podzielonym społeczeństwem, jak wiele społeczeństw teraz, spolaryzowanym. Tak jak pan powiedział, mamy do czynienia z dwoma głównymi kandydatami. Tam są jeszcze inni kandydaci w tle, ale te głosy, te sympatie rozkładają się tak, że właściwie trudno jest przewidzieć wynik tych wyborów. To jest związane z, no cóż, pewną wizją Kolumbii, którą realizuje, czy tą agendą lewicową. Ona się opiera na takim ogólnym założeniu, że

0: należałoby przeprowadzić inny, czy wprowadzić, realizować inny model redystrybucji. Pamiętajmy, że Kolumbia to jest kraj, w którym jednak te mechanizmy, nie wiem, państwa opiekuńczego, one są szczątkowe, jeśli można tak powiedzieć. Tego się nie da porównać w ogóle z warunkami europejskimi. Następna kwestia, i to jest jedno związane bardzo ściśle z drugim, to jest kraj, który jak wiadomo jest eksporterem narkotyków. Ten problem próbuje się przezwyciężyć, to nie tylko były pomysły lewicowe, poprzez wspieranie innych upraw w Kolumbii, poprzez redystrybucję ziemi. Na to wszystko nakłada się oczywiście opór materii, jeśli można tak powiedzieć, czyli opór po prostu właścicieli ziemskich, opór tych grup społecznych, które się temu przeciwstawiają. Jest wreszcie kwestia chociażby polityki związanej z wydobyciem surowców. Petro i pewnie Cepeda kontynuowałby tę politykę, próbował to ograniczyć. No, ci, którzy są zwolennikami kursu prawicowego, podobnie jak to swego czasu w Stanach Zjednoczonych mówił Donald Trump, woleliby wydobywać i zajmować się eksportem właśnie tych surowców. No i jeszcze kwestia oczywiście ochrony chociażby lasów. No i teraz, jeżeli mówimy o perspektywie zwycięstwa, to część wyborców, która nawet ma takie poglądy, czy uważałaby, że lewica tutaj ma ciekawą agendę, może być rozczarowana tym, co się do tej pory udało osiągnąć. Z drugiej strony, oczywiście, tak jak powiedziałem, są różnego rodzaju obiektywne ograniczenia. Wielu wieszczyło zresztą katastrofę gospodarczą związaną z rządami Petro, ale to się nie ziściło. Ten poziom, nie wiem, PKB no, utrzymuje się na w miarę stabilnym poziomie. Czyli
1: nawet są wskaźniki, które się poprawiają, chociażby wskaźnik kolumbijskiej giełdy. Także jeżeli chodzi o wydatki na cele społeczne, to jeszcze chciałem się właśnie przy Gustavo Petro zatrzymać, bo kończy się jego kadencja i tak jak pan zwrócił uwagę, no to jest postać historyczna w tym sensie, że był on pierwszym lewicowym przywódcą kraju. Teraz cieszy się on poparciem około 46-50%, co jak się zdaje jest niezłym wynikiem w jego przypadku, no bo pojawia się to też kluczowe pytanie, centralna kwestia w polityce kolumbijskiej, czyli bezpieczeństwo. A co za tym idzie, ten duży program Gustavo Petro, a więc Paz Total, czyli polityka totalnego pokoju, która miała doprowadzić do porozumienia z tymi wszelkimi grupami zbrojnymi działającymi w kraju. No i według ostatnich badań, że znów się do nich odwołam, 65% Kolumbijczyków uważa, że polityka Paz Total idzie w złym kierunku. 70% ocenia, że państwo utraciło kontrolę nad częścią swojego terytorium. W jakim miejscu jest teraz Kolumbia? Jak opisałby pan tę sytuację, która panuje w tym kraju, jeżeli chodzi o właśnie kwestie związane z bezpieczeństwem?
0: Proszę mi pozwolić, panie redaktorze, na taką krótką dosłownie wycieczkę historyczną. Violencia to jest coś, co cechowało politykę kolumbijską właściwie od lat 50. To jest kraj, który przez moment właściwie znajdował się na krawędzi państwa upadłego. Kiedyś to była ta organizacja partyzancka odwołująca się do marksizmu, radykalnego marksizmu FARC, ale z nią podpisano porozumienie pokojowe i to, co się wyłoniło z FARC-u, takie różne grupy dysydentów oraz ugrupowanie, które nie złożyło broni, ELN, taka Narodowa Armia Wyzwolenia, też Armia Wyzwolenia Narodowego, ona miała trochę inny profil, bo ile FARC była bardziej taką partyzantką ludową, to tamta była, nie wiem, nazwijmy ją miejską, czy trochę taką, nie wiem, czy to właściwe słowo, no, odwołującą się do takiej idei bojowników bardziej zaangażowanych ideowo. FARC na końcu po prostu stała się organizacją w dużej mierze opierającą się na, czy podpierającą się handlem narkotykami, porywającą ludzi, ale o ile FARC włączono w jakiś sposób do życia kraju, to reszta nie. Co więcej, na tych obszarach, które pozostały w Kolumbii po zakończeniu właściwie tej wojny z FARC, no w dużej mierze państwo nie odzyskało panowania, dlatego że pojawiły się tam inne grupy, albo to są dysydenci, albo to są po prostu jakieś grupy zbrojne, bo ta violencja, ta przemoc jeszcze i sposoby walki z FARC spowodowały ogromną militaryzację życia społecznego w Kolumbii i funkcji państwa, jeśli można tak powiedzieć. Nastąpiło takie przemieszanie roli armii i funkcji policyjnych. To dotyczy zresztą także obecności amerykańskiej. My pewnie o tym za chwilę powiemy, ale pamiętajmy, że głównym wektorem stosunków między USA a Kolumbią były właśnie kwestie bezpieczeństwa związane z eksportem narkotyków z Kolumbii, czy to samej Kolumbii, czy tych, które przez Kolumbię z innych krajów Ameryki Południowej przechodziły do Stanów Zjednoczonych.

0: albo związanych po prostu z poczuciem, że mamy do czynienia z państwem, które jak się zawali, to spowoduje upadek tych państw wokół. Amerykanie mają taką skłonność do teorii domina. Jak się jedną kostkę przewróci, to reszta też upada. No, ale wracając do spraw kolumbijskich. Choć w tle oczywiście Stany Zjednoczone są tutaj i mają bardzo istotne znaczenie dla tej naszej dyskusji. Ja bym powiedział w ten sposób, że jeżeli mamy tłumaczyć, mimo tej agendy lewicowej, mimo faktu, że ta powiedzmy agenda lewicowa dla wielu Kolumbijczyków teoretycznie powinna być, nie wiem, optymalna z powodu no, idei odpowiedzi na potrzeby klasy ludowej, tak powiedzmy.
1: Chociażby rozwarstwienie społeczne wskazuje na to, że
0: Dokładnie,
1: te lewicowe
0: to
1: poglądy
0: tak.
1: powinny cieszyć się większym poparciem czy zrozumieniem.
0: Dokładnie. A mamy do czynienia z sytuacją, w której ludzie zwracają uwagę na radykałów prawicowych albo na centroprawicę, bo uważają, że lewica sobie nie radzi z kwestiami bezpieczeństwa po prostu. To chodzi o podstawowe rzeczy, albo bezpieczeństwo na ulicach. Znaczy, jak się rozmawia z ludźmi z Kolumbii, to różnie też o tym mówią, prawda? Niektórzy uważają, że te opinie są przesadzone. No ale generalnie jest tak, że przestępczość w życiu codziennym spotyka przeciętnych Kolumbijczyków, ale jest też tak, że znaczne części państwa są poza kontrolą. Uwaga jeszcze jedna na zakończenie, ale chyba nie od rzeczy. Pamiętajmy, że Kolumbia jest jednym z tych krajów świata, w których ukształtowanie terenu powoduje, że z natury rząd centralny ma pewne problemy związane z kontrolowaniem całości terytorium. To są te pasma górskie. A w sytuacji, w której mamy do czynienia z krajem po długich latach wojny domowej, w którym ciężko wyprzeć te grupy zbrojne z niektórych obszarów, sytuacja staje się jeszcze trudniejsza. I koniec końców, ludzie mający poczucie, że lewica poprzez koncepcję no, dogadania się z grupami zbrojnymi po prostu sobie nie radzi z kontrolą nad państwem, zwracają uwagę w stronę rozwiązań prawicowych.
1: No tak, jeżeli chodzi o to bezpieczeństwo w kraju, to też pytanie, czy Gustavo Petro trochę nie otrzymał zadania ponad siły kogokolwiek i ta jego polityka w pewnym sensie musiała zakończyć się taką klęską, biorąc pod uwagę, że no na te swoje działania miał tylko 4 lata, czyli jedną kadencję, bo tak wygląda prawo w Kolumbii. Dodam jeszcze, że w ubiegłym roku mieliśmy ogromne protesty mieszkańców terenów wiejskich, którzy byli terroryzowani przez rabunkowe bandy, między innymi w departamencie Arauco na wschodzie kraju. Ewakuowane były całe miasteczka, całe wsie, właśnie w obawie o swoje bezpieczeństwo, więc no, ten problem jest no, z europejskiego punktu widzenia czymś niewyobrażalnym. To panie doktorze, zwróćmy się w stronę w takim razie tej prawicy. Jaki pomysł na Kolumbię ma ten kandydat niezależny, no ale reprezentujący takie, bym powiedział, nawet momentami agresywne, prawicowe poglądy, Abelardo de la Espriella? On zapowiada, że kwestie bezpieczeństwa zostaną załatwione nie rozmowami, nie negocjacjami, ale siłą. Zresztą to jego hasło wyborcze to jest Firme por la Patria, a więc silny dla ojczyzny.
0: I mamy do czynienia z powrotem do koncepcji, w której jeżeli nawet będziemy z kimś rozmawiać, to dopiero wówczas, kiedy wywrzemy odpowiedni nacisk, kiedy pokażemy swoją sprawczość, swoją siłę. Różne były koncepcje, znów odwołuję się do przeszłości. To nie jest tak do końca nowa koncepcja. De la Espriella jest ciekawy w tym sensie, że on jest w ogóle przedstawicielem takiej koncepcji dość radykalnego ograniczenia obecności państwa, chociażby w kwestiach gospodarczych, takiego uwolnienia, nie wiem, gospodarki od interwencjonizmu państwowego, i to bardzo radykalnie jest u niego
1: Taki
0: postawione. To nie
1: Javier
0: jest.
1: Milei Wenezuela, Kolumbii?
0: No właśnie, tak byśmy poszli w tym kierunku. No bo to jest koncepcja, zgodnie z którą po prostu, jeżeli wyzwolimy przedsiębiorczość bez ingerencji państwa, to wszystkim będzie lepiej, prawda? Co więcej, dla wielu ludzi taka koncepcja może być atrakcyjna o tyle, że rzeczywiście mają poczucie, iż pieniądze publiczne są marnowane, że klasa polityczna je marnotrawi, że no to jest to co jest taką mądrością ludową, prawda? Oni wszyscy tam na górze wykorzystują te środki publiczne, więc może byłoby lepiej, żeby ktoś przyszedł i zrobił z tym porządek. To jest typ polityka czy przywódcy nie znowu tak nowego w polityce latynoamerykańskiej, tylko ten populizm latynoamerykański dotychczas, on miewał często taką twarz przywódcy czy to lewicowego, czy prawicowego, ale wychodzącego do ludzi i mówiącego, ja się wami zaopiekuję. A teraz mamy takiego, który, i to też jest właśnie typ nowego populisty, który mówi, ja z nimi wszystkimi zrobię porządek. To akurat jest ten antyelitaryzm, jest charakterystyczny dla populizmu w ogóle,

0: ale przy okazji mówi, ja zrobię z nimi porządek w tym sensie, że te pieniądze przestaną być marnotrawione, wyzwolę przedsiębiorczość, a jednocześnie zrobię porządek z tymi, którzy są wyzwaniem dla bezpieczeństwa. No i on chce po prostu powrócić do tego, co było klasycznym modelem walki z no, problemem przestępczości zorganizowanej, gangsterskiej czy tej przestępczości rewolucyjnej, nie wiem, właściwie chyba tak to należałoby nazwać, jeszcze farkowskiej dla Kolumbii, czyli po prostu walka z uprawą koki poprzez niszczenie tych zasiewów, opryski. To wszystko już było, można powiedzieć, tylko on uważa, że należy do tego powrócić, dlatego że polityka rozmów z tymi grupami no nie przynosi efektów. On chce pokazać twardą rękę i wielu ludziom się to podoba, no bo mają, bo są sfrustrowani po prostu. No spróbujmy też zrozumieć tych ludzi, którzy zwracają się wobec kogoś, kto obiecuje, że zrobi porządek z przestępczością.
1: No tak, tylko chociażby w Meksyku jednej i drugiej metody próbowano, czyli tej zbrojnej, czy tej łagodniejszej, no i wszystko kończyło się tak samo, czyli wzrostem przestępczości i wzrostem produkcji narkotyków, co widzimy w ostatnich latach.
0: Tak, a jeszcze jedno słowo, jeśli można powiedzieć. Przecież Alvaro Uribe, niegdysiejszy prezydent Kolumbii, też doszedł do władzy właśnie pod hasłem robienia porządku. To jeszcze FARC było, początek XXI wieku. I on też mówi, tutaj rozmowy nic nie dadzą, my po prostu musimy z nimi walczyć. No więc można powiedzieć, nic nowego. Nowe jest może to, że po raz pierwszy Kolumbia eksperymentuje z programem lewicowym i być może będzie kontynuacja, no ale to naprawdę jest wszystko pod znakiem zapytania. Tam jest ogromna część wyborców, która jest niezdecydowana. To jest ciekawe w tych wyborach. Ale to jest trochę tak zawsze w polityce, że jak rosną skrzydła, to kurczy się to centrum, prawda? I ci wyborcy trochę osamotnieni, trochę oczekujący jakichś bardziej radykalnych rozwiązań też rozglądają się, a to na lewo, a to na prawo. Zobaczymy, w którą stronę powędrują ci. Ci, którzy do tej pory jeszcze, według badań, nie wiedzą, na kogo zagłosują.
1: Pozostając jeszcze przez moment, jeśli pan pozwoli, przy tym kandydacie prawicowym, Abelardo de la Espriella, on nie kryje się sympatią do Donalda Trumpa. Jakie to ma znaczenie? Czy to jest jego polityczny atut w tych kolumbijskich warunkach? A może wręcz przeciwnie, może ta sympatia ma swoją cenę, a może on liczyć na wdzięczność ze strony Amerykanów? Mam na myśli oczywiście obecną amerykańską administrację.
0: Tak, to jest bardzo ciekawe zagadnienie, dlatego że wielokrotnie bywało tak w przeszłości, że amerykańscy prezydenci angażowali się w jakiś sposób w politykę latynoamerykańską. To jest oczywiście truizm, co powiedziałem w tej chwili. Trump w dodatku ma taką bardzo wyraźną tendencję do wspierania swojej, powiedzmy, agendy polityczno-gospodarczej. Tutaj pan wspomniał nieprzypadkowo prezydenta Argentyny, który przecież uzyskał bezpośrednie wsparcie od Donalda Trumpa i sam Argentyna może liczyć na to i owo od Amerykanów, jeżeli Milei będzie mógł dalej rządzić, prawda? Więc z tego punktu widzenia to może być atrakcyjny element z punktu widzenia części wyborców. Tak jak mówię, no jest jakaś grupa tych wyborców, która albo uważa, że jest to czynnik istotny, albo jej to nie przeszkadza, bo na prawicowego, nazwijmy go umownie, trumpowskiego kandydata chcieliby, w tym sensie, że tej agendy politycznej chcieliby zagłosować, jest taki element, który może zmobilizować lewicę czy centrolewicę. Ludzie, obywatele z reguły nie lubią, kiedy przywódca innego państwa, mocarstwa bardzo wyraźnie opowiada się po jednej ze stron. Ja tam nie widzę w tej chwili, raczej on, Dalla Espriella, odwołuje się do Trumpa, niż Trump wyraźnie daje do zrozumienia, kogo by tam wolał. Przynajmniej do tej pory nie widziałem takiej jednoznacznej wypowiedzi prezydenta Stanów Zjednoczonych. Natomiast nie jesteśmy w stanie w tej chwili powiedzieć, na ile mu to pomoże, choć tak jak mówię, dla jakiejś części wyborców, i to jest bardzo złożona grupa. To są albo przedstawiciele wielkiego biznesu, dla których i Donald Trump jako pewien punkt odniesienia i koncepcja takiego laissez-faireizmu, takiej pełnej swobody gospodarczej jest no, niesłychanie ponętna i jedynie słuszna, oraz ci przedstawiciele klasy ludowej, dla której tacy przywódcy charyzmatyczni, silni są właściwym rozwiązaniem na

0: trudne czasy, oni mogą uznać, że ten sojusz między ich kandydatem a prezydentem Stanów Zjednoczonych wzmocni perspektywę zrobienia porządku w Kolumbii. Inna rzecz, że Trump, jak wiadomo, widzi te sprawy, znaczy patrzy na te sprawy z pewnego dystansu i też przecież doszło do spotkania, mimo tych wszystkich nieuprzejmości, tak to oględnie powiedzmy, między nim a Gustavo Petro, więc Trump będzie się dogadywał z tym, kto te wybory wygra. Dlatego też trochę, że Kolumbia należy do tej strefy polityki amerykańskiej, no, że Amerykanie po prostu będą na nią patrzyli, będą się w tym kraju angażowali. Zawsze tak było.
1: Powiedział pan o tych nieuprzejmościach, które wymieniali Gustavo Petro i Donald Trump. To ja tylko dopowiem, bo bardzo pan to elegancko określił, ale na początku tego roku prezydent Petro mówił, że amerykański atak, mam na myśli atak militarny na Kolumbię, jest realnym zagrożeniem. Sam Donald Trump, zapytany o ewentualną interwencję w Kolumbii, odparł no, w takim swoim trumpowskim stylu, że ten pomysł brzmi nieźle.
0: No tak, oni się później spotkali. Tam jest kwestia, w którą Trump się do pewnego stopnia zaangażował. Chodzi o stosunki kolumbijsko-wenezuelskie. Pamiętajmy, że ta jedna z tych grup zbrojnych, ta właśnie grupa rewolucyjna, jest zasilana w dużej mierze, czy ma oparcie w Wenezueli. No, to się teraz zmieniło, bo w Wenezueli chawizm ma specyficzne oblicze w tej chwili, prawda? Maduro przestał być prezydentem, mamy do czynienia z zupełnie nową sytuacją. Jest perspektywa jakiegoś nowego otwarcia. Przecież ta granica nawet kolumbijsko-wenezuelska była zamknięta i jednym z celów administracji Donalda Trumpa była normalizacja tych stosunków i po tej wymianie, no tak jak pan powiedział słusznie, no, nazwijmy to po imieniu tych grubiaństw, powiedzmy, oni się spotkali. Było takie nawet sympatyczne zdjęcia z tego spotkania się pokazały. Później prezydent Kolumbii bardzo umiarkowanie wypowiedział się na temat Donalda Trumpa. Powiedział, że są perspektywy współpracy. No jest kwestia, która obchodzi oba kraje. To znaczy, to jest kwestia bezpieczeństwa. I tu dotknijmy jednej rzeczy. Jak wiadomo, Stany Zjednoczone ograniczyły bardzo pomoc rozwojową. Oni wciąż dawali jeszcze nawet za Trumpa pieniądze. Znaczy, one tam były zadeklarowane i niewycofane na kwestie bezpieczeństwa, no ale ta pomoc rozwojowa, tak jak dla innych krajów, została wstrzymana po prostu. Tam taką pauzę ta administracja ogłosiła. Wiadomo, chodziło o przegląd tych wydatków i decyzja, co się należy, co się nie należy, bo przypomnijmy, Donald Trump i w ogóle jego nowa administracja stała na stanowisku, że Stany Zjednoczone po prostu marnotrawią pieniądze na pomoc rozwojową, która niczemu nie służy, a często jest rozkradana. Patrząc z tej perspektywy na kwestie związane z sytuacją w Kolumbii, to wracając do tego pańskiego pytania wcześniejszego, można sobie wyobrazić, że kandydat popierany przez Trumpa będzie miał większe szanse na uzyskanie pomocy innej niż pomoc na cele bezpieczeństwa. Dla Amerykanów zawsze to bezpieczeństwo było najistotniejsze z punktu widzenia stosunków z Kolumbią, ale też, ponieważ mieli świadomość tego, iż zniesienie, no, czy ograniczenie chociażby tej produkcji narkotyków jest związane ze wsparciem dla rolników kolumbijskich, aby porzucili uprawy koki. No w ogóle chodzi o to po prostu, żeby znieść przesłanki, które ludzi pchają w działalność przestępczą. Więc wydatkowali środki na cele pomocowe. I jeszcze jedna uwaga. Stosunki Petro z Trumpem były złe, ale bywały też trudne momenty w stosunkach Bidena z prezydentem Kolumbii, bo ta lewica kolumbijska, przynajmniej w tym obliczu, który miał Petro, no ona jest taka jak lewica często teraz, czyli na przykład niechętna Izraelowi. A to w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi nie jest bez znaczenia.
1: Panie doktorze, to może jeszcze pytanie o Donalda Trumpa i to, w jaki on sposób jest postrzegany przez kolumbijską prawicę, czy tą skrajną prawicę, bo przez pierwsze miesiące kadencji Donalda Trumpa, drugiej kadencji, to właściwie wszystko mu się udawało. Przynajmniej taka była narracja, tak to z boku wyglądało. No ale teraz pojawiają się problemy. Mamy wojnę w Iranie, niepopularną. Mamy problemy z migracją, mamy brutalność tej służby ICE w Stanach Zjednoczonych, która uderza także w Latynosów, którzy mieszkają legalnie czy nielegalnie w Stanach Zjednoczonych i są po prostu momentami bardzo brutalnie traktowani. Czy ten blask Donalda Trumpa, jeżeli chodzi o postrzeganie przez osoby, przez Kolumbijczyków o prawicowych poglądach w jakiś sposób

0: lub ten blask wybladł, czy tego nie wiemy, lub to po prostu nie nastąpiło?
1: Myślę, że nie wiemy tego. To nawet w Stanach Zjednoczonych jest proces tej erozji poparcia dla prezydenta Donalda Trumpa w elektoracie republikańskim. No to, że on jest albo znienawidzony, albo z niechęcią postrzegany przez elektorat liberalno-lewicowy, to jest oczywistość. Natomiast to, proszę zwrócić uwagę, ten elektorat amerykański trzyma się po stronie Trumpa. Jego kandydaci potrafią wygrywać wybory, a republikanie, którzy są Trumpowi niechętni, nie. Prawybory, mówię teraz o prawyborach partii republikańskiej. Więc z tego punktu widzenia ja bym powiedział, że oczywiście nie ulega wątpliwości, iż Trumpa spotkało to, co spotyka każdego polityka, to znaczy wydarzenia. I one prowadzą do erozji jego poparcia. On natknął się na opór materii w różnych wymiarach. No ten Iran, który pan wspomniał, jest najbardziej spektakularnym przykładem. Ale jeżeli chodzi o Amerykę Łacińską, to można powiedzieć tak, że nie bez powodu Donald Trump ogłosił Donroe Doctrine, czyli doktrynę, nawiązując do doktryny Monroe'a, czyniącej Ameryki światem odrębnym od reszty, światem, do którego inne państwa nie mają dostępu, niejako w rozumieniu budowy wpływów politycznych i gospodarczych. On daje wyraz swojej woli powrotu do hegemonii amerykańskiej w Ameryce Południowej i będzie, czy Środkowej i Południowej, Ameryce Łacińskiej generalnie, z Meksykiem włącznie. I on będzie działał na rzecz kandydatów, którzy są mu bliscy ideowo. Więc z tego punktu widzenia myślę, że ta prawica, no może, ponieważ to jest kwestia pewnego zespołu poglądów, ta prawica latynoamerykańska może jeszcze utrzymywać poparcie, jeżeli ona jest, czy innymi słowy, Trump im nie zaszkodzi. Może utrzymywać poparcie, podpierając się autorytetem Donalda Trumpa. Zobaczymy. Bardzo wiele się okaże z tej perspektywy, którą będziemy teraz obserwowali, bo to będą ciekawe. Ja wiem, że to może być, będzie miało doniosłe i poważne konsekwencje dla samej Kolumbii i pewnie jakieś dla regionu. No, ale to też będzie ciekawe z punktu widzenia obserwatorów, ten proces, bo on nam sporo powie o wpływach amerykańskich, o oddziaływaniu Stanów Zjednoczonych i o tym, czy ta tendencja odchylenia w prawo, bo proszę zwrócić uwagę, my tutaj rozmawiamy, pan wspomniał Argentynę, ale przywołajmy jeszcze Chile. Mhm. To znaczy jest coś takiego ostatnio w Ameryce Łacińskiej, jak odchylenie wahadła w prawą stronę. To są kandydaci, którzy wprost odwołują się na przykład, jak w przypadku tego kandydata chilijskiego, do przeszłości związanej z rządami wojskowymi. Bardzo często chcemy wierzyć w to, zwłaszcza taki komentariat europejski, że w Ameryce Łacińskiej te społeczeństwa były zawsze przeciwko tym centroprawicowym albo radykalnie prawicowym rządom. A pamiętajmy o tym, że tam często nie tylko klasy wyższe, ale także klasa średnia tak bardzo boi się chaosu i przestępczości i tak bardzo lęka się obniżenia poziomu życia, że chętnie zwraca się w stronę prawicy i to prawicy niejednokrotnie autorytarnej. Więc ja bym tej koncepcji, no niezależnie od niepowodzeń Donalda Trumpa na innych frontach, nie odmawiał pewnego potencjału, tak bym to ujął.
0: No tak, powiedział pan o osobach, które mają dużo do stracenia, także w takim sensie po prostu materialnym. Panie doktorze, to na koniec jeszcze chciałem zapytać o tą trzecią osobę w stawce, bo mamy także przedstawicielkę politycznego establishmentu, jak się zdaje, przedstawicielkę prawicowej partii Centro Democratico, Paloma Valencia. Gdyby ona weszła do drugiej tury, to miałaby spore szanse na zwycięstwo i gdyby ta historia faktycznie tak się potoczyła, no to zostałaby pierwszą w historii prezydentką Kolumbii. Czy Kolumbia jest na to gotowa?
1: Znaczy, badania pokazują, że jak dotąd nie, dlatego że ona jest trzecią w tej stawce. Ma pan rację, ale to też pan powiedział na początku naszej rozmowy, że de la Espresia również może wygrać, dlatego że ta pula kandydatów, którzy mają głosy prawicowe, jest jakby większa. To, co przemawiało na jej korzyść, to fakt, jak pan słusznie wspomniał, jest ona kandydatką centroprawicową. Ona reprezentuje jednak establishment, jeżeli chodzi o starą scenę polityczną. To, co by przemawiało za kandydatem lewicowym, jeżeli de la Espresia dostaje się do drugiej tury, to mobilizacja lewicy i centrolewicy. Ona ma duże szanse w tym sensie, że tak nie polaryzuje, moim zdaniem, jak spolaryzuje kandydat

0: no, tej alternatywnej prawicy, tak ją umownie nazwijmy. Więc w tym sensie jest ona kandydatką ciekawą. Ona może rzeczywiście wygrać te wybory, jeśli by się dostała do drugiej tury, bo w moim przekonaniu nie jest tak polaryzująca, więc być może ta centrolewica nie zmobilizuje się, żeby postawić jej tamę. Ale tak jak rozmawiamy tutaj, no ona jest trzecią w tej chwili kandydatką. No, w Ameryce Łacińskiej zdarzały się już takie wybory ostatnio, więc można powiedzieć, że nastąpiła pewna zmiana w tym kraju machismo, w tym świecie kultury machismo, w tym sensie, że także kobiety mogą odgrywać rolę w polityce, bo jest to pewien paradoks, jeżeli spojrzymy na północnego sąsiada Ameryki Łacińskiej.
1: Tak jest. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę i za ten komentarz. Dr Marcin Fatalski z Uniwersytetu Jagiellońskiego był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję za zaproszenie, dziękuję za rozmowę.
2: Świat 24. Powtórka programu.
1: A z nami ekspert do spraw międzynarodowych, amerykanista Marcin Wojciechowski. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry, witam również.
1: Donald Trump chce utworzenia funduszu, z którego miałyby być wypłacane odszkodowania osobom, które miały paść ofiarą prześladowań politycznych. Panie Marcinie, czemu Donald Trump forsuje pomysł, który spotyka się z sprzeciwem, także w jego własnych szeregach, a więc w Partii Republikańskiej?
3: I dodajmy, że tu nie chodzi o niesłusznie skazanych, bo w Polsce takie fundusze są wypłacane osobom, które w czasach komunistycznych były niesprawiedliwie skazane. Tu chodzi o osoby, które podlegały śledztwu i samo to, że ktoś podlegał śledztwu, że było prowadzone śledztwo w jego sprawie, już według Trumpa jest prześladowaniem i jest powodem do wypłacenia mu pieniędzy. $1,800 mln ma być wypłacone ogółem dla wszystkich do podziału. Także chodzi o duże pieniądze. A dlaczego? Ja myślę, że on w momencie występowania z tą inicjatywą nie wiedział, że ona się spotka z tak dużym sprzeciwem. Myślał właśnie, że będzie odwrotnie. W ciągu ostatniego, powiedzmy, półrocza drogi Partii Republikańskiej i prezydenta Trumpa rozeszły się. A już w szczególności tej części Partii Republikańskiej, która była, że tak powiem, prywatną własnością Trumpa. Chodzi o ten słynny ruch MAGA. MAGA, właśnie reprezentanci MAGA domagali się od prezydenta, żeby on okazał, ujawnił słynne akta Epsteina. To właśnie z tego kręgu wyszły najgłośniejsze głosy na jesieni ubiegłego roku, żeby ujawnić wszystko. I wtedy zaczął się daleko idący spór pomiędzy prezydentem a politykami z jego własnego ugrupowania. Dlatego, że on dosłownie wściekł się, krzyczał, wypisywał na tę swojej platformie społecznościowej, groził tym politykom, nazywał ich głupcami, groził im, że popamiętają, że przy następnych wyborach on się postara, żeby nie zostali wybrani itd., itd. I wynik głosowania zarówno w Izbie Reprezentantów, jak i w Senacie był niezwykle znaczący. W Senacie za ustawą zagłosowało 100% głosujących. Nikt nie był przeciwko, tak jak chciał Trump, a w Izbie Reprezentantów jedna osoba zagłosowała zgodnie z życzeniem prezydenta, a cała reszta głosowała za przyjęciem ustawy. I to był taki moment, który pokazał bardzo naocznie, że jego baza polityczna już się go przede wszystkim nie boi, bo rok wcześniej, kiedy prezydent Trump był mocny sondażowo, to wszyscy się go najzwyczajniej w świecie bali. Teraz już nikt się go nie boi, bo wiedzą, że on, mówiąc popularnie, nie dowozi, doesn't deliver, tak? Że on nie spowoduje, nie jest żadnym zagrożeniem, a pod względem, powiedzmy, ideowym, no to ich drogi się rozeszły już jakiś czas temu, a już całkowicie, kiedy Trump wywołał wojnę w Iranie. W związku z tym teraz prawdopodobnie Trump doszedł do wniosku, że żeby odzyskać zaufanie tego twardego elektoratu i polityków związanych z tym twardym elektoratem MAGA, to wykombinował właśnie takie posunięcie, które, jak się okazało, chyba ku jego zaskoczeniu, on absolutnie nie przewidział, że reakcje będą aż tak jednoznacznie negatywne, zostały wręcz wyśmiane. Nazwano to głupotą. Głupotą na szczudłach, tak się wyraził jeden z polityków. Propozycją niemoralną, ponieważ osoby, które wystąpiły przeciwko państwu,

0: mają teraz otrzymać od tego państwa wynagrodzenie właśnie za to.
1: Panie Marcinie, czy to oznacza, że realny staje się taki faktyczny rozłam i podział w partii republikańskiej? No to kluczowe jest pytanie także w kontekście tego, że zbliżają się wybory połówkowe, one już w listopadzie w USA.
0: Właściwie teraz to już można powiedzieć, że wynik jest przeszkodowy.

Republikańska te wybory wygra. Pytanie jest tylko o rozmiary przegranej. To znaczy, czy to będzie przegrana taka, jak to zazwyczaj jest w wyborach połówkowych, prawda? Bo w środku kadencji prezydenci zazwyczaj mają dołek sondażowy i ich ugrupowanie wybory połówkowe najczęściej przegrywa. Czy to będzie taka zwykła porażka, czy to będzie po prostu klęska, bo zanosi się na to, że w Izbie Reprezentantów to nie będzie już tak, jak do tej pory było, że to był praktycznie rzecz biorąc remis ze wskazaniem na jedną partię, tylko że to będzie już taka solidna klęska Republikanów, a w wyborach do Senatu, no w tym roku jest 33 mandaty senatorskie do wymiany, z tego do tej pory 17 mieli Republikanie, pozostałe 16 Demokraci. Z tych 17 Republikanie na pewno coś stracą. Nie wiemy tylko ile. Jeżeli to będą 2-3, to będzie można uznać jeszcze za taką zwykłą porażkę typową dla midterm. Ale jeżeli to będzie 5, a może nawet 10, no to będzie zupełna katastrofa partii republikańskiej i ona wtedy już odejdzie od Trumpa całkowicie z prostej przyczyny. To znaczy politycy dojdą do wniosku, że on jest obciążeniem. Dla wielu już w tej chwili on jest obciążeniem i jest zauważalna w partii republikańskiej od pół roku mniej więcej taka tendencja do werbalnego odcinania się od Trumpa, do pokazywania swoim wyborcom, że się nie ma nic wspólnego z Trumpem i że ja, prawda, ja kongresmen z waszego okręgu, czy ja senator z waszego okręgu, to już wtedy potrafiłem zademonstrować, że nie mam nic wspólnego z Trumpem. I tu warto wspomnieć chociażby jednego z takich czołowych polityków republikańskich w zakresie wojskowości, który dosłownie pół roku temu wyskoczył ze słowem zdrada. To chodziło wtedy o ten plan 20-kilkupunktowy, który zaprezentował Steve Witkoff. To był plan korzystny dla Rosji. On go po prostu przepisał albo wziął od Rosjan i zaprezentował jako własny, a prezydent go poparł. A teraz ostatnio, kiedy było to takie chwilowe, jak się potem okazało, zamieszanie z niewysyłaniem wojsk do Polski, no to i ten polityk i wszyscy inni politycy republikańscy wystąpili absolutnie jednoznacznie z krytyką Trumpa i ze słowami dosłownie takimi jak nonsens, głupota. Czyli chodziło już nie tylko o to, żeby wyrazić swoje niezadowolenie i wpłynąć na administrację, tylko żeby zademonstrować wyborcom, że się krytykuje Donalda Trumpa. A takim zupełnym odcięciem się Trumpa od partii, przynajmniej tak to zostało odebrane, była wojna w Iranie, która cały czas nie została zakończona. Cały czas czekamy na to, żeby doprowadzić do podpisania porozumienia pokojowego. To się przedłuża. Trump się niecierpliwi i ta sprawa zawisła nad Trumpem. To jest taka główna kość niezgody pomiędzy Trumpem a jego zapleczem politycznym. Powiem więcej, on wszystko, co od pewnego czasu robi, to robi tak, jakby chciał szkodzić sobie samemu i swojej partii. 19 grudnia zapowiedziano jego przemówienie telewizyjne i wtedy wydawało się, że będzie jakieś nowe otwarcie, że on się przyzna do błędu, że naprawi swoją politykę, a on wystąpił w tej telewizji i mówił tylko i wyłącznie o tym, że Biden był zły, Biden był głupi, a odkąd ja nastałem, wszystko jest idealnie, świat stał na progu upadku, ale odkąd ja zacząłem rządzić, to jest najlepsza era w historii Ameryki, czyli dał więcej tego samego. I od tego momentu mówi się, że Trump utracił zdolność do naprawiania, do korygowania swojego postępowania, swojej polityki w sposób zgodny z oczekiwaniami swojego zaplecza politycznego. Kiedyś on miał tę umiejętność. Proszę zauważyć, że w roku 2021-2022 on był zupełnie na aucie politycznym, ale umiał wyprowadzić siebie samego z tego dołka sondażowego w taki sposób, że w ciągu jednego roku, 2023, on z zupełnego marginesu wyszedł na prowadzenie i w sondażach przedwyborczych republikańskich z kilku procent sondażowych doszedł do 56. Teraz wszyscy patrzą na niego jak na jakiegoś innego człowieka, który kiedyś słynął z tej elastyczności, prawda? Nie mówiono, że on jest niekonsekwentny, mówiono na to elastyczność. A teraz mówi się o nim, że jest niekonsekwentny i że dąży

0: do autodestrukcji.
1: Czemu w pana ocenie Donald Trump stracił ten słuch społeczny? No bo mamy kwestię Iranu, teraz mamy kwestię tego kontrowersyjnego funduszu. Poza tym mamy chociażby renowację wschodniego skrzydła Białego Domu, w którym ma powstać sala balowa za miliard dolarów. I okej, niech ta sala powstanie, tylko że ten temat pojawia się w momencie, kiedy Ameryka toczy wojnę z Iranem, na którą przekazywane są miliardy dolarów. No i te koszty tej wojny czują już Amerykanie, chociażby na stacjach paliw, tankując swoje samochody.
0: No do tego dochodzi jeszcze malowanie basenu na osi Kongresu pomiędzy budynkiem Kongresu a pomnikami. Tam jest pomnik Waszyngtona, pomnik Jeffersona, które kosztuje, jak się teraz okazało wynikowo, dokładnie 10 razy tyle, ile miało kosztować. A jeszcze przed nami budowa gigantycznego łuku triumfalnego, który jest nazywany złośliwie Arc de Trump, który ma być wybudowany co prawda na drugim brzegu rzeki, ale też nieopodal. Trump otrzymał od architekta 3 wersje tego łuku w wymiarach S, M i L. Wybrał 4, XXL, i jeszcze na wierzchu kazał poustawiać rzeźby, żeby jeszcze to powiększyć. Megalomania do tego punktu posunięta, że społeczeństwo już nie może z niej wytrzymać. Rekordowe 71% w jednym z sondaży wykazało się nieufnością do prezydenta Trumpa. Jeszcze nigdy w historii sondaży, a są one w Ameryce prowadzone od 1938 roku, nie było tak złego wyniku. Co prawda inne pokazują nieco lepsze dla Trumpa wyniki, no ale to jest jednak tendencja. I w dodatku zbiegło się to w czasie zupełnie nieszczęśliwie z badaniami lekarskimi okresowymi, które właśnie przechodzi w tej chwili Trump, a to zawsze wyzwala dyskusję na temat jego zdrowia, tylko że psychicznego. Tak? W ubiegłym roku przechodził takie badania 2 razy, pomimo że przepisy nakazują 1 raz. Na jesieni, w październiku chyba jakoś interwencyjnie przeszedł takie badania i wówczas chodziło o, nawet nie wiemy dokładnie o co, ale to były badania głowy. Tak, on raz opowiadał, że to jest tomografia, a innym razem wychodziło z tego, że to rezonans magnetyczny. W każdym razie te badania sprowokowały głównie internautów do analiz jego stanu zdrowia, no, komentarzy na temat tego, że ma po prostu demencję. On w przyszłym miesiącu, 14 czerwca, ukończy 80. rok życia. Wszyscy fotografowie teraz fotografują Trumpa z boku i widać wyraźnie, że w pierwszej kadencji on, przemawiając przy mównicy, gestykulował żywo, a teraz obiema rękami całą siłą opiera się o mównicę. Kiedyś, idąc po czerwonym dywanie, szedł prosto, a teraz buja nim od lewej do prawej. Widać, że on próbuje kontrować, ale to wtedy znosi go w drugą stronę i tak dalej, i tak dalej. On po prostu już nie ma takiego zdrowia jak te 4 lata temu, że trudy kampanii wyborczej w 2024 roku na najzdrowszym i najmłodszym człowieku wywrą jakieś negatywne piętno, a co dopiero na człowieku prawie 80-letnim. Teraz mamy badania lekarskie, one znowu są tak jakby utajnione. Nie wiemy dokładnie, jakie on ma. A w pierwszej kadencji wiedzieliśmy nawet dokładnie, ile on ma czerwonych krwinek, ile białych, ile ma cholesterolu. W drugiej kadencji jest całkowite embargo na wiedzę o tym, jakie są wyniki badań. Wiemy tylko to, co Trump chce nam powiedzieć, a to są rzeczy oczywiście nieprawdziwe, no bo kto mu wierzy w to, co on opowiadał, że lekarz, który mu robił prześwietlenie głowy, sam złapał się za głowę i krzyczał, że jeszcze nigdy w życiu nie widział aż tak zdrowego człowieka.
1: Kto mógłby zastąpić Donalda Trumpa, jeżeli chodzi o partię republikańską, na stanowisku jej przywódcy, jej lidera? Kto mógłby stać się twarzą tego ugrupowania? Czy trwają takie poszukiwania? Kto jest teraz tym najbardziej prawdopodobnym kandydatem na przejęcie, mówiąc tak kolokwialnie, schedy po Donaldzie Trumpie?
0: No absolutnie trwają i to powiedziałbym nawet, że jest to dość dziwne, bo w rok po rozpoczęciu kadencji, to jest świeżo rozpoczęta kadencja, prawda, odbył się ten CPAC, ten zjazd konserwatystów amerykańskich, na którym panowała atmosfera, powiedziałbym nawet pogrzebowa, sala świeciła pustkami, a komentatorzy, zamiast komentować to, o czym było mówione na tym zjeździe, to komentowali kto będzie następcą Trumpa, tak jakby on miał już niedługo odejść. Jeżeli 3 listopada w wyborach połówkowych Partia Republikańska poniesie klęskę, to ja myślę, że nawet ta partia będzie zainteresowana w tym, żeby go odwołać przed końcem kadencji i wtedy na jego miejsce z automatu, tak mówi konstytucja, wchodzi urzędujący

0: wiceprezydent, czyli J.D. Vance, który jest reprezentantem skrzydła właśnie MAGA. On był od początku swojej nawet wiceprezydentury, nawet kiedy jeszcze był senatorem, był takim sztandarowym politykiem właśnie tego ruchu zmierzającego w kierunku, no może nie izolacjonizmu, ale właśnie odcinania się od Europy, w kierunku bardzo negatywnych opinii na temat tak zwanej rewolucji partii demokratycznej, czyli rewolucji takiej społecznej, tak. Ale on popełnił pewien błąd w sierpniu, który kosztował go bardzo wiele. Jak mówią Rosjanie, uszedł w odstawku. Przez pół roku był prawie że nieobecny. Trump wyszydzał go, kpił z niego.
1: O jaki błąd chodzi? Wytłumaczmy to.
0: Chodzi o to, że w sierpniu ubiegłego roku Trump zniknął na ponad 10 dni, bez słowa. Nic nie mówiono, gdzie on jest. Zaczęły się plotki o tym, że jest ciężko chory. Biały Dom próbował ratować sytuację w taki sposób, że poinformował, że prezydent gra w golfa i wrzucił do internetu zdjęcie z trenerem golfa. Problem polegał na tym, że ten trener wrzucił dokładnie to samo zdjęcie parę tygodni wcześniej. I wtedy wszyscy już mówili na głos, że Trump jest ciężko chory, że być może nie wróci do pracy. I wtedy J.D. Vance popełnił największy błąd w swoim życiu. Oświadczył, jestem gotowy do objęcia urzędu prezydenta Stanów Zjednoczonych. No i Trump akurat dwa dni później powrócił zdrowiutki jak nigdy i tak jak Trump może nie pamiętać, co obiecał w kampanii wyborczej, tak tę jedną rzecz zapamiętał i nie zapomni mu nigdy. I od tego momentu J.D. zniknął, nie był zapraszany na spotkania z przywódcami państw obcych. Prawda? Pamiętamy, że w lutym ubiegłego roku, kiedy Zełenski był katowany w gabinecie owalnym, to jednym z tych, którzy się nad nim znęcali najbardziej, był właśnie J.D. A kiedy przyjechał do Ameryki drugi raz, to J.D.'ego w ogóle nie było na sali. Widać było na tych posiedzeniach, które odbywały się w prywatnym domu prezydenta Trumpa na Florydzie w Mar-a-Lago, że są obecni na przykład sekretarz wojny, sekretarz stanu, a nie ma tam wiceprezydenta. Poza tym Trump pozwalał sobie na, no chamskie, co tu dużo mówić, uwagi na temat tuszy wiceprezydenta, wyśmiewał się z niego, potem podał publicznie informację, że wiceprezydent odchudza się za pomocą Ozempiku. To było wyszydzanie J.D.'ego i wówczas wyczuł okienko możliwości sekretarz wojny Pete Hegseth, który natychmiast próbował wejść w tę rolę i zakomunikować siebie jako nowego patrona tej części ruchu republikańskiego, czyli MAGA. On występował publicznie, wypowiadając się na tematy no, zupełnie niezwiązane z jego resortem. Na przykład, co ma wspólnego z obroną Stanów Zjednoczonych fakt, że w Europie kobiety rodzą mniej dzieci. A to było pod publiczkę właśnie te skrajnie konserwatywną i pod sponsorów partyjnych. Tam wiemy, że jest jeden sponsor partyjny, mocno już starszy pan, który właśnie na to zawsze zwraca uwagę. Więc to były słowa, które miały zakomunikować, że J.D. już nie, teraz ja zająłem jego miejsce. Ale jest tam jeszcze ktoś, Marco Rubio, który chciał startować na prezydenta już w 2016. Przegrał wówczas prawybory republikańskie właśnie z Donaldem Trumpem. Ale wiemy, że on buławę prezydencką nosi w plecaku i od początku tej kadencji buduje swoją pozycję w sposób, moim zdaniem, niezwykle inteligentny. To znaczy, on gra na dwóch fortepianach. On pochodzi z innego skrzydła, z tak zwanego skrzydła tradycyjnego, czy skrzydła reaganowskiego partii, ale jest lojalny również wobec prezydenta. Czyli on próbuje Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek dać. On chyba jest najinteligentniejszy z tych wszystkich i najbardziej doświadczony, bo zarówno J.D., jak i Hegseth są w polityce od bardzo niedawna, więc oni po prostu byli zbyt szybcy. Myśleli, że wszystko się da załatwić naraz, podczas gdy Marco Rubio buduje swoją pozycję cegiełka po cegiełce, trochę w cieniu i muszę powiedzieć, że w ciągu tego zaledwie roku no, zbudował się bardzo poważnie, bo już w 2026, w obecnym roku, prezydent Trump wychwalał go no, zupełnie nieprawdopodobnie. On mówił, że w ciągu 250 lat historii Stanów Zjednoczonych nie było jeszcze tak dobrego sekretarza stanu. No to jest coś. No i mówi się coraz częściej o Marco Rubio. No i w przypadku wojny akcji w Wenezueli, no jego akcje wzrosły niepomiernie. On przygotowywał te akcje bardzo długo i wtedy

0: dosłownie kilka dni później Hekset doszedł do wniosku, że został z tyłu. W związku z tym wymyślił wojnę w Iranie. Tylko że ta wojna zupełnie się nie powiodła. Inaczej, powiodła się pod względem militarnym, a jest polityczną klęską. I tu ciekawostka. W wewnętrznych rozmowach w gabinecie owalnym J.D. Vance był przeciwko temu pomysłowi Hekseta. Bał się, że Hekset się na tym zbuduje, ale też wiedział, że baza partyjna jest przeciwko. Natomiast Marco Rubio, który jest wytrawnym graczem i on wiedział, czym ta wojna może się skończyć, popchnął Hekseta w tym kierunku. On powiedział, tak, róbmy to, róbmy to. Po czym zniknął, rozpuścił się w powietrzu, żeby nie być identyfikowany z tą wojną. Czyli on prawdopodobnie wiedział, że ta wojna będzie klęską polityczną i celowo popchnął Hekseta w tym kierunku, żeby go skompromitować. To jest w zasadzie jedyny polityk obecnie w Partii Republikańskiej, który jest do zaakceptowania przez oba skrzydła tej partii. To znaczy przez skrzydło MAGA, jak i przez skrzydło tradycyjne republikańskie. On by mógł połączyć te dwie grupy. On jest do zaakceptowania i dla jednych, i dla drugich. J.D. Vance no, myślał, że wróci do gry po tej właśnie klęsce politycznej w wojnie z Iranem. Myślał, że odbuduje się na negocjacjach w Pakistanie, negocjacjach amerykańsko-irańskich, ale niestety wrócił z niczym. Przebieg tych negocjacji był dla niego ogromnym zaskoczeniem. Okazało się, że Irańczycy, którzy najpierw zgodzili się na przystąpienie do negocjacji na warunkach amerykańskich, przy stole obrad powiedzieli, że niczego takiego nie mówili. Okazało się, że oni są w stanie zadręczyć przeciwnika niekończącymi się negocjacjami, tylko J.D. nie miał tego doświadczenia. Amerykanie mają znakomitych iranistów, mają ludzi doświadczonych, ale na te negocjacje prezydent wysłał J.D.'ego Vance'a, który wrócił no, z niczym. I znowu jego pozycja, która chwilowo wydawało się, że pójdzie w górę, jest taka, powiedziałbym, nijaka. A Marco Rubio, który dystansował się od... Najpierw pchnął Hekseta w tym kierunku, a następnie dystansował się od wojny, działa dalej. On zajmuje się w tej chwili sprawą Kuby i wydaje się, że może to być następny jego sukces.
1: A wyobraża pan sobie taki zwrot w Partii Republikańskiej i że tam przewagę uzyska to skrzydło tradycyjne, to reganowskie skrzydło Partii Republikańskiej i trumpizm gdzieś odejdzie do historii?
0: No na razie wszystko na to wskazuje. Mamy jeszcze pół roku do wyborów połówkowych, one odbędą się 3 listopada, ale jeżeli wynik tych wyborów będzie katastrofalny dla Partii Republikańskiej, to oczywiście, że tam się rozpoczną rozliczenia i że cała wina zostanie zrzucona na Trumpa i wszystko, co jest z nim związane. I Marco Rubio moim zdaniem tylko na to czeka. Nie jestem wewnątrz tej administracji, ale obserwuję ją bardzo dokładnie. Mi się wydaje, że on od samego początku, wiedząc z kim ma do czynienia, z tymi ministrami, z tymi politykami, których Trump powołał w drugiej kadencji, a tam króluje zasada nie matura, lecz chęć szczera. Jak się tylko zorientował, co to za towarzystwo, to musiał dojść do wniosku od razu. Boże Święty, to nie ma prawa się powieść, tak? To musi się zakończyć klęską. W związku z tym on stosował taką technikę, prawda, takiego lekkiego dystansowania się od Trumpa. Nie śmiał się z jego dowcipów, odwracał głowę w drugim kierunku, kiedy Trump wygadywał te swoje chamskie uwagi, ale jednocześnie był w porządku, był lojalny wobec Trumpa. Mówiłem przed chwilą o tej sytuacji z jesieni ubiegłego roku, kiedy Steve Witkoff wystąpił z tym rzekomym planem pokojowym, a tak naprawdę z propozycją rosyjską. I wtedy około południa, czy wczesnym popołudniem, prezydent wpisał się w internecie, powiedział, że to jest wspaniała propozycja, jedyna dopuszczalna i Ukraińcy będą musieli ją polubić. 2 godziny później Rubio napisał coś takiego. To jest dobry wstęp do negocjacji. Tak? Czyli on użył niby słowa dobry, tak? Tam było good. Czyli nie można mu zarzucić, że wystąpił przeciwko prezydentowi. No ale treść tego, co on wpisał, była w zasadzie odwrotna w stosunku do tego, co powiedział Trump. Tak? Trump powiedział, że w ogóle nie zamierza z Ukraińcami negocjować, że mają to przyjąć i koniec. A Rubio napisał, że to jest właśnie początek negocjacji. I to jest bardzo typowe zachowanie dla Rubio. On chce być jedną nogą tutaj, drugą tutaj, bo wie, że osoba, która chce wygrać dominację republikańską na prezydenta, musi być akceptowalna przez oba skrzydła tej partii.

0: Bardzo panu dziękuję za ten komentarz. Ekspert do spraw międzynarodowych, amerykanista Marcin Wojciechowski był naszym gościem.
1: Ja również dziękuję.
0: Marcin Pośpiech, kłaniam się i do usłyszenia.
2: Świat 24. Powtórka programu.

0: Jest piąta. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Anna Kowalczyk. 62 umowy na 120 miliardów złotych w 72 godziny. Rząd ogłasza sukces po zawarciu kontraktów w ramach programu SAFE. A Prawo i Sprawiedliwość zaczyna wycofywać się ze słów, że zyska niemiecki przemysł zbrojeniowy. Pozostaje przy ostrzeżeniu, że unijna pożyczka jest niekorzystna dla Polski, bo jak twierdzi, odbiera nam suwerenność. O szczegółach Małgorzata Naukowicz.
1: PiS mówi też, że nie wiadomo, jakie będą rzeczywiste koszty unijnej pożyczki z programu SAFE, ale jak zapewnia poseł Marcin Horała, jego partia jest za inwestowaniem w polskie siły zbrojne.
2: Uważamy, że ten mechanizm jego finansowania jest niekorzystny dla Polski i rodzi cały szereg zagrożeń.
3: Ostatnie 72 godziny pokazały, że to wszystko, co opozycja, także kancelaria prezydenta mówiła na temat europejskiego SAFE-u, jest niezgodne z prawdą.
1: Mówi Krzysztof Hetman z PSL-u i przypomina, że rząd PiS-u nie pytał ani Sejmu, ani prezydenta o zgodę na zaciąganie pożyczek na zakup sprzętu wojskowego w Korei i Stanach Zjednoczonych. Także Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej mówi o sukcesie rządu.
4: Pieniądze trafiają do polskich miast, polskich firm. To jest absolutnie złoty moment dla polskiej zbrojeniówki.
1: Polska jest największym beneficjentem unijnego programu dozbrajania. W sumie do Polski trafi z SAFE około 44 miliardów euro, czyli ponad 180 miliardów złotych. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
0: Komisja Badania Wypadków Lotniczych zbada przyczyny awaryjnego lądowania małego samolotu w pobliżu Parczewa w województwie warmińsko-mazurskim. Służby zostały wezwane do wsi Maruny przed 19. Nikomu nic się nie stało, mówi podkomisarz Jacek Wilczewski z olsztyńskiej policji.
5: Skierowani na miejsce policjanci ustalili, że był to samolot typu Cessna. Podróżował nim pilot i jeden pasażer. Z relacji pilota wynikało, że w czasie lotu usłyszał, że silnik pracuje nierówno, a więc podjął decyzję o tym, aby lądować awaryjnie. Pilot wybrał miejsce bezpieczne, pole rzepaku o płaskim ukształtowaniu terenu w odległości 250 metrów od najbliższego zabudowania, z dala od linii energetycznych.
0: Policja zgodnie z procedurami powiadomiła Komisję Badania Wypadków Lotniczych. Polacy rozczarowali w meczu towarzyskim z Ukrainą. Przegrali 0-2. Wrocławski stadion z dumą opuszczali ukraińscy kibice.
6: Klasno, super, super, super. Dobrze, ra?
7: Słyszałem, że był świetny doping u ukraińskich kibiców, że zakrzyczeliście Polski.
6: No tak, oczywiście, oczywiście. Było mało, ale wolali mocno.
8: Myślę, że to nie jest najważniejsze, że był fajny mecz. No, przykład dla Polaków, że przegrali 2-0, ale mecz był fajny. No.
9: Dobra gra była, to jest i tak towarzyska gra, no to starały się chłopaki, no. Najważniejsze, co by tak było, no jakby powiem tak, co by wszystko było u nas między łamy, wszystko w porządku, nie było tam żadnych takich różnych niedorozumień, to najważniejsze.
0: Bramki dla Ukrainy zdobyli w pierwszej połowie Andrii Jarmołenko i Roman Jaremczuk.
10: To są aktualności jedynki.
0: Prezydent Węgier odrzuca żądanie premiera i nie poda się do dymisji. O północy minęło ultimatum, które Peter Modzior dał Tomaszowi Szuljokowi. W nagraniu w mediach społecznościowych prezydent powiedział, że godność urzędu wymaga od niego niezłomnego trwania. Modzior wezwał prezydenta do rezygnacji już w noc wyborczą 12 kwietnia, a następnie wielokrotnie zapowiadał, że jeśli Szuljok, którego nazywał marionetką Orbana, nie zrezygnuje, sam zostanie usunięty z urzędu. Kościół katolicki we Francji zaniepokojony możliwym podważeniem tajemnicy spowiedzi. Francuski parlament ma dziś zająć się projektem ustawy dotyczącym zwalczania przemocy wobec małoletnich, który zdaniem duchownych może naruszać wolność religijną. Projekt jest reakcją

0: reakcją na głośny skandal sprzed kilku miesięcy w katolickiej szkole.
1: Ponad 200 domniemanych ofiar przemocy, w tym seksualnej, i 40 lat ignorowania sprawy przez władze. Nowa ustawa ma sprawić, że skandal, który w ostatnich miesiącach wstrząsnął szkołą w Pirenejach, nigdy się już nie powtórzy. Projekt złożony przez deputowanych rządzącej koalicji przewiduje m.in. nałożenie na duchownych obowiązku zgłaszania przypadków przemocy wobec małoletnich, wykluczając możliwość powoływania się na tajemnicę spowiedzi. Ustawa ma również zwiększyć liczbę kontroli w prywatnych szkołach. W reakcji na te zapowiedzi episkopat Francji wyraził głębokie zaniepokojenie, tłumacząc, że rozumie konieczność ochrony dzieci, lecz uważa, iż proponowane przepisy mogą zagrozić wolności sumienia, nauczania i kultu religijnego. Duchowni podkreślają, że francuskie prawo od lat uznaje tajemnicę spowiedzi za formę tajemnicy zawodowej. Wielu z nich obawia się również zwiększenia kontroli państwa nad katolickim systemem oświaty. Na razie francuski rząd nie poinformował, czy zamierza poprzeć kontrowersyjny projekt. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Poniedziałek będzie burzowy na wschodzie kraju, poza tym prawie wszędzie będzie się chmurzyć i od czasu do czasu może przelotnie popadać. Temperatura maksymalna od 18 stopni w Krakowie do 22 w Bydgoszczy, Warszawie i Rzeszowie. Chłodniej w górach, w Zakopanem 15 stopni. Ciśnienie w stolicy 997 hektopaskali.
2: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
3: Naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu we współpracy z innymi polskimi uczelniami wykazali, że substancje pochodzące z rozpadu plastiku oraz leków silnie zaburzają układ hormonalny płazów. W zanieczyszczonej wodzie u kijanek dochodzi do drastycznych zmian proporcji płci i degeneracji narządów. Gościnią Polskiego Radia 24 jest pani Martyna Frontczak, lekarz weterynarii, doktorantka z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Czy czeka nas świat bez żab, w sensie bez męskich żab? Czy czeka nas taki świat jak w filmie Seks Misja?
4: Niestety płazy, do których właśnie należą żaby, są najbardziej zagrożoną wygnięciem grupą kręgowców na całym świecie. Więc zanieczyszczenia zdecydowanie mogą się przyczynić do tego, że populacje płazów są coraz mniej liczne i niektóre gatunki też niestety zanikają, więc no, jest takie ryzyko.
3: Co nam mówią te badania, które zostały przeprowadzone na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu? Czego one są dowodem? Na co są dowodem?
4: Są dowodem tego, że substancje, które są powszechne, bo one znajdują się w rzekach, w jeziorach, ale nawet w naszej wodzie pitnej, w niezwykle niskich stężeniach mogą poważnie wpływać na dzikie zwierzęta, ale być może również także na ludzi, bo płazy są takimi bioindykatorami. One nam mówią o tym, że w środowisku dzieje się coś złego, są niezwykle wrażliwe na zanieczyszczenia i mogą być przez to takim sygnałem alarmowym również dla nas, dla naszego zdrowia.
3: Czy to oznacza, że ostrzegają nas przed tym, że to, co pijemy, jest dla nas niebezpieczne?
4: Zdecydowanie tak. I powinny być lepsze przepisy, które nakazują kontrolowanie stężenia tych substancji w wodzie. Powinny być lepsze metody oczyszczania ścieków. Niestety w tej chwili w Unii Europejskiej tych substancji w ogóle nie ma obowiązku badać, nie ma obowiązku kontrolować ich stężeń. I to jest też taki problem, na który nasze badania miały za zadanie zwrócić uwagę.
3: A jakie to substancje? Co jest tym głównym powodem tego całego zamieszania?
4: Takich substancji są dziesiątki, ale my się skupiliśmy na dwóch. Jedną z nich jest bisfenol. To jest substancja, która się uwalnia z plastików i ona chemicznie wygląda tak jak nasz naturalny estradiol. Ze względu na to może się łączyć po prostu z receptorami hormonalnymi. A drugim związkiem jest taki syntetyczny estrogen stosowany w antykoncepcji i lekach hormonalnych. Z nim problem jest taki, że większość leków się nie wchłania,

0: jest wydalany wraz z moczem do środowiska, bardzo wolno się rozpada, dlatego po prostu jest w nim obecny i może wpływać na zwierzęta.
1: Czy ja dobrze rozumiem, że jednym z problemów jest ten słynny mikroplastik, czy to jest coś innego?
0: Mikroplastik tak. Mikroplastik może działać przez kilka mechanizmów, bo on mechanicznie może uszkadzać narządy, ale on sam też uwalnia substancje, które mogą właśnie działać hormonalnie.
1: No dobrze, a ja jestem laik, więc proszę mi wytłumaczyć, na co by się stało, jakby żab zabrakło?
0: No, płazy są niezwykle ważnym ogniwem ekosystemów. Na przykład żywią się bezkręgowcami, w tym też takimi, które są szkodnikami przykładowo upraw. I poza tym są też źródłem pokarmu dla wielu gatunków, dlatego no, mogłoby to spowodować różne nieprzewidziane skutki, na pewno całkowite nawet załamanie ekosystemu.
1: No to idźmy dalej. Jeżeli taki los spotkałby żaby, mógłby spotkać inne gatunki również w związku z tymi badaniami, które państwo przeprowadzili?
0: Zdecydowanie tak. Z tym, że nie wiemy, dla wielu grup zwierząt nie wiemy jeszcze, jak takie substancje mogą wpływać. Na przykład nie wiemy, jak one mogą wpływać na ludzi, ale są badania, które sugerują, że te związki też mogą wpływać na nasz rozwój, nawet na rozwój mózgu, więc zdecydowanie jest to takie pole badań, na które zasługuje na więcej faktycznie badań.
1: Mhm. Zastanawiam się, no bo mówimy tutaj o tym, ja skupię się na tym mikroplastiku, bo to jakby rozumiem i zastanawiam się, w jaki sposób te substancje trafiają do przyrody. Co stoi, co jest tym prowodyrem, że tak powiem, zanieczyszczenia tych wód?
0: No to są wszystkie śmieci, nasze odpady takie antropogenne, chociażby plastikowe pojemniki, ale ten bisfenol jest obecny nawet przykładowo w paragonach, które otrzymujemy w sklepie.
1: Czyli to jest absolutnie wszędzie?
0: Tak, jest, więc to trafia wraz ze ściekami, wraz z jakichś spływów też, z wysypisk, na przykład śmieci.
1: Dlaczego państwo zdecydowali się na takie badania? Co was zaniepokoiło? Jaka była przyczyna rozpoczęcia takich badań?
0: U nas w Katedrze Zoologii jest dość długa taka tradycja prowadzenia badań nad płazami i tego, jak zmiany takie właśnie związane z cywilizacją im szkodzą. Dlatego właśnie zainteresowało nas, czy jedną z przyczyn ginięcia populacji płazów mogą być również zanieczyszczenia wody. A ponieważ mamy możliwość przeprowadzenia takich eksperymentów, bo posiadamy układ takich dużych zbiorników wodnych, gdzie możemy naśladować też warunki takie naturalne do rozwoju płazów, no to właśnie zdecydowaliśmy się podjąć tego tematu i sprawdzić, jak te substancje mogą na nie wpływać.
1: Powiedziała pani, że jeszcze nie ma, rozumiem, dokładnych badań, jak ten mikroplastik, jak te zanieczyszczenia mogą wpływać na inne gatunki, ale rozumiem, że z tyłu głowy jest podejrzenie, że to również może mieć negatywny wpływ na człowieka.
0: Tak, no, zdecydowanie my też posiadamy hormony, zachodzą u nas podobne reakcje w organizmie, dlatego na pewno jakby kontakt z takimi substancjami nie jest dla nas też obojętny.
1: Czy idąc dalej, można wysnuć taką tezę, że nadmiar zanieczyszczeń w wodzie, między innymi właśnie tego mikroplastiku, czy tych innych substancji, może również wpływać na to, że może wpływać również na płodność człowieka?
0: Zdecydowanie, bo na przykład właśnie bisfenol powiązano u zwierząt z obniżaniem się jakości nasienia i dla populacji ludzkich też są takie statystyki, które mówią, że w ciągu ostatnich dziesięcioleci też spada płodność ludzi, w tym właśnie chociażby właśnie mierzona jakością nasienia i zdecydowanie te substancje też mogą się do tego przyczyniać.
1: Ja sprawdziłem takie badania i może pani mi je potwierdzi lub nie, bo według szacunków to badania między innymi przez WWF, przeciętny człowiek zjada i wdycha około 5 gramów mikroplastiku tygodniowo, co łącznie daje ilość rzędu 200-250 gramów rocznie, a to z kolei przekłada się wagowo mniej więcej na około 50 kart kredytowych, co

0: oznaczało, że rocznie po prostu pożeramy, wchłaniamy do swojego organizmu plastik równorzędny 50 kartom kredytowym. To możliwe?
1: Tak, jest to możliwe, bo niestety to są mikroskopijne cząsteczki, ale są obecne praktycznie we wszystkim, co jemy, co pijemy.
0: Da się tego uniknąć, jeżeli to jest absolutnie, no to jest trochę jakby pani powiedziała, no zastanawiam się, czy mogę wysunąć taką tezę, że no jeżeli to jest wszędzie, to musiałbym się pozbyć wszystkiego.
1: No jest kilka takich rzeczy, które można robić w życiu codziennym, które pozwalają zmniejszyć ten kontakt z tym mikroplastikiem czy innymi substancjami. Na pewno warto unikać przechowywania żywności w plastikowych śniadaniówkach. Można lepiej stosować takie szklane lunchboxy. Poza tym absolutnie powinno się unikać podgrzewania w mikrofalówce żywności w plastikowych pojemnikach. Nawet jeżeli tam pisze, że producent pisze, że można to podgrzewać w mikrofali, zazwyczaj oznacza to po prostu, że to opakowanie wytrzyma, nie rozpuści się pod wpływem temperatury, ale są badania, które pokazują, że mogą one uwalniać mikroplastik. A jeżeli chodzi o wodę, to polecane jest stosowanie takich filtrów przepływowych węglowych, które można sobie zainstalować na przykład pod zlewem w kuchni. One bardzo skutecznie usuwają te związki endokrynnie czynne i dają o wiele więcej niż takie dzbanki z filtrami, które są teraz popularne. One nie są aż tak skuteczne i same zresztą też, jeżeli są z tworzywa sztucznego, też mogą coś uwalniać niestety.
0: To chwileczkę, bo ja mam w domu taki dzbanek. I on jest wykonany z tworzywa sztucznego, ale zawiera taki filtr węglowy. To dobrze czy źle? Czy zaleca pani na wymianę na coś innego?
1: To znaczy, one poprawiają na przykład smak wody i tak, coś tam z niej usuwają, ale nie są na pewno tak skuteczne. Lepiej sobie właśnie zainstalować takie przepływowe, bo woda też musi płynąć odpowiednio wolno, żeby ten filtr był w stanie wszystko wyłapać. Więc te takie domowe dzbanki, one coś dają, ale nie są na pewno aż tak skuteczne.
0: Co jeszcze możemy zrobić? No bo wspomniała pani o tym, że zalecane jest lepsze filtrowanie wód. Czy to oznacza jakieś wielkie inwestycje również samorządowe, państwowe w filtrowanie tej wody?
1: No zdecydowanie one byłyby przydatne. No właśnie przede wszystkim to, żeby opinia też publiczna miała dostęp do wiedzy na temat obecności stężeń takich substancji w wodach, bo tak jak wspomniałam, w tej chwili to jest problem w całej Europie. To nie jest tak, że to w Polsce na przykład coś jest gorzej robione, że nie ma takich danych, nie ma obowiązku narzucanych na przykład oczyszczaniem ścieków, żeby robiły takie analizy i je podawały do naszej wiedzy. I za takimi kontrolami na pewno też właśnie poszłyby dalej jakby rozwój tych metod oczyszczania ścieków, bo problem z wieloma tymi substancjami jest taki, że one są bardzo trwałe, więc standardowe metody oczyszczania sobie często z nimi nie radzą, ale cały czas rozwija się technologie, które mogą na to pozwolić, więc na pewno są jakieś możliwości, tylko wymagają właśnie no zdecydowanie na pewno też jakichś nakładów finansowych.
0: A proszę powiedzieć, bo zaczęliśmy od tego, że z Państwa badań wynika, że zmieniły się te proporcje, jeżeli chodzi o płeć. Jest coraz więcej żab, rozumiem, ropuch, a mniej jest tych żab po prostu osobników męskich. Mówię jako laik, ale tak, żeby też zrozumieć. No dobrze, ale czy to z kolei oznacza, że prędzej czy później, bo ja zażartowałem, że trochę jak w filmie Seks Misja, ale czy to oznacza, że prędzej czy później ten gatunek może wyginąć? Ewentualnie czy ten mikroplastik, czy te zanieczyszczenia mogą wpływać na samą kondycję zwierząt i prędzej czy później ta ochrona, zabezpieczenie przed środowiskiem zewnętrznym może się osłabiać?
1: No, to są bardzo ciekawe pytania. Tak naprawdę dopiero zobaczymy to zapewne za 10 czy 20 lat, jak sobie te populacje zwierząt radzą w naturze. Zawsze wśród zwierząt jest jakaś zmiana.

0: która umożliwia w ogóle ewolucję gatunków. Więc tak jak właśnie tutaj w grupie żab, które miały kontakt z tym syntetycznym estrogenem, było tak, że mieliśmy w grupie 56 samic i 4 samce, no to tutaj widzimy, że prawdopodobnie większość takich genetycznych samców stała się samicami, ale mieliśmy też te 4 samce, które miały zupełnie normalnie wyglądające jądra, więc jest szansa, że zwierzęta są w stanie jakoś sobie tutaj prowadzić selekcję, która doprowadzi do tego, że na przykład będziemy mieć samce, które są odporne na takie zewnętrzne substancje, no ale to jest tylko przypuszczenie, bo drugą kwestią jest to, że te zwierzęta w naturze na pewno nie mają takiej komfortowej sytuacji, że są eksponowane tylko na jedną substancję, tak jak my podejmiemy w eksperymencie, tylko takich związków chemicznych mogą być dziesiątki. I tak jak też pan tutaj zasugerował, te związki chemiczne, które badaliśmy, miały też wpływ na kondycję zwierząt. Ona była niższa. Badaliśmy to takim wskaźnikiem podobnym do BMI, ale dostosowany bardziej do płazów. I powiedział nam o tym, że te zwierzęta miały słabsze takie rezerwy energetyczne, więc taki osobnik może na przykład potem mieć problem z tym, żeby przezimować, bo płazy hibernują zimą, może mieć problem do tego, żeby w ogóle dożyć do kolejnego sezonu rozrodczego. Więc tak naprawdę długofalowe skutki jeszcze nie są znane. Zawsze jest jakaś szansa, że zwierzęta sobie poradzą, ale tych czynników też powodowanych przez naszą cywilizację jest coraz więcej, więc na pewno mają tutaj spore wyzwanie.
1: No rozumiem, że kłody kładziemy przed tymi osobnikami, żeby się mogły swobodnie rozwijać. No dobrze, no to wracając jeszcze do ludzi, czy tutaj już są jakieś badania, które mówią o tym, że tak, te zanieczyszczenia, które dotyczą płazów, mogą dotyczyć również ludzi, bo jasne, jakby co jakiś czas słyszę, że ten mikroplastik jest wszędzie, że go pijemy, wchłaniamy go przez skórę, że jest w jedzeniu, że nawet u płodów już wykrywane są cząsteczki mikroplastiku, więc nawet jeszcze nie pojawiając się na świecie, już jesteśmy narażeni na ten mikroplastik. No, mam takie wrażenie, że jakaś bardzo czarna wizja się rozwija przed nami.
0: No tak, no tutaj mamy coraz więcej badań, które właśnie, tak jak pan mówi, potwierdzają, że mamy kontakt z tymi substancjami, też z mikroplastikiem. Jeżeli chodzi o ten bisfenol, który między innymi badaliśmy, to wykrywano go nawet w płynie owodniowym we krwi płodowej, więc jest to potwierdzone, że nawet ludzie już od wczesnych etapów swojego życia mają kontakt z tymi substancjami. Ale oczywiście nikt nie robi takich badań, że eksperymentalnie będziemy podawać coś ludziom i zobaczymy, co się stanie. Są wyłącznie takie badania korelacyjne, które mówią nam, że ludzie mieli kontakt z tą substancją i może w populacji częściej występowała na przykład jakaś choroba. I jeżeli chodzi właśnie o takie korelacyjne badania, no to mamy sugestie, że kontakt z tymi substancjami endokrynnie czynnymi może przyczyniać się na przykład do częstszego występowania takich chorób jak endometrioza czy zespół policystycznych jajników, takie choroby, które są coraz częstsze u młodych kobiet. Więc mamy tutaj przypuszczenia, ale no tak konkretnie, żeby coś powiedzieć, to nadal jest temat otwarty właśnie na dalsze badania.
1: Ale rozumiem, że jednak zmierza to w tym kierunku, żeby starać się przed tym mikroplastikiem zabezpieczyć. A ja zapytam inaczej, czy da się w jakikolwiek sposób oczyścić z tego organizm? Czy jest jakaś metoda oczyszczania z tego mikroplastiku? Czy my jesteśmy po prostu skazani już na te substancje? W duchu licząc, że tak jak pani wspomniała, może uda się wytworzyć jakiś system odpornościowy, no ale to też jeszcze pewnie potrwa.
0: No, szczerze mówiąc nie wiem, jakby nie jest to nasz obszar badań, ale na pewno rozwija się jakieś metody. Wiem, że niektóre Niektóra żywność pomaga jakby usuwać mikroplastik z układu pokarmowego, ale czy da się go usuwać z narządów, to jest to już, na pewno byłoby to trudniejsze.
1: To wróćmy jeszcze do Państwa badań, bo czytam w analizie tych

0: badań, że jednym z elementów była analiza tak zwanego wskaźnika palcowego. Co to takiego?
1: No to jest taka dodatkowa cecha, którą badaliśmy. Wskaźnik palcowy to jest taki wskaźnik oparty na długości palca drugiego i czwartego w kończynach kręgowców. I no może się to wydawać śmieszne, ale na długość tych palców w czasie rozwoju embrionalnego wpływają też hormony płciowe. Dlatego potencjalnie długość tych palców może tam też nam mówić o płci zwierząt oraz o tym, czy miały kontakt ze substancjami hormonalnymi.
0: Zastanawiam się, bo przyznam szczerze, że no niezwykłe są te państwa badania. Jak wy do tego podchodzicie?
1: Mamy na pewno kreatywnych członków zespołu. Ja jestem dopiero doktorantką, ale moi promotorzy, profesor Tyrianowski i doktor Kaczmarski, już od lat rozwijają właśnie te pomysły badawcze. Też to ten wskaźnik palcowy był w ramach ich zainteresowań, więc ja na pewno rozwijam te pomysły, ale też właśnie muszę tutaj jakby uhonorować też moich kolegów, którzy od dawna mają wiele kreatywnych takich pomysłów.
0: Szczególnie, że mają też niezwykłe sukcesy na swoim koncie.
1: Tak, tak, zdecydowanie.
0: W którym kierunku, w którą stronę będą zmierzać dalsze badania? No bo rozumiem, że to już jest jakiś wstęp tego, co udało się ustalić. No a co dalej? Co przed panią?
1: My kontynuujemy te badania na innym gatunku żaby, ponieważ ten gatunek, który badaliśmy, to jest żaba śmieszka i to jest gatunek żaby, który cały rok spędza w zbiornikach wodnych albo w ich pobliżu. To jest taka typowo wodna żaba. Natomiast badamy też gatunek żaby moczarową i to jest żaba, która w wodzie spędza tylko początek swojego życia jako kijanka i później w czasie godów. Natomiast pozostałą część roku spędza na lądzie i przez to, że nie spędza tyle czasu w tych potencjalnie zanieczyszczonych wodach, to może mieć mniejszą może wrażliwość na te substancje. Chcemy zobaczyć, czy będzie tutaj jakaś różnica, no bo płazy są niezwykle różnorodną grupą, mają duże zróżnicowanie takich też, jeżeli chodzi o sposób ich życia. Dlatego chcemy zidentyfikować, które gatunki płazów mogą być najbardziej narażone właśnie na zanieczyszczenia wody.
0: Ja spoglądam, jak wygląda jakby ten ośrodek badawczy, no bo tak chyba to trzeba nazwać. To są takie skrzynie, w których, rozumiem, znajdują się osobniki, które podlegają temu badaniu. No bo zastanawiam się, jak wygląda to laboratorium, w którym państwo badają płazy.
1: Tak, no my mamy takie laboratorium półterenowe. Używamy dużych takich skrzyniopalet o objętości około 600 litrów i tam możemy prowadzić ten eksperyment właśnie w dużych objętościach wody, gdzie kijanki mają warunki prawie że naturalne, mają dostęp do normalnego oświetlenia, do takiej zmienności temperatur jak w naturze, bo to też są. Jest to ważne, żeby właśnie odwzorować takie naturalny ekosystem, bo są badania, które pokazują, że eksperymenty w takich typowo ścisłych, laboratoryjnych warunkach nie zawsze przynoszą takie same rezultaty, jak właśnie eksperymenty prowadzone w bardziej naturalnych.
0: Bo zbliżonych do naturalnych warunków, rozumiem. Wtedy to bardziej wiarygodne, bardziej jakby temu, co się dzieje na zewnątrz. A jak wygląda współpraca między poszczególnymi też uczelniami? No bo rozumiem, że eksperyment prowadzony jest w ramach kilku uczelni.
1: Tak. To my współpracowaliśmy między innymi z dr Beatą Rosenblut-Kościsty z Uniwersytetu Wrocławskiego i ona jest jedną z ekspertek od rozwoju płciowego płazów. Jej zespół badawczy też z już emerytowaną profesor Marią Ogielską ma w tym ogromne doświadczenie. To oni pierwsi tak naprawdę zaczęli właśnie te badania nad rozwojem gonad płazów, na temat tego, jak substancje chemiczne gonatowe

0: wpływać, więc tutaj ich ekspertyza była dla nas niezwykle ważna. Poza tym współpracowaliśmy z profesorem Łukaszem Jankowiakiem z Uniwersytetu Szczecińskiego i on nam pomagał w analizie tego wskaźnika palcowego, też w analizach statystycznych dotyczących stosunku płciowego w populacji. Jest tutaj takim naszym właśnie ekspertem, więc pomógł nam dobrać do tego jak najlepsze metody statystyczne i jego tutaj pomoc była niezwykle cenna. Poza tym w naszych badaniach brał udział również dr Adam Hermaniuk z Uniwersytetu Jagiellońskiego. On pomógł nam w hodowli tych tutaj żaby śmieszki, ponieważ ma w tym właśnie ogromne doświadczenie i prowadzi sam również hodowlę takich żab, które można pozyskiwać do badań naukowych, więc tutaj też jego pomoc była zdecydowanie bezcenna.
1: A jeszcze zapytam o ten związek EE2, przepraszam, ale nie jestem w stanie wypowiedzieć pełnej nazwy, ale chodzi mi o ten syntetyczny estrogen stosowany w lekach antykoncepcyjnych i terapiach hormonalnych. To jest tak, że przyjmowanie tych substancji już stanowi pewnego rodzaju zagrożenie dla zdrowia, czy to jest tylko i wyłącznie efekt jakby końcowy, to jest ta substancja, która się jakby wytrąca, no i siłą rzeczy ona trafia do przyrody. Jak to wygląda? Jak to ocenić?
0: To tak, to zaczynając, to związek się nazywa etynyloestradiol, no ale skrót E2 zdecydowanie jest bardziej praktyczny. Problem z tą substancją jest taki, to jest składnik aktywny właśnie leków hormonalnych, antykoncepcyjnych, że tabletka, którą się przyjmuje, nie wchłania się w całości, z tego tylko około 1/3 zostaje przyjęta przez organizm kobiety, natomiast reszta jest wydalana wraz z moczem, tak jak wiele metabolitów czy naszych naturalnych hormonów. I ta substancja jest też niezwykle stabilna w środowisku, bo każdy z nas wydala też te naturalne hormony i one dość szybko się rozpadają pod wpływem chociażby światła UV czy temperatur. Natomiast ten syntetyczny estrogen bardzo długo może się utrzymywać w środowisku wodnym. Ciężko reaguje też na jakieś te tradycyjne metody oczyszczania ścieków, dlatego jest to problem. Więc jakby potrzebne są badania nad lepiej wchłanialnymi lekami, myślę, albo może też jakimiś innymi alternatywnymi substancjami, no bo ten związek chemiczny nie jest idealny. Ogólnie leki antykoncepcyjne u kobiet też mogą mieć wiele skutków ubocznych. To na pewno nie jest idealna metoda, idealna substancja też stosowana w tym celu.
1: A co państwu by pomogło w tych badaniach? W sensie, co by ewentualnie mogło przyspieszyć te badania? No bo sprawa na początku wydaje się, mówimy tutaj o, tak sobie żartowałem, że tam seks misja u żab, że żab może nam zabraknąć, ale idąc dalej dochodzimy do punktu, w którym widzimy to zagrożenie również dla człowieka i dla rozwoju człowieka, więc te badania są niezwykle istotne, mimo że gdzieś to na początku się ten żart pojawił. Co by pomogło w jakby dalszym rozwoju tych badań, żebyśmy mogli ustalić, jak powstrzymać to zagrożenie i jednocześnie no jak siebie, nas, ludzi, ochronić przed tym zagrożeniem?
0: No zdecydowanie my też będziemy rozwijać nasze badania i na pewno przyda nam się współpraca też może z chemikami, też z może osobami bardziej związanymi z endokrynologią człowieka. I wtedy jest możliwość właśnie podjęcia może jakichś projektów, które więcej nam powiedzą też o zdrowiu ludzi. Bo nas jako zoologów przede wszystkim interesuje to, jak zanieczyszczenia wpływają na zwierzęta i na ekosystemy, ale oczywiście zawsze patrzymy na to w szerszym kontekście, że może to mieć szersze znaczenie też dla medycyny człowieka, więc zdecydowanie współpraca z innymi osobami, którą będziemy próbowali też nawiązywać się przyczyni do rozwoju tych badań w tym kierunku.
1: Pani doktor, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Martyna Frączak, lekarz weterynarii, doktorantka z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, była gościnią Polskiego Radia 24. Pani doktor, dużo sukcesów oczywiście w kolejnych badaniach.
2: Powtórka programu. Radio Podcast. Podcast Polskiego Radia.

0: Łatwo powiedzieć, ale dlaczego trudniej się dogadać? W tym podcaście poznasz językowe sekrety naszych codziennych praktyk. Od soczystego przeklinania, przez manię zdrabniania, aż po spory o słowa. O języku i kulturze opowiada językoznawca Tomasz Piekot. Podcast Łatwo powiedzieć.
1: Jedni mówili, by chwytać dzień, inni ogłaszali śmierć Boga, jeszcze inni uspokajali, że błądzić jest rzeczą ludzką. I mimo, że ponoć ChatGPT potrafi napisać wszystko, nadal potrzebujemy złotych myśli sprzed wieków. Potrzebujemy powiedzeń, cytatów, aforyzmów na różne okazje, by kogoś zachwycić, zaskoczyć, sprowokować, a może wprawić zadumę, czy po prostu przekonać. No więc powiem Państwu, że przygotowując się do nagrania tego odcinka, przeczytałem setki, jeżeli nie tysiące złotych myśli i aforyzmów. I najwięksi tego świata, od antycznych strategów przez barokowych matematyków, aż po genialnych fizyków, byli zwolennikami prostego języka. Zajrzymy dziś sobie zatem do gabinetów premierów, którzy w samym środku wojny żądali zwięzłości, i sprawdzimy, dlaczego pewien polski król musiał skomplikować łaciński klasyk. Będzie też o tym, dlaczego kajakarze muszą do siebie pisać prosto, i o tym, że miarą naszego rozumienia fizyki kwantowej jest sytuacja, w której nie potrafimy o niej opowiedzieć pięciolatkowi. Ale uwaga, w internetowych zbiorach wielkich, mądrych cytatów czekają na nas pułapki. Nie wszystko jest tam tym, czym się wydaje. Pokażę Państwu piękne, błyskotliwe myśli, których ich rzekomi autorzy nigdy nie wypowiedzieli. Będzie to zatem podróż historyczna po świecie skrzydlatych słów i złotych myśli o prostocie komunikacji, o czasach, w którym zabić przymiotnik było aktem miłosierdzia, a długaśne listy pisało się z braku czasu. No to zaczynamy.
0: Łatwo powiedzieć. Tomasz Piekot.
1: Na początek Orwell, który w słynnym eseju Polityka i język angielski zdiagnozował problem używania języka nieklarownego. Generalnie bardzo mało jest takich cytatów, wypowiedzi, aforyzmów, w których ktoś diagnozuje przyczynę używania trudnej komunikacji. W tym eseju Orwell napisał, że wielkim wrogiem klarownego języka jest po prostu nasza nieszczerość. I kiedy pojawia się rozdziew między rzeczywistymi a zadeklarowanymi celami, wtedy właśnie zwracamy się instynktownie ku długim słowom i męczącym idiomom. Wtedy, pisze Orwell, jak z mątwy wytryska atrament. I co ciekawe, myśl Orwella potwierdzają badania naukowe. Rzeczywiście okazuje się, że ludzie używają trudnego języka trochę w funkcji kamuflażu. Wtedy, kiedy nie mają pewności albo chcą ukryć swoje intencje, zaczynają wydłużać zdania, używać skomplikowanych słów. Efekt ten odkryto na przykład w wypowiedziach rzeczników prasowych w sytuacji kryzysu albo w komunikacji spółek giełdowych, kiedy ten kryzys się dopiero zaczyna. Utrudnienie odbioru czytelnikom poprzez zamglenie języka sprawia wtedy, że eksperci dłużej analizują teksty tych spółek giełdowych, mają też mniejszą pewność w interpretacji. No i z tego powodu informacje rozprzestrzeniają się dłużej i wolniej. Za to wielu autorów złotych myśli utożsamiało prostotę z długością. Mówili dokładnie, że krócej to prościej, a zatem namawiali do skracania wypowiedzi, do usuwania pustosłowia. W ich aforyzmach pojawiają się różne liczby. Na przykład Thomas Jefferson, prezydent amerykański, powiedział kiedyś, że najcenniejszym ze wszystkich talentów jest to, że się nie używa dwóch słów, gdy możliwe jest jedno. No i rzeczywiście zamiast powiedzieć dokonałem kupna ekspresu, mogę powiedzieć kupiłem ekspres, a zamiast stan pacjenta uległ pogorszeniu, mogę powiedzieć, że stan pacjenta się pogorszył. Ale polski matematyk Hugo Steinhaus wyliczył dokładniej długość takiej błyskotliwej myśli, bo w jednym ze swoich aforyzmów napisał, że do historii przechodzą zdania co najwyżej siedmiowyrazowe. Myślę więc jestem trzy wyrazy, być albo nie być, oto jest pytanie, pewnie z sześć, no rzeczywiście Steinhaus miał rację. Co ciekawe, ten aforyzm też ma siedem wyrazów, idealnie mieści się w tym limicie. I warto tutaj wspomnieć o niepotwierdzonej anegdocie, która dotyczy Ernesta Hemingwaya. To się nie wydarzyło.

W źródłach nie ma potwierdzeń tej historii. Otóż Hemingway na pewnym wieczorze autorskim rzekomo założył się z publicznością, że napisze bardzo krótki tekst, kilkuwyrazowy, który sprawi, że ludzie się wzruszą albo rozpłaczą. I ponoć było to wstrząsające ogłoszenie sprzedaży, brzmiało ono mniej więcej tak w tłumaczeniu na język polski: sprzedam buciki dziecięce, kropka, nienoszone. Ta historia nie jest potwierdzona.

sprawdzić, nie było takiej historii związanej z Hemingwayem. Natomiast jedną z najsłynniejszych i najskuteczniejszych krótkich wiadomości wysłał do Senatu Rzymskiego Juliusz Cezar. Tak, chodzi o słynne zdanie Veni, Vidi, Vici. Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem. Rzecz dzieje się w 47 roku przed naszą erą, po bitwie pod Zelą, ale Cezar nie wysyła tej wiadomości SMS-em, tylko raczej publikuje na ówczesnym Twitterze. Wchodząc do Rzymu triumfalnie ma taki napis, niesie taki napis na transparencie czy sztandarze. I na temat sensu czy funkcji tego jednego krótkiego, trzyczasownikowego zdania napisano naprawdę wiele artykułów naukowych. Eksperci przede wszystkim podkreślają, że są tutaj trzy czasowniki z usuniętymi podmiotami i dopełnieniami, czyli Cezar mówiąc przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem, nawet nie wspomina gdzie, kogo zwyciężył, kogo pokonał i kogo zobaczył. No z jednej strony to pokazuje wielką pewność siebie zwycięzcy, ale z drugiej strony też fatalny los pokonanego, którego nawet w tym zdaniu nie ma. Po drugie, Cezar celowo dobiera trzy czasowniki dwusylabowe, by zrytmizować przekaz. Tam jeszcze się powtarza wielokrotnie głoska i. Dzięki temu uzyskujemy efekt maszerujących brutalnie legionów. Veni, vidi, vici, aż słychać ten rytm tupania o ziemię. No i w tym miejscu chciałem serdecznie pozdrowić tłumacza, który przełożył to Veni, Vidi, Vici na bardzo długie, rozwlekłe przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem. Brzmi to w sumie jak jakieś deptanie przed to i tojem. To już nie jest wielka bitwa, która trwała raptem kilka godzin, tylko ze trzy dni. No ale też z drugiej strony język polski nie jest tak rytmiczny jak łacina i nie wiem, jak mielibyśmy to przetłumaczyć czasownikami dwusylabowymi. Możliwe, że zabrzmiałoby to przyszłem, zerkłem, nie wiem jak inaczej można byłoby to przetłumaczyć. W każdym razie interpretatorzy twierdzą, że intencją Cezara było nastraszenie Senatu Rzymskiego, że był to przekaz propagandowy, a nie informacyjny. No przecież kiedy legiony Cezara wróciły do Rzymu, to wszyscy już wiedzieli o zwycięstwie, więc on mówił: uważajcie, głosujcie na mnie, bo jeżeli nie, to zrobię z wami rytmicznie to samo. Był to zatem slogan polityczny czy slogan przedwyborczy. No i teraz z Rzymu przenosimy się pod Wiedeń. Przecież Jan III Sobieski wysłał ten sam tekst, tę samą wiadomość do papieża, ale ją przerobił. Przerobił mniej więcej tak, że wyszło, że tych osób było dużo więcej, bo powiedział przecież przybyliśmy, zobaczyliśmy i Bóg zwyciężył. No, nie da się nawet tych osób policzyć, ale Sobieski znacznie skomplikował przekaz Cezara. Zachował rytm do pewnego stopnia. Zresztą z tą wiadomością przesłał papieżowi jeszcze proporzec, sztandar. To był też ważny symbol w tamtych czasach. Oczywiście sztandar wezyra, a nie własny, ten zdobyczny jako dowód upadku Imperium Osmańskiego. I trochę za sprawą wiadomości Cezara ta retoryczna trójka zaczęła się upowszechniać. Przecież pamiętamy film, serial polski Matki, Żony, Kochanki, czy takie wypowiedzi potoczne typu przynieś, podaj, pozamiataj. Zawsze trzy elementy, najczęściej czasowniki pojawiają się w tych wypowiedziach. No i co ciekawe, u niektórych autorów, literatów pojawia się obsesja skracania. Najbardziej w tej obsesji obrywają przymiotniki. Usuwanie przymiotników przypisuje się na przykład Ernestowi Hemingwayowi. Nawet znajdą Państwo w internecie aplikację dla języka angielskiego, która zajmuje się upraszczaniem tekstu poprzez skracanie wyrazu. Nazywa się Hemingway App, właśnie ku pamięci Hemingwaya. Ciekawą wypowiedź na temat usuwania przymiotników znajdziemy w liście Marka Twaina. To był chyba nawet list do jakiegoś ucznia, który napisał wiadomość do Twaina i Twain, kiedy był sławny, odpisywał wielu osobom. Te listy się zachowały, są dobrze zarchiwizowane. W PS-ie do tego listu Twain napisał tak. Przeczytałem właśnie twoją pracę i uważam, że jest to kawał rzetelnej roboty. Widzę, że używasz jasnego, prostego języka. A jakże? Miało być jasno i prosto, no to jest. Krótkich słów i zwięzłych zdań. Tak właśnie powinno się pisać po angielsku. To styl nowoczesny i najlepszy z możliwych. Trzymaj się go, nie

0: pozwól, by wkradły się tam watolina, kwiecistość czy gadulstwo. I teraz uwaga, ten fragment. Kiedy złapiesz przymiotnik, zabij go. Nie, nie mam na myśli, by wytępić je do nogi, ale ubij większość z nich, wtedy reszta nabierze wartości. I na koniec jeszcze Twain daje poradę taką ilościową, statystyczną. Przymiotniki osłabiają się, gdy stoją blisko siebie, a dają siłę, gdy są od siebie daleko. A nawyk nadużywania przymiotników, raz przyczepiony do człowieka, jest równie trudny do wykorzenienia, co każdy inny nauk. A zatem Twain mówi o nałogowym nadużywaniu ciągów przymiotnikowych, a nie o usuwaniu każdego przymiotnika. Jak Państwo widzą, w Złotych Myślach znanych postaci historycznych wyraźnie pojawia się wątek o skracaniu. Prosty tekst to przede wszystkim tekst krótki, zwięzły, rytmiczny, pozbawiony przymiotników, niepotrzebnych wyrazów. Ale wyraźne jest tam także połączenie długości tekstu ze skutecznością lub nieskutecznością. Mówiąc wprost, jeżeli komunikujemy się krótko i zwięźle, no to wzrasta skuteczność wypowiedzi. Tak byli przekonani twórcy tamtych czasów, no i z perspektywy dzisiejszych badań naukowych mieli rację. Bardzo ciekawie pisał o tym Horacy w Ars Poetice. Jakichkolwiek udzielasz rad, bądź zwięzły, by pojętne umysły szybko chwytały słowa i wiernie je zachowały. Wszystko, co zbędne, wypływa z przepełnionego wnętrza. Toż to złota myśl, która mogłaby być mottem współczesnych czasów, czasów przeładowania informacyjnego, nadmiaru słów, które nie mieszczą się w naszych głowach czy w naszych sercach. A jeżeli o wypływaniu mowa, muszę Państwu powiedzieć o kajakarzach.
1: Łatwo powiedzieć. Tomasz Piekot.
0: Otóż na Wdzie, taka rzeka, jest piękny szlak kajakowy, ale pojawia się tam most z niskim przęsłem. Mogą sobie Państwo wyobrazić tę scenę. Woda płynie wartkim nurtem, płyniemy sobie w kajaku. No i domyślają się Państwo, że urząd gminy pewnie przyczepia tam do tego mostu tabliczkę. Uwaga, niskie przęsło. Jeżeli podniósł się poziom wody, a użytkownik łodzi ma powyżej 1,60 m, powinien rozważyć uchylenie się. Oczywiście takiego tekstu tam nie ma. Nie wiem nawet, czy był, ale niech będzie w tej anegdocie, że kajakarze to zrywają. Wiadomo dlaczego. Grozi im niebezpieczeństwo uderzenia głową w most i kajakarze piszą tam mazakiem prosty komunikat. Prosty i zwięzły komunikat. Piszą tam kryj, ryj. Czy to nie jest cudowna wiadomość, która mogłaby zdobić niejedne biurko w polskim urzędzie czy w polskiej korporacji? Kryj, ryj. W czasach pandemii ktoś wpadł nawet na to, by zrobić z kryj-ryj hasło kampanii promaseczkowej. Widziałem takie plakaty w pewnym szpitalu. Kryj-ryj, maskuj twarz. Ale w historii świata są też przypadki dużo poważniejsze. W sierpniu 1940 roku, w samym środku bitwy o Anglię, premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill wysyła do swojego gabinetu krótkie memorandum, taki okólnik zatytułowany Zwięzłość. Churchill tam na początku trochę narzeka, że wszyscy decydenci toną w stosach dokumentów, z których prawie wszystkie są o wiele za długie, przez co tracą czas na szukanie najważniejszych informacji. W dalszej części tego dokumentu Churchill żąda, by raporty wojenne były bardzo krótkie i przedstawiały tylko główne punkty w jasnych akapitach, bez żadnych ozdobników. Uprzejmie informuje, niniejszym pragnę nadmienić, czy warto dodać. Nawet radzi, by szczegółową analizę przenieść do załączników. Można powiedzieć, że Winston Churchill jest twórcą takiego korporacyjnego dokumentu dla zarządu, który się dzisiaj nazywa najczęściej Executive Summary, takie streszczenie na jedną stronę, dodawane do rozbudowanych raportów, tak by decydenci nie musieli czytać wszystkiego, ale spojrzeli na najważniejsze wnioski, no i mogli o tym opowiadać. No i tutaj widać, że w sytuacji zagrożenia, niebezpieczeństwa, mamy z jednej strony kajakarzy, z drugiej strony wojnę. Nie chodzi o styl, tylko o skuteczność komunikacji, która przekłada się potem na skuteczność działania albo rządzenia. Zwyczajnie wymaganie krótkich tekstów ułatwia i przyspiesza podejmowanie decyzji, ale też zmusza autorów do jaśniejszego myślenia. Okazuje się, że w Polsce także mieliśmy takiego przywódcę.

Dużo wcześniej, w 1919 roku, minister skarbu Stanisław Karpiński wydał podobny okulnik. Oczywiście cel okulnika Karpińskiego był trochę inny. W tamtych czasach dopiero rodziła się państwowość i styl urzędowy. No i urzędnicy, którzy dawniej pracowali dla zaborców, posługiwali się przekładem, tłumaczyli różne wyrażenia, zwroty, zanieczyszczając polszczyznę, a przecież miał to być dopiero początek nowoczesnego stylu urzędowego. Do wszystkich urzędników Ministerstwa Skarbu, pisze więc Karpiński. Proszę wszystkie podległe mi urzędy nie używać nadal w pismach urzędowych i w biurowości wyrażeń przejętych z języków biurokracji austriackiej, niemieckiej i rosyjskiej. Zupełnie obcych duchowi języka polskiego i niezrozumiałych dla wszystkich. Na przykład, no i to ciekawe, jakich słów Karpiński zakazywał używać? Na przykład votum, możemy przecież po polsku oświadczenie, aprobata, możemy po polsku zgoda, zatwierdzenie, indeks, możemy po polsku wykaz. Dalej jest jeszcze ciekawiej, należy także zaniechać używania zbytecznych zwrotów, jak szanowna firma, wielmożny, mam zaszczyt do wysokiej aprobaty. No i końcówka okulnika Karpińskiego to miód na moje prostojęzyczne serce. Przy pisaniu sprawozdań, wniosków i listów należy przestrzegać stylu jasnego i zwięzłego, przy czym proszę możliwie unikać wyrazów obcych, ponieważ język polski jest dość bogaty, aby starczył na użytek naszych urzędników. No niestety, łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Aleksander Iwanka we wspomnieniach skarbowca z lat 27-45 opisał historię Karpińskiego tak. Minister Karpiński jako pierwszy na tym stanowisku pochodzeniem z kongresówki został przez swoich podwładnych z innych dzielnic, a stanowiących gro personelu Ministerstwa Skarbu, przyjęty niechętnie i zarządzenia jego podlegały silnej krytyce z tej strony. I dalej autor pisze tych wspomnień tak. Dopiero jednak rozporządzeniem swoim, tym, o którym Państwu mówiłem z 1919 roku, w którym zaleca używanie zwrotów polskich, gdyż język nasz jest w nie dość zasobny, a zaniechanie określeń byłej CK biurokracji w rodzaju, tutaj się pojawiają te wszystkie zapożyczenia, wywołał prawdziwą burzę w gronie rutynowanych biurokratów, dla których jak najczęstsze używanie tych zwrotów było, i teraz to jest świetny cytat, najbardziej ważkim dowodem inteligencji i należytego wyrobienia biurowego. W ich pojęciu było ze strony ministra Karpińskiego wręcz bluźnierstwem występowanie przeciwko wyrażeniom uświęconym jeszcze za czasów Marii Teresy i Józefa II. Nie było wtedy jeszcze związków zawodowych, ale, pisze dalej Iwanka, podjęto już nie opór bierny, a wręcz sabotaż wydawanych przez ministra Karpińskiego rozporządzeń. Ruch oporu przeciwko upraszczaniu i czyszczeniu polszczyzny z zapożyczeń. Niesamowite. Oczywiście jako naukowca interesują mnie także poglądy wybitnych naukowców na temat języka używanego w badaniach naukowych. Ciekawie na ten temat napisał w książce Fizyka i filozofia Werner Heisenberg. Pisał o fizyce, że jasne, do interpretacji eksperymentów potrzebny jest trudny język matematyki. Ale każdy fizyk musi mówić o swoich wynikach także do niefizyków, którzy nie będą zadowoleni, jeśli wyjaśnienie nie będzie w prostym języku. I w przypadku takiego fizyka to, jak potrafi opowiadać o fizyce w prostym języku, jest wskaźnikiem jego zrozumienia tematu. I słowa Heisenberga w ciekawy sposób łączą się ze współczesnym internetowym konceptem ELI-5. Skrótowiec ELI-5 oznacza Explain Like I'm Five, czyli wyjaśnij jak pięciolatkowi. Pomysł ten powstał na subreddicie, czyli na takim forum specjalistycznym, forum internetowym w 2011 roku. Była to spontaniczna inicjatywa użytkowników Reddita. Po prostu internauci wpadli na pomysł, że jeżeli mają zrozumieć jakieś skomplikowane treści, a są laikami, to wystarczy, że napiszą ELI-5, ELI-5 i osoba, która próbuje wyjaśnić daną kwestię, ma zacząć mówić jak do pięciolatka. To jest ciekawy przypadek.

0: ufania i transparentności, bo oczywiście nie chodzi tutaj o upraszczanie treści, infantylizację przekazu, traktowanie kogoś jak dziecka, tylko ten koncept pięciolatka jest pewną metaforą, która pokieruje nas w czasie wyjaśnienia. Ale jak tworzyć takie proste, zwięzłe wyjaśnienia? Intuicja podpowiada nam, że powinno być to łatwe, ponieważ żeby pisać skomplikowane treści potrzebujemy więcej czasu, a żeby pisać krótko i zwięźle czasu potrzebujemy dużo mniej. Tymczasem okazuje się, że jest odwrotnie. Blaise Pascal, no ten francuski matematyk, fizyk, ten od zakładu o istnienie Boga, napisał coś niesamowitego w swoim liście. Pascal przeprasza czytelnika takimi słowami: list, który dziś napisałem, jest dłuższy niż zwykle, ponieważ brakowało mi czasu, aby go skrócić. Wynika z tego, że pisanie zwięzłe i krótkie jest trudniejsze od tego skomplikowanego, ponieważ potrzebujemy bardzo dużo czasu i wysokich kompetencji, kwalifikacji, żeby wiedzieć, jak to robić. Z czasem przygotowania łączy się kolejna historia przypisywana Churchillowi, ale jest to historia apokryficzna, czyli niepotwierdzona w danych źródłowych. Churchill miał powiedzieć, że jeżeli ma wygłosić bardzo krótką mowę na 10 minut, to musi się przygotowywać co najmniej przez tydzień. Natomiast jeśli ma mówić przez godzinę, to może zacząć od razu. Wielką popularnością cieszy się też inna sentencja mówiąca o trudności upraszczania. To słynna wypowiedź, że prostota jest najwyższą formą wyrafinowania. I wiele źródeł twierdzi, że powiedział to Leonardo da Vinci. Natomiast tropicielom cytatów nie udało się potwierdzić tej informacji w żadnej z jego notatek. Prawdopodobnie myśl ta pochodzi z 1931 roku, kiedy to pojawiła się w sztuce w formie właśnie takiego zdania. Najwyższą formą wyrafinowania jest prostota. W kolejnych dekadach formuła ta jest powtarzana w mediach, w literaturze, często modyfikowana, zwłaszcza przez krytyków sztuki, ale w latach 70. trafia już do świata projektowania, do świata projektantów, staje się głównym mottem kultury designu i technologii. Nawet znajdziemy ją w dawnych materiałach firmy Apple. A połączenie z Da Vinci'm pojawia się około roku 2000. Wybornie za to na temat tej trudnej sztuki prostoty wypowiedział się amerykański kontrabasista jazzowy, kompozytor Charles Mingus. Mówił oczywiście o muzyce, dokładniej o kreatywności w muzyce, ale powiedział, że kreatywność nie polega na byciu innym. Nie o to zupełnie chodzi. Każdy może grać dziwnie, to jest bardzo proste. Trudno jest być tak prostym jak Bach. I dalej mówi nasz muzyk, że sprawianie, by proste stało się skomplikowane, jest powszechne, a sprawianie, by skomplikowane stało się proste, niesamowicie proste, to jest właśnie kreatywność. Powoli będziemy kończyć ten prostojęzyczny przegląd aforyzmów i złotych myśli. No, jeśli po tym odcinku będą Państwo czuć niedosyt i jakoś pragnąć pogłębić wiedzę o tym, jak pisać z gracją, a zarazem konkretnie, Pinker analizuje tam wiele przykładów, także z literatury pięknej, namawiając czytelników do powrotu do stylu klasycznego, retorycznego, który był piękny i prosty. Bardzo Państwu dziękuję za wspólny czas. Jeśli ten odcinek zainspiruje Państwa do skrócenia choć jednego maila lub zabicia choć jednego przymiotnika, mój cel zostanie osiągnięty. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Łatwo Powiedzieć.
1: Łatwo Powiedzieć. To był podcast Polskiego Radia. Więcej naszych podcastów znajdziesz na polskieradio.pl, Spotify, Apple Podcasts, YouTube, w aplikacji Onet Audio oraz we wszystkich innych miejscach, gdzie słuchasz podcastów.
2: Radio Podcast.
3: Powtórka programu.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Ogromne zniszczenia na Opolszczyźnie, na początek szacowanie strat po nawałnicy. Kolejny zatrzymany w sprawie fałszywych alarmów to znany warszawski adwokat. Ani razu nie trafili do siatki rywali. Polscy piłkarze przegrali z Ukrainą w towarzyskim meczu we Wrocławiu. Minęła szósta. Łukasz Jakubowski, dzień dobry. Zniszczone domy, uszkodzone samochody i drzewa wyrwane z korzeniami. Tak wyglądają Balcarzowice na Opolszczyźnie po przejściu silnej nawałnicy. Świadkowie mówią o trąbie powietrznej, a urzędnicy rozpoczynają szacowanie strat.
2: Powołujemy gminną komisję badania skutków tej tragedii. Pani wojewoda zadeklarowała też pełne wsparcie do pomocy, do odbudowy domostw. Mam nadzieję, że uda się te wszystkie środki szybko przeznaczyć na to, żeby Balcarzowice znowu mogły mieć piękną miejscowością gminy Ujazd.
1: Mówił wójt tej gminy Hubert Ibrom. Sobotnia burza uszkodziła w Balcarzowicach 18 budynków, w tym 11 domów. Dwa z nich nie nadają się do zamieszkania. Gmina zapewniła lokale zastępcze. Dobra informacja jest taka, że nikt nie ucierpiał. Na dziś IMGW prognozuje kolejne groźne burze. Zagrożeniem będzie nie tylko silny wiatr, ale też ulewny deszcz. Miejscami na południu i wschodzie spadnie do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Uważajmy i sprawdzajmy prognozy pogody. Dobre wieści spod Warszawy. Strażacy dogaszają ogromny pożar lasów w okolicach Wołomina. Od kilku dni mundurowi w walce z ogniem byli wspierani z powietrza, śmigłowcami i samolotem.
3: Podczas działań gaśniczych statki powietrzne wykonały 145 zrzutów, co daje ilość wody ponad 421 tysięcy litrów, jaka została dostarczona na teren pożaru. Ogniem objęte było łącznie około 300 hektarów lasu.
1: Informował Wojciech Gralec ze Straży Pożarnej. Obecnie działania służb koncentrują się na dogaszaniu niewielkich zarzewi ognia. W kulminacyjnym momencie z ogniem walczyło ponad 1200 strażaków. Kolejny zatrzymany w sprawie fałszywych alarmów, jak informuje MSWiA, to znany warszawski adwokat. Miał grozić m.in. prezydentowi i ministrowi spraw zagranicznych. Mężczyzna decyzją sądu trafił do tymczasowego aresztu. Szczegóły zna Aleksander Przoniak.
4: Aby uwiarygodnić treść zgłoszeń, mężczyzna załączał do przesyłanych listów nielegalnie posiadane dokumenty oraz przedmioty, które miały też za zadanie obciążyć niewinne osoby i skierować na nie działania służb. Podinspektor Ewelina Gromek-Oćwieja z warszawskiej policji powiedziała, że w mieszkaniu mężczyzny funkcjonariusze znaleźli niebezpieczne przedmioty.
5: W lokalu podejrzanego śledczy znaleźli m.in. laptopy, pendrive'y, karty pamięci, telefony komórkowe.
4: W jednym z listów znajdowała się amunicja. Mężczyzna, który wywoływał fałszywe alarmy, spędzi w areszcie 3 miesiące. Wcześniej MSWiA informowało, że to znany warszawski adwokat. Jak przekazał rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski, zatrzymany miał grozić m.in. prezydentowi oraz szefowi Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
6: Wskazywał, że przygotowuje zamach na życie znanych osób.
4: Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
1: Zatrzymanemu grozi do 8 lat więzienia. Specjalny samolot poleci do Pekinu po chorą Klaudię. 24-latka od 6 tygodni leży w śpiączce w szpitalu w Pekinie. O poderwaniu wojskowego samolotu zdecydowało Ministerstwo Obrony Narodowej. Do Chin razem z zespołem lekarzy na pokładzie poleci też mama Klaudii. Do kraju, jak mówi, wróci z córką 4 czerwca.
7: Muszę jedną noc spędzić w konsulacie ze względu na to, że załoga musi odpocząć i lekarze muszą odpocząć. To jest jednak około 17 godzin lotu.
1: W stolicy Chin Klaudia studiowała sinologię. W kwietniu wykryto u niej nowotwór. Jest po 2 operacjach. Po przewiezieniu do Polski 24-latka trafi do jednego z wrocławskich szpitali. Udowodnili, że nie zasłużyli na mundial. Polscy piłkarze przegrali z Ukrainą 0-2 w towarzyskim meczu rozegranym we Wrocławiu. Na boisku od pierwszych minut rządzili nasi sąsiedzi. Lewy i spółka byli bezradni. Kibice nie kryli rozczarowania.
8: Słabo, szkoda, że przegrywają 2-0.
9: Według mnie troszeczkę za mało zaangażowania.
10: Słabo grali. Nie chciało już im się. Na wakacjach już są.
8: A masakra, masakra. Tragedia.

0: sumie skład był fajny, ale chyba obrona zawiodła.
1: Na wyciągnięcie wniosków i poprawę formy kadra ma 2 dni. Pojutrze w kolejnym towarzyskim meczu zagramy z Nigerią, tym razem w Warszawie. Na koniec życzenia, bo to 1 czerwca, czyli Dzień Dziecka. Najważniejszy dzień w kalendarzu najmłodszych. Naszym pociechom życzymy radości, niegasnącej ciekawości świata oraz odwagi do spełniania marzeń. Ale co tam życzenia? Dzieci na pewno czekają na drobne upominki. Niech to będzie dla nich dzień pełen uśmiechu i wspaniałej zabawy.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Leje na południu kraju miejscami, opady są intensywne. W ciągu dnia popada też w centrum i na wschodzie. Przypominamy też o burzach, tym razem zwłaszcza w pasie od Mazur po Małopolskę. Ciepło, ale nie gorąco, przeważnie dziś od 20 do 22 stopni. Chłodniej nad morzem, tam 18.
1: Klimat.
0: Deszcz jest potrzebny, bo w lasach w całej Polsce występuje zagrożenie pożarowe. Przeważnie jest średnie lub małe. A jeśli chodzi o jakość powietrza, to o poranku jest ona dobra lub bardzo dobra.
1: Klimat.
2: 6:06 na zegarach. Dzień dobry.
3: Poranek w Polskim Radiu 24.
2: Ja tak trochę nieco polemicznie z Łukaszem Jakubowskim, bo to prawda, to święto najmłodszych, ale mam takie poczucie, że akurat w Dniu Dziecka każdy może poczuć, że to właśnie jego święto i tego oczywiście Państwu z całego serca życzymy i życzymy tym najmłodszym z nas wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Chociaż śmiem wątpić, czy ci najmłodsi akurat o 6:06 włączają Polskie Radio 24, ale jeśli tak, to tym bardziej nam miło składamy Wam wszystkim najlepsze życzenia. Jako się rzekło, dzisiaj pierwszy dzień czerwca 2026 roku, to jest poniedziałek, 152 dzień roku, ale na tym nie koniec dobrych informacji, proszę Państwa, bo ten tydzień ma tylko 3 dni, więc dla większości z nas zakończy się już w środę. Warto jest czekać na ten nadchodzący długi weekend, bo pogoda zapowiada się i piękna i jeśli ktoś ten piąteczek wziął wolny, to 4 dni pełne do wykorzystania. Przeżyjmy więc te 3 dni wspólnie razem, a potem udajmy się na lekki odpoczynek. Słońce dzisiaj wzeszło o 4:21, a zajdzie o 20:47, więc dzień potrwa 16 godzin 26 minut. A imieniny obchodzą dzisiaj Gracjana, Hortensja i Hortensiusz, Jakub, Justyn, Konrad i Nikodem. Najlepsze życzenia i Państwu składamy, a teraz czas na kalendarium historyczne.
4: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
5: Ich bin ein Berliner.
6: Jeśli nam pomożecie, to...
7: Abemus Babam.
8: My, naród.
9: We, the people.
10: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
1: Kalendarium historyczne.
11: 1 czerwca w roku 1895 urodził się generał Tadeusz Bur-Komorowski. Był dowódcą Armii Krajowej i wydał rozkaz rozpoczęcia Powstania Warszawskiego.
12: Po raz pierwszy parlamentarzyści niemieccy pojawili się przed naszymi pozycjami na odcinku Królewski 18 sierpnia. Doręczyli oni pismo od generała von dem Bacha, który wzywał nas do kapitulacji, obiecując prawa kombatanckie. W razie odmowy groził całkowitym zniszczeniem miasta.
11: Wspominał pierwsze dni powstania dla Radia Wolna Europa. 120 lat temu powstało Polskie Towarzystwo Krajoznawcze. Było organizatorem muzeów krajoznawczych, a także wydawało przewodniki, informatory i pocztówki. W grudniu 1950 roku połączono je z Polskim Towarzystwem Tatrzańskim, dając początek Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu. 1 czerwca w roku 1915 urodził się ksiądz Jan Twardowski. Był uczestnikiem Powstania Warszawskiego, jednak dużą popularność przyniosła mu działalność literacka.
13: Nie mogę nadziwić się, że moje wiersze są czytane w ogóle. Dla mnie zawsze jakaś zagadka, jak to się stało.
11: Od roku 1959 aż do emerytury był rektorem kościoła Sióstr Wizytek w Warszawie. 100 lat temu Ignacy Mościcki został wybrany przez Zgromadzenie Narodowe na prezydenta

0: Rzeczpospolitej. Dzień wcześniej nominacji nie przyjął marszałek Józef Piłsudski.
1: Zamiast Piłsudskiego w jego namaszczenie Ignacy Mościcki. Wielkiej miary uczony, wielkiej miary organizator przemysłu, ale polityk bez żadnego doświadczenia i w gruncie rzeczy obcy w tej dziedzinie.
0: Przybliżał profesor Paweł Wieczorkiewicz. W roku 1947 w Rzymie ukazał się pierwszy numer kultury wydawanej przez Instytut Literacki prowadzony przez Jerzego Giedroycia. Jeszcze w tym samym roku redakcja miesięcznika została przeniesiona do Maison Lafitte pod Paryżem.
2: Francja była pewnym centrum europejskim. Komunikacja z Polską była stąd znacznie łatwiejsza niż z jakiegoś innego terenu. No i tutaj mieliśmy przyjaciół. Spotkaliśmy się z bardzo dużą życzliwością.
0: W roku 2000 zgodnie z ostatnią wolą Jerzego Giedroycia kultura została zamknięta. 1 czerwca w roku 1949 w Stanach Zjednoczonych zebrał się Komitet Wolnej Europy, który opowiedział się za wyzwoleniem krajów Europy Środkowo-Wschodniej spod dominacji Związku Radzieckiego. Głównym narzędziem realizacji tego celu stało się Radio Wolna Europa, które działalność w języku polskim rozpoczęło 3 lata później.
3: Radio Wolna Europa, głos wolnej Polski.
0: Rozgłośnia Polska zakończyła nadawanie w roku 1994. 60 lat temu założono Wyższą Szkołę Inżynierską w Opolu. Początkowo uczelnia składała się z 3 wydziałów – mechanicznego, elektrycznego i ogólnotechnicznego. Natomiast z początkiem września 1996 roku uczelnia przyjęła nazwę Politechnika Opolska. W roku 1967 ukazała się płyta grupy The Beatles. To 8 album studyjny jednego z najpopularniejszych zespołów rockowych w historii. Sam album został sklasyfikowany na 1. miejscu listy 500 płyt wszechczasów według magazynu Rolling Stone.

0: zaśpiewał w jednym ze swoich największych przebojów. W roku 2010 w Tychach zakończono produkcję Fiata 600, który wcześniej wytwarzano pod nazwą Seicento. Samochód został wprowadzony na rynek w roku 1998 jako następca Cinquecento. W ciągu 12 lat łącznie wyprodukowano blisko 1,5 miliona egzemplarzy tego niewielkiego auta. 10 lat temu zmarł muzykolog Janusz Ekiert. Był głównym ekspertem muzycznym w teleturnieju Wielka Gra, a także autorem wielu książek o tematyce muzycznej.
1: Napisać recenzję krytyczną jest stosunkowo łatwo, natomiast napisać o kimś entuzjastycznie to ciągnie za sobą lawinę protestów konkurencyjnych artystów.
0: Za swoją działalność popularyzatorską i naukową został odznaczony srebrnym medalem Zasłużone Kulturze Gloria Artis.
2: Kalendarium historyczne.
3: Szczepan Pawłosek przygotował to kalendarium historyczne, przedstawiła je Blanka Pietrzak, a ja z tego entuzjazmu dla Dnia Dziecka i krótszego tygodnia się i nas nie przedstawiłem. Roch Kowalski po tej stronie mikrofonu, a wraz ze mną Anna Pałdyna, Patrycja Pindakiewicz, Jakub Białobrzewski, a po stronie informacji Łukasz Jakubowski i Aleksandra Augustyniak.
2: Przegląd prasy.
3: Mija rok, odkąd na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wybrany został Karol Nawrocki. Z tej okazji w Rzeczpospolitej bardzo obszerny raport, pierwszy rok prezydenta. Przeczytają państwo teksty między innymi analizujące zapowiedzi i obietnice Karola Nawrockiego w porównaniu z ich realizacją. Przy czym to chyba nie ostatnie w tym roku takie podsumowania prezydenta, bo przecież i w 6

0: 6 sierpnia minie rok urzędowania. W Rzeczpospolitej między innymi o rodzinie prezydenta, także oraz o relacjach prezydenta ze swoim środowiskiem politycznym, czyli z Prawem i Sprawiedliwością. A na pierwszej stronie sondaż pytanie o to, kto pani zdaniem był najlepszym prezydentem Polski po 89 roku. Bezdyskusyjnie nadal, i to się we wszystkich badaniach nie zmienia, najlepiej oceniamy Aleksandra Kwaśniewskiego. Zdobył on 40,8% wskazań. Na drugim miejscu Lech Kaczyński z poparciem 23,5%. Na trzecim miejscu Karol Nawrocki 21,1%. I właściwie na tym wskazania takie dominujące się kończą, bo następni w kolejności mają już poparcie, to znaczy wskazań poniżej 4%. Lech Wałęsa na czwartym miejscu 3,8%, za nim Andrzej Duda 2,4%, potem Bronisław Komorowski 1,7%, no i Wojciech Jaruzelski z 0,1% wskazań. A teraz drugi wątek w przeglądzie prasy, wątek, który od weekendu właściwie rozgrzewa polityków i po stronie polskiej, i po stronie ukraińskiej. Z tekstem Michał Olszewski na drugiej stronie Gazety Wyborczej: Zełenski popełnił błąd kosztowny dla relacji z Polską. Ukraińcy nie plują nam w twarz, gloryfikując UPA. Ukraińcy walczą o przetrwanie, ale w tej walce zdarza im się podejmować decyzje, które kompletnie nie biorą pod uwagę polskiej wrażliwości. Decyzja prezydenta Ukrainy, pisze Olszewski, komplikuje i bez tego napięte stosunki polsko-ukraińskie. Logiczny wydaje się bowiem następujący tok myślenia. Skoro Kijów nie bierze pod uwagę polskich argumentów, to Warszawa również nie musi zważać na ukraińskie. Tym torem ochoczo poszedł Karol Nawrocki, który został prezydentem Polski również dzięki antyukraińskiej, jak twierdzi Olszewski, podłej i żerującej na kłamstwach propagandzie. Odebranie odznaczenia będzie sytuacją bezprecedensową. W całej historii medalu zdarzyło się to tylko raz i sprawi, że pęknięcie między narodami zmieni się w przepaść. Tak uważa Michał Olszewski. To niejako dwugłos albo polemika w Rzeczpospolitej. Jerzy Haszczyński: Zełenski pozbawia Polskę złudzeń. Nacjonaliści odpowiedzialni za ludobójstwo pozostają zbrodniarzami, niezależnie od tego, czy zrobili także coś pozytywnego. Niestety, w Ukrainie nawet na najwyższych szczeblach nie przemyślano kwestii UPA, mimo że rosyjska wojna to odpowiedni czas na przemyślenia, pisze Haszczyński. I dodaje, że przyzna, że miał rację, że takie przemyślenia nastąpią. Rosjanie dopuścili się na Ukrainie strasznych zbrodni. Ich symbolem jest mord w podkijowskiej Buczy. Niestety do przemyśleń na temat ludobójstwa, niewątpliwie dokonanego 8 dekad wcześniej przez UPA na Wołyniu, nie doszło. Jest nawet gorzej, pisze Haszczyński i dodaje, że problem nie istnieje od dziś. 16 lat temu uważany za prozachodniego prezydent Wiktor Juszczenko nadał pośmiertnie Banderze tytuł bohatera Ukrainy. Nie wiem nawet, o co zaapelować, kończy Haszczyński swój tekst. Nadzieje na refleksję ze strony najwyższych władz w Kijowie znikają. Jan Pachlowski z nami, korespondent Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych. Dzień dobry, Janie, w nowym tygodniu.
1: Dzień dobry, kłaniam się. Nisko u mnie ten tydzień się właśnie jeszcze kończy.
0: No tak, rzeczywiście. No to w takim razie, ale rozumiem, że w Stanach Zjednoczonych nadchodzący tydzień nie będzie krótszy. Nie ma obchodów Bożego Ciała.
1: Nie będzie krótszy. Myśmy mieli w zeszły poniedziałek Dzień Pamięci. Zresztą tych dni wolnych od pracy w Stanach Zjednoczonych w skali roku jest bardzo, ale to bardzo mało.
0: No, ale przed Amerykanami nadchodzące święta związane także z urodzinami Donalda Trumpa oraz z 250. rocznicą niepodległości Stanów Zjednoczonych. O tym na pewno będziemy rozmawiać, ale najpierw o Nowym Jorku, bo burmistrz tego miasta, Zoran Mamdani, nie wziął udziału w niedzielnej dorocznej paradzie na cześć Izraela, zrywając trwającą od dziesięcioleci tradycją polityczną. Oczywiście ze względu na swoje poparcie dla praw Palestyńczyków Mamdani to zrobił. I z jakim oddźwiękiem się ta decyzja spotkała?
1: Przede wszystkim to jest bardzo ważne wydarzenie skali tych najważniejszych, jeżeli chodzi o całe 12 miesięcy tych właśnie imprez nowojorskich. I też wiemy oczywiście w jakim czasie, kiedy jednak w Stanach Zjednoczonych też nie brakuje takiej opinii, że wojna, która w tej chwili jest zawieszona, ale która cały czas jakby jest na ustach nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i całego świata, to jest przede wszystkim wojna właśnie Izraela, a nie Stanów Zjednoczonych. Też używa się takich stwierdzeń.

0: że to jest wojna Izraela rękoma Stanów Zjednoczonych. Nie brakuje również takich opinii. I stąd właśnie bardzo dużo o tym wydarzeniu nowojorskim się mówiło przed i komentuje po tym, co się wydarzyło. I choć na przestrzeni lat parada nosiła różne nazwy, zawsze była właśnie takim obowiązkowym wydarzeniem dla burmistrzów, gubernatorów, no i innych przywódców politycznych pragnących pozyskać tłumy i też ich przychylność. Tłumy, którzy tutaj machają flagami, którzy gromadzą się na Piątej Alei, aby właśnie świętować narodziny państwa żydowskiego w 1948 roku. I tutaj podkreślamy, że po raz pierwszy uczestnika, po raz pierwszy burmistrza Nowego Jorku nie było od 1965 roku. Postawę burmistrza Zorana Mamdaniego, bo jego postawą oburzony był nowojorski kongresman Mike Lawler. Posłuchajmy.
1: Uważam, że to jest absolutnie haniebne. Burmistrz miasta, gdzie jest największa izraelska populacja poza swoją ojczyzną, decyduje się tutaj nie być z nami.
0: Komentował kongresmen. Mamdani przypominał wcześniej, mówił o tym między innymi na czwartkowej konferencji prasowej, że stanowisko swoje przedstawił jeszcze podczas kampanii wyborczej. Nieobecność burmistrza, choć od dawna spodziewana, też dostarczyła nowych argumentów jego przeciwnikom, którzy postrzegają jego krytykę rządu izraelskiego jako antysemicką, a w samym wydarzeniu wzięło udział ponad 50 tysięcy osób. Liderzy Nowego Jorku tutaj dołączyli, był m.in. Chuck Schumer, czyli demokratyczny senator z stanu Nowy Jork. I ten doroczny marsz w Nowym Jorku odnotował właśnie jedną z największych frekwencji w historii.
2: Ja nie, to jeszcze drugi wątek, bo mężczyzna, który był ubrany w strój maskujący i sfotografowany, jest podejrzanym o zdewastowanie konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku. Co to w ogóle za historia?
0: Do tej dewastacji kilkakrotnie doszło w ostatnim tygodniu. Podejrzany, tak jak piszą nowojorskie media, wielokrotnie dopuszczał się aktów wandalizmu pod polskim konsulatem na Manhattanie. Na jednym ze zdjęć widać czerwoną farbę rozpyloną w okolicach przy wejściu do konsulatu. Czerwoną farbą został pomalowany również znajdujący się tam pomnik Jana Karskiego. I tutaj zareagowali również członkowie Rady Miasta Nowego Jorku, wśród których są zarówno demokraci, jak i republikanie. Oni odnieśli się do aktów wandalizmu w takim wydanym oświadczeniu. Jesteśmy głęboko zaniepokojeni powtarzającymi się aktami wandalizmu wymierzonymi w konsulat generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku. Fakt, że ta misja dyplomatyczna stała się celem ataków dwukrotnie w ciągu zaledwie 3 dni, jest niedopuszczalna i wymaga natychmiastowej reakcji ze strony organów ścigania. Polska jest jednym z najbliższych sojuszników Ameryki. Amerykanie polskiego pochodzenia wynieśli nieoceniony wkład w kształtowanie dzielnic, instytucji oraz życia obywatelskiego Nowego Jorku. Czytamy w oświadczeniu i radni podkreślili, że są w kontakcie z konsulatem generalnym i przede wszystkim konsulem generalnym Mateuszem Sakowiczem oraz nowojorską policją. Władze zaznaczają, że dołożą wszelkich starań, aby incydenty te zostały w pełni wyjaśnione, a osoba lub osoby za nie odpowiedzialne pociągnięte do odpowiedzialności.
2: Jan Pachlowski, korespondent Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych. Dzięki, Janie, za rozmowę. Spokojnej nocy dla ciebie. Dziękuję. 6:23 na zegarach. W ostatnich dniach Ukraina ostrzegała Białoruś przed dalszym angażowaniem się w wojnę. Czy dziś ryzyko bezpośredniego włączenia się Białorusi do działań wojennych jest większe niż wcześniej? O to pytaliśmy profesora Walentego Baluka z Centrum Europy Wschodniej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
3: To jest trudne pytanie, ponieważ wiemy, że Białoruś z jednej strony jest swego rodzaju szpicą Federacji Rosyjskiej, jeżeli chodzi czy właśnie o inwazję Rosji na Ukrainę w 2022 roku, czy właśnie o działania hybrydowe wobec państw Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego, czyli wobec Polski, Litwy i państw bałtyckich. Ale z drugiej strony oczywiście nie jest to w interesie Łukaszenki ani właśnie Białorusinów przystąpienie, tym bardziej w takim trudnym dla Rosji okresie, do tej wojny. Natomiast nie ulega wątpliwości, że szczególnie struktury siłowe Białorusi są powiązane z Federacją Rosyjską. A zatem jeżeli Białoruś przy

0: przystąpi do wojny na szerszą skalę, wobec wojny Rosji, wobec Ukrainy na szerszą skalę, to oczywiście nie będzie to jej suwerenna decyzja. Natomiast czy Rosji jest na rękę, żeby Białoruś w tym momencie przystąpiła na szerszą skalę do wojny? Myślę, że tak, ponieważ to oczywiście pozwoliłoby Rosji rozciągnąć tę aktywną linię frontu również o granicę ukraińsko-białorusko, a to musiałoby absorbować siły i środki Ukrainy. Dlatego w mojej ocenie zobaczymy, czy rzeczywiście Białorusini i Aleksander Łukaszenka w tym momencie powstrzymają te zapędy Rosjan, czy jednak ulegną tej presji. Pewne działania, czy właśnie ćwiczenia rosyjsko-białoruskie, czy nawet te prace drogowe, które właśnie są prowadzone w kierunku ukraińskiej granicy po stronie Białorusinów, no świadczą z jednej strony, że ta infrastruktura jest rozbudowywana, czyli to pozytywny element, ale z drugiej strony ta infrastruktura, w tym drogowa, na pewno będzie wykorzystana, czy aktualnie, czy potencjalnie może być wykorzystana do właśnie wznowienia rosyjskiej agresji na Ukrainę, na tym właśnie odcinku białoruskim. Także tutaj nie mamy jednoznacznej odpowiedzi, ale właśnie strona ukraińska podjęła liderkę białoruskiej opozycji. To była odpowiedź Zełenskiego na te właśnie groźby ze strony Rosjan i Białorusinów, że ewentualnie mogą się włączyć do tej wojny, jeżeli oczywiście drony ukraińskie będą właśnie naruszały przestrzeń powietrzną tego kraju. I Ukraina wyraźnie dała do zrozumienia, że ma pewne atuty, wspieranie białoruskiej opozycji, ale także po stronie ukraińskiej walczy pułk Kastusia Kalinowskiego, a zatem Aleksander Łukaszenka też prawdopodobnie ma obawy, że w sytuacji przystąpienia do tej wojny może nie opanować sytuacji wewnętrznej i nie wiadomo, jak zachowa się część właśnie struktur siłowych, czy nie poprze opozycji i właśnie pułku Kastusia Kalinowskiego. Dlatego tutaj myślę, że Łukaszenka będzie balansował i do ostatniej chwili próbował się powstrzymać od pełnego zaangażowania po stronie Rosji w tej wojnie.
1: Tak mówił profesor Walenty Baluk z Centrum Europy Wschodniej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Za 2,5 minuty informacje i Łukasz Jakubowski.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Kultowy duet Pani Eliza i Pan Sułek znów razem w powtórce z rozrywki.
8: Kocham Pana, Panie Sułku, z całych sił.
7: Absurd, błyskotliwe puenty i humor, który się nie starzeje. Nowe odcinki słuchowiska Kocham Pana, Panie Sułku pojawiają się co 2 tygodnie w środę na kanale Powtórka z rozrywki na YouTubie. Za Polskie Radio.
9: Cicho, wiem.
10: Po reklamie. Autopromocja.
11: Architektura dla dzieci często kojarzy się z krzykliwymi kolorami i dosłownością form. Czy tak musi być? Czy faktycznie architektura dla dzieci musi być infantylna?

0: podstawą tej kadry jest właśnie gra w obronie, bo tych goli tracimy zdecydowanie za dużo i te gole po prostu do naszej bramki padają zdecydowanie za łatwo. No i trzeba posprawdzać tych zawodników, tak by jesienią selekcjoner Jan Urban miał pole manewru, ponieważ to ciekawa będzie sprawa, że na przełomie września i października reprezentacja Polski rozegra aż 4 spotkania na jednym zgrupowaniu kadry. To będzie coś wyjątkowego, no i wówczas te rotacje no, będą wręcz konieczne. To będzie Liga Narodów, a Liga Narodów jest takim dla nas bezpośrednim przetarciem przed kwalifikacjami do Mistrzostw Europy, które w 2028 roku odbędą się na Wyspach Brytyjskich i nie wyobrażamy sobie, że na turnieju, na którym zagra pół kontynentu, zabraknie reprezentacji Polski. Jeszcze pożegnanie z kadrą, jeśli chodzi o ten sezon. Za 2 dni, w środę o 20:45, reprezentacja Polski zagra także towarzysko z Nigerią i miejmy nadzieję, że tym razem biało-czerwoni pozostawią po sobie zdecydowanie lepsze wrażenie.
1: No, by rzeczywiście tak było. Filip Jastrzębski, dziękujemy za relację. Dzięki. Przypomnę, że Nigeryjczycy to podobnie jak nasz zespół. Przegrani eliminacji mundialu w barażach strefy afrykańskiej ulegli, uwaga, Demokratycznej Republice Konga. Ale więcej takich ciekawych drużyn będzie w mundialu. Polecamy 11 czerwca, początek oczywiście. Złe informacje dotarły do nas także z Paryża. Tam Iga Świątek odpadła w 1/8 finału French Open. Raszynianka, czterokrotna triumfatorka tej imprezy, uległa Ukraińce Marcie Kostiuk 5-7-1-6, a mecz trwał 100 minut. No to posłuchajmy Igi.
2: Czasami czułam, że nie uderzam tak, jakbym idealnie chciała, no ale wiadomo, że gra się z tym, co ma, więc do 5-4 w sumie czułam się w porządku i czułam, że mogę troszeczkę może poprawić poziom i to zrobi różnicę i zacznę czuć trochę więcej kontroli nad meczem i nad wynikiem. No ale później tak się zestresowałam i tak po prostu mnie spięło w ciele, że ciężko mi było sobie z tym poradzić i to przerobić w trakcie meczu. Były momenty, że na początku tam drugiego seta, że w miarę solidnie zagrałam, ale później no, grałam coraz gorzej i to dlatego był taki wynik drugiego seta. To nie jest tak, że czułam się idealnie w tych poprzednich meczach, tylko po prostu ta gra wystarczyła w pewnym sensie, no ale dzisiaj faktycznie no, nie czułam dobrze piłki na rakiecie. Zrobiłam tyle błędów, że pewnie nie dało się tego meczu wygrać, grając w ten sposób.
1: Rok temu Polka odpadła w Paryżu w półfinale. Po raz ostatni wygrała to w 2024 roku. A na kortach Rolanda Garrosa pozostała jedna reprezentantka Polski, to Maja Chwalińska, która w 1/8 finału zmierzy się w poniedziałek z francuską Diane Paryż. Życzymy oczywiście powodzenia. I na koniec o pewnym mieście, bardzo ważnym w historii Polski, ale także obecnie, które będzie miało w przyszłym sezonie, wyobraź sobie, 3 zespoły w piłkarskiej ekstraklasie. Coś niesamowitego.
3: Jakie
1: jak ci
3: to
1: kibice,
3: miasto?
1: Otwierasz lodówkę i widzisz Kraków Ekstraklasę. No Kraków będzie. Okay. Ma Krakowie, ma Wisłę, która wraca. No i będzie miał Wieczystą. Taki klub zupełny kuriozum w tym pozytywnym słowa znaczeniu, jeśli może być kuriozum pozytywne. Ale o tym opowiem już za godzinę.
3: To taki suchar, to w derbach będą brały udział 3 drużyny.
1: 3 zespoły. To było piękne, nie? Jedna na przykład
3: na
1: jako rezerwowa.
3: Bramki.
1: Jako rezerwowa.
3: Albo na 3 bramki. To Rafał Bała.
1: Za godzinę więcej.
3: Informacjami za godzinę. Dzięki, do usłyszenia.
1: Dziękuję.
3: Pusta 40 na zegarach punktualnie. Piknikiem rodzinnym przed Pałacem Kultury i Nauki rozpoczęła się wczoraj druga odsłona kampanii Emocja Fundacji Twarze Depresji. Odbywa się pod hasłem AI nie ma emocji, ty tak. W ten sposób fundacja chce zwrócić uwagę na kwestie związane z radzeniem ze sobie ze stresem, bezpiecznym korzystaniem z platform społecznościowych i sztucznej inteligencji. Oczywiście to wszystko w ramach pomocy dzieci i młodzieży. Na miejscu z organizatorami rozmawiał Tomasz Zielenkiewicz.
4: Z kim rozmawiasz o emocjach, jeśli się takie dzieją, dobre czy złe?
5: Z mamą, z kolegami, z przyjaciółmi.
4: Michał jest niezwykłym człowiekiem. Michał rozmawia o emocjach. Brawo, Michał.
6: Anna Morawska-Borowiec, psycholożka, prezeska Fundacji Twarze Depresji. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, żeby takim początkiem samodzielnej inicjacji korzystania z internetu był wiek 13 lat. No u nas ogromna już większość dzieci 7-letnich ma telefony i samodzielnie korzysta z internetu. Jest to na pewno niepokojące, ponieważ te dzieci nie są przygotowane do tego, z czym się mierzą w social mediach, w internecie, z brakiem lajków, z przemocą internetową, z komentarzami, które mogą później rzutować na nawet rozwój depresji. depresji, myśli samobójcze czy próby samobójcze i dlatego tak ważne jest, żebyśmy razem uwrażliwiali dzieci, dawali im przestrzeń do rozmowy z rodzicami o emocjach, żeby też uczyć ich higieny cyfrowej, stąd nasz pomysł na wyzwanie dla dzieci, konkurs, hashtag

0: Tak offline 48H, czyli dwóch dni bez telefonu. Zachęcamy w ramach konkursu uczniów z całej Polski, by byli dwa dni bez telefonu, następnie nagrali film, jakie emocje towarzyszyły im podczas tych dwóch dni bez telefonu. I wszystkie emocje są ważne, każde jakieś się pojawią, również trudne, bo nie ma złych emocji. Warto o nich opowiedzieć i też co dobrego dla zdrowia zrobili w tym czasie dla siebie. Autorów trzech najlepszych filmików razem z aktorami z serialu Waksy odwiedzę w szkole, robimy psychoedukację, rozmowy o higienie cyfrowej, będą to wyjątkowe spotkania, więc na pewno warto choćby w naszym konkursie odłożyć telefon na dwa dni, wyłączyć internet i cieszyć się realnymi kontaktami.
1: Monika Horna-Cieś, tak, rzeczniczka praw dziecka. Małe dzieci w ogóle nie powinny mieć kontaktu ze smartfonami, więc te 48 godzin bez telefonu to powinien być standard. Nie tylko 48 godzin, tylko w ogóle. Tak mniej więcej do 7 roku życia w ogóle nie powinno być smartfonów i dzieci nie powinny mieć tutaj kontaktu. Natomiast kiedy mówimy już o starszych dzieciach, czy o nas, o dorosłych, no to na pewno jest to wyzwanie 48 godzin bez telefonu. Natomiast myślę, że to jest taki czas, który warto spędzić właśnie wtedy z rodziną, z dziećmi, razem wyjść chociażby do lasu i odpocząć, ale na pewno wiem, że w obecnych czasach jest to wyzwanie, które na pewno warto podjąć.
2: Filip Metler, wokalista.
3: Również artystów, również ludzi sztuki dotykają różnego rodzaju problemy, między innymi problemy psychiczne. Wasze świadectwo jest zawsze bardzo ważne. Wy macie swoich fanów, swoich wielbicieli. Każde słowo wypowiedziane przez was, czy wyśpiewane przez was też jest ważne. Wiem, że pan ma swoje doświadczenia, ma pan wrażliwość i zarówno w tym, co pan śpiewa, ale również w tym, co pan mówi do młodych, ma pan poczucie odpowiedzialności i wie pan, jak pomóc im, żeby również w ich problemach być jakimś takim rodzajem przewodnika.
4: Bardzo dziękuję za te bardzo miłe słowa. Uważam, że osoby publiczne mają odpowiedzialność, bo za zasięgiem ona musi iść. Ja kiedy wróciłem na scenę, kiedy rozpocząłem z powrotem mówienie do szerszej publiczności, śpiewanie, to przysięgałem sobie, że nie będę malował trawy na zielono, że nie będę nigdy pokazywał awatara, tylko zawsze siebie prawdziwego. Niestety bez opowiedzenia o swojej historii, o historii choroby otyłościowej, o historii również zmagań z chorobami psychicznymi, nie mógłbym pokazywać pełnego obrazka siebie. I bardzo się cieszę, że obrałem sobie taką drogę, dlatego że już dzisiaj wracają do mnie z feedbackiem osoby, które odważyły się na leczenie, odważyły się na sięgnięcie porady specjalisty, dlatego że zobaczyły, że ja to robię. I to jest dla mnie chyba ważniejsza część pracy mojej niż ta na scenie, tak szczerze mówiąc, bo ona ma realny wpływ na życie ludzkie i na to, że komuś po prostu może się poprawić. I jeżeli nawet moja kariera wokalna nie będzie za parę lat taka, jak sobie wymarzyłem, to wiem, że i tak było warto walczyć o siebie, bo mogłem komuś pomóc dzięki temu. I mówię to całkowicie szczerze, bez żadnej nuty fałszu.
5: A jak masz na imię?
6: Aleksandra.
5: Aleksandra, ten kotek przedstawia jakąś emocję?
6: Tak, dobrą.
7: Tylko takie emocje są w życiu najważniejsze. Kampania Fundacji Twarze Depresji Emocja skupia się w tym roku, jak mówiliśmy, na wpływie sztucznej inteligencji i nowych technologii na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. A więcej informacji można znaleźć na stronie Fundacji twarzedepresji.pl. Agnieszka Drążkiewicz z nami. Cześć Agnieszko, dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam.
7: Jak samopoczucie u progu nowego tygodnia?
8: Dobrze.
7: Dobrze, aha, czyli tak, to tyle? Na tym się zamknie twoja odpowiedź?
8: No właśnie zastanawiałam się przed połączeniem z tobą, jak się przywitać, czy jakąś nową formułę wymyślić, ale nic mi do głowy nie przyszło. No, zainteresował mnie
7: bardzo kreatywni będziemy ten w przyszłym tygodniu, co
8: tak,
7: ty na to?
8: Tak.
7: Dobrze.
8: Dobra.
7: Dobra, no to teraz bądźmy sprawozdawczy. 59 umów o łącznej wartości 103 miliardów złotych, z czego tylko jednego dnia podpisano 29 kontraktów wartych 78 miliardów. To w bardzo dużym skrócie podsumowanie tego, co wydarzyło się w miniony weekend, gdy rząd kończył podpisywanie serii umów w ramach unijnego mechanizmu SAFE. Ty od początku śledziłaś zarówno proces przygotowania, prace legislacyjne, polityczne kłótnie, ale oczywiście też finalizację umów z grupami i ze spółkami zbrojeniowymi. To powiedz, jak to wszystko wygląda, co oznaczają te umowy, na co się umówiliśmy, jaki sprzęt dostanie polskie wojsko?
8: No, warto by zacząć od tego, że można tak ogólnie powiedzieć, że i wszystkie firmy zbrojeniowe w Polsce, no bo nawet jeśli w tym sprincie, czyli właśnie od czwartku, od 28 maja do 30, do tej minionej soboty, nie było w tych umowach jakiejś spółki, to i tak skorzysta w tym procesie produkcyjnym każda tak naprawdę z tych mniejszych i większych.

0: spółek zbrojeniowych. No i oczywiście wojsko to jest ten główny bohater, główny odbiorca, można powiedzieć, tego, co w najbliższej przyszłości będzie produkowane. A ta przyszłość wcale nie jest taka odległa, bo my nie mówimy o wielu latach, tylko mówimy o realizacji kontraktów tak naprawdę w ciągu 3-4 lat, więc to jest rzeczywiście i sprint, i tempo, którego do tej pory w polskiej zbrojeniówce i w polskim wojsku nie oglądaliśmy. No oczywiście ci główni wygrani to na przykład, jeżeli mówimy o firmach zbrojeniowych, no to jest Huta Stalowa Wola, to jest też Dezamet, czyli amunicja 155 mm, ale to też Siemianowice Śląskie, tam jest produkowany Borsuk czy Nowa Dęba. No zresztą mówił o tym no właśnie w minioną sobotę, kiedy była finalizacja tego sprintu podpisywania kolejnych kontraktów, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz, no właśnie na terenie Huty Stalowa Wola, w takiej olbrzymiej hali, gdzie podpisywano te ostatnie, największe pakiety kontraktów, o których mówiłeś.
1: 146 borsuków, 96 krabów, 64 raki, 140 pojazdów dowodzenia, do tego dochodzi baobab, kolejnych 11, ponad 1000 pojazdów towarzyszących i dowodzenia do projektu Homarka, Rosomaki. To wszystko jest tylko częścią wielkich zamówień.
0: Szef MON wskazywał również, że dzięki tym wszystkim kontraktom Polska jest bezpieczniejsza i jest też liderem w całej Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o wzmacnianie tego własnego, ale też międzynarodowego bezpieczeństwa.
1: I Polska nie jest podwykonawcą w procesie budowy architektury bezpieczeństwa. Jest liderem procesu budowy architektury bezpieczeństwa. Jest numerem jeden na wschodniej flance NATO i bierze odpowiedzialność za siebie, za swoich sąsiadów. Jest liderem relacji transatlantyckich ze Stanami Zjednoczonymi. Jest liderem w Unii Europejskiej w ukierunkowaniu na nowe trendy, czyli budowę obronności z Unii Europejskiej.
0: Przez te ostatnie kilka dni maja szefowi resortu obrony, który starał się zawsze pojawiać wszędzie tam, gdzie umowy zawierano, towarzyszyła też pełnomocniczka rządu do spraw mechanizmu SAFE, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Ona w sobotę w Hucie Stalowa Wola zwracała uwagę na statystykę, ale taką, która miała przemówić do wyobraźni raczej sceptyków tego programu, a tych było wielu, sam mówiłeś, po prawej stronie raczej sceny politycznej. W minionych tygodniach słyszeliśmy, oglądaliśmy też takie te negatywne opinie.
2: Tyle Francja otrzymuje z całego programu SAFE. Francja. Jeśli kogoś to porównanie nie przekonuje, to powiem wam więcej. Te 60 miliardów to tyle, ile 6 krajów w sumie dostanie. Czechy, Chorwacja, Finlandia, Hiszpania, Portugalia. Te kraje razem dostają tyle z sejfa, ile my dzisiaj zostawiamy w Hucie Stalowa Wola.
0: To tak w skrócie podsumowanie od pani minister Sobkowiak-Czarneckiej.
3: Wicepremier przyszłej.
0: Wicepremier przyszłej.
3: Ponoć, tak. Takie są spekulacje i takie plotki, że...
0: Z moich informacji wynika, że jest to bardzo prawdopodobne.
3: Że właśnie Magdalena Sobkowiak-Czarnecka będzie nową lokomotywą koalicji rządzącej. To pozdrowienia na koniec, skoro się słyszymy, dla Grzegorza Sajura, Konrada Piaseckiego i naszych wszystkich znajomych dziennikarzy. Ale tak sobie myślę, że nie złożyłaś życzeń swojemu synowi.
0: No właśnie chciałam, ale nie wiedziałam, czy pozwolisz na taką prywatę, ale oczywiście to mojemu synowi, który jest już bardzo, bardzo dorosłym mężczyzną. Jestem z niego bardzo dumna, ale też wszystkim dzieciom, wszystkim, absolutnie. Czyli nam też tak naprawdę, bo też jesteśmy dziećmi.
3: Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję, Agnieszka Drożkiewicz, reporterka, dziennikarka Polskiego Radia, a teraz już segment gospodarczy o naszych pieniądzach.
4: Pieniądze.
5: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska. Dziś w audycji Twoje Pieniądze postaramy się wyjaśnić, jak wygląda finansowa i nie tylko kalkulacja przy pozostaniu na umowie o pracę, a w tej sytuacji, gdyby ktoś zdecydował się na przejście na kontrakt, na tak zwany kontrakt, no B2B, inaczej to nazywamy, czyli samozatrudnienie. Moim gościem jest radca prawny pan Jacek Pyssa. Dzień dobry.
6: Dzień dobry pani redaktor. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Polskiego Radia.
5: Zatem tak, ostatnio sporo jest takich dyskusji związanych z przekształcaniem umów w umowę o pracę, zatem warto podkreślić, że umowa o pracę to także na przykład płatny urlop, tak, zagwarantowany przez kodeks pracy, to okres wypowiedzenia,

0: też określony, kodeksowy. To zwolnienie lekarskie płatne, jak 80% pensji, dopłaty na przykład do PPK, taki ważny temat ostatnio, czasem jakieś premie, wysługi lat. No tego wszystkiego przy tych B2B po prostu nie ma. No ale my przejdźmy do tego, ile nam zostaje z wynagrodzenia, jak to wszystko byśmy pozmieniali. Zatem wyjaśnijmy tak, jak opodatkowany jest etat? Pytanie być bardzo ogólne, a jak właśnie samozatrudnienie, czyli B2B, przy takiej, przyjmijmy, niewielkiej działalności, no co będzie wtedy korzystniejsze, na przykład ryczałt, karta, zwykły PIT, ale przede wszystkim ta różnica między etatem nas interesuje, a tym samozatrudnieniem. Mhm.
1: Oczywiście. Panie dyrektor, drodzy państwo, oczywiście w przypadku etatu to obciążenie daninami publicznymi, tak to powiedzmy szeroko, jest oczywiście bardzo duże. Tu trzeba w zależności od konkretnego przypadku brać pod uwagę, że to jest od 30 nawet do 40% wynagrodzenia brutto. Na to składa się oczywiście podatek dochodowy od osób fizycznych i składki na ubezpieczenia społeczne oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne. Stawki podatku dochodowego od osób fizycznych. Mamy w Polsce 12% w pierwszym przedziale skali do 120 tysięcy złotych. No i jeśli zarabiamy więcej, 32% w drugim przedziale skali podatkowej. Jeśli chodzi o składki na ubezpieczenia społeczne, to trzeba wziąć pod uwagę, że w zależności od konkretnego profilu działalności przedsiębiorcy, bo na przykład składka na ubezpieczenie społeczne, składka wypadkowa jest różna w zależności od tego, jaki profil działalności ma przedsiębiorca, ma pracodawca, ale trzeba wziąć pod uwagę, że to na dzień dzisiejszy jest 13,71, jeśli dobrze bym liczył, procent wynagrodzenia brutto, jeśli chodzi o składki na ubezpieczenia społeczne, a dochodzi nam jeszcze składka na ubezpieczenie zdrowotne, która wynosi 9%. Ale na etacie mamy możliwości odliczania od dochodu. Mamy ulgi. W przypadku, kiedy mamy umowę o pracę, mamy kwotę wolną od podatku 30 tysięcy. Mamy ulgi, najpopularniejsza ulga na dzieci, w zależności od tego, ile dzieci mamy. W ostatnim czasie, w ostatnich latach preferencyjne ulgi podatkowe związane z wychowywaniem więcej niż czwórki dzieci. Ulgi dla seniorów. Ulgi dla młodych do 26 roku życia. W tych dwóch pozostałych przypadkach, jak zarabiamy w roku nie więcej niż 80, nieco ponad 85 tysięcy złotych, to mamy zwolnienie podatkowe. Ale trzeba wziąć pod uwagę, że niezależnie od tych wszystkich preferencji, których za chwilę okaże się, że nie ma albo jest o wiele mniej w przypadku działalności
0: przy samozatrudnieniu,
1: to w przypadku jednak tej umowy o pracę te obciążenia są wysokie. B2B, czyli działalność gospodarcza. Działalność gospodarcza może być w rozmaity sposób.
0: Ja to nazywam samozatrudnienie, bo chcę się tego pojęcia trzymać. Dlatego, że ono nam określa te małe firmy, które de facto są.
1: Oczywiście, więc małe firmy mogą się samozatrudnić, a w każdym z tych przypadków formalnie prowadzą działalność gospodarczą.
0: Ta
1: działalność gospodarcza znowu opodatkowana jest według skali, to samo 12 i 32% z tym samym progiem 120 tysięcy złotych. Może być opodatkowana liniowo, stawka 19% podatku. Może być tak zwany ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Tutaj mamy rozmaite stawki od 13 do 17%. Ale trzeba wziąć pod uwagę, że taka typowa stawka dla tego samozatrudnionego, gdzie ma usługi niematerialne, świadczy różnego rodzaju usługi, to będzie 12, 14 albo 17%. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest od przychodów, a nie od dochodu. W pierwszych dwóch przypadkach mamy koszty uzyskania przychodów w działalności gospodarczej, czyli faktycznie poniesione wydatki na prowadzenie
0: tej
1: działalności.
0: No to jak pan mówi o kosztach, to ja bym chciała tych kosztach, bo koszty to jest dość ciekawa taka sprawa, tylko przy etacie, żeby pan powiedział, no bo one są ryczałtowe, tak jak tam są takie realne, że tak powiem, tak tutaj są ryczałtowe, wyjaśnijmy, jakie są ryczałtowe, te zwykłe i te podwyższone, bo one w pewnych okolicznościach mogą być wyższe.
1: W przypadku umowy o pracę te koszty mają charakter ryczałtowy, a więc w żaden sposób nie są zależne od dochodu. One wynoszą, to jest stała kwota 250 zł podstawowa. Te koszty uzyskania przychodów mogą być podwyższone, jeśli mieszkamy w innym miejscu niż pracujemy, czyli jesteśmy takim pracownikiem dojeżdżającym. Wtedy te koszty pracownicze są zwiększone 300 zł miesięcznie. I one są ryczałtowe.

0: koszty takie przy umowie o pracę mogą się jeszcze zwiększyć wtedy, kiedy jesteśmy tak zwanym wieloetatowcem, czyli mamy więcej niż jeden etat i wtedy przepis mówi, że te koszty liczymy dla każdego etatu z osobna. Ale to niewiele nam mówi w praktyce, dlatego że w praktyce są limity. Limity ponad 4000 zł dla tych niedojeżdżających i ponad 5000 zł dla dojeżdżających i jeśli weźmiemy pod uwagę te limity, to tak naprawdę już w przypadku drugiego etatu właściwie niewiele więcej korzystamy z tych kosztów.
1: Ale coś tam korzystamy.
0: Ale coś tam jest. Czyli mamy,
1: proszę powiedzieć jeszcze, żeby to wyjaśnić, czy jeżeli coś chcemy skorzystać przy tym na przykład drugim etacie, to czy powinniśmy o tym zawiadomić tego naszego drugiego pracodawcę? Jak to zrobić?
0: Każdy pracodawca rozlicza nas niezależnie. Pracodawcy ze sobą się nie komunikują. Nie muszą się komunikować, ale w pewnym sensie pracownik może ich skomunikować. Mm-hmm. To znaczy, jeśli wie, że ma drugi etat, to każdy z pracodawców rozlicza mu te koszty ryczałtowe, które mu się należą. To w praktyce najczęściej oznacza, że taki pracownik ma do dopłaty podatek po zakończonym roku podatkowym.
1: No właśnie, do dopłaty mu się zdziwi.
0: Ale jeśli się nie chce zdziwić, to ma określone mechanizmy w prawie podatkowym, żeby poinformować pracodawcę drugiego, trzeciego, który w odpowiedni sposób...
1: Że przekracza limit,
0: żeby... W odpowiedni sposób będzie kształtował zaliczki na podatek tak, aby się pracownik nie zdziwił na koniec po zakończonym roku i nie miał do 30 kwietnia w zeznaniu rocznym do dopłaty podatek dochodowy.
1: I dziękuję bardzo za rozmowę. Radca prawny Jacek Pysta był naszym gościem. Dziękuję uprzejmie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
2: Twoje pieniądze. Reklama.
3: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
4: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
5: Mikrofon,
6: kamera,
5: radiowe studio,
6: scena.
7: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
3: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Weto za wetem i kłótnie z rządem mija rok od wyboru Karola Nawrockiego na prezydenta. Na ratunek Klaudii wojskowy samolot poleci po ciężko chorą studentkę z Polski. Nie będzie piątego trofeum w Paryżu. Iga Świątek odpadła z French Open i wraca do domu. Minęła siódma. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Na początek ważna rocznica z politycznego kalendarza. Mija 12 miesięcy od wyboru Karola Nawrockiego na prezydenta. Rok temu kandydat PiS pokonał w drugiej turze Rafała Trzaskowskiego, zdobywając ponad 51% głosów. Według polityków koalicji rządowej to był rok kłótni z premierem i rządem oraz wetowania kolejnych ustaw. Innego zdania jest opozycja. Więcej o tym Małgorzata Naukowicz.
2: Zdaniem rządzących to rok straconych szans i niekończących się konfliktów.
3: Nie ma tu jakiegoś takiego drygu na rozwój, raczej jest permanentny konflikt z rządem, z opozycją, nawet Nawrocki się kłóci.
2: Ocenia Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej. Bartłomiej Pejo z Konfederacji mówi, że Karol Nawrocki ma zbieżne poglądy z jego ugrupowaniem, jeśli chodzi o podwyższenie podatków czy związki partnerskie. Poseł przypomina też, że jako kandydat na prezydenta Karol Nawrocki zobowiązał się do przestrzegania postulatów Sławomira Mencena.
4: A więc po części jest to prezydentura również Konfederacji i Sławomira Mencena.
5: Zasługujemy na prezydenta, który będzie widział całą Polskę, a nie tylko jej połowę. No i ta liczba wet wskazuje na to, że ma niestety ucho tylko w jedną stronę skierowane.
2: Mówi Ewa Szedler z Polski 2050. Do tej pory Karol Nawrocki zawetował 33 ustawy. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
1: Jedynka, a może szóstka. Ciekawe, jakie oceny prezydentowi wystawi.

0: Mówią goście poranka. Za kilka minut nasze studio odwiedzi Łukasz Rzepecki z Konfederacji, a po ósmej będzie z nami Karolina Zioło-Pużuk z Lewicy. 3 dni i 62 podpisane umowy. Rząd nie zwalnia tempa w realizacji programu SAFE. Umowy opiewają na 120 miliardów złotych. Pieniądze w całości trafią do polskich firm.
1: Na tym nie kończymy. Teraz otwieramy nowy rozdział, czyli wspólne zamówienia, które też będą realizowane w polskich firmach zbrojeniowych.
2: Czekajcie na nas, będziemy w całej Polsce.
0: Mówili rzeczniczka rządu do spraw SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Polska jest największym beneficjentem unijnego programu na obronność. W ramach nisko oprocentowanych pożyczek dostaniemy prawie 44 miliardy euro. Do Pekinu po Klaudię specjalna maszyna wyleci rano z Balic do Chin. Na pokładzie do kraju wróci Polka, która teraz leży w śpiączce w szpitalu w Pekinie. Mama Klaudii, Joanna Uciechowska, martwi się o to, jak córka zniesie transport, bo jej stan jest bardzo ciężki.
3: Tam nie ma żadnej praktycznie poprawy, więc to mnie chyba stresuje najbardziej, mimo tego, że to będzie bardzo dobra ekipa medyczna na pokładzie, ale mimo wszystko no, to jest lot prawie 17 godzin w jedną stronę, więc jest to niełatwe ogólnie dla mnie cała ta sytuacja. Fajnie, że się udało. Bardzo się cieszę, że zrobił to MON.
0: MON, czyli Ministerstwo Obrony Narodowej. Resort zorganizował transport dla studentki z Polski. Klaudia Uciechowska od ponad miesiąca walczy o życie. Od 15 kwietnia przebywa na oddziale intensywnej terapii. Lekarze zdiagnozowali u niej szereg poważnych schorzeń, w tym nowotwór. Specjalna komisja oszacuje straty po przejściu ogromnej nawałnicy na Opolszczyźnie. Najbardziej ucierpiały Balcarzowice w powiecie strzeleckim. Uszkodzonych jest 18 budynków, w tym 11 mieszkalnych. Dwa nie nadają się do zamieszkania.
4: Dla nas najważniejszą informacją jest to, że w całym tym zdarzeniu, pomimo jego ogromu i ogromnej siły, nikt nie został poszkodowany. A te straty materialne, które tutaj są rzeczywiście dużych rozmiarów, pewnie w najbliższym czasie uda się naprawić.
0: Mówił Paweł Poliwoda z Opolskiej Straży Pożarnej. Według mieszkańców w sobotę przez Balcarzowice przeszła trąba powietrzna. Porywy wiatru sięgały 200 km na godzinę. To nie był najlepszy dzień dla naszego sportu. Polscy piłkarze przegrali wczoraj z Ukrainą w towarzyskim meczu we Wrocławiu 0-2. Wcześniej w Paryżu nie popisała się Iga Świątek. Polka odpadła z wielkoszlemowego French Open. Czterokrotna triumfatorka tej imprezy uległa Ukraińce Marcie Kostiuk 5-7, 1-6. Co poszło nie tak?
5: To nie jest tak, że czułam się idealnie w tych poprzednich meczach, tylko po prostu ta gra wystarczyła w pewnym sensie, no ale dzisiaj faktycznie no, nie czułam dobrze piłki na rakiecie. Zrobiłam tyle błędów, że pewnie nie dało się tego meczu wygrać, grając w ten sposób.
0: Tłumaczyła Iga Świątek. Na kortach Rolanda Garrosa wciąż gra inna Polka, sensacja turnieju Maja Chwalińska. O 11:00 tenisistka z Dąbrowy Górniczej zmierzy się z francuską Diane Parry. Stawką tego meczu będzie ćwierćfinał paryskiego turnieju. Trzymamy kciuki.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Początek czerwca w wielu regionach wita nas deszczem, ale to akurat dobra informacja. Opady pomogą w walce z suszą. Od rana leje i grzmi na południu kraju. W ciągu dnia parasole przydadzą się też w centrum i na wschodzie. Termometry pokażą przeważnie od 20 do 22 stopni. Wiatr z wyjątkiem burz słaby i umiarkowany.
7: Poranek w Polskim Radiu 24.
8: Poniedziałek, pierwszy dzień czerwca 2026 roku, to Dzień Dziecka, oczywiście 152 dzień roku. Roch Kowalski, jeszcze raz mówię Państwu dzień dobry i zapraszam na drugą godzinę naszego poranka. Słońce wzeszło dzisiaj o 4:21, a zajdzie o 20:47. Dzień trwa 16 godzin i 26 minut. A imieniny obchodzą Gracjana, Hortensja i Hortensiusz, Jakub, Justyn, Konrad i Nikodem. Najlepsze życzenia Państwu składamy.
6: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
8: W naszym studiu Łukasz Rzepecki z Konfederacji. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Dziękuję panu za przyjęcie zaproszenia do rozmowy.
9: Dziękuję za zaproszenie.
8: I wyczekujemy tego dłuższego nadchodzącego weekendu. Ale zanim ten weekend się zacznie, to porozmawiamy chwilę o relacjach polsko-ukraińskich. Czy decyzja prezydenta o

0: inicjowaniu ścieżki dążącej do odebrania Wołodymirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego to słuszna decyzja?
1: To bardzo dobra decyzja. O to apelowaliśmy jako Konfederacja. Przewodniczący klubu Grzegorz Płaczek wystosował oficjalne pismo do pana prezydenta Karola Nawrockiego po tych haniebnych, skandalicznych słowach i czynach wykonanych.
0: Słów nie było, decyzja była.
1: Decyzja, ale to jednak taka decyzja, która dużo mówi. Dużo mówi o prezydencie Zełenskim, o jego spojrzeniu na politykę historyczną. My musimy walczyć o polską historię, musimy ją szanować, pielęgnować, walczyć o nią, walczyć z kultem banderyzmu na Ukrainie i w Polsce. Dlatego bardzo dobrze, że pan prezydent Karol Nawrocki zainicjował ten proces odebrania orderu Orła Białego Zełenskiemu. To jest najwyższe odznaczenie, natomiast przez te czyny prezydenta Zełenskiego, no to jest naplucie w twarz ofiarom Polaków zamordowanych w bestialski sposób na Wołyniu na przełomie lat 43-45. Tam dochodziło do ludobójstwa, do gwałtów, do mordów, a gloryfikacja tej jednostki ONU UPA przez Zełenskiego, no to nic innego jak naplucie pomordowanym w twarz i przede wszystkim odejście od tych wartości europejskich. Okay. Sam prezydent Zełenski poprzez ten czyn postawił się poza margines Unii Europejskiej. Dlatego my jako Konfederacja mówimy stop kultu banderyzmu w Polsce i na Ukrainie, nie dla Ukrainy w Unii Europejskiej i przede wszystkim odebranie Zełenskiemu tego orderu.
0: Przez to odebranie, jaki cel chcemy osiągnąć? Czy chcemy uwrażliwić Ukraińców na naszą wrażliwość na kwestię rzezi wołyńskiej? Czy chcemy się zemścić?
1: Chcemy walczyć, dbać, pielęgnować naszą historię.
0: A w jaki sposób odebranie orderu Orła Białego Zełenskiemu jest dbaniem o naszą historię i o to, żeby Ukraińcy ją rozumieli?
1: Gesty mają znaczenie, czyny mają znaczenie i nie możemy przejść do porządku dziennego po tak skandalicznym czynu, jaki dokonał Zełenski. Tak naprawdę atakując Polaków, atakując pomordowanych na Wołyniu i żałuję, że w ogóle prezydent Zełenski otrzymał ten order. Ja mówię to w podwójnej roli. Byłem doradcą prezydenta Andrzeja Dudy, który ten order przyznał Zełenskiemu w 23 roku. To nie było w
0: moich... I co pan doradzał?
1: To ja to oczywiście zawsze doradzałem, żeby tego pan prezydent nie robił.
0: Naprawdę? Nawet w 23 roku,
1: tak.
0: W drugim roku wojny w Ukrainie namawiał pan prezydenta Dudę, żeby nie odznaczał Zełenskiego?
1: To nie było w naszym interesie wtedy. Ja przychodziłem do Pałacu Prezydenckiego z Kukiz 15. My wtedy składaliśmy w 2017-18 roku projekt ustawy odnośnie penalizacji banderyzmu. No dobrze, tylko... I pan prezydent wiedział, z jakiego środowiska pochodzę. Ja byłem zawsze przeciwny tego typu rozwiązaniom. Nigdy nie jeździłem na Ukrainę, nie zabiegałem o to, żeby być w jakichś delegacjach, bo moje poglądy na te sprawy zawsze były jasne i
0: klarowne.
1: Znaczy,
0: że jest pan antyukraiński?
1: Nie, jestem propolski.
0: Z dumą pan mówi o tym, że nie jeździ pan na Ukrainę i tak, że nie był pan żadnej w delegacji.
1: Tak, tak, z dumą mówię. Z dumą
0: to
1: mówię.
0: Jest powód do dumy?
1: Tak, bo jestem propolskim politykiem. Nigdy
0: ale to
1: nie zabiegam...
0: wyjazd na Ukrainę oznacza, że jest się antypolskim politykiem?
1: Nie, nie o tym mówię. Natomiast uważam, że przyznanie orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu przez pana prezydenta Andrzeja Duda to był błąd.
0: Okej, dobra. To już do historii nie wracajmy, bo stało się, co się stało, Benito Mussolini też ma Order Orła Białego i jakoś nie słyszę wezwań do tego, żeby mu odebrać ten Order Orła Białego. Znaczy, tak na dobrą sprawę, jaki jest inny cel, jaki będzie inny efekt tej decyzji niż zaognienie emocji konfliktów polsko-ukraińskich?
1: A to my zaognieliśmy konflikt polsko-ukraiński, czy Zełenski poprzez te haniebne gloryfikacje zbrodni.

0: Zbrodniarzy, morderców i gwałcicieli UPA.
1: No ale czy my musimy podsycać te emocje? Czy nie dałoby się na drodze dyplomatycznej, na drodze rozmów z Ukraińcami, nawet jakichś gestów, ale może nie aż tak radykalnych? No co z tego, że przecież Wołodymyr Zełenski się nie przejmie za bardzo tym, że odbierzemy mu Order Orła Białego?
0: No to tym bardziej pokazuje, że na niego nie zasługuje.
1: W jakim celu my to robimy? Znaczy robimy to po to, żeby dogryźć Zełenskiemu, czy żeby rzeczywiście zmienić ukraińską świadomość?
0: Żeby walczyć o polską historię.
1: Ale w jaki sposób?
0: W taki sposób, że nie damy, poprzez te czyny obrażać i atakować setek tysięcy Polaków pomordowanych na
1: Wołyniu. Ale czy ktoś się na Ukrainie przejmie tym odebraniem Orderu Orła Białego? Czy nie ma bardziej efektywnych sposobów na to, żeby uwrażliwić albo przekonać Ukraińców do naszego stanowiska? Już nie chcę używać bardziej ostrych słów.
0: Z naszą polską dyplomacją nie ma.
1: Ale jest jeszcze Pałac Prezydencki.
0: No i Pałac Prezydencki podjął taką decyzję, jaką podjął, i to jest słuszna decyzja pana prezydenta Karola Nawrockiego. Chwalimy, dziękujemy panu prezydentowi Nawrockiemu i oczekujemy tego, żeby kapituła podjęła stosowną decyzję i była przede wszystkim kontrasygnata pana premiera Donalda Tuska, bo tutaj mamy wątpliwości, czy ona będzie i czy rzeczywiście to się zmaterializuje, czyli odebranie najwyższego znaczenia państwowego Zełenskiemu.
1: Jeśli jesteśmy przy tym wątku, mija rok od wyboru Karola Nawrockiego na prezydenta Polski. Dzisiaj w sondażu dla Rzeczpospolitej Karol Nawrocki zajmuje trzecią lokatę, jeśli chodzi o najbardziej popularnych prezydentów po 89 roku. To był dobry rok dla Polski?
0: To był dobry rok dla Polski. Ja pamiętam ten poranek właśnie z 1 czerwca, kiedy szliśmy spać, można powiedzieć, z dwugodzinnym prezydentem Trzaskowskim, a obudziliśmy się z panem prezydentem Karolem Nawrockim. To był dobry rok przede wszystkim dla pana prezydenta Karola Nawrockiego, ale także i dla polityków Konfederacji i przede wszystkim środowiska wolnościowo-niepodległościowego.
1: A jakie są sukcesy tego pierwszego roku prezydentury?
0: Niepodwyższanie podatków to jest sukces na pewno wyborców Konfederacji. Podpisanie deklaracji toruńskiej to jedno, ale przestrzeganie jej w praktyce to
1: czyli
0: drugie.
1: Brak dodatkowych wpływów do budżetu państwa to sukces, a jakie jeszcze?
0: To ogromny sukces, że nie są wyciągane pieniądze z kieszeni podatników, tak. To ogromny sukces środowiska Konfederacji.
1: Brakuje pieniędzy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, brakuje pieniędzy na ochronę zdrowia, brakuje pieniędzy na naukę, brakuje pieniędzy na kulturę. Rozumiem, że to dobrze, że jest jeszcze mniej tych pieniędzy.
0: Żadne dosypywanie pieniędzy do Narodowego Funduszu Zdrowia nie pomoże, dopóki jest jeden monopolista. My mówimy wojewódzkie kasy chorych, dajmy wybór pacjentom, czy chcą być w publicznej, czy w prywatnej ochronie zdrowia, bo możemy dosypywać i dosypujemy z roku na rok. No pytam mnie o ochronę zdrowia,
1: bo dziwi mnie.
0: Na edukację też nie ma pomysłu ze strony obecnie rządzących.
1: Ale lewica, nie ma pomysłu, to ma nie być pieniędzy?
0: Lewica psuje edukację, lewica nie robi nic dobrego dla...
1: Kultura też jest w zapaści i nauka też jest w zapaści.
0: Oczywiście, że kultura i nauka są w zapaści.
1: No
0: minister Cienkowska,
1: czyli Polska w zapaści.
0: Tak, Polska jest w zapaści pod rządami Donalda Tuska, ale już wcześniej też poprzez nietrafione decyzje Prawa i Sprawiedliwości i poprzednich rządzących, więc to nie jest tak, panie
1: redaktorze,
0: że pieniędzy w NFZ-cie nie ma, bo nagle do tego doprowadził rząd Donalda Tuska. Nie, wcześniej również rząd Mateusza Morawieckiego.
1: Wracamy do sukcesów Karola Nawrockiego. To wymieniliśmy jeden, wymienił pan jeden. O tym
0: jeden sztandarowy, podstawowy.
1: A drugi?
0: No na pewno dbanie o polską pamięć historyczną. Na pewno przeciwstawianie się również Prawu i Sprawiedliwości.
1: A jakiś konkret? Coś, co zainicjował prezydent Karol Nawrocki? Jakiś temat, który wprowadził na agendę? Jakaś inicjatywa? No bo to, o czym pan mówi, no nie podnoszenie podatków i dbanie o politykę historyczną, no to jest dosyć, przepraszam, za miałkie. Jakiś konkret z tego roku prezydentury Karola Nawrockiego?
0: No ja na pewno...
1: Czy nie ma?
0: Wie pan co, panie redaktorze, jak teraz na to patrzę, to na próba...
1: No tak, już z półtorej minuty pan szuka.
0: Próba nie, no odpowiadam cały czas. Próba wypracowania nowej konstytucji na rok 2030. Być może to jest też dobry moment, żeby o tym rozmawiać. Okay. I pan prezydent powołuje nowe rady. Jedną z tych rad jest właśnie rada do wypracowania nowej konstytucji, gdzie są również...

0: również przedstawiciele Konfederacji, więc to jest taka inicjatywa, która jest daleko idąca w perspektywie czasowej,
1: ale także
0: dla funkcjonowania naszego kraju bardzo potrzebna. Bo dlaczego? Bo ta konstytucja, na którą powołują się obecnie rządzący, jest permanentnie łamana. Czy wcześniej przez polityków Prawa i Sprawiedliwości, czy teraz przede wszystkim Platformy Obywatelskiej.
1: Podoba się panu to, że w tej Radzie do Spraw Konstytucji, no przepraszam za ageizm, ale to żaden ageizm zresztą, średnia wieku jest powyżej 50 lat. Pan polityk rocznik 92, to jest ta konstytucja nowej generacji tworzona przez starą generację?
0: No są, właśnie o tym mówię, że są teraz politycy jak Przemysław Wipler, Michał Wawer, też dołączani do tej rady, więc ten poziom wieku się obniża i dobrze, bo o tym od razu mówiliśmy, że on jest zdecydowanie za
1: wysoki. Czyli to taka super inicjatywa, którą trzeba na starcie naprawić.
0: Ale myślę, że tam muszą być osoby i z doświadczeniem, ale także i osoby młode, które inaczej patrzą na politykę.
1: Dlaczego nie odpowiedzieliście pozytywnie na apel Prawa i Sprawiedliwości Przemysława Czarnka, który mówił: Sławku, Krzyśku, do oczywiście Sławomira Mencena i Krzysztofa Bosaka, wystawmy razem kandydata na prezydenta Krakowa.
0: Bo mamy swojego świetnego menadżera, Bartosza Bocheńczaka, krakowianina z krwi i kości, przedsiębiorcę, od 25 lat prowadzi swoją sukcesami działalność gospodarczą, wie, jak działają mechanizmy rynkowe, jest za wolnością gospodarczą, chce zmienić Kraków z tego układu popisowskiego, bo Aleksander Miszalski, jego fatalne 2 lata to jedno, ale z drugiej strony Jacek Majchrowski, też kandydat popierany przez różne strony sceny politycznej, nie tylko przez Platformę, PSL, ale także i poniekąd przez Prawo i Sprawiedliwość. Dlatego trzeba przewietrzyć Kraków, trzeba przewietrzyć magistrat. Mieliśmy w ten dzień swoją konwencję, na której liderzy Sławomir Mencen i Krzysztof Bosak przedstawili Bartosza Bocheńczaka na urząd prezydenta miasta Krakowa. I mam nadzieję i trzymam kciuki za Bartka, że da radę, że wygra te wybory za 3 miesiące i odmieni Kraków na lepsze.
1: A czemu nie stworzyliście, czemu nie chcieliście takiego prawicowego sojuszu w Krakowie? Bez kpiny żadnej pytam, zupełnie serio.
0: No, jesteśmy otwarci na taki prawicowy sojusz. Prawo i Sprawiedliwość ma wybór i może śmiało poprzeć naszego kandydata. Jesteśmy otwarci i apelujemy do Prawa i Sprawiedliwości, do pana Przemysława Czarnka. Panie ministrze, panie Przemysławie, nic nie stoi na przeszkodzie. Poprzyjcie naszego świetnego kandydata Bartosza Bocheńczaka. Zapraszamy.
1: Jak pan myśli, czym się skończą te wybory prezydenta Krakowa? Co jest też waszym celem? Cyfrowy wynik czy wejście do drugiej tury?
0: Naszym celem jest zwycięstwo. Oczywiście wszystko wskazuje na to, że będzie druga tura i że Bartosz Bocheńczak do tej drugiej tury wejdzie. Nie wiem z kim, bo jeszcze nie ma wszystkich kandydatów na stole. Natomiast jesteśmy w gazie. Przedstawiliśmy jako Konfederacja pierwsi swojego kandydata. Walczymy o zwycięstwo w tych wyborach. Pierwszym krokiem było zwycięstwo Patryka Mariana, świetnego samorządowca w Bełchatowie. Drugim krokiem będzie zwycięstwo w Krakowie, a tym ostatecznym krokiem będzie zwycięstwo za rok w całej Polsce i rząd Konfederacji.
1: Jak pan powiedział, że jesteśmy w gazie, to przez chwilę myślałem, że w strefie gazy, ale rozumiem, że to
0: nie,
1: była...
0: Nie, tam dochodzi
1: jasne,
0: do, tam dochodzi do ludobójstwa w strefie gazy, o tym mówimy od dawna i...
1: To wie pan, to zróbmy taką klamrę kompozycyjną. Cieszę się, że doszliśmy do tego momentu. Odbieramy Wołodymirowi Zełenskiemu, chcemy odebrać Order Orła Białego, ale z drugiej strony nie widzę, żeby Benjamin Netanyahu był w Polsce jakoś wysoce sankcjonowany.
0: No właśnie, to jest bardzo niedobra sytuacja. Również powinien być sankcjonowany
1: A to nie są podwójne standardy?
0: Konfederacja o to apeluje.
1: To nie są podwójne standardy?
0: I mówi o tym, że bardzo źle się dzieje w strefie gazy. Konrad Berkowicz, jego wystąpienie
1: w Sejmie. Jasne, ale czy to nie są podwójne standardy, że karzemy naszego sojusznika za podjętą przez niego, no, oczywiście bolesną dla nas bardzo i słusznie decyzję, a jednocześnie prezydent na przykład milczy w sprawie Izraela?
0: Są, nie powinniśmy...
1: Czyli co, czy jesteśmy...
0: W taki sposób do tych spraw podchodzić.
1: Wie pan, chodzi mi po głowie takie powiedzenie...
0: Bo zarówno Netanyahu, jak i Putin to zbrodniarze. Mhm.
1: a chcemy ukarać Zełenskiego. To jesteśmy silni który wobec napluł, słabych, a słabi wobec
0: który
1: silnych.
0: Który napluł setkom tysięcy ofiar pomordowanych w bestialskim

0: sposób Polaków na Wołyniu w twarz. Dlatego ja osobiście proponuję, żeby zrobić kontrpropozycję i nadać odznaczenie Orła Białego dla księdza Isakowicza Zaleskiego, który od wielu, wielu lat walczył o pamięć ofiar na Wołyniu. I być może to jest ten moment, żeby pan prezydent Karol Nawrocki świętej pamięci księdza Isakowicza Zaleskiego uhonorował w ten sposób.
1: Łukasz Rzepecki z Konfederacji jest naszym gościem. Jeszcze jeden na koniec wątek związany z ustawą o statusie osoby najbliższej. Ta została przed weekendem zaakceptowana przez Sejm, przesłana do Senatu. No i mamy stanowisko prezydenta słowami wygłoszona Pawła Szefernakera, że nie będzie podpisu.
0: I bardzo dobrze.
1: Dlaczego?
0: Dlatego, że to jest w naszej ocenie wyłom konstytucyjny. Artykuł 18 mówi, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, a poprzez tę ustawę, która nie ma większości konstytucyjnej, ledwo znalazła większość ustawową, chociaż jeszcze proces legislacyjny się nie zakończył. Chcemy zrównać związki partnerskie z małżeństwem i na to zgody Konfederacji nie ma.
1: A pan mówi, że chcemy zrównać, tak jakby te związki partnerskie już istniały i nadawalibyśmy im jeszcze więcej przywilejów.
0: Nieformalnie istnieją, no bo przecież
1: ale formalnie w ogóle nie są przez państwo zauważane.
0: Nie. No są zauważane. Jak? Przez państwo.
1: W jaki sposób?
0: No w taki sposób, że przecież każdy mówi, że są związki kobiety i mężczyzny i te osoby przecież żyją, współżyją, robią co chcą.
1: Nie, no oczywiście, ale w świetle prawa, tak? To znaczy, jeśli ktoś nie weźmie ślubu z drugą osobą, no to nie ma żadnych przywilejów, ani dziedzi, ani spadkowych, ani podatkowych, no żadnych.
0: Więc wydaje mi się, że kwestie socjalne są ujęte.
1: Tak czy siak.
0: Jeśli chodzi o świadczenia socjalne, nie do końca.
1: Czy nie przyszedłby ten moment, żeby jednak dać jakąś formę pośrednią pomiędzy byciem singlem, a byciem małżonkiem?
0: Nie ma kwestii pośredniej. Konstytucja mówi jasno i wyraźnie, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny, a ta ustawa, i pan redaktor doskonale o tym wie, bo o tym mówił między innymi Tomasz Trela, lider Lewicy, że to jest pierwszy krok do adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Obecnie rządzący się z tym nie kryją. Dlatego tym bardziej jesteśmy przeciwni, bo tam są złe intencje ukryte przez obecnie rządzących. Dzisiaj paluszek, a jutro cała ręka. Nie ma zgody Konfederacji na zrównanie związków partnerskich z instytucją małżeństwa, bo jesteśmy za tym, żeby to małżeństwo w dalszym ciągu było uprzywilejowane i tak jest zapisane w naszej konstytucji. Jeżeli rządzący chcą to zmienić, to niech zmienią konstytucję. Nie mają dzisiaj na to większości, ale przede wszystkim nie ma zgody Konfederacji na adopcję dzieci przez pary homoseksualne.
1: Łukasz Rzepecki z Konfederacji, bardzo dziękuję za wizytę w studiu i życzę miłego tygodnia. Do
0: usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Autopromocja.
3: Klimat jaki jest, każdy widzi.
4: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
5: Ale my nie załamujemy rąk.
6: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
7: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
5: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
7: I o tym rozmawiamy w audycji.
5: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
7: I na stronie polskieradio.pl.
5: Zapraszamy.
7: Marta Hoppe
5: i Patryk Michalski.
2: Autopromocja. Przegląd prasy.
1: Zaglądamy do Newsweeka, bo skoro poniedziałek, to w kioskach, znowu cały czas się spieszę z tymi kioskami, które już nie istnieją, to w sklepach jest już najnowsze wydanie Newsweeka, a w nim tekst, okładkowy tekst Dominiki Długosz, czy klasa średnia obali Tuska. Donald Tusk nie rozumie, że jego marzenia nie są już marzeniami jego wyborców. Jeśli nie pokaże im wielkiego celu, straci władzę. Tak ostrzegają eksperci od kampanii, ale premier, jak twierdzi Dominika Długosz, nie słucha. Jeśli Tusk nadal uważa, że polityk, który ma wizję, powinien iść do lekarza, to najwyższa pora na dobrego medyka. Bez wizji, która uwiedzie Polaków, za rok odda władzę. Tak pisze Newsweek, powołując się między innymi na analizy profesora Przemysława Sadury i Sławomira

0: Sierakowskiego, ale także na badania internetu. Jeden z ekspertów mówi w tym tekście, Dominiki Długosz, że Tusk patrzy na Polskę i pyta, ale o co chodzi? Przecież macie to wszystko, o czym ja tylko mogłem marzyć, i nie rozumie, że jego marzenia nie są już marzeniami jego wyborców. Wyborcy Koalicji Obywatelskiej, pisze Dominika Długosz, na razie nie mają wyboru, bo o ile po prawej stronie sceny politycznej dzieje się bardzo dużo, o tyle w koalicji rządzącej jest hegemon, raczej pewna wejścia do Sejmu lewica i plankton. Ale to nie znaczy, że na pół roku przed wyborami nie pojawi się ktoś, kto doskonale zdiagnozuje, czego oczekują Polacy, i kilkanaście procent wyborców uwierzy w jego projekt, jak uwierzyło Palikotowi, Petru czy Hołowni. A jakie to może mieć konsekwencje, to dobrze znamy z 2015 roku. 7:28 już prawie na zegarach. Za chwilę informacje i Łukasz Jakubowski.
1: Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lodówka przenośna 29 litrów, Krivit 50 zł taniej, 199,99. Najniższa cena z 30 dni 249,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowit. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
14: Jest 7:30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Na początek Opolszczyzna, gdzie po silnej nawałnicy rozpoczyna się szacowanie strat. Chodzi o miejscowość Balcarzowice w powiecie strzeleckim, gdzie uszkodzonych jest 18 budynków. To nie pierwsza tak gwałtowna burza w tym rejonie. Podobnie było 18 lat temu, przypomina burmistrz gminy Ujazd Hubert Ibrom.
15: Powołujemy gminną komisję badania skutków tej tragedii. Na nieszczęście mamy już doświadczenie w tym, bo dużo osób, które będą w tej komisji, pracowały też 18 lat temu. Wczoraj pani wojewoda zadeklarowała też pełne wsparcie do pomocy, do odbudowy domostw. Mam nadzieję, że uda się te wszystkie środki szybko przeznaczyć na to, żeby Balcarzowice znowu mogły być piękną miejscowością gminy Ujazd.
14: Na szczęście w tej nawałnicy w tym roku nikt nie ucierpiał. Mija rok od wyboru Karola Nawrockiego na prezydenta. Politycy w ocenie tej prezydentury są podzieleni.
16: Wiele spraw nie jest uregulowanych, chociażby sprawa kryptowalut, afery z Zonda Krypto i tymi oszustwami, które w tej sferze się zadziały, więc no, ten rok by, można powiedzieć, w jakimś sensie zmarnowany, bo można było dużo dobrego we współpracy z rządem zrobić.
14: Mówiła Agnieszka Pomaska z Koalicji Obywatelskiej. Z kolei Marcin Horała z Prawa i Sprawiedliwości

0: chwali dotychczasowe dokonania Karola Nawrockiego.
1: Można powiedzieć, nawet trochę przedefiniował, pozostając w ramach konstytucyjnych, to jak postrzegamy w praktyce politycznej. Ten urząd uzmysłowił to, co było pewnym sporem w doktrynie naukopolityce, czy w Polsce mamy system parlamentarno-gabinetowy, czy semiprezydencki. No okazuje się wyraźnie, że semiprezydencki, także oby tak dalej i jeszcze więcej.
0: Karol Nawrocki jest 7. prezydentem wybranym na ten urząd po 1989 roku. Nawet kilkaset złotych więcej do emerytury. Od dziś wzrosły limity dorabiania dla osób, które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego. Regionalna rzeczniczka ZUS-u z województwa śląskiego Beata Kopczyńska tłumaczy, że próg, który nie wpływa na zmniejszenie emerytury lub renty, został zwiększony o prawie 256 zł.
2: Przychód do wysokości 6694 zł i 10 groszy nie będzie miał wpływu na wysokość wypłacanej emerytury lub renty. Jeśli miesięczne zarobki przekroczą tę kwotę, ale nie będą wyższe niż 12431 zł i 80 groszy, to ZUS może zmniejszyć świadczenie.
0: Dodajmy, że limity nie dotyczą emerytów, którzy osiągnęli wiek emerytalny.

0: W kraju pochmurno i deszczowo, a na wschodzie i w pasie centralnej Polski możliwe także burze. Temperatura od 18 stopni w Małopolsce przez 20-21 w centrum aż do 22 stopni na zachodzie. Rafał Bała do nas wrócił.
1: Ponownie, cześć
0: Rafale. Zaczynamy.
1: Zaczynamy. Myślałem, że coś o misiach mnie zagadasz, bo tutaj zdradzimy państwu chyba tak, że miś jest...
0: Jest miś.
1: Z okazji Dnia Dziecka.
0: Tak, jest taki nasz radiowy miś z koszulką Polskiego Radia 24.
1: Bardzo energiczny i będzie pomagał.
0: Do studia po prostu.
1: Będzie nam pomagał tutaj w prowadzeniu. Ja misia nie przypominam sobie, żebym miał w dzieciństwie jakiegoś, ale moje córki mają taki kocyk pluszowy, ochroniarza. To też można chyba... nazywają to ochroniarz.
0: Ja się przyznam, do dzisiaj mam misia, którego dostałem zaraz po urodzeniu. On już jest tak... Wymęczony i sprany, ale ma na imię oponiak, bo ma
1: sprawdził
0: takiego...
1: się. A myślałem, tak, że ma oponkę na brzuchu.
0: Nie, nie. Ponoć to nazwa guza mózgu, więc tak wypadło.
1: Ale sprawdził się miś.
0: Do dzisiaj się sprawdza.
1: Ja obiecałem państwu, że będzie o Krakowie i o tym, że mamy trzeci zespół w Ekstraklasie z tego miasta. No coś niesamowitego. Jest taka dzielnica w Krakowie Olsza, no to jest nazwa od apelatywy, od nazwy potocznej, czyli od drzew oczywiście, które porastały te dzielnice.
0: Jakiego ty słowa użyłeś?
1: Apelatyw, czyli nazwa potoczna. Aha. I odapelatywna to jest nazwa, powiedzmy, którą się tworzy, tak jak dzielnica Olsza, to już jest nazwa własna tej dzielnicy, ale ona jest utworzona od apelatywu, czyli od nazwy potocznej.
0: Jakie ty studia kończyłeś?
1: Studia. Może nie będziemy wracać do studiów, ale...
0: Dobrze, idźmy
1: tam. Ale warto gdzieś tam poszerzać swoje horyzonty.
0: Odapelatywna, to jest, proszę państwa, słowo na dziś.
1: Tak, i w tej dzielnicy właśnie mieści się siedziba klubu tego Olsza. Ja tam, no nie ukrywam, że kilkaset metrów od tej siedziby klubu mieszka moja teściowa, więc często tam bywam. Kiedyś grałem tam w tenisa, ale później te korty zostały oczywiście zrównane z ziemią, bo trzeba było ten stadion rozszerzyć. Teraz są dostawiane trybuny, ale to jest mały stadionik i okazuje się, że ten zespół jeszcze 2 lata temu grał w trzeciej lidze. Niesamowita doinwestowanie, można powiedzieć, przez właściciela aptek, takich, które są w całej Polsce. No i ogromne pieniądze tam się pojawiły. Reprezentanci Polski, ale też innych krajów. No i mamy ten zespół w Ekstraklasie. Zobaczymy, jakie będą losy, bo tak jak mówiliśmy, 3 zespoły z Ekstraklasy w jednym mieście, no to nie będzie łatwo podzielić się kibicom, ale też i tym tortem, ale też no, kwestia dofinansowania, prawda, i pieniędzy. No tutaj mamy prywatnych inwestorów i oby tak jak najczęściej było w sporcie, żeby te pieniądze samorządowe były bardziej na młodzież, może na szkolenia, ani na ten sport profesjonalny. Zobaczymy, jak to będzie w Krakowie. W każdym razie cieszą się kibice Wieczyste, bo tam wczoraj wygrany baraż z Chrobrym Głogu 2-1. No i kapitan Wieczysty, Michał Pazdan, kiedyś reprezentant Polski, pamiętamy, nazywany ministrem obrony reprezentacji Polski, przyznaje, że w sezonie nie brakowało

0: Mało trudnych momentów.
1: Wydaje mi się, że drużyna się narodziła po takim spotkaniu z Polonią Bytom, gdzie przegrywaliśmy 2-0 do przerwy i wygraliśmy 4-2. I od tego momentu fajnie to wyglądało. Licząc punkty, to chyba tylko z Miedzią przegraliśmy, a tak po prostu, nie wiem, wygraliśmy 6 czy 7 spotkań, jeden remis, czy dwa remisy, już nie pamiętam jak dokładnie, ale już dobrze wyglądaliśmy od tego spotkania i nawet w barażach pokazaliśmy, że dwa razy nie

0: Jest to, żeby wykonać dobrą robotę i stworzyć kolektyw, bo bez tego nawet z dużymi pieniędzmi jest ciężko, co najlepszym przykładem jest chyba PSG, kiedy mieli w składzie Neymara, Messiego, Mbappé, a nie byli w stanie zdobyć Ligi Mistrzów, a teraz dwukrotnie z rzędu bez tych zawodników to osiągnęli.
1: Wcześniej bezpośredni awans z pierwszej ligi wywalczyły Wisła, Kraków i Śląsk Wrocław. Piłkarska reprezentacja Polski ma mniej powodów do radości, bo przegrała z Ukrainą 0-2. To był towarzyski mecz we Wrocławiu. Gole dla gości strzelili Roman Jaremczuk i Andrii Jarmołenko. I był to 166. występ Roberta Lewandowskiego w biało-czerwonych barwach.
2: Ukraina dzisiaj strzeliła bramki. Pierwsza po naszym błędzie. My mieliśmy swoje sytuacje, ich nie wykorzystaliśmy i wynik nie do końca odzwierciedla na to, co było na boisku, bo wydaje mi się, że jakbyśmy czy w pierwszej połowie jedną bramkę, czy w drugiej, jak mieliśmy gdzieś tam, byśmy złapali kontakt, to pewnie spokojnie moglibyśmy jeszcze zremisować. Ale chyba tutaj w perspektywie całego spotkania myślę, że Ukraińcy gdzieś minimalnie tą determinacją po prostu chyba wykorzystali więcej niż mieli i dlatego wygrali ten mecz. Dla nas to pewnie jest taki spotkanie, które można wyciągnąć z tego, że jednak czasami to, jak w tym systemie gramy, jak bronimy i to, jak przeciwnik czasami łatwo gdzieś tam strzela te bramki, powoduje, że później też nam się ciężej gra, ale wynik na pewno nie pokazuje tego, jak co było na spotkaniu. Zdecydowanie sytuacji mieliśmy więcej, no ale no, Ukraińcy strzeli więcej bramek i strzeli te bramki. My nie strzeliśmy, więc to dla nas jest taka na pewno gorycz tego, że dzisiaj nie potrafiliśmy przynajmniej jednej bramki strzelić.
1: Lewandowski ma 89 goli w narodowej drużynie. No, ciągle czekamy na to 90. trafienie. Może w środę, 3 czerwca w Warszawie na Stadionie Narodowym kadra selekcjonera Jana Urbana zagra także towarzysko z Nigerią. No, Polacy musieli uznać wyższość Ukraińców we Wrocławiu i Polka musiała uznać wyższość Ukrainki, ale to już w Paryżu. Na 1/8 finału Iga Świątek zakończyła przygodę z wielkoszemowym French Open. Raszynianka to czterokrotna triumfatorka tej imprezy, ale uległa Ukraińce Marcie Kostiuk 5-7-1-6. No i nasza tenisistka ciekawie i szczerze mówiła o tym, co towarzyszy każdemu sportowcowi, czyli o stresie.
3: Jakby przed każdym meczem w sumie się stresuję. Wręcz jak się nie stresowałam czasami w zeszłym sezonie, to wychodziłam totalnie niepobudzona i zamulona w pewnym sensie i bez takiego jakiegoś ognia, więc to też nie jest jakby dobre rozwiązanie. Jakby czasami no nawet po tylu latach doświadczenia ciężko jest ocenić, kiedy tego stresu jest trochę za dużo, a kiedy jednak on jest na odpowiednim poziomie, żeby po prostu się pobudzić i dobrze grać. No ale to, co się czuje przed meczem, to i tak jakby później w trakcie meczu i tak ta sytuacja może się zmienić, więc jak się zagra super 3 gemy i poczuje się wspaniale piłkę, to człowiek się rozluźni, jak nie do końca, to nie, więc myślę, że bardziej to, co na meczu, jak się później to wszystko potoczyło, miało większy wpływ, no i na pewno wyciągnę wnioski, no bo wiadomo, że kilka meczów już w tym sezonie wyglądało właśnie średnio z tej perspektywy, więc myślę, że nie będzie łatwo sobie z tym poradzić i jakby taka jest teraz rzeczywistość zupełnie inna niż była przez poprzednie sezony i no jest to takie w sumie wyzwanie, z którym dużo zawodników się mierzy, zwłaszcza raczej na początku. U mnie te wszystkie sukcesy przyszły dość łatwo w pierwszej części kariery, teraz mam takie wyzwania i muszę po prostu to zaakceptować i nad tym spróbować przesuwać.
1: Rok temu Polka odpadła w Paryżu w półfinale, po raz ostatni wygrała tam w 2024 roku, a na kortach Rolanda Garrosa pozostała jeszcze jedna reprezentantka Polski, czyli Maja Chwalińska. W 1/8 finału zmierzy się dziś z francuską Diane Parry. No i tutaj ciekawostka, jeśli przegra, no nie życzymy oczywiście tego Maji, ale to będzie miała awans o 38 miejsc w rankingu światowym, coś niesamowitego, no najwięcej w ogóle z całego rankingu w ostatnim czasie, największy postęp zrobiła, będzie na 75 miejsca, była na 113. Jeśli wygra, no to nawet nie chce mi się myśleć, gdzie ona tam będzie.
4: Trzymamy kciuki z całych
1: sił. Około 50 trzymamy. Tym bardziej, że mama Mai Chwalińskiej dzisiaj dzień dziecka, także jej mama też trzyma za nią kciuki, jest tam na miejscu. W Paryżu musi prosić kierownika o kolejne dni urlopu, bo zostaje coraz dłużej. Ja tego może nie planowali do końca z Mają.
4: Ale mam nadzieję, że kierownik wybaczy.
1: Ale bardzo dobrze i oby jak najdłużej, oby do finału. No i oby ten kierownik był skory do dawania tego urlopu aż do finału Mai Chwalińskiej.
4: A informacjami sportowymi kierował dzisiaj Rafał Bała. Dzięki wielkie, Rafał.
1: Do usłyszenia.
4: A skoro już Rafał wspomniał, że dziś Dzień Dziecka, no to świętujemy radość, beztroskę oraz przypominamy o prawach najmłodszych. Tegoroczne obchody rozpoczęły się już w weekend. Jak co roku oczywiście nie zabrakło konkursów, festynów, pikników, wycieczek i innych atrakcji. Dzisiaj będzie podobnie.
5: Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się między innymi piknik zorganizowany w ogrodach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Gości powitał i później z nimi rozmawiał premier Donald

0: Donald Tusk.
1: Dużo nas jest. Barcelona i Pinciu, ale musi się trochę schylić. My się przed chwilą śpiewały Lucy in the Sky, Diamond.
2: Tak. Mógłby pan się nam tutaj wpisać do kroniki?
1: Tylko podpis?
2: Jak pan chce.
1: Czy dla kogoś?
2: Dla wytalentowanych MFM.
1: Dla
2: wytalentowanych.
1: Wytalentowanym. Też chciałbym być wytalentowany. Może jakoś powiecie mi kiedyś to, jak? W jaki sposób być wytalentowanym?
3: Oj, moc atrakcji związana z naszymi kopalniami miedzi. Jesteśmy z Dolnego Śląska, z Lubina i chcemy dzieciom przez zabawę pokazać, jak wygląda nasza praca, na czym to polega.
4: Fajnie, w kopalni.
5: Mnóstwo atrakcji, naprawdę. Wszystko oczywiście utrzymane w magii bajki pana Kleksa, tak? Czyli mamy magiczny tor przeszkód w formie takiego właśnie fikuśnego dmuchańca. Jest tunel pełen pająków, także dziecko nie może się bać.
6: Maluję laserem.
7: Malujemy worki.
8: Dziewczyna z chłopakiem grają w siatkówkę.
9: Przyszła wiosna, każda żaba jest radosna, każdy żuczek tak i sosna. Przyszła wiosna.
10: A najmłodsi, z którymi rozmawialiśmy, zgodnie mówią, że Dzień Dziecka to ich ulubione święto.
11: Będziemy iść na lody ze szkołą.
12: Ja będę jechał w sumie na Boże Ciało do babci i dostanę tam od wujka babci prezenty. A jak spędzam, no to idę normalnie do szkoły, mam jakieś wyjście do Maka i potem do parku i wracamy.
13: Będę na pikniku w szkole. Będą tam loterie, piknik taki.
14: Nie wiem, pewnie pójdę z mamą gdzieś do jakiegoś sklepu, coś porobimy. Na przykład u mnie w przedszkolu na Dzień Dziecka czasami dostawaliśmy jakieś słodycze, a w szkole to nie mamy lekcji, są luźne dni.
15: Chciałabym ten dzień spędzić, żeby było fajnie, że wszystkie dzieci miały fajnie i że chciała najbardziej bym puścić piosenkę Dzień Dziecka.
16: Jak będzie popołudnie, zaprosić ich na występ taki domowy.
17: Pójść na wycieczkę z rodzicami do Warszawy.
10: Nie wszędzie święto dzieci przypada 1 czerwca. W niektórych krajach, jak na przykład w Niemczech, Dzień Dziecka jest nawet 2 razy w roku. Krystyna Prostak, Polskie Radio.
18: 1 czerwca to także rocznica wyboru Karola Nawrockiego na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dokładnie rok temu odbyła się druga tura wyborów. Karol Nawrocki otrzymał wtedy dokładnie 50,89% głosów. Na jego kontrkandydata Rafała Trzaskowskiego 49,11%. Jak ten czas oceniają politycy, to sprawdzała Małgorzata Naukowicz.
19: Wszystko zależy od opcji politycznej. Rządzący, m.in. Agnieszka Pomaska z Koalicji Obywatelskiej, zwracają uwagę na rekordową liczbę wet. Prezydent odmówił podpisania 33 ustaw. Mamy wrażenie, że prezydent tych ustaw nie przeczytał i nie przedstawiał alternatyw dla zawetowanych inicjatyw, mówi posłanka.
20: Wiele spraw nie jest uregulowanych, chociażby sprawa kryptowalut, afery z Zonda Krypto i tymi oszustwami, które w tej sferze się zadziały, więc no ten rok, by można powiedzieć, w jakimś sensie zmarnowany, bo można było dużo dobrego we współpracy z rządem zrobić. Po stronie rządu ta gotowość była. Po stronie prezydenta o tym świadczy czy chociażby ostatni ten spór o traktat z Wielką Brytanią, od tej dobrej woli, gotowości do współpracy, ale przede wszystkim takiego konstruktywnego działania, tego wszystkiego po prostu brakuje.
19: Marcin Horała z Prawa i Sprawiedliwości chwali dotychczasową prezydenturę Karola Nawrockiego. Przerósł oczekiwania i pokazał, jakie możliwości daje urząd prezydenta w Polsce, mówi polityk.
21: Można powiedzieć, nawet trochę przedefiniował, pozostając w ramach konstytucyjnych, to jak postrzegamy w praktyce politycznej. Ten urząd uzmysłowił to, co było pewnym sporem w doktrynie naukopolityce, czy w Polsce mamy system parlamentarny gabinetowy czy semiprezydencki. No okazuje się wyraźnie, że semiprezydencki, także oby tak dalej i jeszcze więcej.
19: Bartłomiej Pejo z Konfederacji podkreśla, że Karol Nawrocki ma zbieżne poglądy z jego ugrupowaniem, jeśli chodzi o podwyższanie podatków czy związki partnerskie. Poseł przypomina, że jako kandydat na prezydenta Karol Nawrocki zobowiązał się do przestrzegania postulatów Sławomira Mentzena.
22: Jest jakąś konsekwencją uzgodnień ze Sławomirem Mentzenem, a więc tej deklaracji toruńskiej w trakcie drugiej tury wyborów, kiedy to pan prezydent Nawrocki zobowiązał się do przestrzegania postulatów wyborów Sławomira Mentzena i Konfederacji, a więc po części jest to prezydentura również Konfederacji i Sławomira Mentzena.
19: Ewa Szedler z Polski 2050 jest zdania, że Karol Nawrocki powinien stać się apolityczny i apartyjny. Tymczasem, mówi posłanka, jest prezydentem tylko tej połowy, która na niego zagłosowała.
0: Ta liczba wet wskazuje na to, że ma niestety ucho tylko w jedną stronę skierowane i nawet zapewnienia o wsłuchiwaniu się, nawet zapewnienia o próbie

0: Zanim mówią o gigantycznych kosztach całej tej operacji dla właścicieli domów i mieszkań, pojawiają się w tym kontekście takie hasła jak przymus remontów czy kara za brak remontów. Jak mówi Jan Ruszkowski ze stowarzyszenia Fala Renowacji, to stwierdzenia nieprawdziwe i jak dodaje wokół tego dokumentu, zupełnie niepotrzebnie narosło wiele emocji, mitów i dezinformacji.
1: Przede wszystkim dyrektywa na właścicieli budynków jednorodzinnych nie nakłada tak naprawdę żadnych obowiązkowych modernizacji. Dyrektywa nakłada najwięcej obowiązków na państwa członkowskie, które mają wspomóc właścicieli budynków w przeprowadzeniu modernizacji. Ma zapewnić wsparcie finansowe, wsparcie doradcze, może zachęcać, ale nie ma i nie będzie miała żadnych narzędzi, aby wymusić na kimś wymianę okna czy poddanie budynku głębokiej modernizacji. To są takie mity, które się dobrze klikają i jest ich bardzo dużo, ale nie dajmy się zwariować. My potrzebujemy podnosić efektywność energetyczną budynków, w których mieszkamy, uczymy się, pracujemy, nie dlatego, że każe nam to jakaś dyrektywa. To życie i czasy, w jakich żyjemy, dobitnie tego od nas wymagają, abyśmy zarządzali tą energią w sposób oszczędny, racjonalny.
0: Według wyliczeń Stowarzyszenia Fala Renowacji masowa termomodernizacja w perspektywie najbliższej dekady mogłaby przełożyć się na niższe zużycie energii oraz niższe rachunki za ogrzewanie. W skali kraju mogłoby to być nawet 40 miliardów złotych rocznie. Z tego opracowania wynika również, że wdrożenie dyrektywy budynkowej mogłoby pozytywnie przełożyć się na naszą gospodarkę, generując 94 tysiące nowych miejsc pracy oraz dokładając się do wzrostu naszego PKB kwotą 18 miliardów złotych. Saldo. Dziś 1 czerwca, czyli Dzień Dziecka. W związku z tym teraz w magazynie powiemy o finansach najmłodszych i o tym, jak uczyć ich zarządzania własnymi pieniędzmi. Bo wiadomo, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. A według ekspertów jednym z najlepszych sposobów przekazywania tej wiedzy jest dawanie dziecku kieszonkowego. W ten sposób dziecko poznaje wartość pieniądza, uczy się oszczędzania i planowania swoich wydatków. Jak mówi Michał Polak z Warszawskiego Instytutu Bankowości, o pieniądzach warto rozmawiać już od najmłodszych lat.
2: Jeżeli rozmawiać, to jednak też dawać im szansę do poczucia i poznania siły pieniądza, czym pieniądz jest, co można za ten pieniądz kupić, ile tego pieniądza trzeba mieć, żeby kupić różne dobra i różne produkty, które w danym momencie życia są dla nas ważne, potrzebne. Nauka tego zarządzania finansami od najmłodszych lat powinna odbywać się również w wymiarze praktycznym, czyli właśnie poprzez kieszonkowe.
0: Warto przy tym także edukować dzieci, aby nie wydawały swojego kieszonkowego od razu na bieżące przyjemności, ale potraktować je także jako element nauki oszczędzania. A jak do tego zachęcić, jak mówi Izabela Kozakiewicz, prezeska Fundacji Trampki na giełdzie, tak jak w normalnym dorosłym życiu, czyli zaoferować dziecku odsetki od ich oszczędności.
3: Czyli to, żeby dziecko miało świadomość, że nawet jak dostaje jakąś taką stałą, nie wiem, tygodniową, miesięczną kwotę, to są pieniądze, które po prostu jeśli nie przejdą nam przez palce, to one w jakiś sposób będą pracować. I rzeczywiście to jest absolutnie fajne ćwiczenie, fajny patent na to, żeby te dzieciaki nauczyły się umiejętności oszczędzania, bo widzą, że jak nie wydadzą wszystkiego, to po prostu coś się fajnego z tymi pieniędzmi dzieje.
0: Co istotne, jak podkreślają eksperci, kwestie wysokości kieszonkowej jest drugorzędna, znacznie ważniejsza jest regularność. Jeśli umawiamy się z dzieckiem na wypłatę raz w tygodniu czy raz w miesiącu, to powinniśmy tego przestrzegać. Jeśli chodzi o konkretne kwoty, to najmłodszym wystarczy według ekspertów 20 czy 50 zł miesięcznie. W przypadku nastolatków ta kwota powinna być odpowiednio wyższa, 150 czy 200 zł miesięcznie. I na koniec spójrzmy jeszcze na rynki finansowe. Obecnie dolar wyceniany jest na 3 zł 63 grosze. Kurs euro wynosi 4,23, a za franka trzeba zapłacić 4,64 zł.
4: Reklama. Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
5: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
4: I dla dzieci z rodzicami.
6: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia.

0: sonografia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Pilna wiadomość od Toyoty. Właśnie trwa finał wyprzedaży, a to jak wiadomo świetna okazja, by sporo zaoszczędzić. Ostatnie sztuki Toyoty CHR Plug-in Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 32 tysięcy złotych. Kolejne oszczędności zapewnia ultra niskie zużycie paliwa wynoszące średnio 2,1 litra według WLTP. Auta znikają z salonów Toyoty błyskawicznie, dlatego warto się spieszyć.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: Świat przyspiesza. My go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
5: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Jakie sukcesy, jakie porażki, mija rok od wyboru Karola Nawrockiego na prezydenta. Nie ma porozumienia, są wzajemne ataki, znów niespokojnie na Bliskim Wschodzie. Cała Warszawa z nocną prohibicją, powiemy, co to oznacza dla mieszkańców. Minęła ósma, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Wetowanie ustaw, kłótnie z rządem i dobre relacje z Donaldem Trumpem. Mija rok od wyboru Karola Nawrockiego na prezydenta. Opozycja chwali, rządzący krytykują głowę państwa. Agnieszka Pomaska z Koalicji Obywatelskiej przypomina, że prezydent w ciągu roku zawetował 33 ustawy, a przez to wielu spraw nie udało się uregulować.
2: Chociażby sprawa kryptowalut, afery z zonda krypto i tymi oszustwami, które w tej sferze się zadziały.
1: Zadowolona z prezydenta jest Konfederacja. Łukasz Rzepecki wskazywał na naszej antenie na jeden duży sukces.
3: Nie podwyższanie podatków to ogromny sukces, że nie są wyciągane pieniądze z kieszeni podatników.
1: Rok temu w drugiej turze wyborów prezydenckich Karol Nawrocki pokonał Rafała Trzaskowskiego, zdobywając ponad 51% głosów. To siódmy prezydent wybrany po 1989 roku. 62 umowy na 120 miliardów złotych dla polskich firm. Tyle umów do tej pory podpisano w ramach unijnego programu SAFE. Opozycja wycofuje się powoli ze słów, że zyska na tym niemiecki przemysł zbrojeniowy, ale nadal trzyma się zdania, że SAFE odbiera nam suwerenność. Więcej o tym Małgorzata Naukowicz.
4: PiS mówi też, że nie wiadomo, jakie będą rzeczywiste koszty unijnej pożyczki z programu SAFE, ale jak zapewnia poseł Marcin Horała, jego partia jest za inwestowaniem w polskie siły zbrojne.
5: Uważamy, że ten mechanizm jego finansowania jest niekorzystny dla Polski i rodzi cały szereg zagrożeń.
6: Ostatnie 72 godziny pokazały, że to wszystko, co opozycja, także kancelaria prezydenta mówiła na temat europejskiego

0: sejfu jest niezgodne z prawdą.
1: Mówi Krzysztof Hetman z PSL-u i przypomina, że rząd PiS-u nie pytał ani Sejmu, ani prezydenta o zgodę na zaciąganie pożyczek na zakup sprzętu wojskowego w Korei i Stanach Zjednoczonych. Także Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej mówi o sukcesie rządu.
2: Pieniądze trafiają do polskich miast, polskich firm. To jest absolutnie złoty moment dla polskiej zbrojeniówki.
1: Polska jest największym beneficjentem unijnego programu dozbrajania. W sumie do Polski trafi z sejf około 44 miliardów euro, czyli ponad 180 miliardów złotych.
3: I tyle od Małgorzaty Naukowicz. Niespokojnie na Bliskim Wschodzie. Stany Zjednoczone znów zaatakowały cele w Iranie. To odwet za niedawne zestrzelenie amerykańskiego drona przez irańską obronę. Teheran też odpowiada. Irańska armia zaatakowała jedną z baz USA w Kuwejcie. Wzajemne ataki oddalają strony konfliktu od porozumienia o zakończeniu wojny. Według MSZ-u Iranu rozmowy w tej sprawie wciąż nie przyniosły kompromisu. Dwa gole i po meczu Polska przegrała 0-2 w towarzyskim meczu z Ukrainą rozegranym we Wrocławiu. Obie bramki goście zdobyli w pierwszej połowie. To wtedy na boisku grał kapitan reprezentacji Polski, ale jak mówi Robert Lewandowski, nie ma sobie nic do zarzucenia, bo na wynik pracuje cała drużyna.
4: To nie ja gram z Ukrainą, tylko Polska gra z Ukrainą, więc wiadomo, że też w ofensywie nie stwarzamy aż tak dużo sytuacji, po których można klarownie stworzyć sytuację do oddania strzałów, ale no, te sytuacje i tak były dzisiaj. Wydaje mi się, że po prostu Ukraińcy byli minimalnie bardziej zdeterminowani i dlatego też chyba oni bardziej potrafili dwa razy postawić tą kropkę na D.
3: Teraz liczymy na większą determinację u biało-czerwonych. Szansa na poprawę pojutrze. W Warszawie zagramy towarzysko z Nigerią. Na koniec duża zmiana w stolicy od dziś. Warszawa dołącza do miast z nocnym zakazem sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Nie będzie można go kupić od 22 do 6 rano. Wcześniej pilotażowo zakaz obowiązywał w Śródmieściu i na Pradze Północ. Szczegóły zna Krystyna Prostak.
5: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wyjaśnił, że pilotaż wprowadzono, żeby miasto lepiej przygotowało się do zakazu w innych dzielnicach.
6: Żeby wiedzieć, jakie ewentualnie mogą być problemy, jakie podejmować decyzje.
5: Efekty pilotażowego zakazu było widać dosyć szybko. Wynika ze słów Jakuba Pacyniaka, oficera prasowego, komendanta rejonowego Policji Warszawa-Śródmieście.
7: Przez okres zimowy radykalnie te interwencje na pewno spadły. Teraz odnotowujemy nieznaczny wzrost, jest poprawa pogody, ludzie spędzają czas na świeżym powietrzu.
5: Właścicielka dwóch sklepów całodobowych na Starym Mokotowie i w centrum Warszawy powiedziała, że rzeczywiście w Śródmieściu po 22 przed wprowadzeniem zakazu było bardzo dużo klientów.
8: U nas będą zamykane lodówki. Będzie jedna lodówka prosperować tylko z piwem 0%.
5: Od początku tego roku nocny zakaz sprzedaży alkoholu zaczął obowiązywać m.in. w Lublinie, Ełku i Opolu. Krystyna Prostak, Polskie Radio.
3: Dodajmy, że nocna prohibicja obowiązuje już w 200 gminach w całym kraju.
9: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: O poranku deszcz, burze i pogodowe alerty rozpadało się na południu kraju. Tam przydadzą się parasole. Spadnie do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Popada i zagrzmi także w centrum i na wschodzie. Temperatura dziś wyrównana, przeważnie od 20 do 22 stopni.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.
2: Dzień dobry. 8:06 na zegarach, poniedziałek, pierwszy dzień czerwca i Dzień Dziecka, rzecz jasna. 2026 rok, to nie trzeba nawet dodawać. 152 dzień roku przed nami. Słońce wzeszło dzisiaj o 4:21, a zajdzie o 20:47. Dzień potrwa 16 godzin i 26 minut, a imieniny obchodzą Gracjana, Hortensja i Hortensiusz, Jakub, Justyn, Konrad i Nikodem. Najlepsze życzenia Państwu składamy.
3: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
2: Niezmiernie nam miło gościć w studiu Karolinę Ziołło-Pużuk, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego z Lewicy. Dzień dobry, pani minister.
4: Dzień dobry.
2: Zaczniemy od decyzji, a właściwie wszczęciu przez prezydenta procedury zmierzającej do odebrania Orderu Orła Białego prezydentowi Wołodymirowi Zełenskiemu. Osiągniemy tym swój skutek?
4: Boję się, że skutek, który zostanie osiągnięty, będzie skutkiem

0: trochę odwrotnym, dlatego że bez wątpienia dla Polaków UPA jest symbolem ludobójstwa i symbolem tego, że UPA zamordowało ponad 100 tysięcy Polaków. I historycy, ale także rodziny osób zamordowanych do tej pory zmagają się z tą traumą. Natomiast zarówno negatywnie opiniuje nadanie jednostce imię UPA przez prezydenta Załęskiego, jak i tak naprawdę próba odebrania Orderu Orła Białego prezydentowi przez naszego prezydenta. Dlatego, że dzisiaj w tych relacjach, które są polsko-ukraińskich, najbardziej kluczowa jest nasza kwestia walki z Rosją, nasza i ukraińska. Natomiast w mniejszym stopniu rozmowa o historii. To nie oznacza, że jej nie powinno być, bo polskie, choćby Ministerstwo Kultury przecież, tak, zajmuje się aktywnie tymi kwestiami. Są prowadzone badania naukowe. To nie o to chodzi, żeby o tym zapominać, bo tak jak powiedziałam, nikt nie ma wątpliwości co do tego, że UPA była zbrodniczą organizacją. Natomiast wikłanie do tego dzisiejszej polityki nie jest dobrym rozwiązaniem. Należało po prostu powiedzieć według mnie wprost do prezydentowi Załęskiemu to, co zostało powiedziane, tak, że jest to z polskiego punktu widzenia bardzo złe i potępiamy tego typu działania, szczególnie teraz, kiedy musimy walczyć razem przeciwko Rosji.
1: Ale padają bardzo duże słowa, między innymi o tym, że prezydent Zełenski napluł nam w twarz, że to była decyzja zupełnie nieprzemyślana, albo wręcz może nawet przemyślana i zignorowano polską wrażliwość na te kwestie. Może rzeczywiście w jakiś sposób trzeba, przepraszam za określenie, Ukraińcami wstrząsnąć w kontekście ich pamięci o naszej tożsamości także.
0: Znaczy, na pewno jest tak, że pamięć o polskich ofiarach UPA została bardzo źle potraktowana. Tak? Znaczy, bez dwóch zdań. I uważam, że należało użyć słów, które są jednoznaczne. Ale dzisiaj musimy zawsze myśleć o mądrej dyplomacji. I ta mądra dyplomacja powinna być także wykierowana w przyszłość, jednocześnie no, faktycznie budując na przeszłości. No, nie można też udawać, że tego typu działanie jest neutralne dla Polski. Nie, nie jest. I prezydent Załęski na pewno o tym wiedział, kiedy to robił.
1: No, tym bardziej jest to zadziwiająca dla nas decyzja. A jakie są inne ewentualnie środki oddziaływania dyplomatycznego na Ukrainę? Czy my w ogóle powinniśmy się domagać wycofania tej decyzji?
0: Tego nie wiem. Natomiast też jestem zdziwiona, dlatego że przecież badania i polskich, i ukraińskich historyków ciągle na ten temat są.
1: W tym tygodniu ruszają kolejne badania ekshumacyjne.
0: Ukraińcy nie mogą mieć wątpliwości co do tego, jak ta historia jest widziana przez Polaków. Znaczy, jakby obiektywnie mówimy o ofiarach ludobójstwa, tak? Polakach, którzy zostali zamordowani.
1: W sposób systemowy.
0: I na to są dowody historyczne, więc tutaj to nie jest kwestia interpretacji. To jest kwestia po prostu faktów. Dlatego na pewno jest to oburzające, ale tak jak mówię, dzisiaj mamy wspólnego wroga. Tym wspólnym wrogiem jest Rosja i dlatego ten gest Ukrainy jest tak bardzo zadziwiający i tak bardzo trudny dla nas do zrozumienia.
1: Ja, jeśli pani pozwoli państwo, to podzielę się taką refleksją, że mam też poczucie, że od dłuższego czasu my nieco pudrujemy te relacje polsko-ukraińskie. Natomiast nie wchodząc na razie w wątki ukraińskie, ja też mam takie poczucie, że my z taką bardzo kolonialną postawą podchodzimy do Ukraińców. Oni mają być wdzięczni, mają przepraszać, mają dziękować, mają apelować o pomoc, a co do zasady to my jesteśmy ci więksi, mądrzejsi i starsi. I nic dziwnego, że takie też emocje są wywoływane po stronie ukraińskiej.
0: Zgadzam się, ale o tym naszym kolonialnym czy też postkolonialnym podejściu do Ukrainy też naukowcy i badacze, szczególnie ci o poglądach lewicowych, pisali już od bardzo dawna i to było widać. Znaczy na przykład to, że nie mieliśmy nigdy żadnego problemu z tym, żeby mówić, że niech przyjadą do nas lekarze z Ukrainy, nie myśląc o tym, co się stanie na takiej Ukrainie, kiedy nie będzie tam lekarzy, tak? Na przykład. Więc
1: że podchodzimy do tego na zasadzie
0: rzeczy,
1: najlepiej tak? Wydrenować Ukrainę z jej najlepszych zasobów.
0: Z pewnych zasobów, tak? Znaczy to są drobne rzeczy, które się pojawiały. Ale to wcale nie oznacza, że nie powinniśmy o tej historii w ogóle rozmawiać i też o naszych postawach. No tutaj ta sprawa jest z UPA, jest sprawą ewidentną.
1: Ewidentnie zagrano nam na nosie.
0: Tak, ewidentnie obrażono też ofiary po prostu polskie w tej i ich rodziny i też naszą przeszłość bardzo trudną, ale na pewno taki gest nam nie ułatwia rozmowy na temat tego, co naszych relacji polskich.

0: rosyjsko-ukraińskich, pod żadnym pozorem, a te relacje dzisiaj są jeszcze bardziej uwikłane w to, co się dzieje, w dużą mniejszość ukraińską, która jest w Polsce. Widzimy, jakie są też rosnące antyukraińskie głosy w Polsce, nie możemy o tym zapominać. Głosy, które... No właśnie, mówią, że Ukraińcy powinni być wdzięczni. Pamiętamy, już na samym początku wojny pojawiły się opowieści, o, dlaczego tu są mężczyźni, dlaczego jeżdżą dobrymi samochodami, tak, nie powinni walczyć. Dzisiaj też jest mowa o Ukraińcach, którzy korzystają z polskiej pomocy społecznej, chociaż to jest w ogóle margines i tak naprawdę więcej wpłacają, byśmy powiedzieli, do podatków, niż z nich korzystają. Ale taki gest prezydenta Zełenskiego nie pomaga w budowaniu normalnych relacji, czy też dobrych relacji między Polakami a Ukraińcami.
1: A do tego uzasadnione jednak, powiedziawszy to wszystko, co powiedziałem o tej czasem postkolonialnej postawie, no zrozumiałe jest, że niezrozumiałe dla nas jest to, że partner, któremu pomagamy i bez którego, bez naszej pomocy ten partner by się nie utrzymał w wojnie z Rosją, no mimo wszystko nas obraża.
0: Całkowicie niezrozumiałe, tak jak mówię, ta sprawa jest oczywista. Mówimy o ofiarach, o Polakach, którzy padli ofiarą regularnej, planowanej czystki etnicznej z powodów etnicznych, z powodu tego, że byli Polakami. Zamordowano ponad 100 tysięcy osób i to nie ulega żadnej wątpliwości i nie ma innego sposobu odebrania tego działania prezydenta Zełenskiego, jak poczucie się głęboko urażonym albo tak naprawdę skrzywdzonym.
1: Czekamy na rozwój wydarzeń w tej kwestii. Zmienimy temat, ale niejako pozostaniemy przy prezydencie Karolu Nawrockim. On też absorbuje nas ostatnio bardzo swoimi decyzjami. Tutaj decyzja ogłoszona przez Pawła Szefernakera. Nie będzie zgody na ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i wspólnym pożyciu. I w sumie no, tak na dobrą sprawę nie, bo nie. Prezydent twierdzi, że to za bardzo przypomina małżeństwa i kończy dyskusję. Co z tym dalej?
0: No różne rzeczy różnym ludziom przypominają, tak? No nie będę tutaj wyśmiewać się, ale przysłowie mówi, że czasami cygaro to tylko cygaro. Nie trzeba się domyślać, co to jest po prostu za kształt. Natomiast sens jest taki, że to nie jest małżeństwo, tylko to jest sensowne uregulowanie relacji między...
1: Tak?
0: Tak. A nie, bo to jest taka opowieść o tym, że podobno właśnie rzekomo plotka głosi, że to jest odpowiedź Freuda właśnie na tego typu skojarzenie. Bardzo popularna w anglosaskiej opowieści, ale czasami tak jest. I tutaj tak, to nie jest małżeństwo. Może komuś przypominać, ale nie jest. To jest całkiem normalna relacja dwóch osób. Ponad 300 tysięcy Polaków żyje w tego typu związkach. Zarówno par homoseksualnych, jak i par heteroseksualnych. I chcą mieć prawo do najbardziej podstawowych praw. Czyli takich, żeby po roku wspólnego pożycia móc się rozliczyć. Do wiadomości o zdrowiu. Do renty po osobie, z którą się buduje przez wiele lat na przykład wspólny majątek. Do informacji informacji na temat tego, jak ta osoba najbliższa ma być pochowana, tak? Kiedy już po śmierci. Naprawdę to jest uregulowanie zasad pożycia dwóch osób tak, żeby nie to, że decydują się razem żyć, razem pomnażać majątek, razem funkcjonować, nie były po prostu skrzywdzone. To jest już minimum wszystkiego, o czym tak naprawdę można rozmawiać.
1: Ale jest tutaj jeszcze według pani pole do negocjacji, na przykład na etapie prac senackich? Może jakieś poprawki trzeba byłoby przedyskutować z prezydentem i
0: znaczy,
1: namawiać?
0: Nie wiem, czy dyskutowanie, oczywiście dyskutować zawsze trzeba i mam nadzieję, że prezydent zechce przeczytać, prawda, ten dokument i zrozumieć, że to nie jest małżeństwo, ale też powinien on zauważyć, że robi realną krzywdę ludziom, którzy żyją w takich związkach i powodem, dla którego robi tą krzywdę, jest jego tak naprawdę osobista fobia albo fobia jego środowiska przed uznaniem za fakt prawdziwy, że osoby żyją w tych związkach i z jakichś różnych przyczyn nie chcą, jeżeli jest to kobieta i mężczyzna, brać ślubu.
1: A może bardziej, jest to bardziej cyniczne i nie chodzi wcale o osoby, które mogłyby z tych związków skorzystać, tylko o to, żeby koalicja rządząca na rok przed wyborami nie mogła się pochwalić tym, że uchwaliła jakąkolwiek ustawę o związkach partnerskich.
0: Ale ja jestem czasami też osobą bardzo naiwną i tak sobie myślę, że jak kogoś już wybrali na prezydenta Polski i widzi, że 70% Polaków chce takich związków, to jak się obudzi rano i przemyśli, to pomyśli, o kurczę, jestem jednak prezydentem wszystkich Polaków. I powinienem zachować się tak, jak chce tego większość Polaków.
1: Mogę pani odpowiedzieć na to. I potem przychodzi refleksja. Albo pomogę Tuskowi utrzymać się przy władzy i będę się z nim męczyć jeszcze przez 4

0: 4 lata, albo zrobię wszystko, żeby moi doszli do władzy, moi znajomi.
1: Jeżeli ktoś tak by myślał, to wydaje mi się, że powinien trochę zmienić swój sposób postrzegania funkcji, którą posiada. Jednak oczekiwalibyśmy, ja sobie tak myślę, że jak ktoś już zostanie tym prezydentem, złoży przysięgę, wejdzie do swojego biura, to jednak ta odpowiedzialność za Polskę i Polaków powinna przeważać nad partyjnym interesikiem.
0: Na pytanie Rzeczpospolitej, kto pani zdaniem był najlepszym prezydentem Polski po 89 roku? Na pierwszym miejscu rzecz jasna Aleksander Kwaśniewski, 40% oczywiście wskazań, potem Lech Kaczyński, ponad 20% wskazań, ale także ponad 20% wskazań Karol Nawrocki na trzecim miejscu. Potem już...
1: Po roku.
0: Myśli pani, że po pięciu latach będzie inna
1: ocena?
0: Ale
1: zobaczmy, w którym miejscu jest Duda. Prezydent Duda jest naprawdę bardzo, bardzo daleko.
0: Tak, jest, ma kilka procent wskazań.
1: Więc tak naprawdę tutaj liczy się jakość po prostu, a nie...
0: A jak pani by oceniła ten... Ja wiem, że to jeszcze nie rok prezydentury, ale rok od wyborów prezydenckich, bo ta porażka z perspektywy waszej koalicji zmieniła absolutnie wszystko.
1: Jak ja oceniam prezydenta Nawrockiego? Oczywiście oceniam go jednoznacznie negatywnie. Oceniam negatywnie to, że nie jest w stanie myśleć o Polsce, myśli tylko i wyłącznie o właśnie swojej partii i swoim środowisku. Uważam, że jest to skandaliczne i tak naprawdę, gdybym miała powiedzieć głosem trochę nauczyciela, nie dorósł do tej roli.
0: No dobrze, to zmienimy wątek i chciałem jeszcze z panią porozmawiać o wyborach w Krakowie, rzecz jasna.
1: Proszę
0: Konfederacja
1: bardzo
0: przedstawiła swojego kandydata, wy jeszcze nie, chociaż wszyscy wiedzą, że to będzie Daria Gosek-Popiołek, prawda?
1: No, poczekajmy, bo nie, to musi być decyzja. Po raz drugi raz śmieszyłam pana redaktora. Po raz, bo to dzień dziecka jest, taki radosny dzień.
0: Bardzo pani dziękuję.
1: Poczekajmy jeszcze, to jest decyzja naszych struktur, które są strukturami krakowskimi. Oczywiście na pewno pani poseł jest mocnym kandydatem, ale tak jak mówię, to jest kwestia struktur, które są w Krakowie i zobaczymy. No, mam nadzieję, że już szybko przedstawimy naszego kandydata.
0: To będzie zacięta rywalizacja?
1: Będzie, chociaż szczerze mówiąc w sierpniu rywalizacje są bardzo zacięte, ale czasami się przegrywa z upałami, więc zobaczymy, jak to naprawdę będzie.
0: Jest możliwość porozumienia na lewicy w ramach wyborów w Krakowie?
1: Partia Razem wystawiła swoją kandydatkę. Będziemy mieli swojego kandydata. Każda partia, która chce mieć swoją podmiotowość, wystawia swoich kandydatów w każdych wyborach. I okay, my wystawiamy.
0: Okej, okay, dobrze. Tutaj w sumie skończyły mi się pytania w tym wątku. Czekamy na wybory.
1: Kiedy ta decyzja? No mam nadzieję, że już niedługo. Nie znam, szczerze mówiąc, kalendarzy posiedzeń Rady Miejskiej.
0: Nie ciągnę za język tutaj. Ostatnia kwestia, która została nam do przedyskutowania, To kwestia dwóch wątków związanych z nauką i kulturą. Na początek protest naukowców z ubiegłego tygodnia. Domagali się 3% PKB. Jaka jest na naukę oczywiście? Jaka jest perspektywa, że ich postulat chociaż w jakimś zakresie zostanie w przyszłorocznym budżecie spełniony?
1: Że w przyszłorocznym budżecie będą zwiększone nakłady na naukę, to jest pewne. No nie wiem jeszcze, bo nie zaczęły się dyskusje, natomiast trzeba powiedzieć, że w tym roku w czasie prac parlamentarnych o 600 milionów zwiększyliśmy nakłady na naukę dzięki wysiłkom ministra Kulaska. Realna jest perspektywa, o której od początku mówiliśmy, że w ciągu 5 lat możemy dojść do tej blisko średniej europejskiej 2%, co by oznaczało tak naprawdę ciągły wzrost przez te najbliższe 5 lat i to jest całkowicie możliwe. I wspieramy protesty naukowców, bo również zależy na tym, żeby było jak najwięcej pieniędzy na naukę. 3% jest bardzo ambitny cel i tutaj myślę, że możemy o nim myśleć w perspektywie dekady albo dłużej, tak patrząc realnie na nasze możliwości, ale ta europejska średnia 2% jest naprawdę możliwa w ciągu 5 lat, co oznacza regularny wzrost.
0: A czy to są wzrost tych nakładów oznacza wzrost na przykład nakładów na dofinansowanie uniwersytetu, czy także wzrost wynagrodzeń?
1: To oznacza wszystko, dlatego że kiedy mówimy też o średniej europejskiej, to tak naprawdę mówimy o tym, że to są nakłady, które są i z budżetu państwa, ale też i z na przykład firm prywatnych i od biznesu na badania i rozwój. Dlatego jeżeli w Polsce mamy 1,41 tak nakładów na naukę, to to są zarówno pieniądze budżetowe, jak i pieniądze z innych źródeł, na przykład też europejskie, tak? Więc musimy działać wielotorowo. Musimy zwiększać wpływ pieniędzy europejskich do Polski na badania, czyli zachęcać polskich naukowców, żeby

0: brali w tym udział. Ale są pieniądze przecież na uczelnie, które idą z KPO, to jest jedna rzecz. Natomiast te pieniądze będą się przekładały i na wzrost pieniędzy na badania, ale także i na wzrost zarobków.
1: W takiej sferze populistycznej można wielokrotnie przeczytać, że mamy za dużo uczelni wyższych, że po co nam tyle uniwersytetów, po co tyle politechnik, czemu w każdym mniejszym bądź większym ośrodku jest albo uniwersytet, albo uczelnia wyższa i to bardzo często nie są też uczelnie prywatne. Czy rzeczywiście nie mamy, czy nasz problem nie wynika także z nadmiaru tych wszystkich uczelni?
0: Nie wynika. Ja byłam ostatnio w Ciechanowie, gdzie jest uczelnia wyższa o profilu zawodowym, publiczna, i w Płocku. Za chwilę jadę do Radomia. To są te miejsca, w których uczelnie są bardzo potrzebne, ponieważ one kształcą ludzi nie tylko na tamtejszy rynek pracy, ale także pozwalają rozwijać się temu regionowi poprzez badania naukowe, poprzez innowacje, poprzez to, że ci ludzie mają dostęp do edukacji bliżej, powiedzielibyśmy, domu, bo nie wszyscy muszą chcieć mieszkać w wielkich ośrodkach. I też to naprawdę wpływa bardzo pozytywnie na rozwój tych miejsc. Gdyby tych uczelni nie było, Ciechanów, Płock, Radom byłyby całkiem innymi miastami i wcale nie byłyby weselsze. Bogactwem polskiego systemu kształcenia na poziomie wyższym jest to, że on jest bardzo różnorodny. I nie możemy oddać tego bogactwa tylko dlatego, że ktoś mówi, że o, jest za dużo. Nie jest za dużo.
1: A może jakby było mniej, to bylibyśmy wyżej w rankingach. Rozumiem, że to jest taki tok myślenia.
0: Tak, ale to jest taki tok myślenia, powiedziałabym, osób, które nie do końca rozumieją, jak działa nasz system. Ja studiowałam na Uniwersytecie w Sheffield, tam pisałam mój doktorat. To jest oczywiście jeden uniwersytet, ale na nim jest i medycyna, i sztuki piękne.
1: Na jakim uniwersytecie, przepraszam?
0: Sheffield.
1: Aha, dobrze,
0: Wielkiej
1: dobrze,
0: Brytanii.
1: Już teraz usłyszałem.
0: I coś na kształt Politechniki, więc gdybyśmy na polskie warunki go rozbili, to jest 5 uczelni. Nie? Mhm. Oxford, ileś tam, naście koledży, tak? Na polskie warunki, naście uczelni. To naprawdę jest kwestia tego, jak wybierzemy sposób liczenia tych uczelni.
1: Jasne.
0: Z drugiej strony powinniśmy też dbać o to, żeby polskie uczelnie były coraz silniejsze. I mieliśmy projekt w ustawie metropolitalnej uczelni Fahrenheita, które miały być w Gdańsku, połączonych właśnie. I na pewno, gdyby im się udało doprowadzić do tego, że stałyby się konsorcjum uczelni, miałyby szansę być bardzo wysoko w rankingach.
1: I ostatni wątek związany z ustawą o składkach dla artystów, w składkach emerytalnych. Ta ustawa wywołuje mnóstwo kontrowersji. W sieci roi się odgłosów, że to pieniądze dla uposażonych, dobrze radzących sobie artystów, gwiazd. Dla kogo tak na dobrą sprawę jest ten projekt i o co w nim chodzi?
0: Dla 20 tysięcy artystów w Polsce, którzy zarabiają poniżej średniej albo nawet nie osiągają minimalnej. Dlatego, że tak naprawdę na etatach pracuje 11 tysięcy artystów, a 20 tysięcy, przepraszam bardzo, 11% ze wszystkich artystów, a 20 tysięcy z nich to są osoby, które nie osiągają najniższych dochodów albo nie osiągają tej średniej. I my dopłacamy do ich składki.
1: Dlaczego?
0: Dlatego, że bycie artystą nie jest zawodem, nazwijmy to, na pełen etat, takim, którym można zapewnić sobie stałe funkcjonowanie. I dopłacamy do innych grup zawodowych również. Płacimy na przykład całą składkę za księży. Albo płacimy też czasami za przedsiębiorców. Im również dopłacamy bardzo duże pieniądze. Dopłacamy do wielu zawodów, które uważamy, że są potrzebne. Naprawdę 20 tysięcy artystów, którzy otrzymują wsparcie w prawie 40-milionowym kraju, to wcale nie jest duża grupa osób. A oni są potrzebni, dlatego że to artyści budują naszą tożsamość
1: tylko
0: narodową.
1: Wie pani, ja nie wiem, czy tu komunikacyjnie coś nie zadziałało, ale mamy to mamy wysyp w różnego rodzaju tabloidach. Nie ma tygodnia, żeby nie było artykułów o tym, że Maryla Rodowicz, Beata Kozidrak albo ktoś jeszcze inny dostaje na emeryturze 600-700 zł. I myślę, że w odczuciu wielu wyborców chodzi o to, żeby ci ludzie mieli normalne emerytury, choćby te minimalne, że do takich składek będziemy dopłacać.
0: Tak, będziemy dopłacać do takich składek, do tych, którzy nie są milionerami. No naprawdę nie ma... jestem bardzo zdziwiona, że twarzą tego projektu nie jest na przykład Cyprian Kamil Norwid, tak? Proszę bardzo, wybitny artysta umarł w biedzie. Szukanie innych artystów, którzy nie mieli żadnego wsparcia państwa w polskiej historii wcale
1: Jaś
0: nie jest
1: Kapela
0: problemem.
1: Został twarzą tego projektu.
0: Jaś Kapela został tego twarzą projektu. W moim umyśle jednak jest to bardziej Norwid twarzą tego projektu i chciałabym, żeby tak było. I faktycznie tu się komunikacyjnie nie udało, bo sprawa jest dosyć oczywista dla każdego, kto obcuje jakkolwiek ze sztuką. A ci, co mówią, że ach, dopłacamy do kolejnych darmozjadów, założę się, że to są ci sami, którzy uważają, że mamy za dużo uczelni. Czyli patrzą z perspektywy jakiejś bardzo dostatniej osoby w Warszawie.
1: Karolina Zioło-Puszuk, wiceministra nauki.

0: Nauki i Szkolnictwa Wyższego z Lewicy. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka, pani minister.
1: Bardzo dziękuję wzajemnie.
0: Dziękuję,
1: i wszystkim
0: pięknie.
1: Dzieciom również.
0: Dzięki.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Jeśli chcesz się dowiedzieć, czym zajmują się kosmiczni ogrodnicy, jak wyhodować klopsiki, czy kasztany mogą świecić i jak udzielić pierwszej pomocy zwierzakom, koniecznie przyjdź na największe wydarzenie ze świata nauki. 29. Piknik naukowy imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Już w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
5: Sponsorem 29. Pikniku Naukowego jest Orlen. Mecenas sportu, kultury i nauki.
6: Skoczysz do Carrefoura?
7: Jasne! Mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
11: Na mapie dostępności Fundacji Avalon znajdziesz dostępny gabinet i specjalistę urologa z doświadczeniem w pracy z osobami z niepełnosprawnością. Wejdź na www.mapadostępności.pl. Zbadaj się, nie odkładaj.
2: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
12: Jest 8:30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Specjalny samolot leci do Chin po Klaudię. Dziewczyna jest w śpiączce po tym, jak lekarze zdiagnozowali u niej szereg poważnych schorzeń, w tym nowotwór. O wysłaniu rządowej maszyny do Pekinu poinformował wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Mama Klaudii, Joanna Uciechowska, mówi, że jest wdzięczna i szczęśliwa, ale martwi się o to, jak córka zniesie transport.
13: To mnie chyba stresuje najbardziej, mimo tego, że to będzie bardzo dobra ekipa medyczna na pokładzie, ale mimo wszystko no, to jest lot prawie 17 godzin w jedną stronę, więc jest to niełatwe ogólnie dla mnie cała ta sytuacja.
12: Powrót samolotu do Polski z Klaudią na pokładzie zaplanowano na czwartek. Pierwsza rocznica Karola Nawrockiego. Rok temu kandydat PiS wygrał wybory prezydenckie. Jest prezydentem tylko tych, którzy na niego głosowali. Tak mówi Ewa Szadler z Polski 2050.
14: Ta liczba wet wskazuje na to, że ma niestety ucho tylko w jedną stronę skierowane i nawet zapewnienia o wsłuchiwaniu się, nawet zapewnienia o próbie negocjacji pokazuje być może najlepiej ta ustawa, która przeszła w piątek przez Sejm, czyli ustawa dotycząca statusu osoby najbliższej, bo już pan Szefernaker zapowiedział, że będzie weto, ale absolutnie nie powiedział dlaczego.
12: Opozycja z Karola Nawrockiego jest zadowolona. Posłowie PiS i Konfederacji argumentują, że prezydent blokuje szkodliwe dla Polski rozwiązania. Blokuje i wetuje w ciągu roku, to już 33 weta. Do kilkuset tysięcy złotych wsparcia na rozwój lub rozpoczęcie działalności rolniczej. Od dziś trwa nabór wniosków w ramach programu Premie dla Młodych Rolników. Wnioski przyjmuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, mówi prezes.

0: Wojciech Legawiec.
1: O premię dla młodych rolników może się ubiegać osoba, która po pierwsze w dniu złożenia wniosku nie ukończyła 41 roku życia, po drugie ma nadany numer identyfikacyjny w ewidencji producentów, po trzecie rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku, albo dopiero rozpoczyna taką działalność.
0: Wnioski można składać za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Agencji. Tegoroczny budżet programu to ponad 645 milionów złotych. Ten dzień należy do najmłodszych, dlatego w Dniu Dziecka właśnie najmłodsi przejmują mikrofony w Polskim Radiu Dzieciom. Od 9 do 17 będą współtworzyć program, mówi dziennikarka Martyna Chuderska.
2: My, dziennikarze Polskiego Radia Dzieciom, będziemy jedynie towarzyszyć, w odpowiednim momencie włączać mikrofony w naszym studiu, a młodzi dziennikarze będą mogli się spełnić w zupełnie nowej roli. Przez ostatnie dni czekaliśmy na zgłoszenia. Zgłoszeń jest bardzo dużo. Okazuje się, że dzieci fascynuje praca dziennikarza radiowego.
0: Na dzieci w studiu czekać będą dziennikarze na co dzień prowadzący audycje. Pomogą odnaleźć się przed mikrofonem, odkryją też kulisy pracy radiowca. Pewne jest jedno, będzie dużo dobrej zabawy, a o to nie tylko w Dniu Dziecka przecież chodzi.

0: Tym bardziej warto schować się gdzieś z dzieciakami gdzieś dzisiaj w pomieszczeniach, bo niestety pochmurny i deszczowy dzień przed nami, a w centrum kraju i na wschodzie także możliwe burze. Temperatura maksymalna od 18 stopni w Małopolsce, 20-21 nawet w centrum, do 22 stopni na zachodzie.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.
0: 8:34 na zegarach dokładnie. Przed nami pół godziny, ostatnie pół godziny naszego porannego spotkania, a poza opinią eksperta, z którym już za chwilę się połączymy, będziemy także wracać do lat dzieciństwa i wspominać bajki z naszego, no, starszego dzieciństwa.
2: Komentarz.
0: 8:35 już dokładnie na zegarach, a my mamy połączenie z panem profesorem Andrzejem Podrazą z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry.
0: A zaczynamy od tego, co wywołuje najwięcej emocji politycznych, ale także społecznych, czyli od decyzji prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek nazwy bohaterów UPA i o polskiej odpowiedzi, głównie odpowiedzi prezydenta Karola Nawrockiego o chęci odebrania orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu. Jak pan patrzy, panie profesorze, na tę wymianę ciosów?
3: Znaczy, no, ta wymiana ciosów, można powiedzieć, jest w interesie przede wszystkim Federacji Rosyjskiej, jest w interesie przede wszystkim prezydenta Władimira Putina i bardzo źle się stało, że prezydent Zełenski podjął tego rodzaju decyzję, która nie bierze pod uwagę tej wrażliwości polskiej, jeżeli chodzi o kwestię rzezi wołyńskiej. Podjął prawdopodobnie z pobudek politycznych po to, żeby jednak zyskać kilka słupków procentowych z uwagi na to, że jego sytuacja w Ukrainie też nie jest najlepsza, biorąc pod uwagę fakt, że są skandale korupcyjne wokół prezydenta, to znaczy ludzi, którzy z prezydentem współpracowali. No jest oczywiście ta sytuacja jego dosyć skomplikowana. Bierze się to także oczywiście z faktu, że ta wojna trwa bardzo długo i nie widzimy tutaj jakiegoś konkretnego rozstrzygnięcia. Bardzo źle się stało, że Ukraina czy prezydent Zełenski podjął tego rodzaju decyzję. Natomiast oczywiście to, co zrobił prezydent Nawrocki, wydaje mi się też jednak za szybkie. To znaczy, można było najpierw wejść w dialog z prezydentem Zełenskim, czy to dialog oczywiście poprzez łącza telefoniczne, czy też nawet dialog publiczny i poprosić o to, żeby jednak tę decyzję odwołać. Jeżeli by to nie przyniosło rezultatu, to wtedy można

0: rozpatrywać różnego rodzaju opcje atomowe, tak byśmy tutaj mogli to określić, w tym oczywiście także odebranie orderu Orła Białego, bo oczywiście jest to decyzja, którą można podjąć. Jakkolwiek, tak jak wiemy, no, nawet jeżeli ten order zostanie odebrany przez kapitułę, no to później jest jeszcze kontrasygnata ze strony premiera i nie wiem, czy tutaj też nie mamy do czynienia z taką polsko-polską wojną, kto będzie bardziej zdecydowany, jeżeli chodzi o no, wykorzystanie tych nastrojów, bo one jednak w Polsce są widoczne, antyukraińskich w jakiejś tam mierze do celów politycznych, więc wydaje mi się, że tutaj zarówno jedna, jak i druga strona nie postępuje oczywiście w taki sposób, jakbyśmy tego chcieli w tej trudnej sytuacji geopolitycznej, bo pamiętajmy, że jednak tym naszym wspólnym wrogiem jest Federacja Rosyjska. To nie ulega najmniejszej wątpliwości i mamy tą, no, mamy to podejście takie geopolityczne, które powinno nas łączyć. Natomiast prezydent Zełenski podjął bardzo złą decyzję, natomiast prezydent Nawrocki, wydaje mi się, zbyt szybko zareagował, no ale wydaje mi się, że tutaj w grę wchodzą pewne względy także polityczne w Polsce, żeby zyskać na poparciu.
1: I myślę, że także względy emocjonalne, bo mam też takie poczucie, że to była bardzo taka honorowa i emocjonalna zapowiedź prezydenta Karola Nawrockiego, tylko że to już moja opinia. Ja nie mam przekonania, choć rozumiem te emocje, nie mam przekonania, że my osiągniemy ten swój cel, to znaczy, że uwrażliwimy bardziej Ukraińców na naszą wrażliwość właśnie względem UPA czy kwestii rzezi wołyńskiej, że prawdę mówiąc takie wymienianie ciosów będzie tylko powodowało zaostrzenie konfliktu, a nie próbę jego jakoś deeskalacji.
0: No pełna zgoda. Ja zgadzam się akurat z tą opinią pana redaktora. Uważam, że mamy do czynienia z tego rodzaju właśnie sytuacją. Przy czym no, jest jednak pewien problem, jeżeli chodzi o Ukrainę, jeżeli chodzi o stosunek do rzezi wołyńskiej, bo te kwestie, tak jak wiemy, przez lata były bardzo no, tak mocno stawiane przez Polskę w może za tym nie szły określone działania o charakterze politycznym. Bardziej tutaj mówię o kwestiach takich retorycznych. Natomiast tak jak widzimy, Ukraina jakby nie do końca w taki pozytywny sposób reaguje na to, co my mówimy. No, kwestia ekshumacji. Niby one są, ale w rzeczywistości też ich tak do końca nie ma. I tutaj jakby kwestia tej pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę też jakby za bardzo tej sytuacji nie zmieniła. No, Ukraińcy powinni sobie zdawać sprawę jednak, że są w dużej mierze zależni od Polski. I nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o wsparciu dla uchodźców, którzy pojawili się tuż po wybuchu wojny. Nie mówię też o dostawach, tylko i wyłącznie o dostawach broni, no, ale kwestie także logistyczne. No, jesteśmy krajem, który ma granicę z Ukrainą, mamy lotnisko w Rzeszowie i wydaje mi się, że tutaj też należałoby no, w sposób umiejętny, jakkolwiek może nie prowadzać jakiegokolwiek szantażu, ale umiejętny tego rodzaju rzeczy im uświadomić, no, że jednak powinniśmy mieć pewną wspólnotę interesów i te kwestie dotyczące historii powinny być w jakiejś mierze rozstrzygnięte, bo niedobrze jest, jeżeli one mają wpływ, czy mogą mieć wpływ na tą politykę obecną. No, a też wydaje mi się, że tutaj takiej świadomości po tamtej stronie niestety nie ma właśnie, i to jest chyba jakby ten problem.
1: I to jest chyba właśnie, panie profesorze, najbardziej oburzające, że przez te lata pełnoskalowej wojny z Rosją, kiedy na przykład Słowacy wybrzydzali, jeśli chodzi o pomoc Ukrainie, Węgry ją zupełnie blokowały albo chciały blokować, no to Polska pozostawała tym niezachwianym pewnym sojusznikiem, na którego Ukraina zawsze mogła liczyć. Więc jak rozumiem, stąd jest też to prawicowe poczucie, że skoro pozwalają sobie z nami w ten sposób, no to już nie ma miejsca na dialog i deeskalację.
0: No tak, tak. To jest ta sytuacja, która ma teraz miejsce. Wydaje mi się, że

0: No bo oczywiście nie znamy, jak przebiegają rozmowy pomiędzy politykami wtedy, kiedy spotykają się w gabinetach, ale wydaje mi się, że należałoby uświadomić Ukrainie, bo tego raczej publicznie nie powinniśmy być może mówić, ale powinniśmy uświadomić Ukrainie, że jakiekolwiek członkostwo w Unii Europejskiej, sytuacji nierozwiązania no, tego wszystkiego, co wiąże się z rzezią wołyńską, no, jest po prostu niemożliwe. No, to jest oczywiście i tak członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej to jest rzecz bardzo odległa, ale powinniśmy próbować wpływać no, w taki właśnie sposób, który no, nie będzie pokazywał tych tak dużych różnic na forum publicznym, bo wiadomo, że tutaj te różne trolle rosyjskie będą to wszystko wykorzystywały i będą prowadziły swoje działania po to, żeby no, jeszcze bardziej skomplikować te relacje polsko-ukraińskie. A wiemy, że w wielu wypadkach no, jednak emocje mają bardzo duży wpływ na to, w jaki sposób podejmujemy określone decyzje. Więc trzeba pewne sprawy stawiać bardzo jasno. Z drugiej strony jednak pamiętać, że no, brak jakiegokolwiek wsparcia, tutaj słyszymy o jakichś działaniach, które możemy podjąć wobec Ukrainy, ale brak wsparcia dla Ukrainy, no to jednak doprowadzi do tego, że być może za jakiś czas no nie będziemy graniczyć z Ukrainą, tylko będziemy graniczyć z Federacją Rosyjską, a to oczywiście nie byłoby w naszym absolutnie interesie.
1: Tak, szczególnie też patrząc na to, jaki stosunek do Europy Zachodniej i do nas ma Białoruś i władze Białorusi. Panie profesorze, zmienimy temat. Pozostały tam takie 3-4 minutki rozmowy. Chciałem, żebyśmy chwilę podyskutowali o referendum krakowskim. No już tydzień minął od tego, jak prezydent Aleksander Miszalski przestał być prezydentem Krakowa. Zdaje się, że będziemy mieli w stolicy Małopolski, w dawnej stolicy Polski, będziemy mieli rzeczywiście konkurs no, mnogości, wielu kandydatów.
0: No na pewno, dlatego że po pierwsze, że Kraków jest dużym miastem, Kraków jest miastem znaczącym, no i będziemy mieli do czynienia z takim troszeczkę testem przedwyborczym, jeżeli mówimy o przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. Każda licząca się partia polityczna będzie prawdopodobnie chciała w tych wyborach wziąć udział, żeby pokazać, że ma szansę w przyszłych wyborach parlamentarnych, że się liczy. I to nie tylko dotyczy oczywiście i Koalicji Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości, ale także tych mniejszych partii, no chociażby Polska 2050, która gdzieś bardzo słabo wypada w badaniach opinii publicznej, no to jednak tutaj będzie próbowała pokazać, że się liczy i nie jest partią, no, która nie odegra jakiejś tam roli w przyszłości. Więc na pewno będzie to ostra kampania, nie wiadomo, może nawet i brudna kampania, dlatego że stawka jest bardzo wysoka. Tym bardziej, że no, wiadomo, że odwołany prezydent reprezentował rządzącą obecnie partię, więc tutaj no, pokonanie przedstawiciela tej partii w tych nadchodzących wyborach jest dużą gratką dla no, przede wszystkim chyba kandydata Prawa i Sprawiedliwości, ale no, zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało i zobaczymy też dokładnie, jakie będą kandydatury, bo oczywiście tutaj trudno jeszcze o tym w sposób taki stuprocentowy mówić.
1: Panie profesorze, ale mam takie poczucie, że te wybory krakowskie pokazały, przynajmniej pokazały wiele rzeczy, ale na jedną chciałem zwrócić uwagę, czyli na deficyt kadrowy w największych dwóch partiach, czyli w Koalicji Obywatelskiej i w Prawie i Sprawiedliwości. Okazuje się, że ławka tam jest dosyć krótka, do tego stopnia, że Prawo i Sprawiedliwość apelowało do Konfederacji, żeby wystawili wspólnego kandydata, a Platforma Koalicja Obywatelska też musi nie mieć kandydata, bo gdyby go miała, to od razu dałaby go na komisarza.
0: No tak, niestety wydaje mi się, że ławki polityczne w ramach obecnie istniejących partii politycznych są generalnie rzecz biorąc dosyć krótkie. No, lepiej byłoby szukać takich kandydatów, którzy mają nieco szersze poparcie niż łączeni są tylko i wyłącznie z konkretnymi partiami politycznymi, ale tak jak wiemy, nasze partie polityczne no, chyba działają zgodnie z taką zasadą,

0: Mierny, wierny, ale wierny. I to jest jakby tutaj generalnie rzecz biorąc najważniejsze. Widzimy, że no, nie mamy takich polityków, którzy powinni funkcjonować na tej scenie politycznej, ale to nie jest tylko oczywiście problem samej Polski, bo jak widzimy, no, mamy kryzys przywództwa politycznego na całym świecie generalnie rzecz biorąc. Mamy polityków, którzy nie powinni tego rodzaju funkcji pełnić. No, mamy takich polityków, którzy chcą być fajni, przyjemni, patrzeć na to, co chce społeczeństwo. Później oczywiście wygrywają wybory, no i to różnie po tych wyborach to wszystko wygląda. No i no, pojawiają się wobec tego często jacyś tam kandydaci o charakterze populistycznym, dlatego że no, jeżeli mamy polityków, którzy obiecują, a później, jak to pięknie się mówi, nie dowożą tych obietnic, no to oczywiście jest jakiś generalny problem.
1: Więc pomyślałem,
0: proszę, jest to kryzys klasy politycznej.
1: Właśnie pomyślałem, że zakończę to taką kpiną nieco, bo pan mówi o kryzysie klasy politycznej. Ja znam państwo, gdzie demokracja jest w rozkwicie. Jest wielki, wspaniały przywódca, który robi same wspaniałe rzeczy. To Stany Zjednoczone i Donald Trump. A z nami był pan profesor Andrzej Podraza, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Bardzo panu dziękujemy za rozmowę.
2: Polskie Radio 24.
3: Słowem wszystko.
1: Martyna Podolska.
4: Dzień dobry.
1: Cześć.
4: Jak ja lubię taką twoją minę, Rochu, kiedy ja wchodzę do studia.
1: I nie wiem, co mnie czeka.
4: I nie wiesz, co cię czeka. To jest najwspanialsza mina.
1: A widzę, że czeka mnie, coś mnie czeka.
4: Coś cię czeka, ale także i państwa, bo zapraszamy państwa do dzisiejszej zabawy z okazji Dnia Dziecka. Przygotowałam dla państwa i dla ciebie, Rochu, wiele fragmentów przeróżnych bajek, no i będzie teraz odpytywanie, czy państwo i czy ty, Rochu, pamiętasz te oto fragmenty, te postaci, no i te melodyjki. No i jest prawie 20, zobaczymy, ile zdążymy zrobić.
1: Dobrze.
4: To próba, to zobaczymy, jak to na próbę, dobra?
1: Pierwsze,
4: bo będzie też wzrastająca trudność, musisz się przyszykować na to.
1: Czyli najpierw będą najłatwiejsze.
4: No może tak, zobaczymy, dobra. Zobaczymy, zaczynamy.
5: Muminki się cieszą radością i życiem. Muminki i tym, że im chmurki bieleją o świcie. Muminki.
4: No to już mamy muminki. A, pięknie, rok zaczął nucić. Pierwsze.
1: Jeden punkt jest. Ja wyciągam długopis, będę notować.
4: No, notuj. Muminki. A teraz uwaga, skupienie, bo to króciusieńki dźwięk.
1: Kaczor Donald.
4: Kaczor Donald, brawo! Bo, drodzy państwo, wybrałam fragmenty bajek tych sprzed lat, ale też i tych współczesnych, nowszych. Zatem rzeczywiście może być to wyzwanie.
1: Ale państwa też zachęcamy do liczenia sobie punktów.
4: I do skupienia się. Jedziemy dalej.
6: Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało. Dla mnie to...
1: Ało.
4: Mało i...
1: Pingwiny z Madagaskaru albo Madagaskar po prostu.
4: Czyli? A to postać?
1: Król Julian, oczywiście.
4: Król Julian, oczywiście, że tak. No to jedziemy dalej.

0: drzwi. No i teraz jest chyba telefon do przyjaciela, tak? Może nasza wydawczyni Ania podpowie.
1: Albo Patrycja. Wydaje mi się, że to jest Frozen.
0: Czyli? Dobrze, dziewczyny kraina mówią kraina lodu, bardzo.
1: Ale postać jak się na księżniczka Elza.
0: O, no i wszystko.
1: Jednak coś dzwoniło.
0: Coś czuję, że idziemy w bank zaraz. No to dalej.

0: Ale to proste było, co?
1: No tak, padła nazwa. Ale nie pamiętałem, jak się nazywają te misie, że to są gumisie.
0: Że to są gumisie, a tę piosenkę śpiewał w czołówce Andrzej Zaucha, nasz wspaniały wokalista. No to już
1: 6
0: ile?
1: Na 6.
0: No to brawo, no to jedziemy dalej.

0: aż zacząłem robić, bo na końcu Reksio z stempelkiem dawał takie, takie stemple właśnie. Tak, Reksio, oczywiście.
1: Reksio, nasz kochany Reksio. No to jeszcze o innych teraz stworkach.
2: Na pomoc, na pomoc, na pomoc!
3: Krzycz sobie do woli, żałosny stworku, zdzieraj gardło, nic ci to nie...

0: Jest daleko! Prędzej czy później i tak go znajdę.
1: Niebieski mały stworek, no i klakier. Czyli?
2: Smerfy.
1: Smerfy, bo tam Smerf. Gargamel chciał złapać
2: Ale dopóki
1: śpiocha.
2: Nie padł klakier, to bym nie wiedział.
1: Nie poznałbyś.
2: Byłoby blisko.
1: Nie poznałbyś. No,
2: ale tak kolejny punkcik wpada.
1: Ale, drodzy państwo, też mnie rozbawiło, bo przygotowując się na to dzisiejsze nasze spotkanie, wycinając te wszystkie fragmenty przez kilka godzin, nie ukrywam, czytałam artykuł, że w tych nowych wersjach Gargamel jest przystojniejszy niż w tych naszych.
2: Okej. Okay.
1: Bardzo to mnie zastanowiło.
2: Nie wiem,
1: dlaczego?
2: Czy pod tym kątem kiedykolwiek
1: ja też nie, ale widziałam taki nagłówek jednego z plotkarskich portali. No to dalej, to będzie, myślę, że trudne.
2: Tyle tubi się?
1: Nie. O, mamy pierwszy błąd.
2: Okej.
1: Okay. Krecik.
2: O matko.
1: Krecik, który tam, ahoj, tak krzyczył, tak cichutko. No dobrze, ale pozostajemy w podobnym czasie powstawania bajek i w podobnym klimacie.

0: No, już
1: spacerowa ten dźwięk prosto.
0: No.
1: Koziołek Matołek.
0: Koziołek Matołek. No to proszę dalej, jak nam tam super idzie.
2: Na dobranoc, dobry wieczór, miś pluszowy śpiewa wam.
0: Jestem sobie. Miś uszatek, bo klapnięte uszko mam. No i teraz moja ulubiona bajka.
3: Pat i kot, kot i pat, pat i kot, przyjaciele od lat. Z torbą pełną.
0: No listen, pat i kot, listonosz pat.
1: Tak,
0: rok,
1: rzeczywiście.
0: No
1: nie, nie, to ja tutaj
0: nie
1: pas.
0: Nie, nie pas, pas.
1: Ogóle,
0: no to dwa,
1: przepraszam
0: dwa
1: cię.
0: Na prawie 22 na razie. No to i tak jest dobrze, dobrze. No a teraz to myślę, że wszyscy zgadną.
4: Jestem taki sam, jak palec albo coś tam. Problemów rośnie stos, samotność ciężki los. Przyjacielem mym bądź!
5: Dość! Przestań! I ty się dziwisz, że nie masz przyjaciół?
4: O, tylko przyjaciela stać na taką szczerość.
1: Cebula ma warstwy i ogr ma warstwy. Szrek.
0: Szrek i wspaniały Jerzy Sztur, Zbigniew
1: Zamachowski.
0: Piękna
1: lista dubbingowa w ogóle, dialogowa.
0: No a teraz chyba niespodzianka.

0: To po pierwszych sekundach Rok
1: Nie,
0: bez
1: to
0: gadu.
1: Moja ulubiona bajka. Przygody, no,
0: specjalnie
1: porwanie
0: dla ciebie.
1: Baltazara Gąbki.
0: A dlaczego to jest ulubiona?
1: Wiesz co? Bo tam się taki wiele wątków polskich, Kraków się przewija. Jest smog wawelski. No i ten tajemniczy Don Pedro, który jest naprawdę tajemniczy.
0: Ja też bardzo lubiłam.
2: O, ratunku! Oj, misiu!
3: A, to są skutki nadmiernego jedzenia!
2: O, to są skutki tego, że się nie ma szerokich drzwi!
0: To taki miś o małym rozumku. Bardzo małym rozumku. Kubuś!
1: Kubuś Puchatek!
0: Kubuś Puchatek! A teraz?

0: niebieskim ptakiem.
1: No i ostatnie, przedostatnie.
2: No, czyli mieliśmy Flintstonów, a chwilę wcześniej przed Flintstonami.
1: Kulfon i Monika.
2: Monika i Kulfon,
1: rzecz. Oczywiście,
2: jasna.
1: No i na koniec z najlepszymi życzeniami dla wszystkich na Dzień Dziecka.

0: Reklama. Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiamo 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Barbara?
1: No?
3: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
1: Co, Marian?
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
1: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
3: No.
4: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Telewizory, smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert tanie.
6: Specjalny komunikat od Toyoty. Ostatnie dni finału wyprzedaży to doskonała okazja, by zapłacić mniej za nowe auto. Wybrane egzemplarze Toyoty CHR Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 23 100 zł. Do tego dochodzi bardzo niskie zużycie paliwa, średnio tylko 3,8 litra według WLTP Miasto, które pomaga zmniejszyć koszty codziennej eksploatacji. Dostępność aut bardzo się kurczy, dlatego warto się pospieszyć.
0: Po reklamie.

0: matata.
1: Cieszmy się i bądźmy dziećmi.
2: Martyna Podolska, bardzo dziękujemy za tę podróż. Fantastyczna, fenomenalna,
1: dźwiękowa podróż. Mam nadzieję, że troszeczkę się państwo
2: uśmiechnęli. Rok Kowalski, Anna Pałdyna, Patrycja Pindakiewicz, Jakub Białobrzewski. Wszyscy się z państwem żegnamy. Życzymy najlepszego. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
3: Polskie Radio 24. Słowem wszystko.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Coraz bardziej napięte polsko-ukraińskie relacje prezydent Zełenski może stracić. Polski order leci do Chin po Klaudię. Wojskowy samolot przetransportuje do Polski ciężko chorą 24-latkę. Najmłodsi nie będą zadowoleni. Zakaz używania telefonów w szkołach coraz bliżej. Minęła 9. Łukasz Jakubowski. Zapraszam. Odebrać czy nie? Na początek polityczna dyskusja po głośnej decyzji władz Ukrainy. Chodzi o nadanie ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA. W odpowiedzi prezydent Nawrocki chce odebrania orderu Orła Białego przyznanego 3 lata temu Wołodymyrowi Zełenskiemu. Politycy podzielają oburzenie prezydenta, ale kwestia orderu budzi wątpliwości. Nie tędy droga, słyszymy od Karoliny Ziołopuszuk z Lewicy.
2: Nikt nie ma wątpliwości co do tego, że UPA była zbrodniczą organizacją. Natomiast wikłanie do tego dzisiejszej polityki nie jest dobrym rozwiązaniem. Należało po prostu powiedzieć wprost prezydentowi Zełenskiemu to, co zostało powiedziane, tak, że jest to z polskiego punktu widzenia bardzo złe i potępiamy tego typu działania, szczególnie teraz, kiedy musimy walczyć razem przeciwko Rosji.
1: Odebranie najwyższego polskiego odznaczenia to jedyna słuszna decyzja. Tak uważa drugi gość poranka, Łukasz Rzepecki z Konfederacji.
3: Bardzo dobrze, że pan prezydent Karol Nawrocki zainicjował ten proces odebrania orderu Orła Białego Zełenskiemu. Te czyny prezydenta Zełenskiego, no to jest naplucie w twarz ofiarom na Wołyniu na przełomie lat 43-45.
1: Do odebrania orderu Orła Białego potrzebna jest kontrasygnata premiera. Donald Tusk mówił wcześniej, że taki ruch Polski wykorzystałaby rosyjska propaganda. Do tematu relacji polsko-ukraińskich wrócimy po informacjach. Naszym gościem będzie dr Janusz Sibora, historyk i badacz dziejów protokołu dyplomatycznego. Więcej jest niezadowolonych. To o prezydenturze Karola Nawrockiego po roku urzędowania. O działania głowy państwa Polaków zapytała pracownia United Surveys. I tak negatywnie pracę głowy państwa ocenia nieco ponad połowa pytanych. Dokładnie to 50,1%. Pozytywne zdanie o prezydencie ma 48,2% ankietowanych. Pracownia podkreśla, że różnica między obozami zadowolonych i niezadowolonych mieści się w granicach błędu statystycznego. Przypomnijmy, rok temu w drugiej turze wyborów prezydenckich Karol Nawrocki pokonał Rafała Trzaskowskiego różnicą ponad 350 tysięcy głosów. Jest w śpiączce farmakologicznej

0: Leci po nią specjalny samolot. Na pokładzie wojskowej maszyny do kraju wróci studentka z Polski. Klaudia od ponad miesiąca walczy o życie w szpitalu w Pekinie. Więcej o tym Krzysztof Kuczyński.
1: Klaudia Uciechowska od 15 kwietnia przebywa na oddziale intensywnej terapii. Lekarze zdiagnozowali u niej szereg poważnych schorzeń, w tym ostre zapalenie otrzewnej, zapalenie płuc, zapalenie mózgu, perforację dwunastnicy oraz ropień w okolicy wątroby. Wykryto również guz jajnika, potworniaka, który został usunięty. Mama Klaudii, Joanna Uciechowska, powiedziała, że choć jest niezmiernie wdzięczna i szczęśliwa, to jednak martwi się o to, jak córka zniesie lot.
2: Tam nie ma żadnej praktycznie poprawy, więc to mnie chyba stresuje najbardziej, mimo tego, że to będzie bardzo dobra ekipa medyczna na pokładzie. Ale mimo wszystko no, to jest lot prawie 17 godzin w jedną stronę, więc jest to niełatwe. Ogólnie dla mnie cała ta sytuacja.
1: Klaudia ma wrócić do Polski 4 czerwca. Zajmą się nią wrocławscy lekarze. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
0: Trzymamy kciuki za szybki powrót do zdrowia. Zakaz korzystania z telefonów w szkołach coraz bliżej. Projektem ustawy w tej sprawie jutro zajmie się rząd. Jak mówi wiceszefowa resortu edukacji Katarzyna Lubnauer, przepisy wejdą w życie 1 września.
3: Ta ustawa jutro powinna być na posiedzeniu rządu, potem idzie do Sejmu, przyjmiemy to jak najszybciej, tak żeby pan prezydent mógł podpisać, żeby 1 września wszedł w życie zakaz smartfonów w szkołach podstawowych i na przerwach, i na lekcjach. Tam jest pisany m.in. możliwość, że jeżeli tylko szkoła ma takie możliwości, to że młodzież musi oddać się do depozytu.
0: W szkołach obecnie nie ma formalnego zakazu korzystania z telefonów. To oznacza, że szkoły mogą o tym decydować samodzielnie. A skoro o dzieciach mowa, dziś ulubione święto najmłodszych, czyli Dzień Dziecka. To oznacza jedno, prezenty i dużo zabaw.
4: Będziemy iść na lody ze szkołą.
5: Ja będę jechał w sumie na Boże Ciało do babci i dostanę tam od wujka babci prezenty. A jak spędzam, no to idę normalnie do szkoły, mamy jakieś wyjście do Maka i potem do parku i wracamy.
4: Będę na pikniku w szkole. Będą tam loterie, piknik taki.
0: To oby pogoda dopisała, ale niezależnie od pogody wszystkim dzieciom życzymy dużo uśmiechu i radości i to nie tylko w Dniu Dziecka.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Deszczowy i burzowy początek czerwca. Popada i zagrzmi dziś głównie na południu i wschodzie kraju. Najmniej chmur, a co za tym idzie najwięcej słońca na północy. Będzie ciepło, ale nie gorąco, przeważnie 20-22 stopnie. Chłodniej nad morzem, tam maksymalnie 18 stopni.
6: Klimat.
0: Serwis klimatyczny zaczynamy od krótkiej informacji w sprawie jakości powietrza. Ta wszędzie jest dobra lub bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 34% energii elektrycznej. Od 12 do 16 zaleca się zwiększenie zużycia prądu w celu wykorzystania nadmiaru wyprodukowanej energii.
6: Klimat. Reklama.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Przytul robotycznego psa. Zagraj w laserowe szachy. Zobacz ogniste tornado i usiądź za sterami szybowca. To tylko część atrakcji, które czekają na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego. Tegoroczne hasło z życia wzięte. Czekamy na Was w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
10: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex.

0: Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
3: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
8: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska, do usłyszenia.
7: Autopromocja.
9: Dzień w Polskim Radiu 24.
10: Prawie 10 minut po godzinie 9.
7: Gość Polskiego Radia 24.
10: A już teraz na antenie Polskiego Radia 24 gość, pan dr Janusz Sibora, historyk, badacz dziejów protokołu dyplomatycznego. Dzień dobry.
11: Dzień dobry państwu i dziękuję za zaproszenie.
10: Panie doktorze, zapewne dla nikogo nie będzie zaskoczeniem, jeżeli w tej rozmowie odwołamy się do ostatnich, no, bardzo emocjonalnych wypowiedzi, bardzo emocjonalnych wpisów, które dotyczą decyzji prezydenta Załońskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. W Polsce zostało to przyjęte w sposób, co chyba nie powinno zaskakiwać, w sposób bardzo negatywny, bardzo właśnie emocjonalny. Pojawił się również pomysł, który wyszedł z kancelarii prezydenta, odebrania w związku z tym prezydentowi Załońskiemu orderu Orła Białego, który został mu nadany jeszcze przez prezydenta Andrzeja Dudę. Czy taki order, jak order Orła Białego, można tak po prostu odebrać?
11: Właśnie jesteśmy świadkami bardzo rzadkiej sytuacji. Ja pisałem, pisząc protokół dyplomatyczny, czy wydając nasz przedwojenny protokół dyplomatyczny, to był obszerny dokument, znalazłem kilka w archiwach, kilka informacji o tym, jak rzetelną, jak staranną politykę orderową prowadziliśmy w momencie, kiedy chcieliśmy wręczyć komuś order, więc to była korespondencja poufna dyrektora protokołu dyplomatycznego z szefem placówki i bardzo długo ta procedura trwała i czyniono to nadzwyczaj ostrożnie. My jesteśmy świadkami sytuacji rzadkiej, ale dlatego, że ja nie znam przypadku, aby głowa państwa odbierała order drugiej głowie państwa i to jest w sumie ewenement, bo znamy takie przypadki, kiedy na skutek sytuacji wewnętrznych, czyli na przykład kiedy odebrano Petenowi w 1945 roku Legię Honorową, a niedawno Sarkoziemu. I nawet, ale to była decyzja sądu. W Polsce w przypadku Orła Białego, orderu Orła Białego, mieliśmy ten przypadek Witosa, ale to jest sytuacja wewnętrzna. Natomiast tu jesteśmy świadkami, kiedy takiej dyplomacji orderowej widzimy, że ordery przekraczają granice i oczywiście można powiedzieć, ordery służą polityce, bo to jest element zwyczaju międzynarodowego, kurtuazji międzynarodowej, ale rzecz z punktu widzenia dyplomacji, stosunków międzynarodowych, protokołu dyplomatycznego niesłychanie rzadka.
10: No bo pojawiają się takie argumenty, że te zapowiedzi prezydenta, bo na razie to jest rozważane, nie ma jeszcze decyzji jako takiej, że to nie ma...

0: większego sensu, jeżeli wśród tych, którzy otrzymali order Orła Białego, są na przykład Benito Mussolini, rok 1923, czy też chwilę wcześniej cesarz Hirohito. No i tu oczywiście są odniesienia do tego, co działo się już wiele lat po tej chwili, kiedy nadano im te ordery, czyli do czasów II wojny światowej. No i do tego, po której stronie barykady podczas tej wojny byliśmy my, po której stronie były Włochy Mussoliniego i Japonia Hirohito. Tylko pytanie, czy takie odniesienia mają sens?
1: No właśnie dlatego no one mogą służyć jako taki element uprawiania polityki historycznej, ale nawet z obecnych, bardziej już na współczesnych nazwisk mogę wymienić kanclerza Schrödera. O ile kanclerz Kohl otrzymał order Orła Białego, co nie budziło chyba wątpliwości po zjednoczeniu, obaleniu muru, o tyle z punktu widzenia późniejszych działań ocenianie polityków w danym kontekście właśnie to jest taki grzech prezentyzmu. Czy wolno nam przenosić? Niemniej jest też pytanie o pewne jakby o troska o jakby to moralne przesłanie tego orderu. W tym przypadku ta procedura jest, tu warto to uściślić, bo ja słyszałem nawet dzisiaj wypowiedź zastępcy szefa kancelarii premiera, który mówił, poczekajmy na decyzję kapituły. Zgodnie z zapisem ustawy, artykuł 36 w punkcie 2 mówi bardzo wyraźnie, że prezydent jest zobowiązany do tego, aby otrzymać opinię kapituły. Natomiast decyzja prezydenta może być zgodna z opinią, ale jest to tylko opinia, ale może być też odmienna. Więc decyzję podejmuje prezydent, natomiast ponieważ ten akt prawny nie jest, o ile nadawanie orderów przez prezydenta nie wymaga kontrasygnaty premiera, to o tyle z uwagi na to, że tu mamy jakby procedurę nieopisaną w Konstytucji, to wymagana jest kontrasygnata premiera. Czyli w bardzo trudnej sytuacji, jeśli decyzja prezydenta Nawrockiego będzie taka, iż odbieramy order Orła Białego prezydentowi Ukrainy, to w bardzo trudnej w trudnym położeniu będzie premier Tusk, bo z jednej strony musi uwzględniać nastroje opinii publicznej w Polsce, te reakcje, których byliśmy świadkami, a z drugiej strony no, musi baczyć na geopolitykę, na strategiczne interesy Polski i wznieść się czasami ponad to. My jesteśmy trochę świadkami takiej sytuacji, kiedy historia została spuszczona z łańcucha. To był taki tytuł w kulturze paryskiej w 1997 roku. Ja znalazłem tekst Pomianowskiego i ona właśnie pisała o polityce wschodniej w innym kontekście, ale właśnie tak to jest, kiedy mamy nieuporządkowane, zaległe sprawy historyczne, które w sposób zbyt mocny, czy no mocny wpływają na bieżącą politykę. A ja bym jeszcze powiedział, no właśnie to jest naprawdę trudna sytuacja, jeśli chodzi o decyzję, bo jeśli ja słyszę, że należy wykorzystać kanały dyplomatyczne, chyba mi najbardziej odpowiadała postawa wicepremiera, który mówił, żeby zatelefonować do prezydenta Ukrainy, żeby prezydenci porozmawiali osobiście. To jest bardzo dobra propozycja i wprost zażądał, bo tam został wezwany atasze do ministerstwa naszego, zażądał, czy wystąpił o to, aby odwołać tę decyzję, aby prezydent Ukrainy odwołał tę decyzję. I to jest bardzo, to jest wskazana jakaś ścieżka, bo nie jest tylko powiedziane dialog tak bardzo ogólnie. Bo dlaczego ja tu właśnie widzę, że trzeba jakby też jakby zarysować, powiedzieć opinii publicznej, jakie są nasze oczekiwania. Myśmy już mieli taki niedobry przykład, bo ten dialog ze stroną z Ukrainą toczy się od lat. Proszę przypomnieć sobie, kiedy w 2000, kiedy po wyborach w Ukrainie, to było 2010 rok, kiedy Juszczenko przegrał wybory i zaraz po przegranych wyborach nadał order bohatera Ukrainy Banderze. Wówczas to był styczeń, wówczas kancelaria prezydenta 2 tygodnie czekała z oświadczeniem. Ministerstwo Spraw Zagranicznych miesiąc odpowiadało na interpelację jednego z posłów i

0: sumie poza słowami nie stało się nic. Dokładnie jakbyśmy te dokumenty no sprzed już 15 lat przeczytali, to właśnie, właśnie tam były nasze protesty. Można było się z odpowiedzi MSZ-u mogliśmy się dowiedzieć, że nasze placówki dyplomatyczne absolutnie nie były informowane o tym ruchu Juszczenki.
1: No tak, panie doktorze, tylko jest...
0: Ten dialog jest bardzo trudny.
1: Tylko jest jeszcze jedna rzecz, która mam wrażenie powinna być uwzględniona. To znaczy polityka w roku 2010, a polityka w roku 2026, albo inaczej. Komunikacja polityczna, jak wyglądała wtedy, jak wygląda dziś. I to ta komunikacja polityczna na szczeblu dyplomatycznym. Wystarczy zobaczyć, jaką dyplomację, w jaki sposób dyplomację uprawia chociażby Donald Trump. Ale również ta komunikacja na szczeblu politycy, społeczeństwo, wyborcy. To wygląda kompletnie inaczej.
0: Tu się z tym zgadzam, więc to tylko świadczy o tym, iż my mamy, to znaczy z jednej strony żyjemy w czasach, kiedyś to tak nazywano już od wielu lat dyplomacji twitterowej, a ta właściwa robota dyplomatyczna jest cicha i poufna, ale w tej chwili też jakby społeczeństwo oczekuje efektu, bo nie można kolejny raz apelować, mówić, że będzie jakiś dialog, ale powinniśmy jednoznacznie zarysować, jako mówię, ze strony naszych władz, ze strony rządu, sformułować nasze oczekiwania.
1: Uważa pan, że to nie wybrzmiało, że nazbyt duży chaos panuje po naszej stronie? Znaczy jest oburzenie, tylko że poza oburzeniem nic konkretnego się nie pojawiło?
0: A tu się zgadzam całkowicie, panie redaktorze, no bo mamy w zasadzie dwie polityki zagraniczne. Okazało się, że o ile jak mantrę powtarza minister Sikorski, że politykę zagraniczną realizuje rząd, a za jego pośrednictwem Ministerstwo Spraw Zagranicznych i aparat służby dyplomatycznej, no o tyle pałac pokazał, że nie jest bezzębny i że te decyzje prezydenta, no zapowiedzi prezydenta Nawrockiego stają się istotnym elementem polityki zagranicznej, bo to są fakty. I tu jakby tam jeszcze była ta druga część wypowiedzi prezydenta Nawrockiego, bo w zasadzie powiedział, my mówimy o tym symbolicznym, to jest niesłychanie ważne, takim wizualnym elemencie odebranie Orderu Orła Białego, ale tam padło w drugiej części wypowiedzi prezydenta Nawrockiego jeszcze w czasie wizyty w Szwajcarii. Mówił o tym, że nie ma, jeśli Ukraina nie zmieni swojego stosunku do nacjonalistów ukraińskich, do Bandery, to nie ma dla niej miejsca w Unii Europejskiej i w NATO. Więc tu mamy bardzo daleko idącą jakby restrykcję, nie chcę użyć słowa groźbę, ale wskazanie pewnych negatywnych skutków dla Ukrainy. A z naszej strony dwie polityki zagraniczne, niestety.
1: No ale jest jeszcze jedna rzecz, bo skoro tego typu sygnały dotyczące traktowania UPA przez stronę polską i przez stronę ukraińską, tak jak pan sam powiedział, tego typu sygnały na tym szczeblu dyplomatycznym już były bardzo mocno artykułowane w roku 2010, no to trudno wierzyć w to, że po stronie ukraińskiej, mówię tu oczywiście o tych elitach politycznych, nadal nie ma świadomości tego, w jaki sposób my odbieramy tego typu gesty i tego typu decyzje. Więc ta świadomość, i mówię to z pełnym przekonaniem, na pewno wśród ukraińskich polityków jest i na pewno ta świadomość była również przy podejmowaniu tej decyzji dotyczącej nadania imienia bohaterów UPA tej jednostce wojskowej. To myślę, że tutaj nawet no, nie ma co się oszukiwać, że mogło być inaczej. Te nasze obawy, czy też to nasze spojrzenie zostało absolutnie zignorowane. No więc pytanie brzmi, czy w tej sytuacji po tylu latach no, jakichś jednak działań ze strony polskiej kolejne takie same kroki dyplomatyczne mogą cokolwiek zmienić?
0: Tu się całkowicie zgadzam z tym. To znaczy można bardziej ogólnie powiedzieć, gdybym przywołał też kawalera Orderu Orła Białego Osadczuka, on pisał o tym, że Ukraina ma ciągle jako młode państwo problem z ustaleniem swej tożsamości, czy nawiązywać do Petlury, czy nawiązywać do no właśnie do Bandery i tego nacjonalnego nurtu.
1: To już chyba zostało rozstrzygnięte.
0: Teraz nawiązano, Kuleba nawiązał do Waregów po tych 16 gripenach ze Szwecji. Ze strony polskiej widziałem koledzy Kuleby, nasi szefowie think tanków, mocno protestowali. Ja się obawiam, że Ukraina zignoruje, nie wycofa się, to znaczy to jest tylko opinia moja, że nie cofnie tej decyzji ze względu na prestiż swój własny, na sytuację wewnętrzną i raczej poza takimi no,

0: uspokajającymi słowami ministra spraw zagranicznych Ukrainy nie usłyszymy nic więcej.
1: No to jeżeli chodzi o opinie, które pojawiają się właśnie po stronie ukraińskiej, ale nie tylko, bo niektórzy polscy politycy również w ten sposób no, próbują jakoś odnosić się do tej sytuacji, bo bardzo często, i znów powtórzę to z naciskiem, głównie ze strony ukraińskich polityków, przedstawicieli ukraińskiej władzy możemy usłyszeć taki komentarz, że mieszanie historii do polityki, czy też polityki do historii nie ma sensu i na pewno nie przysłuży się naszym relacjom. Tylko nie ukrywam, że mam tu pewien problem z odbiorem takiej narracji, no, ponieważ jeżeli ktoś decyduje się na takie wprost odwołanie do historii, no to można powiedzieć, że to nie tyle my mamy problem z mieszaniem polityki z historią, co raczej ten pierwszy krok został wykonany jednak w tym przypadku przez stronę ukraińską, która sięgnęła w bieżącej polityce do symbole bardzo historyczne, a teraz jak gdyby poucza nas, że my tego nie powinniśmy robić.
0: No tak, dlatego w jakiejś mierze, czy w dużej mierze ten krok, ja uważam, to jest właśnie, sytuacja jest niebywała, bo jednak będzie ten wniosek o odebranie Orła Białego, nawet jeśli premier Tusk to zablokuje, to jakby moralnie pokazujemy, co to znaczy imponderabilia, co to znaczy troska o honor, o dumę narodową, to było ulubione słowo Piłsudskiego i to już zostało bardzo dobrze odebrane przez opinię publiczną w Polsce. Widziałem taki sondaż dla jednej z telewizji, gdzie 72%, prawie 73% na 6 tysięcy chyba respondentów popierało decyzję prezydenta Nawrockiego i z uwagi na to, tu mamy problem w ogóle z, ja wielokrotnie to komentowałem, mam problem z komentowaniem. Ja rozumiem, że Ukraina prowadzi dyplomację czasów wojny, ale dyplomację bardzo ofensywną, ale przekracza też te zwyczaje międzynarodowe przyjęte w dyplomacji. Pamiętajmy, poseł, ambasador Ukrainy w Berlinie musiał opuszczać placówkę po skandalicznych wywiadach udzielanych w rozgłośniach radiowych, nie tylko, po kilku takich zachowaniach i my mamy, to jest taka szkoła dyplomacji, której nie można usprawiedliwiać. My bardzo często usprawiedliwiamy te działania Ukrainy toczącą się wojną, to jest zrozumiałe, teraz geopolityką, czy jakby naszym interesem geopolitycznym, ale bardzo chyba trafne jest oddzielenie osobistej decyzji prezydenta Ukrainy od naszego stosunku do społeczeństwa Ukrainy. I to jest i do też wskazanie ponadto, bo tu powinno się pojawić słowo racja stanu. Nasza racja stanu nakazuje nam dalsze kontynuowanie tej europejskiej polityki w stosunku do działań, które prowadzi obecnie Ukraina.
1: No tak, niemniej, panie doktorze, ale
0: ta decyzja może będzie, bo to jest niebywałe. Ja naprawdę nie znam przypadku, nie znalazłem, jeśli ktoś znajdzie, to proszę mnie poprawić, w przypadku, kiedy głowa państwa odbiera głowie państwa nadany order. I więc ten moralny wymiar, ale i polityczny jest duży. I w zasadzie może to będzie taki już mówiąc kolokwialnie, zimny prysznic dla prezydenta Ukrainy.
1: Powiedział pan o tym, że nie powinniśmy teraz no, mieszać tych politycznych emocji z racją stanu, ale z drugiej strony trudno od takich emocji uciec i myślę sobie na przykład o kwestii traktowania czy też postrzegania Ukraińców w Polsce, że to w jakimś stopniu na pewno się przełoży na, no właśnie, na zmianę nastrojów po raz kolejny i to niestety w tę negatywną stronę. I znów pytanie, dlaczego na przykład z takimi reakcjami strona ukraińska podejmując tę decyzję w ogóle się nie liczyła? A musiała mieć tego świadomość.
0: To już chyba takie pytanie o jakby widocznie te wewnętrzne. Też się zastanawiam nad tym. Nie mam jakby klucza, bo de facto nawet ja bym przypomniał ten prezent podczas wizyty Zeleńskiego w Warszawie. Prezydent Nawrocki wręczył mu, co też dyskutowano, czy to było stosowne, książkę czy kilka książek o Wołyniu. I mówił, uważa, że także to stosowne, chociaż smutne i tragiczne, ale to jest nasz przekaz i to jest ciągle ignorowane. W związku z tym może nawet, to znaczy, ja myślę, że wewnętrzny kryzys polityczny nawet, który ma prezydent w związku z tą falą korupcji, która tam niedawno

0: kolejną już, która niedawno była. I może to jest taka próba pozyskania tej części swojego elektoratu, wzmocnienia swojej pozycji z całkowitym ignorowaniem naszej wrażliwości. Bo to jest tutaj oczywiste, że my jesteśmy ignorowani w tej sytuacji.
1: Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Janusz Sibora, historyk, dziękuję, badacz również. Dziejów protokołu Pozdrawiam. Dyplomatycznego, był naszym gościem.
2: Reklama. Już 4 czerwca zaczynamy największe święto polskiej muzyki. 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. 4 dni najlepszej muzyki, 8 wyjątkowych koncertów i ponad 100 artystów na jednej scenie. Jubileusze, premiery i kultowe przeboje, które znasz od dziecka. Oglądaj od 4 do 7 czerwca od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
2: Zdrowid. Po reklamie.
9: To są informacje Polskiego Radia 24.
10: Jest 9.30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Jeden wjechał w tył drugiego, na początek zderzenie autokarów na Mazurach. Do wypadku doszło w miejscowości Wopławki na drodze wojewódzkiej numer 591. Autokarami podróżowały dzieci, łącznie 52 osoby. Co najmniej jedna z nich jest lekko ranna. Do tego tematu wrócimy w informacjach o 10.00. Teraz pytamy o szkoły bez telefonów. Jutro projektem ustawy o zakazie korzystania przez uczniów ze smartfonów zajmą się ministrowie. Mówiła o tym w radiowej jedynce wiceszefowa resortu edukacji Katarzyna Lubnauer i wskazywała, że proponowanym rozwiązaniem będzie depozyt.
11: Tam jest pisany m.in. możliwość, że jeżeli tylko szkoła ma takie możliwości, a bardzo wiele szkół już takie możliwości ma, to że młodzież musi oddać je do depozytu. Tam dotyczy to oczywiście nie tylko smartfonów, ale również na przykład smartwatchy, czyli takich innych urządzeń, które są o podobnym charakterze.
10: Resort edukacji chce, żeby przepisy w tej sprawie weszły w życie 1 września. Od dziś cała Warszawa objęta zakazem sprzedaży alkoholu w nocy. Prohibicja dotyczy sklepów, kiosków, stacji benzynowych i sprzedaży w restauracjach na wynos. Wcześniej pilotażowo zakaz wprowadzono w dwóch dzielnicach, Śródmieściu i Pradze Północ, przypomina prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
12: Po to też robiliśmy pilotaż, żeby się lepiej przygotować do tego zakazu, żeby wiedzieć, jakie ewentualnie mogą być problemy, jakie podejmować decyzje. Wiemy, że ta decyzja nie wystarczy, jeżeli chodzi o dbanie o bezpieczeństwo, w związku z tym tak, jesteśmy gotowi. Zdarzało się jeden czy dwa przypadki próby omijania tego typu zakazów.
10: Zakaz sprzedaży alkoholu w Warszawie będzie obowiązywał w godzinach 22-6 rano. Kolejnej obniżki raczej nie będzie, tak mówią ekonomiści, a chodzi o stopy procentowe. Dziś w tej sprawie rozpocznie się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Wzrost inflacji związany z wojną na Bliskim Wschodzie oznacza, że obniżka stóp w czerwcu jest mało prawdopodobna. Tak uważa ekonomista PKO BP Piotr Bujak. Zdaniem eksperta Rada nie zdecyduje się jednak na podwyżkę stóp ze względu na spadek inflacji w maju.
13: Na szczęście wstępne dane inflacyjne za maj, znacznie lepsze od oczekiwań, bo pokazały spadek inflacji do 3,1% zamiast oczekiwanego przyspieszenia do blisko 4%, dają Radzie Polityki Pieniężnej pewien komfort. Nie musi się ona spieszyć z podwyżkami stóp.
10: Decyzję Rady poznamy jutro. Podstawowa stopa procentowa NBP wynosi obecnie 3,75%. I na tym kończymy informacje. Na następne, punktualnie o 10:00, zapraszam w imieniu Aleksandry Kozery. Dziękuję za wspólnie spędzony poranek i do usłyszenia.

0: dzień w Polskim Radiu 24.
1: Za 27 minut godzina 10.
2: Stan dnia.
1: Rok temu Karol Nawrocki wygrał wybory prezydenckie. Otrzymał 51% głosów. W wyborach pokonał kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego. Politycy dziś są podzieleni w ocenie pracy prezydenta. Opozycja Karola Nawrockiego chwali, koalicja rządząca wylicza ustawy, które zablokował. I już teraz łączymy się z Sylwią Białek. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Która jest, dodajmy, przed Pałacem Prezydenckim. To akurat, jeżeli chodzi o dzisiejszy temat, nie powinno zaskakiwać. No i w takim razie już teraz to, w jaki sposób te roczne rządy prezydenta Nawrockiego są traktowane i są komentowane przez polityków różnych opcji.
3: Politycy Prawa i Sprawiedliwości podkreślają, że Karol Nawrocki wykorzystał możliwości, jakie daje Urząd Prezydenta w Polsce. Pozytywną ocenę wystawia też Konfederacja. Tak mówił rano na naszej antenie Łukasz Rzepecki.
4: To był dobry rok dla Polski. Ja pamiętam ten poranek właśnie z 1 czerwca, kiedy szliśmy spać, można powiedzieć, z dwugodzinnym prezydentem Trzaskowskim, a obudziliśmy się z panem prezydentem Karolem Nawrockim. To był dobry rok przede wszystkim dla pana prezydenta Karola Nawrockiego, ale także i dla polityków Konfederacji i przede wszystkim środowiska wolnościowo-niepodległościowego.
3: Politycy koalicji rządzącej uważają z kolei, że to rok straconych szans. Agnieszka Pomaska z Koalicji Obywatelskiej powiedziała, że ten czas został po prostu przez prezydenta zmarnowany, choć gotowość do współpracy po stronie rządu była. Zaznaczyła, że Karol Nawrocki zawetował w tym czasie 33 ustawy, w tym dwukrotnie dotyczącą rynku kryptowalut i ważną ustawę wdrażającą fundusz SAFE.
5: Wiele spraw nie jest uregulowanych, chociażby sprawa kryptowalut, afery z Zonda Krypto i tymi oszustwami, które w tej sferze się zadziały, więc no ten rok by, można powiedzieć, w jakimś sensie zmarnowany, bo można było dużo dobrego we współpracy z rządem zrobić. Po stronie rządu ta gotowość była. Po stronie prezydenta o tym świadczy chociażby ostatni ten spór o traktat z Wielką Brytanią. No, tej dobrej woli, gotowości do współpracy, ale przede wszystkim takiego konstruktywnego działania, tego wszystkiego po prostu brakuje.
3: Krytycznie prezydenturę Karola Nawrockiego ocenia też europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz. Jego zdaniem Karol Nawrocki realizuje po prostu partyjną politykę.
6: Ten rok pokazał, że ten bilans, zresztą czego się spodziewaliśmy dotychczasowej prezydentury Karola Nawrockiego i tak zapewne będzie w przyszłości, jest bilansem stricte konfrontacyjnym z polskim rządem. To nie jest prezydent wszystkich Polaków, co do tego nie ma wątpliwości. To jest prezydent wyłącznie tych, którzy na niego głosowali. Tak się zachowuje Karol Nawrocki.
3: Tak ten rok od wygrania przez Karola Nawrockiego wyborów oceniają politycy, ale też pracę prezydenta ocenili Polacy. Z sondażu przeprowadzanego dla Rzeczpospolitej wynika, że Karol Nawrocki zajmuje trzecie miejsce w rankingu prezydentów sprawujących urząd po 1989 roku. Na pierwszym miejscu znalazł się Aleksander Kwaśniewski, którego za najlepszego prezydenta uznało ponad 40% respondentów. Drugie miejsce przypadło Lechowi Kaczyńskiemu. Karol Nawrocki właśnie na trzecim miejscu z oceną 21% osób biorących udział w sondażu stwierdziło, że to najlepszy prezydent po 1989 roku.
1: Bardzo dziękuję. To była relacja Sylwii Białek.
3: Dziękuję bardzo.
2: Komentarz.
1: A naszym gościem jest już pani profesor Małgorzata Molenda-Zdziech, socjolożka Katedra Studiów Politycznych, Szkoła Główna Handlowa. Dzień dobry.
7: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry naszym słuchaczom.
1: To pani profesor, chciałem w takim razie zacząć od tego, o czym mówiła moja koleżanka, czyli rok prezydentury Karola Nawrockiego. Dziś pojawił się dosyć ciekawy sondaż dotyczący oceny prezydentów III RP przez Polaków. To jest sondaż zamieszczony, przepraszam, sięgnę. Zamieszczony na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. No i pytanie, czy te wyniki powinny zaskakiwać. Na pierwszym miejscu prawie 41% wskazań Aleksander Kwaśniewski. Na drugim miejscu 23,5% Lech Kaczyński. Na trzecim miejscu Karol Nawrocki 21%. To jest pierwsza trójka. I teraz uwaga, na czwartym miejscu Lech Wałęsa niecałe 4%, Andrzej Duda na miejscu piątym niecałych 2,5% wskazań, później Bronisław Komorowski 1,7% i Wojciech Jaruzelski 0,1%, czyli 0,1%. Jak pani ocenia te nasze wybory, czy też te nasze

0: prezydenckie sympatie. Są zaskoczenia czy nie?
1: No myślę, że nie mogą być zaskoczeniem, ale widzimy taką, wydaje mi się, pewną prawidłowość. Zanim jeszcze to skomentuję, dodałabym jeszcze wyniki sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej, które cyklicznie co miesiąc ocenia zaufanie do osób z polityki, właśnie w tym do prezydenta, i też takie nastroje społeczne wobec właśnie instytucji publicznych. I to zaufanie do prezydenta obecnego Nawrockiego spada od 2 miesięcy i obniżyła się ten odsetek deklarujących zaufanie do wartości poniżej 50%. Drugi miesiąc rzędu jest to 48% i oczywiście wtedy też zwiększa się liczba osób, które deklarują brak zaufania. I to na pewno ma skutki też na postrzeganie całego okresu właśnie prezydentury tegorocznego, który sprzyja podsumowaniom. Na pewno te nadzieje na prezydenturę, która będzie wpisywała się w rządy koabitacyjne, oparte na racjonalnej argumentacji i podejmowaniu takich racjonalnych decyzji, zostały zawiedzione. Chociażby właśnie świadczy o tym ta liczba wet, które są po prostu interpretowane jako wetowanie dla wetowania, pokazania swojej władzy. Nie podoba się też opinii publicznej to rozpychanie się prezydenta, przypisywanie sobie takich mocy sprawczych, które w rezultacie mu nie przysługują. I patrząc szerzej na te oceny wszystkich prezydentów, bo do tej pory mieliśmy jedynie mężczyzn pełniących tę funkcję, widzimy, że w takim obrazku już z oddali, kiedy prezydenci kończą swoje kadencje, najlepiej oceniani są ci, którzy po pierwsze zostają na scenie publicznej jako recenzenci, obserwatorzy, trochę tacy publiczni też intelektualiści. Taką rolę pełni Aleksander Kwaśniewski, który cały czas jest obecny w roli takiego aktywnego komentatora. I to nie tylko na scenie politycznej polskiej, ale też jest rozpoznanym i docenionym komentatorem, jeśli chodzi o zagranicę. Jest zapraszany na wykłady, korzysta się z jego doświadczenia, no powiedzmy takiej mądrości. I też jego opinie są takie bardziej zachowawcze, nawołujące do rozsądku, do takiego chłodniejszego spojrzenia. A gorzej zdecydowanie ci prezydenci, którzy słyną ze swoistego języka, często takiego ostrego, szybko formułują swoje sądy. I mimo tego, że mogą być przecież laureatami Nagrody Nobla, to jest przykład Lecha Wałęsy, który słynie no z tego, że właściwie nikt nie ma wpływu na jego opinię, a często jego opinie są mocne, często formułowane za szybko i też nie potrafił, myślę, się odnaleźć w tej roli, ale też nie znaleziono sposobu na to, aby ten kapitał i rozpoznawalność Lecha Wałęsy, bo trzeba przyznać, że Lech Wałęsa jest swoistą marką jako noblista, jako osoba kojarzona z przemianami politycznymi w Polsce, marką na świecie, której niestety, z której rozpoznawalności nie potrafimy korzystać. Ani Instytut Lecha Wałęsy nie potrafi zagospodarować tego kapitału, ani też wpłynąć no, na taki może bardziej też spokojny język wyważony, który już przysługuje prezydentowi po zakończeniu jego funkcji.
0: To jeżeli pani pozwoli, kontynuując ten wątek prezydentury Karola Nawrockiego, co pani zdaniem można jednak traktować w takich kategoriach no, pewnego rodzaju zaskoczenia? No bo dziś spoglądając na Newsweek, znajdziemy tam między innymi taki artykuł, zacytuję tytuł, wpis nie dowierzają, że prezydent może tak traktować Kaczyńskiego, to jest już wstęp do walki. To jest pewnego rodzaju zaskoczenie, że w ciągu tych 12 miesięcy rzeczywiście zauważyliśmy co najmniej kilka takich poważnych tąpnięć na linii Prawo i Sprawiedliwość prezydent Nawrocki, albo inaczej, na linii prezydent Nawrocki prezes Kaczyński.
1: Myślę, że prezydent przede wszystkim chce pokazać, że jest osobą, politykiem.

0: no przede wszystkim prezydentem niezależnym od ugrupowań politycznych, to znaczy był wysunięty przez Prawo i Sprawiedliwość, ale jako kandydat obywatelski i chce pokazać, że ma inną wizję też kształtowania polityki. Po pierwsze, obu polityków, Kaczyńskiego i Nawrockiego, różni generacja, z której pochodzą i doświadczenia historyczne, bagaż tych doświadczeń. I widzimy, że spory, które formułuje Jarosław Kaczyński, często mają odniesienie do historii, która dla młodszego pokolenia wyborców jest już kompletnie zapomniana albo niezrozumiana, czy nawet jeśli zrozumiana, to wydaje mi się, że nie ma to wpływu na obecną scenę polityczną. I prezydent Nawrocki lepiej to rozumie, bo sam jest człowiekiem młodszym i z drugiej strony sam jest historykiem, więc do wiedzy historycznej, którą często instrumentalizuje, pewno do tego też wrócimy, stara się odwołać tylko po to, aby pokazać, że ma ona wpływ na przyszłą politykę, czyli jest bardziej zorientowany na przyszłość. I druga różnica, którą bym wskazała, to prezydent Nawrocki z racji też tych swoich generacyjnej różnicy o wiele lepiej zdaje sobie sprawę z wagi komunikowania. Jarosław Kaczyński funkcjonuje jeszcze w polityce, która oparta jest na ścisłej hierarchii, na mocnym jednoosobowym przywództwie i na podporządkowaniu. Nawrocki zdaje sobie sprawę, że bez tłumaczenia swoich decyzji nie uzyska większego poparcia i proszę zwrócić uwagę, że wprowadził swoiste nowum, bo każde weto jest opatrzony filmikiem komunikującym do szerokiej opinii publicznej, czyli w sposób prosty jego decyzje. To nieważne, że te decyzje są nieoparte o faktach, nieoparte o argumenty racjonalne, często nie mają podstaw właśnie merytorycznych, mówiąc w skrócie, ale podejmuje wysiłek tłumaczenia w prostych słowach, formułowania przekazu, który jest, myślę, postrzegany i z tego bierze się to też duże zaufanie do prezydenta, że prezydent chce być zrozumiany, że pochyla się i mówi do zwykłego, prostego człowieka, jego wyborcy.
1: A jeżeli chodzi o ten rozbrat z Prawem i Sprawiedliwością, rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość może się czuć co nieco rozczarowane, albo inaczej, no, pojawiły się takie komentarze, teraz jeszcze jeden wątek dotyczący, no właśnie, sytuacji Prawa i Sprawiedliwości. Pojawiły się takie komentarze chociażby po ostatnim takim, no, apelu, chyba możemy użyć tego słowa, profesora Czarnka do Konfederacji w sprawie wystawienia wspólnego kandydata w Krakowie. Pojawiły się komentarze mówiące o tym, że ten apel, jakby go nie oceniać, no to jest dowód na to, że PiS nie jest już hegemonem na polskiej prawicy, że PiS wchodzi trochę już w rolę wręcz takiego petenta, jeżeli chodzi o relacje z Konfederacją. Jeżeli spojrzymy z jednej strony na te relacje z prezydentem, z drugiej strony chociażby właśnie na tą sytuację z kandydatem w Krakowie, no to rzeczywiście chyba coś jest na rzeczy.
0: Znaczy, no, prezydent tak naprawdę właśnie cały czas dba o to, a i myślę, że jeszcze wspomagany jest przez otoczenie prezydenta, które też ma pewno swoje, jego przedstawiciele mają no też swoje indywidualne strategie na bycie w polityce i chcą realizować przy okazji te swoje interesy, wybijać się na niezależność właśnie. Niezależność jest nieprzewidywalna często.
1: Ale niezależność czy rozdawać karty? Bo to jednak są dwie różne rzeczy.
0: Myślę, że to jest stopniowalne. Znaczy najpierw, jeśli jesteśmy trochę niezależni, czy zbudujemy ten wizerunek niezależności, to potem możemy przystąpić do sprawczości i rozdawania kart. Tylko właśnie przecież nie wszystkie te, to też dzieje się poza procedurami, bo przypomnijmy jednak, że prezydent powinien współdziałać z rządem, ale przede wszystkim powinien łączyć i być tą figurą spajającą, czyli wyciszającą konflikty. A tutaj widzimy, że prezydent pełni teraz wybrał taką formułę, że stara się, czy sam pewne konflikty prowokuje.
1: To idąc dalej, chciałbym też spojrzeć na kolejne sondaże, które się właśnie pojawiły. To są dwa bardzo ciekawe sondaże. Jeden, pierwszy, to Rzeczpospolita, to jeszcze weekend najnowszy dla Super Ekspresu. No i dosyć ciekawe i chyba trochę niepokojące mimo wszystko wyniki.

0: dla obecnej koalicji rządzącej, a głównie dla Koalicji Obywatelskiej. No bo z jednej strony Koalicja Obywatelska, bez względu na to, na jaki sondaż spojrzymy, cały czas w takim bezpiecznym miejscu i w bezpiecznej odległości od konkurencji jest na miejscu pierwszym, na miejscu drugim cały czas niezmiennie Prawo i Sprawiedliwość. No i potem właściwie ta układanka też się za bardzo nie zmienia, bo mamy Konfederację, mamy Lewicę albo Konfederację Grzegorza Brauna, albo odwrotnie, Konfederację Grzegorza Brauna albo Lewicę. Natomiast problemem są kolejne miejsca i kolejne partie, które już nie są w stanie przekroczyć progu wyborczego. I ten problem dotyczy zarówno PSL-u, jak i, no tu być może już zaskoczenia nie będzie, Polski 2050. A to oznacza, że właściwie bez względu na to, na który sondaż z ostatnich dni spojrzymy, przy takim rozkładzie sił Koalicja Obywatelska, nawet wsparta przez Lewicę, nie ma szans na uzyskanie większości.
1: No rzeczywiście myślę, że wyniki tych sondaży trzeba brać pod uwagę i na pewno jakaś analiza jest robiona, ale właśnie jakie wnioski są wyciągnięte i jakie decyzje podejmowane. Koalicja Obywatelska cały czas ma duży problem właśnie ze skutecznym przebiciem się czy ze skutecznym komunikowaniem nawet swoich sukcesów. Bo z jednej strony myślę, że ta narracja nie jest spójna i właśnie tą niespójność chcę pokazać. Z jednej strony mamy ten przekaz taki w skali makro, że jesteśmy 20. gospodarką świata, że jesteśmy 6. właśnie państwem też w Unii Europejskiej, że ta nasza sprawczość jest wielka. No przypomnijmy, że mamy w Unii Europejskiej polskiego komisarza do spraw budżetu, a przecież zazwyczaj no, kwestia pieniędzy, wpływu na budżet jest kwestią najważniejszą, bo jeśli mamy na coś środki, to potem możemy realizować swoje polityczne priorytety. A z drugiej strony nie mamy w ogóle przełożenia na to, jak wytłumaczyć ten sukces i trafić właśnie do tego zwykłego Polaka. Jak trafić, jakim językiem o tym mówić.
0: A czy to nie jest pewnego rodzaju pułapka, o czym pani mówi? No właśnie, pewnego rodzaju paradoks. No bo z jednej strony mamy te komunikaty 20 gospodarka świata, G20 i tak dalej, ale z drugiej strony pytanie, na ile to, jeżeli chodzi o wyborców obecnego rządu, może przynieść skutek odwrotny od zamierzonego, no bo mogą się pojawić pytania, no ale zaraz, no jeżeli jesteśmy 20 potęgą świata, no to dlaczego ja tego nie czuję na przykład w portfelu, tak?
1: No właśnie to się pojawia i może nieskutecznie, ale właśnie dokładnie to chciałam powiedzieć i pokazać też, w jaki sposób mogę być dumny jako Polak, Polka, ale też czuć się, że czy rząd, czy właśnie no rządzący powinni mieć tą świadomość, że to, że jesteśmy tą 20 gospodarką świata, nie zrobiło się samo. To jest praca każdej Polki i każdego Polaka. Podkreślić sprawczość na najniższym właśnie poziomie i też myślę, tutaj trzeba znaleźć ten sposób dotarcia i powiedzieć właśnie, że no, rząd jest tego świadomy, tak? Rząd tylko realizuje politykę, ale właśnie ten dobrobyt, ta wysoka pozycja Polski została wypracowana przez nas wszystkich. Dlatego zwróciłam uwagę też na tą politykę komunikacyjną prezydenta Nawrockiego, bo uważam, że to jest swoiste nowum, ale też w budowaniu i w dotarciu do tego zwykłego Polaka. Prezydent od razu widzi, że to jest kapitał polityczny, z którego będzie mógł skorzystać. I niestety w dzisiejszej komunikacji politycznej, jak w ogóle w dzisiejszej polityce, ta sfera komunikacyjna, budowania narracji jest bardzo ważna. Sfera języka, jakim się posługujemy. I warto o tym powiedzieć, bo widzimy, przepraszam, posłużę się przykładem z kultury popularnej, ale niedawno Stadion Narodowy wypełnił Taco Hemingway. Mówi się, że młodzi politycy właśnie teraz też mogą odejść i nie pójść na wybory, bo są zawiedzeni, że ich postulaty nie są realizowane. Wszyscy znowu o nich zapomnieli. Taco Hemingway wyśpiewuje, że jestem dumny, że jestem Polakiem i 60 tysięcy, czy może nawet trochę więcej młodych ludzi, bo to oni przychodzą na te koncerty, wpisuje się, podejmuje ten głos. Chcemy być dumni, więc właśnie nie trzeba podkreślać, że jesteśmy tylko Europejczykami, czy jesteśmy w masie właśnie jakichś państw, które są w Unii Europejskiej, ale pokazać, że jest miejsce też na tą polskość, na dumę z bycia Polką, Polakiem. I wszystko jest pewną spójną całością, bo pamiętajmy też o tym

0: w kontekście zewnętrznym jednak naszych zagrożeń, zagrożenia no właśnie spowodowanego wojną Rosji w Ukrainie, przeciągającą się i właśnie tutaj te decyzje jednak polityków powinny być odpowiedzialne.
1: No ale to skoro...
0: Nakierowane na porozumienie, tak, właśnie w ramach tych rządów koabitacyjnych, które są

0: prezydenta dotyczącą odebrania prezydentowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. To oczywiście konsekwencja wcześniejszej decyzji prezydenta Ukrainy o tym, aby jeden z oddziałów wojskowych nazwać imieniem bohaterów UPA. Było do przewidzenia i to chyba tutaj nie możemy mieć wątpliwości, że taka decyzja ukraińskiego prezydenta będzie miała swoje reperkusje, jeżeli chodzi o polską politykę, i te reperkusje w tej chwili obserwujemy. Co z tego może wyniknąć, pani zdaniem, jeżeli chodzi o polską politykę? Ja już nawet nie pytam o relacje międzynarodowe i o te kwestie dyplomatyczne, ale o naszą wewnętrzną politykę, no bo to jest ewidentnie prezent dla wszystkich frakcji, dla wszystkich polityków, którzy krytykują pomoc Ukrainie, którzy krytykują polskie relacje z Ukrainą, którzy krytykują wsparcie dla Ukrainy i którzy chcieliby innych relacji z Rosją.
1: To bardzo niebezpieczna wypowiedź, na co zwracają już uwagę właśnie tutaj komentatorzy i wspomniany prezydent Aleksander Kwaśniewski. Mówi nawet o granacie, który trzeba rozbroić tak metaforycznie. Niestety polityka historyczna czy stosunek do historii, do wydarzeń historycznych zawsze jest czymś bardzo względnym też i często historia zostaje instrumentalizowana. Bo z jednej strony mamy tutaj tą polskie spojrzenie rzeź wołyńska, z drugiej strony ukraińskie spojrzenie jest częściowo inne, bo...
0: No ono jest bardzo wybiórcze, znaczy możemy powiedzieć, że nasze jest wybiórcze, ale tym bardziej ukraińskie jest wybiórcze.
1: Tak, tylko zobaczmy, że zarówno prezydent Zełenski, jak i prezydent Nawrocki formują te, prezydent Zełenski poprzez taką decyzję, robi to na potrzeby polityki wewnętrznej, ale prezydent Nawrocki robi to również na potrzeby podgrzewania politycznego sporu, gdzie właśnie to paliwo, kwestie ukraińskie stały się tym paliwem i są podstawą tworzenia tego, co w narracjach nazywamy taką paniką moralną. Bo już jest to czysto na potrzeby właśnie, myślę, kampanii politycznych. Z jednej strony, jak spojrzymy na to tak bardziej chłodno, rzeczywiście ustawa ordera daje taką możliwość, żeby odebrać order temu, kto dopuścił się czynu, wskutek którego stał się niegodny odznaczenia. Ale jeśli spojrzymy na długą historię tego orderu Orła Białego, to jedynie też w wyniku politycznego sporu Józef Piłsudski odebrał go Wincentowi Witosowi.
0: No tak, ale to czyli był spór wewnętrzny, a nie międzynarodowy.
1: Był wewnętrzny. No więc właśnie, ale tak jak mówię, że celem prezydenta Nawrockiego jest tylko wpisanie się w ten spór wewnętrzny, bo przecież sam jest historykiem. To przypomnę zasadę starego historyka rzymskiego, starożytnego Tacyta, który mówił, że powinniśmy patrzeć na te spory czy na historię bez gniewu i stronniczości, sine ira et studio. I właśnie tego wymaga też ten spór. Czyli prezydent miał jeszcze inne możliwości, bo oczywiście może pokazać swoją sprawczość, najpierw na drodze dyplomatycznej, czy nieformalnie dzwoniąc do prezydenta Zełenskiego, tłumacząc swoje stanowisko.
0: Tak, ale decyzja prezydenta Zełenskiego już zapadła. Ona została ogłoszona, ona poszła w świat. I jeszcze jedna rzecz. Czy my jednak nie możemy oczekiwać podobnej wrażliwości, jaką sami jednak również wykazujemy, bo w ostatnich dniach w mediach społecznościowych pojawił się bardzo ciekawy przykład. No, proszę sobie wyobrazić sytuację, w której na przykład jednostka wojskowa GROM, ja wiem, że ona ma inne imię, no, ale na potrzeby naszej dyskusji, zostaje nazwana jednostką imienia generała Żeligowskiego albo jednostką imienia Burego. To są politycy. Żeligowski w Polsce absolutnie nie ma w żaden sposób ciemnej czy też czarnej narracji. Jest raczej politykiem czy też wojskowym, który jest dobrze wspominany. Natomiast z racji naszych relacji z Litwą, no, nikt na taki pomysł do tej pory nie wpadł.
1: Ja rozumiem, ale tym bardziej właśnie zwracam uwagę, że w dyplomacji mamy inne metody, które nie powinny doprowadzić do tego typu sytuacji. I to też pokazuje, że ta komunikacja z prezydentem Zełenskim nie jest najlepsza, a on jest prezydentem państwa, które, na którego terenach jest wojna i przedłuża się ta wojna i szuka poparcia przecież ciągle po całym świecie. Więc tutaj myślę, że ten rodzaj dialogu polsko-ukraińskiego właśnie w wymiarze polityki historycznej jest bardzo niedobrym, jest bardzo pozostawiony właśnie instrumentalnym takim celom.
0: To pani profesor, musimy kończyć, natomiast oczywiście na koniec można zadać pytanie, czy to jest dobra

0: metoda na poszukiwanie sojuszników na całym świecie. Można mieć wątpliwości. Pani profesor Małgorzata Molenda-Zdziech, socjolożka, Katedra Studiów Politycznych SGH. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
2: Reklama. Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Bolesna historia i bieżąca polityka na kursie kolizyjnym. Na początek komentarze w sprawie uhonorowania przez Ukraińców zbrodniarzy z UPA. Kolejne zatrzymania w sprawie fałszywych alarmów, działania służb chwali wiceszef kancelarii premiera. Groźny wypadek w Warmińsko-Mazurskim. Zderzyły się dwa autokary, były w nich dzieci. Minęła 10:00. Aleksandra Kozera, zapraszam. W Polsce trwa polityczna burza po tym, jak prezydent Ukrainy nadał jednemu z oddziałów wojskowych nazwę bohaterów UPA. Upamiętnienie nacjonalistów, którzy zamordowali tysiące Polaków, oburzyło nasze władze. Prezydent Nawrocki chce odebrania prezydentowi Wołodymirowi Załęskiemu orderu Orła Białego. Z politykami rozmawiał o tym gospodarz Poranka Roch Kowalski. Witaj. Powiedz, co usłyszałeś w sprawie decyzji Ukraińców, a co w sprawie reakcji polskiego prezydenta?
2: W potępieniu Wołodymira Załęskiego politycy wszystkich ugrupowań są zgodni. Uważają, że upamiętnianie żołnierzy UPA to po prostu policzek wymierzony polskim ofiarom zbrodni na Wołyniu. Między partiami są jednak fundamentalne różnice, w jaki sposób na te decyzje Ukraińców odpowiedzieć. PiS i Konfederacja wspierają prezydenta Karola Nawrockiego i jego pomysł odebrania orderu Orła Białego.
3: My musimy walczyć o polską historię, musimy ją szanować, pielęgnować, walczyć o nią, walczyć z kultem banderyzmu na Ukrainie i w Polsce.
2: Tak mówił w poranku Polskiego Radia 24 Łukasz Rzepecki z Konfederacji. To droga donikąd, odpowiadała wiceministra nauki Karolina Zioło-Pużuk z Lewicy, według której wymiana politycznych ciosów będzie tylko prowadziła do eskalacji napięć.
4: Wikłanie do tego dzisiejszej polityki nie jest dobrym rozwiązaniem. Należało po prostu powiedzieć według mnie wprost do prezydentowi Załęskiemu to, co zostało powiedziane, tak, że jest to bardzo złe i potępiamy tego typu działania, szczególnie teraz, kiedy musimy walczyć razem przeciwko Rosji.
2: Nad odebraniem odznaczenia Wołodymirowi Załęskiemu kapituła Orderu Orła Białego ma dyskutować za tydzień w poniedziałek.
1: Reakcja polityków po bolesnej dla Polski decyzji Ukrainy. O tym z gośćmi poranka rozmawiał Roch Kowalski. Dziękuję.
2: Dziękuję.
1: Nie ma potrzeby powoływania specjalnych zespołów do badania sprawy fałszywych alarmów. Tak mówi Polskiemu Radiu wiceszef w kancelarii premiera Jakub Stefaniak. Podkreśla, że działania służb w tej sprawie przynoszą efekty, a ograniczone informacje służą wykrywaniu sprawców.
5: Mamy efekty tej pracy. To nie jest tak, że jak kogoś służba złapie, to od razu na drugi dzień rzecznik prasowy ABW czy innej służby czy policji biegnie do mediów albo organizuje konferencję prasową. Bo to jest pewien format działania. Jeżeli się złapie jednego człowieka, dalej są prowadzone czynności, bo może ten człowiek być powiązany jeszcze z innymi ludźmi. I tak się dzieje.
1: Od kilku tygodni ratownicy, strażacy i policjanci byli wzywani do zdarzeń, które okazywały się nieprawdziwe. Policja zatrzymała do tej pory 5 osób, 3 trafiły do aresztu. Wśród nich znany warszawski adwokat. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Specjalny samolot medyczny leci do Pekinu po 24-letnią Polkę, która jest w śpiączce. Transport zorganizowało wojsko. Na pokładzie samolotu jest zespół lekarzy wyszkolony do tego typu operacji. Relacja Agnieszki Drążkiewicz.
6: Lot po naszą rodaczkę był przygotowywany wiele dni, zanim podjęto decyzję.

0: Decyzję o wylocie do Chin trzeba było dopracować najdrobniejsze szczegóły transportu medycznego, zdradza rzecznik resortu obrony Janusz Sejmej.
1: Uruchomiliśmy MSZ, ataszat w Pekinie. Byliśmy tutaj we współpracy z lekarzami szpitala w Pekinie. Trzeba było rzeczywiście kilkanaście zgód na przelot z Polski do Pekinu zdobyć.
0: Na pokładzie samolotu specjalnego będzie sprzęt medyczny. Ten pozwoli cały czas monitorować stan zdrowia 24-letniej Klaudii. Do Pekinu leci też mama naszej rodaczki, a powrót z Azji zaplanowano w ciągu kilkudziesięciu godzin od wylądowania i zabrania pacjentki na pokład.
2: 24-latka jest w śpiączce po tym, jak lekarze w Pekinie zdiagnozowali u niej szereg poważnych schorzeń, w tym nowotwór. Rodzice Klaudii prowadzili zbiórkę na transport córki, uzbierali 675 tysięcy złotych. Pieniądze pokryją koszty leczenia w Chinach i rehabilitację. Groźny wypadek w Warmińsko-Mazurskiem. W miejscowości Wopławki zderzyły się dwa autokary przewożące dzieci. Pierwszym pojazdem podróżowało 10 osób, drugim 42. Dwóm osobom udzielana jest pomoc medyczna. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Droga wojewódzka 591 jest zablokowana. Policja wyjaśnia, jak doszło do wypadku. Miłośnicy gór zacierają ręce. Rozpoczyna się sezon letni w Tatrach Wysokich na Słowacji. Od dziś turyści znów mogą korzystać z wysokogórskich szlaków prowadzących do najpopularniejszych przełęczy i szczytów. Szczegóły ma dla nas Wojciech Stobba.
3: Większość tras została otwarta po 7-miesięcznej przerwie związanej z ochroną przyrody i bezpieczeństwem turystów. W niektórych miejscach nadal obowiązują jednak ograniczenia. Z powodu prowadzonych prac remontowych nawet do października zamknięty ma być szlak nakrywań na odcinku od Trzech Studniczek do Rozdroża w Krywańskim Żlebie. Trwa również odbudowa fragmentu czerwonego szlaku tzw. magistrali tatrzańskiej między Smokowieckim Siodełkiem a Rozdrożem nad chatą Rainera. Władze Tatrzańskiego Parku Narodowego przypominają, że mimo formalnego rozpoczęcia sezonu letniego w najwyższych partiach gór nadal mogą panować wymagające warunki. Miejscami wciąż zalega śnieg, a na szlakach występują oblodzone odcinki. Nie zmieniają się też podstawowe zasady obowiązujące na terenie parku. Turyści mogą poruszać się wyłącznie po wyznaczonych trasach i są zobowiązani do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony przyrody.
2: Planujący górskie wędrówki powinni także uważnie śledzić prognozy. Pogoda w górach bywa zdradliwa, zmienia się ze słonecznej w burzową w zaledwie kilka minut.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: W całym kraju może dziś przelotnie popadać intensywny deszcz oraz burze pojawią się na wschodzie i w centrum. Takie są prognozy IMGW. Alerty obowiązują od Mazur aż po Małopolskę. Na termometrach od 18 stopni na Wybrzeżu i Podhalu do 22 w Wielkopolsce i na Mazowszu.
1: Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lodówka przenośna 29 litrów, Kriwit 50 zł taniej, 199,99. Najniższa cena z 30 dni 249,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
7: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
6: I dla dzieci z rodzicami.
8: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Po reklamie. Autopromocja.

0: wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
1: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
0: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
1: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
0: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
1: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20:30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
0: i Michał Strzałkowski.
2: Autopromocja.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: 9 minut po godzinie 10.
2: Stan dnia.
4: Kilka minut po godzinie 8 wystartował samolot, którym 24-letnia Klaudia Uciechowska, od ponad miesiąca znajdująca się w śpiączce farmakologicznej, ma wrócić z Pekinu. Na pokładzie samolotu są m.in. lekarze wojskowi oraz jej mama. Wcześniej rodzina prowadziła zbiórkę na sprowadzenie Klaudii do kraju. Łącznie udało się zebrać 675 tysięcy złotych. Te pieniądze teraz będą mogły być przeznaczone na pokrycie kosztów leczenia w Chinach oraz późniejszą rehabilitację w Polsce. A sprawie przygląda się nasz reporter Krzysztof Kuczyński. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Krzysztofie, czy wiemy już, kiedy możemy się spodziewać lotu powrotnego, oczywiście już z Klaudią na pokładzie?
5: Według wstępnych informacji Uciechowska ma wrócić do Polski 4 czerwca. Kilka godzin przed wylotem udało mi się porozmawiać z mamą Klaudii, która przy całej tej wdzięczności za pomoc obawia się jednak tego, czy jej córka da radę bezpiecznie wrócić samolotem.
6: Tam nie ma żadnej praktycznie poprawy, więc to mnie chyba stresuje najbardziej, mimo tego, że to będzie bardzo dobra ekipa medyczna na pokładzie. Ale mimo wszystko no, to jest lot prawie 17 godzin w jedną stronę, więc jest to niełatwe ogólnie dla mnie cała ta sytuacja.
5: Klaudia Uciechowska od połowy kwietnia walczy o życie. Lekarze zdiagnozowali u niej szereg poważnych schorzeń, w tym m.in. ostre zapalenie otrzewnej, zapalenie płuc oraz mózgu. Wykryto u niej również guz jajnika, potworniaka, który został już usunięty. Polka po powrocie do kraju znajdzie się pod specjalistyczną opieką wrocławskich lekarzy.
4: To była relacja Krzysztofa Kuczyńskiego, który śledzi historię 24-letniej Klaudii Uciechowskiej. Przypomnijmy, samolot, który poleciał po nią do Pekinu, wystartował po godzinie 8.
2: Komentarz.
4: A już teraz gościem Polskiego Radia 24 jest pan pułkownik Marcin Faliński, były oficer Agencji Wywiadu, obecnie bardziej znany jako pisarz. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
4: Panie pułkowniku, nie będziemy rozmawiać o literaturze, choć kto wie, być może niektóre z tych wątków pojawią się niedługo albo za jakiś czas w książkach sensacyjnych, czy też w thrillerach szpiegowskich, bo zapewne byłoby z czego czerpać, ale teraz o prawdziwych wydarzeniach dotyczących tego, co dzieje się w naszym kraju. Kilka informacji z ostatnich dni. Najpierw zatrzymanie Polaka pracującego w polskiej grupie zbrojeniowej. Został zatrzymany pod zarzutami współpracy z obcym wywiadem. Oczywiście w tle pojawia się ten wywiad rosyjski. Mówi się o tym, że najprawdopodobniej mogło chodzić o spółkę Mesko, która produkuje m.in. słynne pioruny. Na ile to jest ważna informacja? Na ile to jest informacja niepokojąca? A na ile to jest coś, co po prostu zawsze w każdym kraju ma prawo się przydarzyć?
7: To jest bardzo logiczna informacja i bardzo dobra informacja. W sensie, że kogoś takiego wykryto, a logiczne z punktu widzenia działań rosyjskich. Ja przypomnę, że mówiło się, że kiedyś zestawy jeszcze wcześniejszego poziomu, czyli gromy, zostały przejęte przez Rosjan w czasie inwazji na Gruzję. I teraz jest to swoisty upgrade. Prawdopodobnie potrzebują w celach albo dla siebie technologicznych wykorzystania, lub też w celach obronnych do rozpracowania systemu. Więc to z ich punktu widzenia jest jak najbardziej logiczne i zrozumiałe, można by tak powiedzieć.
4: Ten trop piorunów wydaje się tutaj taki najbardziej racjonalny, najbardziej sensowny?
7: No jeżeli to by chodziło o Mesko,
4: to nie możemy tego potwierdzić, to tak, takie są przecieki.
7: Ale ja też słyszałem w doniesieniach prasowych, że chodzi o MES,

0: Albo tylko sprowadził zbiórkę pieniężną, to nic takiego. Więc tutaj jest, tutaj są, widzę, to od wielu lat braki właśnie w edukacji osób z wymiaru sprawiedliwości. Cały czas nabierają się na ładne oczy takich osób, które się w ten sam sposób tłumaczą, czy głupotą, czy dowcipem, czy w zasadzie, że on nic takiego nie zrobił, bo on tylko pieniądze przewoził, 100 tysięcy dolarów, jechał na Bliski Wschód. No przecież to nie jest nic złego.
1: No to jeżeli pan pozwoli, teraz informacja, co do której ja mam, przyznaję, ja mam gigantyczny problem, żeby w ogóle zrozumieć, bo o ile w tym wcześniejszym przykładzie, no mówiliśmy o być może jakimś braku wiedzy, braku świadomości, braku przeświadczenia o tym, że być może uczestniczy się w czymś większym, w czymś, co jest sterowane z góry, no to jeżeli spojrzymy na inną informację, która pojawiła się w ostatnich godzinach o zatrzymaniu warszawskiego adwokata, który miał się między innymi, no, który ma na swoim koncie fałszywe informacje o dokonywanych zamachach. On miał informować między innymi o zamachu na prezydenta Nawrockiego, miał informować o zamachu na szefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych, na pana wicepremiera, na pana ministra Sikorskiego. No to przyznam szczerze, że gdy mówimy o kimś, kto jest adwokatem, to trudno u kogoś takiego spodziewać się braku świadomości, czy też braku poczucia odpowiedzialności.
0: Panie redaktorze, tu już mamy jednostkę tak zwaną chorobową. To już jest dla specjalistów w Warszawie, przynajmniej do Instytutu Asobieskiego. No po prostu choroby psychiczne też się zdarzają, bo to trzeba w takich kategoriach to rozpatrywać, nie innych. No chyba, że mówimy o osobie, która robi to w pełni świadomie z jakichś celów. I te cele niewykluczone zawsze są, właśnie o tym, co pan mówił, że być może, no mamy sytuację wśród prawników, no słynny agent Schmidt, tak, sędzia, może to są też takie osoby, trzeba o tym pamiętać, ale jeżeli tego nie ma, wykluczamy tego typu zlecenia ze służb obcych, no to jest zdecydowanie jednostka chorobowa psychiatrii.
1: No ale to jeszcze jedna kwestia. Mówił pan o tym, no, pewnego braku edukacji, jeżeli chodzi również o wymiar sprawiedliwości, jeżeli chodzi o organa ścigania, jeżeli chodzi o ten szczebel administracyjny, urzędniczy. Agenci wpływu. To też jest temat, którego nie traktujemy do końca na poważnie?
0: Tak, bo tutaj mamy różne takie kategorie. Mamy lobbystów, mamy różnych asystentów, doradców.
1: No to brzmi bardzo niewinnie.
0: Bardzo. No popatrzmy w Radzie przy prezydencie RP, Radzie Mediów, no pana Steinmeiera zaproszono do doradzania. No to są patologie, no już mówimy, na bardzo wysokim szczeblu, z dużym dotarciem do osób decydujących w Polsce. Więc trudno powiedzieć, czy to jest brak edukacji, walka polityczna, czy głupota, czy działania służb innych obcych, bo trudno sobie wyobrazić, że ktoś taki jest zapraszany, ma dostęp do kancelarii prezydenta, do ludzi, do spotkań, do kręgu towarzyskiego, urzędniczego w takiej instytucji jak kancelaria prezydenta. No więc skąd to się bierze? No trudno powiedzieć już czasami, co stoi za takimi decyzjami.
1: Już nie sięgając dalej, te ostatnie 4 lata wojny na Ukrainie, to co się dzieje na Ukrainie, ale również to co się dzieje na granicach państw natowskich, wschodniej flanki NATO, to nas w żaden sposób z takiej beztroski nie wyleczyło, pana zdaniem?
0: W niektórych obszarach leczy, ale decydenci nie zauważają, że... I to jest to co widać, najbardziej mnie boli, o ile w kwestii cyberbezpieczeństwa jest duży postęp, no jesteśmy jednym z krajów najbardziej atakowanych w cybersferze, o tyle nie idzie równo nakład i zwiększenie możliwości działań służb specjalnych, czyli służb, które działają, które prowadzą wojnę już teraz. I tutaj jest, patrzymy tylko na siły zbrojne, zakupy, program SAFE, a zapominamy, że to, co jest rozpoznaniem, wywiadem, co jest przewidywaniem, co się będzie działo, to robią służby, czy wojskowe, czy cywilne. Zwalczanie tych zagrożeń, tego, czego nie widzimy często, właśnie w sferze docierania do osób, agentów wpływu, do osób decydentów. Właśnie o tym, co przed chwilą rozmawialiśmy. W tej chwili największa największe nakłady powinny iść właśnie na

0: wszelkie służby specjalne, które się zajmują właśnie czy wywiadem, czy kontrwywiadem. A programy związane chociażby z walką radioelektroniczną. Dobrze, że coś gnęło w polskich satelitach. Tu te zobrazowania będziemy mieli, że tu będziemy mieli dostęp do tego, ale to, to się dzieje. Przeciwnik na tym froncie walczy. To już jest wojna. To nie są tylko działania zaczepne. I tutaj widzę cały czas, niezależnie od opcji politycznej, od razu to podkreślam, cały czas brak zrozumienia, czym są służby, czym nam mogą jako społeczeństwu pomóc. Bo nic się nie dzieje po cichu. Wszystko można przewidzieć lub zobaczyć lub usłyszeć. A tak będziemy mieli informacje wyprzedzające, wcześniejsze, nie damy się zaskoczyć przeciwnikowi. To jest w tej chwili najważniejsze.
1: To w takim razie, panie pułkowniku, to jeszcze jedna kwestia. No, jeżeli do tej pory, po tych 4 latach wojny, choć tak naprawdę, jeżeli przecież spojrzymy na to, co się działo, to te zapowiedzi tego, że w tej części Europy coś się szykuje, no były już dużo, dużo wcześniej. Ja już nie wspomnę o Gruzji, no ale chociażby kwestia roku 2014. Było wiadomo, że ten poziom, poczucie bezpieczeństwa powinny ulec zmianie. Teraz mamy rok 2026, no i wciąż rozmawiamy o tym, co jest jeszcze do zrobienia, czego jeszcze nie zrobiliśmy, jakich wniosków jeszcze nie wyciągnęliśmy. Kilkanaście lat, jeżeli w ten sposób policzymy.
0: Tak, tak, no tak naprawdę patrzymy to od aneksji Krymu. Ukraińcy szybko zaczęli wyciągać wnioski, czy szybko. Szybko to znaczy rok, dwa, mówimy o jakiejś dekadzie, mówimy o kilkunastu latach. I powinniśmy właśnie, tak jak jeszcze raz podkreślę, stawiać przede wszystkim na to, co się w tej chwili dzieje. Oczywiście współpraca w ramach krajów strefy euroatlantyckiej bardzo konieczna. To powinniśmy zacieśniać te więzy, bo jesteśmy silni sojuszami naszymi również, ale też wzmacniać własne zdolności. Podkreślę jeszcze raz, w wojnie, której nie widać, w tajnej wojnie, której czasami widzimy tylko przejawy, ale ona jest bardzo aktywna i jeżeli tę wojnę przegramy, to przegramy każdą inną.
1: Sprawa pana zdaniem absolutnie numer jeden, jeżeli chodzi o nasze zaniedbania. I nie myślę tutaj oczywiście o sprzęcie wojskowym, bo tak jak pan powiedział, no, jeżeli chodzi o sprzęt wojskowy, akurat te zaległości nadrabiamy w bardzo szybkim tempie, ale inne kwestie, o których być może czasami zapominamy właśnie, głównie skupiając się na nowych czołgach, nowych samolotach i tego typu informacjach.
0: To bym zaczął tak, od edukacji. To jest przykład, zawsze mam edukację ekologicznej młodzieży, dzieci. Popatrzmy, 20-30-latkowie, jak są świadomi, przeważnie młodzi w tym wieku, młodzi ludzie. Zacznijmy w zasadzie od zaraz, każdy miesiąc, każdy semestr w szkole, również podstawowej, również w ostatniej grupie przedszkola, tak bym to nawet nazwał, czas na edukację, na prawdziwe przysposobienie obronne, które kiedyś było w szkołach. Tu potrzebujemy edukowania społeczeństwa w tym zakresie. Nie tylko higieny, zdrowia, to też, ale właśnie bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwa, zagrożenia w sieci. Te programy powinny wchodzić natychmiast. Od 2 lat tak naprawdę powinny być wdrażane, bo to tracimy kolejne roczniki, które później wchodzą w dorosłe życie. Jeżeli roczniki wchodzące w dorosłe życie za 10, za 15 lat młodych ludzi będą świadomi zagrożeń, będą wyedukowani, przygotowani, przeszkoleni w podstawowym zakresie chociażby udzielania pomocy medycznej, zachowań pewnych, to będziemy silni. Społeczeństwo będzie silne w ten sposób. Obrona cywilna, cały czas się mówi o tym, ale cały czas ta obrona cywilna nie schodzi do nas, nie schodzi do pana, do pana osiedla, wsi, dzielnicy na takie poziomy. To musimy widzieć.
1: Panie pułkowniku, ale tu się zatrzymałem, bo myślę, że jeżeli chodzi chociażby o obronę cywilną, to jest temat na bardzo długą, samodzielną dyskusję. Pan pułkownik Marcin Faliński, był oficer Agencji Wywiadu. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 10.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Mija pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego. Rządząca koalicja krytykuje głowę państwa za realizowanie partyjnej polityki bez troski o kraj. Tak mówi Polskiemu Radiu europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz.
4: Ten rok pokazał, że ten bilans, zresztą czego się spodziewaliśmy, dotychczasowej prezydentury Karola Nawrockiego i tak zapewne będzie w przyszłości, jest bilansem stricte konfrontacyjnym z polskim rządem. To nie jest prezydent wszystkich Polaków, co do tego nie ma.

0: ma wątpliwości, to jest prezydent wyłącznie tych, którzy na niego głosowali. Tak się zachowuje Karol Nawrocki.
1: PiS broni prezydenta, podkreślając, że słusznie blokuje szkodliwe ustawy. Tyle politycy, swoje zdanie mają także wyborcy. Z sondażu dla Rzeczpospolitej wynika, że Karol Nawrocki zajmuje trzecie miejsce w rankingu prezydentów sprawujących urząd po 1989 roku. Na pierwszym miejscu jest Aleksander Kwaśniewski, którego za najlepszego prezydenta uznało blisko 41% pytanych. Drugie miejsce zajął Lech Kaczyński z wynikiem 23,5%. Karola Nawrockiego najwyżej oceniło nieco ponad 21% osób. Co dalej z orderem Orła Białego dla prezydenta Ukrainy? Prezydent Nawrocki chce odebrania odznaczenia po tym, jak Zełenski zdecydował o nadaniu imienia bohaterów UPA jednemu z wojskowych oddziałów. Ale bez zgody premiera to się nie uda, wskazuje nasz gość dr Janusz Sibora, historyk, badacz dziejów protokołu dyplomatycznego. Według eksperta, jeśli zapadnie decyzja o odebraniu orderu, to Donald Tusk będzie w trudnej sytuacji.
2: Bo z jednej strony musi uwzględniać nastroje opinii publicznej w Polsce, te reakcje, których byliśmy świadkami, a z drugiej strony no, musi baczyć na geopolitykę, na strategiczne interesy Polski i wznieść się czasami ponad to.
1: Order Orła Białego to najwyższe polskie odznaczenie państwowe. Zełenski otrzymał je 3 lata temu decyzją prezydenta Andrzeja Dudy. Na koniec przypomnienie dla pracujących emerytów. Dziś mija termin na rozliczenie się z ZUS-em. Trzeba złożyć informacje o przychodach uzyskanych od marca 2025 roku do lutego tego roku. Przekroczenie limitów skutkuje pomniejszeniem lub całkowitym zawieszeniem emerytury.
3: Jeżeli jego zarobki przekroczyły kwotę 24 546 zł i nie przekroczyły 68 726 zł i 40 groszy, a mówimy cały czas o kwotach brutto, to nastąpi zmniejszenie świadczenia, a kwota gwarantowana wynosi wtedy 946,70 zł, czyli powyżej tej kwoty świadczenie nie zostanie zmniejszone.
1: Wyjaśniała rzeczniczka śląskiego ZUS-u Beata Kopczyńska. Dodajmy, z limitów dorabiania zwolnieni są seniorzy, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny.
4: Dzień w Polskim Radiu 24.
5: Za 27 minut godzina 11.
6: Stan dnia.
5: To zaczniemy od potężnych, naprawdę potężnych pieniędzy. 59 umów o łącznej wartości 103 miliardów złotych, z czego tylko jednego dnia podpisano 29 kontraktów wartych 78 miliardów złotych. Tak w skrócie można podsumować to, co wydarzyło się w miniony weekend, gdy rząd kończył podpisywanie serii umów w ramach unijnego mechanizmu SAFE. Jest z nami Agnieszka Drążkiewicz. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
5: Od początku z uwagą śledziłaś no, zarówno przygotowania do zawierania kontraktów, jak i cały proces finalizacji, również ten moment podpisywania tych umów. Powiedz, co oznaczają te umowy dla polskiej obronności, dla polskiej armii, również dla polskiego przemysłu?
7: No rzeczywiście ten ostatni wątek, który poruszyłeś, Krzysztofie, czyli polski przemysł zbrojeniowy, to są bardzo istotne kontrakty, które finalizowano w minioną sobotę, bo rzeczywiście wtedy była taka kumulacja, można powiedzieć, to co obserwowaliśmy na terenie Huty Stalowa Wola, to była taka wisienka na torcie, tak bym to nazwała, jeżeli chodzi o ten maraton podpisywania umów. Wszystkich spółek oczywiście nie wymienię, bo to zajęłoby bardzo dużo czasu, no ale na pewno wszystkie z Polskiej Grupy Zbrojeniowej, ale też kooperanci, w sumie my mówimy o niemal 10 tysiącach różnego rodzaju podmiotów, które będą w najbliższych latach do 2030 roku, bo wtedy trzeba oddać niejako ten sprzęt wojsku. Będą te spółki korzystać z tego mechanizmu SAFE i z tych pieniędzy z tym związanych. Oczywiście no, te podstawy trzeba wymienić, aby to wszystko zobrazować naszym słuchaczom. Byliśmy świadkami tak naprawdę od czwartku 28 maja do soboty właśnie 30 maja podpisywania umów chociażby właśnie w Hucie Stalowa Wola, ale też był Dezamet, Siemianowice Śląskie, Bydgoska Belma, grupa WB Electronics Ożarowa, która specjalizuje się w systemach dronowych, ale też oczywiście była remontowa Shipbuilding, ta zbuduje okręt do zadań hydrograficznych, wiele, wiele innych tych kontraktów. W te kilka dni udało się podpisać, tak jak mówiłeś, ta kumulacja, no właśnie to te 60 miliardów złotych, które

0: się na różnego rodzaju kontrakty, co dostanie wojsko no, od nowoczesnych systemów dla wojsk cyberobrony przez nowe auta, chociażby z Jelcza, tu mówimy o prawie 3000 sztuk takich pojazdów, nowe kamizelki, nowe hełmy, czyli i wyposażenie indywidualne, program Tytan i program Szpej, no ale też ciężki sprzęt i ten opancerzony i ten na gąsienicach.
1: 146 borsuków, 96 krabów, 64 raki, 140 pojazdów dowodzenia, ponad 1000 pojazdów towarzyszących i dowodzenia do projektu Homarka Rosomaki. To wszystko jest tylko częścią wielkich zamówień.
0: Tak mówił w tę ostatnią sobotę, kończąc ten tur podpisywania kontraktów zbrojeniowych szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Tylko tego jednego dnia, właśnie w sobotę na finale zawierania tych kontraktów, podpisano te umowy, tak jak mówiłam, właśnie na 60 niemal miliardów złotych. Była obecna na tej uroczystości też pełnomocniczka rządu do spraw mechanizmu SEJF Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, która przypominała właśnie w Hucie Stalowa Wola, że te kontrakty podpisane tylko w sobotę, to jest tak naprawdę dla porównania tyle, co z całego unijnego programu SEJF dostanie Francja.
2: Tyle Francja otrzymuje z całego programu SEJF. Francja. Jeśli kogoś to porównanie nie przekonuje, to powiem wam więcej. Te 60 miliardów to tyle, ile 6 krajów w sumie dostanie. Czechy, Chorwacja, Finlandia, Hiszpania, Portugalia. Te kraje razem dostają tyle z sejfa, ile my dzisiaj zostawiamy w Hucie Stalowa Wola.
0: Rzeczywiście Polska jest największym beneficjantem tego unijnego mechanizmu. Mechanizmu, który pozwoli na dozbrojenie polskiej armii w bardzo szybkim tempie, bo w sumie na polskie konta może trafić z tego programu SEJF około 44 miliardów euro. To jest ponad 180 miliardów złotych. Ta kwota oczywiście będzie wykorzystana w sumie na realizację prawie 140 różnego rodzaju projektów, o których właśnie dofinansowanie starał się polski rząd. No i teraz tak naprawdę jest kolejne otwarcie, można powiedzieć. Zresztą podejrzewam, że za niespełna 2 godziny będzie o tym mówił też właśnie wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, który zaprosił dziennikarzy na konferencję na godzinę 13. Na pewno dowiemy się, co teraz Polska dalej będzie planowała, jakie kontrakty, jakie umowy negocjować. Wiemy, że ten mechanizm SEJF i ten to zadanie w ramach tak zwanego single procurement, czyli zawierania umów tylko w rodzimym przemyśle zbrojeniowym, już się wyczerpało właśnie 30 maja. Teraz otwierają się te drugie drzwi, czyli możliwość zawierania kontraktów z kooperantami z Unii Europejskiej, ale też z Kanady, bo to jest państwo jedyne spoza Unii, które zgłosiło się do tego właśnie unijnego mechanizmu i zabukowało niejako sobie w swoim budżecie miliardy dolarów, no między innymi właśnie na współpracę z Polską. Ja byłam w zeszłym tygodniu na targach właśnie zbrojeniowych i tam już było zapowiadane, że między innymi kanadyjski rząd jest zainteresowany mocno dronami z Polski.
3: Agnieszka Drążkiewicz, bardzo dziękuję za te relacje. I dalej będziemy mówić o obronności, dalej będziemy mówić o tym, jak przygotowujemy się do ewentualne zagrożenia. Pan Wojciech Łuczak, ekspert do spraw obronności. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. No ja przecieram uszy po prostu.
3: Dlaczego?
4: Dlatego, że ze zdumienia, ponieważ jak się tym zajmuje przemysł zbrojeniowy w Polsce i jego bolączkami, to po prostu wydaje mi się, że budzę się w jakimś nieprawdopodobnym śnie. Z kilku powodów. Po pierwsze, z powodu tego, że ruszyły wreszcie programy, o których wszyscy marzyli, ci producenci, projektanci, konstruktorzy, że ruszą, to po pierwsze. Po drugie, ma to jakiś sens, mniej lub bardziej, ale ma to sens i to nie jest od sasa do lasa, tylko z pewną logiką. Za chwilę to udowodnię. A po trzecie, i najważniejsze chyba, to, że wchodzimy wreszcie na rynki międzynarodowe. Dlatego, że może zacznijmy od części ostatniej. Przepraszam, że tak się panu rozpycham.
3: Ale przepraszam, ja z zainteresowaniem słucham. Proszę bardzo.
4: No więc zacznijmy może od tej trzeciej części. Polska była pariasem w dziedzinie promocji swojej obronności przemysłowej. I zawsze to kulało. Pamiętam, jak byłem w Malezji, próbowaliśmy zaoferować

0: te czołgi w końcu się udało. W końcu te czołgi polskie do Malezji poszły. Ale z jakimi oporami świat polityki przyjmował to, że trzeba promować. Świat polityki jest od promowania własnego przemysłu zbrojeniowego za granicą. Prezydent Francji, jakimkolwiek on nie byłby, przyjeżdża i przylatuje do jakiegoś kraju i pierwsze słowa to mamy do zaoferowania albo Rafale, albo Miraże.
1: Ale to, przepraszam, to ja bym chciał się tu zatrzymać, bo to jest rzecz niezwykle ciekawa, bo jeżeli chodzi o to, jak na przykład wyglądały przez wiele, wiele lat stanowiska polskich firm zbrojeniowych, i niestety mówię tu głównie o tych firmach państwowych na międzynarodowych targach, to o tym różnego rodzaju historie, anegdoty i żarciki krążyły naprawdę bardzo gęsto.
0: Przepraszam, że znów panu przerywam, ale mogę tylko powiedzieć, że była taka obsada zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej, która wybrała się do Paryża na te targi, które są właśnie za chwilę na celowniku w tym tygodniu, Rosatory, i zajęła, przede wszystkim zadbała o to, żeby zająć loże za ogromne pieniądze na Stadion de France na meczu piłki nożnej. I no, udało się tam Mercedesami. Każdy prezes miał oddzielnego Mercedesa. Tak to mniej więcej wyglądało. Efekt tego wszystkiego zero. Ale teraz ta Kanada jest świetnym kierunkiem, dlatego że Kanadyjczycy zostali, to napisałem w jednym z ostatnich moich felietonów dla wrocławskiej Odry, Kanadyjczycy zostali srogo doświadczeni, ponieważ w końcówce lat 90. z udziałem polskiego oblatywacza zbudowali Jana Żurakowskiego, zbudowali znakomity samolot i po zmianie władzy w Kanadzie Amerykanie zmusili konserwatywny rząd kanadyjski, to tak naprawdę likwidacji własnego przemysłu lotniczego, co do tej pory Kanadyjczycy odrabiają. To jest bardzo dobry kierunek. Kanadyjczycy są świetnymi partnerami, nie tylko jeśli chodzi o drony, bo my tutaj mamy się czym pochwalić. Jesteśmy blisko tego teatru działań i mamy zebrane doświadczenia, ale Kanadyjczycy mają doskonale rozwinięty przemysł silnikowy, mają znakomite samoloty odrzutowe, dyspozycyjne i pasażerskie, były oferowane również lotowi, ale i jako platforma przyszłego polskiego takiego docelowego systemu zarządzania i wczesnego ostrzegania, to te kanadyjskie samoloty powinny zostać wzięte pod uwagę. Z uwagi na kapryśność albo kaprysy naszego amerykańskiego partnera, trzeba tę Kanadę brać realnie pod uwagę. To jest jedna rzecz. A teraz
1: ale to przepraszam, bo znów ta Kanada w niektórych komentarzach była traktowana nie do końca na poważnie. Cóż to za kierunek?
0: Tak jak powiedziałem, był taki premier, najgorszy premier w historii Kanady, który po prostu zlikwidował przemysł lotniczy i część przemysłu zbrojeniowego, ponieważ namówili go do tego Amerykanie. Proszę państwa, proszę pana, w tej materii toczy się naprawdę, toczą się bezwzględne zmagania i hegemonem są tutaj Amerykanie i robią wszystko, żeby tę hegemonię zachować. I trzeba sobie to, kochajmy się jak bracia, ale liczmy się jak partnerzy w tym przemyśle. I trzeba o tym wiedzieć, że tutaj nie ma złudzeń. Jeśli Polska dzięki wsparciu finansowemu tego mechanizmu wyjdzie na prowadzenie, to zderzymy się z walcem drogowym albo czołgiem ciężkim w postaci Amerykanów. Tu nie ma złudzeń, a Kanada jest tutaj w grze, ponieważ akurat udało nam się w kilku takich kluczowych elementach dojść do szczytu. Między innymi są to pociski naramienne, między innymi są to niszczyciele min, ale mamy też kilka innych rzeczy. Bezzałogowce nasze, pewnej prywatnej spółki, nie będę tu wymieniał której, bo żeby nie robić reklamy, ale to jest top światowy. I nie mamy się tutaj naprawdę czego wstydzić. Kanadyjczycy chcą się z nami dzielić, a Kanadyjczycy to też top, jeśli chodzi o odbudowę przemysłu silnikowego, lotniczego. Ja chcę tylko powiedzieć, że w dziedzinie małych i średnich silników turbinowych Kanada, a jeśli mamy taki silnik, to możemy zbudować odpowiedni bezzałogowiec. Jeśli nie mamy takiego silnika, to możemy pomarzyć o budowie bezzałogowca. Kanada ma też swoje walory i trzeba to... I ja naprawdę po prostu z wielką atencją witam ten kierunek kanadyjski. To jest coś niesamowicie fantastycznego.

0: obiecującego. A wracając do pana odpowiedzi na pana pytanie, to powiem tak, logika. To jest kolejny element, który zaznaczyłem. No więc jeśli chodzi o logikę, to ja się po prostu cieszę strasznie, że wreszcie zdano sobie sprawę, że jak kupiliśmy czołgi, a mamy, proszę państwa, dzięki różnym postępowaniom różnych rządów, 7 typów czołgów w Polsce, ale po to, żeby one mogły być użytkowane rozsądnie, po to, żeby mogły stanowić pięść uderzeniową, która byłaby ewentualnie odstraszaniem dla potencjalnego, wiadomo jakiego, przeciwnika, musimy je umieć przerzucać. A umieć przerzucać to są przyczepy. To są naczepy niskopodwoziowe do przewozu czołgów. 1 miliard złotych pójdzie do prywatnego konsorcjum, które takie naczepy niskopodwoziowe do przewozu 65-tonowych czołgów zostaną zamówione. To jest bardzo ważna historia, ponieważ tak naprawdę chcę powiedzieć państwu i uświadomić, że mieliśmy do tej pory bardzo mało tych naczep. Pochodziły one od 5 różnych dostawców. To jest absolutny nightmare logistyczny, a teraz będzie od jednego prywatnego konsorcjum. Oby się ono wyrobiło. Bo w tym wszystkim, co cieszy, jest też jakaś, a propos jeszcze czołów, może jeden element. No może obudzę w paru generałach, którzy mnie w tej chwili słuchają, to, że amerykańska spółka General Dynamics, która nam dostarcza za pośrednictwem rządu Stanów Zjednoczonych, bo to są zupełnie inne układy, rząd to rząd, government to government. Natomiast ona produkuje te czołgi w takim miejscu, albo też je remanufakturuje w takim historycznym miejscu, gdzie powstawały Shermany amerykańskie, które jak wiadomo kluczem do zwycięstwa w II wojnie światowej, to jest Lima, Ohio. I tam ta spółka je jakby od nowa składa z różnych części, ale i też robinowe. I chciałbym powiedzieć, że może czas, żeby oświadomić panu generałom i panom decydentom, żeby Abrams z armatą 120 mm, która jest niemiecka, jeszcze raz powtórzę, niemiecka, bo lepszych nie ma na świecie 120 mm, tyle że produkowana w Stanach Zjednoczonych, ma system stabilizacji tego działa, czyli to, co sprawia, że on trafia w cel na 2, 3, 4 kilometry czasami w nocy, to jest coś, co jest obarczone monopolem pewnej firmy. I warto sobie zdać sprawę, że żeby nasze Abramsy trafiały w cel, trzeba sobie ułożyć współpracę techniczną, żeby skalibrować i serwisować system stabilizacji działu Abramsa z jedną spółką, nie powiem jaką, żeby nie być posądzonym o reklamę, ale zdajemy sobie sprawę, że to wszystko musi być logicznie ułożone. Dlatego właśnie wspominam o tych przyczepach niskopodwoziowych. Jeśli zamawiamy ciężki sprzęt pancerny i on ma być przerzucany i ma być w ruchu, to a nie stać na polu i stać się łupem potencjalnego przeciwnika albo dronów, to on musi być w ruchu. A 65-tonowego monstra nie można przerzucić od tak sobie, tylko trzeba po prostu zamówić te przyczepy. Ja to po prostu witam z ogromnym zadowoleniem, że wreszcie część logiki również jest w tych zamówieniach, a nie tylko od czasu do czasu. Pan minister jedzie na drugi koniec świata, zamawia sobie i zwalnia pewnych oficerów, bo tak było, którzy mówią, panie ministrze, ja mam wątpliwości. Nie ma pan już wątpliwości, pan już tu nie pracuje. Tak było.
1: No to w takim razie, jeżeli pan pozwoli, chciałbym kilka minut poświęcić też na to, co dzieje się już na froncie ukraińskim, bo stamtąd też dochodzą bardzo ciekawe informacje.
0: A ja mogę przekazać najnowszą informację.
1: A to proszę bardzo, to wyprzedzi mnie pan.
0: O czym pan nie wie. Otóż Ukraińcy, zrobiłem takie seminarium z kolegami z Politechniki Warszawskiej na temat, czym ono było tajne, dlatego mogę tylko powiedzieć jedną rzecz. To było seminarium na temat utrzymania zdolności operacyjnych lotnictwa w sytuacjach krytycznych. No nikt tego nie powiedział, ale ta sytuacja krytyczna to jest wojna. Ukraińcy mają w tej chwili 35 lotnisk, z których operują również samoloty zachodnie.

0: Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jest podstawową zasadą operacji lotnictwa ukraińskiego to, że jak wykonuje uderzenie na cele naziemne, a to się zdarza, jak przechwytuje drony, to z trzech na przykład F-16 ukraińskich żaden nie ląduje na tym samym lotnisku. To jest zasada jakby utrzymania operacji. I teraz ta wiadomość, którą obiecałem. Otóż w tych dniach 3 czerwca amerykańskie pionowzloty Harrier piechoty morskiej wykonują swój ostatni pożegnalny lot. Mówi się, że Amerykanie przekażą pionowzlot Harrier do pewnego kraju. No mówię o Ukrainie oczywiście, nie będę tutaj kamuflował. I jeśli to się okaże prawdą, jeśli dwa kraje, które Hiszpania i Włochy, które nadal użytkują pionowzloty Harrier na swoich lotniskowcach, zostaną przekazane Ukrainie, to Ukraina dodatkowo jeszcze bardziej uniezależni się od operacji z lotnisk betonowych. Będzie może ten Harrier będzie mógł stać pod drzewem, wyskoczyć w górę, zrobić co trzeba i wrócić. I namierzenie, zlokalizowanie tego punktu startu i innego punktu lądowania będzie niesłychanie trudne. Na Rosji nadchodzą ciężkie czasy, tym bardziej, że Ukraińcy naprawdę, jeśli chodzi o zdolność adaptacji i improwizacji, no powiem szczerze, są tutaj mistrzami. Ale zapowiedzią tego było to, jak się wspaniale Ukraińcy spisywali w Afganistanie, bo sam to widziałem na własnych oczach i widać było, że to są naprawdę twardzi, dobrzy żołnierze, co się teraz zresztą okazuje.
1: No to w takim razie jeszcze jedna rzecz dotycząca sytuacji na froncie. Ukraińcy chwalą się tym, iż na głębokość około 200-300 kilometrów tak naprawdę zdominowali przestrzeń powietrzną nad Ługańskiem, nad obwodem ługańskim. W całości kontrolują również trasy komunikacyjne używane do tej pory przez rosyjską armię. No i nawet po rosyjskiej stronie, myślę tutaj o tych tak zwanych blogerach wojskowych, którzy no, przeważnie przedstawiają punkt widzenia Kremla, ale czasami zdarza im się również no, wrzucić jakąś krytyczną uwagę. W tych komentarzach, na tych stronach pojawiło się takich wiele głosów, no nie chcę powiedzieć zakrawających o panikę, ale mówiących o tym, że tak naprawdę...
0: Krytycznych, bardzo krytycznych, mówiących
1: o tym, że może dojść do załamania, jeżeli chodzi o południowy front rosyjski, ponieważ jest on w tej chwili kompletnie odcięty od reszty kraju. Rzeczywiście jesteśmy świadkami tak. Jakiegoś przełomu, no czegoś, czego jeszcze do tej pory nie obserwowaliśmy?
0: Tak, powiem jedną rzecz. Po pierwsze, Rosja była zawsze traktowana jako absolutnie worek bez dna, jeśli chodzi o zasoby ludzkie. Tego nie ma. Demografia w Rosji jest trudna, tak bym powiedział, a w tej chwili bezlitosna. Rosja już nie może sobie pozwolić na takie ogromne straty. Poza tym jak zwykle zawodzi organizacja, a tą fatalną organizację pola walki, czasami nadrabiali, no, że tak powiem, mięsnymi atakami. Wszyscy wiedzą, co to znaczy. W tej chwili okazuje się, że to jest niemożliwe, dlatego że coraz mniej ludzi się rodzi w Rosji, coraz mniej jest młodych ludzi zdolnych do walki. Chcę powiedzieć, że tak zwana druga i trzecia linia wsparcia w rosyjskiej armii praktycznie przestała działać, ponieważ ściągnięto z emerytur ludzi z przemysłu zbrojeniowego po to, żeby remontowali. To nie jest tak, że jak się wrzuci czołg, samochód opancerzony, czy jakikolwiek pojazd, czy cokolwiek innego, to on tam sobie działa bezustannie. Trzeba go serwisować, trzeba jakby ustanowić dostawy części zamiennych. To wszystko są ludzie. Ludzie, których nie ma, i średnia wieku inżynierów rosyjskich jest coraz większa. Ludzi brakuje poza tym też elastyczności. Natomiast Ukraińcy twórczo zaadaptowali podstawową zasadę prowadzenia działań bojowych, która jest od lat podstawą katechizmu Zachodu. Air superiority, czyli panowanie w powietrzu. I można to panowanie w powietrzu było osiągnąć na kilka sposobów. Kiedyś drogo za pomocą obiektów pilotowanych i na różnej głębokości. A dzisiaj Ukraińcy twórczo udowodnili, improwizując w bardzo trudnych warunkach, że air superiority, czyli panowanie w powietrzu na małych i średnich wysokościach,

0: można osiągnąć za pomocą aparatów bezzałogowych i to całym morzem tych aparatów bezzałogowych, których my jeszcze nie mamy, a mam nadzieję, że taką refleksję nasi decydenci to przedsięwezmą, dlatego że w tej chwili to, co obserwujemy, jesteśmy w przeddzień, tak jak powiedziałem, salonu zbrojeniowego w Paryżu, Eurosatory, i tam zostaną pokazane, Ukraińcy pokażą również to, co tak naprawdę osiągnęli kosztem doświadczeń, za które zapłacili krwią, czyli opanowanie przestrzeni powietrznej za pomocą różnych typów bezzałogowców montowanych nie w jednym, trzecim, czwartym zakładzie. To też jest nasz błąd, który my popełniamy. Mianowicie pokazujemy potencjalnemu wrogowi, że my będziemy kontraktować to tu, tam, śmam. Te wszystkie obiekty są doskonale rozpoznane przez wywiad rosyjski, ale co osiągnęli Ukraińcy? Rozśrodkowanie. Tysiące małych manufaktur, fabryczek, zakładów buduje te drony. Chciałbym powiedzieć, że oni doszli do już milionowych możliwości wytwórczych, jeśli chodzi o bezzałogowce, różnorakie, małe, średnie. Natomiast kiedyś ta przestrzeń operacyjna, strefa śmierci wokół styku dwóch walczących wojsk, to było 20 kilometrów, potem 30, a w tej chwili jeszcze coraz bardziej. Znaczy, Ukraińcom udała się rzecz, którą polecałbym naszym decydentom. Mianowicie, jeszcze raz do tego momentu wrócę. Przede wszystkim rozbudowanie sieci dostawczej, która by w razie kryzysu, a wiadomo, jaki to może być kryzys, zastąpi te doskonale rozpoznane podstawowe wytwórnie przemysłu.
1: To jeżeli pan pozwoli, to tym wskazaniem niestety musimy zakończyć. Pan Wojciech Łuczak, ekspert do spraw obronności. Bardzo dziękuję.
0: Kłaniam się państwu. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że te wnioski zostaną wyciągnięte, ale idzie co ku lepszemu. Taki bym śmiały
1: wniosek. Kończymy tak. Kończymy optymistycznie.
0: Dziękuję.
2: Reklama.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Hospicjum Dobrego Samarytanina od ponad 30 lat nieustannie organizuje systematyczną i ciągłą opiekę medyczną nad osobami dotkniętymi chorobą nowotworową w ostatniej jej fazie. Swoją opiekę świadczymy przy ulicy Bernardyńskiej, jak również w miejscu zamieszkania naszych podopiecznych. Rokrocznie towarzyszymy w odejściu około 800 osobom, otaczając opieką również ich rodziny. Jesteśmy dla Was i blisko Was. I Ty możesz potrzebować naszej pomocy.
2: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Specjalna grupa medyków leci do Chin po chorą Klaudię. Transport medyczny wystartował z lotniska w Krakowie, informuje Ministerstwo Obrony. Konflikty i weta na pierwszym planie. Pytamy posłów o podsumowanie roku prezydentury Karola Nawrockiego. Będzie też relacja z Francji. Maja Chwalińska powalczy o ćwierćfinał tenisowego turnieju w Paryżu. Minęła 11. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Specjalny samolot, którym z Chin ma zostać przywieziona Polka w śpiączce, wystartował. Maszyna wyleciała z lotniska w Krakowie, poinformował o tym wicepremier, minister obrony.

0: Władysław Kosiniak-Kamysz. Na pokładzie samolotu jest wojskowy zespół ewakuacji medycznej. To on zajmie się 24-letnią Klaudią. Jej mama Joanna jest wdzięczna za pomoc wojskowych, a jednocześnie pełna obaw.
1: To mnie chyba stresuje najbardziej, mimo tego, że to będzie bardzo dobra ekipa medyczna na pokładzie. Ale mimo wszystko no, to jest lot prawie 17 godzin w jedną stronę, więc jest to niełatwe ogólnie dla mnie cała ta sytuacja.
0: Historia Klaudii jest wstrząsająca. 24-latka jest w śpiączce po tym, jak lekarze w Pekinie zdiagnozowali u niej szereg poważnych schorzeń, w tym nowotwór. Bliscy młodej kobiety prowadzili zbiórkę na jej transport do kraju. Uzbierali 675 tysięcy złotych. Pieniądze pokryją koszty leczenia w Chinach i rehabilitację. Konflikty z rządem w sprawie armii i sądownictwa, ponad 30 zawetowanych ustaw. Mija pierwszy rok kadencji Karola Nawrockiego w roli prezydenta. W jednym pytani przez nas politycy są zgodni, był to rok intensywny. W głos posłów wsłuchała się Małgorzata Naukowicz.
2: Zdaniem rządzących to rok straconych szans i niekończących się konfliktów.
3: Nie ma tu jakiegoś takiego drygu na rozwój, raczej jest permanentny konflikt z rządem, z opozycją, nawet Nawrocki się kłóci.
2: Ocenia Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej. Bartłomiej Pejo z Konfederacji mówi, że Karol Nawrocki ma zbieżne poglądy z jego ugrupowaniem, jeśli chodzi o podwyższenie podatków czy związki partnerskie. Poseł przypomina też, że jako kandydat na prezydenta Karol Nawrocki zobowiązał się do przestrzegania postulatów Sławomira Mentzena.
4: Więc po części jest to prezydentura również Konfederacji i Sławomira Mentzena.
5: Zasługujemy na prezydenta, który będzie widział całą Polskę, a nie tylko jej połowę. No i ta liczba wet wskazuje na to, że ma niestety ucho tylko w jedną stronę skierowane.
2: Mówi Ewa Szedler z Polski 2050. Do tej pory Karol Nawrocki zawetował 33 ustawy.
0: Więcej ocen roku prezydentury Karola Nawrockiego na polskieradio24.pl. Policja wyjaśnia okoliczności groźnego wypadku w Warmińsko-Mazurskiem. Dwa autokary przewożące dzieci zderzyły się w miejscowości Wopławki w powiecie kętrzyńskim. Autokarami podróżowały łącznie 52 osoby. Dwie z nich, chłopiec i opiekunka, zostały ranne.
6: Są to osoby przytomne, świadome. Jak ustali policjanci, podczas wykonywania manewru skrętu w prawo przez jednego z kierujących autobusem, niestety drugi z kierujących jadący za tym pojazdem wjechał w tył poprzedzającego pojazdu i doszło do zderzenia.
0: Mówiła Ewelina Piaścik z policji w Kętrzynie. Kierowcy autokarów byli trzeźwi. Droga wojewódzka 591 jest zablokowana. Estonia uruchomiła pierwsze systemy wykrywania i monitorowania dronów. Do końca roku mają się pojawić wzdłuż całej granicy z Rosją. Szczegóły ma dla nas Kamil Zalewski.
7: Pierwsze systemy zainstalowano na południowym wschodzie w pobliżu trójstyku granic Estonii, Łotwy i Rosji. Jak mówił estoński minister spraw wewnętrznych Igor Taro, kolejne do końca czerwca pojawią się w przygranicznej Narwie na północnym wschodzie kraju. Ostatecznym celem jest stworzenie systemu przeciwdziałania dronom obejmującego nie tylko wschodnią granicę, ale całe terytorium kraju. Minister podkreślił, że wzmacnianie zdolności antydronowych zwiększa bezpieczeństwo nie tylko Estonii, ale też całej Europy. Szef estońskiej policji i straży granicznej Veiko Komusar dodał, że służby dysponują też mobilnymi systemami radarowymi. To klasyczne radary, które mogą wykrywać zagrożenia na lądzie, ale zostały też dostosowane do przeciwdziałania zagrożeniom ze strony dronów. W ostatnich miesiącach estońska przestrzeń powietrzna była kilkakrotnie naruszana przez drony lecące z Ukrainy w kierunku celów na terytorium Rosji, które zbaczały z kursu na skutek stosowanych przez Rosjan środków walki elektronicznej. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
0: Na koniec Francja. Maja Chwalińska powalczy o ćwierćfinał tenisowego turnieju w Paryżu. Polka pokonała już trzy dużo wyżej notowane zawodniczki, w tym Greczynkę Marię Sakkari. To najlepszy wynik Chwalińskiej w wielkoszlemowej imprezie.
8: Ogromne wyzwanie. Te zawodniczki tutaj, obojętnie kto już tam jest po drugiej stronie siatki, gra na najwyższym poziomie.
0: Mówi nam pełna pokory Maja Chwalińska. O ćwierćfinał zagra z francuską Diane Perry. Aktualna godzina meczu to 12:40. Maja jest naszą ostatnią singlistką w prestiżowym French Open. Trzymamy kciuki.
9: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W całym kraju może dziś przelotnie popadać. Intensywny deszcz oraz burze pojawią się na wschodzie i w centrum. Takie są prognozy IMGW. Alerty obowiązują od Mazur po Małopolskę. Na termometrach od 18 stopni na Wybrzeżu i Podhalu do 22 w Wielkopolsce i na Mazowszu. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 999 hektopaskali.

0: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
5: Zdrowit. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. Autopromocja.
7: Saldo można policzyć na wiele sposobów. Można z ołówkiem w ręku, można w arkuszu kalkulacyjnym, można także sprawdzić w specjalnej aplikacji. Ale ja zapraszam Państwa przed radioodbiorniki od poniedziałku do piątku o 12.30. Główne wydanie magazynu Saldo w Polskim Radiu 24.
0: Autopromocja.
8: Dzień w Polskim Radiu 24.
9: 8 minut po godzinie 11.
0: Gość Polskiego Radia 24.
9: A w naszym studiu pani Ewa Abart. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: No i zastanawiam się, od czego zacząć przedstawienie pani. Czy od słowa, czy określenia lektorka, czy raczej aktywistka społeczna, autorka projektu Hejt nie jest okej?
10: Chyba myślę, że jednak lektorka, bo gdybym nie pracowała głosem i w świecie audio, to może nie powstałby pierwszy element kampanii 3 lata temu, czyli słuchowisko, które napisałam i nagrałam wspólnie z dziećmi, ich głosami. I to był pierwszy punkt kampanii, który trochę skręcił, a właściwie nawet bardzo skręcił moim życiem zawodowym, bo lektorką będę, mam nadzieję, już na zawsze. Ale teraz połowę czasu zawodowego spędzam właśnie na akcji społecznej Hejt nie jest okej, którą prowadzę 3 lata i najpierw było słuchowisko, jak mówiłam, potem podcast, potem zrobiłam konkurs, żeby dzieci napisały opowiadania wzajemnie dla siebie, takie antyhejtowe. Ale cały czas prowadziłam w Polsce, już mogę powiedzieć szeroko w Polsce, bo najpierw była Warszawa, a teraz już w całej Polsce warsztaty antyhejtowe, które dały mi 100% pewność, że skala wiedzy na temat hejtu, tego czym jest i tego jak z nim walczyć, jest żadna. Po prostu nie ma tej wiedzy. Ona po prostu nie istnieje. Nawet nie jesteśmy w stanie tak naprawdę dobrze definicyjnie określić tego słowa hejt. I postanowiłam zrobić...
9: Przepraszam, a to jest problem, że bardzo często to słowo hejt, określenie tego słowa, ono się nam tak rozlewa i mam też takie wrażenie, bardzo chętnie go w pewnych sytuacjach nadużywamy, sprawiając, no, że potem ono jednak traci swoją siłę.
10: Co do zasady, słowo hejt zostało przypisane działaniom nienawistnym w sieci za pomocą wszystkich urządzeń elektronicznych i to jest generowanie nienawistnych przekazów zawsze mających na celu skrzywdzenie drugiej strony właśnie w sieci. Natomiast oczywiście to fluktuuje na nasze życie w realu i przenosi się na nienawiść taką w życiu codziennym, którą znamy. Słowo za często używane w kontekście różnego rodzaju relacji i bardzo często nieuświadamiane są jego różne odmiany. Fakt, że nie wiemy, z czym mamy walczyć, powoduje, że nie walczymy z tym skutecznie. I właśnie

0: Właśnie dlatego postanowiłam zrobić takie narzędzie, konkretne narzędzie, taką tarczę do obronną, do walki z hejtem dla dzieci właśnie na Dzień Dziecka. Dzisiaj mamy dzień wesoły, mówimy o przyjemnościach, uśmiechamy się do naszych pociech, ale to, co jest najistotniejsze oprócz prezentów, to poczucie bezpieczeństwa, które możemy im dać. Oczywiście o bezwarunkowej miłości nie mówię, bo to podobno tautologia, aczkolwiek pewnie nie we wszystkich domach. Natomiast oprócz bezwarunkowej miłości i poczucia bezpieczeństwa musimy nasze dzieci wyposażyć w narzędzia, konkretne instrumenty, jak mają działać. I my, jako ich rodzice, bo jesteśmy totalnie pogubieni, chyba nawet bardziej niż oni. I wydaje mi się, że dopiero zapoznawszy się z tym, z czym walczymy, możemy skutecznie przeciwdziałać.
1: Czy to oznacza, że tak naprawdę ta edukacja bardziej powinna dotyczyć nas, rodziców, niż samych dzieci? Nie mówię o tym, że dzieci nie powinny być tym zainteresowane, ale że to jest ten pierwszy krok, czyli my sami?
0: Nie wiem, czy bardziej, ale najpierw. Czyli najpierw rodzice powinni zorientować się, jakiego rodzaju zjawiskiem jest hejt. I po pierwsze zrozumieć, że nasza rzeczywistość jest dualna. To znaczy, jest rzeczywistością postrzeganą za pomocą zmysłów. Widzimy się, słyszymy, możemy dotknąć, poczuć temperaturę ciała. I w tym samym momencie nasze życie toczy się w cyberprzestrzeni. Wpada nam mandat do MO Obywatela, oby nie. Wpada nam ocena do jednego z dzienników elektronicznych. Wpada nam kod do recepty. Czyli nasze życie toczy się w dwóch warstwach. W realu i w cyberprzestrzeni. I musimy zrozumieć, nawet jeżeli jesteśmy rodzicami tak zwanej starej daty. Ja jestem bardzo młodej daty oczywiście, ale urodziłam się w tamtym wieku, wiem jak to brzmi. I wychowywałam się w świecie analogowym, tak jak pewnie większość rodziców dzisiejszych nastolatków. Dzisiejsze dzieci mają kompletnie inny świat przed sobą. Dla nich ten dualizm rzeczywistości jest czymś absolutnie naturalnym.
1: No właśnie, to ja chciałem zapytać, czy rzeczywiście możemy mówić o dualizmie? Czy nie jest tak, że nie ma już dwóch warstw? Że jeżeli chodzi o to najmłodsze pokolenie, to te dwie warstwy są już jedną warstwą. To wszystko się zlewa. To jest jedno i to samo. Tu nie widać różnicy. Znaczy one nie widzą różnicy.
0: One nie widzą różnicy, ale warstwy są dwie. I my musimy robić wszystko, i to jest nasza odpowiedzialność jako dorosłych, żeby to życie w realu nadal podtrzymywać jako życie jednostek, które czują, myślą i żyją w świecie, w którym bycie w tak zwanym socjalnej otoczce jest szalenie istotne. Jesteśmy istotami społecznymi. I dlatego na przykład hejt, jego jedną z najczęstszych odmian, jaką jest wykluczenie, uderza właśnie w ten lęk, w osamotnienie. Bo czym innym jest wyrzucenie z grupy WhatsAppowej, czy ghostowanie, prawda? Znikanie jak duch. Utrzymuję z tobą kontakt, utrzymuję, nagle przerywam. To jest tak zwane agresywne milczenie. To wszystko uderza w tak zwane FOMO, z angielskiego fear of missing out. Lęk przed odrzuceniem, lęk, że będę sam, sama. I ten lęk powoduje bardzo często depresję u naszych dzieci, ale nie jest do końca postrzegany przez nas, przez dorosłych, jako coś poważnego. Ach, to nic takiego, to minie. No wiesz, dzieci się nie lubią. Uwaga, szanowni państwo, hejt nigdy nie mija. Nigdy nie mija sam. Musimy mu pomóc minąć.
1: Ale to jeszcze jedna rzecz. Na ile być może też błędem jest to, że my znów tego typu zagrożenia, hejt i tak dalej, jeżeli chodzi o nasze dzieci, zaczynamy głównie kojarzyć właśnie z tym wymiarem mediów społecznościowych, internetu, zapominając, że ten hejt w takim starym, przepraszam za określenie, starym, dobrym wydaniu, on też nadal funkcjonuje w tych relacjach bezpośrednich.
0: Oczywiście, bo on się w sposób zero-jedynkowy przekłada. No bo jak może się nie przełożyć przerobione zdjęcie kolegi z klasy, które ląduje na grupie WhatsAppowej, on jest z niej wykluczony, więc nie wie tego, ale przychodzi do szkoły i wszyscy mają tak zwaną bekę. Przecież to jest oczywiste, że to nie jest tak, że to się dzieje tylko w sieci, a lubimy się w realu. Oczywiście, że nie. Tylko, że mówię to cały czas, mam nadzieję, że właśnie nie wyświechta się szybko to moje powiedzenie, ale uważam, że hejt jest najniebezpieczniejszą bronią XXI wieku, bo sprawcy jego są niewidzialni i tym samym hejt staje się niewidzialny, bezpłatny, a skala jego rażenia trudna do wyobrażenia. Czyli on się może dziać anytime, anywhere, wszystkie chwyty dozwolone. I hejt rozjeżdża nas w sposób niewiarygodnie szybki, a ponieważ my nie do końca właśnie postrzegamy jego siłę rażenia, my jako dorośli, to

0: bagatelizując te pewne symptomy, że o właśnie tutaj dziecko przychodzi, sygnalizuje, zobacz, nie zaprosili mnie jako jedynego z klasy, a tutaj nie było mnie w tej grupie, nie wiedziałem, że trzeba przynieść coś na jakieś zajęcia, bo nie dali mi znać, a tutaj zobacz, jest moje przerobione zdjęcie. My jako dorośli powinniśmy reagować natychmiast, ponieważ to nie jest tak jak w realu tak zwanym, że się nabudowują sytuacje konfliktowe. W sieci wystarczą 2 dni. I dziecko jest po prostu porozkładane na łopatki. A zbieranie go trwa parę miesięcy albo nawet lat.
1: No to teraz trochę wracając do rodziców. No to na ile my rzeczywiście jesteśmy w stanie dobrze reagować, na ile jesteśmy w stanie dobrze wychwytywać tego typu kwestie, skoro tak jak pani powiedziała, my byliśmy wychowywani w zupełnie innej rzeczywistości. I nawet jeżeli wiemy, że ta rzeczywistość jest teraz inna, no to to są tylko nasze wyobrażenia. A dzieciaki w tym żyją.
0: Dlatego jest takie powiedzenie, że człowiek uczy się całe życie. I dokładnie tak jest. Musimy się doedukować w kontekście hejtu i cyberprzestrzeni. Bo w cyberprzestrzeni występuje cyberprzemoc. Dlatego, szanowni państwo, bardzo proszę, żebyście zobaczyli to raptem 23 minuty bezpłatnego filmu. Dla wszystkich, który już jutro w YouTubie szeroko, dla wszystkich rodziców i dzieci, gdzie są krok po kroku wspomniane nie tylko warstwy definicyjne, czym jest hejt, ale również przede wszystkim narzędzia zwalczania tego hejtu i właśnie rozpoznawania, kiedy nasze dziecko się z nim boryka. Ja mogę tylko tak powiedzieć takie najbardziej powszechne elementy wyłapywania, że z naszym dzieckiem coś się dzieje, kiedy wraca do domu i każde piknięcie telefonu, a ono nerwowo leci, sprawdza. Kiedy na co dzień radosne, pogodne, pełne energii przesypia połowę dnia, albo w drugą stronę, kiedy apatyczne nagle staje się nerwowe, jakoś tak niezdrowo pobudzone, często płaczliwe. Wiemy, że coś się dzieje i to się na 100% dzieje w cyberprzestrzeni.
1: Co możemy zobaczyć, albo inaczej, przepraszam, co będziemy mogli zobaczyć na tym filmie, który jutro będzie miał swoją premierę?
0: Ponieważ chciałam, żeby młodzież wytrzymała te 23 minuty. To nie jest łatwe utrzymać uwagę.
1: No dziś tak, to jest,
0: prawda,
1: wyzwanie.
0: Dlatego podjęłam decyzję, że będą tam animacje. I film oparty jest na historii, którą jakby kanwą tej historii jest animacja, przetykana wypowiedziami ekspertów, którzy dają konkretne uwagi, wskazówki i po prostu krok po kroku przeprowadzają widza przez tematykę hejtu. Jak sobie z nim radzić? Film jest kompletnie apolityczny, kompletnie akomercyjny. On jest totalnie, traktuje go jako narzędzie, taką tarczę obronną i myślę, że nawet jeśli ktoś dobrnie tylko do połowy, to dobrnie do bardzo ważnego momentu, w którym wypowiadają się rodzice jednej z dziewczyn, która odeszła z powodu hejtu. Jeżeli tam nie zatrzymają swojej uwagi, no to znaczy, że już do takiego słuchacza, takiego widza nie dotrę. Bo chciałam jeszcze powiedzieć, że film będzie również w wersji audio. Będzie taki sam audioporadnik również w sieci funkcjonował od jutra. Także mogę tylko liczyć na to, że komuś będzie zależało, aby te 23 minuty poświęcić właśnie na to, żeby poznać wroga. Okiełznać.
1: To na ile, tu jest jeszcze jedno wyzwanie. To, o czym pani teraz powiedziała, że trzeba wytrwać do te 23 minuty, albo przynajmniej do połowy filmu, i no jeżeli wtedy nadal nie będziemy zainteresowani, no to można powiedzieć, że jesteśmy straceni dla sprawy. Ale na ile problemem, jeżeli chodzi o rodziców przynajmniej, może być to, że połowa rodziców powie tak, no ten problem na pewno mojego dziecka nie dotyczy, bo no nic takiego nigdy mi nie mówiło, więc nie ma sensu się tym interesować. Druga połowa, bo myślę również nie tylko o tych dzieciakach, które są ofiarami, ale myślę również o tych dzieciakach, które to wszystko robią. Druga połowa rodziców powie tak, no mój bombalek, mój aniołeczek, no nie, no skąd on nigdy nie byłby skłonny do czegoś takiego. To na pewno też nas nie dotyczy.
0: To bardzo trudny moment naszej dzisiejszej rozmowy, bo mamy Dzień Dziecka. Ja sama jestem mamą i trochę ten Dzień Dziecka traktuję jako też taki trochę mój dzień, więc nie do końca chciałabym być może dziś wbijać te szpile.
1: To delikatnie.
0: Dobrze, spróbuję.
1: Zasygnalizujemy jedynie.
0: Dobrze, ale środowisko rodziców ma ogromny udział w rozwoju hejtu wśród dzieci. Prawdę mówiąc, uważam, że stuprocentowy. Powiedziałam to, ale cicho. Dlaczego? Po pierwsze, dajemy przykład. Bardzo często niedobry. po drugie, jakby hejtując się nawzajem, choćby w kontekście tematyki politycznej. No, jeżeli nie daj Boże nasze dziecko przeczyta gdzieś komentarz, który rodzic niewybrednie wrzuci pod jakimś tam politycznym tematem,

0: matem, no to już jakby jazda bez trzymanki. Ale to my kupujemy internet. To my płacimy za sprzęty, na których ten internet jest odtwarzany. I to my w ten sposób właśnie kupujemy sobie czas wolny. A bardzo często nie sprawdzamy, co nasz bąbelek, jak pan powiedział, robi w sieci. I co jest...
1: Grunt, że mamy spokój.
0: Tak. I co jest najgorsze,

0: to i tamto i tu jest ściana. Ja bardzo, bardzo państwa proszę. Wiem, że to jest trudne. Nikt z nas nie chce się konfrontować z takim stwierdzeniem, że nasze dziecko popełniło jakieś wykroczenie. Ale naprawdę jesteśmy w tym momencie, że możemy to zatrzymać właśnie w tym momencie, dzisiaj. Możemy przeprowadzić rozmowę z dzieckiem, zacząć go obserwować pod tym kątem, próbować zadziałać. Mówienie, że ono jest niewinne, naprawdę nie zmieni tej sytuacji, ale stworzy z nas współwinnych.
1: Nie potrafimy złapać takiego dystansu, zdrowego dystansu do tego typu rzeczy, jako dorośli, jako rodzice. Jako rodzice, może tak.
0: Nie potrafimy. Moje obserwacje są bardzo smutne w tej kwestii. Praktycznie nigdy mi się nie zdarzyło, żeby rodzice dziecka, które popełniły jakiś ohydny hejt wobec swoich rówieśników, powiedzieli: matko, zajmiemy się tym, to nasza córka, nasz syn, zrobimy coś z tym, zrobimy porządek. Nigdy, zawsze było odium. To nieprawda, to manipulacja. Albo, no to widocznie sobie zasłużyła, zawsze słyszę ten sam argument. Jakie to ma znaczenie? To my musimy sprawić, żeby nasze dziecko nie pchało tej kuli do przodu. Musimy postawić tamę.
1: No dobrze, to ja spytam tak w ten sposób. No to jeżeli mamy takie podejście do własnych dzieci, jeżeli mamy takie podejście do tego tematu, nieważne po której stronie jesteśmy, czy też po której stronie jest nasze dziecko, no to wierzy pani w to, że rzeczywiście ta akcja może coś zmienić, może kogoś otrzeźwić, może sprawić, że zatrzymamy się na chwilę i być może z innej perspektywy na to spojrzymy?
0: Tak, wierzę. Gdybym nie wierzyła, to bym absolutnie nie poświęciła na to czasu, bo człowiek, żeby coś zrozumiał, musi doświadczyć tego albo to zobaczyć w bardzo dosłownej formie. I rodzice dzieci, które przejawiają takie hejterskie zachowania, jeżeli zobaczą, że jego dziecko może stać się ofiarą hejtu i do czego to prowadzi, jak wielka jest skala, jaki wielki jest odsetek dzieci, które chorują na depresję, nie mówiąc o tych, które, no, słowa na S w dniu dziecka nie powiemy, ale powiemy to na okrągło, które decydują się odejść z powodu hejtu, to może wtedy się zatrzymają i zastanowią, bo będą się bali ci rodzice, że to może uderzyć w ich dziecko.
1: No to będzie ku temu okazja. Myślę oczywiście o tym zastanowieniu się i przemyśleniu pewnych kwestii. Jutro w sieci premiera filmu, no, pewnego poradnika, tak to nazwijmy, filmowego. Tak. Hejt nie jest okej. Ewa Abart, aktywistka społeczna, autorka tego projektu, była gościem Polskiego Radia 24. Bardzo pani dziękuję.
0: Bardzo dziękuję również za waszą empatię, bo przykład musi iść z góry. Także dzięki serdeczne.
1: Godzina 11:24. 2 lata urodzin programu, od urodzin programu In Vitro. Z tej okazji premier Donald Tusk spotkał się z rodzinami, które do tej pory z tego projektu skorzystały. Posłuchajmy, co mówił premier.
2: To jest też bardzo ważne z punktu widzenia państwa. Wszystkie dzieci są nasze. Bardzo nam zależy na tym, żeby dzieci rodziło się jak najwięcej, żeby miały jak najlepszą opiekę. To jest 15 tysięcy młodych obywatelek i młodych obywateli, które urodziły się dzięki tej procedurze, dzięki in vitro. 15 tysięcy. W czasie, kiedy rodzicielstwo nie jest aż tak modne, jakbyśmy chcieli, kiedy mamy do czynienia z kryzysem demograficznym i w Polsce, i na świecie, no to jest wielka rzecz, że mamy 15 tysięcy więcej skarbów. Także bardzo wam gratuluję. No, czuję z wami to szczęście i tę satysfakcję. Jako rodzic i dziadek bardzo się cieszę, że i wam się udało. Ale też chcę podkreślić, jak ważne jest to, żebyśmy wszyscy, i państwo, instytucje, ludzie, żebyśmy wszyscy mobilizowali, no, wszystkie nasze siły, żeby dzieci było w Polsce jak najwięcej, żeby były bezpieczne, żeby rodzice mieli poczucie bezpieczeństwa materialnego, no żeby znowu to było coś, o czym wszyscy marzą i coś, czego wszyscy chcą. Od tego zależy nasza przyszłość, ale to, co jest zadaniem mojego pokolenia i, no i was, rodziców. Nieprawdaż? No jasne. To jest, tak widzę, że Zofia zdobywa tutaj świat. To, co jest naszym wspólnym zadaniem, jest zapewnić bezpieczeństwo tym

0: tym maleństwem i czy to jest bezpieczeństwo państwa, granic, bezpieczeństwo materialne, możliwość opieki, żłobki, to wszystko, nad czym pracujemy intensywnie każdego dnia, to wszystko ma służyć temu, żebyście czuli się szczęśliwi, a wasze maleństwa, żeby były bezpieczne dziś i jutro. Jeszcze raz bardzo wam gratuluję. Dziękuję za waszą cierpliwość. Znam wasze historie i wiem, ile to czasami było i łez, i czasami niemalże straconych nadziei. No a później się okazywało, że jednak cuda są możliwe i zdarzają się. I takie cuda macie dzisiaj na rękach. Nie dziwię się, że jedno z maleństw, jedna z dziewczynek ma na imię Nadzieja. Bardzo symbolicznie. I jeszcze raz życzę wszystkim dzieciom, no i rodzicom, wszystkiego najlepszego w tym pięknym dniu.
1: To były słowa premiera Donalda Tuska podczas spotkania z rodzinami w dwulecie wystartowania programu in vitro.
2: Reklama. Kultowy duet pani Eliza i pan Sułek znów razem w powtórce z rozrywki.
3: Kocham pana, panie Sułku, z całych sił.
2: Absurd, błyskotliwe puenty i humor, który się nie starzeje. Nowe odcinki słuchowiska Kocham pana, panie Sułku pojawiają się co dwa tygodnie w środę na kanale Powtórka z rozrywki na YouTubie. Poleca Polskie Radio.
4: Cicho, wiem.
5: Po reklamie.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
9: Zdrowid. Ogłoszenie społeczne.
10: Franek urodził się w 27 tygodniu ciąży. Dzięki wsparciu Fundacji Kolorowy Świat dziś jest zdrowym chłopcem. Otulinka pomaga tym najmniejszym wojownikom, tak by mogły cieszyć się życiem. Więcej informacji na stronie internetowej fundacji www.kolorowyświat.org.
9: Ogłoszenie społeczne.
11: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
9: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
12: Minęła 11.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Na początek dramatyczny wypadek w Płocku. Auto przebiło barierki wiaduktu i spadło z dużej wysokości. Jedna osoba zginęła. Relacjonuje Polskiemu Radiu RDC Monika Jakubowska z policji w Płocku.
13: Kierujący pojazdem zjechał z drogi, uderzył w barierki, po czym spadł z wiaduktu. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Jedna osoba jest reanimowana, druga niestety zginęła na miejscu.
12: Policjanci apelują o zachowanie szczególnej ostrożności w miejscu wypadku i stosowanie się do poleceń służb. Samolot wojskowy, który ma sprowadzić do kraju chorą Klaudię, jest już w drodze do Chin. Maszyna wystartowała z lotniska w Krakowie. Na jej pokładzie jest wojskowy zespół ewakuacji medycznej, mówi rzecznik resortu obrony Janusz Sejmej.
14: Lekarze, specjaliści od tego rodzaju transportu. Ten samolot musi być oczywiście bardzo precyzyjnie zabezpieczony do tego rodzaju transportu. I tak właśnie się dzieje.
12: Klaudia to 24-letnia studentka sinologii. Od połowy kwietnia przebywa w chińskim szpitalu. Jest w śpiączce. Jej rodzina miała ograniczony kontakt z personelem placówki. Teraz Warszawa i utrudnienia dla pasażerów i kierowców w samym sercu stolicy. Rozpoczął się pierwszy tydzień gigantycznego

0: remontu torowiska w Alejach Jerozolimskich. Od soboty z centralnego odcinka od placu Starynkiewicza aż do Ronda Waszyngtona zniknęły tramwaje. Zastępcze autobusy kursują co kilka minut, jeżdżą często, ale stoją w korkach. Na przystankach są tłumy ludzi.
1: Miałam dojechać na dworzec główny, a teraz nie wiem, jak się dostać.
2: Jadę do pracy, niby mam tylko dwa przystanki, ale obawiam się korków.
3: Wszystko się psuje. My się psujemy, wszystko się psuje. Także to na to nie ma problemu.
0: Prace obejmują wymianę 6 km torów, a także remonty kluczowych rozjazdów. Remont torowiska potrwa 2 miesiące. Na koniec wspaniałe wieści w kontekście dzisiejszego święta, czyli Dnia Dziecka. Już 15 tysięcy maluchów pojawiło się na świecie dzięki rządowemu programowi in vitro. Mijają 2 lata od jego wdrożenia. Robimy wszystko, by dzieci w Polsce czuły się bezpieczne i szczęśliwe, mówi premier Donald Tusk.
4: Czuję z wami to szczęście i tę satysfakcję jako rodzic i dziadek. Bardzo się cieszę, że i wam się udało, ale też chcę podkreślić, jak ważne jest, żebyśmy wszyscy, i państwo, instytucje, ludzie, żebyśmy wszyscy mobilizowali wszystkie nasze siły, żeby dzieci było w Polsce jak najwięcej, żeby były bezpieczne, żeby rodzice mieli poczucie bezpieczeństwa materialnego, no żeby znowu to było coś, o czym wszyscy marzą i coś, czego wszyscy chcą. Od tego zależy nasza przyszłość.
0: W Polsce co piąta para zmaga się z niepłodnością. Dla wielu z nich in vitro to jedyna realna szansa na dziecko.
5: Dzień w Polskim Radiu 24.
6: Za 27 minut godzina 12.
7: Komentarz.
6: A już teraz gościem Polskiego Radia 24 jest pan Janusz Popiel, prezes Stowarzyszenia Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych Alter Ego. Dzień dobry.
8: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
6: Będziemy rozmawiać o tym, co przed nami, czyli o długim weekendzie, o święcie Bożego Ciała i o tych, no, dla niektórych 4 dniach wolnego i o tym, jakie to może mieć konsekwencje na drogach. A jeżeli chodzi o te konsekwencje, no to teraz informacja praktycznie z ostatniej chwili. Samochód spadł z wiaduktu w Płocku. Auto przebiło barierkę, spadło z dużej wysokości. Jedna osoba zginęła i druga informacja, trochę wcześniejsza, dotycząca kolizji 2 autokarów, które zderzyły się w miejscowości Wopławki, to jest warmińsko-mazurskie. Wiozły one dzieci do szkoły u jednego z poszkodowanych. Podejrzewany jest uraz kręgosłupa. Na miejscu tego wypadku, przypomnijmy, musiał lądować śmigłowiec pogotowia lotniczego. Na ile trzeba o takich sytuacjach przypominać właśnie przed czymś takim jak długi weekend? Przypomnę, 4 dni wolnego. Słoneczna, no już taka właściwie wakacyjna aura. Myślę, że również no, takie już trochę wakacyjne klimaty nam się w głowach pomału zaczynają rysować. Będziemy wyjeżdżać z miast, będziemy się przemieszczać, będziemy jechać na wypoczynek. Musimy się spodziewać, że będzie trochę groźniej?
8: Jak zawsze w wypadkach istnieje sezonowość. Rzeczywiście im większe natężenie ruchu, to praktycznie więcej zdarzeń drogowych. Nie zawsze są to ciężkie wypadki. Natomiast problem polega na tym, że my ciągle nie wiemy, jak się zachowywać w ruchu drogowym. Tego nas się nie uczy. Nam brakuje, my pokazujemy jakieś zdarzenia drogowe, szczególnie takie spektakularne, jak już alkohol w grę wchodzi u kierującego, to wszystkie stacje telewizyjne tylko o tym prawie mówią, jeżeli chodzi o stan bezpieczeństwa na polskich drogach. Natomiast brak jest ciągle kampanii społecznej. Pokazywania tego, jak należy się zachowywać na drodze, żebyśmy byli bezpieczni, bo to nie jest tylko kwestia przestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym, ale to jest kwestia takich zachowań, które świadczą o tym, że za kierownicą jakiegokolwiek pojazdu, czy to jest samochód ciężarowo-osobowy, motor, rower, siedzi osoba odpowiedzialna, która myśli równocześnie o tym, żeby samemu być bezpiecznym, ale żeby inni byli bezpieczni. Mówi się, i taki przekaz bardzo często pojawia się również w mediach, że polscy kierowcy, szczególnie samochodów osobowych, należą do najgorszych w Europie. To jest nieprawda. W oczach kierowców z innych krajów, my zachowujemy się na drodze bardzo poprawnie. Problem alkoholu to jest problem

0: który istnieje oczywiście, ale istnieje we wszystkich krajach i tutaj Polska wykazuje się tym, że w statystykach zdarzeń drogowych, wypadków drogowych mamy najniższy w Europie udział osób nietrzeźwych. Więc ja nie do końca jestem w stanie zrozumieć, dlaczego nie pokazujemy tych zdarzeń drogowych i nikt tego de facto na końcu nie analizuje. Stąd buduje się ustawy nie w oparciu o analizy zdarzeń drogowych, ale na zasadzie często, a teraz jak to czuję, no i ten przekaz, Polak to pijak i bandytarze kierowcy. Z tym się nie można zgodzić. Nam potrzebne są rzetelne analizy. Oczywiście zbliża się sezon wakacyjny. Ruch drogowy, szczególnie na tych długich odcinkach, będzie większy, więc trzeba za kierownicą siadać wypoczętym, do sprawnego pojazdu i dbać o bezpieczeństwo.
1: No ale to jeszcze jedna kwestia. A na ile to, o czym pan mówi, to nie jest kwestia kampanii społecznych, tylko to jest kwestia być może edukacji i tego, jak wygląda w Polsce chociażby zdawanie na prawo jazdy, bo bardzo często możemy usłyszeć takie głosy, że te kursy przygotowujące do egzaminu na prawo jazdy i sam egzamin, no one są właśnie pozbawione tego, co być może jest najważniejsze, czyli nie uczą wyobraźni i nie uczą odpowiedzialności, nie pokazują na przykład też konsekwencji pewnych zachowań. Tylko wbijają nam w głowę takie suche przepisy.
0: Formułki, jakieś przepisy. Trafił pan w punkt. Ja od lat mówię o tym, że powinniśmy w systemie szkolenia kandydatów na kierowców znaleźć miejsce na taki temat jak rozpoznawanie możliwości powstania stanu zagrożenia. Oglądałem, jak szkoleni są kierowcy w Szwajcarii. Bardzo mi się to podobało. Czyli my jesteśmy w stanie, widząc pewną sytuację na drodze, przewidzieć i podjąć wcześniej już konkretne działania. Zmniejszyć prędkość, zachować szczególną ostrożność. I wtedy będziemy bezpieczniejsi myśleć również za innych. To nie jest tak, że, a tak wmawiano na przykład pieszym, że mają bezwzględne pierwszeństwo na przejściu dla pieszych. To nie jest tak, że przepisy nam wszystko uregulują. Trzeba mieć wyobraźnię, ale trzeba też mieć możliwość, czy trzeba mieć tą wyobraźnię ukierunkowaną na przewidywanie. Bo żeby nie doszło do zdarzenia drogowego, to w określonej sytuacji musimy obserwować sytuację i ewentualnie nawet najgorszą sytuację przewidywać, możliwość zaistnienia najgorszej sytuacji. Wtedy będziemy bezpieczniejsi. No, powiedział pan o edukacji komunikacyjnej. Ja już w ogóle zapomniałem o tym temacie, bo temat od lat jest wałkowany i jakoś nikt tego tematu nie chce podjąć. A przecież dzieci. My możemy nauczyć dzieci naprawdę bezpiecznych zachowań. Tak to się robi w innych krajach. Mamy w Wielkiej Brytanii, w Zjednoczonym Królestwie mamy The Highway Code, czyli ich przepisy prawa o ruchu drogowym. To przeczyta ze zrozumieniem dziecko ze szkoły podstawowej. Naszych przepisów nawet dorosły często nie jest w stanie zrozumieć.
1: No to dlaczego tak się dzieje? No bo skoro mamy przykłady na wyciągnięcie ręki, mamy przykłady, które się sprawdzają, które są z powodzeniem stosowane w innych krajach już od wielu, wielu lat i one przynoszą dobre efekty, no to dlaczego nie czerpiemy z tych wzorców?
0: Panie redaktorze, nikt nie słucha w Polsce fachowców. Jak ktoś zostaje ministrem, to wydaje mu się, że z tym stanowiskiem posiadł również wiedzę. Przykładem mogą być ostatnie zmiany w kodeksie karnym, za które odpowiada pan wiceminister Myrcha. No tam są tak idiotyczne rozwiązania, niespotykane nigdzie, które spowodują, że kierowcy nawet nie będą wiedzieli, czy popełniają przestępstwo, bo mam artykuł 178d i tam jest rażące przekroczenie prędkości. Ja nie wiem, czy pan minister Myrcha wie, że w prawie o ruchu drogowym mamy dwie prędkości. Mamy prędkość administracyjnie dopuszczalną i mamy prędkość bezpieczną. Którą prędkość przekraczamy w tym momencie w sposób rażący? W orzecznictwie sądu w uzasadnieniach wyroków przekroczenia 20 km/h było czasami traktowane jak rażące przekroczenie prędkości. Następnie, bo to trzy przesłanki,

0: pozostać spełnione rażące naruszenie zasad ruchu drogowego. Zasady ruchu drogowego są pojęciem szerszym niż przepis ruchu drogowego. Więc kierowca musi mieć pełną świadomość, w którym momencie i przy jakim przekroczeniu prędkości, o ile kilometrów na godzinę, w jakiej sytuacji, on popełnić może przestępstwo. Tego kierujący nie wiedzą, zdani będą na decyzję policjantów. Jest w ogóle straszny bałagan w kodeksie karnym. Kodeks karny, kodeks wykroczeń jest zdemolowany. Dlaczego kierujący, który ma prawomocny zakaz prowadzenia pojazdów i zostaje ujawniony jako kolejny raz kierujący, popełnia przestępstwo, a kierujący, który nigdy samochodem, który nigdy nie miał uprawnień, bo mu się nie chciało ich zrobić, popełnia tylko wykroczenie. Pan jest mi w stanie to wytłumaczyć? Bo ja nie. Ja sobie tego nie potrafię wytłumaczyć.
1: Na własne życzenie
0: powinny być jasne, przejrzyste. Proszę?
1: Na własne życzenie gmatwamy sobie te przepisy?
0: To jest bezmyślność tych, którym się wydaje, że coś wiedzą, a niewiele wiedzą. Nie pyta się fachowców. Ja czytałem przy projekcie ustawy opinie różnych instytucji, opinie Rzecznika Praw Obywatelskich między innymi. One były naprawdę bardzo, bardzo rozsądne. Ale nikt z tego nie skorzystał, bo po co?
1: No to w takim razie idąc dalej, jeszcze jedna kwestia dotycząca naszego bezpieczeństwa. No, pytanie, czy tu też możemy mówić o kontrowersjach? Wydaje mi się, że nie, ale zaraz się przekonamy. 3 czerwca wchodzą w życie przepisy o obowiązkowym noszeniu kasków na rowerach i hulajnogach. Ten przepis będzie dotyczyć wszystkich poniżej 16 roku życia. O takim rozwiązaniu mówiło się już od dawien dawna. Ten przepis w końcu wchodzi w życie. Krok pana zdaniem w dobrą stronę?
0: Mówimy o osobach kierujących czy jadących hulajnogami, elektrycznymi rowerami, urządzeniami transportu osobistego. Czy to jest krok w dobrą stronę? Panie redaktorze, pan mi wytłumaczy jedną rzecz, no bo na drogach publicznych będą mogły na hulajnogach jeździć dzieci od 13 roku życia, kaski poniżej to tylko pod opieką rodziców i nie na drogach publicznych. Pan mi jest w stanie wytłumaczyć, dlaczego do 16 roku życia obowiązują kaski? Bo ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić. Ja przyjrzałem się statystykom. Jeżeli chodzi na przykład o hulajnogi elektryczne, najwięcej wypadków było w grupie wiekowej 7-14 lat. Największa liczba ofiar, największa liczba zabitych. Mówimy o hulajnogach elektrycznych. Przy czym liczba zdarzeń drogowych z udziałem hulajnóg elektrycznych w tym roku wzrosła o 54%. Więc kaski, nie rozumiem dlaczego do 16 roku życia. Dziecko 17-letnie ma odporną głowę, bo urazy głowy są najcięższe i dotyczą co najmniej 1/3 osób, które uczestniczą w wypadkach drogowych z udziałem hulajnóg.
1: No ale to oznacza, że ten przepis powinien być podwyższony do 18 roku życia, czy tak naprawdę obejmować absolutnie wszystkich użytkowników, bez względu na wiek?
0: Ja myślę, że powinien obejmować absolutnie wszystkich użytkowników, ponieważ ci, którzy poruszają się hulajnogami elektrycznymi, większość nie przestrzegają chociażby przepisu dotyczącego ograniczenia prędkości do 20 km na godzinę. Ja oglądam niemal codziennie, a nawet codziennie na ulicy Sokratesa, gdzie jest droga dla rowerów, osoby na hulajnogach jadą z prędkością 40-50 km na godzinę bardzo często. Notabene kierujące hulajnogami w zeszłym roku doprowadzili do 102 potrąceń pieszych, bo nie szanują przepisów. Rowerzyści też nie szanują przepisów, chociażby przepisu dotyczącego jazdy po chodniku. Kiedy można jeździć po chodniku? Po chodniku zgodnie z przepisami można jeździć tylko w takiej sytuacji, jeżeli spełnione są równocześnie 3 warunki. Chodnik ma więcej niż 2 metry szerokości, ograniczenie prędkości na jezdni, na drodze jest do 50... Po,

0: 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Reklamie.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 12. Aleksandra Kozera. Dzień dobry. W magazynie na początek starcie bieżącej polityki z bolesną historią. Chodzi o uhonorowanie przez Ukraińców zbrodniarzy z UPA. Sprawą zajmuje się nasza reporterka. Potem skomplikowana akcja sprowadzenia do kraju chorej Polki. 24-letnia Klaudia leży w śpiączce w chińskim szpitalu. Resort obrony wysłał po nią specjalny transport. Nie zapominamy o świętowaniu. Dziś Dzień Dziecka. Sporo relacji w tym temacie przed nami. Zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Lawina sporów z rządem o służby, armię i sądownictwo, do tego weta ważnych ustaw. Tak minął pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego. Politycy wystawiają dziś oceny głowie państwa i są w tych ocenach podzieleni. Opozycja chwali go za blokowanie szkodliwych, jak mówią przepisów, koalicja rządząca zarzuca upartyjnienie urzędu. Najnowsza oś sporu to wniosek Nawrockiego o odebranie prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego za upamiętnienie nacjonalistów z UPA. Współpracownicy prezydenta nie wyobrażają sobie, by premier decyzję prezydenta blokował. Łączymy się z naszą reporterką Sylwią Białek, która jest przed Pałacem Prezydenckim. Sylwio, witaj. Powiedz, na jakie oceny rok po wyborach może liczyć Nawrocki, no i co nowego w sprawie polsko-ukraińskiej?
2: Prawo i Sprawiedliwość, co akurat zaskoczeniem nie jest, wystawia prezydentowi ocenę bardzo dobrą. Poseł Marcin Horała uważa, że Karol Nawrocki przerósł oczekiwania i pokazał, jakie możliwości daje urząd prezydenta w Polsce.
3: Można powiedzieć, nawet trochę przedefiniował, pozostając w ramach konstytucyjnych, to jak postrzegamy w praktyce politycznej. Ten urząd uzmysłowił to, co było pewnym sporem w doktrynie naukopolityce, czy w Polsce mamy system parlamentarno-gabinetowy, czy semiprezydencki. No okazuje się wyraźnie, że semiprezydencki, także oby tak dalej i jeszcze więcej.
2: Zupełnie inaczej tę prezydenturę oceniają politycy koalicji rządzącej. Przypominają, że Karol Nawrocki zawetował 33 ustawy, w tym dwukrotnie dotyczącą rynku kryptowalut i ustawę wdrażającą fundusz SAFE. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz zaznaczył, że Karol Nawrocki realizuje po prostu partyjną politykę.
4: Ten rok pokazał, że ten bilans, zresztą czego się spodziewaliśmy, dotychczasowej prezydentury Karola Nawrockiego i tak zapewne będzie w przyszłości, jest bilansem stricte konfrontacyjnym z polskim rządem. To nie jest prezydent wszystkich Polaków, co do tego nie ma wątpliwości. To jest prezydent wyłącznie tych, którzy na niego głosowali. Tak się zachowuje Karol Nawrocki.
2: W ostatni piątek polityków podzieliła decyzja Karola Nawrockiego dotycząca ewentualnego odebrania Orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu. Prezydent Ukrainy zdecydował o nadaniu imienia bohaterów UPA samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych Północy Sił Zbrojnych Ukrainy. Łukasz Rzepecki z Konfederacji chwali prezydenta za to, że jest za tym, by order prezydentowi Ukrainy odebrać. Kapituła orderu zajmie się tą kwestią dokładnie za tydzień. Jak mówi Łukasz Rzepecki, Polska w relacjach z Ukrainą powinna dbać o swoją politykę historyczną.
5: Decyzja, która dużo mówi o prezydencie Zełenskim, o jego spojrzeniu na politykę historyczną. My musimy walczyć o polską historię, musimy ją szanować, pielęgnować, walczyć o nią.

0: walczyć z kultem banderyzmu na Ukrainie i w Polsce. Dlatego bardzo dobrze, że pan prezydent Karol Nawrocki zainicjował ten proces odebrania orderu Orła Białego Zełenskiemu.
1: Koalicja rządząca też krytykuje prezydenta Ukrainy za decyzję o nadaniu imienia bohaterów UPA jednej z formacji wojskowych Ukrainy. Natomiast pojawiają się jednak takie głosy, że relacje polsko-ukraińskie, zwłaszcza w czasie, gdy toczy się wojna za wschodnią granicą, należy tonować. Jakub Stefaniak z Polskiego Stronnictwa Ludowego mówił w Polskim Radiu, że inicjatywa odebrania Wołodymirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego ma charakter gestu politycznego.
2: To są gesty. One oczywiście w polityce mają znaczenie, natomiast pytanie, czy to trochę nie będzie właśnie granie w scenariuszu, który najbardziej będzie się podobał na Kremlu. Wniosek daje pewnego rodzaju przestrzeń do działania kapitule i my szanujemy decyzję kapituły, bo od tego jest. Poczekajmy na to. Na pewno, jeżeli takie zdanie będzie, jeśli chodzi o kapitułę, będziemy rozważać dalsze kroki. Dzisiaj to jest tylko zagrywka polityczna ze strony pana Nawrockiego.
1: Kapituła zbiera się dokładnie 8 czerwca za tydzień. Prezydent Karol Nawrocki dziś przed południem spotkał się z przedstawicielami rad młodzieżowych. Pamięcią do ubiegłorocznych wyborów prezydenckich nie wracał, mówił za to dużo o przyszłości.
3: Nie ma lepszego miejsca w Rzeczpospolitej niż Pałac Prezydencki ku temu, aby rozwiązywać problemy wszystkich generacji naszej narodowej wspólnoty. Ja naprawdę jestem gotowy jako prezydent Polski nieść do polskiego Sejmu i walczyć o inicjatywy naszej wspaniałej młodzieży.
1: A jak prezydenta Karola Nawrockiego oceniają Polacy, z sondażu przeprowadzonego dla Rzeczpospolitej wynika, że Karol Nawrocki zajął 3. miejsce w rankingu prezydentów sprawujących urząd po 1989 roku. Na 1. miejscu znalazł się Aleksander Kwaśniewski z wynikiem ponad 40% głosów na swoją korzyść. 2. miejsce przypadło Lechowi Kaczyńskiemu. Karol Nawrocki zajął 3. miejsce i 21% Polaków uważa, że to on jest najlepszym prezydentem po 1989 roku.
4: Pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego i relacja naszej reporterki Sylwii Białek. Sylwio, bardzo dziękuję. Były komentarze polityczne, to czas na naukowe. Socjolożka profesor Małgorzata Molenda-Zdziech ze Szkoły Głównej Handlowej zwraca uwagę, że od objęcia urzędu w sierpniu decyzje prezydenta wielokrotnie podgrzewały atmosferę między małym a dużym pałacem, co odbijało się na postrzeganiu Nawrockiego przez wyborców. Po początkowym wystrzale w rankingach w ostatnich 2 miesiącach spada zaufanie do prezydenta. Słyszymy od ekspertki.
5: To na pewno ma skutki też na postrzeganie całego okresu właśnie prezydentury tegorocznego, który sprzyja podsumowaniom. Na pewno te nadzieje na prezydenturę, która będzie wpisywała się w rządy koabitacyjne, oparte na racjonalnej argumentacji i podejmowaniu takich no, racjonalnych decyzji, zostały zawiedzione. Chociażby właśnie świadczy o tym ta liczba wet, które są po prostu interpretowane jako wetowanie dla wetowania, pokazania swojej władzy. Nie podoba się też opinii publicznej to rozpychanie się prezydenta, przypisywanie sobie takich mocy sprawczych, które w rezultacie mu nie przysługują.
4: Mówiła nam socjolożka profesor Małgorzata Molenda-Zdziech ze Szkoły Głównej Handlowej, a więcej komentarzy w sprawie pierwszego roku urzędowania Karola Nawrockiego na polskieradio24.pl.
6: Suma wydarzeń.
4: Życie jest warte każdej ceny, podkreśla premier Donald Tusk w 2 urodziny rządowego programu in vitro. Za jego pomocą na świat przyszło ponad 15 tysięcy dzieci w naszym kraju. Dziś w kancelarii premiera z okazji Dnia Dziecka podkreślano znaczenie tego programu dla Polski. Przed kancelarią premiera jest nasza reporterka Dagmara Kędzior. Dagmaro, witaj. Powiedz, ile par jest objętych tym programem, jak działa, jak jest oceniany?
7: To obecnie ponad 40 tysięcy par, które starają się o to upragnione dziecko. Premier Donald Tusk podkreślił, że in vitro jest samo w sobie skomplikowaną procedurą, ale zadaniem państwa jest wspieranie obywateli po to, by tych dzieci rodziło się w Polsce jak najwięcej.
8: Chcę podkreślić, jak ważne jest to, żebyśmy wszyscy, i państwo, instytucje, ludzie, żebyśmy wszyscy mobilizowali wszystkie nasze siły, żeby dzieci było w Polsce jak najwięcej. Żeby były bezpieczne, żeby rodzice mieli poczucie bezpieczeństwa materialnego. No, żeby znowu to było coś, o czym wszyscy marzą i coś, czego wszyscy chcą.
7: Dlatego rząd deklaruje, że będzie dalej wspierał program in vitro, z którego korzysta wiele par. Mówiła ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
9: Już 40 tysięcy par.

0: jest objętych programem. Również te pary, które ze względów zdrowotnych, onkologicznych mogą się starać właśnie dzięki procedurze in vitro. Zwiększamy finansowanie na program. Początkowo 500 milionów, teraz 600 milionów rocznie.
1: Jeśli chodzi o dziecko, to w momencie, w którym ono się pojawia na świat, to można powiedzieć, wywraca nasze życie do góry nogami. Dlatego wiceminister rodziny i polityki społecznej Aleksandra Gajewska podkreśliła, że rząd też wspiera tych rodziców w powrocie później do pracy.
2: Czujemy nie tylko odpowiedzialność, ale też obowiązek, żeby państwu takie możliwości stwarzać. Właśnie dlatego mamy babciowe, to 1500 zł miesięcznie. Już wydaliśmy na to 9 miliardów złotych po to, żeby zmieniać państwa codzienność, ułatwiać ją, żeby było lżej, żeby powrót do pracy oznaczał bezpieczeństwo i stabilizację rodziny, żeby miejsce opieki oznaczało rozwój dla dziecka.
1: Gdy porozmawiamy z rodzicami tych dzieci, które urodziły się dzięki procedurze in vitro, to naprawdę na ich twarzach widać ogromne szczęście. Cieszą się, że po tylu latach udało się właśnie uzyskać to upragnione dziecko. Tak też podkreślała w rozmowie z nami para, która doczekała się dzięki in vitro dwóch córeczek.
3: Dobrka ma 5 miesięcy, Anielcia też.
4: Szczęście zdecydowanie, jest zdecydowanie podwójne i jesteśmy najszczęśliwsi na świecie, no.
3: Cała walka trwała ponad 2 lata. Na początku staraliśmy się hormonalnie wyprostować wszystko, co tam było potrzebne. No i w którymś momencie doszło do tego, że musieliśmy podejść do procedury in vitro.
4: Ale udało nam się za pierwszym razem, także czuliśmy się naprawdę przez naszych lekarzy zaopiekowani.
1: Z rządowego programu mogą skorzystać kobiety do 42 roku życia, pod pewnymi warunkami do 45, które mają zdiagnozowany problem niepłodności lub też przez ponad rok nie mogły zajść w ciążę mimo odpowiedniego leczenia.
5: A efekty? 15 tysięcy dzieci urodziło się dzięki refundacji in vitro. Działanie rządowego programu podsumował premier Donald Tusk i ministrowie, a szczęśliwych rodziców przepytała nasza reporterka Dagmara Kędzior. Dagmaro, bardzo dziękuję. Do Dnia Dziecka jeszcze wrócimy w dalszej części magazynu. A teraz rządowy samolot, który leci do Chin. Przywiezie naszą rodaczkę, 24-letnią Klaudię. Dziewczyna od połowy kwietnia jest w śpiączce na oddziale intensywnej terapii w Pekinie. Decyzję o wysłaniu samolotu rządowego podjął szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Ogłosił to wczoraj. A ze mną w studiu już teraz jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, witaj. Ty śledzisz tę sprawę. Powiedz, co teraz się dzieje. Jaki to samolot? Kto leci na jego pokładzie?
6: No to oczywiście jest ten samolot specjalny, który jest obsługiwany przez załogi wojskowe i jest wyasygnowany właśnie przez Resort Obrony Narodowej. Ten samolot mógł już wcześniej wylecieć, z moich informacji wynika, ale oczywiście czekano na te wszystkie jeszcze ostatnie zgody. Przez ostatnie mniej więcej 2 tygodnie Resort Obrony rzeczywiście był w stałym kontakcie właśnie z ambasadą naszą polską w Pekinie, ale też ze służbami konsularnymi tutaj na miejscu, z MSZ-em, i wszystko udało się dopiąć i dzisiaj po 8 rano z Krakowa wyleciał ten specjalny samolot. Na pokładzie oczywiście jest też taka załoga, która zajmuje się ewakuacją medyczną z trudnych terenów. Często już takie załogi latały, ewakuowały chociażby Polaków, którzy wtedy utknęli, gdy było najbardziej gorąco na Półwyspie Arabskim, a teraz właśnie ta grupa leci po Klaudii, o której mówiłaś, która rzeczywiście 1,5 miesiąca leży na oddziale intensywnej terapii w Chinach. I na tym pokładzie jest też oczywiście mama Klaudii, pani Joanna, która no, przed wylotem spotkała się z grupą dziennikarzy, zanim wsiadła do samolotu i opowiadała o swoich emocjach też. Z jednej strony no, bardzo jest szczęśliwa, ale z drugiej strony też wielkie ma obawy. Posłuchajmy.
7: Jak się cieszę, tak się boję. Boję się, jak ona zniesie transport, bo stan jest bardzo ciężki. Tam nie ma żadnej praktycznie poprawy, więc to mnie chyba stresuje najbardziej, mimo tego, że to będzie bardzo dobra ekipa medyczna na pokładzie. Ale mimo wszystko no, to jest lot prawie 17 godzin w jedną stronę, więc jest to niełatwe ogólnie dla mnie cała ta sytuacja. Fajnie, że się udało. Bardzo się cieszę, że zrobił to MON, że te środki, które zostały zebrane, pójdą na opłatę szpitala w Pekinie plus leczenie w Polsce, bo to będzie bardzo długie leczenie.
6: Mama Klaudii też nam przekazała właśnie stan tej zbiórki, bo od wielu, wielu tygodni na portalu Się Pomaga dla Klaudii są zbierane pieniądze. Tam jest ponad 600 tysięcy złotych uzbierane. Mama przekazała nam, że część pieniędzy już wpłaciła właśnie na konto szpitala w Pekinie.
7: Ja częściowo już te środki przelałam do Pekinu na tą fakturę, na którą dostałam do tej pory. Ostatnio doszła do mnie wiadomość, nie jest potwierdzona, więc nie jestem w stanie powiedzieć, czy tak się skończy, że koszt leczenia

0: przekroczył 100 tysięcy dolarów, więc to jest już ponad 360 tysięcy złotych. Te środki zostaną na pewno to przekazane. Wszystko, co zostanie wpłacone, NASIE pomaga na dalsze jej leczenie, no bo tak jak mówię, to nie będą małe pieniądze.
1: W planach jest między innymi leczenie takie rehabilitacyjne, ale neurologiczne, bo Klaudia jest w bardzo poważnym stanie. Z tych informacji, które mama Klaudii przekazała, wynika, że będzie potrzebowała bardzo pilnej pomocy. Wiem też od tych lekarzy, którzy lecą tam na pokładzie do Chin, że ten lot ma potrwać w sumie 14-15 godzin z międzylądowaniem. Potem będzie krótka przerwa, odpoczynek, oczywiście cały czas też diagnozowanie. Klaudii na miejscu, lekarze są w stałym kontakcie, już mają większość tej medycznej dokumentacji przekazane i oczywiście będą podejmowane potem po powrocie do kraju też decyzje, czy ona na przykład trafi już do siebie w okolice swojego miejsca zamieszkania do szpitala, czyli w okolice Wałbrzycha. Myślę sobie, że to najprawdopodobniej byłby Wrocław, albo też, bo wiem, że resort obrony zaproponował pani Joannie, mamie Klaudii, żeby można ją było dalej diagnozować w szpitalu wojskowym przy ulicy Szaserów w Warszawie.
2: Bardzo skomplikowana operacja, bardzo trudna i potrzebna. Resort obrony, przypomnę, wysłał specjalnie samolot po chorą młodą Polkę do Chin o pomocy i o walce o zdrowie 24-letniej Klaudii, mówiła nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
3: Suma wydarzeń.
2: Nie ma potrzeby powoływania specjalnych zespołów do badania sprawy fałszywych alarmów. Tak mówi Polskiemu Radiu wiceszef Kancelarii Premiera Jakub Stefaniak. Podkreśla, że działania służb w tej sprawie przynoszą efekty, a ograniczone informacje służą wykrywaniu sprawców.
4: Nie ma potrzeby tworzenia sztucznych zespołów, jeżeli są służby, które są do tego powołane i działają. No, mamy efekty tej pracy. To nie jest tak, że jak kogoś służba złapie, to od razu na drugi dzień rzecznik prasowy ABW czy innej służby czy policji biegnie do mediów albo organizuje konferencję prasową. Bo to jest pewien format działania. Jeżeli się złapie jednego człowieka, dalej są prowadzone czynności, bo może ten człowiek być powiązany jeszcze z innymi ludźmi. I tak się dzieje.
2: Od kilku tygodni ratownicy, strażacy i policjanci byli wzywani do zdarzeń, które okazywały się nieprawdziwe. Policja zatrzymała do tej pory 5 osób, 3 trafiły do aresztu. Wśród nich znany warszawski adwokat. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Policja wyjaśnia okoliczności groźnego wypadku w Warmińsko-Mazurskiem. Dwa autokary przewożące dzieci zderzyły się w miejscowości Wopławki w powiecie kętrzyńskim. Autokarami podróżowało łącznie 52 osoby. Dwie z nich, chłopiec i opiekunka, zostały ranne.
5: Jak ustali policjanci, podczas wykonywania manewru skrętu w prawo przez jednego z kierujących autobusem, niestety drugi z kierujących jadący za tym pojazdem wjechał w tył poprzedzającego pojazdu i doszło do zderzenia.
2: Mówiła Ewelina Piaścik z policji w Kętrzynie. Kierowcy autokarów byli trzeźwi. Droga wojewódzka 591 jest zablokowana. W kontekście drogowym jeszcze Warszawa. Są potężne utrudnienia dla pasażerów i kierowców w samym sercu stolicy. Rozpoczął się pierwszy tydzień gigantycznego remontu torowiska w Alejach Jerozolimskich. Od soboty z centralnego odcinka od placu Starynkiewicza aż do Ronda Waszyngtona zniknęły tramwaje. Pasażerowie od rana szukają alternatywnych połączeń. Zastępcze autobusy kursują co kilka minut, jeżdżą często, ale stoją w korkach. Na przystankach czekają tłumy ludzi.
6: Miałam dojechać na dworzec główny, a teraz nie wiem, jak się dostać.
7: Jadę do pracy, niby mam tylko dwa przystanki, ale obawiam się korków.
8: Remont, wszystko się psuje. My się psujemy, wszystko się psuje. Także to na to nie ma problemu.
9: Troszeczkę dłużej zajęło mi dojście do pracy.
6: No
9: jest.
6: No strasznie, jadę do lekarza i widzi pan.
10: Jaki jest teraz plan?
6: W autobus wypada wsiąść.
2: Remont torowiska potrwa 2 miesiące. Do sierpnia najpewniejszym transportem w centrum pozostają metro i kolej.
3: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
2: Alarmy lotnicze i ostrzały. Tak minęła ostatnia noc w Ukrainie. Ucierpiały Odessa i Charków. Rosyjskie bezzałogowce uderzyły tam w budynki cywilne. O szczegółach opowie Paweł Buszko.
11: W Charkowie rosyjskie drony atakowały dwie dzielnice. Władze drugiego co do wielkości ukraińskiego miasta informują o zniszczeniach i uszkodzeniu budynków, w tym bloku mieszkalnego. Są doniesienia o kilku osobach rannych. 4 osoby ranne to bilans nocnych ataków rosyjskich bezzałogowców na Odessę nad Morzem Czarnym. Tam także jeden z dronów uderzył w wielopiętrowy budynek mieszkalny. W ukraińskiej stolicy noc minęła w miarę spokojnie, mimo tego, że od kilku dni Kreml zapowiadał zmasowane ataki właśnie na Kijów. Wciąż istnieje niebezpieczeństwo, że Rosjanie spełnią groźbę i zaatakują miasto za pomocą dronów, ale też

0: trudnych do strącenia rakiet balistycznych. Tymczasem Ukraińcy za pomocą swoich dalekosiężnych dronów atakują Rosjan w głębi ich terytorium. W weekend uszkodzili m.in. rafinerię ropy naftowej w Saratowie. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Przed potencjalnym rosyjskim atakiem chroni się Estonia. W kraju uruchomiono pierwsze systemy wykrywania i monitorowania dronów. Do końca roku mają się pojawić wzdłuż całej granicy z Rosją. Więcej w relacji Kamila Zalewskiego.
2: Pierwsze systemy zainstalowano na południowym wschodzie w pobliżu trójstyku granic Estonii, Łotwy i Rosji. Jak mówił estoński minister spraw wewnętrznych Igor Taro, kolejne do końca czerwca pojawią się w przygranicznej Narwie na północnym wschodzie kraju. Ostatecznym celem jest stworzenie systemu przeciwdziałania dronom obejmującego nie tylko wschodnią granicę, ale całe terytorium kraju. Minister podkreślił, że wzmacnianie zdolności antydronowych zwiększa bezpieczeństwo nie tylko Estonii, ale też całej Europy. Szef estońskiej policji i straży granicznej Veiko Komusar dodał, że służby dysponują też mobilnymi systemami radarowymi. To klasyczne radary, które mogą wykrywać zagrożenia na lądzie, ale zostały też dostosowane do przeciwdziałania zagrożeniom ze strony dronów. W ostatnich miesiącach estońska przestrzeń powietrzna była kilkakrotnie naruszana przez drony lecące z Ukrainy w kierunku celów na terytorium Rosji, które zbaczały z kursu na skutek stosowanych przez Rosjan środków walki elektronicznej. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
1: Amerykańskie siły zbrojne przeprowadziły w weekend kolejne uderzenia na irańskie instalacje wojskowe w pobliżu cieśniny Ormus. Centralne dowództwo sił USA twierdzi, że była to odpowiedź na irańskie ataki na amerykańskie bezzałogowce. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
3: CENTCOM poinformowało o przeprowadzeniu w sobotę i niedzielę uderzeń na irańskie instalacje radarowe oraz stanowiska dowodzenia dronami w miejscowości Goruk w Iranie i na wyspie Kesz. Bezpośrednią przyczyną działań było zestrzelenie przez Iran bezzałogowego samolotu rozpoznawczego MQ-1, który według Amerykanów operował nad wodami międzynarodowymi. W komunikacie podkreślono, że żaden amerykański żołnierz nie odniósł obrażeń. Tymczasowe wstrzymanie walk pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem weszło w życie 8 kwietnia. Od tamtej pory strony kontynuują negocjacje, lecz napięcia wokół cieśniny Ormus i obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych w regionie nie słabną. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Hollywood uczci setną rocznicę urodzin Marilyn Monroe. Dziś rozpoczyna się tam cykl wydarzeń upamiętniających ikonę kina.
4: Happy birthday, Mr. President.
5: Przed Chinese Theater, gdzie zostały uwiecznione odciski dłoni Marilyn Monroe, fani odśpiewają Happy Birthday, nawiązując do jej wykonania tej piosenki dla prezydenta Johna F. Kennedy'ego. W tym miejscu, będącym symbolem złotej ery Hollywood i atrakcją turystyczną, zostanie złożonych 100 róż. Z okazji setnej rocznicy urodzin Marilyn Monroe na aukcji zostaną wystawione m.in. szminka aktorki, jej ubrania oraz zdjęcia. Ponad 100 pamiątek po Marilyn Monroe zostanie sprzedanych w ramach trwającej miesiąc serii aukcji pamiątek pod nazwą Miesiąc Legend Hollywood. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: W części zagranicznej magazynu jeszcze niecodzienna oferta. Wystarczy 5 funtów, by zostać właścicielem 2 domów na szkockiej wyspie. Nie chodzi jednak o promocję biura nieruchomości, lecz o loterię, która rozpoczęła się w północnej Szkocji. Z jej zasadami zapoznała się Anna Rączkowska.
6: Nagrodą tej niezwykłej loterii są 2 XIX-wieczne domy dawnych latarników stojące obok latarni morskiej Cantighead na wyspie Hoy, należącej do archipelagu Orkadów na północy Szkocji. Budynki od lat funkcjonują jako luksusowe domy wakacyjne i przyciągają turystów spektakularnym widokiem na Atlantyk oraz surowe szkockie wybrzeże. Los kosztuje 5 funtów, czyli niecałe 25 zł. Zwycięzca zostanie ogłoszony w styczniu przyszłego roku. Jeśli nie będzie chciał przejąć nieruchomości, będzie mógł wygrać nagrodę pieniężną w wysokości 200 tysięcy funtów. Właściciele obiektu Alan i Vicky McKinnon tłumaczą, że po niemal 10 latach prowadzenia biznesu postanowili przejść na emeryturę. Zamiast wystawiać nieruchomość na sprzedaż, zdecydowali się na coraz popularniejszą w Wielkiej Brytanii formę loterii. Organizatorzy zapowiadają również, że część wpływów ze sprzedaży losów trafi na cele charytatywne, w tym na wsparcie ratowników morskich działających na Orkadach. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
7: Suma wydarzeń.
1: Najmłodsi nie kryją, to ich ulubione święto. Mowa o Dniu Dziecka. Tegoroczne obchody rozpoczęły się już w miniony weekend. Jak co roku nie brakowało konkursów, festynów, pikników oraz wycieczek. Dzieci liczą także na prezenty i inne atrakcje.
8: Będziemy iść na lody ze szkołą.
9: Ja będę jechał w sumie na Boże Ciało do babci i dostanę tam od dwójka babci prezenty.
10: Będę na pikniku w szkole. Będą tam loterie, piknik taki.
11: Nie wiem, pewnie pójdę z mamą gdzieś do jakiegoś sklepu, coś porobimy. Na przykład u mnie w przedszkolu.

0: na Dzień Dziecka czasami dostawaliśmy jakieś słodycze, a w szkole to nie mamy lekcji, są luźne dni.
1: W Dniu Dziecka najmłodsi przejmują mikrofony w Polskim Radiu Dzieciom. To wielka szansa, by dzieci współtworzyły program, opowiedziały o swoich pasjach i zainteresowaniach. Na antenie stacji mówi dziennikarka Martyna Huderska.
2: Do 17:00 dzieci będą prowadziły poszczególne pasma, więc my, dziennikarze Polskiego Radia Dzieciom, będziemy jedynie towarzyszyć, w odpowiednim momencie włączać mikrofony w naszym studiu, a młodzi dziennikarze będą mogli się spełnić w zupełnie nowej roli. Przez ostatnie dni czekaliśmy na zgłoszenia. Zgłoszeń jest bardzo dużo. Okazuje się, że dzieci fascynuje praca dziennikarza radiowego i mają takie marzenie, żeby usiąść przed radiowym mikrofonem.
1: Przypomnijmy, Międzynarodowy Dzień Dziecka został ustanowiony w 1954 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, by promować ideały i wartości dotyczące praw dziecka zawarte w Karcie Narodów Zjednoczonych. Władze PRL ustaliły, że Dzień Dziecka będzie obchodzony 1 czerwca. Dodajmy, że wiek nie wyklucza świętowania. Każdy z nas może poczuć się dziś dzieckiem.
3: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
1: Walkę o ćwierćfinał French Open niebawem rozpocznie Maja Chwalińska. Polka pokonała już 3 dużo wyżej notowane zawodniczki, w tym Greczynkę Marię Sakkari. To najlepszy wynik Chwalińskiej w wielkoszlemowej imprezie. Mimo to nasza zawodniczka nie rezygnuje z jeszcze lepszych rezultatów.
4: Wiem, że to będzie bardzo ciężki mecz dla mnie i ogromne wyzwanie. Te zawodniczki tutaj, obojętnie kto już tam jest po drugiej stronie siatki, gra na najwyższym poziomie.
1: Mówi nam Maja Chwalińska. No, ćwierćfinał zagra z francuską Diane Perry. Aktualna godzina meczu to okolice godziny 13. Maja jest naszą ostatnią singlistką w prestiżowym French Open. Bardzo mocno trzymamy kciuki. Z dobrej strony nie pokazali się nasi piłkarze. We wczorajszym meczu towarzyskim z Ukrainą przegrali 0-2. Spotkanie we Wrocławiu, tak podsumował selekcjoner biało-czerwonych Jan Urban.
5: Musimy brać pod uwagę to, że tych rotacji musi być dużo i tak będzie w kolejnym spotkaniu. Ja muszę się dowiedzieć, na kogo mogę liczyć, stąd też debiuty tych chłopaków nowych, ale również minuty dla tych, którzy w eliminacjach grali mniej, bo będziemy we wrześniu przed taką sytuacją, że będziemy być może zmuszeni do takich rotacji i ja chcę wiedzieć, na kogo w takim momencie mogę liczyć. Jeśli byśmy grali jeden mecz, ja mam skład w głowie taki najsilniejszy. Natomiast no dzisiaj nie byli niektórzy zawodnicy, nawet ci z podstawowego składu w swojej najwyższej dyspozycji i to było widać jak na dłoni.
1: Mówił po meczu z Ukrainą Jan Urban. Polscy kibice nie kryli smutku po wczorajszym spotkaniu.
6: Słabo, nie? Przegrana niestety. No myślę, że te zmiany nie były do końca dobre. Chyba trener chciał przetestować różne ustawienia w meczu towarzyskim.
7: Słabo grali. Nie chciało już im się. Na wakacjach już są.
8: A o Ukraińcach co pan może powiedzieć, jak grali?
6: Grali jak zawsze, nie? No zagrali dobry mecz moim zdaniem. Kibicowsko też byli lepsi. To jest wstyd w ogóle, że jest taki stadion, jest 2000 raptem Ukraińców na sektorze, a przekrzykują nas.
8: No nie był za dobry, mógłby być lepszy faktycznie. Tam Ukraińcy głośno krzyczeli, Polacy próbowali zagłuszyć, ale nie wychodziło do końca.
9: A masakra, tragedia. No w sumie skład był fajny, ale chyba obrona zawiodła. Nie, no ogólnie atmosfera była fajna, no ale niestety.
1: Będzie szansa na poprawę w środę. Zespół Jana Urbana zmierzy się w Warszawie z Nigerią. Obecnie stolica to centrum koszykarskiego świata. No od dziś do niedzieli na Placu Centralnym rozegrane zostaną Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Przed Pałacem Kultury i Nauki powstała arena sportowa z trybunami na 2,5 tysiąca widzów, a także strefa kibica. W stolicy rywalizować będzie 40 reprezentacji z 26 krajów i 6 kontynentów. Nie zabraknie też koszykarek i koszykarzy z Polski, mówi minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.
10: Dzieje się wielka impreza, Mistrzostwa Świata Koszykówki 3x3 kobiet i mężczyzn. To jest wielkie przedsięwzięcie. Bardzo się cieszę, że odbywają się one w Polsce, w stolicy, w Warszawie. Bardzo się cieszę, że Ministerstwo Sportu i Turystyki wspiera tą wielką imprezę, bo to naprawdę będzie gigantyczne przedsięwzięcie. Cały koszykarski świat przyjedzie obok Pałacu Kultury. To jest też piękna możliwość promowania naszych pięknych miast, naszej pięknej stolicy, ale przede wszystkim budujemy wielką modę na sport i to jest bardzo ważne, że tu będzie wielka strefa.
1: Kapitan kobiecej drużyny Aleksandra Ziemborska przyznaje, że granie we własnym kraju przed polską publicznością jest bardzo motywujące.
11: Na pewno nakłada to troszkę na

0: z większą presją niż jakbyśmy grali w innym kraju, ale z drugiej strony zdobycie medalu przed własną publicznością to jest coś, o czym marzy każdy sportowiec i taka szansa może się nie powtórzyć, bo no, nie co roku mamy Mistrzostwa Świata w Warszawie, czy gdziekolwiek indziej w Polsce. Także myślę, że każda z dziewczyn wyjdzie tak zmotywowana, że po prostu damy z siebie wszystko i pokażemy najlepszą koszykówkę w życiu.
1: Pierwsze 4 dni Mistrzostw Świata są podzielone na 2 sesje, poranną i wieczorną. Wstęp na poranne mecze od 12 do 16 jest darmowy. I w południowej sumie wydarzeń to wszystko. Magazyn przygotowała Natalia Jędrzejewska. Ja wracam do Państwa z kolejną porcją najważniejszych informacji punktualnie o 13. Do usłyszenia.
2: To była suma wydarzeń. Autopromocja.
3: Architektura dla dzieci często kojarzy się z krzykliwymi kolorami i dosłownością form. Czy tak musi być? Czy faktycznie architektura dla dzieci musi być infantylna? W jaki sposób projektować budynki przeznaczone dla najmłodszych, tak aby wspierać ich wszechstronny rozwój? O tym wszystkim porozmawiamy w najbliższym wydaniu audycji Przestrzeń, Design, Architektura. Błażej Prośniewski, zapraszam już dziś, kilka minut po godzinie 22.
4: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samo zdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska, do usłyszenia.
2: Autopromocja.
5: Tu Polskie Radio 24, jest 12.30.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
5: Jak rozmawiać z dziećmi o pieniądzach, ekonomii i inwestowaniu? Jak opowiadać o swojej pracy lub działalności gospodarczej? Co robić, by jedynym problemem do rozwiązania nie była odpowiedź na pytanie dziecka, co się stało z moimi pieniędzmi z komunii? O finansach w wersji junior rozmawiamy dzisiaj z okazji Dnia Dziecka z naszym gościem. To już za chwilę. Zaczynamy Saldo. Marek Klapa. Dzień dobry Państwu. Ale wcześniej ważne informacje ze świata gospodarki. Korekta na plus. Główny Urząd Statystyczny zrewidował wcześniejsze wstępne dane dotyczące wzrostu PKB w pierwszym kwartale. Różnica 0,1 na plus. To oznacza, że według ostatecznych danych nasza gospodarka urosła w pierwszych 3 miesiącach o 3,5%. Dodajmy, że rok wcześniej o tej samej porze odnotowaliśmy przyspieszenie o 3,2%. Zerknijmy w takim razie do komunikatu urzędu. W pierwszym kwartale 2026 roku głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego był popyt krajowy. Popyt konsumpcyjny wzrósł w skali roku o 3,3%, a inwestycyjny zwiększył się o 2,4%, tak podał przed chwilą GUS. Polska ma szansę, by w ciągu najbliższych 10 lat znaleźć się w grupie 3 najbardziej wpływowych gospodarek w Europie. Tak mówił minister finansów i gospodarki Andrzej Domański w trakcie Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie. Jego zdaniem znajdziemy się w tej trójce, ponieważ po raz pierwszy od wielu dekad pojawiają się jednocześnie warunki gospodarcze, polityczne i okazje technologiczne. Musimy je wspólnie wykorzystać, tak mówił minister finansów.
6: Już dziś jesteśmy w grupie 6 największych gospodarek Unii Europejskiej. Uczestniczymy w pracach grupy G20. Budujemy nasz soft power.
5: Minister Andrzej Domański dodał, że polska gospodarka cechuje się ponadprzeciętną odpornością. Nawiązał przy tym do opublikowanych dzisiaj danych, które podaliśmy przed chwilą o wzroście PKB.
6: Przed chwilą otrzymaliśmy odczyt PKB w pierwszym kwartale, lepszy od wcześniejszych prognoz, lepszy od wstępnego szacunku na poziomie 3,5%.
5: Andrzej Domański dodał, że zgodnie z prognozami w tym roku polska gospodarka będzie rosnąć 3-krotnie szybciej niż średnia Unii Europejskiej. 3-dniowy Europejski Kongres Finansowy w Sopocie potrwa do środy. Biorą w nim udział przedstawiciele rządu, ekonomiści, doradcy i działacze społeczni, a także eksperci i przedstawiciele biznesu. A teraz patrzymy na to, co dzieje się na rynkach, a bardzo ciekawa sytuacja na giełdzie w Warszawie, bo w tej chwili na WIG-u 20 widzimy takie decydujące chyba dzisiaj starcie byków z niedźwiedziami. Dosłownie przed chwilą WIG-20 był

0: na czerwono, teraz jest znowu na zielono, ale to są takie skoki kilkuminutowe dosłownie. Wygląda to bardzo ciekawie, bo właściwie od godziny WIG20 tak balansuje na linii piątkowego zamknięcia. Jak zamknie się warszawska giełda, o tym przekonamy się po godzinie 17 i na pewno o tym powiemy o godzinie 17:47. Zerkam na rynek ropy, bo on również wygląda bardzo ciekawie. Od ponad tygodnia ropa Brent utrzymuje nam się na poziomach poniżej 100 dolarów za baryłkę. I ja wiem, że wielokrotnie mówiliśmy u nas, także na naszej antenie, że w tej chwili analiza techniczna ma się nijak do rzeczywistości, że jeden wpis prezydenta Stanów Zjednoczonych może wiele zmienić, ale faktycznie pewien trend spadkowy, uwaga, w przypadku ropy Brent widzimy. W tej chwili za jedną baryłkę płacimy 94 dolary i 15 centów i w tej chwili ta cena delikatnie, ale jednak spada. A jak wygląda sytuacja w przypadku rynku walut? Spójrzmy. Za jedno euro w tej chwili płacimy 4 zł i 23 grosze. Dolar amerykański wyceniany jest na 3,63. Z kolei za funta brytyjskiego płacimy 4,89 i frank szwajcarski aktualnie, właśnie teraz o 12:34 jest wyceniany na 4 zł i 63 grosze.
1: Saldo, magazyn gospodarczy.
0: A naszym gościem w studiu Polskiego Radia 24 jest pan Adam Wojdyło, Fundacja Trampki na giełdzie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
0: Trampki na giełdzie. Po giełdzie można w trampkach chodzić? W warszawskiej chyba nie ma jakiegoś dress code'u specjalnego.
2: Absolutnie można, a powiem więcej, odkąd działamy, a mocno działamy z giełdą i mamy wiele eventów na giełdzie, to muszę powiedzieć, że wielu poważnych ludzi bierze z nas przykład, bo nastolatki, dzieci przychodzą na giełdę, żeby zobaczyć, jak ten świat wygląda, ten rynek kapitałowy, gdzie jest to centrum. I nagle okazuje się, że wszyscy, którzy z nami, mentorzy, poważni menadżerowie, przychodzą też w trampkach. Także to idzie w tą stronę.
0: Nowa moda. Kiedyś czerwone szelki, teraz trampki, ale zacznijmy od podstaw. Kiedy powinniśmy z dziećmi w jakiś sposób zacząć rozmawiać o pieniądzach? Bo to jest często taki temat tabu. Wiadomo, że te pieniądze są, czasami ich brakuje, czasami mamy pieniądze na swoje zachcianki. A zatem jak rozpocząć taką rozmowę z dziećmi o finansach?
2: To jest idealne pytanie do tego, żeby rozpocząć, ale to jest pytanie, które zadają sobie wszyscy świadomi rodzice, którzy planują dziecka, a potem mają go. Kiedy zacząć? To możemy też zapytać, a kiedy zacząć rozmawiać o sporcie, albo w ogóle uprawiać sport z dzieckiem, albo kiedy zacząć uczyć go, albo namawiać do języków. I z niewiadomego mi powodu o pieniądzach z dziećmi generalnie się nie rozmawia. I my widzimy tę niszę i widzimy ten brak i tę potrzebę. Jeżeli od urodzenia rozmawiamy o edukacji dziecka, tak jak powiedziałem, językową, sportową, sportowej edukacji, każdej innej, to tak samo powinno się rozmawiać z dziećmi o pieniądzach od urodzenia. Bo już dzisiaj wiemy na wielu, wielu przeprowadzonych warsztatach, dziesiątkach, setkach, nawet już tysiącach, że te dzieci w przedszkolu i te we wczesnej podstawówce są najbardziej chłonne. Tam nie mówimy o tym oczywiście i o procencie składanym, bo o takich rzeczach rozmawiamy z dziećmi raczej w drugiej części podstawówki czy z nastolatkami. Ale jeśli zaczniemy myśleć o tym, a skąd się biorą pieniądze, a historia pieniądza, a co to jest barter, a może ja tam mam coś, a wymienimy się na coś innego, to nagle dzieci odkrywają, że do nich się podchodzi poważnie, że traktuje się ich jakby na nowym obszarze w fajny sposób. I te właśnie dzieci, czyli już od przedszkola, rysują fantastyczne skarbonki, wymieniają się, budują między sobą sklepiki, wymieniają się barterowo, tworzą pieniądze na kartkach z plasteliny i wracają do domu. I to one tworzą tę edukację rodzinną, pytając rodziców o rzeczy, o których się dowiedzieli na warsztatach.
0: Bo nie oszukujmy się, nam dorosłym również takie podstawy ekonomii często by się przydały, ale zacznijmy może od takiego pierwszego tematu, który się pojawia. Ja się tak zastanawiałem, jak to zazwyczaj wygląda. I najczęściej to jest to pytanie. No, mama, tata idą do pracy. A po co idą do pracy? No po to, żeby przynieść pieniądze. A po co te pieniądze? No żeby kupić kupić coś. I to jest taki pierwszy wstęp i od tego wszystko

0: wszystko się gdzieś tam zaczyna.
1: To prawda. Od tego wszystko się zaczyna, a najlepiej, jak już zaczęliśmy rozmowę, żeby zaczęło się im wcześniej, tym lepiej. Bo my w Trampkach, Fundacji Trampki na Giełdzie, wiemy, że robimy dobro. My czynimy dobro i mamy misję tej edukacji, której no, brakuje wokół. Czy nas dorosłych ktoś uczył, jak edukować dzieci z edukacji finansowej, jak ich prowadzić? No, nie. No po prostu sami jakoś dajemy sobie radę, łączymy te kropki i idziemy. Pytanie to, dlaczego nie ma tego otoczenia w szkole? Dlaczego nie ma wystarczającego otoczenia w innych miejscach? I nagle, jeśli się zaczyna rozmawiać z dziećmi o pieniądzach, to one bardzo chętnie chcą o tych pieniądzach mówić. Bardzo często pada pytanie, ale no ja nie mam pieniędzy, to jak mam inwestować? Ale przecież ja mam dopiero 10, 12, 13, 15 lat, no to chyba nie moja teraz w ogóle odpowiedzialność. To przecież rodzice są. Nie w tym rzecz. Rzecz w tym, żeby budować przyzwyczajenia, żeby budować postawy, żeby uczyć się tego, że pieniądze nie biorą się znikąd. Jeżeli my, dorośli, potrafimy zadbać o naszą finansową przyszłość, czyli na przykład odkładać z każdej pensji, odkładać z każdego przychodu, który pozyskujemy, jakąś część na inwestycje, nawet na konto oszczędnościowe, to dlaczego mamy się uczyć tego dopiero w wieku 20, 25 czy 30 lat? A może nigdy się tego nie nauczymy? Jeżeli nauczymy takich przyzwyczajeń, zmiany postaw dzieci w wieku 5, 10, 15 lat, to one w wieku 10 lat, kiedy kończą maturę i wychodzą i idą na rynek pracy bądź na studia, one to wszystko mają już przepracowane. I to byłby pan bardzo zaskoczony, czy państwo, jeżeli byście widzieli, jak 10, 12, 13-latkowie pytają nas na warsztatach w szkołach, to jak ja mogę dzisiaj zadbać o swoją przyszłość, i dają przykłady tego, że coś sprzedali, coś kupili, pieniądze, które pozyskują na urodziny, czy z komunii, czy z jakichś innych uroczystości, nagle okazuje się, że oni chcą to zainwestować, oni chcą pomnażać te środki, ale nie mają pojęcia jak.
0: Nie chciałbym wyjść na takiego człowieka, który wszystko zgania na system edukacji, ale niech będzie. Zrobię wyjątek teraz i tak się zastanawiam. Skoro jest matematyka ważna, język polski ważny, geografia ważna, biologia ważna, fizyka też, to może wśród tych wszystkich ważnych przedmiotów powinna pojawić się ekonomia, podstawy ekonomii. Taki przedmiot, który, nie wiem, powiedzmy sobie od czwartej klasy szkoły podstawowej by wdrażał dzieci w świat finansów, na których, no wiadomo, że nie przerabiałyby skomplikowanych systemów giełdowych czy skomplikowanych pojęć gospodarczych, ale chociaż mogłyby się dowiedzieć, czym jest podatek VAT, czyli podatek, który również one płacą w sklepiku szkolnym.
1: Dokładnie tak. Powiem więcej. Jeśli my tą edukację zaczniemy tak wcześnie, to dzieci szukają i znajdują często też i nieprawdziwe informacje, manipulacyjne informacje w internecie, bo dzisiaj nie jest problemem podaż informacji i popyt tych informacji przez dzieci, jest problemem, żeby te informacje były prawdziwe i żeby znaleźć te, które są wartościowe dla nich. W związku z tym, czy przedmioty powinny być wprowadzone takie edukacje ekonomiczne już w wczesnej, na przykład, klasach podstawówki? Ależ absolutnie tak. Dzisiaj takim poważnym przedmiotem jest biznes i zarządzanie w średniej szkole.
0: Dopiero w średniej szkole,
1: w pierwszej, drugiej klasie. I wtedy okazuje się, że z tych ponad 1000 przeprowadzonych warsztatów w szkołach w całej Polsce, dwoje, troje, może czwórka, piątka uczniów, maksymalnie na 25 osób, mówi, że miało do czynienia z jakąś formą inwestowania czy zarabiania. Ale potem jak się wejdzie w rozmowę głębiej, to okazuje się, że no jednak umyłem tam samochód, a może tutaj gdzieś kupiłem i sprzedałem jakąś walutę, jakiś rynek, a niektórzy już mają pozakładane, oczywiście wszyscy w tym wieku już mają konta w banku, bo dzisiaj to jest oczywiste. Na pierwsze hasło, czy kto ma konto w wieku 7-8 klasie, to oczywiście jest lasong. Mniej więcej nawet i 100% często.
0: Przypomnijmy, 13 rok życia. Ukończenie 13 lat pozwala w Polsce na założenie konta. Oczywiście z pomocą rodziców, ale takie konto może zostać założone. I co ciekawe, to jest konto bardzo często

0: z kartą płatniczą, z aplikacją, z różnymi udogodnieniami. Ma swój numer to konto i jeszcze dodatkowo no, są tam też takie walory edukacyjne, no bo oczywiście wiadomo, że to konto jest jakoś oprocentowane, można się przyglądać, co z tymi pieniędzmi się dzieje i tak się zastanawiam, czy to konto na 13 urodziny na przykład, jako prezent, nie jest też takim dobrym wstępem do tego, aby na niewielkich sumach na początku nauczyć się zarządzać swoim mikro, ale jakże ważnym budżetem.
1: To jest kapitalny pomysł i muszę powiedzieć, że prowadzimy takie badania przed warsztatami, po warsztatach, po jakimś okresie, na przykład kilku tygodni, jak zostawiamy naszym dzieciom, nastolatkom jakieś karty pracy bądź jakieś zadania do wykonania, bo mamy dobry kontakt też z nauczycielami, dyrekcjami szkół, dla których, w których te warsztaty prowadzimy i okazuje się, że dzieci, nastolatki wracają do nas z informacjami, że oni, ich świadomość na tyle wzrosła, że jest to dla nich oczywiste, że jak zaczynają rozmawiać po tych warsztatach z rodzicami o pieniądzach, to nagle ten element przeznaczenia części tych pieniędzy na konto oszczędnościowe, bądź sama rozmowa o kontach oszczędnościowych, o formach inwestowania i wykorzystaniu tych kont, o których tutaj mówimy, jest oczywiste wtedy dla nich. 13 lat to już ich konto indywidualne. Ale tak naprawdę można dziecko założyć konto, czy konto oszczędnościowe, już od urodzenia. Tylko tyle, że to jest konto rodzica. To jest takie subkonto dla dziecka. 13 lat to już ten wiek, kiedy, i to działa dzisiaj, dzieci same dysponują tymi pieniędzmi i wiedzą, co z nimi zrobić. Ale najfajniej jest wtedy, kiedy rodzice rozmawiają z dziećmi, a dzieci z rodzicami. I dlatego też my produkujemy wiele materiałów edukacyjnych dodatkowych, takich, które pomagają im zrozumieć ten świat. Zapytał pan też wcześniej, czy edukacja finansowa jako przedmiot, bądź wplecione w inne przedmioty. Muszę powiedzieć, w innych krajach, w Stanach na przykład, bardzo często jest tak, że te elementy edukacji finansowej są nie tylko na matematyce, ale też w geografii, biologii, chemii i nawet w przedmiotach humanistycznych, żeby to było taka nauka o przyzwyczajeniach, o wykorzystaniu środków finansowych we wszystkich tych dziedzinach. Bo jeżeli robimy jakieś na przykład konkursy, gry edukacyjne, takie spotkania z większą ilością dzieci, konferencje nad 150-200 dzieci i na przykład robimy tam takie picze inwestycyjne, takie zawody dla nich, to jeżeli się potraktuje dziecko tak poważnie, w wieku 12, 13, 14, 15 lat i mówi, i zada mu się takie zadanie, czy takim teamowi, zbudujcie teraz jakiś projekt, macie na to godzinę, pół godziny, to nagle oni wchodzą w ten świat jak po prostu z całą euforią i potem prezentują. I okazuje się, że w wielu dziedzinach oni tworzą te projekty. Nie tylko ekonomiczne, tylko to wykorzystują te elementy ekonomii. I to jest ten narybek nasz, że oni dalej będą tworzyć tą naszą rzeczywistość. Dodatkowo za każdym razem wykorzystują informacje z telefonu, wykorzystają dzisiaj już czaty, wykorzystają inne modele, wykorzystują również do tego, żeby zbudować te swoje projekty, również jak zainwestować, też wykorzystując wszystkie aplikacje. Także pytanie też jest takie, czy w ogóle korzystać, czy nie korzystać w tej edukacji z takich narzędzi.
0: Czy te warsztaty to jest domena przede wszystkim dużych miast, bo tutaj oczywiście w tych dużych miastach też większa możliwość spotkania się ze specjalistami, też potężna społeczność szkolna, czy także w mniejszych miejscowościach takie warsztaty są prowadzone przez trampki na giełdzie?
1: My bardzo często robimy warsztaty przy współpracy, czy z Ministerstwem Edukacji, czy z jakimiś innymi instytucjami, samorządami miejskimi. W Warszawie też dzielnice mają swoje budżety takie edukacyjne. W związku z tym jest to cała Polska. Zaczęliśmy oczywiście prawie 4 lata temu, ale głównie 3 lata temu i ostatnie 2 lata były takie mocno rozwojowe w dużych miastach. Od czegoś trzeba było zacząć, więc przeprowadziliśmy mnóstwo warsztatów w Gdańsku, w Łodzi, w Krakowie, Bielsku-Białej, w Katowicach, we Wrocławiu, w Warszawie oczywiście, ale też schodzimy coraz niżej. To znaczy, że szukamy też chętnych, kto by chciał, a chce bardzo dużo szkół i miejsc z nami przeprowadzić te warsztaty, czy żebyśmy do nich przyszli. W związku z tym mieliśmy też mniejsze miejscowości, w których jesteśmy, a teraz nasza mapa to jest cała Polska. My współpracujemy, nasza fundacja to jest kilkanaście osób takich, które pracują na stałe, ale współpracujemy z ponad 120 mentorami z rynku finansowego w całej Polsce. Takimi, którzy właśnie na jeden, dwa dni zrzucają

0: te swoje garnitury, wskakują w trampki i idą robić to dobro, tą edukację dla młodzieży. I wtedy bardzo chętnie wykorzystujemy również tych lokalnych menedżerów, firmy, samorządy, instytucje finansowe. W związku z tym Jarosław i Siedlce, i Nasielsk, i Białystok, i tak dalej. Także cała Polska to są te same dzieci.
1: Fantastycznie. To w takim razie jeszcze jedno pytanie z kategorii moich ulubionych, ale zawsze przy okazji tego typu tematów je zadaję. Czy my dorośli nie popełniamy bardzo ciężkiego błędu, na przykład opowiadając o swojej pracy albo działalności gospodarczej, kiedy na przykład zbliża się 20 dzień miesiąca i mówimy: popatrz, tyle muszę oddać skarbówce, tyle muszę zapłacić na ZUS, zobacz, niewiele mi z tego wszystkiego zostanie. To takie narzekanie, ono wpływa destrukcyjnie bardzo często na samo postrzeganie biznesu, bo nagle się okazuje, że taki młody człowiek widzi: tata ciężko pracuje, mama ciężko pracuje, a tyle im zabiera państwo. No i się kształtują przeróżne tutaj poglądy, no a brakuje takiego wyjaśnienia, na co te pieniądze tak naprawdę idą.
0: I to wyjaśnienie byłoby idealnie, żeby było tworzone i o tym były rozmowy już od urodzenia. To znaczy, a gdzie jest to pierwsze miejsce? To jest rodzina. Mhm. To jest szkoła. Potem dochodzą jakieś dodatkowe warsztaty, zajęcia. Więc oczywiście dlatego też fundacja nasza to edukacja nie tylko do dzieci, ale rozszerzamy to na rodziców. Współpracujemy oczywiście z nauczycielami. Robimy kursy obecnie dla rodziców, ale nie dla rodziców, tylko dla rodziców, jak mają rozmawiać z dziećmi o pieniądzach. Bo jeśli rodzic wie, bo jest z tego rynku, ma prowadzić działalność gospodarczą i to on wytłumaczy temu dziecku. Pytanie, czy chce i czy nie widzi tego jako temat tabu. Natomiast jeśli te rozmowy, tak jak rozmawiamy o polityce, o sporcie, o wszystkim od zawsze i z dziećmi też bardzo często, to dlaczego nie rozmawiamy o pieniądzach? Więc my zachęcamy też do zmiany postaw w domach. U rodziców rozmawiajcie z dziećmi o pieniądzach. Zresztą jest to bardzo ciekawe i trochę takie kuriozalne, że te pieniądze są z nami już do końca życia. To dlaczego nie przygotować tego swojego dziecka albo swojego ucznia w szkole na tyle dobrze, żeby to nie był temat tabu, tylko żeby znaleźć wszelkie możliwe sposoby do tego, nie żeby go wystraszyć, że będzie ciężko, że będzie musiał ciężko pracować, tylko jak dobrze żyć, jak odkładać od urodzenia, jak zrobić, żeby ten procent składany za 5-10 lat umożliwił takie normalne, godne życie. W związku z tym my zmieniamy postawy. My szukamy tego świętego grala, czyli tych rozmów w domach, rozmów w szkole od wczesnych lat.
1: A czy teraz o pieniądzach rozmawia się z dzieciakami trudniej? Podam prosty przykład. Moje pokolenie jeszcze pamięta jedyną formę pieniądza. 1000 złotych z Kopernikiem, 5000 złotych z Chopinem, banknoty, monety, wszystko namacalne. Potem uciekliśmy w plastikowy pieniądz, w ten wirtualny pieniądz. Teraz dochodzą przeróżne tam tokeny do gier jeszcze, które też są odpowiednio wyceniane. No tak na dobrą sprawę mamy karty przedpłacone na różnego rodzaju usługi cyfrowe. To nam się mocno skomplikowało. Jak w tych mocno skomplikowanych czasach rozmawiać? Czy zejść do parteru i pokazać, to jest 1 złoty, to jest złotówka i od tego wszystko się zaczyna? Bo my też musimy nadążyć za tymi nowościami, a nie oszukujmy się. W niektórych kwestiach dzieciaki mogą nas, dorosłych, zawstydzić, jeśli chodzi o nowoczesne technologie.
0: To prawda. Dzisiaj to jest chyba ten pierwszy raz w historii świata, że my się dużo więcej uczymy od dzieci, od nastolatków, od naszych dzieci czy od innych dzieci, mhm, jak żyć w tym świecie. Jest, dla dzieci jest to naturalne. My robimy też zajęcia na studiach. Jeżeli zadajemy studentowi pytanie, to nagle się okazuje, że oni odpalają wszyscy na tabletach po prostu czaty. I tam cię pytają. Dzieci tak samo pracują cały czas z telefonem. W związku z tym dla nich, jako takich digital natives, telefon, aplikacje, również bankowe, są intuicyjne. Pytanie oczywiście o coś innego. Czy jeżeli myślimy sobie, jak tutaj spowodować, żeby nasze dziecko było też szczęśliwe i zadbane, żeby żyło takim dobrobycie kiedyś i żeby miało te finanse ogarnięte. I wtedy wszystkie te elementy, o których pan mówi, czyli cyfrowe, aplikacje, cały świat, nie wiem, krypto, czy cały świat portfela inwestycyjnego, który można zbudować, jest na to.

0: naturalny dla dzieci. Oni wchodzą w to od razu. Dla nich, dla nas, z pokolenia jeszcze Y-ków czy X-ów, jak robiliśmy wyszukiwania? No tylko po prostu w przeglądarce, w Google. Mhm. Mówiło się wygoogluj. Dzisiaj oni nie szukają tego w Google. Oni nawet tego często z przeglądarek nie korzystają. Oni wchodzą bezpośrednio na inne platformy i mają całą masę podażową informacji, którą mogą zdobyć zewsząd. Czy my na tym jako rodzice nadążamy? Czy nawet nauczyciele w szkołach? Często nie. Ale wszyscy się teraz uczą tego samego. W związku z tym mądry rodzic, fajny rodzic, który chce zadbać o przyszłość swojego dziecka, to nie tylko ten rodzic, który zapyta, czy dziecko będzie Igą Świątek, czy Hurkaczem, czy on pójdzie na studia takie czy inne, tylko czy on potrafi w każdym momencie zadbać o siebie również finansowo. Żeby, mówiąc szczerze, ominęły go te wszystkie rafy, które my kiedyś musieliśmy przeżywać i dzisiaj przeżywamy. Ja też mam dzieci swoje i też rozmawiałem z nimi o pieniądzach, ale muszę powiedzieć, że kiedyś to było jakieś nieudolne. Dzisiaj, przez to, że my rodzice też mamy całą masę informacji, którą możemy wykorzystać w rozmowie z dzieckiem, również tych cyfrowych, to rozmowa może być kompletnie inna. Jednakże bardzo ważne, żeby było to bezpieczne i żeby te źródła informacji, które do nas docierają i do dzieci i do nas, były dookreślane i żeby były bardzo mocno kontrolowane. I to też nasza rola. Dziecko 100 razy szybciej znajdzie dużo więcej informacji. Pytanie tylko, kto pomoże mu te informacje dobrze dobrać, te, które są prawdziwe czy nie. Czyli całe cyberbezpieczeństwo, które też jest naszym elementem edukacji finansowej.
1: No, czyli z jednej strony walka prawda kontra fałsz, to się nie zmienia od lat, ale kolejna kwestia, walka suchej, definicyjnej wiedzy też z praktyką, żeby można było spróbować, sprawdzić chociażby, czym jest inflacja. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Adam Wojdyło, Fundacja Trampki na giełdzie, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: A z okazji Dnia Dziecka życzymy oczywiście wszystkim naszym najmłodszym słuchaczom, ale także rodzicom wielu udanych rozmów, także o pieniądzach. Rozmawiajmy ze sobą, to jest bardzo ważne. To był magazyn Saldo, kolejne wydanie o godzinie 17.40. Wtedy również podsumujemy, jak minął dzień na rynkach. Sam jestem ciekawy. Marek Klapa, do usłyszenia.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Reklama.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Porówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Już 4 czerwca zaczynamy największe święto polskiej muzyki. 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. 4 dni najlepszej muzyki, 8 wyjątkowych koncertów i ponad 100 artystów na jednej scenie. Jubileusze, premiery i kultowe przeboje, które znasz od dziecka. Oglądaj od 4 do 7 czerwca od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.

0: mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: Fascynujące, że

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Nie żyją i kierowca, i pasażer. Na początek Płocki, skutki tragicznego wypadku na jednym z wiaduktów. Rok pod znakiem kłótni i wet. Rzecznik rządu surowo ocenia początek kadencji prezydenta Nawrockiego. Będzie też co nieco o Dniu Dziecka i szczęśliwych parach, które mimo problemów doczekały się potomstwa. Minęła 13. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Do dwóch wzrosła liczba ofiar tragicznego wypadku w Płocku na Mazowszu. Nie żyje i kierowca, i pasażer auta, które spadło z wiaduktu na ulicy Rataja. Informację przekazała Polskiemu Radiu RDC Monika Jakubowska z płockiej policji.
2: Pomimo reanimacji na miejscu zginęły dwie osoby, 28-letni kierowca oraz 35-letni pasażer. Policjanci wykonują czynności pod nadzorem prokuratora, zabezpieczają ślady oraz sporządzają dokumentację celem wyjaśnienia przyczyn i okoliczności tego tragicznego wypadku.
1: Służby ustalają, dlaczego auto przebiło bariery i spadło z dużej wysokości. Trasa wciąż jest zablokowana. W Balcarzowicach w Opolskiem trwa wielkie sprzątanie po trąbie powietrznej. Lokalne władze powołały specjalną gminną komisję, która oszacuje straty. Już wiadomo, że są ogromne. Nawałnica zniszczyła wiele budynków, mówi Piotr Zdziechowski ze Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich.
3: Na chwilę obecną mamy 18 budynków, które zostały uszkodzone, z czego 11 to budynki mieszkalne, które w część zabezpieczyliśmy plandekami. Dwa budynki zostały wyłączone z użytkowania przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, a mieszkańcy udali się do swoich rodzin jeszcze w sobotę po tej nawałnicy.
1: W nawałnicy nikt nie został ranny. Mieszkańcom, którzy stracili dorobek życia, zapewniono pomoc psychologiczną. Na miejscu działa także pogotowie energetyczne, by przywrócić dostawy prądu. W informacjach polityka i surowa ocena działań prezydenta. Dziś mija rok od wygranych przez Karola Nawrockiego wyborów prezydenckich. Opinie na temat jego prezydentury są podzielone. Zdaniem rzecznika rządu Adama Szłapki, Nawrocki zostanie zapamiętany głównie jako blokujący ważne dla Polski ustawy.
4: Dobrym przykładem jest program SAFE. Wszyscy rozumieją, zdecydowana większość Polaków, że to jest program, który wzmacnia polską obronność, który przyspiesza polską gospodarkę, a jednak pan prezydent ten program blokował. Nie jest dobrą oceną to, że to, z czego prezydent jest najbardziej zapamiętany, to jest te kilkadziesiąt wet, w tym takich ważnych programów jak programu SAFE, czy na przykład przyspieszenia rozwoju polskiej energetyki. Mimo sypania piachu w szprychy da się spokojnie jechać i jedziemy dalej, nie będziemy się tym przejmować.
1: PiS i Konfederacja bronią prezydenta, podkreślając, że słusznie blokuje szkodliwe przepisy. Po roku liczba zawetowanych przez Nawrockiego ustaw to 33. 40 tysięcy par objętych leczeniem, 15 tysięcy maluchów już na świecie. To dane po dwóch latach działania rządowego programu refundacji in vitro. Rząd podaje najnowsze statystyki w ważnym dniu, dziś Dzień Dziecka. Kancelarię premiera odwiedzili szczęśliwi rodzice, w sumie kilkudziesięciu pociech.
5: Laurka ma 5 miesięcy, Anielcia też.
6: Szczęście zdecydowanie, jest zdecydowanie podwójne i jesteśmy najszczęśliwsi na świecie, no.
5: Cała walka trwała ponad 2 lata. Na początku staraliśmy się hormonalnie wyprostować wszystko, co tam było potrzebne. No i w którymś momencie doszło do tego, że musieliśmy podejść do procedury in vitro.
6: Ale udało nam się za pierwszym razem, także czuliśmy się naprawdę przez naszych lekarzy zaopiekowani.
1: Z programu in vitro mogą bezpłatnie korzystać pary zmagające się z niepłodnością. Problem jest powszechny, dotyka co piątej pary w naszym kraju. Na koniec impreza dla dorosłych, jedyna taka w Polsce. Zielona Góra szykuje się do dni otwartych piwnic winiarskich. Będzie można odwiedzić zabytkowe miejsca związane z winiarską historią miasta. Będą spacery z przewodnikami, koncerty i pokazy. Popularność imprezy jest coraz większa, mówi nam Bartłomiej Gruszka z Fundacji Tłocznia, która zajmuje się popularyzacją historii Zielonej Góry.
7: W tym roku mamy kilka nowości, 5 nowych piwnic, jeśli patrzymy tak rok do roku, czerwiec do czerwca. Liczba winiarzy też rośnie, także widać, że no, impreza jest coraz bardziej popularna, rośnie też liczba turystów.

0: zielonogórzan, którzy odwiedzają piwnicę, także myślę, że to jest dobry trend.
1: Większość historycznych miejsc, które będzie można odwiedzić na co dzień, jest niedostępna. Dni otwartych piwnic winiarskich w Zielonej Górze rozpoczną się w czwartek. Impreza potrwa do soboty.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: W całym kraju może dziś przelotnie popadać intensywny deszcz i burze pojawią się na wschodzie i w centrum. Alert IMGW obowiązuje od Mazur aż po Małopolskę. Na termometrach od 18 stopni na Wybrzeżu i Podhalu do 22 w Wielkopolsce i na Mazowszu.
2: Klimat.
1: Jakość powietrza w kraju jest na ogół dobra lub bardzo dobra, tylko w Pabianicach, w Łódzkiem dostateczna. Ponad 40% energii pochodzi z odnawialnych źródeł, przede wszystkim ze słońca. Przez cały dzień możemy dowolnie korzystać z prądu. Zagrożenie pożarowe w lasach jest małe lub średnie.
2: Klimat. Reklama.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
8: Zdrowid.
9: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie. Autopromocja.
10: Świat przyspiesza. My go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
2: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
11: Dzień dobry Państwu. Małgorzata Żochowska. Jest 8, prawie 9 minut po godzinie 13. Witamy Państwa w zespole. Rafał Wardzyński, Agnieszka Wieczorek i Jakub Białobrzewski. Będziemy z Państwem do 16 nie tylko świętować Dzień Dziecka. Głęboko wierzę, że każdy z nas ma ten w sobie ten pierwiastek. Jedni większy, inni mniejszy, jedni bardziej dominujący. Rafał się uśmiecha, Rafał Wardzyński, to ja rozumiem. Tak, tak, tak, ja rozumiem, dlaczego się uśmiecha. To znaczy właśnie przed chwilą mnie poinformował, że on ma większy i dominujący ten pierwiastek dziecka w sobie. Ale czy jest w tym coś złego, to wszystkim Państwu, którzy czują się choć trochę dziećmi w sobie, wszystkiego dobrego dziś z tej okazji.
2: Komentarz.
11: A z nami Ołech Biłecki, dziennikarz ukraińskiego Radia NV.

0: Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: Dziękujemy, że pan z niego skorzystał. Chcę zacząć od zamieszania wokół decyzji Wołodymyra Zełenskiego w sprawie nadania jednej z jednostek nazwy UPA. Jest taka zasada, szczególnie w relacjach z państwem postsowieckim. My zakładamy, że jak ktoś jest antyrosyjski i walczy z Rosją, to nie jest Sowietem w duchu. A jednak może być. Ukraińcy są sowieccy w duchu i Zełenski też. To znaczy, że rozumieją język siły, a nie rozumieją języka gestów. Tak mówi Witold Jurasz w rozmowie Onetu z Magdaleną Rigamonti. Witold Jurasz to jest dziennikarz, który specjalizuje się w tych relacjach. Bardzo wiele wie o miejscu na mapie, z którego pan pochodzi, panie redaktorze. Ktoś czegoś nie przemyślał? Czy Wołodymyr Zełenski mógł wziąć pod uwagę element prowokacji niecelowej, ale zamieszania, które ta decyzja wywoła?
1: Nie myślę, że to jest kwestia nieprzemyślenia, czyli niezrozumienia kontekstu. Raczej ten kontekst był i jest nadal tak naprawdę zrozumiały i dla samego prezydenta, i jestem przekonany, że dla jego otoczenia. Z całą pewnością o tym mówię. Jeżeli patrzymy w ogóle na tą sytuację i na to zamieszanie, to tutaj no, mamy teraz tak naprawdę różne podejścia, tak? No bo Ukraina patrzy na to ze swojej perspektywy, Polska ze swojej i każdego razu, kiedy podejmuje się ta czy inna decyzja, nie zależy, czy to kwestia historyczna, czy to kwestia gospodarki, czy jakakolwiek inna, no to zawsze taka kwestia w tej czy innej stolicy podejmuje się ze względu przede wszystkim na te swoje interesy. To nie oznacza, że należy lekceważyć interesem państw partnerskich, po prostu partnerów. To nie oznacza, że nie warto no może modelować, że tak powiem, tak, tą reakcję, która powstanie, ale jednak każde takie państwo orientuje się na swoje interesy. Polska też, tak samo jak i Ukraina, jak i każdy inny kraj, i tutaj mamy do czynienia moim zdaniem dosłownie z taką sytuacją, no bo nie wchodząc w kwestie historyczne, ja w to nie wchodzę po prostu dlatego, że nie jestem historykiem i rozumiem, o ile to jest sensytywna dla Polaków i też dla Ukraińców oczywiście historia, o ile jest to sensytywny temat, ale jednak powiem, że w Ukrainie dominuje inna perspektywa, inna opinia jest mainstreamowa. Rozumiem, że w Polsce dla wielu ludzi to jest nie do przyjęcia. Rozumiem jednocześnie, że no sporo ludzi nawet mnie pytają, piszą do mnie, dlaczego, czy mógł Zełenski nie podejmować takiej decyzji, ale motywacja jego nie była taka, żeby doprowadzić do obrażenia Polaków, żeby doprowadzić do zamieszania na linii Kijów-Warszawa, tylko dlatego, że ta jednostka, ludzie, które walczą o niepodległość Ukrainy, o stabilność w Europie, jednak potrzebowali tego tytułu. To już kwestia historyczna, dlaczego, ale potrzebowali i dlatego Wołodymyr Zełenski, moim zdaniem, i to, co ja czytam na przykład w oficjalnym komunikacie od MSZ-u, właśnie to dlatego podjął taką nieprzyjemną dla Polaków decyzję. Tak jest.
0: Czy w relacjach międzypaństwowych, zwłaszcza między Polską a Ukrainą, która od pierwszych dni wojny Ukrainie pomaga, obowiązuje słowo szacunek dla historii?
1: Myślę, że tak.
0: Ja myślę, że i pan, nie wiem, dobrze, nie chcę za pana decydować, ale ja uważam, że nawet jeśli, bo mamy, różnie rozumiemy te wydarzenia. Dla polskiej strony wydarzenia na Wołyniu były bez dwóch zdań zbrodnią ludobójstwa. Nawet 100 tysięcy osób mogło zginąć. A dla Ukraińców to pewien efekt, użyję określenia, symetrycznego konfliktu zbrojnego. Ukraińcy do tego wszystkiego postrzegają UPA przeważnie jako organizację antysowiecką przede wszystkim, a nie antypolską. Ale ja jestem przekonana, że nie tu i nie teraz. Myślę o tej nazwie.
1: Rozumiem. Mhm. Rozumiem te intencje, absolutnie, tak. I jeżeli chodzi o to, czy obowiązuje ten szacunek, bo pytanie było tak, właśnie takie, dlaczego mówię, że tak i dlaczego uważam, że tak? No bo mimo tego, że taka decyzja była podjęta, jednak widzimy to, że strona ukraińska próbuje to negocjować, to tłumaczyć i donosić tę informację, którą po prostu, no, z tego, co ja czytam na przykład w oficjalnej wypowiedzi MSZ, bardzo dobrze byłoby, gdyby w Warszawie zrozumieli. To nie znaczy, że stanęli na to stanowisko, które obejmuje Ukraina. W żaden sposób. Absolutnie.
0: Nie, ale wie pan, w Warszawie nie zrozumieją. to jeśli tak ma być, bo nawet Lech Wałęsa mówił, że ta decyzja Wołodymyra Zemi

0: Zełenskiego mu ubliżyła. Myślę sobie, że w takim momencie historii, w jakim jesteśmy, w którym Polska jest jednym z orędowników pomocy Ukrainie w Europie i na świecie, no, argument musicie zrozumieć, to nas nie trafi. Będzie coraz trudniej, bo wie pan, na szczytach władzy pewnie te elementy dyplomacji będą obowiązywać, ale jak będziemy mieli kolejny mecz Polska-Ukraina w piłkę nożną, to będą takie reakcje jak ostatnio i takie decyzje nie będą budowały, próbuję być ostrożna, tak, też w tym, co mówię, ale nie będą budowały takiej atmosfery sprzyjającej decyzjom na przykład rządu czy prezydenta.
1: Mi się wydaje, że w Kijowie to rozumieją i tutaj ja tylko jedyną rzecz powiem, bo właśnie takie określenie musicie zrozumieć, no chyba nie. Chyba to nie jest na miejscu i nie ma tak ze strony Ukrainy, że musicie, a ja raczej mówię o tym, że bardzo by chcieliśmy i zależałoby Ukrainie na tym, żeby była próba tego zrozumienia. Tylko o to chodzi. Ale to, czy musicie, czy nie musicie, oczywiście nie mamy prawa tak mówić, rzecz jasna. I no, widzę tak, jak ta polityka się szykuje. Tak? I bo może ja wrócę do tej kwestii szacunku. Ja z całą pewnością teraz powiem, że no, nie są łatwe takie rozmowy dla mnie, ale zgadzam się na takie rozmowy dlatego, że szacuję Polaków i mam szacunek i kocham Polskę. Tylko dlatego wychodzę i rozumiem, że sporo ludzi na przykład mówiących po polsku, mieszkających w Polsce, często występujących w polskich mediach, po prostu nic nie mówią teraz w tym momencie. Tak? Dlaczego? Moim zdaniem często dlatego, żeby no, po prostu nie tracić tej sympatii ze strony Polaków, a tak naprawdę nie mówić do końca, co myślą. Ja
0: dokładnie o to chodzi,
1: robię inaczej. I dlatego jest ten szacunek, o którym właśnie mówię.
0: Znaczy, absolutnie nie są to uwagi do pana, tak? Bo tak trochę jest pan, znaczy jest pan w ogóle w trudnej sytuacji, prawda? Bo też jakoś delikatnie i dyplomatycznie próbuje pan tłumaczyć, nie przekonywać nas wszystkich, ale tłumaczyć tę decyzję. Ale ja myślę, że pan prezydent teraz będzie bardzo konsekwentny w próbie odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Chociaż Radosław Sikorski, szef naszego MSZ-u, przypomina, że ten order ma również Caryca Katarzyna i nikt nie próbuje nam jej odebrać tego orderu. Ja myślę, że jeszcze nie jesteśmy do końca w stanie sobie wyobrazić konsekwencji tej decyzji i to powtórzę się, nie na szczytach władzy, ale w naszym powszechnym rozumieniu i akceptacji takiej codziennej nas wszystkich. Wie pan, że może być ciężko.
1: Jasne, jasne. Ja w pełni z tym się zgadzam i może zwrócę uwagę na jeszcze jeden element. Jak tylko się pojawiła ta decyzja Karola Nawrockiego, bo teraz mówi właśnie o jego wypowiedzi, tak, jeszcze z końca ubiegłego tygodnia, o tym, że będzie właśnie zabiegał, żeby kapituła odebrała ten order. Właśnie w te pierwsze chwile zobaczyłem reakcję Rosjan, może nieoficjalne jeszcze, tak? Tylko no, takie raczej publicystyczne, a ja bym raczej powiedział, że to nawet nie publicystyka, tylko propaganda. O czym mówią te Rosjanie, których ja przynajmniej widziałem przez ekran oczywiście, tak? Oni mówią, że no, nie przeszkadzajmy Polsce i nie przeszkadzajmy Ukrainie niszczyć te
0: dokładnie
1: swoje tylko relacje. Tak,
0: jasne.
1: Po prostu. To tylko słyszałem od Rosjan.
0: I my to wiemy i Wołodymyr Zełenski, jak sądzę, też to wiedział.
1: Mi się wydaje, że tak. Tak samo jak i Karol Nawrocki. Tutaj nie próbuje jakby usprawiedliwiać, czyli może stawić znak równa się, tak? Ta pierwsza decyzja, ta druga decyzja, co było pierwsze, co jest powodem i tak dalej. Chodzi tylko o to, że no może tak samo zaapeluje do słów i szefa MSZ-u polskiego i też do tego zresztą, o czym mówi szef rządu Donald Tusk, bo to też jest kwestia polityczna, a ja nie chcę w polską politykę wchodzić, bo Polacy sami sobie poradzą beze mnie w tej swojej polityce. Ale no widzimy, że to będzie wykorzystywane i w sytuacji wewnętrznej, tej politycznej, tak i na zewnątrz. I no, wie pani, że emocjami w tych sytuacjach to raczej się nie posługuje. Tak? I no, czy możemy się wycofać z tego? Czy możemy po prostu zrobić tak, żeby Ukraińcy nie zwracali uwagi na decyzję Nawrockiego, a Polacy nie zwracali uwagi na decyzję Zełenskiego? Nie, nie możemy. A nie, oczywiście, nie że nie możliwe. Możemy, no to już się zdarzyło. Ale tak jak mówię, że nie kierujmy się tymi emocjami. To tyle, co

0: mogę powiedzieć w tym temacie.
1: No tak, i ile by rozwagi nie było w naszej rozmowie, panie redaktorze, to ja emocje Polaków, którzy są oburzeni tą decyzją, rozumiem.
0: I ja też, tak naprawdę. To jest ważne.
1: Ja w to wierzę, tak, tak, absolutnie. Włodymyr Zełenski mówi w CBS, że Rosja szykuje silny atak z użyciem dronów, pocisków manewrujących, balistycznych. I to może się stać no właściwie na dniach, wczoraj, dzisiaj, jutro. O co może chodzić?
0: No, to był taki duży wywiad tak naprawdę w tym CBS News i sporo było powiedziane, ale jeżeli chodzi o kolejne ofensywy, no to nie tylko Zełenski, nawet to, co słyszę od rzeczników różnych jednostek, a rozmawiam z nimi na północy Ukrainy, na przykład znajdujących się na wschodzie, tak samo, oni mówią, że sytuacja może się zmieniać po prostu dlatego, że teraz mamy lato. Opcjonalnie to dodaje tych opcji, że tak powiem, tak, każdej ze strony, i polskiej, i ukraińskiej, i to z kilku powodów. No, najpierw to tak zwana zielonka. Żołnierze mówią o tej zielonce, to jest po prostu liście na drzewach i zawsze w takim lesie da się ukryć jakiś sprzęt bojowy, da się przemieścić i tak dalej. To zmienia sytuację, tak jak zresztą i to każdego roku. Rzecz druga, teraz Rosjanie próbują przesuwać się na tak zwanym łatwym sprzęcie. Co to znaczy? No, wykorzystywują dosłownie cokolwiek. Hulajnogi, kwadrocykle, motocykle i tak dalej, i tak dalej. To też zmienia sytuację taktyczną, ale ta strategia, ona wywodzi się z taktyki. To też jest ten drugi wątek i mi się wydaje, że prezydent o tym też mówi w tym swoim wywiadzie. Ale tutaj może najważniejsze to, o czym on mówił wczoraj, to okno czasu, ta przestrzeń, którą mamy, żeby negocjować z Rosjanami. Prezydent mówi o tym, że to jest okres do najbliższej zimy, no bo teraz Rosjanie nie są w silnej pozycji na froncie, tak? Czyli nie mają jakichś postępów, mają ogromne problemy z logistyką i stąd właśnie ta ocena, że jest to okres przynajmniej do najbliższej zimy.
1: Stawką naszej wojny z Rosją jest przyszły globalny porządek, też mówił w tym wywiadzie Wołodymyr Zełenski, co do tego nie masz żadnych wątpliwości. Na jakim etapie jest teraz konflikt? Czy rzeczywiście mamy pierwszy raz od wybuchu tej wojny do czynienia z sytuacją, w której Ukraina zyskuje przewagę? Nie tylko militarną, ale też, to znaczy militarną, ale także w kontekście tego, co za tym stoi, liczebną, technologiczną.
0: Ja bym tutaj może zaczął od logistyki, proszę pani, bo to jest ważne, tak jak mówiłem, te postępy, które próbuje Rosja odzyskać, ale nie ma. To, co się dzieje teraz na przykład na terenach już od dawnego czasu okupowanych, czyli to znaczy od roku 2014 i na przykład wczoraj Wojsko Ukraińskie poinformowało o tym, że teraz oni mają kontrolę nad logistyką w obwodzie Ługańskim, a nawet 200 kilometrów od linii frontu. Co to znaczy? Oczywiście, że nie ma fizycznie tam na tych terenach żołnierzy ukraińskich i wojska ukraińskiego. Absolutnie. Ale to, że drony mogą kontrolować te drogi, przez które Rosjanie zawożą sprzęt, przewożą żywą siłę tak zwaną, czyli żołnierzy, to już jest wielki postęp. I jeżeli ostatnio to jest obwód Ługański, który no, może w 95% jest okupowany, tak? Czyli no, po prostu tam jest paru wiosek, które w tak zwanej strefie szarej, ale cały obwód jest okupowany. I to, że teraz ukraińskie drony kontrolują drogi tam, to jest bardzo ważne, ale jest też i drugi kierunek. To okolice Mariupola okupowanego, okolice Berdiańska, a te miasta, przypomnę, leżą na wybrzeżu Morza Azowskiego. W ubiegłym tygodniu doszło do takiej komicznej tak naprawdę sytuacji, kiedy Rosjanie na te drogi, które kontrolowane przez ukraińskie drony, przywieźli po prostu przedstawicieli cerkwi, żeby tam robili jakieś obrzędy i tak dalej, żeby te drony tam nie uderzały. Oczywiście to, tak jak mówiłem, to jest komiczne, bo to nie wpływa na sytuację wojskową, ale to też wskazuje na to, że kontrolę tej logistyki, ono będzie odbijały się na froncie i bezpośrednio na tym, jak Rosjanie czują się na tych okupowanych terenach. To w tym momencie to chyba jest najważniejsze, jeżeli chodzi o front.
1: Ale też Ukraińcy przeprowadzili w sobotnią noc no, taką solidną operację wymierzoną w rosyjskie cele wojskowe, paliwowe. Nad Morzem Azowskim są filmy z tego.

0: Czegoś brakuje Rosjanom, żeby się skutecznie bronić? Od internetu po pociski?
1: No chyba tak. Tego wszystkiego tak naprawdę, ale to, co oni mają problemy, na przykład to, że oni mają problemy z obroną przeciwlotniczą, to jak najmocniej widać, na przykład na terenach okupowanego Krymu, też w głębi Rosji, no bo jeżeli na przykład oni mają te wyrzutni przeciwrakietowe, takie, to wczorajszy dzień wojny, no to nie mogą sobie poradzić z dronami, bo dron jest mobilny, dron jest mały, dronów może być dużo. W jakimś stopniu próbowali też kopiować faktycznie ukraińską praktykę, bo między innymi warto też pamiętać, że Ukraina na przykład przeciwdziała rosyjskim dronom w kilka sposobów. Ten pierwszy sposób to jest walka radiolokacyjna, kiedy ten dron po prostu leci gdziekolwiek, ale no rozumiemy gdzieś tam w polu, ale nie w na przykład w jakiś obiekt infrastruktury. To jest rzecz pierwsza, ale i to, co Rosjanie próbują teraz kopiować, to mobilne grupy, czyli żołnierze siedzące na takich samochodach dużych z karabinami, które fizycznie zestrzeliwują te rosyjskie drony. Tego też oni nie mają, a kiedy próbują powstawać takie grupy, no to widać, że to do końca jeszcze nieskutecznie u nich działa. Z jakiego powodu trudno mi odpowiedzieć, ale no, na linii frontu i właśnie w bliskiej odległości do frontu to jest dla nich ogromny problem, bo Ukraina uderza dronami nie tak w samo wojsko, powiedzmy, tak? Chociaż często bywa tak, że jakiś sztab zostaje zaatakowany, jak w obiekty, gdzie Rosjanie magazynują tą broń. I to jest ważne, tak? I no właśnie to jest moim zdaniem chyba jeden z największych problemów dla Rosji teraz na froncie i w bliskiej odległości, jakieś tam paręset kilometrów od linii frontu.
0: Mhm. Jeszcze o ataku na Zaporowską elektrownię jądrową. Chcę z panem porozmawiać. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej twierdzi, że w budynku powstała wyrwa, ale rosyjski Rosatom liczy na wspólne z tą organizacją oświadczenie dotyczące ataku na elektrownię. Przed swojego rodzaju pułapką, którą w tej sprawie zastawia Moskwa, właściwie wobec całego świata przestrzega Kijów. Co się tam wydarzyło?
1: Warto od razu powiedzieć może, że reakcja była błyskawiczna ze strony ukraińskiej, bo ja wtedy tak naprawdę pracowałem na antenie w ukraińskiej telewizji i tuż po tych doniesieniach ze strony rosyjskiej pojawił się komunikat no, odrzucający faktycznie takie informacje, że to niby Ukraina uderzyła w ten jeden z obiektów, w szósty blok tej elektrowni atomowej w Enerhodarze, to jest w obwodzie zaporowskim. Co dokładnie tam się wydarzyło? Tak naprawdę trudno mi powiedzieć, bo tak jak mówiłem w tym pierwszym apelu, strona ukraińska i Enerhoatom, czyli no taka powiedzmy organizacja, która ze strony Ukrainy oficjalnie to komunikuje, oni od razu apelowali do międzynarodowych struktur, które mają dostęp do tej sytuacji, to znaczy do tej elektrowni i mogą zweryfikować te informacje, czyli no, w sumie na ten moment, na obecną chwilę mamy taką informację, że Ukraina odrzuca te oskarżenia Rosji, że niby wojsko ukraińskie zaatakowało elektrownię na swoim terytorium, no bo skutki wiadomo nie będą tylko dla okupowanych terenów, ale pamiętamy Czarnobyl, jak to wyglądało, tak? Najpierw to odrzucenie tej informacji rosyjskiej, ale i od razu za tym apel do międzynarodowej organizacji, która to monitoruje, oby zweryfikowali i przedstawili właśnie dokumenty dotyczące realnej sytuacji tam na Zaporowskiej Elektrowni Jądrowej.
0: Jeszcze na koniec naszej rozmowy chcę pana zapytać o konsekwencje apelu Władimira Zełenskiego, który przypomniał światu, że potrzebuje pocisków do obrony przeciwlotniczej. Jaka była reakcja?
1: Moim zdaniem to ma nie tylko cel obronny, no bo tak naprawdę mówimy o obronie. Obrona ukraińskich miast to też obrona, chociaż Kijów jest położony daleko od frontu, tak? Ale tak samo to obrona. Chyba to też kwestia polityczna. Czyli nie zawsze Wołodymyr Zełenski mówi o tym, że mamy taki, a taki problem. Mamy na przykład za mało pocisków antyrakietowych. No, nikt tego nie mówi specjalnie, żeby Rosjanie to wykorzystali jako słabość. Tak? Czyli to zawsze trzymane jest w tajemnicy. Ale w tym momencie to miało swój sens i miało taką rolę no, takiego

0: rezonansu, że tak powiem, międzynarodowego, aby strona amerykańska też no, nie czekała z tymi decyzjami. Przekazywała, sprzedawała tak naprawdę, bo chodzi o sprzedaż te pociski, których tak potrzebuje Ukraina. Stąd ta taka konsekwencja.
1: Dziękuję panu za rozmowę. Ołech Biłęcki,
0: ja też dziękuję.
1: Z państwem w Polskim Radiu 24. Wszystkiego dobrego.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 13.30. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Polska ma szansę znaleźć się w grupie trzech najbardziej wpływowych gospodarek w Europie. Tak uważa minister finansów Andrzej Domański. Polityk jest w Sopocie, uczestniczy w Europejskim Kongresie Finansowym. Minister przekonuje, że polska gospodarka cechuje się ponadprzeciętną odpornością.
4: Przed chwilą otrzymaliśmy odczyt PKB w pierwszym kwartale, lepszy od wcześniejszych prognoz, lepszy od wstępnego szacunku na poziomie 3,5%. Inflacja kilka dni temu w maju 3,1%, radykalnie poniżej oczekiwań analityków. I last but not least, przed chwilą również najwyższy od ponad roku PMI dla polskiej gospodarki, wskaźnik wyprzedzający dla polskiego przemysłu.
3: Zgodnie z prognozami w tym roku polska gospodarka będzie rosnąć trzykrotnie szybciej niż średnia w Unii Europejskiej, dodawał minister finansów. Każde miejsce musi być przelane wodą. Strażacy dogaszają pożar lasu w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Objął on ogromny obszar 300 hektarów. Po całkowitym ugaszeniu do pracy przystąpi zespół, który będzie badał spalone tereny, mówi rzecznik Lasów Państwowych Regina Klimaszewska.
5: Usuwa się ten nadpalony drzewostan. Na szczęście jest tak, że przyroda dość szybko zaczyna się odradzać, tylko na pewno do tego stanu, w jakim ona była przed pożarem, musi upłynąć bardzo dużo czasu. Leśnicy te procesy naturalne przyspieszają, ponieważ będziemy przygotowywać glebę i będzie sadzony nowy las.
3: Przyczyna pożaru pozostaje nieznana. Policja ma kilka hipotez. Jedną z nich jest umyślne podpalenie. Za jazdę bez kasku będzie mandat, zapłacą go rodzice. W najbliższą środę wejdą w życie przepisy nakładające obowiązek jazdy w kasku dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Obowiązek dotyczy jazdy na rowerze i hulajnogach. Z badań Instytutu Transportu Samochodowego wynika, że kask skutecznie chroni głowę przed urazami. Może nawet ocalić życie, mówi Anna Zielińska z ITS-u.
6: Stosowanie kasków przez rowerzystów zmniejsza ryzyko śmiertelnych urazów głowy o ponad 70%, a w przypadku użytkowników hulajnóg elektrycznych o ponad 40%. Niemal połowa Polaków popiera wprowadzenie obowiązku kasków dla wszystkich rowerzystów, a w przypadku dzieci poparcie to sięga aż 80%.
3: Za jazdę bez kasku będzie groził mandat w wysokości 100 zł.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
1: Prawie czekamy na mecz Mai Chwalińskiej na tym największym, najważniejszym, najbardziej prestiżowym korcie French Open. Jeszcze trwa starcie dwóch tytanów, dwóch tenisistów. Po nim Maja Chwalińska wyjdzie na kort. Został z nią nawet w Paryżu człowiek współpracujący z Igą Świątek, ten od przygotowania fizycznego, bo powiedział, że nie opuści jej do ostatniej chwili, a jak Maja Chwalińska zażartowała, że no nie jest przekonana, czy wystarczy jej pieniędzy na hotel i miejsca w tym hotelu, ruszyła lawina wsparcia. Oczywiście związek tenisowy, który ją wspiera, zadeklarował takie wsparcie, poruszyła tym także serca jednego ze sponsorów. Ma za sobą ponad 10 godzin gry na korcie. Jej rywalka francuska ma tych godzin przegranych na kortach French Open około 6. No i francuska będzie miała też za sobą publiczność, która do tej pory zachwycała się tym, co wyprawia Maja Chwalińska na mączce. No zobaczymy, jak to będzie. Trzymamy kciuki, ach, do czerwoności. Czekamy, aż to spotkanie się rozpocznie. A w tej chwili trwa konferencja Polska Safe. Program Safe to inwestycja w bezpieczeństwo Polski. Od generała Kukuły usłyszeliśmy, że zakontraktowano w tej chwili 120 miliardów złotych na wydatki w polskim przemyśle zbrojeniowym. To tylko część informacji z tej ważnej konferencji.

0: RMFFM Dnia.
1: 211 podpisanych, 33 zawetowane, 7 wniosków do Trybunału Konstytucyjnego. To jest bilans Karola Nawrockiego, rok po wygranych przez niego wyborach prezydenckich. Podzielone są opinie polityków na temat tego, jak te miesiące wyglądały. Opozycja prezydenta chwali, koalicja rządząca podkreśla, że głównym zadaniem Karola Nawrockiego jest blokowanie prac rządu. Teraz Sylwia Białek z nami. Sylwio, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jesteś przed Pałacem Prezydenckim. W tej chwili jakiś nastrój święta? Pałac specjalnie przystrojony czy dzień jak co dzień?
2: No właśnie nie. W Pałacu Prezydenckim dzisiaj raczej świętowany jest Dzień Dziecka, ale taki normalny, roboczy dzień. Na stronie internetowej Karola Nawrockiego pojawiła się jedynie informacja, co prezydent w tym czasie zrobił. Mianował też 37 oficerów na stopnie generalskie, wręczył 226 nominacji sędziowskich i asesorskich, wręczył 299 nominacji profesorskich i około 70 tysięcy odznaczeń państwowych. Prezydent Karol Nawrocki spotkał się dziś przed południem z przedstawicielami Rad Młodzieży. Pamięcią do ubiegłorocznych wyborów nie wracał. Mówił za to o przyszłości. Posłuchajmy.
3: Nie ma lepszego miejsca w Rzeczpospolitej niż Pałac Prezydencki ku temu, aby rozwiązywać problemy wszystkich generacji naszej narodowej wspólnoty. Ja naprawdę jestem gotowy jako prezydent Polski nieść do polskiego Sejmu i walczyć o inicjatywy naszej wspaniałej młodzieży.
2: Na stronie prezydenckiej jest też statystyka dotycząca podpisanych i zawetowanych ustaw, o której Małgosiu wspomniałaś. I właśnie ta druga kolumna, zdaniem rzecznika rządu Adama Szłapki, charakteryzuje prezydenturę Karola Nawrockiego.
4: Dobrym przykładem jest program SAFE. Wszyscy rozumieją, zdecydowana większość Polaków, że to jest program, który wzmacnia polską obronność, który przyspiesza polską gospodarkę, a jednak pan prezydent ten program blokował. Nie jest dobrą oceną to, że to, z czego prezydent jest najbardziej zapamiętany, to jest te kilkadziesiąt wet, w tym takich ważnych programów jak programu SAFE, czy na przykład przyspieszenia rozwoju polskiej energetyki. Mimo sypania piachu w szprychy da się spokojnie jechać i jedziemy dalej, nie będziemy się tym przejmować.
2: Oczywiście pracę prezydenta chwalą politycy Prawa i Sprawiedliwości. Paweł Szerot powiedział, że ten rok potwierdza, że dokonał dobrego wyboru. Przypomniał bowiem, że wspierał Karola Nawrockiego w czasie kampanii prezydenckiej.
5: Pan prezydent Nawrocki robi to, czego oczekują od niego Polacy, jego wyborcy, miliony Polaków, którzy na niego zagłosowali, w tym i ja. Blokuje najgorsze rzeczy, które funduje nam rząd Donalda Tuska, tak jak teraz w przypadku ustawy o statusie osoby najbliższej, która, jak mi powiedziano ostatnio, kiedy debatowałem z przedstawicielami koalicji rządowej, jest tak naprawdę ustawą o związkach partnerskich.
2: Rozczarowana prezydenturą Karola Nawrockiego jest marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska z Koalicji Obywatelskiej. Jak mówi, liczyła, że prezydent nie będzie kierował się tylko interesem ludzi, którzy na niego w tamtym roku zagłosowali.
6: Mimo wszystko liczyłam, że pan prezydent będzie chciał unieść się poza interesy jednej opcji politycznej i będzie chciał reprezentować wszystkich Polaków. Ja wiem, że miał bardzo dobry wynik, ale wyniki były pół na pół i zakładałam, że będzie potrafił przynajmniej w jakiejś części obszarów szukać porozumienia i mam nadzieję, że może jeszcze kiedyś tak będzie. Na razie ten rok to jest rok zmarnowanej szansy na wspólny dialog.
2: I jeszcze kilka danych z tej statystyki, która pojawiła się na stronie internetowej prezydenta. Karol Nawrocki odbył 28 wizyt zagranicznych, 14 razy przyjmował głowy państw i szefów rządów w kraju. Przyjął też 20 listów uwierzytelniających, rozpatrzył 9 wniosków o ułaskawienie, zastosował prawo łaski wobec 4 osób, odmówił wobec 5.
1: Sylwia Białek, z tym podsumowaniem dla państwa dziękuję ci bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
0: Komentarz.
1: Na Karola Nawrockiego głosowało 53,2% wyborców w wieku od 18 do 29 lat. Rafał Trzaskowski zebrał w tej grupie 46,8% głosów. Frekwencja wśród młodych była rekordowo wysoka. Do urn poszło przeszło 70% osób w tym wieku. Ich głos w ostatnich wyborach okazał się kluczowy. Naszym gościem jest doktor habilitowany Kamil Marcinkiewicz, politolog, Uniwersytet Wrocławski. Dzień dobry, panie profesorze.
7: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: To czym uwiódł Karol Nawrocki młodych ludzi? Darmowymi prawami jazdy? Czy czymś jeszcze?
7: Nawet nie zauważyłem, że to był jakiś element jego kampanii. Wiem, tak, że tam tak. Dużo rzeczy było obiecywanych, tani prąd i tak dalej. To jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że to jest największy sukces Karola Nawrockiego.

0: Trockiego, rzeczywiście on zdołał zbudować przewagę przede wszystkim w tej młodej grupie wyborców i cały czas tę przewagę utrzymuje. W jaki sposób ich uwiódł? Myślę, że ja bym zwrócił uwagę tutaj na siłę przede wszystkim jego środowiska w mediach społecznościowych, na to, że rzeczywiście młodzi ludzie coraz częściej informują się z tak zwanych mediów społecznościowych, social mediów. Mamy wiele osób działających w tej sferze, na przykład na YouTubie, TikToku i w innych takich dziedzinach, gdzie mam wrażenie, że ta kampania Karola Nawrockiego rzeczywiście prowadzona była bardzo dobrze i dużo było środowisk nie wprost popierających Karola Nawrockiego, ale w pewnym sensie bliskich jemu i także Sławomir Mentzen, który rzeczywiście zdobył około 15%, o ile dobrze pamiętam, także miał też trzeci wynik. On też był bardzo mocny wśród młodych wyborców i zdecydowanie jednak, no może nie wprost, ale przerzucił to swoje poparcie na Karola Nawrockiego, więc to jest moim zdaniem największy sukces Karola Nawrockiego i sukces w pewnym sensie marketingowy jego prezydentury, że utrzymuje wsparcie tej młodej części elektoratu.
1: No tak, bo pomysł PSL-u miał być taki, że będą zarzucać pana prezydenta projektami ustaw, zwłaszcza tymi, których na pewno nie podpisze, które zawetuje i w ten sposób rząd będzie pokazywał rzeczywisty plan pana prezydenta na zablokowanie prac rządu. To się nie do końca udaje. Takie są, przepraszam za to określenie, ale takie są głosy z wnętrza koalicji, że ten koalicyjny plan nie jest realizowany na taką skalę, jak planowano. Jak pan sądzi, panie profesorze, którym wetem pan prezydent najwięcej ryzykował?
0: Moim zdaniem wetem w przypadku odnośnie SAFE to było rzeczywiście trochę przekroczenie czerwonej linii. Jeżeli chodzi o inne kwestie, kwestie niezwiązane z bezpieczeństwem, to myślę, że realizuje swój program. Tutaj nie powinniśmy się dziwić, jeżeli chodzi o ustawę o osobie najbliższej, czy tak zwaną właśnie tą okrojoną ustawę wprowadzającą związki partnerskie dla osób zarówno hetero, jak i homoseksualnych, to tutaj myślę, że to nas nie powinno dziwić. Pan prezydent od początku deklarował bardzo jasne stanowisko w tej sprawie i w innych kwestiach też nie widzę, żeby tutaj było jakieś zdziwienie, może rzeczywiście skala tych wet i rzeczywiście liczba jest dużo, dużo wyższa niż to, czego moglibyśmy się spodziewać. Ale jeżeli chodzi o właśnie tą pożyczkę SAFE, pożyczkę proobronnościową, to tutaj rzeczywiście wykonano jakiś dla mnie niezrozumiały zwrot. Chyba taki też mocno pod wpływem tego, co się działo jednak w Sejmie czy w ramach Prawa i Sprawiedliwości, bo przecież Prawo i Sprawiedliwość na początku tutaj dopingowało w pewnym sensie tę pożyczkę i było zainteresowane, a później jednak pod wpływem głosów z wnętrza partii jednak Pałac Prezydencki zawrócił, więc tutaj to był taki moment, kiedy rzeczywiście mam wrażenie, po pierwsze przekroczono pewną czerwoną linię, jeżeli chodzi o konsensus w sprawach zagranicznych i bezpieczeństwa, po drugie był to taki moment, kiedy rzeczywiście no, prezydent pokazał, że jednak jest silnie związany ze swoim środowiskiem. Tutaj te wszelkie próby przejawiania czy demonstrowania w jakiś sposób niezależności no trochę zostały takie postawione pod znakiem zapytania w obliczu tej całej dyskusji wokół tej. Więc myślę, że tutaj też bardzo długo zwlekał, starając się rzeczywiście rozpoznać czy znaleźć okazję do tego, czy sposób przekazania tej swojej decyzji, ale jednak decyzja była jednoznaczna i myślę, że dość zaskakująca w pewnym sensie.
1: 51% badanych negatywnie ocenia prezydenturę Karola Nawrockiego, pozytywnie 48,2%, to jest najnowszy sondaż United Surveys dla wirtualnej Polski. Zgodzę się z panem w sprawie SAFE, tylko jestem przekonana, że bardziej ryzykownym krokiem mógł być albo mógł się okazać dla pana prezydenta projekt SAFE Zero, który i ekonomiści i politycy po prostu zrównali z ziemią, a mimo to w tych sondażach pan prezydent względnie dobrze się trzyma.
0: Tak, tak, to trzeba przyznać. To jest bardzo ciekawe, jakie są tego przyczyny. Myślę, że przede wszystkim, jeżeli zobaczymy za te wyniki sondażowe, które pani wspominała, bardzo ciekawe, które dzisiaj przynosi nam internet, Zwrócimy uwagę, że jeżeli sobie popatrzymy, kto czy elektoraty których partii należą do którego obozu, to widzimy tutaj taki podział pół na pół, to znaczy

0: widzimy bardzo wyraźnie, że środowiska, które poparły Karola Nawrockiego w czasie kampanii prezydenckiej, czy to w pierwszej turze, czy przed drugą turą, pozostały mu wierne i cały czas są bardzo mocno wokół niego skonsolidowane. Z drugiej strony środowiska, które były wokół niego krytyczne, pozostają krytyczne, więc to jest na pewno taki typ prezydentury mocno polaryzującej, nawet mocniej polaryzującej niż prezydentura Andrzeja Dudy, który jednak był w stanie wykonywać pewne gesty wobec przeciwników politycznych. Tutaj widzimy taką prezydenturę pełnej konfrontacji i to się pewnym środowiskom prawdopodobnie podoba. To wynika też, jest związane również z transformacją polskiej prawicy przede wszystkim, która rzeczywiście, i tu może powstawać takie wrażenie, że rzeczywiście Karol Nawrocki nie jest w 100% prezydentem Prawa i Sprawiedliwości, ale to wynika nie z tego, że on się w jakiś sposób konfrontuje z Prawem i Sprawiedliwością, tylko on poszerza jeszcze bardziej na prawo ten elektorat, albo przemawia do elektoratu, który Prawo i Sprawiedliwość utraciło na rzecz jednej czy drugiej konfederacji. I tutaj widzimy szereg takich gestów, przede wszystkim i w polityce wewnętrznej, i w polityce międzynarodowej, raczej skierowanych do takiego elektoratu, który w pewnym sensie stał się krytyczny wobec tego mainstreamowego PiSu i gdzieś przeszedł albo do Sławomira Mentzena, albo do Grzegorza Brauna. Więc tutaj to mnie nie dziwi, że prezydent Nawrocki utrzymuje duże poparcie zarówno wśród wyborców PiS, jak i obydwu konfederacji. Jednoczy w pewnym sensie to środowisko prawicowe, które zaczęło troszeczkę pękać, bo to już nie jest rok 2019 czy 2015, kiedy PiS rzeczywiście bardzo mocno dominował i w pewnym sensie jest rzeczywiście wartością dodaną dla środowisk prawicowych, dla Prawa i Sprawiedliwości. Prawdopodobnie myśli o tym, żeby kiedyś tworzyć czy być patronem rządu tych trzech prawic, niezależnie od tego, jaką on formę przyjmie, czy to będzie rzeczywiście formalna koalicja, co jest raczej mniej prawdopodobne, czy jakiś rząd mniejszościowy. Oczywiście o ile te trzy partie prawicowe uzyskają większość w wyborach w 2027 roku.
1: Pan profesor się zastanawia, dlaczego Karol Nawrocki nie ponosi takich sondażowych konsekwencji swoich wet. Ja mam jakąś teorię na ten temat. Może dlatego, że większość czasem trudnych, czasem nie do końca logicznych tłumaczeń bierze na siebie pan minister Bogucki. Pan prezydent nie konfrontuje się z dziennikarzami po lekcji, którą wyciągnął z pierwszego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Tam mu trochę wizerunkowo, mówiąc kolokwialnie, nie poszło. Podczas drugiego spotkania już nie naraził się na konfrontację z premierem, a teraz właściwie zawsze wtedy, kiedy trzeba tłumaczyć, czy to, nie wiem, kryptowaluty, czy sejf, to na pierwszy ogień idzie albo pan minister Bogucki, albo inny minister z otoczenia pana prezydenta.
0: To trzeba przyznać, że to jest marketingowo dość sprawnie zorganizowane. Widzimy, że ten model prezydentury to było dość dobrze przygotowane prawdopodobnie i przemyślane przez środowisko, przede wszystkim związane z Prawem i Sprawiedliwością. Ten model prezydentury jest trochę inny niż model prezydentury Andrzeja Dudy, który był bardziej pasywny, bardziej klasyczny takie podejście. Prezydent jako rzeczywiście w pewnym sensie miał być strażnikiem konstytucji, to można o tym dyskutować, czy to się udało, czy nie. Ale na pewno był to model bardziej pasywny. Tutaj mamy taki model aktywny, wykraczający też często poza trójpodział władzy. I słyszeliśmy też w tym materiale przed chwilą, że tutaj pan prezydent mówi, że on będzie przynosił projekty dla młodzieży do Sejmu. To się może podobać, ale to jest niezgodne z podziałem, który mamy w Konstytucji, który rzeczywiście funkcjonuje bardzo dobrze w wielu krajach, gdzie mamy... Przede wszystkim oczywiście prezydent ma również inicjatywę ustawodawczą, ale nie jest władzą ustawodawczą, jest władzą wykonawczą. Więc tutaj mamy taki konflikt pomiędzy prezydentem a parlamentem. To się może niektórym podobać, ale jest w gruncie rzeczy destruktywne i nie przyczynia się do zwiększenia, do lepszej działalności, lepszego funkcjonowania państwa polskiego. A dlaczego prezydentowi nie spada? Bo jesteśmy jako społeczeństwo bardzo mocno podzieleni. Ten wskaźnik czy poziom polaryzacji w Polsce jest niezwykle wysoki i nie widać takich żadnych ani sygnałów, ani środowisk, które byłyby gotowe przełamać tę polaryzację. Więc mieliśmy taki pomysł trzeciej drogi, był Szymon Hołownia ze swoim pomysłem. Ten pomysł widać wyraźnie, że on się nie udał, on się skończył. I jesteśmy bardzo mocno między sobą podzieleni. Niektóre gesty się podobają, inne się nie podobają. I to prowadzi do tego, że rzeczywiście mamy...

0: albo pełne poparcie, albo pełne odrzucenie z reguły. Tak to można właśnie dychotomicznie postrzegać. Zobaczymy, do czego to będzie prowadziło. Na razie prowadzi do tego, że rzeczywiście rząd i prezydent mówią gdzieś obok siebie, gdzieś rozmawiają niezależnie od siebie. Ze względu na tą rekordową liczbę wet, bo w ciągu jednego roku 33 weta, o ile się nie mylę, pan prezydent Kwaśniewski chyba miał w ciągu 10 lat 35 wet, więc tutaj jest rzeczywiście ta ilość jest ogromna. No, będzie to prowadziło do tego, że rzeczywiście rząd będzie próbował i działa gdzieś tam na poziomie aktów administracyjnych, aktów wykonawczych, no bo ustawowo nie da się bardzo wielu rzeczy przeprowadzić. Najlepszym przykładem jest Sejm. Rzeczywiście ustawa została zablokowana, rząd znalazł obejście. Jest to takie funkcjonowanie w ramach jakichś protez. Można w ten sposób funkcjonować, nie ma innej alternatywy, ale jest to takie mało konstruktywne. Nie jest to moim zdaniem najlepszy pomysł na funkcjonowanie państwa polskiego.
1: A myśli pan, panie profesorze, tak na koniec naszej rozmowy, że zmęczymy się wetami pana prezydenta, bo sejf jest nam trochę odległy do momentu, w którym nie powtórzy się na przykład to, co się wydarzyło we wrześniu i atak rosyjskich dronów. To pozostaje poza sferą naszych codziennych doświadczeń. Ale na przykład status osoby najbliższej, czy kryptowaluty, czy też ustawa łańcuchowa, to już niekoniecznie. To tak krótko na koniec poproszę, czy myśli pan, że zmęczymy się wetami pana prezydenta?
0: No to jest bardzo dobre pytanie. Na pewno jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, to bardzo słusznie pani zwróciła na to uwagę, że one w takim momencie zagrożenia to staje się coraz ważniejsze. I mam wrażenie, że środowisko, do którego próbuje przemawiać pan prezydent, czy z którym próbuje nawiązywać kontakt, troszeczkę przede wszystkim ludzie młodzi, bo widzimy, że w młodym elektoracie utrzymuje cały czas duże poparcie, trochę traktuje pewne rzeczy jako oczywistość. To, że jest pokój, to, że jest demokracja, że jest wolność i dopiero w takich momentach zagrożenia to się pojawia. Więc
1: musimy kończyć, panie
0: jeżeli
1: profesorze.
0: Tak. Trudno mi powiedzieć. Mam wrażenie, że już trochę to się nudzi i to dochodzimy do pewnych takich, nie widać możliwości potencjału zwiększenia poparcia poprzez dalsze wetowanie, więc myślę, że to jest taka strategia, która w jakiś sposób utrzyma poparcie Karola Nawrockiego, ale na pewno nie zbuduje większego poparcia.
1: Dziękuję bardzo. Profesor Kamil
0: Dziękuję.
1: Marcinkiewicz z nami w Polskim Radiu 24. No to a propos sejf, wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz bierze udział w pierwszym tak solidnym podsumowaniu programu sejf. To teraz zabieramy państwa do Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie i posłuchajmy, co mówił pan minister.
2: Program Polska Sejf to polskie uzbrojenie dla polskiego wojska. I to dzisiaj zostało wyraźnie powiedziane. Ta niemiecka narracja, która była powtarzana przez wiele tygodni, że to będzie sprzęt kupiony w Niemczech, w niemieckich firmach, w ostatnie 3 dni, kiedy mieliśmy ten objazd po kraju, ta narracja po prostu legła w gruzach. Już tego to jest nie do obrony. Oczekuję, że ci, którzy to powtarzali przez wiele miesięcy, teraz będą powtarzać nazwy polskiego sprzętu kupiony w programie SAFE. Będę wam przypominał te nazwy, żeby się wam utrwaliły. To jest program RAK, to jest program Baobab, to są kraby, to są rosomaki, to są miny w programie Jarzębina i Tulipan, to są kamizelki i hełmy w programie Tytan, to są warany, które będą służyć, żeby lepiej i sprawniej dowodzić. To są wszystkie działania związane z Tarczą Wschód i systemem SAN, systemem obrony przeciwdronowej, przeciwlotniczej, tej najważniejszej dzisiaj warstwy. To są te działania, które są związane z każdym z programów dotyczących wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Dowódcy precyzyjnie przedstawili przed chwilą, czego dotyczą programy realizowane w operacji SAFE. Dotyczą zarówno wojsk lądowych w największej mierze, dotyczą marynarki wojennej, dotyczą sił powietrznych, dotyczą wojsk obrony terytorialnej, wojsk specjalnych, wojsk dronowych, wojsk cyberprzestrzeni. Dotyczą wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Nie ma rodzaju sił zbrojnych, który byłby w programie SAFE pominięty i nie ma rodzaju sił zbrojnych, który byłby niezasilony nowym sprzętem i umiejętnościami. Na uwagę zasługuje to,

0: co też padło podczas dzisiejszej odprawy, dowódca odpowiedzialny za wyszkolenie mi na to zwrócił uwagę, że przecież ten sprzęt będzie trafiał do jednostek w zwiększającej się liczebnie armii, tak bardzo potrzebnych do przeszkolenia i przygotowania żołnierzy. To jest sprzęt zarówno do wykorzystania bojowego, ale również do zabezpieczenia logistycznego i szkoleniowego, które jest najważniejsze w momencie budowy potencjału odstraszania. To, co powiedział pan generał Kukuła. Zbroimy się po to, żeby być tak silni, żeby nikt nigdy nas nie chciał zaatakować. Budowa tego potencjału militarnego jest inwestycją w kolejne pokolenie. I ci wszyscy, którzy opowiadają teraz te głupoty, że to nasze dzieci i wnuki będą ponosić konsekwencje dzisiaj naszego działania, że zadłużamy państwo i ktoś będzie te zobowiązania musiał spłacać. Czy my to robimy po to, żeby nasze dzieci i wnuki nie musiały płacić swoją krwią za bezpieczeństwo Polski? Bo jak dzisiaj zainwestujemy w to bezpieczeństwo, to nasze dzieci, wnuki i kolejne pokolenia będą po prostu bezpieczne, bo nikt Polski nie zaatakuje. Zbrodnią by było, gdybyśmy tych pieniędzy nie wykorzystali. Zbrodnią na kolejnych pokoleniach. Zdradą Polski, zdradą kolejnych pokoleń byłoby to, jakbyśmy tych pieniędzy nie wykorzystali. Nie dajcie sobie wszyscy ci, którzy głęboko wierzą, że ta nasza rola ma sens, nigdy sobie nie dajcie wmówić. Nigdy sobie nie dajcie wmówić, że to działanie było niepotrzebne, że było na wyrost, że są inne potrzeby. Wszystkie są ważne.
1: A generał Kukuła na początku tego spotkania poinformował, że podpisano umowę na 120 miliardów złotych w ramach SAFE.
2: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
8: Zdrowid.
9: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Po reklamie. Autopromocja.
12: Klimat jaki jest, każdy widzi.
13: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
14: Ale my nie załamujemy rąk.
15: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
12: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
14: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
12: I o tym rozmawiamy w audycji.
14: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
12: I na stronie polskieradio.pl.
14: Zapraszamy.
12: Marta Hoppe
14: i Patryk Michalski.
2: Autopromocja.

0: Niewykorzystanie tej szansy byłoby zbrodnią, mówi minister obrony. Te mocne słowa dotyczą unijnego funduszu SAFE. 24-latka z Polski walczy o życie w chińskim szpitalu. Leci po nią specjalny wojskowy transport medyczny. Zajrzymy do Paryża. Maja Chwalińska niebawem rozpocznie historyczny bój. Powalczy o ćwierćfinał wielkoszlemowego French Open. Minęła 14. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Kontrakty są rekordowe, zmienią oblicze polskiej armii. Zbrodnią byłoby nie wykorzystać takiej szansy. Tymi słowami minister obrony razem z dowódcami podsumował program SAFE. To pakiet tanich unijnych pożyczek. Pula dla Polski to 180 miliardów złotych.
1: Zbroimy się po to, żeby być tak silni, żeby nikt nigdy nas nie chciał zaatakować. My to robimy po to, żeby nasze dzieci i wnuki nie musiały płacić swoją krwią za bezpieczeństwo Polski. Zbrodnią, zbrodnią, zbrodnią by było, gdybyśmy tych pieniędzy nie wykorzystali. Zbrodnią na kolejnych pokoleniach. Zdradą Polski, zdradą kolejnych pokoleń byłoby to, jakbyśmy tych pieniędzy nie wykorzystali.
0: Mówił Władysław Kosiniak-Kamysz podczas konferencji w Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. Kontrakty z SAFE zrealizują polskie firmy, by zatrzymać pieniądze w kraju. Dzięki SAFE ma się także zwiększyć liczba miejsc pracy i konkurencyjność naszej gospodarki. Lekarze z Chin za późno zdiagnozowali chorobę, stąd śpiączka i poważne powikłania. Tak o ciężkim stanie 24-letniej Klaudii mówi jej mama, Joanna. Dziś specjalny samolot medyczny z wojskowymi lekarzami i mamą wyruszył do Pekinu, by zabrać Polkę do kraju. Według pani Joanny chińscy lekarze postawili diagnozę dopiero, gdy dziewczyna zaczęła mieć problemy z oddychaniem, choć w szpitalu była już kilka dni.
2: Trafiła do szpitala. Ale trafiła na oddział psychiatryczny. Przez 4 pierwsze dni nie było leczenia i nie było diagnozy. Diagnoza zaczęła się wtedy, kiedy Klaudia przestała być wydolna oddechowo. Została zapalenia płuc i dopiero trafiła na OIOM i dopiero wtedy zaczęto szukać przyczyny.
0: A przyczyną okazał się guz jajnika, potworniak, który został usunięty. Mimo operacji stan Klaudii pogorszył się. Dziś 24-latka jest w śpiączce. Lekarze zdiagnozowali u niej wiele poważnych schorzeń, w tym ostre zapalenie otrzewne, zapalenie płuc, mózgu i wątroby. Rodzina zbierała pieniądze na transport Klaudii do kraju. Z pomocą przyszli wojskowi, więc cała kwota zostanie przekazana na pokrycie kosztów leczenia w Chinach i rehabilitację w kraju. Uszkodzone budynki, dachy i auta. Mieszkańcy Balcarzowic w Opolskiem liczą straty po przejściu trąby powietrznej. Nawałnica uderzyła w sobotę, a służby nadal zabezpieczają najbardziej zniszczone obiekty, mówi burmistrz gminy Ujazd Hubert Ibrom.
3: 18 budynków, w tym 11 budynków mieszkalnych, zostało w różnym stopniu naruszonych. Wczoraj cały dzień pracował Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, który określił skalę zniszczeń. Dzisiaj kolejny dzień akcji, takiej już bardziej administracyjnej, porządkowej.
0: Pracownicy socjalni prowadzą już wywiady środowiskowe, które umożliwią wypłatę pierwszych świadczeń. Niestety pogoda znów może pokazać swoje niebezpieczne oblicze. Burzowe alerty IMGW obowiązują w centrum i na wschodzie, od województwa warmińsko-mazurskiego aż po Małopolskę i Podkarpacie. Szczegóły na polskieradio24.pl. Nowy premier i nowe porządki. Szef węgierskiego rządu zapowiada zmiany prezydenta w ciągu miesiąca. Peter Modzior spotkał się w tej sprawie z ministrem sprawiedliwości. Rozmowa odbyła się zaraz po upływie ultimatum, które szef rządu wyznaczył prezydentowi na dobrowolne ustąpienie ze stanowiska.
4: Po zakończeniu rozmów Modzior poinformował, że prezydent nie złoży rezygnacji. Premier zapowiedział, że skoro Tomasz Szujok odmawia odejścia, większość rządowa rozpocznie procedurę zmian konstytucyjnych, które umożliwią jego odwołanie. Premier powiedział, że jeszcze tego samego dnia przedstawi propozycję ustaw parlamentarzystom swojej partii TISO i rozpocznie proces legislacyjny. Mogę powiedzieć, że ten proces potrwa około miesiąca. Postaramy się przyjąć niezbędne przepisy tak szybko, jak to możliwe. Tak, będą rozmowy o usunięciu wszystkich barier, czyli tych wszystkich, którzy uczestniczyli w tym kadrowym walcu, powiedział Peter Modzior. Planowane zmiany mają objąć nie tylko urząd prezydenta, ale także innych wysokich urzędników państwowych związanych z poprzednim obozem władzy. Partia TISO nie zdecydowała jeszcze, czy nowy prezydent zostanie wybrany ponownie przez parlament, czy w wyborach powszechnych.
0: Tematem zajął się nasz korespondent Piotr Piętka. Na koniec jeszcze Francja. Maja Chwalińska za około 15 minut powalczy o ćwierćfinał tenisowego turnieju w Paryżu. Polka pokonała już 3 dużo wyżej notowane zawodniczki, w tym utytułowaną Greczynkę Marię Sakkari. O ćwierćfinał Maja zagra z francuską Diane Perry. Dla Polki to historyczne spotkanie. Mai z całego serca kibicuje jej mama, Marcela.
5: To już jest

0: naprawdę spełnienie marzeń. Nigdy żeśmy nie pieli do tego, żeby ona grała, bo musi, bo musi. Ona była szczęśliwa, ona chciała. Jeździliśmy, dużo żeśmy poświęcali czasu, wiadomo, ale no udało się i jesteśmy szczęśliwi.
1: Maja Chwalińska jest naszą ostatnią singlistką w prestiżowym French Open. Czekamy na początek meczu i trzymamy kciuki.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Pogoda może być dziś dynamiczna, a momentami nawet groźna. Przypominamy o burzowych alertach IMGW. Obowiązują od Mazur aż po Małopolskę. Równocześnie w całym kraju może dziś przelotnie popadać. Temperatura dość wyrównana, od 18 stopni na Wybrzeżu i Podhalu do 22 w Wielkopolsce i na Mazowszu.
3: Reklama. Tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty. Poniedziałki w Polskim Radiu.
6: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
7: Mikrofon. Kamera.
8: Radiowe studio.
9: Scena.
10: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
5: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
2: Po reklamie. Autopromocja.
14: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska. Do usłyszenia.
15: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
16: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
15: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
16: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
15: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
16: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20:30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
15: i Michał Strzałkowski.
2: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
17: Jest 14:09 prawie. Trzymamy Państwa w napięciu przed meczem Mai Chwalińskiej z francuską Diane Parry. No tylko, że najpierw musi się skończyć mecz Koboli z Fajda. Jest co prawda 2-1 dla Włocha, ale w czwartym secie 5-4 i 15-15 w małych punktach, więc... No, jeśli ten mecz zakończy się wynikiem 3-1, to rzeczywiście za 20-25 minut, ale jeśli będzie piąty set, to jeszcze chwilę poczekamy. Maja Chwalińska zmierzy się z francuską Diane Parry. Tak jak mówiłam, to będzie kosmicznie trudne wyzwanie z dwóch powodów. Jeden to ekstremalne zmęczenie organizmu Mai, która zagrała także 3 mecze w kwalifikacjach, 3 mecze w turnieju i na korcie spędziła już 10 godzin i 7 minut. Rywalka grała łącznie przez 6 godzin i 43 minuty, więc znacznie, znacznie krócej. Ten zapas energetyczny francuski może się okazać kluczowy w ewentualnych długich wymianach. Pisze o tym m.in. Onet i sportowy Onet analizuje tę sytuację. No jest jeszcze jeden argument. Francuska publiczność, która do tej pory bardzo, bardzo kibicowała Mai, no ale teraz raczej stanie po stronie swojej.

0: swojej rodaczki. No Pari to też tenisistka bardziej doświadczona w zmaganiach na najwyższym poziomie. Była już 48 na świecie, a Maja Chwalińska zaczynała ten turniej ze 114 miejsca w rankingu WTA. Ależ trzymamy kciuki za tę dziewczynę, kobietę, która ma zaledwie 164 cm wzrostu, ale zaskakuje swoje rywalki i publiczność i komentatorów niesamowitą techniką na korcie. Nie działa na siłę, ale działa z taką rozwagą, że rywalki po prostu tracą cierpliwość i popełniają błędy. I tak to Maja Chwalińska jest ostatnią Polką, jedyną już w tej chwili na tym etapie turnieju Roland Garros. No trzymamy kciuki, będziemy Państwa na bieżąco informować o przebiegu tego meczu.
1: Komentarz.
0: Doktor Piotr Robakowski, politolog, prawnik, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Uniwersytet Gdański. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry.
0: Zarzuty i areszt dla adwokata Macieja Z. w sprawie fałszywych alarmów. O tym informujemy nie tylko my, ale większość mediów. Jest też informacja od rzecznika dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w sprawie zawieszenia adwokata. Zdaje się, jutro będzie posiedzenie w tej sprawie. To nie jest kwestia zawodu, prawda, panie doktorze? Bo tak chciałoby się powiedzieć prawnik i takie pomysły, ale zdaje się, że jeśli jest jakaś idea nawet chora w głowie, to nic człowieka przed tym nie zatrzyma.
2: No nie zatrzyma. Każdemu może taka idea przyświecać. Ja się bardziej zastanawiam też, że ktoś, takie osoby, które mają takie pomysły, czy są skłonne do tego typu przedsięwzięć, że może też coś te osoby inspirować w jakiś sposób. One mogą być nawet nieświadome do tego. Był taki już kiedyś czas, że robiła się wręcz taka moda na alarmowanie służb i było to nagminne, aczkolwiek udało się trochę ograniczyć tego typu alarmy, wprowadzając no, identyfikacji i rejestracji kart SIM, bo kiedy ta anonimowość była większa, to w tym momencie tych alarmów było naprawdę, naprawdę dużo i różne były przyczyny. Ktoś był inspirowany przez innych, ktoś gdzieś, bo coś mu nie podobało się, na przykład wyszedł z sądu, był nie taki wyrok, jaki by chciał i ogłaszał na przykład alarm bombowy w sądzie. Obecnie mamy tego trochę mniej, ale znowu jak się zdarzają takie alarmy, to od razu myślimy o tym, czy nie było tam inspiracji na przykład ze strony obcych służb, czy nie jest to też element działań hybrydowych i to też nie jest bezpodstawne w tym momencie.
0: Chciałoby się powiedzieć, kiedy rozum śpi, bo oczywiście możemy się nie zgadzać, prawda? Możemy mieć skrajnie różne poglądy, możemy się nawet przez nie pokłócić, ale jak ktoś gromadzi arsenał po to, żeby gromadzi arsenał i planuje jakieś działanie wrogie przeciwko zresztą politykom jednej i drugiej strony, to myślę sobie, jak niesamowitą rolę muszą grać emocje. Wierzy pan, że można takie rzeczy tylko dla pieniędzy robić? Nie jest kwestia wiary, prawda?
2: Nie jest kwestia ani wiary, ani kwestia, ale tak, można takie rzeczy robić dla pieniędzy. Gdzieś oczywiście kwestia jakiejś idei, ideologii, czy też się pojawia, ale często pojawia się zwykła chęć taka trochę zaistnienia, trochę przeciwstawienia się systemowi, którego ktoś nie czuje, że ma wpływ na, a przez takie no, spowodowanie, poderwanie, bym powiedział, służb do działania, często takie osoby czują się, że mają jakiś wpływ na, że coś robią, coś dużego, że będzie o tym głośno. To możemy też podzielić sobie takich potencjalnych, bym powiedział nawet nie tyle zamachowców, co może planujących różnego rodzaju incydenty. Mogą być zarówno to jacyś tacy paranoicy, którzy gdzieś tam dopatrują się jakichś rzeczy w tym usystematyzowanym świecie i chcą temu się przed tym obronić, ochronić. Mogą być narcyze, którzy chcą zaistnieć, chcą, żeby media o nich dużo mówiły. Różne mogą być tak naprawdę przyczyny takiej inspiracji, trochę ideologicznej nawet. A z drugiej strony no, weźmy pod uwagę, że żyjemy w takim globalnym świecie, gdzie w tej przestrzeni internetowej bardzo szybko takie osoby się wyłapuje, które mogłyby być skłonne do różnych tego typu przedsięwzięć i można je tak naprawdę nawet w taki sposób, że nie będą świadome, w jaki sposób zainspirować i spowodować, że będą chciały działać jednak, że będą miały taki punkt zapalny, takiego kopa do tego, żeby coś w tym kierunku robić.
0: No tak, zwykle kiedy docierają do nas takie informacje, to myślę sobie o tym, jaki ogrom pracy wykonują służby, jak muszą być czujne, jaki test

0: Jest aparat działania, bo metod pewnie nie jestem w stanie sobie wyobrazić. Coś wiemy na temat tego, jak ten został zidentyfikowany?
1: Nie, no tam myślę, że się nie dowiemy. Służby mają to do siebie, że służby działają wtedy dobrze, kiedy nie wiadomo, że działają. Wtedy, kiedy tak naprawdę no, widzimy jakiś efekt. Nie zawsze tym efektem jest coś takiego, że to jest spektakularne, jakieś zatrzymanie czy ujawnienie kogoś, kto chce dokonać, czy planuje dokonanie jakiegoś zamachu, czy chociażby jakiegoś takiego incydentu. I niech tak pozostanie, bo to, co w wielu takich incydentach jest wspólnego, to często, no, czy to inne służby, czy to przeciwnicy będą obserwowali tak naprawdę, jak działały służby, w jaki sposób na przykład doszły, bo to może być taka osoba zainspirowana, jak dotarły do tego, jaki był tu modus operandi działania. I właśnie to jest takie testowanie też, jak działają służby, żeby później wiedzieć, jak je ominąć. Także dla nas to jest dobry sygnał. Lepiej, żebyśmy nie wiedzieli, jak służby działają, ale ważne, że one działają. Ważne, że myślę, mamy dwa takie aspekty, że jeżeli coś jest planowane, to jest gdzieś jednak demaskowane w jakiś sposób, a z drugiej strony to też no, odpukać nie dochodzi do jakichś takich spektakularnych ataków. Także to też świadczy o tym, że służby działają, bo każdy taki potencjalny zamachowiec też będzie sobie w jakiś sposób no, identyfikował cele, będzie patrzył, gdzie można, gdzie jest taki potencjalny cel, przy którym można by zrealizować to, co chce zrealizować. A w momencie, kiedy służby działają i on też widzi, że nie jest w stanie tak naprawdę skutecznie przeprowadzić takiego zamachu, to może wybierze sobie jakieś inne miejsce albo po prostu zrezygnuje z tego zamachu. Także to, bo tutaj to, co często determinuje o takiej próbie doprowadzenia takiego incydentu czy zamachu, to jest na pewno łatwość przeprowadzenia i skuteczność, tak? Także jeżeli, no i taka anonimowość, to też jest ważne. Jeśli służby będą na tyle działały, że no nie będzie można w sposób na przykład tak bardzo anonimowy pozyskać jakichś materiałów odpowiednich, zdobyć jakiś, czy wypracować jakieś takie sytuacji, no to jest szansa, że ktoś zrezygnuje z przeprowadzenia takiego zamachu, czy wywołania jakiegoś incydentu.
0: 48-letni warszawski adwokat Maciej Z. nieco ułatwił sprawę organom ścigania, bo on, podszywając się co prawda pod różne osoby, wysyłał do instytucji, do różnych organów zawiadomienia o rzekomych przygotowaniach do zamachów. On też ukradł albo przywłaszczył sobie, nie wiem jak to nazwać, telefon znaleziony w parku i podszył się pod jednego z byłych wiceszefów MSWiA. Śledczy nie ujawniają, o kogo chodzi. W jego imieniu złożył fałszywe zawiadomienie o przygotowaniach do rzekomych zamachów na prezydenta Nawrockiego i ministra Sikorskiego. No i tu się rozpoczyna ogromna praca. Jest jeden taki komunikat, prawda? No nie wiem. Łatwiej chyba dziś zidentyfikować kogoś, kto używa niewłaściwych słów w necie, nawet w prywatnej korespondencji. Nikomu nie zagrażające, ale słowa mogą się z czymś kojarzyć, prawda? Niż wrzucony do skrzynki list.
1: No tak, tylko tu chodzi też o skuteczność, prawda? Skuteczność tego listu często, a skuteczność tej przesłanej komunikacji, czy to drogą mailową, czy komunikacji jakiejś SMS-owej, także czy nawet rozmowy telefonicznej. Myślę, że tu się mogło mu wydawać to, że jeżeli przywłaszczył sobie czyjś telefon, czy zrobił to celowo, przygotował się do tego, bo może się przygotował do tego, żeby mieć telefon zarejestrowany na inną osobę. No, to myślał, że będzie anonimowy, no ale to też no, są pewne metody, żeby też móc ustalić tak naprawdę osobę, która rzeczywiście posługuje się tym telefonem. Także myślę, że tutaj mógł się trochę no, przecenić swój spryt, może tak.
0: Jasne. Panie doktorze, to rzeczywiście tak jest, że nawet mail, który wysyłałabym do naszego redakcyjnego kolegi Rafała Wardzińskiego, dzisiejszego wydawcy, on jest przeczesywany czy sprawdzany przez systemy pod kątem tych drażliwych słów? Tak jest, że wszystko, co zostawiamy w sieci, jest pod kontrolą?
1: Ja bym tak daleko aż nie szedł, tak, że wszystko, co mamy w sieci, jest pod kontrolą, bo służby też nie będą działały w taki sposób, że będą każdego obywatela inwigilować.
0: Nie, bo nie chodzi mi o to, że siedzi człowiek i

0: wygląda internet, tylko są, nie wiem, programy szpiegowskie.
1: Pewne algorytmy, które mogą gdzieś w treści, tak, to już bym powiedział panu, w historii mamy takie pana Snowdena, który właśnie to wykazał, gdzie służby amerykańskie właśnie posiadały już takie systemy, które miały właśnie wyłapywać te sformułowania w ramach walki z terroryzmem. To jest w ogóle taki bardzo, bardzo trudny też temat, na ile służby właśnie wykorzystują te algorytmy, na ile wykorzystują te narzędzia, żeby wyszukiwać tych terrorystów. Ja bym powiedział tak, że na pewno musi się kilka czynników tutaj. Możliwości na pewno są, mają takie możliwości, ale nie popadłbym w skrajności, że każdy z maili jest gdzieś czytany przez jakiś algorytm, czy w jakiś sposób porównywany. Ale weźmy sobie nawet, żeby pobudzić wyobraźnię, to w momencie, kiedy wpisujemy cokolwiek, piszemy takiego SMS-a, to już nam system podpowiada, jak możemy to zdanie dokończyć, jak ten wyraz możemy dokończyć, czyli już ten algorytm działa i jakby weryfikuje to, co my piszemy, prawda? Także jeżeli ktoś by na pewno gdzieś wyszukiwał jakieś treści internetowe, wyszukiwarkę bardzo często wpisywał.
0: Słyszymy się, tak? Wszystko w porządku? Tak.
1: Tak. Jakby wpisywał nawet jakiś taki typowy algorytm, to od razu nie będzie ktoś go podejrzewał. Ale jeśli to się powtórzy kilka razy w różnych konfiguracjach, na pewno taka osoba i wtedy jej adres mailowy może, bym powiedział, wpaść w takie zainteresowanie służb.
0: Mhm. Ten mecenas, 48-latek, on też dołączał do listów jakieś nielegalnie posiadane dokumenty, przedmioty, które miały za zadanie obciążyć niewinne osoby. Do jednego z tych listów dołączył na przykład amunicję, podszywał się pod funkcjonariuszy służb. W mieszkaniu miał cudze dokumenty, w tym prawa jazdy, dowody osobiste, karty pobytu cudzoziemców. No, sytuacja wygląda groźnie, bo świadczy o tym, że on się bardzo długo do tego przygotowywał.
1: Tak, że to było jakieś takie działanie celowe i te przygotowania, które by świadczyły o tym, że w jakiś sposób chciał zakonspirować też swoje działania, czy wskazać na działania jakichś innych osób. On miał świadomość tego, że służby w jakiś sposób wejdą na trop tego, ale nie myślał może, że bezpośrednio w niego to uderzy, tak? Może chciał skierować nawet podejrzenia na pewne osoby. Trudno to powiedzieć, co go tak naprawdę inspirowało do tego, bo patrząc na jego przygotowania, no to trudno powiedzieć, żeby to była osoba, która tak sobie wpadła na pomysł, zrobię sobie dobry żart. Do żartu też się można przygotować, ale tutaj jest za dużo takich niewiadomych, za dużo takich rzeczy, które mogą też wskazywać na to, że ktoś go z zewnątrz w jakiś sposób inspirował do tego. Mhm.
0: Mamy za sobą też zatrzymanie pracownika Polskiej Grupy Zbrojeniowej pod zarzutem szpiegostwa. I ta sytuacja też pokazuje, na jakim poziomie jesteśmy inwigilowani przez obce wywiady, bo tutaj nie ma wątpliwości, że chodziło o kogoś, kto chciał więcej wiedzieć, co się w PZG dzieje. Pewnie na każdym etapie, pewnie na każdym poziomie, a prób są setki, tysiące.
1: Naturalnie, weźmy pod uwagę Polska Grupa Zbrojeniowa, która tak naprawdę realizuje projekty ważne, strategiczne dla bezpieczeństwa państwa, to nie ma się czemu dziwić, że tam będą tak naprawdę też próby dojścia, inwigilowania tych pracowników, szukania tych słabych ogniw tak naprawdę systemu bezpieczeństwa, bo tutaj weźmy, tak to można określić. I to nie jest nic, bym powiedział, nienaturalnego. To, że służby działają, to, że weryfikują, też sprawdzają własnych pracowników, to jest rzecz zupełnie, zupełnie, zupełnie naturalna i tak będzie. Pytanie tylko jest takie, że jeżeli mamy jakieś osoby przy tak ważnych projektach, które gdzieś tam wpadły, bym powiedział, to jest pytanie, na ile też szczelny, bym powiedział, jest ten system, na ile jest to weryfikowane właściwie.

0: pytanie, czy te osoby zdążyły tak naprawdę w jakiś sposób też przekazać jakieś ważne strategiczne informacje. Aczkolwiek ja bym też się nie rodził tu jakichś takich wielkich obaw, bo pamiętajmy, że taka zasada, która zawsze przyświeca przy ochronie informacji niejawnych, przy takich ważnych projektach, które są objęte tym systemem ochrony informacji niejawnych, to jest zasada ograniczonego dostępu. Czyli nawet jeśli jest osoba, która będzie miała dostęp do jakichś ważnych informacji strategicznych, to będzie miała tylko i wyłącznie do tych, które są jej niezbędne, będzie posiadał jakiś wycinek tych informacji. Właśnie po to, żeby w taki też bierny sposób chronić ten całość tych informacji strategicznych. Także też przez to też służby będą starały się docierać do jak największej ilości oczywiście takich pracowników. No i niestety, no zawsze na jakąś szczególnie dużą grupę pracowników znajdzie się gdzieś jakieś słabe ogniwo. Ważne jest to, żeby te służby wyłapywały. Ale pracownicy, którzy biorą udział w takich projektach, oni mają świadomość tego. Oni też są szkoleni, przygotowywani odpowiednio. I tutaj, no... Te działania są naturalnymi działaniami, że służby wyłapują takie osoby. To jest też dobry sygnał, że takie osoby zostały po prostu przyłapane, bym powiedział, na gorącym uszu.
1: Jedna z bardziej zaskakujących dla mnie informacji w ostatnim czasie to ta, że nawet na poziomie rekrutacji, to były ostrzeżenia od ministra Gawkowskiego, żebyśmy uważali, kto nas rekrutuje do pracy, nie do udziału w jakimś, czy nie do współpracy z obcym wywiadem, tylko do zwykłej pracy i za tego typu akcjami rekrutacyjnymi może się czaić próba zweryfikowania nas i namówienia na działanie przeciwko własnej ojczyźnie. Niesamowite.
0: Naturalnie tak, no bo przecież to nie będzie jakiś super szpieg agent, który do nas przyjedzie, jeszcze będzie mówił po rosyjsku i każe podpisać zobowiązanie cyrylicą, prawda? To nie tak, to będzie miła osoba, może miła, która nas poprosi o jakąś przysługę, poprosi o współpracę czy pracę w jakiejś super nowoczesnej firmie. Bardziej byśmy musieli zwrócić uwagę na to, jaki zakres prac będziemy wykonywać, czego będzie ktoś będzie od nas oczekiwał, jakiej formy tak naprawdę pracy, współpracy czy realizacji zadań, bo przecież no, może się okazać, że tak naprawdę nie będzie to rekrutowała jakaś rosyjska firma, przybudówka jakichś służb, tylko to będzie na przykład włoska, turecka, czy ktoś pojedzie na wakacje i w pewnym momencie pozna kogoś miłego, który zaproponuje jakąś współpracę czy pracę, to są takie sytuacje, w których nam się powinna czerwona lampka zapalać. Szczególnie jeśli mówimy o osobach, które no, gdzieś pracują czy współpracują w tym takim sektorze, który bardzo zbliżony jest do tego sektora bezpieczeństwa. To nie muszą być takie topowe, bym powiedział, jakieś resorty siłowe czy nawet podmioty zaangażowane, ale weźmy pod uwagę, że wiele też podmiotów, które angażują się w duże projekty strategiczne też, również no, ma swoich podwykonawców, inne firmy i często, jeżeli próbuje się umieszczać jakieś osoby, które będą później takimi agentami, czy będą dostarczały informacje, to bardzo często są te firmy właśnie podwykonawców. Nie zawsze u tego samego źródła informacji, ale gdzieś tam pobocznie. I dla nas powinno być zawsze taką czerwoną lampką to takie niezdrowe zainteresowanie, jakby wypytywanie się, czy próbowanie uzyskania większych informacji niż to jest niezbędne do tej pracy. Może być sytuacja taka, że ktoś na przykład zaproponuje pracę komuś z członków naszej rodziny i nie będzie to osoba no, bezpośrednio zaangażowana czy uczestnicząca mająca dostęp do tych informacji, ale właśnie będzie się szukało tego dojścia. Często w takich sytuacjach służby wypracowują taką sytuację operacyjną, bym powiedział dopiero. Zbierają też często te informacje, które są informacjami szczątkowymi nawet. One nie muszą być, i później mówimy o tej mozaice, takiej mozaice, która jest układana, i nam się mogą wydawać te informacje jako takie błahe, jako takie, też mogę o tym powiedzieć, to nie jest nic takiego, bo ktoś tam o tym wie, ale te informacje mogą potwierdzić komuś, czy to lokalizacja jakichś ważnych obiektów, ważnych służb. Także warto, tak zakończył, warto zawsze być

0: takim czujnym, warto mieć taki zdrowy rozsądek przy jakiejkolwiek aktywności.
1: Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dr Piotr Robakowski z nami w Polskim Radiu 24.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 14.30. Aleksandra Kozera, zapraszam. Przełomowy. Tak o programie SAFE mówi minister obrony i wylicza korzyści dla wojska. W ramach tanich unijnych pożyczek Polska dostanie 180 miliardów złotych. Władysław Kosiniak-Kamysz zdradza, na co pójdą pieniądze.
4: To jest program RAK, to jest program Baobab, to są kraby, to są rosomaki, to są miny w programie Jarzębina i Tulipan, to są kamizelki i hełmy w programie Tytan, to są warany, które będą służyć, żeby lepiej i sprawniej dowodzić.
3: Program SAFE dla Polski obejmuje 139 projektów. Tyle zgłosił rząd, starając się o dofinansowanie. Policja mobilizuje siły przed nadchodzącym długim weekendem. Od czwartku bezpieczeństwa na polskich drogach będzie strzec nawet 5 tysięcy funkcjonariuszy, mówi Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
5: Będziemy reagowali na wszelkie przestępstwa i wykroczenia popełnione na drogach. Będziemy reagowali na przekroczenia prędkości. Każda kontrola oczywiście będzie rozpoczynała się od sprawdzenia stanu trzeźwości i będziemy tutaj bardzo restrykcyjnie podchodzić do tych przepisów.
3: W czasie zeszłorocznego weekendu związanego ze Świętem Bożego Ciała doszło do 481 wypadków, w których zginęło 27 osób. 1300 kierowców prowadziło samochody pod wpływem alkoholu. Rząd Rosji wstrzymał na pół roku eksport paliwa lotniczego. Decyzja zapadła po serii wzmożonych ukraińskich ataków na rosyjskie rafinerie. Według agencji Reutera produkcja oleju napędowego w Rosji spadła o 20% w ciągu ostatnich 2 miesięcy. Blokada eksportu może wpłynąć na globalny rynek, ale na nieeuropejskich przewoźników, których zaopatrują unijne firmy. Promowała ideę transplantacji rapując. Uczennica z Poznania zdobyła indywidualną nagrodę w kampanii Drugie Życie. To akcja skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych. Przez cały rok szkolny młodzi ludzie organizowali spotkania z pacjentami po przeszczepach, happeningi i różne inne wydarzenia. Julia Plaskata włączyła się w akcję, tworząc rapową piosenkę.
6: Jestem na profilu strażackim i też bardzo podoba mi się pomaganie innym. Zaczęło się niewinnie w sumie od jednego konkursu, gdzie nagrałam swój pierwszy kawałek. Pisanie piosenek dla mnie to jest sama przyjemność.
3: Do tej pory w kampanii Drugie Życie wzięło udział ponad 500 000 uczniów. Rozdali ponad 1 600 000 oświadczeń woli. I ode mnie dziś to wszystko. Dziękuję za wspólnie spędzone południe. Informacje o 15 przygotuje i przedstawi Ewelina Kamińska. Spokojnego dnia. Do usłyszenia.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
1: Jest 14.33. No i Maja Chwalińska cały czas nie na korcie, bo dopiero zakończyło się spotkanie, które poprzedza jej zmagania z Francuską. Jeszcze kilka słów od zwycięzcy tego meczu, od Flavia Koboliego. No a Maja Chwalińska już w progu właściwie. Powinno za kilka chwil zacząć się jej spotkanie z Francuską. Walka o ćwierćfinał Rolanda Garrosa, ale to będą emocje. Będziemy Państwa informować na bieżąco, co słychać na korcie Filipa Chatrier w Paryżu.
2: Stan dnia.
1: Rząd będzie dalej wspierał program in vitro. To jest deklaracja premiera Donalda Tuska w drugą rocznicę wdrożenia tego programu. Dzięki temu wsparciu na świat przyszło 15 tysięcy dzieci. Z kolei około 40 tysięcy par jest teraz objętych tym programem. I Dagmara Kędzior z nami teraz, która zajmuje się tą sprawą. Dzień dobry, Dagmaro.
7: Dzień dobry.
1: Co o tym programie mówi tu i teraz rząd i rodzice, którzy z niego skorzystali?
7: Wielokrotnie premier Donald Tusk podkreślał, że życie ludzkie jest warte każdej ceny. Nie ukrywał, że mamy problemy w Polsce, jeśli chodzi o demografię, no bo jednak dzieci rodzi się coraz mniej, dlatego rząd cieszy się teraz z każdej pary, która decyduje się na dziecko.
8: W czasie, kiedy rodzicielstwo nie jest aż tak modne, jakbyśmy chcieli, kiedy mamy do czynienia z kryzysem demograficznym i w Polsce i na świecie, to jest wielka rzecz, że mamy 15 tysięcy więcej skarbów. Także bardzo wam gratuluję.

0: Tak jak wspomniałaś, z programu obecnie korzysta około 40 tysięcy par. Jeśli chodzi o finanse, no to w tym roku ten program kosztował około 600 milionów złotych rocznie. Jeszcze niedawno było to 0,5 miliarda, zatem ta kwota, jak widać, się zwiększyła. I tutaj minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda podkreśliła, że rząd będzie dalej wspierał ten program, bo każde dziecko jest przede wszystkim szczęściem dla swoich rodziców.
1: To jest naprawdę szczęście największe, które może nas spotkać. Państwo mówi się o latach oczekiwań, o tym, że już się też poddawaliście czasami, więc cieszymy się, że dzisiaj możemy was zobaczyć, możemy złapać za rękę i ten dotyk dziecka, ten zapach, który towarzyszy rodzicom, jest najpiękniejszy i na długie, długie lata.
0: Bo też to dzisiejsze spotkanie między innymi premiera, minister zdrowia oraz wiceministr rodziny i polityki społecznej odbyło się w KPRM-ie i tam też ci rządzący spotkali się z wieloma rodzicami, którzy właśnie doczekali się swoich dzieci dzięki procedurze in vitro. Tam była pani Anita i pan Michał, którzy właśnie dzięki in vitro doczekali się bliźniaczek. I sami przyznawali w rozmowie z nami, że mieli na początku obawy co do procedury, ale teraz powiedzieli to z ręką na sercu, że polecają ją każdemu, kto ma problem z niepłodnością.
2: Powiem szczerze, na początku się zastanawialiśmy, jak to będzie wyglądać, natomiast tak, jeszcze raz tak. I mimo że niektórzy uważają, że to nie jest prawdziwe zajście w ciążę, ja tak nie uważam, to jest walka, wyczekane dzieci i polecam, naprawdę.
3: No to po prostu trzeba być gotowym.
2: Ale co dodam, to szykujemy się na trzecie i prawdopodobnie skorzystamy z zarodków, które na nas czekają jeszcze.
0: Tutaj pozostaje tylko i wyłącznie życzyć powodzenia pani Anicie i panu Michałowi, a w Polsce jest około 1,5 miliona par, które mają problem z niepłodnością. I właśnie im przysługuje rządowy program, który jest bezpłatny.
4: I Dagmara Kędzior z uśmiechem na twarzy, jak państwo słyszeli, który pewnie udzielił ci się po słowach rodziców, z którymi rozmawiałaś, o programie in vitro. Dziękuję ci bardzo.
5: Komentarz.
4: A z nami Klara Klinger, redaktorka naczelna serwisu Rynek Zdrowia. Dzień dobry, pani redaktor.
6: Dzień dobry.
4: No, uśmiechamy się pewnie obie i do tych dźwięków w tle, i do szczęścia rodziców, którzy mają swoje dzieci dzięki programowi in vitro. No, ja sobie nie wyobrażałam sytuacji, w której program nie zostanie przedłużony, nie będzie dalszego wsparcia, ale przecież wszystko jest możliwe. Pewnie się pani ze mną zgodzi.
6: No niestety wszystko jest możliwe, tym bardziej, że mamy takie doświadczenie w poprzednich czasach, kiedy ten program był finansowany, potem przestał być finansowany. Powstało takie wsparcie, które jakby w ogóle nie zastępowało in vitro. No było potrzebne.
4: Mówi pani o naprotechnologii, tak? O takich naturalnych metodach wspomagania dzietności.
6: Nie do końca, bo to zostało trochę medialnie, moim zdaniem, przekrzywione, w sensie, że się tam to wybiła ta naprotechnologia, ale tak naprawdę były ruchy ku temu, żeby tą diagnostykę, wszystko co się zanim zacznie in vitro, bo in vitro jest w momencie, kiedy jakby wszystkie inne metody, prawda, zawiodą, no to była taka kwestia tego, żeby to zrobić specjalne miejsce, gdzie będą i mogli mężczyźni, i kobiety się przebadać, a nie, że w jednej klinice, to w jednym gdzieś różnych miejscach. No i to, tego, że to jedno nie zastępuje drugiego, więc w ogóle rozmowa o tym, to było jakieś pomylenie pojęć, w takim sensie, że no to nie zastąpi in vitro. Oczywiście ta naprotechnologia, która gdzieś się pojawiała, wiadomo, że już kompletnie nie zastępuje. Natomiast no fajnie by było jakby obie rzeczy, tak, taka pełna możliwość diagnostyki i wsparcia oraz tego in vitro została na, no właściwie na stałe w systemie. Ale wydaje mi się, że przy tych problemach z dzietnością, no to myślę, że już żaden rząd się raczej nie będzie tego wycofywał. Natomiast
4: nie
6: są pewne
4: pewna.
6: Jeszcze problemy. No, zobaczymy, miejmy nadzieję, że jednak tu...
4: Bo przecież no, poprzednio też... z dużą łatwością przyszło im wycofanie się z takiego
6: wydaje,
4: pomysłu.
6: Nie było, ale proszę zobaczyć na tempo spadku urodzeń. Jest tak drastyczne w tym momencie i naprawdę te 15
4: ale można nam wmówić
6: dzieci...
4: wszystko. Przecież i teraz padają takie argumenty. Przecież jest na protechnologię, dlatego ja o niej wspomniałam, tak?
6: Ale tu zależy na skuteczności. Myślę, że powoli każdemu rządzącemu zależy na skuteczności, bo proszę zobaczyć statystykę. 15 tysięcy dzieci, 15 tysięcy dzieci to jest niemal jakby przez miesiąc wziąć, bo się rodzi tam 250 tysięcy coś, no to miesięcznie to jest około, tak mówiąc, czysto dzieląc, tak, bo to w różnych miesiącach różnie, około 20 tysięcy. Więc to jest prawie niemal jeden miesiąc, tak, narodzin dziecięcych. To jest prawie 6% w

0: ogóle wszystkich narodzin, więc wydaje mi się, że w tym kontekście to też będzie inna sytuacja, ale ja tylko chcę powiedzieć, że owszem, to jest super i absolutnie trzeba to docenić, natomiast są nadal pewne problemy, które nie zostały rozwiązane również z in vitro. I naprawdę trzeba, myślę, że warto o tym mówić, warto to zmieniać, no chociażby dostęp do zarodków, które dla osób, które no z jakiegoś powodu nie są już z partnerem, te zarodki są i na przykład, nie wiem, ktoś zmarł, ojciec albo ta druga partner, albo rodzice się rozwiedli i teraz ta kobieta nie może skorzystać z dostępu do własnych potencjalnie tak przyszłych dzieci. I takich sytuacji paradoksalnie jest całkiem sporo, to nie jest masowo, no ale to dotyczy konkretnych kobiet, konkretnych rodzin, więc to nadal nie zostało rozwiązane. No i też tutaj też się pojawiły, myśmy w rynku zdrowia pisali o tym, o finansowaniu leczenia kobiet onkologicznych, to trzeba szybko robić i to jest, są poza kolejnością, mają obecnie dostęp do finansowania in vitro, ale powstał problem, właśnie dzisiaj jakby opisywaliśmy to, że około 100 kobiet było przyjętych przez kliniki jakby dodatkowo, to jest około 600 tysięcy złotych i jest jakiś spór o finansowanie. I teraz kliniki się zaczynają trochę wstrzymywać, nie wiedzą, ile będzie pieniędzy i tak dalej. Więc to są takie kwestie, które nadal warto już ulepszyć, doprecyzować, bo wiadomo, jak jest dobrze, to jest dobrze, ale też trzeba dbać o szczegóły.
1: A na jakim etapie jest projekt, pomysł pomocy kobietom i zdaje się mężczyznom też, które, czy osobom, które czeka terapia onkologiczna i chodzi o to, żeby te komórki jajowe i plemniki na przykład, żeby pobierać wcześniej, jeszcze przed przeprowadzeniem chemioterapii, żeby je przechowywać.
0: To obecnie mają, to mają dostęp i są poza kolejnością. Tylko tutaj jakby nie do końca ewidentnie, sądząc z dialogu pomiędzy klinikami in vitro a Ministerstwem Zdrowia, nie do końca zostały doprecyzowane jasno reguły, jak to ma wyglądać, a przynajmniej praktyka pokazuje coś innego. Tak mają i to jest bardzo dobre też rozwiązanie, że pary, które jeżeli kobieta dowie się, że niestety zachorowała na raka, czeka ją chemioterapia, no to żeby jak najszybciej móc podjąć te pierwsze działania dotyczące, prawda, procedury in vitro, to jest zapisane, więc to też jest jakby dobra wiadomość.
1: Ale... A na jakim jesteśmy etapie z dawstwem na przykład komórek jajowych albo zarodków? Myślę o takiej sytuacji, w której para może skorzystać z jajeczka albo zarodka innej pary. To jest w ogóle możliwe u nas w kraju?
0: Tak. To jak najbardziej. To jest możliwe, żeby móc jak najbardziej, no bo większość jakby, nie wiem, teraz nie chcę procentowo powiedzieć, no ale to nie jest tak, że można korzystać tylko z własnego materiału genetycznego, dlatego że właśnie to jest no, często problem. Dlatego tutaj nie ma problemu. Często no, in vitro opiera się właśnie na dawstwie i nie zawsze ten zarodek w pełni jest genetycznie tożsamy z biologicznymi rodzicami, znaczy tak, tymi rodzicami, którzy urodzą to dziecko. Mhm.
1: Wspomniała Pani, mówiąc o problemach, tak, związanych z in vitro, o sytuacjach, w których partner umiera albo powstaje na pewnym etapie niezgoda między rodzicami, najłagodniej rzecz ujmując. Mhm. A pozostałe?
0: No i rozumiem...
1: Takie wątpliwości, tak? czy problemy związane z samym programem?
0: No to te wątpliwości są też, no ale to już jest bardziej technicznie dotyczące, no wiadomo, ma to znaczenie jakby podziału środków na kliniki. Wiadomo, że te kliniki wcześniej korzystały z, no, z prywatnych, tak, z to, że rodzice przychodzili i płacili, a teraz no to dla takiej kliniki to jest być albo nie być, jeżeli dostanie finansowanie z Ministerstwa Zdrowia, co też pokazuje, jak bardzo to się stało powszechne, znaczy, że jest ta opieka jest naprawdę bardzo szeroka dla Polek i Polaków, ponieważ już jest bardzo niski odsetek tych osób, które komercyjnie korzystają. W związku z tym te kliniki, które istnieją w Polsce, no, bardzo się też mocno domagają o to, żeby ten podział, te kryteria podziału środków finansowania były... No, oni mówią, że chcą, żeby były transparentne. Dopiero niedawno opublikowano, jakie są kryteria, czy mierzymy skuteczność, czy liczbę procedur, czy no i

0: tu się też zaczynają dyskusje, czy powinny być publiczne, czy prywatne, czy powinny być takie ośrodki, w których z kolei jest ta rozszerzona opieka również w innych obszarach właśnie na NFZ, czy jednak to powinny być te kliniki, które od dawien dawna i tylko tym się zajmują. No i tutaj te dyskusje się toczą i wiadomo, że, no, że nie ma jednej łatwej, jasnej odpowiedzi.
1: Komu przysługuje, jakim parom, jakim osobom przysługuje w naszym kraju dofinansowanie do in vitro?
0: Żebym tutaj nie skłamała, bo ja z pamięci tego nie wiem. Mamy bardzo, na pewno jest tak, że na pewno mamy dosyć daleko, znaczy daleko jakby grupę wiekową, tak? Jest ta grupa wiekowa.
1: Nie chciałam pani stawiać w takiej sytuacji tak, trudnej, ja, więc może...
0: Tak, powiem jasne. Tak, na stronach ja bym tak, bo to nie ma co, bo tutaj wiadomo, że na stronach Ministerstwa Zdrowia, na stronach na pewno jest dokładny opis tego, kto komu przysługuje ten program in vitro. Natomiast no nie chcę tutaj, wiem mniej więcej, natomiast tutaj nie chciałabym po prostu wprowadzić żadnego słuchaczy w błąd. Natomiast na pewno jest to, co powiedziałam, że u nas jakby była dyskusja dotycząca wieku, i ona została bardzo jakby dosyć wysoka, ponieważ tam jest chyba jest granica 45 lat dla procedur z własnymi komórkami, 49 lat z komórkami dawczyni, więc to jest, no tak można powiedzieć, hojnie i szeroko, no bo wiadomo, że ta skuteczność tego in vitro wraz z wiekiem maleje i jest coraz trudniejsza.
1: A jeszcze też znowu nie chcę postawić pani w trudnej sytuacji, ale nie spotkałam się z taką informacją, a singielka na przykład może się ubiegać o in vitro?
0: No, w właśnie, ramach... no właśnie nie, no właśnie to o tym dokładnie tak. Jakby mówiąc, już moment, bo w sumie w międzyczasie sprawdziłam, żeby tutaj nie wprowadzać nikogo, może zaraz...
1: Bo myślę o tym rządowym programie dla singli, singielek raczej, tak? Bo prywatnie, jeśli staramy się o in vitro, nie, to pewnie wszystko jest możliwe.
0: Nie, tutaj jeżeli single i singielki są, właśnie tu jest ten problem, że no nie, no właśnie nie ma dostępu ani przy odbiorze już tak naprawdę istniejącego zarodka, natomiast również nie mogą przystępować. No tutaj jakby taka motywacja jest taka, żeby jakby dziecko miało oboje rodziców już na starcie.
1: No dobrze, to trzymamy kciuki za te dzieci w drodze, dla rodziców, dla par, które podejmują się tego działania, bo to bardzo często jest ogromne obciążenie psychiczne. Potrzebne jest wsparcie, bo jak się włoży do... jak się złoży do... Oj, brakuje mi słowa. No dobrze, jak weźmiemy pod uwagę oczekiwania, ale też taką hormonalną ingerencję w organizm, to często para potrzebuje wsparcia. No to trzymamy za wszystkich kciuki.
0: Ja jeszcze
1: kciuki,
0: przepraszam,
1: tak?
0: doprecyzuję, bo wprowadziłabym państwa w błąd, dlatego mówię, tutaj była dyskusja, jeżeli chodzi o ten wiek i ten wiek początkowo były te dyskusje, żeby było 45-49, teraz weszłam na pacjent.gov.pl, bo tutaj w tym miejscu są informacje między innymi dotyczące programu wsparcia in vitro i jest napisane, że kryterium wieku to są kobiety do 42 życia, jeżeli korzystają z własnych komórek jajowych, a do 45 roku, jeżeli korzystają z dawstwa, natomiast mężczyźni do 55 roku życia. Więc tutaj precyzuję i też odsyłam od razu na stronę pacjent.gov.pl i tam są pełne informacje dotyczące tego, kto może korzystać.
1: 9 czerwca do Ministerstwa Zdrowia mają trafić wyliczenia dotyczące lipcowych podwyżek dla medyków i jak wynika z informacji rynku zdrowia, bazowa kwota to 3 miliardy 300 milionów złotych, tyle według Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wyniosłoby podniesienie pensji etatowych pracowników do ustawowego minimum. Jednak to mogłoby nie wystarczyć do sfinansowania podwyżek, dlatego ostateczna propozycja będzie wyższa. Ale to jest zamknięte koło, pani redaktor, bo przy okazji czarnego protestu szpitali powiatowych usłyszeliśmy o skali potrzeb i sytuacji, w której na przykład niektóre z tych placówek wszystko, co mają, w największym skrócie, wydają na pensję.

0: nie chciałabym być, zabrzmieć jako osoba, która jest przeciwko tym podwyżkom, bo nie jestem przeciwko podwyżkom, tylko czy pani minister ma jakiś sposób na rozwiązanie tego problemu?
1: No właśnie, bo tutaj to jest dobre pytanie. To jest kwestia, która wymaga jakiegoś uporządkowania, tak? Dlatego, że wiadomo, że wszyscy medycy powinni zarabiać godnie i na pewno te rozwiązania, wprowadzenie podwyżek takich minimalna, tego minimum, tak, które jest określone ustawowo dla pracowników medycznych, było na pewno dobrym posunięciem, żeby zatrzymać, żeby też jakby dać jakieś taką motywację do pracy w Polsce. Natomiast kwestia jest taka, że po prostu wprowadzając te rozwiązania też nie pomyślano o tym, jakie ma być źródło finansowania tych rozwiązań. I też jest dynamika wzrostu nakładów na NFZ jest mniejsza, z którego to budżetu pochodzi to finansowanie, jest mniejsza dynamika niż to tempo tych zmian, niż podwyżek na wynagrodzenia dla medyków, ponieważ te pieniądze nie są przeznaczone tylko na zapewnienie tego minimum, a to minimum to jest tam w zależności od różnej grupy, jest jakby konkretnie określone, natomiast także przy okazji tego jakby inni pracownicy medyczni, ci co zarabiają więcej, też proszą, przechodzą po podwyżkę, a poza tym również część płatności jest w ramach kontraktu, jest procent od tak zwanej procedury. Jeżeli te pieniądze, które dostają szpitale, one nie idą per PESEL, czyli nie idą na konkretną podwyżkę dla konkretnego Kowalskiego czy pielęgniarki, czy fizjoterapeuty, czy kogoś, kto pracuje w tym systemie, ale są tak zwane zaszyte w wycenie tych świadczeń, procedur, czyli to, co otrzymują szpitale, no to jeżeli zarobki są od jako procent od procedury, no to one też automatycznie rosną i wtedy jakby to obciążenie dla szpitala rośnie. W związku z tym jakby trzeba, a różnice pomiędzy wynagrodzeniami są bardzo duże. To pokazały też ostatnie dane Agencji Oceny Technologii Medycznej, która liczy te zarobki. No i patrząc faktycznie, ile zarabiają, to potrafią być wśród lekarzy. Ta grupa, która zarabia te mityczne 100 tysięcy, jest bardzo niewielka, bo to jest 1%, czyli tam to jest około 1200 czy ponad 1000 lekarzy, no ale są tacy, co zarabiają średnio tam około 20 paru tysięcy miesięcznie. Więc tutaj trzeba rozwiązać z jednej strony problem tego, żeby to było jakoś tak, jakoś przejrzyście, transparentnie uszeregowane, jak mają wyglądać te zarobki w placówkach medycznych, a z drugiej strony, żeby było jasno zapewnione, jakie ma być źródło finansowania tych podwyżek, bo to nadal nie zostało jakoś też precyzyjnie określone i to jest to, z czym się boryka obecnie NFZ i Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Finansów de facto, skąd te pieniądze mają pochodzić.
0: No tak, tylko od lat słyszymy, że jest źle, ale przy okazji znowu wrócę do czarnego protestu. Słyszeliśmy i od dyrektorów szpitali i od ekspertów, że rzeczywiście tak źle jeszcze nie było. I że zmierzamy do, że jesteśmy już nawet nie na równi pochyłej, tylko sytuacja jest tragiczna. No to co, znowu zostanie, że tak powiem, dosypane z budżetu na chwilowe załagodzenie nastroju i sytuacji, bo przecież w przyszłym roku wybory i to będzie argument jak choćby badania, tak, dostęp do tych badań podstawowych, że będzie po prostu katastrofa.
1: Znaczy na pewno jest to prawdą, że od lat się mówi, że jest kłopot z finansowaniem, natomiast faktycznie wydaje mi się, że my już w tym momencie jesteśmy. Nie było jeszcze takiej sytuacji, w której by aż tylu pieniędzy brakowało w budżecie NFZ-u, z którego pochodzi jakby finansowanie takiego naszego leczenia. I faktycznie ta kwestia polityczna wyborów jest tutaj, jest takim blokerem pewnych zmian, no bo z jednej strony pewnie zostaną dosypane te pieniądze, no ale ten system musi być reformowany, musi być zmieniany, a po prostu jest strach polityczny nadal przed tym, żeby jakieś takie bardziej radykalne posunięcia, jeżeli chodzi nawet o samą organizację systemu, zostały wprowadzone. No a z kolei jak nie zostaną dosypane pieniądze, no to się to odbije

0: na pacjentach po prostu będą mieli ograniczony dostęp do pewnie do jakiegoś leczenia, jeżeli szpitale nie otrzymają dodatkowych pieniędzy.
1: No, jak ale sądzę, jest ja się prawda, powołam
0: że
1: na ten,
0: zmienić
1: jasne,
0: te
1: na ten polityczny tak? czas, że jeśli nie teraz, to tak tuż przed
0: właśnie,
1: wyborami w przyszłym roku, prawda? No przed wyborami, no bo kiedy? Wie pani, że to jest taki czas, kiedy politycy każdej opcji wszystko obiecują i nie wiem, uchylają nieba wszystkim,
0: ale
1: tym, którzy są w potrzebie.
0: Brakuje. Tylko że w tym roku już brakuje, więc jakby Ministerstwo Finansów ma potężny problem, dlatego że po prostu wcześniej jakoś to się finansowało, nie jakoś, tylko rzeczywiście się finansowało ze składki zdrowotnej. Obecnie jakby te pieniądze muszą częściowo pochodzić z budżetu. To było zapisane, przewidziane, więc jakby to nie jest zaskoczenie, ale jakby w tej sytuacji budżetowej jest to na pewno trudne i no, to jest trudny orzech do zgryzienia, jak z jednej strony dodać te pieniądze, a z drugiej strony co zrobić z reformami, no bo samo, tak jak pani zresztą słusznie powiedziała, że samo dosypanie tych pieniędzy nie zmieni sytuacji, ponieważ ich znowu będzie w kolejnym roku będą potrzebne i w kolejnym roku będą potrzebne i nie może to tak wiecznie trwać, tak? Trzeba w końcu sobie powiedzieć jasno, jak to ma wyglądać, na co nas stać, ile tych pieniędzy będzie i w ten sposób jakby też uszeregować, uporządkować cały system.
1: A czy do przeprowadzenia reformy, gruntownej zmiany, potrzebna jest polityczna odwaga, a może jakieś niesamowite pieniądze, których ten czy inny rząd nie miał i nie ma i dlatego to się nie dzieje? No przecież, wie pani, sytuacja jest wręcz niesamowita. Wszyscy wiedzą i widzą tę równię pochyłą i tak naprawdę, prawda, żadne epokowe zmiany nie mają miejsca. Nawet
0: znaczy, ja
1: jeszcze tylko dodam, że odkąd pamiętam, mówimy o tym na przykład, że pierwszy ruch to powinno być ograniczenie grupy zawodów czy osób zwolnionych ze składki zdrowotnej. To powinien być pierwszy ruch w ogóle. I nic w tej sprawie się nie dzieje.
0: Albo proszę zobaczyć, ile wynosi składka zdrowotna Polaków w porównaniu z innymi państwami. Ja wiem, że to dla każdego byłoby bolesne, ale my nie możemy utrzymywać też systemu, który jakby mocno się rozwija, ma być na takim poziomie średnioeuropejskim. Tymczasem to, ile my przeznaczamy pieniędzy na zdrowie, nie jest na poziomie średnioeuropejskim, ale powiem właśnie tak się nawet
1: uśmiechnęłam,
0: bo... No tak, no że to po prostu rzeczywiście wymaga z jednej strony odwagi, ale też odwagi, no po prostu gotowości na to społeczeństwa, na to, na co my jesteśmy gotowi i jakiejś takiej dyskusji, gdzie ta zmiana powinna przebiec.
1: No tak, ale zgodzi się pani pewnie ze mną, że żebyśmy byli gotowi, to trzeba z nami o tym rozmawiać.
0: Rozmawiać i traktować po partnersku, tak. Że być może też Polacy zrozumieją, że ta zmiana jest potrzebna i na coś odważą, ale nie mogą mieć cały czas mydlonych oczu, że tu się znajdzie, a może nic się nie zmieni. Zmieni się,
1: a
0: po prostu się zmieni.
1: A jak przysypiemy to jakimiś innymi tematami, to sytuacja się sama rozwiąże. Dziękuję pani bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Klara Klinger, redaktorka naczelna serwisu Rynek Zdrowia, z nami w Polskim Radiu 24.
2: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
5: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
4: I dla dzieci z rodzicami.
6: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Po reklamie.

Jest śledztwo po śmierci w trakcie policyjnej interwencji w Płocku. 46-latek biegał nago po mieście. Rok od wyborów prezydenckich opozycja chwali Nawrockiego, rządzący za

0: Policyjnej interwencji w Płocku. Służby sprawdzą, czy funkcjonariusze nie przekroczyli uprawnień. Jak powiedział nam rzecznik prokuratury okręgowej w Płocku Bartosz Maliszewski, wstępne badania potwierdziły obecność marihuany i anabolików u zmarłego.
1: To wymaga oczywiście badań fizykochemicznych, natomiast wstępnie policja używa testerów i wykazano, że zabezpieczone substancje to środki odurzające. W postaci marihuany tam było kilka gram i mnóstwo leków czy też sterydów anabolicznych, czyli substancji, które są używane do zwiększania masy mięśniowej.
0: Zmarły mężczyzna w sobotę nad ranem biegał nagi i krwawiący po Płocku. Policja interweniowała po zgłoszeniach mieszkańców. Dokładną przyczynę śmierci ustali sekcja zwłok. Dokładnie rok temu Karol Nawrocki wygrał wybory prezydenckie. Otrzymał niespełna 51% głosów. Pokonał tym samym kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego. Politycy są podzieleni w ocenie pracy prezydenta. Opozycja Karola Nawrockiego chwali, a koalicja rządząca wylicza ustawy, które już zablokował.
2: Politycy Prawa i Sprawiedliwości podkreślają, że Karol Nawrocki wykorzystał możliwości, jakie daje urząd prezydenta w Polsce. Pozytywną ocenę wystawia też Konfederacja. Tak mówił w Polskim Radiu Łukasz Rzepecki.
3: To był dobry rok przede wszystkim dla pana prezydenta Karola Nawrockiego, ale także i dla polityków Konfederacji i przede wszystkim środowiska wolnościowo-niepodległościowego.
2: Politycy koalicji rządzącej uważają z kolei, że to rok straconych szans. Przypominają, że prezydent zawetował 33 ustawy, w tym dwukrotnie dotyczącą rynku kryptowalut i ważną ustawę wdrażającą fundusz. Safe. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz zaznaczył, że Karol Nawrocki realizuje po prostu partyjną politykę.
4: To nie jest prezydent wszystkich Polaków, co do tego nie ma wątpliwości. To jest prezydent wyłącznie tych, którzy na niego głosowali. Tak się zachowuje Karol Nawrocki.
2: Z sondażu przeprowadzonego dla Rzeczpospolitej wynika, że Karol Nawrocki zajął trzecie miejsce w rankingu prezydentów sprawujących urząd po 1989 roku. Na pierwszym miejscu znalazł się Aleksander Kwaśniewski, drugie miejsce zajął Lech Kaczyński. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: Ciąg dalszy afery łapówkarskiej w poznańskim magistracie i zarządzie dróg miejskich. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało kolejne dwie osoby. Prezesa spółki z branży deweloperskiej oraz pracownika urzędu. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak deklaruje dalszą współpracę z CBA w celu wyjaśnienia całej sytuacji oraz przyznaje, że wiedział o działaniach śledczych.
5: To jest największa afera korupcyjna w 11 latach sprawowania przeze mnie urzędu. To jest absolutnie dla mnie nieakceptowalne. Nie akceptuję korupcji, nie akceptuję również stwarzania warunków do takiej korupcji, do pewnej uznaniowości decyzji.
0: Zatrzymanie odpowiedzą m.in. za przestępstwa korupcyjne oraz pranie pieniędzy. W wyniku toczącego się śledztwa zarzuty przedstawiono ponad 20 osobom. Sprawa ma charakter rozwojowy. W styczniu prezydent Poznania odwołał swojego zastępcę oraz dyrektora zarządu dróg miejskich. Zarzucił im brak właściwego nadzoru nad jednostką. Olek, Zosia, Anielka i Nadzieja. Już ponad 15 tysięcy dzieci przyszło na świat dzięki rządowemu programowi in vitro. Podczas spotkania z okazji Dnia Dziecka premier Donald Tusk podsumował 2 lata jego funkcjonowania. Wśród par, które skorzystały z programu, są Joanna i Maciej, rodzice Olka.
6: Wiemy z przecieków, że to było pierwsze dziecko, które urodziło się z tego programu dofinansowanego. Więc no fajnie, rzeczywiście rośnie.
7: Mówi mama, tata, tupta, także jest zdrowy i uśmiechnięty bardzo.
0: Rządowy program in vitro działa od 2 lat. Zakwalifikowano do niego blisko 50 tysięcy par dotkniętych niepłodnością. Według szacunków niepłodność dotyczy nawet 15% populacji, a w Polsce to około 1,5 miliona par. Na koniec zaglądamy jeszcze do Paryża. O awans do ćwierćfinału wielkoszlemowego French Open walczy Maja Chwalińska. Jej rywalką jest francuska Diane Paris. Polka pokonała do tej pory na swojej drodze wyżej notowane rywalki, m.in. mistrzyni olimpijską Qin Wenzheng. Pierwszy set rozpoczął się kilka minut temu. Na razie jest 1-1. Bez przełamań Maja serwuje.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Niemal w całym kraju do końca dnia będzie pochmurno, nieco więcej słońca tylko na północy Polski. Na wschodzie, w centrum i na południu może przelotnie popadać, możliwe też miejscami burze. Na termometrach średnio od 18 do 22 stopni, nieco chłodniej na wybrzeżu.
8: Klimat.
0: Powietrze w Polsce jest dobre lub bardzo dobre. Wyjątkiem jest Małogoszcz w województwie świętokrzyskim, gdzie powietrze jest umiarkowanej jakości. Prawie połowa energii elektrycznej

0: pochodzi ze źródeł odnawialnych, w większości ze słońca. Udział OZE będzie malał w kolejnych godzinach. Susza hydrologiczna występuje przy zlewniach rzek na wschodzie, południu i miejscami na zachodzie kraju. Zagrożenie pożarowe w lasach jest niskie lub średnie, a w niektórych regionach w południowej Polsce w ogóle nie występuje.
1: Klimat. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie. Autopromocja.
0: Czasami jedno pytanie potrafi zmienić sposób patrzenia na świat. Czy można ufać własnej pamięci? Dlaczego porządkowanie domu może zmienić nasze życie? I czy szczęście naprawdę wygląda dla wszystkich tak samo? To tylko część tematów, które poruszam w audycji Do Pomyślenia. Nowe pytania zadaję w każdą środę o godzinie 22.06. Później do posłuchania na stronie Polskiego Radia w zakładce podcasty lub w serwisach streamingowych. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
1: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
6: Jest 15.08, cały czas Polskie Radio 24. Jesteśmy z Państwem. Uśmiecham się do tego, co mówią rodzice, dzieci. Dzieci, które dziś są głównymi bohaterami dnia, także te urodzone dzięki metodzie in vitro, że chodzi, mówi mama i tata, wszystko jest w porządku. Pozwolę sobie na pewną uwagę. Nie będę za nią przepraszać. Ale twierdzenie, że dzieci, które przyszły na świat dzięki metodzie in vitro, są obarczone jakimiś wadami, chorobami i niepełnosprawnością z zasady, jest niczym niepotwierdzoną głupotą. Zanim ktoś taką tezę wypowie, to sugeruję zastanowić się trzy razy, a Państwo, no proszę nie traktować tego poważnie.
1: Komentarz.
6: No to jeszcze rzut oka na kort Filipa Chatrier. Tam jest 2-1 dla Maji Chwalińskiej, ale serwuje francuska i ona prowadzi 30-15 w tym gemie. Obiecaliśmy, że będziemy śledzić i informować. To tak robimy. Monika Waluś z Onet z nami. Dzień dobry, pani redaktor.
7: Dzień dobry, witam serdecznie.
6: Czy ma pani w sobie jakiś pierwiastek dziecięcy?
7: No pewnie jak każdy z nas zawsze pozostaniemy, przynajmniej dla naszych rodziców, dziećmi, więc pewnie w tych kontaktach.
6: No tak, ale mogę złożyć pani życzenia z okazji Dnia Dziecka.
7: Oczywiście, bardzo z przyjemnością przyjmuję.
6: Nie kończących się tematów politycznych.
7: I również życzę wszystkiego dobrego.
6: Dziękuję bardzo. Karol Nawrocki dziś także bohaterem dnia i to nie jest z okazji Dnia Dziecka, tylko rocznicy swojej prezydentury. Dziwi panią jego niegasnąca popularność, nawet w kontekście ostatniego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski. 51% badanych ocenia go negatywnie, ale pozytywnie 48,2% jest cały czas najpopularniejszym politykiem w naszym kraju.
7: Właśnie przy okazji 1 czerwca przypomniałam sobie, jak spędzałam właśnie ten 1 czerwca rok temu i spędzałam przynajmniej wieczór właśnie w sztabie wyborczym Karola Nawrockiego, w sztabie, w którym panowały początkowo dosyć sceptyczne, minorowe wręcz nastroje. Później się to zmieniło diametralnie, no i widać, że przynajmniej ten

0: Sztab to otoczenie, bo tam wtedy już podczas tego wieczoru wyborczego było sporo osób, które dzisiaj tworzą najbliższe otoczenie Karola Nawrockiego i już wtedy widać było, że oni wskakują na jakąś falę i że są do teraz na tej, tą falą niesieni, więc na pytanie o tą niegasnącą popularność można tego doszukiwać się w tym, że zarówno dla osób, które są zwolennikami Karola Nawrockiego, a właśnie ten dzisiejszy sondaż pokazuje, że to jest około połowa respondentów, że zarówno te osoby, jak te, którym prezydentura Karola Nawrockiego się nie podoba. Dla obu tych grup Karol Nawrocki jest postacią w jakiś sposób interesującą. Czy się z nim zgadzają, czy nie, to przez swoje decyzje, przez swoje wypowiedzi, przez też ten konflikt, który prowadzi z premierem Tuskiem, no stale jest gdzieś obecny w tej bieżącej polityce. No i popularność można mierzyć w różny sposób. Może to być popularność pozytywna lub negatywna, więc wydaje mi się, że tutaj po prostu jest to połączenie tych dwóch popularności w przypadku Karola Nawrockiego.
1: Już pytałam dziś o to jednego z naszych gości, bo mnie się wydawało, że weto w sprawie SAFE może być bardzo kosztowne politycznie i sondażowo dla pana prezydenta, a jednak nie jest.
0: Tak, były takie oceny i były takie przewidywania. Natomiast dziś sądzę, że Polacy jeszcze nie widzą jakie... Po pierwsze, że od razu nie odczuli skutków tego weta, bo to nie było tak, że nagle im zabrakło gdzieś pieniędzy, gdzieś stracili pieniądze. A z drugiej strony no jednak rząd w pewnym momencie udało się obejść to weto rządowi. Dzisiaj mamy te wszystkie konferencje prasowe, podczas których rząd chwali się tym, jak dużo pieniędzy popłynie do polskich producentów, polskiej zbrojeniówki. I myślę, że tutaj w jakiś sposób też może rząd właśnie tą decyzją wyratował wizerunkowo prezydenta.
1: Tak pani myśli, że wyratował go wizerunkowo przed klapą związaną z Save Zero, bo ja się temu
0: dziwię. Myślę, czy ktoś jeszcze pamięta o Save Zero? O tym zamieszaniu, o tym, jak właściwie no, śmialiśmy się z tej zapowiedzi i z tych słów, właściwie kuriozalnych słów prezesa NBP-u, prezesa Glapińskiego. Czy ktoś dzisiaj pamięta, gdy właśnie w tych firmach, które będą produkować amunicję, produkować broń, czy... Tam są podpisywane realne kontrakty na tą produkcję.
1: No tak, bo na początku było 180 parę, prawda, pieniędzy wykreowanych, jak je sam nazwał pan prezes tak, Glapiński. Tak. Chwilę potem było 160 miliardów, bo złoto staniało. Ucichła ta sprawa, prawda, ale tak się trochę dziwię, bo rząd mógł tym w jakiś umiejętny sposób grzać, przepraszam za określenie. Choćby pokazując konsekwencje tej decyzji i spadające nawet nierzeczywiste kwoty z tego to funduszu, prawda?
0: Ale
1: mogli to wykorzystać lepiej.
0: Oczywiście, ale tu też widzimy, że rząd w wielu przypadkach jakby na tej kampanii takiej negatywnej wokół prezydenta stara się nie robić.
1: A myśli pani, że to celowe, czy kolejna przeoczona okazja?
0: To jest jedno. To tutaj jest duże podejrzenie, że ktoś tutaj z tych doradców rządu nie za szybko łapie te okazje, żeby gdzieś wbić szpilę Karolowi Nawrockiemu. A z drugiej strony wydaje się, że ta strona demokratyczna jednak nie chce w tym przypadku takiej kampanii prowadzić, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące

0: bezpieczeństwa, kwestie dotyczące wojska, kwestie, które powinny łączyć wszystkich niezależnie od opcji politycznej i co by nie na ten temat nie sądziło Prawo i Sprawiedliwość czy Pałac Prezydencki.
1: Jasne. I nie jestem jedyną osobą, ja tu od razu w niemalowane, tak? Znaczy w trochę pomalowane odstukam, że sytuacja może się zmienić w sytuacji kolejnego zagrożenia podobnego do tego z września ubiegłego roku, prawda? Wtedy zrozumiemy i docenimy, po co nam były te pieniądze albo są.
0: Tak, no niewątpliwie te pieniądze, które dzisiaj już zasilają polskie firmy. Jeżeli one będą, bo tutaj też musimy to zaznaczyć, wydane z głową i jeżeli te kontrakty będą przez te firmy podpisywane też no, z polskimi dostawcami, tak, że te pieniądze nie będą jednak później wydawane za granicą, no to, to naprawdę najpierw odczują prozaicznie te sporo takich rejonów Polski, które no, głosują, w których mają swoich wyborców Prawo i Sprawiedliwość.
1: Tak, Stalowa Wola, prawda?
0: Tak, ma tam swoich wyborców, ma tam swojego prezydenta, więc... Więc zobaczymy, jak to realnie poprawi też taką kondycję tych lokalnych społeczności, a liczę na to, że właśnie tak się
1: no poprawi, stanie. Bo to inwestycje w zbrojenia, to słuchałam wypowiedzi jakiś czas temu prezesa Huty Stalowa Wola, który mówił, że potrzebni będą ludzie do pracy, a więc mieszkania, a więc młodzież, którą trzeba będzie wykształcić i że to może przynieść korzyści całej społeczności. Nie tylko stricte Hucie Stalowa Wola, więc no tak, tylko tu efekt będzie trochę odroczony, ale ciekawa jestem też, czy rząd będzie potrafił to wykorzystać, bo nie jest najmocniejszy w przekonywaniu nas wszystkich do tego, że żyje nam się lepiej, jak to mówił pan premier, powinniśmy wszyscy to czuć, bo wskaźniki na to wskazują.
0: Tak, tutaj możemy a propos tego odroczenia też mieć taką sytuacją do czynienia, jak z funduszami unijnymi, z perspektywą, na którą podpisywał, to był 2013, ta perspektywa ruszała, podpisywał umowy na to rząd Platformy Obywatelskiej, a później to wszystko, co się wydarzyło w Polsce, nowe drogi, nowa kolej, jak późniejsza władza, rząd PiS-u przecinał wstęgi na drogach i na
1: torach. Ale to się dzieje w obie strony, prawda?
0: Tak. Oczywiście, ale wtedy to było krytykowane. Później na tym bardzo dużo polityków PiS-u robiło kampanię właśnie przecinając te wstęgi. I ja już widzę oczyma wyobraźni, że jeżeli powstanie taki rząd PiS-u w przyszłości, to oni w tej Stalowej Woli czy w Skarżysku Kamiennej właśnie też będą się chwalić tym sukcesem, jakim właśnie środki z SAFE okazały się i dla tych przedsiębiorstw, i dla społeczności lokalnej.
1: Powiem więcej, jestem przekonana, że będzie to robił Mariusz Błaszczak.
0: Być może tak.
1: Prawda? Tak może być. Kolejny powód do sporu. Myślę, że będziemy przyglądać się temu bardzo długo. Pomyślę pana prezydenta, który chce odebrać order Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Myślę, że z tej decyzji o nadaniu nazwy UPA jednej z jednostek będzie więcej strat niż na tę chwilę jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że do nas bardziej podzieli niż myślimy.
0: Z tego będzie najwięcej zysków dla propagandy rosyjskiej. Mhm. Bo już pierwszym zyskiem było to, że w ogóle Wołodymyr Zełenski nadał tę nazwę i tutaj na pewno propaganda rosyjska mogła swój sukces odtrąbić, ale gdy tylko usłyszeli słowa polskiego prezydenta o tym, że w związku z tym trzeba odebrać order Orła Białego prezydentowi Ukrainy, no to mogli przyklasnąć drugi raz. Oczywiście z punktu widzenia Polski, polskiej racji stanu, ta decyzja prezydenta Ukrainy była zła. Może ona nam się nie podobać. Jednakże uważam, że tutaj takie radykalne kroki, bardzo pochopne przedstawianie decyzji jeszcze przed konsultacją, chociażby z tą radą, która nadaje order,

0: Bez konsultacji też z rządem, bo wiemy, że do odebrania takiego orderu jest też potrzebna kontrasygnata premiera rządu. Więc
1: Jasne, no tylko wie pani, pani redaktor, każdy...
0: W tym momencie prezydent Nawrocki wykorzystuje wykorzystuje taki moment, żeby przekazać, że nie jest po prostu zwolennikiem tak tych działań prezydenta Ukrainy, że nie jest w ogóle też zwolennikiem samego prezydenta, a to jest właśnie szkodliwe, bo oczywiście w bieżącej polityce liczą się jakieś szybkie reakcje czy zdecydowane reakcje, ale też są takie tematy i takie momenty i taki kontekst, o którym też wspomniałam na samym początku, czyli ta rosyjska propaganda, w których no, trzeba chwilę się zastanowić i podejmować działania też gdzieś tam w porozumieniu. A tutaj wydaje mi się, że ten krok był krok, czy ta zapowiedź odebrania orderu, no zbyt pochopna ze strony prezydenta.
1: No tak, ale teraz każdy, bo jesteśmy w sytuacji, nazwę to delikatnie, pewnego zmęczenia i też zobojętnienia chyba na sytuację za naszą wschodnią granicą. Zaczynają dominować antyukraińskie nastroje. To się przechyla na tę stronę i decyzja prezydenta Zełenskiego no na pewno tej sytuacji nie pomogła. I każdy, kto będzie, nie wiem, optował za jakimś złagodzeniem sytuacji Ukraińców w naszym kraju dla budowania jakichś przywilejów albo utrzymaniem tych zasad, na których funkcjonują w naszym kraju, no będzie się wystawiał na kontrę.
0: Będzie się wystawiał na kontrę. Tylko moim zdaniem właśnie w takim momencie, kiedy... No tak jak pani redaktor wspomina, już jest to zmęczenie, może czasem nawet irytacja. W takim momencie takich napięć społecznych rolą polityków, a przede wszystkim, tak byśmy sobie życzyli, prezydenta kraju jest jakoś uspokajanie nastrojów. Tymczasem właśnie obawiam się, że czy to prezydent Nawrocki, ale widzimy jaka była też reakcja skrajnej prawicy na tą zapowiedź. Wykorzystują ten moment, żeby tylko te antyukraińskie nastroje podsycać. A jeżeli to się przejawiałoby tylko w tym, że któryś publicysta ostrzej się wypowie na temat decyzji prezydenta Ukrainy, no to byśmy może przeszli nad tym do porządku dziennego, ale to się może za chwilę przerodzić po prostu w akty fizycznej agresji, bo już
1: dokładnie
0: się przeradza
1: tak.
0: W akty
1: dokładnie
0: agresji
1: tak.
0: Takiej słownej w sieci, gdzie też ta rosyjska propaganda no po prostu działa, tak, i rozpowszechnia też te informacje, więc to jest bardzo niebezpieczne. Mhm. I tutaj, tak jak mówię, apelowałabym raczej o taką próbę uspokajania i podejmowania mniej pochopnych decyzji.
1: To jeszcze jeden temat, bo badanie Instytutu Badań Polster dla Superekspresu, cytujemy je też na swojej stronie polskieradio24.pl. Największym poparciem cieszy się w tym badaniu Koalicja Obywatelska 32,98%, ale to spadek o blisko 3 punkty procentowe, duży spadek. Drugie miejsce Prawo i Sprawiedliwość 26,66% i spadek o 0,23 punktu procentowego. Potem Konfederacja Wolność i Niepodległość 13,29% i zysk 1,55%. Czwarte miejsce Nowa Lewica 7,76%. Konfederacja Korony Polskiej 7,03%. Potem Partia Razem 4,78%. PSL 4,25%. Polska 2050 2,71%. Ja wiem, że na dziś to trochę wróżenie z fusów, ale czy w tych badaniach jest jakaś tendencja, na którą na przykład pani zwraca uwagę, która może zaważyć na albo utrzymać się do wyborów w 2027?
0: Najczęstszą tendencją, jaką obserwuję, jest to, że przy takich wynikach, jakie prezentują ostatnie sondaże, bardzo trudno będzie komukolwiek zawiązać większościowe.

0: rząd. Bo i może zabraknąć Koalicji Obywatelskiej koalicjantów do tego, żeby mieć większość, przynajmniej taką, jaką ma obecnie, a nawet jeżeli taką koalicję chciałaby zawiązać PiS, czy byłoby gotowy zawiązać PiS z prawicowymi ugrupowaniami, no to widzimy, że ta niechęć po stronie tychże koalicjantów, przynajmniej jeśli chodzi o partię Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena, jest nadal olbrzymia i nic nie zwiastuje tutaj jakiejś nagłej miłości pomiędzy PiS-em i Konfederacją. Dlatego no, tutaj pewnie ciekawe będzie to, czy pojawi się jeszcze jakiś gracz w stylu trzeciej drogi do tego 27 roku, który jakoś zmieni ten układ gry. No i czy tutaj te notowania Prawa i Sprawiedliwości ruszą, bo jakby politycy PiS-u nie zaklinali, że efekt Czanka istnieje, no to trudno go nadal dostrzec, a będą zaraz 3 miesiące od prezentacji kandydata na premiera z PiS-u.
1: Jarosław Kaczyński wzywa polityków na Nowogrodzką. Jeszcze w tym tygodniu ma dojść do takiego spotkania. Czyżby to cisza przed burzą? Bo już mieliśmy wrażenie, prawda, że Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus jakoś się w tej rzeczywistości Prawa i Sprawiedliwości osadziło.
0: Jarosław Kaczyński zapowiedział to spotkanie już podczas tego wyjazdowego klubu Prawa i Sprawiedliwości. I wówczas też zapowiadał, że właśnie podejmie już w mniejszym gronie, w gronie kierownictwa partii, decyzje dotyczące właśnie tego, żeby rozwiązać wszystkie istniejące stowarzyszenia. Widzimy, że ta gra właśnie, które stowarzyszenie jest lepsze, większe, bardziej wpływowe, nadal się toczy, więc być może będzie tak, że tutaj ta działalność zostanie całkiem ukrócona. Też mamy takie informacje, że być może zapadną decyzje dotyczące powiększenia tego kierownictwa PiS-u, zespołu, tego komitetu politycznego, który ma się powiększyć o osoby bliższe Mateuszowi Morawieckiemu, żeby no, nie czuł się tam zbyt osamotniony i osaczony swoimi partyjnymi wrogami. Mam na myśli tutaj frakcję maślarzy, więc nie zdziwię się, jeżeli z tego będzie kolejna karczemna awantura, bo wiemy, że te nastroje, te antagonizmy wewnętrzne w PiS-ie wcale nie gasną.
1: To spotkanie ma się odbyć według informacji Wirtualnej Polski jutro o 16:00. Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Sytuacja podobno jest dynamiczna, ale jeden z członków komitetu mówi dziennikarzom Wirtualnej Polski, że trzeba to w końcu rozstrzygnąć zgodnie z zapowiedzią szefa. I tutaj brakuje co prawda wykrzyknika, ale możemy mieć wrażenie, że na końcu z tego zdania jest emocja. Dziękuję pani bardzo za komentarz. Monika Waluś, Onet, z nami w Polskim Radiu 24.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: U ciebie praca w grupach też bywa wyzwaniem?
2: Zdarza się. Czasami naprawdę trudno dzieciom współpracować.
3: Dlatego ja zgłoszę nas do Mega Misji.
2: To ten bezpłatny program Fundacji Orange?
3: Tak, dla szkół i przedszkoli. Dzięki niemu będę mogła ćwiczyć z dziećmi współpracę, empatię i krytyczne myślenie. To ważne kompetencje w świecie pełnym ekranów.
2: O, a w klasach 1-3 też podstawy higieny cyfrowej. Brzmi dobrze. Gdzie się zgłosić?
3: Na www.fundacja.orange.pl/megamisja do 28 kwietnia.
2: To działam. Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Minęła 15.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. 100 milionów złotych więcej na rządowy program in vitro, zapowiada szefowa resortu zdrowia. W Dniu Dziecka Jolanta Sobierańska-Grenda podkreśliła, że program ma ogromne znaczenie dla tysięcy polskich rodzin, które często przez lata bezskutecznie starały się o potomstwo.
5: Już 40 tysięcy par jest objętych programem. Również te

0: Pary, które ze względów zdrowotnych, onkologicznych mogą się starać właśnie dzięki procedurze in vitro. Zwiększamy finansowanie na program, początkowo 500 milionów, teraz 600 milionów rocznie.
1: Rządowy program wspierania in vitro ma trwać do końca 2028 roku. Państwo przeznaczy na ten cel 2,5 miliarda złotych. Strażacy wciąż usuwają skutki trąby powietrznej, a mieszkańcy Balczarzowic na Opolszczyźnie liczą straty. Rozpoczął się kolejny etap działań. Porządkowanie terenu oraz uruchamianie pomocy dla mieszkańców, informuje burmistrz gminy Ujazd Hubert Ibrom.
2: 18 budynków, w tym 11 budynków mieszkalnych, zostało w różnym stopniu naruszonych. Wczoraj cały dzień pracował Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, który określił skalę zniszczeń. Dzisiaj kolejny dzień akcji, takiej już bardziej administracyjnej, porządkowej.
1: Na synoptyce ostrzegają przed burzami w południowej i południowo-zachodniej części kraju. Miejscami na metr kwadratowy może spaść do 40 litrów deszczu. Opadom może towarzyszyć silny wiatr. Znów problem ze śniętymi rybami w Odrze. Pierwsze informacje o ich pojawieniu się Wody Polskie otrzymały w sobotę. Sygnały nasiliły się wczoraj. Ryby znaleziono w różnych punktach Szczecina. Zauważyli je wędkarze.
3: To widzimy okonki. Tam jakiś węgorz jest, widzę. Biała ryba też. One są śnięte, nie?
4: Widziałem też bardzo dużo. Nie ma ruchu wody. Od miesiąca woda stoi i ryba się dusi.
3: Dla mnie jako wędkarza to tragedia.
1: Te przypadki nie były masowe, uspokaja rzecznik szczecińskich Wód Polskich Marek Synowiecki. Doszło do nich przez przyduchę spowodowaną niskim poziomem natlenienia wody. Zabawka ma być nie tylko ładna, ale przede wszystkim bezpieczna. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów apeluje o ostrożność przy zakupach dla najmłodszych. Mimo przeprowadzanych kontroli wciąż trafiają się zabawki, które nie spełniają norm, ostrzega szef UOKiK Tomasz Chlustny.
5: Regularnie badamy zabawki w laboratoriach, m.in. pod kątem stężenia eftalanów czy migracji boru. W ostatnich kontrolach zweryfikowaliśmy zabawki plastikowe, m.in. lalki, piłki, skakanki czy masy sensoryczne slime. W części z badanych modeli wykryliśmy nieprawidłowości.
1: Jednym z najważniejszych oznakowań widocznych na zabawkach jest znak CE. To deklaracja producenta, że produkt spełnia wymagania unijne.
6: Autopromocja.
7: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
8: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
9: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
8: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
9: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
8: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
9: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
8: i Michał Strzałkowski.
6: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
10: 15.34 i teraz spróbuję Państwa przynajmniej oczami wyobraźni zabrać na kort Philippa Chatrier. On się tak pięknie nazywa, to najważniejszy kort kompleksu. O, zamilkłam, bo już myślałam, że Maja Chwalińska przełamała swoją rywalkę, ale jest 4 do 3 w gemach. Serwuje francuska, jest 40 do 30 dla Mai Chwalińskiej. Ta dziewczyna wyczynia cuda na tym korcie, choć dla obu tych zawodniczek udział, no nie, będzie po 40. No ale mecz się nie kończy, ta część programu także jeszcze nie, więc będziemy Państwa na bieżąco informować o tym, co dzieje się na French Open.
6: Gość Polskiego Radia 24.
10: Dzisiaj Dzień Dziecka. Teraz życzenia dla tych z Państwa, którzy czują się dziećmi albo czują, że mają ten pierwiastek w sobie. Znowu Rafał Wardzyński, nasz wydawca, się uśmiecha, bo on tak. Ale Agnieszka Wieczorek z pewnością też. prawda? Zdecydowanie tak. Niecodziennie mamy takich gości, mówi Rafał. Tak, bo

0: postanowiliśmy, drodzy słuchacze Polskiego Radia 24, oddać studio młodym ludziom. Dzień dobry Państwu.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Miguel Rodriguez Matusik.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Migelu. Helena Kruk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry,
0: Heleno. I Maciej Rostkowski. Dzień dobry, Macieju.
4: Dzień dobry.
0: Czy mogę do Państwa zwracać się po imieniu?
4: Oczywiście.
2: Oczywiście.
4: Tak.
0: Zanim wytłumaczymy, czy wyjaśnimy naszym słuchaczom, dlaczego tu jesteście, to zapytam, często słyszycie, ach, ta dzisiejsza młodzież.
4: No w miarę tak. Często słychać takie stwierdzenia.
0: Ale to jest związane z tym, że nie wiem, dorośli, ci starsi wam nie ufają? Czy to jest raczej pełne zachwytu? I jak wy to odbieracie?
2: Zazwyczaj ma to negatywny wydźwięk. Praktycznie zawsze.
0: Jak na to reagujecie?
3: Nie, ale to też jest takie trochę, wydaje mi się, że
0: to
3: też
0: Miguel, teraz
3: chcą
0: tak
3: wrócić do tych czasów, tak?
0: Zazdroszczą wam.
3: No, mam takie wrażenie, tak.
0: A wy się jeszcze czujecie dziećmi, bo jesteście pewnie w takim wieku, kiedy już dojrzałość was dosięga i plany na przyszłość, poczucie, czy potrzeba samodzielności?
3: Trochę tak, ale trzeba korzystać, no, póki jest jeszcze czas. To...
0: Jasne, dobrze. Spotykamy się między innymi dlatego, że jesteście zaangażowani, ach, jesteście uczniami liceum imienia Stanisława Staszica w Warszawie i bierzecie udział w niesamowitym konkursie, to się nazywa STEM Racing, dobrze?
3: Tak,
0: wymówiłam tę nazwę.
3: Tak.
0: Otóż to ogólnopolski program i jednocześnie konkurs oparty na nauce, technologii, inżynierii i matematyce. To jest polskie wyjaśnienie tego skrótu. Zespoły uczniów projektują, testują i prezentują własne miniaturowe bolidy wyścigowe i przygotowują pełne zaplecze inżynieryjne, marketingowe i prezentacyjne. Chodzi o to, żeby pracować w zespole, żeby bawić się innowacją i przedsiębiorczością, ale to ma przede wszystkim bardzo silny związek z taką realną formułą jeden. Maćku, tak?
4: Tak, jakby tak jak w oryginalnej formule mamy regulacje, których musimy się przestrzegać. Też dodatkowo regulamin, który ogranicza nasze wszystkie działania. No, głównie regulamin techniczny jest dla nas ważny, który pozwala nam...
0: Ale on
4: i
0: dotyczy
4: mówi
0: tego, w jaki sposób budujecie te bolidy. Rozumiem, jest jakiś regulamin techniczny, którego trzeba się trzymać, tak?
4: On dotyczy sposobu, w jaki musimy zaprojektować samochód i nakłada nam odgórne wymiary i ograniczenia, żeby samochody były w miarę wyrównane, ale żeby nadal było miejsce na innowacje, które zespoły mogą oddzielnie wprowadzać poprzez testy aerodynamiczne i sprawdzanie różnych koncepcji, żeby bolid osiągnął jak najlepsze wyniki i był jak najszybszy na zawodach.
0: 26 tysięcy szkół w 51 krajach bierze udział w tym konkursie. Helena, to znaczy techniczne parametry, silnik też budujecie sami, czy?
2: Ogólnie nasze bolidy nie polegają na silniku, a na nabojach CO2, które przebijamy i właśnie...
0: To są takie jak do wody mineralnej, tak?
3: Tak, dokładnie.
0: Niesamowite.
2: Tak, naboje CO2 przebijamy i właśnie same ciśnienie tego CO2 rusza na bolid, tak.
3: Tak, czyli... bo to polega na tym, że to jest 120 metrów prosto, więc też on jakoś daleko nie musi pojechać.
0: No ale chodzi o to, żeby po prostu wasz był szybszy od innych.
2: Tak.
3: Tak, tak, dokładnie.
4: Staramy właśnie się utrzymać jak najmniejszą masę, która jest właśnie minimalna masa, jest podana w regulacjach i staramy się jakby nie przekroczyć jej w dół ani za bardzo w górę, bo w dół dostajemy karę, a w górę tracimy na osiągach. Też głównie co możemy zmieniać, to jest kształt naszego bolidu, aby był bardziej aerodynamiczny i miał jak najmniejszy opór powietrza.
0: Mhm. A z czego będzie wasz, albo jest, powstaje?
4: To jest taka pianka, taki... pochodna styropianu, którą wycinamy na maszynach CNC i dodajemy dodatki wydrukowane na drukarkach 3D.
3: Tak, i to musimy sami zrobić, bo tą piankę dostajemy od organizatora. Więc jedynie musimy stworzyć wykończenie na przykład skrzydła.
0: A jest jakieś auto, na którym się wzorujecie? Macie swojego faworyta w F1?
4: To trochę odbiega od F1. Nadal możemy się wzorować zespołami, ale nasze regulacje trochę odstają od tych oryginalnych i najbardziej możemy się inspirować zespołami z innych krajów lub z zawodów światowych. To jest taki odpowiednik, że tak powiem, naszej Formuły 1, którą możemy się inspirować, tak? Bo bardziej w Formułą 1 to się inspirujemy w zakresie naszych zapleczy prezentacyjnych, inżynieryjnych, jak to uzasadnić i jak to ładnie zaprezentować na finale konkursu. Mhm.

0: malować możecie go, Helena, po swojemu, tak?
1: Tak, tak, oczywiście. Ja akurat właśnie zajmuję się...
0: stroną wizualną projektu.
1: Tak, stroną wizualną i ogólnie jak wszystko będzie wyglądać, tak samo jak portfolio, ponieważ oprócz samego bolidu i inżynierii musimy też jakby dostarczyć dokumenty, którym potwierdzamy, że jakby... że sami to zrobiliśmy, jaki był nasz proces, jakieś wstępne skecze. I ja też to redaguję i tak samo jak ogólnie zajmuję się grafiką, tak.
0: Jasne, bo jest was w zespole, jest was tutaj troje w zespole?
2: Tak, pięciu nas jest, niestety no, Szymon, Mania i Jan Kusek nie mogli z nami przyjść. No i jak już zaczęliśmy
0: Nie zmieścilibyśmy się wszyscy.
2: Ja z Szymonem zajmujemy się tworzeniem projektu bolidu, żeby był najbardziej, najmniej miał oporu, tak? Mhm. I później go testujemy, właśnie zbudowaliśmy własny tor, którym odwzorowaliśmy tor od organizatora.
0: Jasne. Powiedzcie mi, na czym polega rywalizacja, bo ja rozumiem, że nie spotykacie się w jednym miejscu, bo jeżeli jest 26 tysięcy szkół, no to, prawda, byłoby to trudne. Nie wiem, nagrywacie film, pokazujecie jakieś...
1: Nie, właśnie się spotykamy w jednym miejscu. Tylko to jest tak, że te 26 tysięcy szkół to jest rozdzielone na cały świat. I najpierw jest etap krajowy, więc najpierw my się spotykamy w tym roku w Łodzi, w czerwcu, 22 czerwca się spotykamy właśnie w Łodzi i jest konkurs na etapie krajowym i dopiero wygrane drużyny jadą na międzynarodowe, gdzie jedzie jeden czy dwóch?
3: W zeszłym roku jechało dwóch, w tym roku mamy nadzieję, że pojedzie więcej zespołów z Polski. Bo finały światowe to jest w miarę ciekawe wydarzenie. One są organizowane przed finałem Grand Prix oryginalnej Formuły 1, nie tej naszej. Więc to jest na pewno wydarzenie, jak większość z nas marzy o tej formule. Dlatego też udział w konkursie. Mhm. Więc...
0: Potrzebujecie jakiejś pomocy od dorosłych?
1: Ogólnie jest coś takiego jak sponsoring i my, żeby mieć dostęp do różnych maszyn albo do różnych programów, potrzebujemy wsparcia sponsorów, ale oprócz tego też mamy wsparcie różnych uczelni, na przykład WAT-u i Politechniki Warszawskiej, które pomagają nam i trochę uczą nas na przykład obsługi jakichś programów.
0: WAT to Wojskowa Akademia Techniczna, jak sądzę, tak? Dobrze, a jak mówicie na ten swój? Ma jakąś nazwę? Ten bolid? Jakoś go nazywacie po swojemu?
3: Oficjalnie...
0: Jeśli to się nadaje do radia?
3: Oficjalnie oficjalnie to nazwaliśmy go raz, ja tak go nazwałem, nie wiem, czy koledzy się ze mną zgodzą od projektu, od naszego zespołu, czyli Raptor Racing i RR01, jako pierwsza koncepcja taka bardziej gotowa. A tak potocznie to on jest trochę szeroki, to jest taka nasza świnka, no.
0: No ładnie.
2: Maciek jest szefem, więc musimy się... Tak. Jego pomysły to są...
0: No dobrze, słuchajcie, to trzymam kciuki za projekt. 22 czerwca to jest ta data przed wami. Jak sobie wyobrażacie swoją dorosłość? A może, przepraszam, może już jesteście dorośli?
2: Najpierw to szkołę trzeba skończyć, liceum, później jakieś studia. No, ja przynajmniej nie zastanawiałem się jakoś głębiej, staram się żyć na razie, jak mówiłem wcześniej, że jeszcze w jakimś stopniu można powiedzieć, że jesteśmy dziećmi. Już prawie dorośli, ale jeszcze jesteśmy dziećmi, więc jeszcze na razie się nie przejmuję.
0: A ty, Heleno?
1: No, ja bym powiedziała, że ja się o wiele bardziej przejmuję moją przyszłością. I tak samo jak wybór studiów, ale żeby wybrać studia, musisz zdać matury, żeby wybrać matury, je zdać, musisz się do nich uczyć, co potrzebujesz czasu. Więc w sumie my jesteśmy teraz w drugiej klasie liceum, ale już powinniśmy myśleć o jakby, mamy wybrane rozszerzenia, ale nie zawsze te rozszerzenia będziemy wszystkie zdawać na maturze.
0: Mhm. Więc a ty, Maćku?
3: Tak. No, ja jak już tak też trochę może myślałem bardziej niż Miguel, ale myślę, że mniej niż Helena. Coś w kierunku, no właśnie też ważne te matury wybrać, ale też właśnie coś w kierunku inżynieryjnym po projekcie.

0: Tak jak
1: my jesteśmy w Staszicu, więc tak trochę coś innego wybrać to na Matwizie.
2: Ale wiecie, myślę sobie, że dobrze, powiem to. Za moich czasów było trochę łatwiej, ale myślę sobie, że świat jest dzisiaj dla was bardzo wymagający i w pewnym sensie okrutny, bo nie wybacza błędów, bo jest wymagający, bo musicie się dostosować, bo choćby to, o czym mówiłaś, tak, że właściwie już teraz musisz myśleć o rozszerzeniu, żeby mieć jakiś plan na siebie, a potem właściwie nie ma za bardzo opcji, żeby ten plan zmienić, prawda?
3: Tak, tak. Niestety jakby... No teraz już musimy, co jest trochę nie fair, w wieku 16 lat musimy już wybrać jakby swój zawód praktycznie. Ale z tego, co widzę po dorosłych, to zazwyczaj twój zawód nie jest do końca związany z twoimi studiami, więc jakby też jest ten taki margines a la błędu albo margines tego, że w końcu dopiero później poznasz to, co tak naprawdę chciałabyś robić.
2: Czego nie lubicie w dorosłych? Kto pierwszy? Kto pierwszy się narazi?
0: No, ja mogę spróbować.
2: Proszę
0: pierwszy.
2: Bardzo, Maciej.
0: No, czasem w dorosłych może być problematyczne takie, jak coś czasem trzeba zrobić, a się nie chce i rodzice na przykład nalegają, tak? Takie czasem.
2: Ja mam taką teorię, że młodzieżowe słowo roku to żaden gołd, żadna sigma, tylko zaraz.
3: Tak,
0: tak,
3: tak.
2: Czyli tak, jak gonią do obowiązków, tak? To nie za bardzo. No i czego jeszcze nie lubicie w nas, starych?
1: No, czasami mam tak, że jak na przykład patrzą na nas i mówią, że nie można czegoś zrobić, a my i oni też wiedzą, że oni też tak robili, jak byli w naszym wieku. No ale to jest dla naszego dobra, no, więc trzeba to przeżyć.
2: Po prostu, prawda? Bez takiego doświadczenia człowiek jest uboższy, nawet ten dorastający. No dobrze, a ty, Heleno?
3: Ja myślę, że niektórzy dorośli nie do końca myślą, że świat się zmienił, a on się bardzo zmienił i są trochę inne realia i inne wymagania co do nas i oni próbują czasami właśnie wcisnąć ich wymagania, ich realia z ich czasów do tego, co my mamy teraz.
2: Co jest wam najtrudniej utrzymać w relacji albo jak ocalić to zrozumienie, bo jak sądzę, o zrozumienie ci chodzi, tak?
3: Tak. Mhm.
1: Czasami to po prostu trzeba ugryźć język i jednak są starsi, trochę trzeba szacunku okazać.
2: Tak. No dobrze, ja to przyjmuję, tak, tak, bo ja jestem tak mniej więcej na bieżąco, ja mam dwoje maturzystów w domu, więc też rozumiem taką potrzebę usamodzielnienia się i przekonanie, że absolutnie zrozumiałe dla mnie, że ja dziś, tu i teraz wiem najlepiej, znaczy nie ja. Nie ja, tylko ta młodzież, która mnie otacza, też tak macie?
3: Tak, tak, ale ja zawsze staram się brać pod uwagę doświadczenie też dorosłych i na przykład jak mój tata mi pomaga bardziej w takich życiowych sprawach niż bardziej takich, nie wiem, emocjonalnych, to jakby wiem, że on ma doświadczenie i wiem, że pracował w korporacji na przykład i on wie, jak działa na przykład polityka, tak? I jakby taka korporacyjna. I staram się jakby słuchać go i mimo iż może mam inny pogląd, to wyciągam wnioski z tego, co on też mówi.
2: Gdzie się widzicie samych siebie? To jest takie prawie rekrutacyjne pytanie, tak? Gdzie widzicie samych siebie za, no dobrze, za 10 lat?
0: Prawdopodobnie. To bym się widział w roli jakiegoś inżyniera, może jakiejś, nie wiem, najchętniej formule student, jakiejś takiej, coś związanego może z formułą, wyścigami, coś takiego.
2: Wciąga to.
0: Wciąga mocno.
2: Prędkość, hałas, co tam jeszcze, nie wiem, zapach tych gum, które są palone o tory. Tak? Tu nawet Helena, to powiem państwu, kiwa
3: tak,
2: głową.
3: Tak.
1: Jak już raz się wejdzie w ten świat, to... Ciężko jest coś innego oglądać niż wyścigi.
3: Tak, odgłos silnika spalinowego, nie elektrycznego.
2: To może zacznijcie od żużla, słuchajcie, byliście na zawodach żużlowych, to też podobne. Też skręcają tylko w jedną stronę.
0: Oglądałem zawody żużlowe.
2: Na żywo? Na żywo? Kiedyś na żywo na takich
0: zawodach? Nie, na żywo nie, w sensie w telewizji na żywo.

0: żywo. Próbowałem oglądać. Widziałem, że Polak też ostatnio odniósł sukces w młodszej kategorii. Nie pamiętam imienia i nazwiska, ale wiem, że chłopak jeden odniósł sukces, więc to też na polskim podwórku.
1: Helena Kruk, co będziesz robić za 10 lat? Kiedy już będziesz taka bardzo dorosła?
2: Myślę, że ogólnie aspiruję, aby zostać architektem, więc mam nadzieję, że już coś zaprojektuję i aktualnie będę, będę może nie do końca spełniona, ale będę zadowolona z tego, co będę robić.
1: A Miguel?
3: No właśnie czekałem na to pytanie. No, nie, no jak już mówiłem wcześniej, no nie za bardzo mam pomysł na studia, to co dopiero za 10 lat, ale najważniejsze jest po prostu, żeby jak już podejmę jakąś decyzję, żeby się nie... żeby po prostu nie płakać nad rozlanym mlekiem, żeby... No już podjąłem decyzję, już nie wrócę, więc trzeba iść dalej. No
1: Czy ty na koszulce masz tego raptora, o którym tak, rozmawialiśmy wcześniej?
3: Tak, właśnie wszyscy wcześniej.
1: O, nie ma żartów, wszyscy troje macie te koszulki. Tak. No dobrze. Myślę sobie też, bo już wspomniałam o tym, że mam przekonanie, że jest wam trochę trudniej niż na przykład mnie tych parę lat temu. Myślicie czasem o tym, nie wiem, czujecie taką obawę przed tym, w którą stronę świat zmierza, bo my często tu rozmawiamy z ekspertami, wiecie, w studiu Polskiego Radia 24, że młodym ludziom jest trudno, no choćby dlatego, że jesteście straszeni tym, że nie wiem, za chwilę zabraknie czystego powietrza albo wody, albo jeszcze czegoś.
2: Ja bym powiedziała tak. I ogólnie to też jest bardzo duża rola internetu, jest bardzo dużo negatywnych wiadomości, tutaj się zaraz rozpęta wojna, tutaj masz nowego koronawirusa, tutaj masz jakąś pandemię, jacyś politycy się kłócą, wojna zaraz wybuchnie znowu i to jest bardzo duży i negatywny wpływ takich wiadomości z internetu. Ale myślę, że my mamy też trochę inne podejście i też jakby jesteśmy bardzo pozytywną też generacją. Mimo, że no, powiedziałabym, że w naszej generacji i depresja jest o wiele no, więcej, o wiele ludzi ją ma przez takie ciągłe przebodźcowanie z całego świata negatywnych.
1: A ty, Maćku, jak myślisz?
0: Nie wydaje mi się, że takie bardziej ekologiczne kryzysy mogą napotkać. Na pewno.
1: Ale ja nie myślę tylko o ekologii w ogóle, tak jak Helena powiedziała, tak? Tu wojna, tu konflikt. Tu takie pytanie, co będzie dalej?
0: No może bardziej... No trzeba na pewno mieć to gdzieś z tyłu głowy, nie mieć tego... Nie przejmować się tym w ogóle, tak? Trzeba to brać pod uwagę, żeby to nie wyeskalowało w jakiś większy problem, tak? Ale... Nie wydaje mi się, że też jakoś bardzo trzeba się tym przejmować, bardziej żyć chwilą, no bo nie wiadomo tak, co się stanie.
1: Świetnie, żyć chwilą. A ty, Miguel, żyjesz chwilą?
3: Zawsze.
1: Tak byłam.
3: Tak, tak. Nie, właśnie też zgadzam się z Heleną, że kiedyś to, jak coś się stało w Afganistanie albo w końcu Indii, to w Polsce nie było informacji, a teraz od razu.
1: Albo przypływała za parę dni, wiecie, bo to tak czasem było. A teraz dzień później, dwa później.
3: Teraz to już wiemy od razu. Przychodzi powiadomienie na telefon i od razu się człowiek martwi, że wojna zaraz będzie, czy jakiś wirus.
1: No dobrze, to w sprawie Raptora jeszcze, STEM Racing 22 czerwca, no to jeśli państwo mają ochotę wesprzeć młodych ludzi, to serce otwarte, tak? Działamy?
0: Działamy, prowadzimy zbiórki, jeżeli ktoś jest też chętny nas wesprzeć finansowo, no potrzebujemy na pewno. Wszystkie formy wsparcia są dla nas naprawdę kluczowe, no, nawet poprzez śledzenie naszych mediów społecznościowych i no to wszystko
1: i
0: dla nas się
1: brawa.
0: Liczy.
1: No to bijemy już brawo za aktywność. Ach, ta dzisiejsza wspaniała młodzież, to jest moje przekonanie. Helena Kruk, Maciej Rostkowski, Miguel Rodriguez Matusik. 14 Liceum imienia Stanisława Staszica w Warszawie ze wspaniałym projektem STEM Racing i Raptorem, który za chwilę zachwyci świat. Dziękuję wam bardzo i wszystkiego dobrego z okazji Dnia Dziecka.
2: Dziękujemy.
1: Tak na granicy dziecięctwa i młodości. Ach, jak to było pięknie.

0: Maciej Wolny.
1: Dzień dobry i wszystkiego najlepszego dla ciebie z okazji Dnia Dziecka.
0: A ja się tam czuję.
1: Każdy ma w sobie trochę dziecka. Ja też przyjmuję zawsze.
0: Co przynosicie? Co po 16?
1: Powiedziałbym, że prezenty z okazji Dnia Dziecka, ale przede wszystkim to, co będzie po godzinie 16 w Polskim Radiu 24. A będzie się działo, zaczniemy tradycyjnie już za niespełna 5 minut sumą wydarzeń, a później zagości przede wszystkim polityka i tutaj na Pawła zerka.
2: Zgadza się, zagości polityka i zagoszczą polityczni goście, a skoro tutaj właśnie rozmawiano przed chwilą z młodymi obecnymi jeszcze w studiu ludźmi o tym, że może nadejść wojna, to ja sprawdzę, co nasi politycy robią, żeby ta wojna nie nadeszła, bo mamy kolejne umowy podpisywane w ramach programu SAFE. O to będę pytał Witolda Zembaczyńskiego z Koalicji Obywatelskiej oraz Adama Gomołę z Polski 2050.
1: Mija też rok od wyboru prezydenta Karola Nawrockiego. Ten temat poruszymy w debacie dnia po 18.06. Z naszymi gośćmi będą to publicyści Arkadiusz Gruszczyński z Gazety Wyborczej i Łukasz Warzecha z Do Rzeczy. Między innymi o tych wyborach prezydenckich, o tym jak radzi sobie Karol Nawrocki, ale nie tylko. Będzie między innymi też o programie SAFE, o najnowszych sondażach parlamentarnych. Sporo w tej polityce się dzieje, ale dorzucamy do tego oczywiście tematy międzynarodowe i pojawi się kwestia między innymi Libanu, czyli wracamy poniekąd do tego tematu związanego z wojną. W Libanie niby zawieszenie broni, a jednak okazuje się, że działania militarne trwają. Ten temat zostanie poruszony. Będzie gospodarka, będą tematy regionalne po 17.06. Warto zostać z Polskim Radiem 24.
0: Obiecaliśmy bycie na bieżąco na korcie Filipa Chatrier. Maja Chwalińska 6-3 w pierwszym secie, w drugim 1-1 i teraz przewaga przy serwisie francuski. No dzieje się historia. Dziękuję Państwu bardzo za wspólny czas. Za chwilę w Polskim Radiu 24 suma wydarzeń, a potem niech się dzieje.
3: Reklama. Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać. Mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej. Znów to samo. A w nocy zamiast spać stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
7: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
8: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
9: Mikrofon, kamera, radiowe studio, scena.
10: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
7: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
11: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Uwaga! Trwa finał wyprzedaży Toyoty. To jedna z ostatnich szans, by skorzystać z wyjątkowych cen na Toyotę Yaris Cross. Model dostępny jest teraz z korzyściami do 10 400 zł, a dzięki średniemu zużyciu paliwa na poziomie 3,1 litra według WLTP Miasto pozwala także ograniczyć codzienne wydatki na jazdę. Liczba dostępnych aut zmniejsza się bardzo szybko. Warto działać już teraz.
3: Po reklamie.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 16. Ewelina Kamińska. Dzień dobry. Blisko 60 umów. Pierwszy etap podpisywania kontraktów na sprzęt wojskowy w ramach unijnego programu SAFE zakończony. Więcej za chwilę w relacji naszej reporterki. Drugie urodziny rządowego programu in vitro. W tym czasie urodziło się 15 tysięcy dzieci. Będą też dodatkowe pieniądze na działanie programu. Warszawa dołącza do nocnej prohibicji.

I od dziś mieszkańcy i turyści nie kupią wieczorami alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Suma wydarzeń.

0: innego mechanizmu SAFE. Dziś w tej sprawie odbyła się odprawa z dowódcami polskiego wojska, a na tej konferencji była Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, witamy cię.
1: Dzień dobry.
0: Agnieszka wie, co armia mówi o kontraktach.
1: Tak, tak w skrócie mogę powiedzieć, bo rzeczywiście wszyscy dowódcy, którzy na tej odprawie z kierownictwem resortu obrony byli, to potem spotkali się z nami z dziennikarzami. Każdy zabierał głos. W sumie to było kilku najważniejszych dowódców tak naprawdę polskiej armii. I najważniejsi oficerowie polskiego wojska no, nie pozostawiają złudzeń. Dzięki zakupom z właśnie mechanizmu SAFE tak naprawdę nasze wojsko w najbliższej przyszłości będzie po prostu lepiej i szybciej wyposażane.
2: Instrument SAFE umożliwi przyspieszenie nabywania kluczowego wyposażenia, przyspieszy osiąganie gotowości bojowej i zdolności operacyjnych, głównie przez jednostki wojsk lądowych oraz wojsk obrony terytorialnej. Za szczególną wartość należy uznać przyspieszenie pozyskania systemów MRTT dla sił powietrznych oraz śmigłowcowych systemów szkolno-bojowych na potrzeby lotnictwa wojsk lądowych.
1: Tak raportował szef sztabu generalnego Wiesław Kukuła. To MRTT to może być niezrozumiałe dla wszystkich naszych słuchaczy. To są samoloty do tankowania w powietrzu. My prawdopodobnie będziemy chcieli je też kupować w najbliższej przyszłości. Już potem w tej kolejnej odsłonie, czyli SAFE 2.0, między innymi z hiszpańskimi siłami zbrojnymi. Ten program SAFE to tak naprawdę Polsce da uzbrojenie lepsze, na dużo wyższym poziomie i dużo szybciej. Też na to zwracał uwagę obecny na tej odprawie szef MON, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz. Premier no, podsumował tak naprawdę te właśnie ostatnie 4 dni maja, końcówkę maja, gdzie był ten maraton podpisywania tych wszystkich kontraktów, tak jak mówiłaś, tych kontraktów ogrom, w sumie na kwotę ponad 100 miliardów złotych podpisano. I przy okazji też minister obrony mówił i podkreślał, że ta dotychczasowa narracja przeciwników tego unijnego mechanizmu pożyczkowego legła tak naprawdę w gruzach właśnie na koniec maja.
3: Program Polska SAFE to polskie uzbrojenie dla polskiego wojska. I to dzisiaj zostało wyraźnie powiedziane. Ta niemiecka narracja, która była powtarzana przez wiele tygodni, że to będzie sprzęt kupiony w Niemczech, w niemieckich firmach. W ostatnie 3 dni, kiedy mieliśmy ten objazd po kraju, ta narracja po prostu legła w gruzach. To jest nie do obrony. Oczekuję, że ci, którzy to powtarzali przez wiele miesięcy, teraz będą powtarzać nazwy polskiego sprzętu kupiony w programie SAFE.
1: Minister dodał, że rzeczywiście z tych wszystkich kontraktów wynika jasno i to jest wszystko rozpisane w tych dokumentach, że tak naprawdę te środki z tej pierwszej fazy mechanizmu SAFE no obejmą wszystkie tak naprawdę rodzaje sił zbrojnych.
3: To jest program RAK, to jest program Baobab, to są kraby, to są rosomaki, to są miny w programie Jarzębina i Tulipan, to są kamizelki i hełmy w programie Tytan, to są warany, które będą służyć, żeby lepiej i sprawniej dowodzić. To są wszystkie działania związane z Tarczą Wschód i systemem SAN, systemem obrony przeciwdronowej, przeciwlotniczej, tej najważniejszej dzisiaj warstwy.
1: No a co teraz, tak jak mówiłam, teraz czas na tę drugą odsłonę, czyli SAFE 2.0, czyli zakupy z naszymi partnerami z zagranicy i w ten etap mocno będzie się angażowała znowu pełnomocniczka rządu do spraw właśnie tego unijnego mechanizmu, pani Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Ona już też jako przedstawicielka rządu negocjowała te wszystkie inne umowy i projekty, które zgłaszaliśmy do Komisji Europejskiej. Teraz już miała wstępny tur po Europie i po państwach zainteresowanych wspólnymi zakupami. Teraz od początku jeszcze raz no niejako przypomni się i zaproponuje partnerom zagranicznym te wspólne zakupy i wspólne kontrakty.
4: Wspólne zakupy w skrócie sprowadzają się do tego, że co najmniej 2 państwa członkowskie muszą spotkać się u tego samego producenta. Naszym założeniem od początku było to, że tam, gdzie my mamy zdolności produkcyjne, chcemy, żeby ten producent, u którego 2 kraje członkowskie się spotykają, był producentem polskim. Ja w ostatnich miesiącach odwiedziłam kilka krajów członkowskich, także te spoza Unii, takie jak Norwegia czy Kanada, które też są częścią mechanizmu SAFE. I my już dzisiaj mamy bardzo konkretne deklaracje. Z Kanady, z Norwegii, ze Szwecji, z Rumunii, z państw bałtyckich, z Grecji, z Francji dotyczące wspólnych zakupów.
0: Agnieszko, skoro mamy ciebie tutaj w studiu, to jeszcze jedna sprawa związana z wojskowością.
1: Bo bardzo
0: prezydent
1: ważne.
0: Karol Nawrocki podpisał postanowienie o mianowaniu generała Ireneusza Nowaka na stanowisko dowódcy operacyjnego rodzajów sił zbrojnych, a do tej pory to stanowisko pełnił generał Maciej Klisz. Powiedz, co wiadomo o nowym dowódcy?
1: Tak, rzeczywiście ja się bardzo ucieszyłam, że wreszcie stało się to już faktem takim potwierdzonym. Obu oficerów znam od wielu lat. Jeden i drugi wspaniale sobie radzą na stanowiskach, które do tej pory piastowa.

0: pali generał Ireneusz Nowak. Pewnie może państwo zwrócili uwagę, nasi słuchacze, był jednym z tych pilotów, który raportował przylot pierwszych trzech maszyn F-35 do Polski, czyli tych myśliwców piątej generacji, bo Ireneusz Nowak jest pilotem F-16, doskonale wykształcony oficer, doskonale obeznany też w tych wszystkich zadaniach przyszłych, które będzie jako dowódca operacyjny wykonywał, bo oprócz tego, że zajmował się lotnictwem przez ostatnie miesiące, też przez pół roku piastował już funkcję w dowództwie generalnym i zajmował się właśnie już takim szerszym spojrzeniem na kierowanie armią, na dowodzenie tymi wszystkimi jednostkami, a teraz będzie zajmował się niejako nadzorowaniem tych jednostek, które są odpowiedzialne za szybkie reagowanie. Tak bym to obrazowo w skrócie opowiedziała naszym słuchaczom, którzy nie do końca pewnie może się w tych wojskowych roszadach rozeznają. I jeden i drugi oficer będą pełnili bardzo ważne funkcje. Maciej Klisz odchodzi z tego stanowiska i idzie też w, no można powiedzieć, na doskonałe stanowisko, bo będzie w strukturach międzynarodowych, będzie w dowództwie Brunsum. To jest natowska struktura w Holandii. Jest to jedno z chyba z ważniejszych stanowisk, jakie od wielu, wielu lat będzie piastował polski oficer.
1: Agnieszka Drążkiewicz w naszym studiu. Bardzo dziękujemy za relację. Wcześniej Agnieszka mówiła jeszcze o pierwszym etapie podpisywania kontraktów na sprzęt wojskowy w ramach unijnego programu SAFE. Nie milkną echa decyzji prezydenta Ukrainy o tym, aby jeden z oddziałów wojskowych nazwać bohaterów UPA. W odpowiedzi prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że pozbawi Wołodymyra Zełenskiego orderu Orła Białego. Kapituła tego wyróżnienia zbierze się w przyszły poniedziałek. W Sejmie jest natomiast Michał Fabisiak, który zbiera komentarze. Powiedz proszę, co po weekendzie mówi się o tej sprawie?
2: Dzień dobry. Polska klasa polityczna mówi o wielkim skandalu. Wicepremier, minister obrony narodowej, prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz, pytany o sprawę, powiedział, że decyzja prezydenta Ukrainy jest bolesna dla Polski i że nasz kraj nie zgadza się na takie traktowanie.
3: To jest nie do przyjęcia decyzja oczywiście. To jest dla żołnierzy Wojska Polskiego bolesna decyzja, która utrudnia możliwość budowania dobrej i stabilnej przyszłości. My pomimo tego bólu, my pomimo tych wszystkich emocji, które są, wiemy, gdzie leży też racja stanu Polski. I bezpieczeństwo Polski leży na granicy frontu ukraińsko-rosyjskiego.
2: Ta sprawa niewątpliwie zjednoczyła całą klasę polityczną. Prezydenta Ukrainy krytykują wspólnie politycy, którzy w wielu sprawach na co dzień się różnią, jak na przykład Andrzej Szejna z Nowej Lewicy, który stwierdza, że prezydent Ukrainy włożył kij w mrowisko i doprowadził do podziału między Polakami i Ukraińcami. Zdaniem tego posła to właśnie w Kijowie leżą klucze do deeskalacji tego napięcia.
4: Zależy od tego, czy w ciągu najbliższych dni, a szczególnie do posiedzenia kapituły Orła Białego, dojdzie do jakiegoś rozwiązania tego węzła gordyjskiego, który zaplątał prezydent Ukrainy, przecięcia go w jakikolwiek sposób, który był satysfakcjonujący dla polskiego społeczeństwa, polskiego rządu, polskiego prezydenta, bo jeżeli nie, to uważam, że będziemy brnąć dalej w narrację również nacjonalistyczną zarówno na Ukrainie, jak i w Polsce, a tego zyski wynosi Putin.
2: W ocenie decyzji prezydenta Ukrainy zgadza się z nim Paweł Szrot z Prawa i Sprawiedliwości, który podobnie jak polityk Nowej Lewicy, którego przed momentem usłyszeliśmy, oczekuje, że prezydent Ukrainy wycofa się ze swojej niechlubnej decyzji.
5: Wycofanie nadania imienia, trudno mi to przychodzi przez usta, w cudzysłowie, bohaterów UPA dla tej jednostki, któremu to imię nadano. Po prostu takie rzeczy są możliwe do zrobienia i tego bym po prezydencie Zełenskim, który kiedyś przyjął order, najwyższy order w Polsce, a osoby, które go przyjmują, powinny działać na rzecz dobrych relacji polsko-ukraińskich, a nie szkodzić tym relacjom. Tego bym od prezydenta Zełenskiego oczekiwał.
2: PiS tym jednak różni się od rządzących, że uważa, że w tej sprawie zawiodła również polska dyplomacja. Poseł partii Zbigniew Kuźmiuk chwali natomiast tę decyzję prezydenta Karola Nawrockiego, która w jego ocenie, chodzi oczywiście o tę decyzję dotyczącą odebrania orderu Orła Białego, w ocenie posła Kuźmiuka ta decyzja nagłośni sprawę rzezi wołyńskiej oraz ludobójców z UPA na arenie międzynarodowej.
6: W tej sprawie już dawno powinniśmy rzeczywiście zdecydowanie powiedzieć Ukraińcom, że nie będziemy tego tolerowali i Bogu dzięki, że pan prezydent zdecydował się na tego rodzaju posunięcie. Myślę, że on będzie miał niesłychany oddźwięk międzynarodowy, bo przecież świat wie, że z całych sił od 4 lat pomagamy Ukrainie i militarnie, i humanitarnie na gigantyczną skalę. I jednocześnie mamy tego rodzaju problem, że chcemy odbierać najwyższe polskie odznaczenie prezydentowi Zełenskiemu.

0: Świat będzie pytał, dlaczego.
1: Koalicja rządowa ma jednak wątpliwości, czy należy odebrać to odznaczenie, ten order. Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska z Koalicji Obywatelskiej mówi, że zalecałaby obu stronom rozwagę i rozsądek w jej ocenie w sprawach polsko-ukraińskich, w sprawach polsko-ukraińskiej przeszłości. Potrzebna jest przede wszystkim praca historyków oraz edukacja.
2: Musi być świadomość, że takie zbrodnie miały miejsce. W Polsce każdy to wie, natomiast nie wszyscy to wiedzą na Ukrainie i to jest zadanie dla historyków, którzy muszą usiąść do stołu i rozmawiać. I także liczę, że dyplomacja, że panowie prezydenci powinni porozmawiać, bo przecież niepotrzebne jest nam ognisko sporu, tylko budowanie przyszłości, a przyszłość musi być oparta na dobrych relacjach.
1: 8 czerwca poznamy decyzję kapituły Orderu Orła Białego. Do tej daty prezydent Ukrainy ma czas na to, aby wycofać się ze swojej haniebnej decyzji.
3: Prezydent chce odebrania Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu po tym, jak nadał imię bohaterów UPA jednej z jednostek ukraińskiej armii. A polityczne głosy w tej sprawie zebrał dla nas Michał Fabisiak. Bardzo dziękujemy. Dziś mija rok od wygranej Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich. W drugiej turze pokonał kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego. Dotychczas prezydent podpisał 211 ustaw, zawetował 33, skierował też 7 wniosków do Trybunału Konstytucyjnego. Nie brakuje sporów z rządem i to w kwestiach fundamentalnych. Mimo to część wyborców odbiera to pozytywnie, tłumaczył na naszej antenie doktor habilitowany Kamil Marcinkiewicz, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego.
4: To jest na pewno taki typ prezydentury mocno polaryzującej, nawet mocniej polaryzującej niż prezydentura Andrzeja Dudy, który jednak był w stanie wykonywać pewne gesty wobec przeciwników politycznych. Tutaj widzimy taką prezydenturę pełnej konfrontacji i to się pewnym środowiskom prawdopodobnie podoba. To wynika też, jest związane również z transformacją polskiej prawicy przede wszystkim, która rzeczywiście, i tu może powstawać takie wrażenie, że rzeczywiście Karol Nawrocki nie jest w 100% prezydentem Prawa i Sprawiedliwości, ale to wynika nie z tego, że on się w jakiś sposób konfrontuje z Prawem i Sprawiedliwością, tylko on poszerza jeszcze bardziej na prawo ten elektorat albo przemawia do elektoratu, który Prawo i Sprawiedliwość utraciło na rzecz jednej czy drugiej konfederacji. I tutaj widzimy szereg takich gestów.
3: Mówił politolog Kamil Marcinkiewicz z Uniwersytetu Wrocławskiego. Z sondażu przeprowadzonego dla Rzeczpospolitej wynika, że Karol Nawrocki zajmuje trzecie miejsce w rankingu prezydentów sprawujących urząd po 1989 roku. Na pierwszym miejscu znalazł się Aleksander Kwaśniewski, a drugie miejsce zajął Lech Kaczyński.
5: Suma wydarzeń.
3: Rząd będzie dalej prowadził program in vitro, deklaruje premier Donald Tusk w drugą rocznicę wdrożenia tego wsparcia. Dzięki niemu na świat przyszło ponad 15 tysięcy dzieci. Programem jest też objętych ponad 40 tysięcy par. Premier Donald Tusk zwracał uwagę, że in vitro jest skomplikowaną procedurą, ale zadaniem państwa jest wspieranie obywateli, którzy chcą mieć dzieci.
6: Chcę podkreślić, jak ważne jest to, żebyśmy wszyscy, i państwo, instytucje, ludzie, żebyśmy wszyscy mobilizowali wszystkie nasze siły, żeby dzieci było w Polsce jak najwięcej, żeby były bezpieczne, żeby rodzice mieli poczucie bezpieczeństwa materialnego, no żeby znowu to było coś, o czym wszyscy marzą i coś, czego wszyscy chcą.
3: Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda podkreślała, że program in vitro jest nadal bardzo potrzebny.
7: Już 40 tysięcy par jest objętych programem. Również te pary, które ze względów zdrowotnych, onkologicznych mogą się starać właśnie dzięki procedurze in vitro. Zwiększamy finansowanie na program. Początkowo 500 milionów, teraz 600 milionów rocznie.
3: Wśród par, które skorzystały z programu są Joanna i Maciej Majchrzakowie, rodzice Olka.
8: Wiemy z przecieków, że to było pierwsze dziecko, które urodziło się z tego programu dofinansowanego, więc no fajnie, rzeczywiście rośnie.
9: Mówi mama, tata, tupta, także jest zdrowy i uśmiechnięty bardzo.
3: Według szacunków niepłodność dotyczy 15% osób. W Polsce to około 1,5 miliona par. A teraz w magazynie trzęsienie ziemi w Koalicji Obywatelskiej. Struktury regionalne partii w Małopolsce zostały rozwiązane uchwałą zarządu krajowego. Ma to związek z ubiegłotygodniowym referendum, wskutek którego odwołany został dotychczasowy prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Miszalski pożegnał się też teraz ze stanowiskiem szefa Małopolskiej KO. Posłanka Dorota Niedziela została wyznaczona na komisarza regionalnego partii.

0: suma wydarzeń.
1: Służby badają sprawę fałszywych alarmów i szukają kolejnych zamieszanych w to osób. Zarzuty usłyszał już m.in. adwokat z Warszawy. Został też tymczasowo aresztowany. Jutro wniosek o zawieszenie w czynnościach Macieja Z. rozpozna Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. O terminie poinformowała Polskie Radio rzeczniczka dyscyplinarna Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, mecenas Anna Mika-Kozak.
2: W sprawie Macieja Z. prezes Sądu Dyscyplinarnego, pani mecenas Agnieszka Helsztyńska, ekspresowo wyznaczyła posiedzenie na jutro, czyli na 2 czerwca, w ramach którego zostaje rozpoznany wniosek z urzędu o zastosowanie zawieszenia. Mamy materiały z prokuratury, która poinformowała nas, czyli pion dyscyplinarny i dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej we Warszawie, o tym, że zostały przedstawione zarzuty, jakie to są zarzuty, oraz poinformowano nas o tym, że sąd zastosował areszt na 3 miesiące.
1: Zawieszenie w zawodzie ma chronić interesy klientów, którzy korzystali z usług zatrzymanego adwokata, co podkreśla mecenas Anna Mika-Kozak. Maciej Z. jest podejrzany m.in. o to, że od lipca ubiegłego roku do marca, podszywając się pod osoby pełniące w przeszłości wysokie funkcje publiczne, wysyłał do organów publicznych fałszywe zawiadomienia o przygotowaniach do zamachu na prezydenta i ministra spraw zagranicznych. Posiedzenie sądu dyscyplinarnego będzie niejawne.
0: Suma wydarzeń.
1: Walka o życie Klaudii to efekt zbyt późnej diagnozy lekarzy z Chin. Tak o ciężkim stanie zdrowia 24-letniej Polki mówiła jej mama, Joanna Uciechowska. Dziś specjalny samolot medyczny na pokładzie z wojskowymi lekarzami oraz mamą wyruszył do Pekinu, aby zabrać Polkę do kraju. Mama Klaudii powiedziała, że chińscy lekarze postawili diagnozę dopiero wtedy, kiedy dziewczyna zaczęła mieć problemy z oddychaniem, choć w szpitalu była już kilka dni.
3: Trafiła do szpitala, ale trafiła na oddział psychiatryczny. Przez 4 pierwsze dni nie było leczenia i nie było diagnozy. Diagnoza zaczęła się wtedy, kiedy Klaudia przestała być wydolna oddechowo. Została zapalenia płuc i dopiero trafiła na ojom i dopiero wtedy zaczęto szukać przyczyny.
1: Przyczyną okazał się guz jajnika, potworniak, który został usunięty. Niestety sytuacja, zamiast się poprawić, pogorszyła się.
3: Myśleliśmy, że jak oni go wytną, że będzie już lepiej, ale nie jest lepiej. Ja nie mówię, nie będę nikogo oceniać, bo ja nie jestem lekarzem. A ona miała objawy takie psychotyczne, ale mówiliśmy od początku, że Klaudia nie ma predyspozycji. Ona była tam 2 lata, oni ją znali. Doskonale wiedzieli, że ona nigdy nie miała jakichś incydentów tego typu. Więc prosiłam o tomograf głowy. No ale my jesteśmy tu, oni są tam. Taką podjęli decyzję. Czy ona zaważyła na całości? Nie wiem.
1: Klaudia od 15 kwietnia przebywa na oddziale intensywnej terapii, gdzie walczy o życie. Lekarze zdiagnozowali u niej szereg poważnych schorzeń, w tym ostre zapalenie otrzewne, zapalenie płuc, zapalenie mózgu, perforację dwunastnicy oraz ropień w okolicy wątroby. Wstępnie powrót Klaudii zaplanowano na 4 czerwca. Później zajmą się nią wrocławscy lekarze. Trwa usuwanie skutków trąby powietrznej, która w sobotę przeszła przez Balcarzowice w gminie Ujazd w Opolskiem. Samorząd rozpoczął uruchamianie pomocy finansowej dla poszkodowanych, a służby nadal zabezpieczają najbardziej zniszczone obiekty. Mieszkańcy Balcarzowic liczą straty po przejściu trąby powietrznej, mówi burmistrz Ujazdu Hubert Ibrom.
4: 18 budynków, w tym 11 budynków mieszkalnych, zostało w różnym stopniu naruszonych. Wczoraj cały dzień pracował powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego, który określił skalę zniszczeń. Dzisiaj kolejny dzień akcji, takiej już bardziej administracyjnej, porządkowej.
1: Pracownicy socjalni prowadzą już wywiady środowiskowe, które umożliwią wypłatę pierwszych świadczeń, dodaje burmistrz.
4: Pracownicy socjalni naszego ośrodka pomocy społecznej pracują na miejscu, będą chodzić od domu do domu, rozmawiać ze mieszkańcami. Tu chodzi o te wsparcie doraźne do 8 tysięcy zł. Dzisiaj zarządzeniem powołuje komisję, która będzie badać skutki tej katastrofy, weryfikującą stan zniszczeń.
1: Według wstępnych analiz IMGW sobotnie zjawisko było efektem wystąpienia szczególnych warunków atmosferycznych, które sprzyjały jego powstaniu. Mówiła o tym Agnieszka Prasek, rzeczniczka prasowa IMGW.
5: Wstępna analiza wskazuje, że mogła ona osiągnąć siłę około IF2 w międzynarodowej skali intensywności. I z meteorologicznego punktu widzenia nie była to zwykła burza, bo do rozwoju takich zjawisk potrzebne jest jednocześnie wystąpienie kilku czynników, czyli ciepłego i wilgotnego powietrza przy powierzchni Ziemi.
1: Eksperci przypominają, że podobne zjawisko wystąpiło w tym rejonie również w 2008 roku. To pokazuje, że południowa Polska należy

0: do obszarów, gdzie przy odpowiednim układzie atmosferycznym mogą występować silne trąby powietrzne. Od dzisiaj w całej Warszawie obowiązuje nocny zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Przepisy, które zakazują handlu procentami, rozszerzono na całe miasto po udanym pilotażu w Śródmieściu i na Pradze. Od 22 do godziny 6 rano nie kupimy więc alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Tym tematem zajmuje się nasz reporter Piotr Durys. Piotrze, witaj.
1: Dzień dobry.
0: Co te nowe regulacje oznaczają dla mieszkańców, a co dla handlowców?
1: Nowe obostrzenia weszły równocześnie we wszystkich 18 dzielnicach. Na ten moment, jak możemy usłyszeć, czekało wiele dzielnic, w tym Białołęka, gdzie dotychczas mieszkańcy musieli mierzyć się z nocnymi hałasami wokół całodobowych sklepów, mówi radny dzielnicy Białołęka Filip Pelc.
2: Ja się bardzo cieszę z tego, że nocna prohibicja wchodzi, będzie bezpieczniej, będzie mniej awantur przy sklepach nocnych. Wszelkie dane pokazują, że tak jest i ten program pilotażowy w dzielnicach się sprawdził. Będzie mniej burt, będzie mniej zgłoszeń mieszkańców, Straż Miejska będzie miała mniej roboty, same plusy.
1: Właśnie nadzieje radnego potwierdzają statystyki z trwającego od listopada pilotażu w Śródmieściu. Tam mundurowi odnotowali wyraźny spadek zakłóceń porządku publicznego. Młodszy aspirant Jakub Pacyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa-Śródmieście wskazuje, że brak łatwo dostępnego alkoholu przekłada się na mniejszą liczbę interwencji.
3: Alkohol działa jako pewnego rodzaju wyzwalacz i często osoby, które popełniają wykroczenia czy przestępstwa, nawet te takie uciążliwe, mówimy tutaj o bójkach, pobiciach, tak, uszkodzeniu mienia, znajdą się pod wpływem alkoholu, więc tych kryminogennych zjawisk jest mniej.
1: Włodarze miasta uspokajają, że nowe prawo nie oznacza całkowitej prohibicyjnej rewolucji na wzór amerykański. W nocy wciąż można legalnie napić się w barze czy restauracji. Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Praga Północ Krzysztof Michalski podkreśla, że wprowadzone rozwiązanie to bezpośrednia realizacja woli samych warszawiaków.
4: Ponad 80% uczestników rekordowych konsultacji w sprawie właśnie ograniczenia sprzedaży alkoholu opowiedziało się za tego typu zmianami, dodatkowo właśnie obejmującymi te godziny 22-6.
1: Zupełnie inaczej na sprawę patrzą właściciele i pracownicy mniejszych punktów handlowych. Dla wielu sklepów, które dotychczas funkcjonowały 24 godziny na dobę, odcięcie nocnego ruchu oznacza straty finansowe i konieczność skrócenia godzin pracy.
5: No na pewno sporo klientów odpadnie, większość jakoś u targu, bo nie ukrywajmy, te noce były całkiem dobre, tak, jeżeli chodzi o ruch. Weekendy były bardzo dobre, tak mówię ze swojej perspektywy, bo ja głównie pracowałam w nocy, więc no myślę, że się jednak to odbije trochę.
1: Za złamanie nowych przepisów przedsiębiorcom grożą surowe kary, w tym wysokie grzywny oraz bezpowrotna utrata koncesji na sprzedaż alkoholu. Przypomnijmy, że ograniczenia nie obejmują lokali gastronomicznych, takich jak restauracje, puby czy kluby.
0: Wieczorem w całej Warszawie zacznie obowiązywać nocna prohibicja. Jak to ma wyglądać w praktyce, to sprawdzał dla nas Piotr Durys. Bardzo dziękujemy za relację.
6: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
0: Europa nie powinna wracać do normalnych relacji z Rosją, zanim nie zostanie powstrzymana na Ukrainie. Tak uważa prezydent Litwy Gitanas Nauseda. Słowa litewskiego przywódcy padły w czasie, gdy w części europejskich stolic toczy się dyskusja o ewentualnych rozmowach z Moskwą dotyczących zakończenia wojny w Ukrainie. W Wilnie otwarta została dziś plenarna sesja Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. O czym więcej w relacji Kamila Zalewskiego.
7: Gitanas Nauseda zaznaczył, że brak jasnych warunków i wiarygodnego odstraszania może jedynie ośmielić Moskwę. Powtarzające się wezwania do odnowienia relacji z Moskwą nie odpowiadają potrzebom bezpieczeństwa Europy. Prezydent wyraził też nadzieję, że jednym z najważniejszych rezultatów zbliżającego się szczytu NATO w Ankarze będzie przyjęcie nowego planu rozwoju zintegrowanego systemu obrony powietrznej sojuszu. Niedawne incydenty związane z naruszeniami przestrzeni powietrznej NATO pokazują, jak pilne jest zwiększenie inwestycji w obronę powietrną. Przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego NATO Marcos Perestrello podkreślił, że zdarzenia te są bezpośrednią konsekwencją rosyjskiej agresji na Ukrainę. Niezależnie od tego, czy były spowodowane celowym naruszeniem, czy nieodpowiedzialną działalnością wojskową w pobliżu granic sojuszniczych, to Rosja ponosi za nie odpowiedzialność. Stanowczo zaznaczył przewodniczący. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
0: Premier Węgier i minister sprawiedliwości po rozmowach z prezydentem tego kraju. Do spotkania doszło po upływie ultimatum, które szef rządu wyznaczył prezydentowi na dobrowolne ustąpienie ze stanowiska. O tym z Budapesztu Piotr Piętka.
8: Po zakończeniu rozmów Modior poinformował.

0: Informował, że prezydent nie złoży rezygnacji. Premier zapowiedział, że skoro Tomasz Szujok odmawia odejścia, większość rządowa rozpocznie procedurę zmian konstytucyjnych, które umożliwią jego odwołanie. Premier powiedział, że jeszcze tego samego dnia przedstawi propozycję ustaw parlamentarzystom swojej partii TISO i rozpocznie proces legislacyjny. Mogę powiedzieć, że ten proces potrwa około miesiąca. Postaramy się przyjąć niezbędne przepisy tak szybko, jak to możliwe. Tak, będą rozmowy o usunięciu wszystkich barier, czyli tych wszystkich, którzy uczestniczyli w tym kadrowym walcu, powiedział Peter Modzior. Planowane zmiany mają objąć nie tylko urząd prezydenta, ale także innych wysokich urzędników państwowych związanych z poprzednim obozem władzy. Partia TISO nie zdecydowała jeszcze, czy nowy prezydent zostanie wybrany ponownie przez parlament, czy w wyborach powszechnych. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
1: Sumę wydarzeń.
2: Prezenty, atrakcje i czas spędzony z najbliższymi. Dzieci mają dziś swoje święto. Z tej okazji najmłodsi przejęli mikrofony w Polskim Radiu Dzieciom. Niektórzy mali słuchacze przyjechali z rodzicami z bardzo daleka, by opowiedzieć o swoich pasjach i zainteresowaniach.
3: Jestem Matylda, mam 7 lat, z Jeleniej przyjechałam.
4: To ile godzin tutaj jechałaś?
3: 6 godzin. Ale to będę o materach opowiadać i o ssakach, bo ja lubię bardzo zwierzęta.
5: Zawsze w drodze do przedszkola słuchamy Polskiego Radia Dzieciom, a po południu tak samo w domu leci i dzwonimy. I jak usłyszałyśmy, że jest nabór na taki konkurs, żeby dzieci prowadziły, no to oczywiście od razu było: mamo, zgłoś mnie.
4: Jesteś przy mikrofonie, może chciałabyś kogoś pozdrowić?
3: Chciałam by przedszkola pozdrowić, bo mnie słucha i mamę.
2: Młodych miłośników radia na antenie wspierają dziennikarze. W tym wyjątkowym dniu najmłodszym pokazują także kulisy pracy radiowca. A jednym z prezentów na Dzień Dziecka, który możemy podarować, jest kask. W szczególności, że od środy za jazdę na rowerze czy hulajnodze bez ochrony głowy będzie groził mandat. Obowiązek jazdy w kasku obejmuje dzieci i młodzież do 16 roku życia. Antoni Rzeczkowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji powiedział, że za wykroczenie odpowiedzą opiekunowie prawni.
6: Policjanci będą stali na straży tych przepisów, będą reagować na wszelkiego rodzaju wykroczenia popełnione w tym zakresie, przy czym należy tutaj podkreślić, że odpowiedzialność prawna spoczywa tutaj na opiekunach, więc w momencie, gdy policjanci ujawnią osobę do 16 roku życia, która nie stosuje się do tego obowiązku, będą podejmowali tutaj działania związane z ustaleniem prawnego opiekuna.
2: Kaski powinny być obowiązkowe bez względu na wiek, mówił na naszej antenie Janusz Popiel, prezes Stowarzyszenia Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych Alter Ego.
7: Przyjrzałem się statystykom, jeżeli chodzi na przykład o hulajnogi elektryczne, najwięcej wypadków było w grupie wiekowej 7-14 lat. Największa liczba ofiar, największa liczba zabitych. Mówimy o hulajnogach elektrycznych, przy czym liczba zdarzeń drogowych z udziałem hulajnóg elektrycznych w tym roku wzrosła o 54%. Więc kaski, nie rozumiem, dlaczego do 16 roku życia. Dziecko 17-letnie ma odporną głowę, bo urazy głowy są najcięższe i dotyczą co najmniej 1/3 osób, które uczestniczą w wypadkach drogowych z udziałem hulajnóg.
2: Mówił Janusz Popiel. Od środy za jazdy bez kasku będzie groził mandat w wysokości do 100 zł. I na koniec w sumie wydarzeń zaglądamy jeszcze do Francji, bo tam sen Mai Chwalińskiej trwa dalej. Polka pokonała w Paryżu francuskę Diane Paris 6-3, 6-2 i awansowała do ćwierćfinału wielkoszlemowego French Open, gdzie zagra po raz pierwszy. Jej kolejną rywalką będzie Rosjanka Anna Kalińska. I tym tenisowym akcentem kończymy sumę wydarzeń. Magazyn przygotowała Natalia Jędrzejewska, a ja wracam do Państwa z kolejną porcją najważniejszych informacji punktualnie o 17. Ewelina Kamińska, do usłyszenia.
1: To była suma wydarzeń. Reklama.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Porówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.

0: się opłaca.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
6: Na ratunek Klaudii. Rząd wysłał specjalny samolot po 24-latkę, która przebywa w śpiączce w chińskim szpitalu. Sukces in vitro. Rządowe wsparcie programu to prawie 15 tysięcy dzieci. Rok Nawrockiego. Jak Polacy oceniają prezydenta?
5: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
11: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
10: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
12: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert
14: reklamie.
15: Trwa popołudnie w Polskim Radiu 24. Mamy już 33, a w zasadzie prawie 34 minuty po godzinie 16. Dzisiaj pierwszy dzień czerwca, to jest poniedziałek. I witamy się z Państwem w składzie. Katarzyna Pilarska, Agnieszka Wieczorek, Adam Brzeziński, a przed mikrofonem Maciej Wolny. Zaczynamy.
16: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
15: I tradycyjnie teraz przed nami tematy związane przede wszystkim z polityką krajową. Paweł Pawłowski razem ze swoim gościem już na Państwa czekają. Zapraszamy.
17: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
18: Witam, dzień dobry. Moim gościem jest Adam Gomoła, Polska 2050. Witam.
19: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
18: Dzisiaj mamy Dzień Dziecka, nawet to oczywiście widzowie na YouTubie, słuchacze tego nie widzą, ale widzowie na YouTubie mają okazję zobaczyć. Jest z nami miś z okazji Dnia Dziecka, a skoro 1 czerwca...
19: Jest nawet prezent już, nie wiem jak pan redaktor, ale ja czuję, że po awansie Chwalińskiej do ćwierćfinału no najlepszy właśnie prezent, jaki mogłem już dostać.
18: Maja Chwalińska w ćwierćfinale Rolanda Garrosa, to sportowa, a my politycznie i o dzieciach. A skoro o dzieciach, no to właśnie możemy porozmawiać o dziecku polskiej demokracji, jakim jest prezydentura Karola Nawrockiego i sondaż dla Wirtualnej Polski, który pokazuje pierwszy raz, że negatywnych ocen prezydenta jest więcej niż tych pozytywnych. Co mogło, panie pośle, to spowodować?
19: No, na pewno bardzo konfrontacyjna polityka pana prezydenta przez ten rok. Rok chaosu, tak mogę to określić, patrząc przez działania, które w mojej ocenie bardzo często chyba bardziej były zaprogramowane na wsadzenia kija w szprychy polskiemu rządowi, po prostu polskiemu państwu, niż realizowanie tych konstytucyjnych obowiązków, które przecież prezydent ma.
18: Ale Polacy to jest widzą. Jest konsekwentny prezydent, bo mówił, że rząd Donalda Tuska jest najgorszym rządem do tej pory w historii III RP. Więc jego działalność jest konsekwentna.
19: To jest tak, że żyjemy ze sobą w pewnej kohabitacji i dzisiaj za brak wielu reform ważnych, które też nasz rząd miał realizować, odpowiedzialność bierze prezydent Nawrocki. No widać ewidentnie po tym czasie, to jest równo rok, gdybyśmy sobie prześledzili podobnego rodzaju badania innych prezydentów, mniej więcej na tym okresie ich prezydentury, to widać, że Karol Nawrocki z

0: zużywa się bardzo szybko. On oczywiście buduje bardzo zagorzały, twardy elektorat, ale nie wychodzi za bardzo poza to. I widać, że wiele osób już zawiodło się jego politykom, patrząc przez te ostatnie 12 miesięcy od czasu jego wyboru.
1: To ja muszę zapytać przekornie, bo jako koalicja rządząca jesteście skłonni głównie do krytykowania prezydenta ze względu na to, że poparł go przeciwny wam obóz polityczny, ale spróbujmy spojrzeć odwrotnie. Za co najchętniej pochwaliłby pan prezydenta Karola Nawrockiego?
0: Myślę, że dość szybko uczy się języka angielskiego. I brawa za to. Myślę, że nie ma nigdy w żadnym momencie życia takiego stwierdzenia, że możemy się nie uczyć języków obcych. Widzę progres bardzo duży Karola Nawrockiego w tym zakresie, więc
1: a sukcesy polityczne jakieś są?
0: Tak patrząc przez inicjatywy prezydenta w różnych kwestiach, chyba fajnie, że te rady programowe powołuje tak chyba najchętniej ze wszystkich prezydentów do tej pory. To oczywiście wciąga różnego rodzaju ważne, merytoryczne osoby do jego otoczenia. Natomiast z tego finalnie niewiele mamy, więc też oceniam to jakoś tak średnio. A tak to patrząc przez jego inicjatywy plus decyzje co do ustaw, które były na jego biurku, no to niestety w większości negatywnie.
1: A no właśnie, ustawy, które były na biurku prezydenta i ustawy, które mogą się znaleźć. Między innymi prawdopodobnie znajdzie się tam ustawa o statusie osoby najbliższej. Czy tutaj jest jakaś szansa na porozumienie pana zdaniem z koalicją?
0: Zrobiliśmy wszystko, żeby taka szansa była. Ja rozmawiałem z minister Kotulą jeszcze tydzień temu i opowiadała mi o tych wszystkich kontaktach z Pałacem Prezydenckim, żeby jeszcze bardziej, powiem brutalnie, wykastrować tę ustawę, żeby jeszcze bardziej zrobić ukłon w kierunku prawicy w Polsce, żeby to w żaden sposób nie przypominało instytucji małżeństwa, które, jak wiemy, zgodnie z konstytucją jest zarezerwowane dla związku kobiety i mężczyzny. A mimo wszystko takie no, zupełnie bezrefleksyjne podejście ze strony pałacu. Z zapowiedzi pana ministra Szefernakera wynika, że musimy się spodziewać weta. I...
1: No właśnie, bo pan mówi o kastrowaniu ustawy, a minister Szefernaker mówi o tym, że ta ustawa będzie tworzyć quasi-małżeństwa.
0: Więc pytanie jest, jak, co jeszcze można zrobić, ile jeszcze można tej godności wyskubać dla tych ludzi, którzy w milionach przecież w Polsce żyją w związkach nieformalnych, żeby prezydent ściągnął tego Nelsona, którego zakłada tym wszystkim ludziom w Polsce, także tym, którzy są w Konfederacji, także tym, którzy są w Prawie Sprawiedliwości, przecież ja jestem ostatni, żeby zaglądać komuś pod kołdrę, ale naprawdę trzeba też no, nie wykazywać się jakąś hipokryzją daleko idącą. Więc nie wiem, gdzie jeszcze możemy ustąpić, gdzie jeszcze możemy się cofnąć, żeby doprowadzić, chociaż w ograniczonym stopniu, ale jednak tą rzecz, którą przecież obiecywaliśmy w wyborach, jako wszystkie partie tworzące naszą koalicję, czyli po prostu zawiązanie jakiegoś rodzaju związków partnerskich, nazywamy to z statusem osoby najbliższej, no właśnie, żeby nie drażnić tych konserwatywnych wyborców. Widać po sondażach, że Polacy po prostu chcą tej ustawy, no, natomiast co zrobi prezydent Karol Nawrocki, to już są niezbadane jego wyroki.
1: Skoro rozmawiam o prezydencie, to kolejna propozycja prezydenta. Odebranie orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Co pan na to?
0: Moim zdaniem to jest ruch eskalacyjny, niepotrzebny w całej tej sprawie. Oczywiście główny ciężar błędu ponosi prezydent Zełenski,
1: który nazwał jedną z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imieniem bohaterów UPA.
0: Tak, co jest oczywiście bzdurą, bo nie ma żadnych bohaterów UPA, to byli zbrodnialcy i mordercy i wszyscy w Polsce to doskonale wiedzą. Niestety na Ukrainie po roku 91 nastąpił pewien efekt wahadła. Podobny zresztą do tego, co miało miejsce w Polsce, czyli te karty historii, które wycierała komunistyczna propaganda, potem wyciągnięto na wierzch i wręcz z takim wybielaniem tych także bardzo ciemnych kart, jak chociażby banderyzm na Ukrainie, stają się dzisiaj także tymi elementami, do których się tradycja ukraińska odnosi, co mnie bardzo smuci, bo przecież Ukraina, szczególnie po roku 14, a po 22 to już bezsprzecznie, ma tyle fantastycznych epizodów w swojej historii, tylu bohaterów, do których się musi odnosić, że banderyzm i ukraińska powstańcza armia mogłyby wreszcie trafić na śmietnik historii.
1: No może my jesteśmy za mało stanowczy w tej sprawie, może za mało presji wywieramy.
0: Znaczy ja słyszę bardzo mocne komentarze ze strony prawicy na ten temat, natomiast trzeba sobie powiedzieć jasno, 8 lat, w których mieli wszystkie narzędzia dyplomatyczne,

0: Żeby wywierać nacisk na Ukrainę i żadnych sukcesów i w zakresie rugowania obecności banderyzmu w ukraińskiej historii, w symbolice, na ulicach, w podręcznikach, ale także jeżeli chodzi o przywrócenie pamięci ofiarom rzezi wołyńskiej. Dopiero kiedy zmieniły się rządy i otwarliśmy taki dialog z Ukrainą, okazało się, że to było skuteczniejsze, bo mamy już kolejne prace w Ostrówku, w Hucie Pieniackiej, w Późnikach i w paru jeszcze innych miejscach. Z tego, co słyszałem od minister Cienkowskiej w lipcu, także kolejne sukcesy będą w tym zakresie ogłaszane. To jest oczywiście ważne, żeby to pielęgnować, natomiast wydaje mi się, że ten dialog jest ważniejszy. Nie uważam, żeby ta inicjatywa odebrania tego orderu była potrzebna, o ile nie pojawią się jakieś dodatkowe, prowokacyjne ruchy ze strony polityków ukraińskich.
1: Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta mówi o konieczności przeprosin. Z kolei Radosław Fogiel z PiS-u mówi tak. Mam taki pomysł, że bardzo wyraźne obligowanie i wymaganie podpisania stosownego oświadczenia przy jakimkolwiek wsparciu dla Ukrainy przechodzącym przez lotnisko w Jasionce. Oświadczenie, że sprzęt nie trafi do jednostek, które nawiązują do tradycji. Upaczli. Radosław Fogiel proponuje: nie dawajmy sprzętu z Jasionki dla tych, którzy noszą imię tak zwanych bohaterów ukraińskiej powstańczej armii. Co pan na to?
0: No, to jest nieweryfikowalne. To jest pierwsza rzecz. Co do podejścia pana ministra Przydacza, pełna zgoda. Oczywiście Załęski powinien wycofać się ze swojego dekretu i przeprosić Polaków, bo jesteśmy dzisiaj najbliższym sojusznikiem Kijowa w walce z rosyjskim imperializmem. Natomiast nie karałbym za rzeczy, jakby nie patrzeć, symboliczne, chociaż bardzo bolesne, teraźniejszości. W tym sensie nie możemy sprawiać, aby zakładnikiem tej bardzo przykrej historii była teraźniejszość i przyszłość, a teraźniejszość i przyszłość to jest sojusz polsko-ukraiński i wiemy to i w Kijowie, i wiemy to w Warszawie, więc najgorsze, co możemy zrobić i z czego Moskwa by się najbardziej cieszyła, to gdyby dzisiaj nas to poróżniło i uniemożliwiłoby nam współpracę na poziomie codziennym, bo wiemy doskonale o tym, że Ukraińcy dzisiaj walczą w naszym imieniu. No, gdyby nie walczyli, to prawdopodobnie ja bym tutaj z panem redaktorem nie siedział, tylko gdzieś w Okopie, w przesmyku suwalskim, jako młody poborowy z kategorią wojskową ma. Więc naprawdę musimy patrzeć na trochę szerszy obrazek i maksymalnie nie eskalować tego konfliktu, jednocześnie zgadzając się, że twardo wymagać, a proszę mi uwierzyć, mamy jako rząd wiele kanałów dotarcia do Kijowa, żeby wymagać wycofania się z tego typu decyzji.
1: Odłóżmy w takim razie sprawy międzynarodowe na bok i przejdźmy do tej naszej polityki krajowej, ale też bardzo lokalnej, bo w środę oficjalnie ogłoszono rozpoczęcie zbiórki podpisów pod wnioskiem o referendum w Radomiu. Komitet referendalny zawiązały lokalne stowarzyszenia, a w piątek inicjatywę poparła Polska 2050, jednak jej działacze zapowiedzieli, że nie będą włączać się w zbiórkę podpisów. Co to znaczy, że popieracie zbiórkę podpisów, ale nie włączycie się w nią, klaszczecie, ale się nie cieszycie? Jak to wygląda?
0: A im na niższy poziom polityki schodzimy, tym bardziej niezasadne jest przekładanie tych podziałów ogólnopolskich na to, co się dzieje lokalnie. Ja szczerze powiedziawszy nie znam uwarunkowań polityki w Radomiu samorządowej. Szczerze nawet nie wiem, kto tam jest prezydentem, więc ciężko mi się do tego odnosić. Natomiast powiem, że jestem sceptyczny co do instytucji referendum jeszcze w pierwszej połowie kadencji włodarzy. Widać, że szczególnie po tym, co się wydarzyło w Krakowie, te referenda teraz będą ogłaszane jak grzyby po deszczu w różnych miejscach w Polsce. Pytanie, czy to pomaga prowadzić skuteczną politykę, czy to mobilizuje, ale czy raczej bardziej sprawia, że te politykierstwo, które znamy z ogólnopolskiej polityki, schodzi nam na grunt lokalny.
1: To ja zapytam inaczej, panie pośle, czy w takim razie to, że troszeczkę wyłamujecie się jakby z pewnego myślenia koalicyjnego w ramach polityki lokalnej, nie będzie miało tego wpływu na politykę krajową co do lojalności i stabilności koalicji rządzącej?
0: Nie, daleko jestem od tego, żeby tutaj transponować to, co się dzieje w Radomiu, na politykę ogólnopolską. Jeżeli chodzi o koalicję rządzącą, tu wciąż jest stabilnie, ta współpraca nam się dobrze układa. Chociażby dzisiaj podsumowaliśmy sobie drugi rok działania programu in vitro, 15 tysięcy urodzeń. Wiele sukcesów na wielu różnych płaszczyznach, więc głupotą byłoby kończyć tę współpracę, kiedy jeszcze półtora roku przed nami, a mam nadzieję, że Polki i Polacy w roku 2027 pozwolą na nam ten kontrakt na kolejne 4 lata odnowić.
1: No jeśli wystarczycie ze wspólnej listy, bo na razie Polska 2050 w średniej sondażowej cały czas pod progiem i nic się nie zmienia.

0: A nie, redaktorze, sondaże to pamiętam na półtora roku przed tamtymi wyborami dały nam najpierw 25%, potem 5%, skończyliśmy na 15%. Także długo jeszcze przed nami roboty, żeby przekonać wyborców, że trzecia droga, czy też Polska 2050, jakiś wyłom z tego duopolu jest potrzebny i on da nam także upragnione zwycięstwo w roku 2027.
1: Adam Gomuła, Polska 2050. Dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję ślicznie.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: A rozmawiał Paweł Pawłowski, który wróci do Państwa ze swoim kolejnym gościem o 17.33 i wtedy też wrócą tematy polityki krajowej, a teraz spojrzymy na to, co dzieje się na świecie, a tych tematów ważnych jest naprawdę sporo, kilka teraz przed nami.
2: Światopogląd.
3: A w naszym studiu Ernest Zozuń. Erneście, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Przenosimy się na samym początku na Węgry. Tam dość ciekawa politycznie sytuacja, bowiem rządząca partia Tisza będzie dążyła prawdopodobnie do znowelizowania węgierskiej konstytucji. No chyba, że prezydent tego kraju dobrowolnie zrezygnuje ze stanowiska.
4: Już ci przerwę. Nie zrezygnuje. Dzisiaj tak, premier Madziar spotkał się z prezydentem Szujokiem i ten jasno powiedział, że nie zamierza rezygnować ze swojego urzędu. No i w takim układzie Peter Madziar po spotkaniu z prezydentem jasno wygłosił oświadczenie, w którym powiedział, że urzędu pana prezydenta pozbawiać nie będziemy, ale ponieważ posiadamy odpowiednią większość w parlamencie, posłużymy się ewentualnie tą większością do zmian w konstytucji tak, aby jeszcze raz wybrać prezydenta. I tutaj jest taka kwestia, o której rozmawia się między Węgrami, węgierskimi deputowanymi i oczywiście Węgrami, czy nie stwierdzić, że w tej poprawce do konstytucji dotyczącej wyboru prezydenta, że na przykład prezydent będzie wybierany w wyborach powszechnych. Ja przypomnę, w tej chwili na Węgrzech prezydent wybierany jest przez parlament. Ten prezydent jest od marca 2024 roku. On został wybrany przez parlament w okolicznościach dosyć szczególnych, bo jego poprzedniczka Katarina Nowak musiała z urzędu zrezygnować, dlatego że ułaskawiła człowieka, który tuszował przypadki pedofilii. I wówczas wybuchła bardzo duża afera. Fidesz, który no, przestraszył się tego wszystkiego, marzec 2024 rok, no to już do wyborów trochę niedługo i niedaleko, w związku z czym utrzymanie pani Katariny Nowak jeszcze przez kolejne lata na urzędzie prezydenta powodowałoby, że wytykano by i Fideszowi, i pani Nowak właśnie tę aferę. Więc postanowiono ją usunąć w cień, w to miejsce posadzić na urzędzie prezydenta Tomasza Szujoka. No i parlament, wtedy większość była w nim Fideszu, właśnie tego prezydenta wybrał. Peter Madziar od początku, właściwie już w kampanii wyborczej, mówił, że będzie zwracał się do prezydenta o to, żeby zrezygnował ze swojego urzędu. Wtedy, kiedy wybory wygrał, takie sugestie się pojawiały. Kiedy objął urząd premiera, po prostu położył na stole ultimatum i powiedział: albo pan do 1 czerwca zrezygnuje, no albo będziemy podejmowali inne kroki. No
3: czyli
4: to pora na inne kroki.
3: Tak, od słów do czynów tutaj się wszystko potoczyło, ale zastanawia mnie też to i pewnie część naszych słuchaczy, dlaczego? To znaczy powodem jest tylko to, że obecny prezydent Węgier został wybrany przez większość parlamentarną pod przywództwem Viktora Orbana, czy
4: tak jest,
3: coś jeszcze?
4: To jest jego rodowód partyjny i polityczny. Fidesz jest jego rodowodem partyjnym i politycznym. On może nie jest za bardzo umoczony w różnego rodzaju korupcyjne sprawy Fideszu, no ale jest taką etykietą i jeśli już zmieniać całą władzę, no i jeśli sięgać po nowych ludzi, którzy z Fideszem nie mają nic do czynienia, no to trzeba również wymieniać prezydenta. Prezydent na Węgrzech nie ma zbyt dużo prerogatyw, jest raczej taką funkcją dekoracyjną. Ale mimo wszystko ta dekoracja dobrze by było, by była gustowna i taka, jaka być powinna.
3: Tutaj te zarzuty, które się pojawiają ze strony premiera Węgier, Petera Modziora, nadszarpnięta reputacja prezydenta,
4: no
3: milczeniem, biernością,
4: no
3: niedopuszczalnymi
4: no
3: decyzjami w ostatnich
4: no
3: latach.
4: Więc tutaj to jest wszystko, co wynikało właśnie z tego politycznego rodowodu Tomasza Szujoka. Tak jak mówię, prezydent na Węgrzech nie ma zbyt wielu prerogatyw, w związku z czym on przyjął taką pozycję, jaka do niego należało. Nie za dużo mógł zdziałać od strony.

0: strony prawnej, w związku z czym w rządzenie się praktycznie nie wtrącał, piastował sobie urząd tylko i wyłącznie go piastując.
1: I teraz jakie możliwe są scenariusze tej sytuacji? Ile to wszystko, ten konflikt taki między rządem węgierskim a prezydentem może potrwać?
0: To może trwać od miesiąca do kilku miesięcy, w zależności od tego, jakie kroki podejmie Peter Madziar w parlamencie i Tisza. Ale myślę, że tutaj akurat to będzie taka sprawa pryncypialna i priorytetowa dla Petera Madziara, żeby Sujoka jednak z tego urzędu zdjąć jak najszybciej, i myślę, że na pierwszej sesji parlamentu, która się będzie niebawem odbywała, takie decyzje zostaną przed parlamentowi przedłożone, by zmienić prawo na tyle, by Sujok z urzędu musiał ustąpić i odejść. I wtedy albo rozpisane będą nowe wybory powszechne, w zależności od tego, co w tym projekcie zmian będzie zapisane, albo parlament wybierze innego, kolejnego prezydenta Węgier.
1: To z Węgier przenosimy się na Bliski Wschód. Dotykamy kwestii konfliktu, wojny między Izraelem a Libanem. W tle oczywiście proirański, libański Hezbollah. W ostatnich dniach Izrael nasilił swoją ofensywę przeciwko Libanowi, ale to też chyba oznacza w takim razie, że to ogłoszone niedawno przecież zawieszenie broni w dużej mierze jednak przestało obowiązywać.
0: No już za chwilę będzie ponad miesiąc od tego, bo to 16 kwietnia było to zawieszenie broni, prawda? Natomiast to zawieszenie broni dotyczy głównie Iranu i relacji między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Oczywiście ono w pełni nie jest przestrzegane, bo od czasu do czasu słyszymy takie doniesienia, że Amerykanie coś tam ostrzelali, że Iran nie pozostał bierny i odpowiedział na ten ostrzał, ale w porównaniu z tym, co było po 28 lutego i przez pierwszy miesiąc tego konfliktu, no to jest, można powiedzieć, na linii Iran-Stany Zjednoczone względna cisza. Jest zablokowana oczywiście cieśnina Ormus, ale tam też do wielkich konfliktów nie dochodzi. Amerykanie czasem, na przykład dzisiaj, przymknęli oko, by Irańczycy mogli przepuścić przez cieśninę kilka statków. Amerykanie ich też nie zatrzymywali, więc okręty sobie popłynęły. Natomiast Liban to jest osobna sprawa i można odnieść takie wrażenie, że w Libanie sytuacja wygląda w ten sposób, że Amerykanie, chcąc załatwić jak najszybciej sprawę z Iranem, dogadali się z Izraelem, którego premier właściwie bez wojny żyć nie może, i troszkę wynika to z tego, że jeśli nie prowadzi wojny, no to życie w kraju musiałoby wrócić do normalności, a wówczas jego pozycja na stanowisku premiera byłaby poważnie zagrożona. Więc Donald Trump z premierem Izraela zawarli taki, to jak gdybam, ale wszystkie okoliczności na niebie i ziemi oczywiście na to wskazują, taki układ, że wy nam nie wtrącacie się do Iranu, nie strzelacie w kierunku Iranu, a w tym Libanie róbcie sobie, co chcecie. No i robią, co chcą, posuwają się, zdobywają kolejne tereny. Oczywiście to wszystko pod pretekstem walki z Hezbollahem. Ten pretekst nie do końca jest fałszywy, bo rzeczywiście Hezbollah stanowi zagrożenie dla Izraela. Wtedy, kiedy Donald Trump rozpoczął konflikt z Iranem, natychmiast Hezbollah się ożywił i wszelkie wcześniejsze deklaracje o tym, że został rozbrojony, okazały się nieprawdziwe, bo okazało się, że ma rakiety, ma broń, no i atakuje Izrael w odpowiedzi na to, co dzieje się w Iranie, ponieważ Hezbollah przez długie lata utrzymywany był przez reżim irański i dostawał stamtąd pieniądze, jak i uzbrojenie. W związku z czym ten Hezbollah jest cały czas dla Izraela i dla regionu mocno niebezpieczny. Izrael postawił sobie za cel zlikwidowanie Hezbollahu, no i go likwiduje.
1: Przekraczając granice humanitarne?
0: Tak, oczywiście, że tak, bo wygania oczywiście mieszkańców, tysiące ludzi jest bez dachu nad głową. No i nie respektuje w ogóle zdania państwa Liban, no ale państwo Liban jest słabe, ma słabą armię, no i żadnej siły przebicia na forum międzynarodowym, w związku z czym nikt na zdanie Libanu nie zwraca uwagi w tej sytuacji.
1: To jeszcze jeden temat. Na koniec zdecydowanie bardziej pozytywny niż to, o czym rozmawialiśmy. Dzisiaj pierwszy dzień czerwca, z jednej strony Dzień Dziecka, ale dzisiaj też przypada setna rocznica urodzin Marilyn Monroe.
0: No właśnie, gwiazda 50. i 60. lat, okrzyknięta jako seksbomba, zajmuje 6. miejsce na liście aktorek wszechczasów. Taką listę sporządził Hollywood. 3 razy rozwiedziona, no, wiele romansów przeżywała, a

0: aby wiele też jeszcze legend na temat jej romansów krążyło, no bo przecież mówiono o tym, że z prezydentem Kennedym nawiązała romans, a wszystkich upewniła w tym romansie, gdy zaśpiewała mu Happy Birthday to You. Wszyscy mówili wówczas, że obcemu mężczyźnie w taki sposób się życzeń nie składa i na pewno nie śpiewa piosenki urodzinowej. W związku z czym utwierdzili wszyscy całą Amerykę i cały świat, że ten romans miał miejsce. Czy miał? No, trudno jest powiedzieć. Żadne dokumenty tego nie wskazują. To bardziej domysły i te domysły w różnych kierunkach idą i różne źródła potwierdzają lub zaprzeczają, więc pozostańmy w sferze tych legend, bo Marilyn Monroe była po prostu legendą i jak się patrzy na nią, to rzeczywiście można odnieść wrażenie, ja dzisiaj oglądałem takie stare zdjęcia, stare filmy z nią, to ona rzeczywiście jest taką osobą trochę nie z tego świata. No i niestety okazało się, że jest tragicznie nie z tego świata, ponieważ wokół tego szumu była szalenie samotna, szalenie rozbita, uzależniona od alkoholu i środków uspokajających. No i 4 sierpnia 62 roku, mając 36 lat, popełniła samobójstwo. No i została jako ta legenda w pamięci całego świata.
1: I rzeczywiście cały świat dzisiaj też wspomina. Marilyn Monroe, przypada dzisiaj jej, przypominamy, setna rocznica. Urodzina, te wszystkie tematy przedstawił państwu Ernest Zazuń. Bardzo ci dziękuję, Erneście.
0: Dziękuję.
2: Światopogląd. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
8: Zdrowie. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiezycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Maja Chwalińska w ćwierćfinale French Open. Polka pokonała Francuzkę Diane Paris. Burza w małopolskich strukturach KO. Po przegranej Miszalskiego w referendum zostały one rozwiązane. Iran wstrzymuje negocjacje z Amerykanami. W planach też kolejna blokada ciśniny Ormus. Minęła 17. Ewelina Kamińska. Zapraszam. Dwa sety i ćwierćfinał w garści. Maja Chwalińska pokonała 6-3, 6-2 francuskę Diane Paris i zameldowała się w ćwierćfinale wielkoszlemowego French Open. Polka jest ostatnią naszą tenisistką, która gra w Paryżu po tym, jak wczoraj odpadła Iga Świątek. To największy sukces Chwalińskiej w jej seniorskiej karierze. A dodajmy też, że 24-latka pierwszy raz w tym roku zakwalifikowała się do głównej drabinki na kortach Rolanda Garrosa. W pierwszych trzech rundach odprawiła m.in. mistrzynię olimpijską Chinkę Qinwen Zheng oraz utytułowaną Greczynkę Marię Sakkari. O półfinał

Kalińska powalczy teraz z Rosjanką Anną Kalińską. Małopolskie struktury Koalicji Obywatelskiej rozwiązane na wniosek szefa partii, premiera Donalda Tuska. To konsekwencja przegranego przez małopolskiego lidera KO Aleksandra Miszalskiego referendum w Krakowie. Po 2 latach stracił on fotel prezydenta miasta. Głosowanie członków zarządu krajowego odbyło się w trybie obiegowym.

0: wszystkim klubem parlamentarnym, nie partią. Natomiast trudno nie doszukiwać oczywiście związku i państwo macie rację, ale to ja nie jestem od tego, żeby te sprawy wewnątrzpartyjne komentować. To pewnie bardziej kompetentny byłby sekretarz generalny Koalicji Obywatelskiej.
1: Zgodnie ze statutem partii, strukturami KO w Małopolsce będzie kierował zarząd komisaryczny. Funkcję komisarza powierzono wicemarszałkini Sejmu Dorocie Niedzieli. Teheran wstrzymuje negocjacje z USA. Irańska agencja Tasnim poinformowała, że nie będzie rozmów z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych, dopóki nie zostanie spełnione żądanie zakończenia izraelskich operacji w Libanie i Strefie Gazy. Półoficjalna agencja związana z Irańską Gwardią Rewolucyjną podała też, że zespół irańskich negocjatorów wstrzymał wymianę wiadomości z Amerykanami, również tych dotyczących sytuacji na froncie libańskim. Według Tasnimu Iran i jego sojusznicy uzgodnili plan całkowitego zablokowania ciśniny Ormus i zaktywizowania innych frontów. Jutro Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie rozpozna wniosek o zawieszenie w czynnościach Macieja Z. Adwokat usłyszał zarzuty w sprawie fałszywych alarmów i podszywania się pod inne osoby. Został też tymczasowo aresztowany. Zawieszenie w zawodzie ma chronić interesy klientów, którzy korzystali z usług zatrzymanego prawnika, tłumaczy rzeczniczka dyscyplinarna Okręgowej Rady Adwokackiej, mecenas Anna Mika-Kozak.
2: Praktycznym aspektem tego postanowienia jest wyznaczenie w momencie zawieszenia przez Okręgową Radę Adwokacką zastępcy takiego adwokata, który przejmuje wszystkie sprawy i całą praktykę zawodową wtedy prowadzi zastępca.
1: Maciej Z. jest podejrzany m.in. o to, że od lipca ubiegłego roku do marca podszywał się pod osoby pełniące w przeszłości wysokie funkcje publiczne i wysyłał do organów publicznych fałszywe zawiadomienia o przygotowaniach do zamachu na prezydenta i ministra spraw zagranicznych. Jeszcze nie trafił pod obrady Sejmu, a już powoduje polityczne spory i budzi emocje. Mowa o rządowym projekcie, zgodnie z którym państwo dopłaci twórcom kultury do składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne. Więcej o tym Michał Fabisiak.
3: Opozycja mówi o gigantycznym skandalu. Z jednej strony dlatego, że mimo trudnej sytuacji budżetowej rząd chce, aby całe społeczeństwo zrzucało się na emerytury wybranej grupy zawodowej. Z drugiej, jak mówi poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk, że o tym, kto jest artystą, decydowałaby grupa 155 ekspertów.
4: Każdy z nich za decyzję przyznającą tę dotację miałby otrzymywać 240 zł.
3: Marszałek Senatu odpowiada, że artyści nie mają stabilnego wynagrodzenia, a tworzą przecież polską kulturę. Dlatego zdanie Małgorzaty Kidawy Błońskiej należy objąć ich taką ochroną.
5: Jest taki okres, kiedy jest im bardzo trudno wpłacać środki na ZUS. Chodzi o to, żeby dać im szansę, żeby ten ZUS był płacony.
3: Wsparcie ma trafić do artystów, których dochód z trzech poprzednich lat podatkowych nie przekroczył 125% minimalnego wynagrodzenia. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
1: Cała Warszawa od dziś objęta nocną prohibicją. Decyzja radnych to efekt udanego programu pilotażowego, który od listopada zeszłego roku testowano m.in. w Śródmieściu. Jakub Paceniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa-Śródmieście podkreśla, że ograniczenie dostępności alkoholu w nocy zmniejszyło liczbę przestępstw.
6: Alkohol działa jako pewnego rodzaju wyzwalacz i często osoby, które popełniają wykroczenia czy przestępstwa, nawet te takie uciążliwe, mówimy tutaj o bójkach, pobiciach, tak, uszkodzeniu mienia, znajdą się pod wpływem alkoholu, więc tych kryminogennych zjawisk jest mniej.
1: Alkoholu nie będzie można w nocy kupić ani w sklepach, ani na stacjach benzynowych. Do tego tematu wrócimy tuż po informacjach.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Burzowo miejscami we wschodniej połowie Polski, zagrzmieć może w centrum, na północy i południu. Przelotny deszcz możliwy też w Wielkopolsce. Na termometrach średnio od 18 do 22 stopni.
8: Mamy już 6 minut po godzinie 17. Dzisiaj poniedziałek, to jest pierwszy dzień czerwca i teraz przed nami informacje prosto z regionów i zgodnie z zapowiedzią zaczynamy od nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w Warszawie.
9: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
8: Bo na to wygląda, że to koniec z nocnymi wyprawami po alkohol do osiedlowych sklepów czy na stacje benzynowe. Od dziś w całej Warszawie po godzinie 22 zakupy z procentami zrobimy wyłącznie na miejscu w pubach i restauracjach. Nowe przepisy mają ukrócić bójki i hałas na osiedlach. A tym tematem zajmuje się nasz reporter Piotr Durys. Piotrze, dzień dobry.
10: Dzień dobry.
8: Powiedz, co ta

0: decyzja będzie oznaczała dla mieszkańców?
1: No to decyzja, która będzie obejmować mieszkańców wszystkich 18 dzielnic. I na ten moment, jak możemy usłyszeć, czekało właśnie wiele regionów, w tym Białołęka, gdzie dotychczas mieszkańcy musieli mierzyć się z nocnymi hałasami wokół całodobowych sklepów, mówi radny dzielnicy Białołęka Filip Pelc.
2: Ja się bardzo cieszę z tego, że nocna prohibicja wchodzi, będzie bezpieczniej, będzie mniej awantur przy sklepach nocnych. Wszelkie dane pokazują, że tak jest i ten program pilotażowy w dzielnicach się sprawdził. Będzie mniej burt, będzie mniej zgłoszeń mieszkańców, Straż Miejska będzie miała mniej roboty, same plusy.
0: Ale jeżeli chodzi o te statystyki, bo to jest, myślę, też ciekawe, to pilotaż faktycznie to pokazał?
1: Według policji tak, mundurowi tam odnotowali wyraźny spadek zakłóceń porządku publicznego. Jak podkreśla młodszy aspirant Jakub Paceniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa-Śródmieście, wskazuje to, że brak łatwo dostępnego alkoholu przekłada się na mniejszą liczbę interwencji, a te statystyki dodatkowo nie były do końca precyzyjne, no bo dzielnica Śródmieście jest otoczona też innymi dzielnicami, no i po jednej stronie ulicy ten alkohol był dostępny, a po drugiej nie.
3: Aleje Solidarności, gdzie po jednej stronie mamy dzielnicę Wola, a po drugiej stronie jest już Śródmieście, tak? I po jednej stronie sklepy były otwarte, po drugiej zamknięte. Więc no myślimy, że tutaj na pewno to wpłynie też jeszcze na lepszą wydajność tych przepisów w kontekście tutaj z całego Śródmieścia.
1: Co warto podkreślić, wcześniej w Warszawie odbyły się konsultacje społeczne, o których mówi wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Praga Północ Krzysztof Michalski. I to jest, podkreśla on, że wprowadzone rozwiązania to bezpośrednia realizacja woli samych warszawiaków.
4: Ponad 80% uczestników rekordowych konsultacji w sprawie właśnie ograniczenia sprzedaży alkoholu opowiedziało się za tego typu zmianami, dodatkowo właśnie obejmującymi te godziny 22-6.
0: No dobrze, ale tutaj jeszcze jedna kwestia się pojawia, która często jest poruszana przy okazji debat na temat nocnego zakazu sprzedaży alkoholu. Proste pytanie, co z przedsiębiorcami?
1: No oni na tę sprawę patrzą zupełnie inaczej, szczególnie ci właściciele mniejszych punktów handlowych. Dla wielu sklepów, które dotychczas funkcjonowały 24 godziny na dobę, odcięcie tego nocnego ruchu oznacza straty finansowe, no i niektóre sklepy też nie będą już pracować 24 godziny na dobę, a zdecydowanie krócej, właśnie do godziny 22 i od godziny 6 rano, o czym mówi jedna ze sprzedawczyń.
5: No teraz będę pracować 6.22, no już nie będę nocny sklep. Bez sensu trzymać ten sklep, jak alkoholu nie można sprzedać. Także osobie trzeba płacić, lepiej zamknąć, bo i tak alkoholu, ani piwa, ani nic nie można.
1: No właśnie, a za złamanie nowych przepisów przedsiębiorcom grożą surowe kary, w tym wysokie grzywny oraz bezpowrotna utrata koncesji na sprzedaż alkoholu.
0: Domyślam się, że na efekty wprowadzenia już w całym mieście tego nocnego zakazu sprzedaży alkoholu będziemy musieli poczekać i na kolejne właśnie takie statystyki, które pokażą, czy te wyniki z pilotażu się sprawdziły.
1: Dokładnie tak. Miasto zapowiedziało, że będzie teraz przez najbliższy rok analizować, jak ta nocna prohibicja zadziałała w Warszawie. No i właśnie po roku mamy poznać odpowiedzi, co się zmieniło, czy faktycznie spadły interwencje policji, no i czy to poprawiło bezpieczeństwo i też jest mniej zgłoszeń mieszkańców.
0: No i pytanie też, czy negatywnie to rzeczywiście wpłynie na przedsiębiorców, ale w takim razie na te wyniki musimy poczekać i będziemy się bacznie temu wszystkiemu przyglądać. Piotr Durys te informacje dla Państwa zebrał. Bardzo Ci dziękuję i do usłyszenia. A przed nami kolejny temat. Samorządowcy z południa Dolnego Śląska chcą przedłużenia planowanej drogi ekspresowej S5 aż do Jeleniej Góry, Zgorzelca i granicy z Czechami. W tej sprawie podpisali petycję do premiera Donalda Tuska. Ich zdaniem nowa trasa odciążyłaby autostradę A4, poprawiła ruch transgraniczny i zwiększyła dostępność turystyczną regionu. Obecnie planowana S5 ma kończyć się w Bolkowie. A z nami jest Jakub Tauer z Radia Wrocław. Jakubie, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
0: Powiedz, dlaczego ta droga, raczej to, gdzie ona się kończy, jest tak ważne?
6: Tak jak powiedziałeś, obecnie planowana droga szybkiego ruchu S5 o długości około 50 km będzie kończyła się w Bolkowie, tak naprawdę w Szczerym Polu. No co prawda ma ona połączyć budowaną S8 z istniejącą S3, ale przedłużenie jej do Jeleniej Góry czy później do Lubania i granicy z Czechami z odnogą do Zgorzelca ulżyłoby wielu mieszkańcom całego regionu, oczywiście pogranicza.

0: Pomiary natężenia ruchu na drodze krajowej numer 5 w Jeleniej Górze pokazują szczególnie w weekendy i w tych okresach turystycznych obciążenie na poziomie 26 tysięcy pojazdów na dobę. Nie lepiej jest na drodze krajowej numer 30 z Jeleniej Góry do Zgorzelca. To droga dziurawa, praktycznie bez możliwości wyprzedzania z niebezpiecznymi skrzyżowaniami. Posłuchajmy, co mówią kierowcy.
1: Straszą mnie te korki, na szczęście zwykle widzę je z drugiej strony, kiedy ja wyjeżdżam z Jeleniej Góry. Czy lepsze połączenie z Wrocławiem by się przydało? Być może.
2: W sobotę szczególnie, no to z Wrocławia jak się wyjeżdża, to w zasadzie się jedzie non-stop w jednym takim ciągu.
3: Wszystkie tutaj okolice wyjazdowe z Jeleniej Góry już się zupełnie nie nadają.
4: Jeździ się ciężko, dość duży jest ruch na drodze, to powoduje często utrudnienia na drodze.
1: Ten przejazd przez Kaczorów jest uciążliwy, nie ma co się oszukiwać. No i
2: piękna obwodnica koło Bolkowa. A co z tego, jak tam idziesz za ciężarówkę i musisz jechać całą obwodnicę z tyłu powoli, bo nie można wykorzystać tej prędkości.
0: Tak jak już powiedzieliśmy, na dziś planowana ekspresówka ma kończyć się w Bolkowie. Kilkudziesięciu samorządowców z byłego województwa jeleniogórskiego podpisało petycję do premiera Donalda Tuska o przedłużenie planowanego przebiegu trasy, o czym mówi starosta lubański Zbigniew Zjawin.
5: Od czegoś musimy zacząć. Oczywiście to jest póki co koncepcja, niemniej jednak decydujący głos będą mieli już planiści i projektanci. Mam nadzieję, że do tego etapu dojdziemy. Dzisiaj jest ten pierwszy krok.
6: Oprócz alternatywnej drogi dla A4 mamy też dobrze skomunikowane południe Dolnego Śląska, drogę przedsudecką, czyli tak naprawdę ten cały obszar turystyczny.
0: O tym dodawał prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak. To byłaby też szansa na ożywienie regionu zarówno gospodarcze, jak i turystyczne. Pomysł jest również atrakcyjny dla naszych południowych sąsiadów, bo oni rozpoczęli przebudowę drogi łączącej Liberec i przygraniczny Frytland. Jak mówi zastępca wójta gminy Zgorzelec Paweł Tomczyk, takie rozwiązanie ulżyłoby mieszkańcom całego pogranicza.
7: Dzisiaj każda alternatywa dla A4 ze Zgorzelca będzie dla nas po prostu super rozwiązaniem i ta S5, którą chcielibyśmy, żeby była przedłużona z Jeleniej Góry poprzez Lubań do Zgorzelca, to też by była taka alternatywa dla naszych mieszkańców, dla ruchu transgranicznego, dla ruchu turystycznego.
6: Myślę, że to byłoby i dobre dla strony czeskiej, dla nas, dla strony polskiej, bo im więcej będziemy mieli połączeń transgranicznych, tym lepiej, a jeżeli to będą jeszcze połączenia takie, które pozwolą, że to będą drogi klasy S, to o wiele lepsze rozwiązanie.
0: W najbliższy poniedziałek do Jeleniej Góry ma przyjechać wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec i będzie rozmawiał z samorządowcami o możliwościach poprowadzenia właśnie tej drogi ekspresowej na południe Dolnego Śląska od Bolkowa do Jeleniej Góry, Zgorzelca i Lubania.
8: Na ten moment domyślam się, że trudno jest mówić o tym, jakie są szanse na realizację tej koncepcji.
0: No to jest na razie koncepcja, to są plany, to jest koncepcja. Na razie mówi się, że ta droga mogłaby powstać, no na pewno nie wcześniej niż za 10 lat, więc do tego czasu niestety będziemy musieli męczyć się z tą sytuacją, jaka jest w tej chwili. Ja też ze swojej perspektywy powiem, bo bardzo często jeżdżę z Jeleniej Góry do Zgorzelca, to jest tylko 60 km, a niestety spędzam w samochodzie prawie 2 godziny, żeby dojechać do samego Zgorzelca, więc to naprawdę jest bardzo, bardzo uciążliwe.
8: Czyli koncepcja wydaje się być słusznym pomysłem. Z drugiej strony te 10 lat, no to jednak jest szmat czasu, przez to może też wiele rzeczy jeszcze się wydarzyć, ale często w takich sytuacjach mam wrażenie na końcu decydują pieniądze i domyślam się, że jeżeli to koncepcja, no to koszt całej inwestycji nie jest do końca jeszcze znany, ten potencjalny.
0: Nie, nie, tutaj na razie o pieniądzach nie jesteśmy w stanie nic powiedzieć, natomiast dobrą też wiadomością jest to, że Czesi doprowadzają już do granicy z Polską swoją drogę. Nie mówię tutaj o S3, tylko mówię o tym właśnie połączeniu z Libercem i przygranicznym Frytlandem, więc może to będzie taki impuls dla nas, dla naszych samorządowców, dla naszych rządzących, żeby też poprowadzili drogę od naszej strony, od polskiej strony właśnie do Liberca i do przygranicznego Frytlandu, więc może to będzie taki impuls do tego, żeby jednak szybciej tą drogę tutaj przyprowadzić.
8: Na te informacje w tej sprawie zebrał dla Państwa Jakub Tauer, Radio Wrocław. Jakubie, bardzo Ci dziękuję i dobrego dnia dla Ciebie. Do usłyszenia.
0: Dziękuję, pięknego popołudnia życzę.
8: A teraz przenosimy się do Łodzi, bo to miasto będzie dokarmiać wolno żyjące koty. Magistrat ogłosił przetarg na dostawę 4,5 tony karmy dla kotów żyjących na wolności. Celem jest wsparcie m.in. kocich mam i zwierząt, które nie mają ciepłego domu. Z nami jest reporter Radia Łódź Michał Dąbrowski. Michale, dzień dobry.
9: Dzień dobry, kłaniam się.
8: Powiedz, czy miasto w ogóle wie, jak wiele jest takich bezdomnych kotów w Łodzi?

0: Ostatnie publicznie dostępne szacunki z 2021 roku, czyli sprzed 5 lat, mówią o kilkudziesięciu tysiącach, bliżej 50 tysięcy. Natomiast przez 5 lat wiele się zmieniło i trudno jest dzisiaj oszacować dokładną liczbę tych wolno żyjących zwierząt, ale na pewno ona jest liczona w tysiącach. A magistrat od lat wspiera te czworonożne zwierzęta w najtrudniejszym sezonie, czyli zimą. W tym roku miasto chce kupić i do listopada rozdystrybuować 4500 kg karmy dla zwierząt domowych. Dbanie o wolno żyjące czworonogi ma pomóc nie tylko tym zwierzętom, czyli właśnie kotom, ale też łodzi w walce ze zwierzętami roznoszącymi choroby. A co na to rozwiązanie łodzianie?
1: Powinno się im pomóc tak, że wzięłoby się je do schroniska, a nie trzymało je nadal na wolności, bo koty są, no zabijają właśnie ptaki, no a poza tym no jeżdżą auta, mogą je zabić i według mnie, no inicjatywa dobra, ale według mnie byłoby jeszcze lepsze, gdyby je się wzięło do schroniska.
2: To musiałoby być zorganizowane w takim bardzo bezpiecznym miejscu, żeby też po prostu takiej zbiórce kotów nie działa się krzywda, gdzie nawet widziałam niedawno, że gdzieś ktoś rozwalał takie pojemniki z tą karmą, jakieś tam szkło w tym wszystkim było, więc to też tak właśnie niby dobrze, tylko że musiałoby być dobrze zorganizowane.
3: To też są stworzenia żyjące, czujące. Też im się należy jakiś dobrobyt na tym świecie.
0: A akcja dokarmiania kotów wolnożyjących to de facto akcja łodzian, którzy od 5 lat rokrocznie głosują w budżecie obywatelskim za dofinansowaniem właśnie takiego działania. W Łodzi działają społeczni opiekunowie kotów, u których ta karma właśnie będzie wydawana zwierzętom. Trzeba pomagać w sposób mądry i odpowiedzialny. Tak mówi Radio Łódź dyrektor Łódzkiego Schroniska dla Zwierząt Albert Kurkowski.
4: Najważniejsze jest to, by walczyć z bezdomnością zwierząt, czyli faktycznie kastrować te zwierzęta, by nie doprowadzać do nadmiernego wzrostu populacji. Powinniśmy również pamiętać o tym, że chipowanie zwierząt bardzo pomaga w ograniczeniu bezdomności, a zimą takie koty należy dokarmiać. Dokarmiać w sposób mądry, taki, by nie dokarmiać przy okazji dzikich zwierząt, czyli te karmniki dla kotów dobrze, gdyby były na pewnych wysokościach, tak żeby koty miały do nich dostęp, a nie dziki czy też lisy.
0: Dlatego właśnie oprócz dokarmiania miasto od marca do listopada finansuje też sterylizację i kastrację wolnożyjących kotów, a to po to, aby zmniejszać bezdomność zwierząt i jej nie mnożyć.
5: To wygląda na to, że z Łodzi płynie dobry przykład, jeżeli chodzi o zwierzęta, a o tym informuje Państwa Michał Dąbrowski z Radia Łódź. Michale, bardzo Ci dziękuję. Do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia, dobrego dnia.
5: A w naszym studiu jest uśmiechnięta Sylwia Urban. Witaj serdecznie, dzień dobry.
6: Dzień dobry, a jakżeby inaczej, a, no właśnie, tylko uśmiech.
5: Tak, bo pozytywne informacje prosto z French Open. Chociaż nie ma Igi Świątek i smuciliśmy się tą porażką Igi Świątek, to Maja Chwalińska dostarczyła nam niezwykle pozytywnych informacji.
6: To prawda, Maja Chwalińska jest super dziewczyną i przypomnę kilka słów takiej słynnej piosenki z bajki. Śmiała, sprytna, rezolutna Maja. Prawda?
5: Dokończyliśmy razem. Tak jest. Więcej informacji o Maji Chwalińskiej już teraz w Polskim Radiu 24. Zapraszamy do pozostania z nami.
6: Sport. Maja Chwalińska pisze historię. Nasza tenisistka, która musiała przejść przez kwalifikacje, jest już w ćwierćfinale French Open, drugiego w tym roku turnieju Wielkiego Szlema na kortach ziemnych imienia Rolanda Garrosa w Paryżu. Dziś w 1/8 finału pokonała Francuzkę Diane Pachy 6-3, 6-2 i muszę przyznać, że bardzo zazdroszczę Czarkowi Gurjewowi, który mógł ten mecz oglądać z trybun kortu Filipa Chartiera. Czarku, oddaję Ci głos. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Dzień dobry, Sylwia. Rzeczywiście wielkie przeżycie, mówiąc żartobliwie, no doszło już do tego, że piosenki będziemy puszczać w Polskim Radiu 24. Jak najbardziej oczywiście cieszymy się wszyscy sukcesu Mai. Rzeczywiście coś jest w tym, co zacytowaliście. Te wszystkie cechy, to co ona tutaj prezentuje, proszę sobie wyobrazić 15 tysięcy kibiców, Sylwia na korcie, o którym powiedziałaś, Filipa Chartier, największa arena tenisowa we Francji, no tutaj obiekt z wielkimi tradycjami, tutaj wielkie mecze i dzisiaj kibice przyszli, bo to nadzieja Francuzów. Diane Pary walczy od ćwierćfinału, już ma sukces, po czwarta runda i tutaj wychodzi Diane Pary, świetne warunki fizyczne, piękny backhand jednoręczny, rozpoczyna mocno, serwisy, dojścia do siatki, ale potem było widać.

0: Jak ona traci ochotę, traci tutaj wiarę w to, że można tę dzielną Polkę, która podcina piłki, gra lifty, która zaskakuje tutaj jakimiś dziwnymi pomysłami, ale to, co jest najważniejsze, no w tenisie, współczesnym tenisie, to się rzadko zdarza, no to mają tylko tę umiejętność najwięksi. Ona wszystko widzi, co jest po drugiej stronie kortu i rzeczywiście dziś zaskakiwała Francuzkę. Francuzka po odebraniu na przykład z forehandu piłki Mai przesuwała się dwa kroki do przodu, no bo przecież za chwilkę będzie kolejna piłka. Maja wcale mocno nie uderzając posyłała leciutko w to samo miejsce i zdobywała punkt. A więc Maja Chwalińska w ćwierćfinale, największy sukces w karierze, są tutaj jej rodzice. Przed chwilą rozmawiałem z Piotrem Szczypką, prezesem klubu Advantage Bielsko-Biała. Są tutaj naprawdę ludzie, którzy jej pomagają, już nie będę mówił o trenerze czeskim Jarosławie Machowskim. No ta dziewczyna sprawiła, że naprawdę ci kibice z Polski, którzy przychodzą, naprawdę mają powody do zadowolenia, bo to też jest piękna gra w tenisa.
1: Czarku, to na koniec jeszcze jedno pytanie. Z kim i kiedy zagra o półfinał?
0: I w środę będzie walczyć kolejny mecz Anna Kalińska, Rosjanka, bardzo dobrze wyszkolona technicznie, groźna, no ale Maja z taką formą, ja wierzę, że znowu będziemy się radować, ale na pewno to nie ulega zmianie, będziemy oglądać wspaniałe akcje w wykonaniu Mai Chwalińskiej.
1: No bo kto jak nie Maja. Czarku, bardzo dziękuję Ci za te wszystkie informacje.
0: Pięknie.
1: A w Warszawie rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Polki zagrają dziś dwa mecze grupowe, najpierw z Madagaskarem, a potem z Czechami. Anna Pawłowska podkreśliła, że choć rywalki są niżej notowane, nie ma mowy o ich lekceważeniu.
2: Myślę, że te dwa pierwsze mecze kluczowe. Na pewno pierwszy mecz z Madagaskarem, dużo będzie stresu, dużo emocji, bo to będzie nasze pierwsze granie tutaj, więc trzeba się skupić i zagrać ten pierwszy dzień na 100%.
1: Aleksandra Ziemborska ma nadzieję, że Polki dobrze rozpoczną turniej i już pierwszego dnia znajdą się w komfortowej sytuacji.
3: No na pewno takie coś nas napędzi, bo wiadomo, zwycięstwa napędzają i tak naprawdę no, jeśli wygramy tego pierwszego dnia oba mecze, no, to też będzie taka trochę spokojniejsza głowa, że tak powiem, bo już ten awans będzie zapewniony, więc to na pewno będzie miało wpływ na to, jak zagramy trzeciego, no bo albo to będzie dzień walka o wszystko, albo to będzie dzień walka o pierwsze miejsce, mam nadzieję. Także to może nam pomóc.
1: Na trybunach pod Pałacem Kultury i Nauki zasiądzie 2,5 tysiąca kibiców. Klaudia Gretsien jest pod wrażeniem areny zmagań.
4: Wygląda to nieźle, szczerze jestem w szoku, bo aż tak dużych trybun nie widziałam, odkąd gram w 3x3, więc naprawdę fajnie to wygląda i myślę, że wszystkim się spodoba.
1: Mecz z Madagaskarem dziś o 18.55, a spotkanie z Czechami o 20.45. W grupie A rywalkami Polek będą również Azerki i Holenderki. W turnieju wystąpi także drużyna mężczyzn. Marcel Ponitka, Michał Sokołowski, Adam Waczyński i Przemysław Zamojski zagrają w grupie B z Mongolią, Łotwą, Czechami oraz Stanami Zjednoczonymi. Zwycięzcy grup awansują bezpośrednio do ćwierćfinału, a drużyny z drugich i trzecich miejsc wystąpią w barażu o najlepszą ósemkę Mistrzostwa Świata w Warszawie. Potrwają do 7 czerwca. Dziś także możemy poznać drugiego finalistę Mistrzostw Polski koszykarzy. W trzecim meczu półfinałowym Legia Warszawa podejmie rywala z Zamiedzy, Dziki Warszawa. Po dwóch meczach Legia prowadzi 2-0. Jeśli dziś wygra, to znajdzie się w finale, gdzie czeka już Zastal Zielona Góra. Początek spotkania Legii z Dzikami o 20.15. Z kolei Wieczysta Kraków awansowała do piłkarskiej ekstraklasy. W finale pierwszoligowych baraży podopieczni trenera Kazimierza Moskala pokonali Chrobrego Głogów 2-1. Kapitan Wieczystej Michał Pazdan przyznaje, że w sezonie nie brakowało trudnych momentów.
5: Wydaje mi się, że drużyna się narodziła po takim spotkaniu z Polonią Bytom, gdzie przegrywaliśmy 2-0 do przerwy i wygraliśmy 4-2. I od tego momentu fajnie to wyglądało. Licząc punkty, to chyba tylko z Miedzią przegraliśmy, a tak po prostu, nie wiem, wygraliśmy 6 czy 7 spotkań, jeden remis, czy dwa remisy, już nie pamiętam jak dokładnie, ale już dobrze wyglądaliśmy od tego spotkania i nawet w barażach pokazaliśmy, że dwa razy nie szło. W dziesiątkę 2-2, ale wygrana 3-2 dzisiaj. Przegrywaliśmy 1-0, wygraliśmy 2-1, także no jednak to musisz mieć drużynę, żeby w barażach, najważniejszych meczach wyciągnąć.
1: Wcześniej bezpośredni awans z pierwszej ligi zdobyły Wisła Kraków i Śląsk Wrocław.
6: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna.

0: Dostępna na www.lidl.pl/bezpromocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
6: Na ratunek Klaudii. Rząd wysłał specjalny samolot po 24-latkę, która przebywa w śpiączce w chińskim szpitalu. Sukces in vitro. Rządowe wsparcie programu to prawie 15 tysięcy dzieci. Rok Nawrockiego. Jak Polacy oceniają prezydenta?
5: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
7: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
8: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
7: I dla dzieci z rodzicami.
9: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
11: Co się pan tak pcha? Nie widzi pan, że tu stoję?
12: Ma pani rację. Nie widzę.
11: Och, przepraszam. Nie zauważyłam białej laski.
13: Misja i rozwój to hasło naszej fundacji. Działamy, by minimalizować trudności i bariery, z którymi zmagają się osoby z dysfunkcją wzroku. Na stronie internetowej Fundacji MIR osoby niewidome i słabowidzące oraz ich rodziny znajdą informacje pomocne w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli chcesz i możesz nam pomóc, serdecznie zapraszamy do współpracy. www.mir.org.pl.
10: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
14: Fascynujące życiorysy artystów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, scenografów i projektantów mody. Ich dzieła i inspiracje. Sztuka, która splata się z muzyką, literaturą, teatrem i życiem. O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Między Sztukami. W każdy wtorek, kilka minut po 22. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.
10: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
15: Minęła 17.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Maja Chwalińska gra dalej w Paryżu. Polka pokonała w dwóch setach francuskę Diane Parry 6-3, 6-2 i awansowała do ćwierćfinału wielkoszlemowego French Open. To jej najlepszy wynik w seniorskiej karierze. Kolejną rywalką 24-latki na kortach Rolanda Garrosa będzie Rosjanka Anna Kalińska. Premier rozwiązał małopolskie struktury Koalicji Obywatelskiej. Wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela decyzją premiera została mianowana komisarzem w regionie.
16: Uchwałą Zarządu Krajowego Koalicji Obywatelskiej z dniem 1 czerwca rozwiązaliśmy struktury regionu Małopolskiego Koalicji Obywatelskiej, powołując mnie na funkcję komisarza do spraw regionu Małopolskiej Koalicji Obywatelskiej. Moim zadaniem to głównie przygotowanie przedterminowych wyborów władz regionu oraz prowadzenie bieżących spraw regionu Małopolskiego Koalicji Obywatelskiej do czasu wybrania nowych władz.
15: Aleksander Miszalski stracił stanowisko szefa Małopolskiej Koalicji po tym, jak tydzień temu został odwołany z funkcji prezydenta Krakowa w referendum. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało kolejne dwie osoby w śledztwie dotyczącym korupcji w poznańskim magistracie i zarządzie dróg miejskich. W ręce służb wpadł prezes spółki z branży deweloperskiej, który miał wręczać łapówki, oraz pracownik Urzędu Miasta. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak deklaruje dalszą współpracę z CBA i zapewnia, że wiedział o działaniach śledczych prowadzonych w urzędzie.

0: to jest największa afera korupcyjna w 11 latach sprawowania przeze mnie urzędu. To jest absolutnie dla mnie nieakceptowalne. Nie akceptuję korupcji, nie akceptuję również stwarzania warunków do takiej korupcji, do pewnej uznaniowości decyzji.
1: Zatrzymani usłyszeli 10 zarzutów dotyczących przestępstw korupcyjnych oraz prania pieniędzy. W sumie w śledztwie zarzuty przedstawiono ponad 20 osobom. Jutro Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie rozpozna wniosek o zawieszenie w czynnościach Macieja Z. Adwokat usłyszał prokuratorskie zarzuty w sprawie fałszywych alarmów, mówi rzeczniczka dyscyplinarna Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, mecenas Anna Mika-Kozak.
2: Mamy materiały z prokuratury, która poinformowała nas, czyli pion dyscyplinarny i dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej we Warszawie o tym, że zostały przedstawione zarzuty. Jakie to są zarzuty oraz poinformowano nas o tym, że sąd zastosował areszt na 3 miesiące.
1: Maciej Z. jest podejrzany m.in. o podszywanie się pod osoby pełniące wysokie funkcje publiczne i wysłanie fałszywych zawiadomień o przygotowaniach do zamachu na prezydenta i szefa MSZ.
3: Jest 17:33.
4: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
3: Wracamy do tematów polityki krajowej. Do naszego studia wrócił również Paweł Pawłowski i czeka na rozmowę ze swoim kolejnym gościem. Zapraszamy.
5: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
6: Witam ponownie. Moim kolejnym gościem jest Witold Zembaczyński, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
7: Witam bardzo serdecznie radiosłuchaczy i pana redaktora.
6: Uchwałą Zarządu Krajowego Koalicji Obywatelskiej, czytam, zostały rozwiązane struktury regionalne partii w Małopolsce. Według doniesień medialnych ma być to kara za przegrane w Krakowie referendum. Panie pośle, Donald Tusk się wściekł?
7: Nazwałbym to naturalną konsekwencją wydarzeń, które miały miejsce podczas referendum. Uważam, że ruch pana premiera ucina w pewien sposób spekulacje co dalej z przyszłością polityczną Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce, co dalej z samym byłym panem prezydentem. Klaruje tą sytuację, jest stanowcza, jest naturalna dla okoliczności i jednocześnie stanowi wyzwanie zbudowania nowej struktury w oparciu o dotychczasowy zarząd komisaryczny sprawowany przez panią wicemarszałek Dorotę Niedzielę.
6: Ale co da takie rozwiązanie struktur? Co oznacza wyklarowanie tutaj tej sytuacji?
7: Nie chcemy, aby nieustanny festiwal najpierw nienawiści do odwołanego prezydenta, a potem nawoływania do jego odejścia zdominował debatę publiczną, szczególnie w dniach, kiedy robimy przełomowe rzeczy w dziejach Polski. Mam na myśli tutaj podpisanie umów na program SAFE, czy też drugą rocznicę programu in vitro, z którego urodziło się 1500 nowych Polaków. To są naprawdę istotne wydarzenia.
6: Chyba nawet 15 tysięcy, panie pośle, ale ja muszę wejść tutaj w słowo, bo mówi pan, że nie chcecie, żeby to zdominowało debatę publiczną, ale czyniąc takie ruchy, Koalicja Obywatelska sama prosi się o to, żeby media o tym mówiły.
7: Ale to jest ruch ucinający spekulacje o dalszą przyszłość polityczną samego szefa regionu, jak i kolej losów organizacji na miejscu. I uważam, że to jest słuszny ruch w tych okolicznościach. Postawienie na nowe rozdanie, bo także nowym rozdaniem będą wybory. Nie sztuką jest odwołać prezydenta Krakowa. Do wiele większym zadaniem przed naszymi adwersarzami będzie próba wygrania tych wyborów, co nie będzie łatwe.
6: No to jeszcze o jedno muszę dopytać, bo właśnie adwersarze, przeciwnicy mówią złośliwie, że może to jest czas na rozwiązanie krajowych struktur Koalicji Obywatelskiej. Co pan na to?
7: Wiecznie głodna i krążąca jak sęp na orbicie opozycja powinna zastanowić się nad rozwiązaniem własnych pseudomafijnych struktur skompromitowanych aferami, o których mowa wielokrotnie. Proszę zauważyć, że my mamy zupełnie zdrowe podejście do polityki. Kiedy coś nie idzie po myśli, modyfikujemy działanie i nie walczymy na przegranych pozycjach do upadłego. W sensie nie bronimy przegranej sprawy albo niesłusznej sprawy, a po drugiej stronie myśl zasady, że nigdy nie adoptują własnych win, to szczególnie po stronie PiSu nie przyznają się do własnych błędów, niczego nie modyfikują w swoim działaniu, tylko chcą, żeby wyborcy stawali się wyznawcami. To jest nieuczciwa gra, my po prostu realizujemy inną politykę.
6: No skoro używa pan tutaj poetyki i metafor walki, to przejdźmy w takim razie do kolejnego tematu, tematu politycznego i nie tylko fajtera, jakim jest prezydent Karol Nawrocki. Rocznica wyboru przypada właśnie dzisiaj i mamy

0: Sondaż Wirtualnej Polski, który jako pierwszy z sondaży pokazuje, że negatywnych ocen działalności prezydenta jest więcej niż pozytywnych. Co mogło to spowodować?
1: Prezydent Nawrocki swoim przebojowym zwycięstwem bardzo wysoko podniósł poprzeczkę oczekiwań. To były wybujałe oczekiwania wobec osoby bez doświadczenia politycznego versus brutalna rzeczywistość roku jego rządów. To przede wszystkim rządy spod znaku nałogowego wetowania ustaw. Ponad 33 ustawy spotkały się z prezydenckim wetem. Do tego skandaliczne wypowiedzenie lojalności narodowi poprzez weto programu SAFE. No to właśnie ten SAFE, ten wielki, gigantyczny europejski SAFE będzie nowym motorem polskiej gospodarki. To on będzie budował nie tylko zasobność polskich firm, ale też polskich pracowników. I co wtedy zrobi pan prezydent? W jaki sposób odniesie się, kiedy zobaczy sukces polskiego przemysłu zbrojeniowego gołym okiem? Coś przeciwko czemu protestował, co wetował? No to są czarne karty historii pierwszego roku sprawowania urzędu przez Nawrockiego. Dla mnie też takim szczególnie kompromitującym momentem było wspieranie Orbana już na równi pochyły jego politycznego upadku. To wszystko zrobił oczywiście na określone życzenie i żądanie wiadomo kogo, ale to słabo wyglądało. Pan prezydent próbuje też realizować swój urząd poprzez takie wypaczone właściwie kreowanie roli prezydenta w ustroju Polski, gdzie ten konkretnie jego pozycja ustrojowa jest określona, ale on jej kompletnie nie rozumie. I to widać na różnych przykładach gołym okiem. No, chociażby kwestia traktatu polsko-brytyjskiego. No, to kolejny epokowy dokument na rzecz naszego bezpieczeństwa, bo my właśnie produkujemy, tworzymy na państwa oczach na żywo, wspólnie, razem to nową wersję polskiego bezpieczeństwa. No i prezydent tutaj z jakimś problemem, to bardzo godzi w powagę urzędu. Nie wiem, czy winić bardziej jego zaplecze polityczne z ciągotami na Nowogrodzką, czy jego samego. Kolejne lata będą pokazywać, z kim mieliśmy do czynienia.
0: Panie pośle, ale to ja muszę dopytać, bo ma pan serduszko w klapie. To gdyby zechciał pan się wznieść na wyżyny politycznej miłości i spróbować pochwalić za coś prezydenta Karola Nawrockiego?
1: No na pewno warto zauważyć, że wykonał jeden ruch wbrew przymusowi Cęckiewicza i Kaczyńskiego w zakresie sędziego Kapińskiego, powołanego na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Nie chcę oceniać bardzo zawiłej prawniczej osobowości pana sędziego. Absolutnie nie jest to moja rola jako polityka, ale na pewno był to ruch, który nie spodobał się Nowogrodzkiej. Ale też z drugiej strony no, jestem przerażony tym, jak bardzo pan prezydent stara się tworzyć te umizgi do altipato prawicy w Polsce, stając się takim populistą, jakiego jeszcze w Polsce na tym urzędzie nie znaliśmy. Jak wygrał wybory Nawrocki, ja od początku byłem przekonany, że to będzie prezydentura, jakiej jeszcze w Polsce nie było, jakiej nie znaliśmy, i to się realizuje.
0: To w takim razie, jeśli chodzi o ruchy prezydenta, jest właściwie propozycja ruchu, czyli odebranie orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu w reakcji na to, że prezydent Zełenski nazwał jedną z jednostek ukraińskich sił zbrojnych imieniem tzw. bohaterów UPA. No i właśnie, odbierać ten order czy nie, panie pośle?
1: Potępiam pomysł, żeby jedną z formacji zbrojnych w Ukrainie, czy też jakąś tam brygadę nazywać imieniem zbrodniarzy z UPA. Potępiam to. Zrobił to Zełenski na potrzeby polityki krajowej, bez wrażliwości polskiej. To jest złe, dlatego że my jesteśmy zobligowani do tego, żeby w oparciu o bezwzględną agresję wobec Ukrainy i również poprzez wojnę hybrydą wobec Polski, skupić się na budowaniu nowej, naszej wspólnej narodowej tożsamości, polsko-ukraińskiej przyjaźni, której przełomowym momentem był rok 2022. Wielki społeczny zryw pomocy uchodźcom, pomocy walczącej Ukrainie, to powinien być nowy punkt zwrotny historii polsko-ukraińskiej. Ci wszyscy politycy, jak krótkowzroczny prezydent Ukrainy, czy odpowiadając równie w nieprzemyślany sposób prezydent Polski, chcą wojować historią we współczesności, szkodzą sprawie pokonania Federacji Rosyjskiej, wypędzenia Federacji Rosyjskiej z jej podbitych przez nią ziem, czy ostudzenia imperialnych zapędów. No,
0: ale to, panie pośle, to znaczy, że my powinniśmy przejść obojętnie wobec tego czynu prezydenta Zełenskiego? Jak by pan zareagował? Co należy zrobić?
1: No, gdyby pan prezydent Nawrocki potrafił prowadzić normalną politykę,

0: politykę no, taką nastawioną na partnerstwo z Ukrainą, na równorzędne partnerstwo, to po prostu by zadzwonił do Załęskiego, wytłumaczył mu, że tak robić nie można. Do tego polska dyplomacja, która odegrała tutaj rolę. Ja potępiam ten ruch. Oczywiście, wie pan, każdy naród kształtuje dzisiaj autonomicznie swoją politykę historyczną i często źle się to kończy. Natomiast odbieranie tego orderu to jest trochę taka PR-owa, ale bardzo brzydka sprawa, dlatego że ten order został nadany przez poprzednika Nawrockiego, prezydenta Dudę, i to właściwie za heroiczną walkę narodu ukraińskiego zbrodniczym najazdem Federacji Rosyjskiej. I
1: tylko, że naród ukraiński walczy, panie pośle, a prezydent Zełenski realizuje brutalnie swoją politykę i swoje interesy.
0: I na tym przegrywają nasze przyszłe i współczesne stosunki polsko-ukraińskie. Znowu jesteśmy zakładnikami ciemnych kart historii, w której zbrodnicza organizacja absolutnie nie powinna być dzisiaj celebrowana. Ale wchodząc w szczegóły tego, jak to funkcjonuje w Ukrainie, ja to widziałem tam na własne oczy, oni w wyniku deficytu własnych symboli narodowych, własnych bohaterów, odwołują się w sposób taki spłycony do historii UPA, i to jest skandaliczne, bo powinni się po prostu od tego absolutnie odciąć, jeżeli chcą aspirować do naszej europejskiej rodziny. Ale jeszcze raz podkreślę, nie możemy budować przyszłości sąsiedztwa i dobrej współpracy polsko-ukraińskiej wyłącznie w oparciu o ciemne karty historii. Trzeba dołożyć do tego trochę rozsądku. Odebranie orderu to jest taka dyplomatyczna, tak uważam, broń atomowa, którą chce prezydent jeszcze rękami premiera po prostu zrzucić na Kijów. I to nie jest też przemyślane, bo mogą się jeszcze różne rzeczy wydarzyć w przyszłości.
1: To w takim razie zostawmy te ciemne karty historii i porozmawiajmy o teraźniejszości i przyszłości, bo jest pan członkiem Sejmowej Komisji Obrony Narodowej i podkomisji i przewodniczącym podkomisji do spraw budżetu i finansów zbrojnych. Ostatnie dni to jest ogromna skala podpisywania kolejnych umów w ramach programu SAFE. Opozycja jakby mniej intensywnie krytykuje sprawę samego programu, tych unijnych pożyczek. Jak pan sądzi, dlaczego?
0: Te struny narracyjne wokół dyskredytowania największego programu modernizacji sił zbrojnych w każdej domenie, wodnej, powietrznej, lądowej, dronizacji polskich sił zbrojnych, użycia najnowszych technologii również z konstelacją satelitów włącznie, okazuje się kompletnym nonsensem. Oni się zapędzili w kozi ruch z tą krytyką. Co, jak teraz w tym wszystkim, kiedy widać, że pokonaliśmy ten niesamowity barani upór PiSu, i pokonaliśmy też właściwie niechęć prezydenta, motywowaną w sposób dosyć niejasny. Dopiero, myślę, historycy będą wyjaśniać, dlaczego Nawrocki i pod czyim wpływem zawetował SAFE. To się realnie dzieje. 62 umowy na 120 milionów złotych już podpisane. W tym to nie jest tylko taki sprzęt, który państwo mogą kojarzyć bezpośrednio, nasi słuchacze, z polem bitwy. To są też zdolności wokół cyberbezpieczeństwa, specjalne kryptograficzne urządzenia. Coraz więcej szczegółów tej listy SAFE-u poznajemy i widzimy, jak punkt po punkcie pieniądze trafiają do polskich fabryk, są kontraktowane, a pisowska opozycja stoi i tupie ze złości, widząc, jaki fatalny błąd popełnili.
1: Ale teraz głównie zarzuca opozycja właśnie kwestię zgodności z prawem i samego wprowadzania tego SAFE-u do Polski. Chociażby poseł Prawa i Sprawiedliwości Kazimierz Smoliński na antenie PR24 mówi, że ministrowie odpowiedzialni za decyzję mogą w przyszłości zostać pociągnięci do odpowiedzialności i na przykład zostać postawieni przed Trybunałem Stanu. I tutaj pytanie do pana, czy Władysław Kosiniak-Kamysz i Andrzej Domański mogą rzeczywiście odpowiadać za SAFE przed Trybunałem Stanu?
0: Ja nie wiem, czy pan Smoliński nie jest hobbystycznym tłumaczem Russia Today na nasze, na Polski, ale właśnie tak zabrzmiał, jak propagandzista Kremla. No, na litość boską. Ministrowie, którzy, polska prezydencja, ministrowie, którzy do tego doprowadzili, i pan premier powinni dostać pokojową Nagrodę Nobla, dlatego że z tego powodu, że my się tak zbroimy, to Putin się dwa razy zastanowi, zanim rozpędzi swoich soldatów na Polskę, więc to jest jakiś absurd. No, no, to są granice tego absurdu, ale widać, że w myśl mechanizmu polaryzacyjnego będą ci pisowcy opowiadać w Polsce każdy farmadon. No, to się nie klei, kupy nie trzyma, ale jednocześnie świetnie sprzedaje. No, uważam, że ten atak na SAFE powinien zostać wstrzymany, bo ostatnią rzeczą, a właściwie coraz szerszą rzeczą, którą zaczynają politycy PiSu wykłócać, to jest bezpieczeństwo i obronność. No, tego, to jest jakiś nowum. No, jeżeli wokół tego nie ma zgody, to przepraszam, wokół czego mamy budować? No już trudno znaleźć bardziej ważki temat niż to, żeby właśnie te 15 tysięcy dzieci z in vitro, o których rozmawiamy, mieszkało w miejscu bez ruskiego buta wojskowego.

0: I o to w tym wszystkim chodzi.
1: Drzwi tego sejfu zamykamy w tym momencie i kończymy naszą rozmowę. Witold Zembaczyński, Koalicja Obywatelska. Dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję i udanego popołudnia.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Rozmawiał Paweł Pawłowski i politykę zostawiamy za sobą. Przed nami tematy gospodarcze. Marek Klapa tuż obok mnie. Marku, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Za moment te tematy gospodarcze, ale ja cię zapytam, obchodzisz Dzień Dziecka?
4: Ależ oczywiście.
3: Życzenia
4: nie
3: przyjmujesz?
4: Nie powiem od ilu lat, ale od samego początku.
3: Tak, wszystkiego najlepszego dla ciebie z okazji Dnia Dziecka.
4: I odwzajemnia.
3: Bardzo dziękuję. Dzień Dziecka to jedno, a gospodarka to drugie i teraz więcej a propos tego drugiego tematu.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy.
3: Główny Urząd Statystyczny podał oczekiwane dane dotyczące wzrostu polskiej gospodarki i tutaj chyba dobre informacje mamy, bo w pierwszym kwartale polskie PKB wzrosło o 3,5% licząc rok do roku. Czy to są dane ostateczne? No bo wcześniej podawane informacje dotyczące tego samego okresu były jednak trochę niższe.
4: To prawda. A zatem skupmy się na początek na tych aktualnych danych, a potem wyjaśnię skąd różnica. Otóż faktycznie polska gospodarka przyspieszyła. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w pierwszym kwartale tego roku PKB wzrósł o wspomniane przez ciebie 3,5% w porównaniu z tym samym okresem 2025 roku. Ale teraz nasi stali słuchacze mogą się zastanawiać, że nie tak dawno, na początku maja, mówiliśmy o tym, że PKB wzrosło o 3,4%. I to były dane wstępne. Ale GUS jeszcze raz sobie wszystko policzył. Niektóre dane widocznie do GUS-u spłynęły i były na tyle dobre, że faktycznie ten odczyt się poprawił. I faktycznie możemy przyjąć, że to 3,5% to już jest taki odczyt ostateczny. To on w tych historycznych wykresach za pierwszy kwartał nam się zaznaczy. I możemy już mocno przyzwyczajać się właśnie do tej wartości. Ja tylko dodam, że w tym samym okresie rok temu mówiliśmy o wzroście o 3,2%. A zatem widzimy, że faktycznie ten efekt przyspieszenia w polskiej gospodarce jest. I jak czytamy w komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego, w pierwszym kwartale 2026 roku głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego był popyt krajowy. Co to oznacza? To oznacza, że sami sobie wypracowaliśmy ten wzrost. To tutaj eksport się nie przyczynił jakoś szczególnie. Popyt konsumpcyjny wzrósł w skali roku o 3,3%, a inwestycyjny zwiększył się o 2,4%. I to są dobre informacje, dobre dane. I co ciekawe, faktycznie wiele osób ucieszyło się właśnie z takiego odczytu.
3: Domyślam się, że ucieszył się też minister finansów Andrzej Domański. On podzielił się chyba też tą radością podczas Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie.
4: To skoro się podzielił, to posłuchajmy w jaki sposób.
5: Przed chwilą otrzymaliśmy odczyt PKB w pierwszym kwartale, lepszy od wcześniejszych prognoz, lepszy od wstępnego szacunku na poziomie 3,5%. Inflacja kilka dni temu w maju 3,1%, radykalnie poniżej oczekiwań analityków. I last but not least, przed chwilą również najwyższy od ponad roku PMI dla polskiej gospodarki, wskaźnik wyprzedzający dla polskiego przemysłu. To wszystko pokazuje moim zdaniem, że polska gospodarka cechuje się ponadprzeciętną odpornością i siłą.
4: No i podczas EKF-u minister finansów również na fali również tych dobrych danych podzielił się taką refleksją, że Polska w jego ocenie ma szansę, by w ciągu najbliższych 10 lat znaleźć się w grupie trzech najbardziej wpływowych gospodarek w Europie. Tak właśnie powiedział w Sopocie minister finansów. Jego zdaniem znajdziemy się w tej trójce, ponieważ po raz pierwszy od wielu dekad pojawiają się jednocześnie warunki gospodarcze, polityczne i okazje technologiczne i musimy je teraz wspólnie wykorzystać. Ja sobie tak myślę, że okazja jest, ale żeby ją odpowiednio wykorzystać, to największe wyzwanie. Posłuchajmy ministra finansów.
5: Już dziś jesteśmy w grupie sześciu największych gospodarek Unii Europejskiej. Uczestniczymy w pracach grupy G20. Budujemy nasz soft power. Zaledwie kilkanaście dni temu Komisja Europejska przedstawiła nowe prognozy. Prognozy na rok 2026. Tylko trzy kraje, pomimo tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, rosnących rentowności obligacji, tylko trzy kraje, prognozowany wzrost gospodarczy dla tych państw nie został obniżony. I w tej grupie znajduje się oczywiście Polska.
4: A zatem mamy się czym chwalić. Ja tylko dodam, że trzydniowy Europejski Kongres Finansowy w Sopocie to impreza, do której będziemy jeszcze wracać. Potrwa do środy, a biorą w nim udział przedstawiciele rządu, ekonomiści, doradcy.

0: działacze społeczni, eksperci, przedstawiciele biznesu i są tam również dziennikarze Polskiego Radia, zatem trzymamy rękę na pulsie.
1: Jak najbardziej, ale było 3,5, a teraz będzie 5 z przodu, drodzy słuchacze, bo jutro zapłacimy, i to dobre informacje, za benzynę mniej niż 6 zł. No ale jakie dokładnie wartości cen maksymalnych pojawiły się w rozporządzeniu ministra energii?
0: To prawda, jutro będziemy mieli niższe ceny paliwa. Liter benzyny 95 na stacjach będzie kosztować nie więcej niż 5,95 zł, a zatem faktycznie, tak jak powiedziałeś, 5 z przodu, to o 10 groszy mniej niż dzisiaj, czyli niezły wynik. Za benzynę 98 maksymalnie zapłacimy 6,54 zł. Tutaj różnica 9 groszy w dół, a olej napędowy wyceniany będzie maksymalnie na 6,26 zł. Też nieźle, bo o 8 groszy taniej.
1: To z perspektywy kierowców chyba warto takie okazje wykorzystać.
0: Ależ owszem.
1: Tak sobie myślę. No ale spójrzmy jeszcze na ceny ropy w takim razie. No bo od tygodnia w zasadzie nie widzieliśmy trzycyfrowych wartości w przypadku odmiany Brent. To się wydaje dobra informacja dla europejskich kierowców. Pytanie, na ile ta informacja jest stabilna i ta wartość?
0: Dzisiaj ropa delikatnie nie wzrasta, szczególnie po godzinie 15 tutaj taki wystrzał zauważyliśmy, ale spokojnie. $96.93, no teraz 94 centy za baryłkę. Jesteśmy poniżej tej bariery psychologicznej $100 za baryłkę i tak obserwując od ponad tygodnia wykres, jak nam się układa ropa Brent, no to trzeba przyznać, że widzimy tutaj taki trend spadkowy. Gdyby nie ten pik, który wystąpił dosłownie 2 godziny temu, to moglibyśmy powiedzieć, że się utrwala jakiś trend spadkowy. Teraz pewne zamieszanie nie powstało, ale jak widać, no, żyjemy w bardzo nieprzewidywalnych czasach. Dopóki ta stówka nie jest przekroczona, no to bądźmy dobrej myśli, bo to taka psychologiczna bariera również dla inwestorów i spekulantów.
1: No ale teraz ciąg dalszy tych energetycznych i geopolitycznych, moglibyśmy powiedzieć, chyba szachów, i nie byłoby to przesadą.
0: Absolutnie.
1: Ale tym razem umowa między Litwą a Ukrainą, i tutaj chodzi, o ile się nie mylę, gaz skroplony.
0: Tak, Litwa i Ukraina porozumiały się w sprawie długoterminowych dostaw gazu skroplonego przez terminal LNG w litewskiej Klaipėdzie, czyli nie Świnoujście, jak Klaipėda została tutaj wybrana. Jest to wynik konsultacji międzyrządowych, które miały miejsce w Wilnie. Premier Ukrainy Julia Swydrenko poinformowała w mediach społecznościowych, że LNG dostarczany przez terminal w Klaipėdzie może pochodzić zarówno od producentów amerykańskich, jak i z państw Bliskiego Wschodu. A zatem widzimy, jak te energetyczne i geopolityczne puzzle nam się układają. I tak sobie patrzę na mapę, no i innej drogi nie ma. Jak przypłynie do Klaipėdy ten gaz, no to musi przez Polskę sobie dalej podróżować do Ukrainy.
1: To chyba też dobre informacje dla nas, z naszej perspektywy.
0: No pewnie.
1: Tych dobrych informacji się trzymamy, no ale pytanie, czy one też dotyczą tego, co dzieje się na rynkach, czy tam zielono, czy czerwono, bo zazwyczaj takie kolory nam towarzyszą, jeżeli je omawiamy, choć czasem więcej zieleni, czasem więcej czerwieni. Pytanie, jak zakończył się ten dzień na warszawskiej giełdzie?
0: Nic z tego. Powiem ci, że był taki moment około godziny 12, 13, kiedy było główne wydanie magazynu Saldo, że było widać takie starcie łeb w łeb byków i niedźwiedzi, bo raz WIG20 był po zielonej stronie, raz po czerwonej, ale niestety po godzinie 15 nastąpiło pogorszenie i ostatecznie WIG20 zakończył dzień, no, z solidną stratą 1,52%. To dość dużo. Jeżeli chodzi o WIG, no to również podobnie 1,42%, a zatem dość głęboki spadek. O krachu oczywiście nie mówimy, bo do krachu daleko, ale to jest taka wartość, która na pewno nie poprawia humoru inwestorom, a jeżeli na siłę szukamy jakiegoś powodu do radości i jakiegoś odcienia zieleni, no to znajdziemy go w przypadku indeksu SWIG 80, który skupia trochę mniejsze spółki. Tutaj mamy wzrost o 66% i faktycznie to głównie spółki z SWIG-u 80 dzisiaj rosły. Statystyki giełdowe wyglądają następująco. Walory 130 spółek szły w górę, a akcje 208 spółek spadały, 35 bez zmian. Tak układała się giełda. To jeszcze spójrzmy na inne elementy naszej rynkowej układanki, bo na pewno waluty tutaj nas mocno interesują, szczególnie przed wakacjami, przed dłuższym weekendem. Za 1 euro płacimy w tej chwili 4,24 zł. Momentami było 4,23, teraz 4,24. Tutaj widzimy pewne osłabienie naszej waluty. Niewielkie,

0: ale jednak dużo mocniej osłabiliśmy się w stosunku do dolara amerykańskiego, bo w tej chwili za dolara płacimy 3,64 zł. Natomiast pozostałe waluty, funt brytyjski wyceniany jest na 4,90 aktualnie, no i frank szwajcarski, który jako jedyny uległ złotemu, w tej chwili 4,63. Tak mi pokazuje tutaj nasz licznik.
1: A króciutko cię, Marku, na koniec zapytam, czy wydarzenia sportowe, jakieś sportowe sukcesy wpływają na to, jak rynki wyglądają?
0: Bywają takie momenty, na przykład sprzedaż telewizorów rośnie tak na miesiąc przed rozpoczęciem mundialu. I w tym roku też to zjawisko było wyraźnie widoczne, ale nie w Polsce, bo w Polsce akurat naszych reprezentantów tam nie ma. A zatem wpływ jest. Wpływ też na niektóre napoje wydarzenia sportowe mają na sprzedaż, a zatem pewne korelacje widać pomiędzy sportem a gospodarką.
1: A ja tu miałem na myśli sukces Maji Chwalińskiej we French Open. Kolejna runda przed tą zawodniczką. Będziemy kibicować.
0: Poczekaj, sprawdzę indeks francuski, ale nie, spadki.
1: Spadki, no dobrze. Marek Klapa, te informacje prosto ze świata chciałem powiedzieć sportu. Gospodarki państwu przedstawił Marku. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
2: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
4: Na ratunek Klaudii. Rząd wysłał specjalny samolot po 24-latkę, która przebywa w śpiączce w chińskim szpitalu. Sukces in vitro. Rządowe wsparcie programu to prawie 15 tysięcy dzieci. Rok Nawrockiego. Jak Polacy oceniają prezydenta?
2: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
7: Zdrowid.
8: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
9: Awans do ćwierćfinału w pięknym stylu. Ekspert komentuje kolejne zwycięstwo Mai Chwalińskiej w Paryżu. Prawie 60 kontraktów wartych 100 miliardów złotych. Pierwszy etap unijnego programu SAFE. Kolejne miliony na in vitro. W ciągu 2 lat rządowego programu urodziło się 15 tysięcy dzieci. Minęła 18. Ewelina Kamińska. Zapraszam. Trwa piękny sen Mai Chwalińskiej w Paryżu. Polka awansowała do ćwierćfinału French Open po zwycięstwie nad francuską Diane Paris 6-3, 6-2. 24-latka tym samym po raz pierwszy w karierze awansowała do tego etapu wielkoszlemowego turnieju. Chwalińska prezentuje styl gry od dawna niespotykany na światowych kortach, mówił w TVP Info redaktor naczelny magazynu Tennis Club Adam Romer.
10: Mieszanie uderzeń, mieszanie tempa gry zanik. Napisałem nawet w trakcie tego meczu, że ta publiczność na korcie centralnym w Paryżu nie widziała takiego tenisa od przynajmniej 20 lat. W niektórych momentach swojej kariery Agnieszka Radwańska tak grała. Ostatnia, którą pamiętam, która w ten sposób wygrywała swoje mecze w Paryżu, to Martina Hingis. Także to jest absolutnie coś niesamowitego.
9: O półfinał Maja Chwalińska powalczy z Rosjanką Anną Kalińską. Inwestycja w bezpieczeństwo to inwestycja w kolejne pokolenia, przekonuje minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier podsumował tym samym dotychczasową realizację unijnego programu SAFE. W ciągu ostatnich dni kierownictwo resortu obrony podpisało w sumie 59 umów wartych ponad 100 miliardów złotych.
11: To jest sprzęt zarówno do wykorzystania bojowego, ale również do zabezpieczenia.

0: logistycznego i szkoleniowego, które jest najważniejsze w momencie budowy potencjału odstraszania. Zbroimy się po to, żeby być tak silni, żeby nikt nigdy nas nie chciał zaatakować. My to robimy po to, żeby nasze dzieci i wnuki nie musiały płacić swoją krwią za bezpieczeństwo Polski.
1: Polska jest największym beneficjentem unijnego programu dozbrajania. W sumie do naszego

0: To działanie eskalacyjne, tak propozycję prezydenta, by odebrać order Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, ocenia poseł Polski 2050 Adam Gomoła. Zełenski miałby stracić order z powodu nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia tzw. bohaterów UPA. Zgrzyt na linii Warszawa-Kijów komentują polscy politycy, z którymi rozmawiał Paweł Pawłowski.
1: Zgadza się,
0: Paweł, witaj ponownie. Co mówi się na ten temat w koalicji rządzącej?
1: Główny ciężar za tę sytuację spoczywa na Zełenskim. Tak mówi mi Adam Gomoła z Polski 2050 i dodaje, że nie ma żadnych bohaterów UPA. Są jedynie zbrodniarze i mordercy, którzy powinni trafić na śmietnik historii. Decyzję prezydenta Ukrainy nazywa bolesną, ale jednocześnie symboliczną. Dlatego zdaniem Gomoły kwestie symboliczne i historyczne nie powinny wpływać na relacje polsko-ukraińskie, zwłaszcza podczas trwającego konfliktu z Rosją. Jeszcze dalej w retoryce idzie Witold Zembaczyński. Poseł Koalicji Obywatelskiej pomysł odebrania orderu Zełenskiemu nazywa dyplomatyczną bombą atomową, którą prezydent chce zrzucić na Kijów. Samą decyzję Zełenskiego poseł Zembaczyński potępia i upatruje w niej działań na rzecz polityki wewnętrznej na Ukrainie. Dodaje jednak, podobnie zresztą jak poseł Gomoła, że zaszłości historyczne nie mogą przesłonić zagrożenia, jakim dziś dla obu narodów jest rosyjski imperializm.
0: O czym mówił Paweł Pawłowski, gospodarz dzisiejszych politycznych rozmów. Dziękujemy za to podsumowanie. Taka decyzja nie dziwi, przyznał w rozmowie z Radiem Kraków poseł Koalicji Obywatelskiej Marek Sowa, a to po tym jak premier, zarazem lider KO Donald Tusk, rozwiązał małopolskie struktury partii. Stanowisko szefa w regionie stracił tym samym Aleksander Miszalski, który tydzień wcześniej został odwołany w referendum i przestał być prezydentem Krakowa. Ale zdaniem Marka Sowy to nie był jedyny powód rozwiązania struktur.
2: Ta decyzja pana premiera i zarządu Krajowego Koalicji Obywatelskiej była do przewidzenia. Ona jest też wynikiem tego, co w Małopolsce się wydarzyło nie tylko tydzień temu w niedzielę, ale myślę, że ta sytuacja niewykorzystanej szansy posiadania wpływu na zarząd województwa małopolskiego w poprzednim roku też miała znaczenie.
0: Decyzją Donalda Tuska komisarzem w Małopolskiej Koalicji Obywatelskiej została wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela. Już 15 tysięcy dzieci urodziło się dzięki rządowemu programowi in vitro. W kancelarii premiera uroczyście świętowano drugą rocznicę jego wprowadzenia. Przewodnicząca Stowarzyszenia Nasz Bocian Marta Górna, która sama została mamą dzięki in vitro, podkreśla, jak ważne jest finansowe wsparcie par mierzących się z niepłodnością.
3: Jestem mamą dwójki dzieci urodzonych dzięki in vitro i trzeciego, które urodziło się tak spontanicznie, robiąc nam niespodziankę. Także doskonale wiem, z czym mierzą się osoby, pary, które zmagają się z niepłodnością, które próbują spełnić to swoje największe w życiu marzenie. Teraz na szczęście ten aspekt finansowy już spadł z głów osób, które się leczą i można się skupić tylko i wyłącznie właśnie na tej procedurze, na tym, żeby dzięki leczeniu zostać rodzicami.
0: Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda poinformowała, że finansowanie in vitro wzrośnie z 500 do 600 milionów rocznie, a w Polsce z niepłodnością boryka się około 1,5 miliona par.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Deszcze i burze dziś nad Polską, zwłaszcza na wschodzie, w centrum, na północy i na południu kraju. W nocy też popada i zagrzmi, zwłaszcza na południowym wschodzie i wschodzie. Temperatura minimalna wyniesie średnio od 9 do 13 stopni.
4: Klimat.
0: Umiarkowana jakość powietrza tylko w Kielcach, poza tym w całej Polsce jakość powietrza dobra i bardzo dobra. 40% energii w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. Stan wody na prawie 3/4 rzek w Polsce układa się głównie w strefie wody niskiej. W centrum, na wschodzie i południowym wschodzie ostrzeżenie przed suszą hydrologiczną, a w Śląsku, na Śląsku i w Małopolsce w związku z intensywnymi opadami deszczu alert przed gwałtownym wzrostem stanów wody.
4: Klimat.
5: Tu Polskie Radio 24, mamy już 6 minut po godzinie 18. Wracamy do tematów związanych z polityką krajową. Jest ich sporo. Na początek rozwiązane struktury partyjne Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce, ale też chociażby rok od wyboru prezydenta Karola Nawrockiego, sondaże prezydenckie, sondaże parlamentarne przed nami i jeszcze kilka innych spraw istotnych dla naszej krajowej polityki.
4: Debata dnia.
5: Zaczynamy od przywitania gości razem z nami w naszym studiu. Redaktor Arkadiusz Gruszczyński, Gazeta Wyborcza. Panie redaktorze, dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
5: I połączyliśmy się również z redaktorem Łukaszem Warzechą. Do rzeczy, panie redaktorze.

0: Dzień dobry również.
1: Dzień dobry.
0: Zaczynamy od rozwiązanych struktur partyjnych Koalicji Obywatelskiej. One zostały rozwiązane w Małopolsce. O tym informuje PAP wicemarszałkini Sejmu Dorota Niedziela, która została wyznaczona na komisarza regionalnego, jak sama mówi, przez premiera Donalda Tuska, po to, aby uporządkować sprawy. Dodajmy, że dotychczasowym szefem małopolskich struktur Koalicji Obywatelskiej był Aleksander Miszalski, który został odwołany w krakowskim referendum z funkcji prezydenta. No i pojawia się w sposób naturalne, myślę, pytanie, czy rozwiązanie struktur teraz w Małopolsce to taki sygnał, że jest twarda ręka Koalicji Obywatelskiej i trzeba uporządkować pewne sprawy? Czy jest to nerwowy ruch, odruch po politycznej porażce w Krakowie? Arkadiusz Gruszczyński.
2: Oceniam to jako taki ruch uprzedzający, a jednocześnie taki ruch, który jest kolejnym puzzlem do tej krakowskiej układanki, którą obserwujemy od kilku dni, bowiem pojawili się już pierwsi kandydaci. Jest kandydat Konfederacji, Grzegorz Braun również ogłosił swojego kandydata. No też niestety, znaczy pojawiła się, przepraszam za to słowo, niestety, pojawiła też się Mariana Schreiber, która też chce kandydować w tych wyborach. Najpewniej w ramach takiego politycznego performance'u. Nie liczyłbym, że Marianna Schreiber zrewolucjonizuje wynik wyborów na prezydenta lub prezydentkę Krakowa. Ale jednocześnie też już 2 miesiące temu usłyszałem od polityków lewicy o tym, że Włodzimierz Czarzasty zamówił badania. Znaczy był po prostu ciekawy, jak może rozwinąć się sytuacja w Krakowie. Z tych badań już wtedy wynikało, że Aleksander Miszalski zostanie odwołany w referendum. Takie były przewidywania wyrażone w tych badaniach. No ale też lewica zapytała o takie najsilniejszych kandydatów, którzy mogą wejść do drugiej tury. Do drugiej tury za każdym razem wchodzi Łukasz Gibała, czyli polityk lokalny, który 3-krotnie próbował zostać prezydentem Krakowa, 4 razy mu się nie udało, tym ostatnim razem o włos. Tam było kilka tysięcy głosów różnicy. Bardzo duże szanse na wejście do drugiej tury ma Bogdan Klich z poparciem Koalicji Obywatelskiej, Małgorzata Wasserman, jak wynika też z tych badań wewnętrznych, oraz pani posłanka z lewicy o dwojgu nazwisk. Bardzo przepraszam, jeżeli pani posłanka nas słucha i słuchaczy, ale wyleciało mi z głowy, może redaktor Warzecha wie, o którą posłankę mi chodzi.
0: Panie redaktorze?
1: Nie mam pojęcia.
2: No właśnie, przepraszam, bo mam jakiś zamroczony głowę. No mniejsza z tym, jest jakby jeszcze jedna posłanka z lewicy.
0: Daria Gosek-Popiołek.
2: Dokładnie tak, bardzo przepraszam państwa, wypadło mi to nazwisko z głowy. I według tych sondaży badań lewicy te 3-4 nazwiska liczą się najbardziej, jeżeli by one wystartowały w wyborach. Więc wracając do tego ruchu Donalda Tuska dzisiaj, który rozwiązał struktury, to jest takie wejście w tę pole bitwy politycznej, która ma udowodnić mieszkańcom Krakowa, ale też opinii publicznej w Polsce, że kierownik Donald Tusk czuwa nad sytuacją w Krakowie. Ja zadaję pytanie, dlaczego tak późno? Ponieważ ta decyzja polityczna, żeby zbojkotować wybory, była decyzją fatalną, no bo jeżeli by 70% mieszkańców Krakowa poszło zagłosować do referendum, być może dzisiaj nie mielibyśmy wyborów na prezydenta Krakowa. Więc Donald Tusk wykonuje taki ruch, po pierwsze, żeby włączyć się w tą układankę polityczną, o której mówię, ale też żeby wysyła jednocześnie komunikat o tym, że teraz na poważnie interesuje się tym miastem.
0: Ale pan redaktor też powiedział, że dlaczego tak późno? Niektórzy mogliby stwierdzić, dlaczego tak szybko. Być może sam Aleksander Miszalski, patrząc na tą sytuację w Krakowie i w Małopolsce, bo ja pamiętam, on po tym przegranym referendum na konferencji prasowej zapowiadał, że z funkcji przewodniczącego właśnie struktur Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce raczej się nigdzie nie wybiera. No i też zapowiadał, co ciekawe, że będzie brał czynny udział w tej kampanii na prezydenta Krakowa. Jak ze swojej perspektywy ocenia to wszystko Łukasz Warzecha? Czy rzeczywiście to jest nerwowy odruch po politycznej porażce w Krakowie, czy pokazanie twardej ręki i układania tutaj całej sytuacji?
1: Ja z wielkim zainteresowaniem wysłuchałem analizy skupionej na polityce centralnej, natomiast chciałbym tutaj zgłosić swoje zastrzeżenie, bo pamiętajmy, że Kraków oczywiście

0: oczywiście można podnosić do rangi przypadku, który w jakimś stopniu zdecyduje o wyborach w 2027 roku i takie próby oczywiście podejmuje przede wszystkim opozycja. Natomiast ja jednak uważam co najmniej w takim samym stopniu Kraków za przypadek lokalny. Tam zagrały bardzo konkretne kwestie i gdyby nie sprawa strefy czystego transportu zakreślonej tak, a nie inaczej przez pana prezydenta Biszalskiego za zgodą z Rady Miasta, to prawdopodobnie w ogóle nie byłoby tego referendum, nie mówiąc już o odwołaniu pana prezydenta Biszalskiego.
1: Ale to tutaj dopytam, panie redaktorze, przepraszam, że wejdę w słowo. Ta strefa czystego transportu wynika, o ile mnie pamięć nie myli, też z ustawy z 2018 roku, a jeżeli to taki rok, no to rządy Zjednoczonej Prawicy jednak.
0: Strefa czystego transportu wynika, przepraszam, z tego, że wprowadziło ją do ustawy o elektromobilności Prawo i Sprawiedliwość, potem jeszcze dopchnęło, że tak powiem, kolanem, bo zwiększyło możliwości tworzenia tych stref, a na koniec wrzuciło ją już w formie obligatoryjnej do KPO i ten zapis KPO niejako zrealizowała już obecna koalicja w 2024 roku, uchwalając ustawę, w której właśnie takie strefy czystego transportu w miastach z przekroczonymi normami tlenku azotu powyżej 100 tysięcy mieszkańców stały się obowiązkowe. Przepraszam bardzo. Więc to jest, że tak powiem, wspólna praca jednego i drugiego rządu. Natomiast dla mieszkańców Krakowa mniej się liczy to, że PiS tutaj stworzył to narzędzie, o czym ja zresztą wielokrotnie przypominałem, ale bardziej się liczy to, jak zrealizował je pan Aleksander Miszalski, szczególnie jeżeli popatrzą mieszkańcy Krakowa na inne miasta, takie jak na przykład Katowice, gdzie owszem, strefę czystego transportu w wyniku obligu postanowiono zrealizować, ale na minimalnym obszarze, właściwie mikroskopijnym. Więc można było podobnie zrobić to w Krakowie, a jednak pan Miszalski poszedł tutaj najdalej jak się dało. I teraz dlaczego o tym mówię? A to dlatego, że mam przekonanie, że duża część wyborców będzie patrzyła właśnie na tę oraz podobne sprawy. I teraz jeżeli mówimy tutaj w tym kontekście o kandydatach na przykład z Nowej Lewicy, no to ja mam duże wątpliwości, jak oni do tej kwestii podejdą. Myślę, że w tej kampanii strefa czystego transportu, rozwiązanie tego konkretnego problemu dla Krakowa będzie odgrywało bardzo dużą rolę. I tutaj kandydaci z obecnej koalicji no będą mieli problem, ponieważ strefy czystego transportu bardzo mocno leżą w ich retoryce, w ich, że tak powiem, politycznym DNA, no bo oni są generalnie w pakiecie, mają bycie zwolennikami zielonej polityki. PiS oczywiście też ją realizował, co już powiedzieliśmy, natomiast w tej chwili retorycznie się od tego radykalnie odcina. Tutaj ma problem z wiarygodnością. Dlatego najbardziej wiarygodni kandydaci, moim zdaniem, to będą po pierwsze pan Łukasz Gibała, który, jak słusznie pan redaktor zauważył wcześniej, kandydował trzykrotnie bez powodzenia, ale dosłownie się omsknął o włosek w ostatnich wyborach w 2024 roku. I to może być na przykład również kandydat Konfederacji, choć raczej nie sądzę, żeby on akurat w Krakowie wygrał, bo tutaj raczej skłonności dużego miasta są takie, że kandydat Konfederacji dużych szans nie ma. Natomiast jeżeli mówimy o tej wiarygodności na tle tego konkretnego, lokalnego problemu, to trzeba patrzeć również właśnie w ten sposób, moim zdaniem. A jeżeli chodzi o samo rozwiązanie małopolskich struktur, to ja to odczytuję jako dosyć standardowy krok w sytuacji, kiedy szef tych struktur zawiódł, pozwolił, żeby sprawy potoczyły się w taki sposób, nie potrafił na to odpowiednio zareagować. Przecież to są gigantyczne błędy komunikacyjne pana Miszalskiego, popełnione jeszcze w trakcie kampanii zbierania podpisów pod referendum. No i konsekwencje pan premier i jednocześnie szef Koalicji Obywatelskiej wyciągnął chyba jedyne, jakie można było wyciągnąć.
1: A rozwiązane struktury w Małopolsce pytaliśmy też w Polskim Radiu 24 Witolda Zembaczyńskiego, posła Koalicji Obywatelskiej.
2: Nazwałbym to naturalną konsekwencją wydarzeń, które miały miejsce podczas referendum. Uważam, że ruch pana premiera ucina w pewien sposób spekulacje, co dalej z przyszłością polityczną Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce, co dalej z samym byłym panem prezydentem. Klaruje tą sytuację, jest stanowcza, jest naturalna dla okoliczności i jednocześnie stanowi wyzwanie zbudowania nowej struktury w oparciu o dotychczasowy zarząd komisaryczny sprawowany przez panią wicemarszałek Dorotę Niedzielę.
1: Czy rzeczywiście ta decyzja ucina wszelkie spekulacje, Arkadiusz Gruszczyński?
3: No nie ucina, dlatego że nowa szefowa struktur, ta komisarka, która będzie teraz zajmowała

0: zajmowała się, jak rozumiem, strukturami Koalicji Obywatelskiej w Krakowie, musi je odbudować. No to jest, pojawia się bardzo wiele pytań. Czy na bazie tych samych ludzi, którzy tworzyli te struktury do tej pory? No chyba nie. Duże partie, a szczególnie Koalicja Obywatelska, ma dosyć duży problem z takim zaciągiem młodych, na przykład aktywistów miejskich, którzy postrzegają Koalicję Obywatelską jako partię nie tylko liberalną, nie realizującą postulatów mieszkańców, ale też jako partie mainstreamowe. Więc no, pani wicemarszałkini Dorota Niedziela będzie teraz sobie musiała odpowiedzieć na pytanie, czy może ta partia w Krakowie przyciągnąć tych nowych działaczy, którzy będą budować teraz te struktury, no i będą, którzy będą pracować w kampanii wyborczej już pod koniec tych wakacji.
1: To rzeczywiście pytanie, w jakim stopniu takie nagłe przejęcie sterów przez wicemarszałek Dorotę Niedzielę może pozwolić, o ile w ogóle, Platformie Obywatelskiej, na Koalicji Obywatelskiej, na szybką rekonstrukcję poparcia w regionie przed nadchodzącymi wyzwaniami wyborczymi. Może tak to ujmijmy. Łukasz Warzecha.
2: Ja nie znam na tyle relacji wewnątrz Koalicji Obywatelskiej. W ogóle uważam sprawy personalne za właściwie drugorzędne, jeżeli chodzi o to, co jest dla naszego państwa ważne, więc jakoś się specjalnie tym nie zajmuję. Natomiast oczywiście no, pytanie, trzeba by znać stan tych struktur za pana Miszalskiego, bo jeżeli on był bardzo słaby i jeżeli odbiciem tego bardzo słabego stanu było to, co się działo w trakcie kampanii referendalnej, no to niewiele już można im zaszkodzić. Jeżeli natomiast na przykład to pan Miszalski tylko paraliżował struktury, które generalnie byłyby bez niego sprawne, to takie trzęsienie ziemi może albo to odblokować, no albo z kolei może wywołać niezły zamęt. Wydaje mi się ogólnie rzecz biorąc, że ta zamiana w tym momencie, czyli jeszcze na dobrze ponad rok przed wyborami, jest stosunkowo bezpieczna. To jest jeszcze czas na to, żeby do momentu prawdziwego startu kampanii wyborczej, co nastąpi dopiero po kolejnych wakacjach tak naprawdę, odpowiednio te struktury zintegrować, odpowiednio zmotywować, choć oczywiście żadnej gwarancji powodzenia tutaj nie można mieć.
0: Ja bym jeszcze dodał jeszcze jeden wątek, że za te 3 miesiące, kiedy odbędą się wybory na prezydenta Krakowa, te tematy, które były obecne w czasie referendum, mogą być niebyłe, mogą być już zupełnie nieinteresujące. Chociażby właśnie wątek strefy czystego transportu może stać się z różnych powodów nieaktualny. Tydzień w polityce to jak na ludzkie licząc pół roku, więc 3 miesiące. W ciągu 3 miesięcy w Krakowie może się wydarzyć bardzo wiele. Jednak Donald Tusk z jakiegoś powodu podejmuje taką decyzję, znaczy spuszcza bombę atomową na te struktury krakowskie. Donald Tusk i też no, jego poprzednik Mateusz Morawiecki z politycy na takich stanowiskach nie podejmują decyzji no, bez tych takich legendarnych, mitycznych badań. Więc w tym wypadku też mogło być tak, że ta porażka Aleksandra Miszalskiego w Krakowie mogła się przełożyć na przykład już teraz na poparcie sondażowe dla Koalicji Obywatelskiej. I w takim ujęciu ja bym trochę odwrócił logikę, że o ile wybory w Krakowie nie muszą być wyborami, które będą rządziły się polityką krajową i tematami, którymi żyją publicyści i politycy na wiejskiej w Sejmie, o tyle wynik tych wyborów może rzutować na to, jak będą układały się sondaże.
1: Łukasz Warzecha chce tutaj coś dodać, czy przechodzimy do kolejnego tematu?
2: No tak, rzeczywiście, jeżeli Koalicja Obywatelska nie powtórzy swojego sukcesu z 2024 roku, to może to być takim zniechęcającym impulsem w kontekście wyborów w 2027. Tutaj się zgadzam.
1: No to otwieramy kolejny temat. Mówiliśmy o referendum w Krakowie i Kraków czekają przedterminowe wybory prezydenckie, ale też minął rok, dokładnie rok od wyboru Karola Nawrockiego na urząd prezydenta Polski. Jak słyszymy w Polskim Radiu 24, to była pełna chaosu, konfrontacyjna polityka. Wielu wyborców Karola Nawrockiego się na nim zawiodło. Tak ocenia to wszystko na naszej antenie Adam Gomuła z Polski 2050.
3: Patrząc przez działania, które w mojej ocenie bardzo często chyba bardziej były zaprogramowane na wsadzenia kija w szprychy polskiemu rządowi,

0: po prostu polskiemu państwu niż realizowanie tych konstytucyjnych obowiązków, które przecież prezydent ma. Żyjemy ze sobą w pewnej kohabitacji i dzisiaj za brak wielu reform ważnych, które też nasz rząd miał realizować, odpowiedzialność bierze prezydent Nawrocki.
1: Ale chyba, że będzie konfrontacyjnie, to wielu się spodziewało. Pytanie, czy jest bardziej, czy mniej konfrontacyjnie? Łukasz Warzecha.
2: Dosyć bawią mnie takie komentarze, które kompletnie nic nie wnoszą, a są całkowicie przewidywalne ze strony polityków obecnej koalicji. No trudno, żeby politycy obecnej koalicji chwalili prezydenta, który jest kompletnie po przeciwnej stronie. Natomiast to jest dokładnie to, czego moim zdaniem oczekiwali, zwłaszcza w drugiej turze, wyborcy pana Karola Nawrockiego. Oczekiwali, że on twardo będzie stawiał pewne sprawy, że twardo postawi opór rządowi. Ja bym powiedział nawet trochę paradoksalnie, w pewnych sprawach moim zdaniem pan prezydent zawiódł część swoich wyborców, ale nie dlatego, że był za bardzo konfrontacyjny, tylko dlatego, że pewne ustawy podpisywał. I podam tutaj przykład z ostatnich miesięcy. Pamiętajmy, że dużą część wyborców pana Karola Nawrockiego stanowili wyborcy Konfederacji, obu Konfederacji, bo też pana Grzegorza Brauna, a to są wyborcy w dużej mierze bardzo wolnościowi. I teraz jeżeli pan prezydent, kierując się względami socjalnymi i powołując się na Związek Zawodowy Solidarność, podpisuje fatalną moim zdaniem zresztą ustawę przyznającą bardzo duże kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy, no to raczej część jego wyborców jest zawiedziona. Nie dlatego, że on nie podpisał tej ustawy, tylko właśnie dlatego, że ją podpisał. Czyli, że tutaj nie zdecydował się sprzeciwić rządowi. Więc ja mam takie wrażenie, że pan prezydent wykonuje czasem naprawdę taniec na linię, żeby z jednej strony zachować wyborców twardego jądra Prawa i Sprawiedliwości, które przecież jest partią socjalną, żeby nie powiedzieć socjalistyczną, a z drugiej strony, żeby nie zrazić kompletnie tych wyborców wolnościowych, a i tak uważam, że tutaj będzie miał z tym bardzo duży problem w przyszłości, jeżeli on już myśli o kolejnych wyborach. Bo to są wyborcy bardzo pamiętliwi i oni są bardzo uwrażliwieni na właśnie tego typu kwestie dotyczące przedsiębiorczości, wolności osobistej i tak dalej. Więc ten bilans moim zdaniem wygląda wręcz, nawet powiedziałbym, odwrotnie niż pan poseł Gomoła mówi.
1: Ciekawe jest to, ten wątek dotyczący Państwowej Inspekcji Pracy. Czy rzeczywiście możemy powiedzieć, że to był moment pokazujący, że Karol Nawrocki nie zamierza być, nie wiem, zakładnikiem własnego obozu politycznego?
3: No właśnie chyba zakładnikiem został, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość jako partia, no ja bym jej nie nazwał socjalistyczną, jednak bym tutaj rozpocząłbym jakąś dyskusję na temat tego słowa, ale może nie dzisiaj. Jednak Prawo i Sprawiedliwość ma na swoim koncie bardzo wiele decyzji politycznych, które wpisują się w taki szeroki obraz socjaldemokratycznego państwa opiekuńczego. To są nie tylko jakby podniesienie w sposób znaczący najniższych zarobków, najniższej krajowej, najniższego wynagrodzenia, no ale też transfery socjalne i tak dalej. No więc Prawo i Sprawiedliwość, jeśli chodzi o głosowanie, to może być przeciw, ale jeśli chodzi o program, który reprezentuje ta formacja, no to wręcz przeciwnie. To jest te założenia tych propozycji rządowych, jeśli chodzi o wzmocnienie Państwowej Inspekcji Pracy, wpisują się w taki szerokie państwo opiekuńcze, z którym po prostu mamy do czynienia. Ja mam wiele innych przykładów. Ta perspektywa pana Łukasza Warzechy jest ciekawa też dlatego, że dodałbym do niej taki wątek, że my żyjemy takim mitem w Polsce, że prezydent jest figurą wyłączoną z polityki. Nie jest. My nigdy w Polsce nie mieliśmy prezydenta, który nie był politykiem, który działał przeciw swojemu środowiskowi politycznemu, który był prezydentem zgody narodowej. Począwszy od Lecha Wałęsy, skończywszy na Karolu Nawrockim, za każdym razem, każdym prezydentem był polityk wywodzący się z konkretnej partii i dzięki tej partii, dzięki pieniądzom, które te środowiska miały, zdobywał swój urząd. I chyba muszę postawić przecinek.
1: Przecinek. Stawiamy przecinek do prezydenta Karola Nawrockiego, jego prezydentury, również do sondaży. Wrócimy po krótkiej przerwie w Polskim Radiu 24, razem z naszymi gośćmi oczywiście.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
6: Halo, halo, czy nas słyszycie?
5: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
7: Abemus Papam.
5: Plebiscyt polskieradio.pl.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
11: Po reklamie.
12: To są informacje Polskiego Radia 24.
13: Na zegarach 18.30 Ewelina Kamińska, zapraszam. Maja Chwalińska w ćwierćfinale French Open. 24-letnia tenisistka pierwszy raz w karierze awansowała tak wysoko w turnieju wielkoszlemowym. To też jej pierwszy raz, kiedy zakwalifikowała się do głównej drabinki w Paryżu. Dziś wygrała z ostatnią francuską w tym turnieju Diane Paris 6-3, 6-2. Mama tenisistki Marcela Chwalińska wspomina początki kariery zawodniczki.
14: Nigdy żeśmy nie pieli do tego, żeby ona grała, bo musi, bo musi. Ona była szczęśliwa, ona chciała. Jeździliśmy, dużo żeśmy poświęcali czasu, wiadomo, ale no udało się i jesteśmy szczęśliwi.
13: A pojutrze w Paryżu w meczu o półfinał rywalką Mai Chwalińskiej będzie Rosjanka Anna Kalińska. Premier rozwiązał małopolskie struktury Koalicji Obywatelskiej. To konsekwencja przegranego przez lidera ugrupowania w regionie Aleksandra Miszalskiego referendum w Krakowie. To naturalny ruch, mówił na naszej antenie Witold Zębaczyński z KO.
15: Nazwałbym to naturalną konsekwencją wydarzeń, które miały miejsce podczas referendum. Uważam, że ruch pana premiera ucina w pewien sposób spekulacje, co dalej z przyszłością polityczną Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce, co dalej z samym byłym panem prezydentem.
13: 24 maja mieszkańcy Krakowa zdecydowali o odwołaniu Aleksandra Miszalskiego z fotela prezydenta miasta. W następstwie utraty funkcji prezydenta Krakowa Miszalski stracił również stanowisko szefa małopolskich struktur Koalicji Obywatelskiej. Nowoczesny tomograf trafił do Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. To urządzenie, które pozwala na dokładniejszą diagnozę i zwiększa wykrywalność nieprawidłowości, zapewnia kierownik Kliniki Kardiologii w placówce Mariusz Gąsior.
16: Dla nas bardziej precyzyjne, dogłębne, no i świadomie możemy podejmować decyzje dotyczące terapii pacjentów. Z punktu widzenia pacjenta przede wszystkim można tą najnowszą generację tomografii komputerowej stosować u części chorych, którzy do tej pory mieli względne przeciwwskazania bądź nie mogli mieć wykonanej tomografii.
13: Sprzęt kosztował około 20 milionów złotych. Pieniądze na jego zakup pozyskano w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

0: Zbliża się 18:33, a my wracamy do naszej debaty.
1: Debata dnia.
0: A razem z nami ponownie redaktor Łukasz Warzecha. Do rzeczy, panie redaktorze, kłaniam się.
2: Dzień dobry raz jeszcze.
0: I Arkadiusz Gruszczyński, Gazeta Wyborcza. Panie redaktorze.
3: Nadal tu jestem.
0: Ponownie witamy. I postawiliśmy przecinek w naszej rozmowie o prezydencie Karolu Nawrockim, o tym, że minął rok od jego wyboru i miał pan dokończyć swoją myśl.
3: Tak, tego, tę myśl rozpoczęła się od konstatacji, że w czasie RP nigdy nie mieliśmy prezydenta, który był prezydentem zgody narodowej, czy prezydentem, który był apolityczny. Oczywiście nie mieliśmy prezydentów, którzy byli po wyborach członkami partii politycznych, ale byli związani ze swoimi środowiskami. Ale każdy z tych prezydentów wykonywał w pewnym momencie takie gesty, które wykraczały poza taką bieżącą politykę i podziały polityczne. Aleksander Kwaśniewski podpisał konkordat, co było wtedy wydarzeniem dla środowiska lewicy wstrząsające. Prezydent Lech Kaczyński bardzo ciepło wypowiadał się na temat mniejszości żydowskich, co było również takim wyjściem poza takie skojarzenia liberalnej lewicowej strony o prawicy, która się bardzo często rzekomo lub nie kojarzyła z antysemityzmem. Prezydent Komorowski ustanowił święto żołnierzy wyklętych, co dla środowiska liberalnego również było czymś absolutnie nieoczywistym. Andrzej Duda wetował ustawy sądowe i nie zgodził się na wprowadzenie tak zwanego Lex Czarnek. Dwa razy nie zgodził się na wprowadzenie tych rozwiązań. Ja czekam na to, kiedy Karol Nawrocki zdobędzie się na podobne gesty. To nawet nie z takich jakby przyczyn tylko i wyłącznie symbolicznych, tylko żeby zostać prezydentem w Polsce, trzeba zdobyć 50% plus jeden głos i środowisko prawicy nie ma obecnie aż takiego poparcia, więc w pewnym momencie, tak mi się wydaje, środowisko polityczne Karola Nawrockiego będzie zmuszone takie gesty wykonywać.
0: Ja patrzę sobie na Rzeczpospolitą i tutaj taki sondaż, a w zasadzie ranking prezydentów III RP. Zostało respondentom postawione pytanie, kto pani zdaniem jest najlepszym prezydentem Polski po 1989 roku. Na pierwszym miejscu z wyraźną przewagą Aleksander Kwaśniewski, drugie miejsce Lech Kaczyński, trzecie miejsce Karol Nawrocki, za nim Lech Wałęsa. Pytanie do Łukasza Warzechy. Czy to trzecie miejsce zasłużone, a może inaczej postawmy pytanie, czy jest potencjał na pięcie się w tym rankingu w górę, czy jednak na spadek w dół?
2: No, ja bym tam zauważył jeszcze jedną ciekawą bardzo rzecz w tym rankingu. Bardzo niskie miejsce pana prezydenta Andrzeja Dudy.
3: 2%,
2: który przecież właściwie, tak, który przecież właściwie dopiero co skończył urzędowanie, czyli biorąc pod uwagę, jak funkcjonuje pamięć respondentów, teoretycznie rzecz biorąc powinien być, no nie wiem, najdalej na tym czwartym miejscu, powiedzmy. Najdalej, a nawet bym powiedział, że może na trzecim. Natomiast widać tutaj, że ta prezydentura jest bardzo słabiutko oceniana przez respondentów i to jest też ciekawe, bo rzeczywiście pan prezydent Andrzej Duda, ja bym postawił taką nawet tezę, nawiązując do tego, co pan redaktor wcześniej powiedział, że on po wetach z lipca 2017 roku, po wetach sądowych, był bardziej niezależny od Prawa i Sprawiedliwości niż dzisiaj jest pan Karol Nawrocki. Pan Karol Nawrocki nie przeszedł takiego momentu, powiedzmy, pewnego przesilenia, bo po tych wetach sądowych pana prezydenta Andrzeja Dudy tam nigdy już relacje pomiędzy nim a panem prezesem Kaczyńskim nie wróciły do dawnej postaci. Dlatego mnie też dosyć irytowało, kiedy on był standardowo nazywany długopisem czy jakoś tak, bo tak naprawdę no, te relacje były bardzo chłodne momentami, a na ogół chłodne co najmniej. Natomiast w przypadku pana Karola Nawrockiego niczego takiego nie było. I oczywiście ja wiem, że pan Karol Nawrocki jest przedstawiany jako prezydent, który rzeczywiście zachowuje pewną autonomię, pewną niezależność, ale spójrzmy na to, kto go otacza. Przecież w jego otoczeniu, w tym najbliższym otoczeniu kancelarii prezydenta są sami politycy PiS. Wbrew oczekiwaniom, które zostały stworzone w czasie kampanii wyborczej, nie trafił do tego ścisłego grona, bo

0: co innego doradcy, ale do ścisłego grona kierownictwa kancelarii prezydenta nie trafił nikt, na przykład ze środowiska szeroko kojarzonego z Konfederacją. Więc to pokazuje, że przynajmniej takie jest moje zdanie i moja ocena, pan prezydent Nawrocki jest przede wszystkim prezydentem Prawa i Sprawiedliwości i czasami troszeczkę prezydentem Konfederacji. Natomiast nawiązując do tego, co pan redaktor Gruszczyński powiedział przed chwilą o tym, że czeka na ten gest ze strony pana prezydenta Nawrockiego, tu z kolei powiedziałbym, no kontekst się zmienia. To znaczy my rzeczywiście od 2015 roku, a niektórzy by powiedzieli od 2005 nawet roku, żyjemy w czasie coraz bardziej narastających, co cykl wyborczy, narastającej konfrontacyjności. Przy czym ta konfrontacyjność dwóch głównych obozów politycznych po wyborach 2023 roku weszła już na taki poziom, że moim zdaniem pan prezydent Nawrocki, dobrze odczytując sytuację, zdecydował, że on przynajmniej na razie takich gestów wykraczających poza własny obóz polityczny po prostu nie potrzebuje. Że one mu się zwyczajnie nie opłacają i rzeczywiście na razie ich nie wykonuje, chociaż być może jakieś drobne sytuacje by się znalazły. No przypominam, że Sejm dopiero co uchwalił, głosując łącznie, projekty tak zwanej ustawy łańcuchowej, czyli zakazu trzymania psów i kotów również, bo koty się tam pojawiły dzięki panu prezydentowi, kotów na uwięzi. No i są takie głosy z Sejmu, że to już pan prezydent powinien podpisać, bo co prawda bazą do tej nowej ustawy był projekt poselski, ale był połączony w Komisji Nadzwyczajnej z projektem prezydenckim, w związku z czym jest w tym również projekt pana prezydenta. No więc być może to na przykład będzie takie wyjście poza ten własny krąg polityczny czy ideowy.
1: Ja bym też dodał do tego, że w pewnym momencie przez ten ostatni rok, nawet nie rok, bo przecież Karol Nawrocki został zaprzysiężony na prezydenta dopiero w sierpniu. No i od tego sierpnia mieliśmy kilka momentów, w którym się wydawało, że ta linia polaryzacji przesuwa się z linii Donald Tusk, Jarosław Kaczyński na linię Donald Tusk, Karol Nawrocki. Pamiętacie przecież doskonale radę gabinetową, w której doszło do takiego publicznego sporu, starcia tych dwóch wizji polityki. Karolowi Nawrockiemu wydawało się, że może karcić publicznie premiera Donalda Tuska. Donald Tusk na to odpowiedział, kamery wyszły. Były takie wtedy buńczuczne zapowiedzi otoczenia Karola Nawrockiego, że tych rad gabinetowych będzie już bardzo dużo, będą co miesiąc. Karol Nawrocki będzie odpytywał premiera i ministrów, co robią dla Polski. Nie było takich rad. Było tylko jedno zgromadzenie związane z ustawą Sejf i wojskowością, obronnością i przy okazji również Włodzimierza Czarzastego i jego powiązań z Rosją. Ale i wydawało się przez właśnie moment, że ta polaryzacja będzie przebiegała właśnie na tej linii. Nie, ona powróciła do tych starych kolei. Dzisiaj znowu obserwujemy tę starą, dobrą polaryzację, która rozpoczęła się w 2005 roku, kiedy po jednej stronie jest PiS, a po drugiej stronie Koalicja Obywatelska.
2: To kolejny temat dotyczący prezydenta Karola Nawrockiego, bo zapowiedział on odebranie ukraińskiemu przywódcy Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. To reakcja Karola Nawrockiego na decyzję ukraińskiego prezydenta o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Zdaniem Witolda Zembaczyńskiego z Koalicji Obywatelskiej w tej sytuacji potrzebny jest dialog, a nie eskalacja konfliktu.
3: Nie możemy budować przyszłości sąsiedztwa i dobrej współpracy polsko-ukraińskiej wyłącznie w oparciu o ciemne karty historii. Trzeba dołożyć do tego trochę rozsądku. Odebranie orderu to jest taka dyplomatyczna, tak uważam, broń atomowa, którą chce prezydent jeszcze rękami premiera po prostu zrzucić na Kijów. To nie jest też przemyślane, bo mogą się jeszcze różne rzeczy wydarzyć w przyszłości.
2: Zbyt pochopna była ta zapowiedź prezydenta Karola Nawrockiego? Zbyt emocjonalna? Łukasz Warzecha.
0: Przede wszystkim uważam, że pan prezydent Zełenski w ogóle nie powinien otrzymać tego orderu w pierwszej kolejności. To była decyzja pana prezydenta Andrzeja Dudy. Decyzja fatalna, bo już wtedy, kiedy to następowało, było widać, że pan prezydent Zełenski traktuje Polskę całkowicie instrumentalnie. Ale ja bym w ogóle, zamiast po raz kolejny rozmawiać o tym, czy dojdzie do tego odebrania, czy nie, czy tam jest potrzebna kontrasygnata pana premiera, czy nie jest potrzebna, moim zdaniem nie jest potrzebna, to nie wynika z przepisów.

0: ale to jest dyskusja, pewnie będzie między prawnikami. Ja bym wskazał na jednak trochę wyższą warstwę tego problemu, bo ta wypowiedź pana posła Zembaczyńskiego jest taka, jakby on się zatrzymał gdzieś w okolicach kwietnia 2022 roku. Od tego czasu środowiska władzy na Ukrainie doskonale mogły się już zorientować, jakie są pewne punkty wrażliwości bardzo ważne dla polskich partnerów. I te punkty wrażliwości nie tylko były systematycznie naruszane, ale w tej chwili następuje już nie systematyczne, ale systemowe ich naruszenie. Bo powiem tutaj o sprawie, która chyba się jakoś słabo przybiła w Polsce. Przecież nadanie temu tej jednostce operacji specjalnych imienia bohaterów UPA to jest tylko część nowej ofensywy wizerunku historycznego, polityki historycznej Ukrainy, skierowanej no tak jakby celowo, prowokacyjnie przeciwko Polsce. Zaledwie parę dni wcześniej, bo jeżeli dobrze pamiętam, 25 maja z honorami państwowymi w obecności pana prezydenta Zełenskiego na najważniejszym wojskowym cmentarzu Ukrainy został pochowany, sprowadzony z Luksemburga, zostały pochowane, sprowadzone z Luksemburga szczątki Andrija Melnika, no powiem bez ogródek, obrzydliwej nacjonalistycznej ukraińskiej postaci, fana Adolfa Hitlera, szefa OUNM, czyli tego odłamu melnykowskiego organizacji ukraińskich nacjonalistów. I to jest początek tworzenia panteonu bohaterów Ukrainy. A jedną z zapowiedzi urzędu pana prezydenta Zełenskiego jest to, że tam ma się znaleźć również Stepan Bandera. No, po tylu latach wojny i kontaktów ze stroną polską, jeżeli Ukraińcy wykonują tego typu gesty, to naprawdę nie ma już tutaj miejsca na mówienie nie wiedzą, nie rozumieją, oni walczą. To należy moim zdaniem traktować jednoznacznie w kategoriach celowej prowokacji wobec strony polskiej.
1: Ale czemu to by miało służyć?
0: No właśnie, dlaczego to się dzieje? Po pierwsze, dzieje się to dlatego, że my przekonaliśmy przez lata Ukraińców, że wolno, że można, że my na to pozwalamy, na takie działania, bo nie jesteśmy w stanie wyciągnąć żadnych konsekwencji. I po drugie, najwyraźniej ludzie w otoczeniu pana prezydenta Zełenskiego doszli do wniosku, że jest to jedyna legenda, podstawa, jedyny mit państwowo-twórczy, na którym oni chcą, są w stanie się oprzeć, który zapewni Ukrainie wystarczającą dynamikę w tej sferze właśnie symbolicznej w nadchodzących latach. To jest bardzo zła decyzja. Oczywiście Ukraina ma prawo do podejmowania takich suwerennych decyzji, a my mamy prawo do tego, żeby na te suwerenne decyzje odpowiednio reagować. Natomiast przypomnę tylko, że pojawiały się głosy w 2022 roku, że z dużą nadzieją patrzymy na to, co się będzie działo na froncie rosyjsko-ukraińskim, ponieważ starych bohaterów, zbrodniarzy zastąpią nowi bohaterowie tej obecnej wojny. Nic takiego nie nastąpiło. Były również głosy, że taką postacią, która może połączyć Polaków i Ukraińców, jest ataman Szymon Petlura. Petlura gdzieś zginął w ogóle w tle, nie ma go, prawda? Jest Andrij Melnik, za chwilę będzie Stepan Bandera. No po prostu przestańmy udawać, że tu jest jakikolwiek wspólny punkt. To jest celowe, systemowe działanie strony ukraińskiej.
1: Czy pod tym podpisałby się redaktor Arkadiusz Gruszczyński?
2: I tak, i nie. Chciałbym to uporządkować, te kilka wątków, które się pojawiło przy okazji tych spraw. Działanie rządu ukraińskiego, jeśli chodzi o upamiętnianie żołnierzy z przywódców UPA, jest skandalem. To szukać, że chciałbym znaleźć osoby w Polsce, które stwierdziłyby publicznie, że tego typu działania naszych sąsiadów ze wschodu służą naszym relacjom, wzajemnym relacjom między Polską a Ukrainą. Nie wyobrażam sobie, że na przykład w Republice Federalnej Niemiec na przykład rząd alternatywy dla Niemiec, jeżeli przejmie tam władzę za kilka lat, będzie upamiętniał na przykład kata Warszawy, czyli przywódców, którzy zniszczyli Warszawę w trakcie powstania, po powstaniu warszawskim w 1944 roku. Wtedy reakcja polskiej klasy politycznej powinna być podobna lub nawet taka sama jak w przypadku tego, co wydarzyło się teraz w Ukrainie.

0: Natomiast ja mam jakby wątpliwości co do czasu i formy tej reakcji prezydenta i części politycznej opinii publicznej. Nie wiem, czy to jest dobry moment, żebyśmy teraz zajmowali się polityką historyczną Ukrainy, kiedy na froncie cały czas giną ludzie, kiedy Federacja Rosyjska jednak posuwa się bardzo powoli, z wielkimi stratami ludzkimi i militarnymi, jednak posuwa się cały czas na froncie. Czy to nie jest ten moment, kiedy nie powinniśmy poczekać jednak tych kilku lat lub kilkunastu miesięcy na zakończenie lub zawieszenie działań wojennych w Ukrainie i wtedy usiąść do stołu ze stroną ukraińską i raz na zawsze wyjaśnić sobie...
1: A sądzi pan redaktor, że strona ukraińska będzie chciała wtedy do stołu usiąść?
0: Tak, jeżeli Ukraina... Znaczy nie wiem, to jest pytanie do strony ukraińskiej, natomiast jeżeli Ukraina chce wejść do Unii Europejskiej w najbliższej dekadzie lub dwóch dekadach, no to zgoda Polski będzie tutaj kluczowa. Nie wydaje mi się, żeby na poziomie dyplomatycznym tego rodzaju rozwiązania, jakie dzisiaj widzimy w Ukrainie, otwierały Ukrainie drogę do Unii Europejskiej, ale to jest rozmowa na czas powojenny. W tym momencie prezydent Karol Nawrocki i cały rząd, cały Zachód powinien wspierać walczącą Ukrainę, dlatego że Putin się nie zatrzyma i to można, oczywiście to jest wyświechtane, banalne sformułowanie, natomiast jest ono prawdziwe, ponieważ Putin sam o tym powiedział. Kilkanaście miesięcy przed pełnoskalową wojną w Ukrainie określił swoją doktrynę, która jasno mówi, że wszystkie kraje będące kiedyś w obrębie czy pod parasolem Związku Radzieckiego powinny wrócić do wschodniej strefy wpływu.
1: Czyli odebranie tego orderu Orła Białego to byłby błąd. Pytanie też, co może zrobić premier w tej sytuacji, premier Donald Tusk, no bo do tej pory zazwyczaj było tak, że to Karol Nawrocki, prezydent Karol Nawrocki wetował inicjatywy rządu premiera Donalda Tuska, no ale pytanie, czy teraz właśnie będzie potrzebna ta kontrasygnata premiera i czy to może zatrzymać decyzję prezydenta, Arkadiusz Gruszczyński jeszcze?
0: Znaczy ja się uchylę od tej odpowiedzi na to pytanie, dlatego że ja nie jestem prawnikiem. Znaczy nie mam takiej wiedzy na dzisiaj, żeby rozstrzygać, czy premier będzie musiał się podpisać pod tą decyzją, czy nie. Znaczy też musimy sobie jasno powiedzieć, że ten komunikat jest wysłany do wewnętrznej opinii publicznej. Znaczy, to nie jest sygnał międzynarodowy, to nie jest sygnał dyplomatyczny, to jest sygnał, który jest wysłany do środowisk antyukraińskich, czy do osób, które są zniechęcone pomocą państwa dla Ukraińców mieszkających dzisiaj w Polsce. I to jest czysta polityka. I mam nadzieję, że za kulisami tej polityki jednak są działania dyplomatyczne, które zmierzają do tego, żeby Ukraina mogła dalej walczyć.
1: O rolę premiera jeszcze dopytam Łukasza Warzechę, chociaż tutaj kilka też słów wybrzmiało na ten temat. No i pytanie drugie, wątek drugi, który tutaj się pojawia w wypowiedzi Arkadiusza Gruszczyńskiego, to znaczy, że to nie jest moment, żeby no tutaj na te sprawy kłaść nacisk w tym momencie w relacjach z Ukrainą.
2: Ja się tutaj fundamentalnie z panem redaktorem Gruszczyńskim nie zgadzam. Zawsze będziemy mieli taką argumentację. Teraz nie jest czas, bo Ukraina walczy, potem nie będzie czas, bo się odbudowuje, potem nie będzie czas, bo prowadzi negocjacje o przystąpieniu do Unii Europejskiej i tak dalej, i tak dalej. Jedyny czas, kiedy my możemy wywrzeć na Ukrainę nacisk, to jest właśnie ten czas, kiedy mamy lewar. Tym lewarem jest nasza pomoc w wojnie Ukrainy przeciwko Rosji. Ukraina nie przestanie walczyć, dlatego że pan Zełenski straci order Orła Białego, ponieważ Ukraina nie walczy za nas, tylko walczy za siebie. Przy okazji realizując nasz interes, ale przy okazji. Natomiast chyba nie do końca, może za słabo wybrzmiał sens moich poprzednich słów. Ja nie uważam, patrząc na to, co się w tej chwili dzieje, żeby ta prowokacyjna wobec Polski polityka historyczna była już tylko, należała już tylko do kwestii symbolicznej. Ja uważam, że ona tworzy realne zagrożenie dla Polski. Oczywiście nie takie, że Ukraina nas zaatakuje kinetycznie w przyszłości. Natomiast takie, że jeżeli to państwo będzie budowane na tych podstawach, a wszystko na to wskazuje, to będziemy mieli, niezależnie od naszego idealizmu, sentymentalizmu, prometeizmu i tak dalej, będziemy mieli po swojej wschodniej stronie państwo przesiąknięte agresywnym nacjonalizmem o nastawieniu antypolskim, bo tam się nie da oddzielić w tym panteonie bohaterów

0: cudzysłowie bohaterów Ukrainy kwestii antyrosyjskiej od kwestii antypolskiej. One były ze sobą ściśle powiązane. Więc ja tego już nie uważam, jeszcze raz powiem, za kwestię symboliczną. Ja to uważam za kwestię twardej polityki. I my powinniśmy dlatego na to zareagować.
1: To polemicznie, znaczy tak, rządy Polski i Ukrainy w 2024 roku i 2025 roku zgodziły się na wspólne ekshumacje na Wołyniu. One jednak trwają, one mają miejsce. Nie możemy mówić o tym, że rząd ukraiński jest jednocześnie, jednoznacznie anty Polski, to po pierwsze. Po drugie, nie możemy zapominać o tym, że oczy ukraińskiego społeczeństwa są zwrócone na Zachód. Wszystkie rewolucje godnościowe, które miały miejsce w Ukrainie w ostatnich dwóch dekadach, były związane z tym marzeniem o tym, żeby Ukraina stała się częścią świata zachodniego. Więc z tym nacjonalizmem byłbym ostrożny, dlatego że taki zdrowy patriotyzm, nacjonalizm nie jest czymś złym. Nas też oskarżają pewnie nasi sąsiedzi, że jesteśmy zapatrzonymi w siebie nacjonalistami. A to jest po prostu zwykły patriotyzm. Więc te relacje między Polską a Ukrainą, okej, możemy teraz rozpocząć jakąś dyskusję nad tym, ale ja bym jednak sugerował, żeby poczekać do tego momentu, kiedy Ukraina będzie mogła zajmować się również innymi sprawami niż tylko działania na froncie ukraińsko-rosyjskim.
0: Czy te argumenty... Proszę mi tego nie poczytywać za złośliwość, ale bardzo się cieszę, że w następnej, najbliższej relacji z Marszu Niepodległości 11 listopada Gazeta Wyborcza napisze wreszcie, że idą w tym marszu prawdziwi patrioci, że to nie jest żaden groźny nacjonalizm.
1: Myślę, że takich tekstów było kilka w historii Gazety Wyborczej.
2: To ostatni temat na koniec naszej rozmowy. Polska inwestuje w bezpieczeństwo, żeby kolejne pokolenia były bezpieczne. Tak przekonuje minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, podsumowując też w ten sposób dotychczasową realizację unijnego programu SAFE. Czy realizację tego programu na naszym krajowym podwórku możemy odczytywać jako sukces polskiego rządu i coś przełomowego dla naszej armii? No, czy jednak pierwszy krok, który trzeba uważnie obserwować? Łukasz Warzecha, minuta.
0: No, na pewno trzeba bardzo uważnie obserwować, zwłaszcza że sprawy militarne, czy konkretnie sprawy sprzętu wojskowego, są bardzo specjalistycznymi kwestiami, więc tutaj bardzo łatwo o manipulacje różnego rodzaju. Ja przypomnę tylko w ramach tej jednej minuty, że byłem przeciwnikiem wchodzenia do programu SAFE, ale głównie byłem przeciwnikiem dlatego, że uważam, że ten program może się stać obiektem, czy może bardziej instrumentem szantażu politycznego, bo tak jest po prostu skonstruowany w przyszłości ze strony Komisji Europejskiej. A byłby to szantaż dotyczący najważniejszej dla nas sfery, czyli sfery bezpieczeństwa.
2: Arkadiusz Gruszczyński.
1: Dobrze się stało, że środki unijne pożyczone na wspólnym rynku przez wiele państw Unii Europejskiej znajdują się w Polsce. To po pierwsze. Po drugie, my jako dziennikarze śledczy będziemy mieli bardzo wiele pracy, przyglądając się wszystkim umowom zawieranym obecnie przez polski rząd, ze wszystkimi przedsiębiorstwami, ze wszystkimi firmami, które będą wydawały te pieniądze. I po trzecie, po roku 1989 wydawało się, że bezpieczeństwo jest wyłączone z bieżącego sporu politycznego. Wydarzenia ostatnich miesięcy pokazały, że wręcz przeciwnie. Niestety.
2: Arkadiusz Gruszczyński, Gazeta Wyborcza, Łukasz Warzecha, do rzeczy, byli naszymi gośćmi.
0: Dziękuję
2: panowie, bardzo.
0: Bardzo
2: dziękuję za rozmowę. Życzę dobrego, spokojnego wieczoru. No właśnie wieczór. Zaczynamy też w Polskim Radiu 24. Po mojej lewej stronie w naszym studiu Jarema Jamrożek. Witaj.
3: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Powiedz, co przed nami, przed naszymi słuchaczami.
3: No, szczególnej uwadze polecam dziś rozmowę Pawła Wojewódzki na temat stwardnienia rozsianego. Brak finansowania, likwidacja wyspecjalizowanych ośrodków medycznych to dziś problem wielu pacjentów i ten temat pojawi się u nas po godzinie 21. Niezwykle ciekawa sytuacja jest w Kolumbii, bo Ameryce Łacińskiej coraz bliżej do Donalda Trumpa, więc o tym też będziemy rozmawiać. No a w Polsce oczywiście rok prezydentury Karola Nawrockiego. No i sondaże, które chyba rozczarowują pana prezydenta.
2: Być może. Te sondaże w różny sposób można interpretować, ale chyba nie takie, jaki by sobie pan prezydent Karol Nawrocki życzył, choć to jego byśmy musieli tutaj konkretnie zapytać.
3: Po 21.30 będziemy pytać w takim razie.

0: ekspertów, jak oni oceniają, czy 50% poparcia dla pana prezydenta po roku prezydentury to dużo czy mało?
1: Sport też będzie.
0: Oj, będzie też sport.
1: No, no i dzisiaj piękne informacje.
0: Kursy, Maja Kwalińska,
1: ćwierćfinał
0: tam wyprawia,
1: Open.
0: Naprawdę to jest kolejny powód do dumy. W ogóle ten French Open bardzo polski, więc bardzo też przyjemny.
1: I to kolejny też powód, żeby pozostać z Polskim Radiem 24 podczas naszego wieczornego pasma. Gospodarzem będzie Jarema Jamrożek. Ja dziękuję za wspólnie spędzony czas i dobrego wieczoru państwu życzę. Maciej Wolny, do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Barbara?
4: No?
3: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
4: Co, Marian?
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
4: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
3: No.
5: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Telewizory, smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert tanie.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Czy Twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
9: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
10: Mikrofon, kamera, radiowe studio, scena.
11: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
8: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Więcej sprzętu wojskowego. Pierwszy etap podpisywania kontraktów w ramach unijnego programu SAFE zakończony. Rządowa pomoc dla mieszkańców Balcarzowic na Opolszczyźnie to po tym, jak przeszła tam trąba powietrzna. Maja Chwalińska w ćwierćfinale French Open Polka pokonała reprezentantkę gospodarzy. Minęła 19. Ewelina Kamińska, zapraszam. Resort Obrony podsumował dotychczasową realizację programu SAFE. W ciągu kilku ostatnich dni maja kierownictwo ministerstwa podpisało w sumie 59 umów wartych ponad 100 miliardów złotych. Wszystko zostanie sfinansowane z unijnego mechanizmu SAFE. Więcej wie Agnieszka Drążkiewicz.
2: Najważniejsi oficerowie polskiej armii nie pozostawiają złudzeń. Dzięki zakupom z mechanizmu SAFE nasze wojsko będzie lepiej i szybciej wyposażone.
3: Instrument SAFE umożliwi przyspieszenie nabywania kluczowego wyposażenia, przyspieszy osiąganie gotowości bojowej i zdolności operacyjnych, głównie przez jednostki wojsk lądowych oraz wojsk obrony terytorialnej.
2: Raportował szef sztabu generalnego Wiesław Kukuła. Oficer od początku nadzorował listę zakupów, jaką zgłoszono do Komisji Europejskiej i pilnował, aby wszystkie projekty dawały naszej armii rozwój. Teraz czas na dalszą odsłonę programu SAFE. Zakupy z partnerami zagranicznymi. Już mamy zgłoszenia z państw bałtyckich, Norwegii i Szwecji, ale także z Kanady czy Grecji.
1: O czym mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Będzie wsparcie dla mieszkańców Balcarzowic na Opolszczyźnie. Rząd uruchamia pomoc na odbudowę lub remont domów zniszczonych wskutek sobotniej trąby powietrznej. Żywioł uszkodził tam 18 budynków, w tym 11 mieszkalnych. Rządowe wsparcie obejmuje kilka form pomocy, o czym informuje MSWiA. Przewidziano doraźne zasiłki do 8 tysięcy złotych, a także do 200 tysięcy złotych na odbudowę lub remont. To był rok, który zaczął się mocnym uderzeniem, tak pierwsze miesiące prezydentury Karola Nawrockiego oceniają politolodzy. Druga tura wyborów prezydenckich odbyła się dokładnie rok temu. W opinii ekspertów Karol Nawrocki jest przede wszystkim kojarzony z dużą liczbą zawetowanych ustaw.
4: Zdaniem doktora Jakuba Jakubowskiego po roku od drugiej

0: drugiej tury wyborów prezydenckich można już wyciągać wnioski z działań podejmowanych przez Karola Nawrockiego.
1: To jest raczej cel przeszkadzania rządowi. Mało jest tych pozytywnych inicjatyw.
0: W opinii politologa walka z rządem będzie definiowała tę prezydenturę.
1: Przynajmniej do przyszłego roku, a co później zobaczymy w zależności od tego, jaki będzie wynik wyborów.

0: jest mniej więcej tyle, co przeciwników, a niektóre pokazują, że nawet więcej, no to gorzej niż na przykład za prezydenta Dudy, który po roku miał jednak więcej zwolenników niż przeciwników.
1: Dziś mija rok od drugiej tury wyborów prezydenckich, w której Karol Nawrocki pokonał Rafała Trzaskowskiego. Maciej Szefer, Polskie Radio.
2: Wojskowy samolot medyczny jest w drodze do Pekinu, aby sprowadzić Klaudię Uciechowską. 24-latka od ponad miesiąca znajduje się w śpiączce farmakologicznej. Wcześniej rodzina prowadziła zbiórkę na sprowadzenie Klaudii do kraju. Łącznie udało się zebrać 675 tysięcy złotych. Mama Klaudii, Joanna, powiedziała, że te pieniądze pozwolą pokryć koszty leczenia w Chinach oraz rehabilitację w Polsce.
3: Częściowo już te środki przelałam do Pekinu, na tą fakturę, na którą dostałam do tej pory. Ostatnio doszła do mnie wiadomość, nie jest potwierdzona, więc nie jestem w stanie powiedzieć, czy tak się skończy, że koszt leczenia przekroczył już 100 tysięcy dolarów, więc to jest już ponad 360 tysięcy złotych. Te środki zostaną na pewno to przekazane, wszystko co zostanie wpłacone, na się pomaga na dalsze jej leczenie, no bo tak jak mówię, to nie będą małe pieniądze.
2: Wstępnie powrót Klaudii zaplanowano na 4 czerwca, później zajmą się nią wrocławscy lekarze. Sanepid apeluje do Polaków planujących wyprawy do Afryki. Epidemia wirusa Ebola rozprzestrzenia się w Demokratycznej Republice Konga. Do tej pory zmarło około 250 osób, a mniej więcej 800 zostało zakażonych. Wirus może się przenieść na inne sąsiednie kraje, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
4: Polacy lubią jeździć do Tanzanii, do Kenii, do też Ugandy, a tu mówimy o jednak bardzo dużej bliskości. Akurat Demokratyczna Republika Konga ma 11 krajów wokół siebie i wiele z nich to są raczej takie kraje, które Polacy lubią, prawda? W związku z tym też musimy to bardzo mocno podkreślić. Jeśli się jedzie w drugi koniec danego kraju, na przykład Tanzanii, to nie ma przeciwwskazań, ale jeżeli jesteśmy w Tanzanii tej zachodniej, tej północno-zachodniej, to już może być niebezpieczne.
2: Polacy, którzy planują powrót do kraju z rejonu epidemii, powinni to zgłosić. Ostatnia Polka w Paryżu, Maja Chwalińska, pokonała w dwóch setach francuskę Diane Parry i awansowała do ćwierćfinału wielkoszlemowego French Open. 24-latka po drodze pokonała w pierwszych rundach m.in. mistrzynię olimpijską Chinkę Qin Wenzheng oraz utytułowaną Greczynkę Marię Sakkari. Jak sama przyznaje, pomogło jej większe przygotowanie fizyczne. Miałam kilka turniejów w tym roku, podczas których czułam, że poprawia się mój poziom, ale nie spodziewałam się, że dotrę tu do ćwierćfinału. Na pewno czułam, że idę w dobrym kierunku. Teraz Chwalińska powalczy o półfinał. Pojutrze jej rywalką będzie Rosjanka Anna Kalińska. Ale już teraz Maja osiągnęła największy sukces w swojej karierze.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Na termometrach obecnie od 15 stopni na Mazowszu do 21 na Dolnym Śląsku. Poza tym deszczowo i burzowo praktycznie wszędzie poza zachodem kraju. W nocy popada też na południowym wschodzie i wschodzie. Na termometrach będzie od 9 do 13 stopni.
6: Sześć minut po godzinie 19.
7: Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: Przed mikrofonem Jeremia Mrożek. Dzisiejszy program przygotowali Paulina Olak i Rafał Roślik, a za realizację odpowiada Adam Brzeziński. W dzisiejszym wieczorze będziemy rozmawiać m.in. na temat problemów pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Chodzi o brak finansowania i likwidację wyspecjalizowanych ośrodków medycznych. Będziemy przyglądać się politycznej sytuacji w Kolumbii, bo Ameryka Łacińska coraz bardziej skręca w stronę Donalda Trumpa. Będziemy również przyglądać się, jak minął ten rok prezydentury Karola Nawrockiego. Ale już teraz zmiana klimatu, a w niej tysiące wolontariuszy, setki lokalnych sztabów i tony śmieci zebranych z terenów zielonych w całej Polsce. Finał operacji Czysta Rzeka to okazja, żeby podsumować efekty największej społecznej akcji sprzątania w kraju. Już za chwilę porozmawiamy o zaangażowaniu wolontariuszy oraz o tym, czy takie inicjatywy realnie wpływają na nasze ekologiczne nawyki. Zapraszam na program Zmiana Klimatu.
8: Zmiana klimatu. Patryk Michalski. Zapraszam. Operacja Czysta Rzeka 2026 zakończona. W miniony weekend odbył się finał tegorocznej ósmej już akcji. Ostatnie kilka ton śmieci nad Odrą w Nowej Soli posprzątane, a więc czas i podsumować całą tegoroczną akcję w naszej audycji i ze mną rzeczniczka operacji Czysta Rzeka Izabela Sałamacha. Dzień dobry.

0: Dzień dobry.
1: To jak było w Nowej Soli?
0: W Nowej Soli było fantastycznie, była piękna pogoda. Odra, która była bardzo czysta, patrząc z brzegu, gdzie odbywało się nasze święto, można powiedzieć, nad rzeką. Także nasze miasteczko, które tam zaparkowało. Ponad 150 wolontariuszy wyruszyło, żeby posprzątać brzegi Odry właśnie tutaj w pobliżu nad w Nowej Soli. Natomiast atmosfera była gorąca, bo to byli ludzie, którzy są z nami w tych sztabach lokalnych właśnie tam w Nowej Soli, ale też przyjechali do nas ludzie, którzy są z nami w innych okolicznych sztabach i chcą z nami być także podczas różnych wydarzeń, które robimy dla społeczności w innych lokalizacjach. Nasz sztab główny jest rozproszony, więc przyjechaliśmy do tej Nowej Soli często z zupełnie innych zakątków, z drugiej strony Polski, można powiedzieć. Także Nowa Sól tętniła życiem, tętniła dobrą energią, pozytywnymi ludźmi, którzy chcą sprzątać po innych. Więc to jest niesamowite, że ciągle my od 8 lat gromadzimy ludzi, którym zależy na tym, żeby różne zakątki w naszym kraju były czyste, wolne od śmieci, żeby ta przyroda była wciąż piękna, żebyśmy mogli wychodzić bez klapek na oczach, jak ja to nazywam, żebyśmy mogli spokojnie usiąść na trawie, pobrodzić w wodzie i nie myśleć o tym, że jest czysto, że jest brudno właśnie wokół nas.
1: Tak było na finale, ale akcja jest oczywiście ogólnopolska. Trwała 3 miesiące, rozpoczęła się na początku marca, potrwała do końca maja. No to czas ją podsumować. Jak te 3 miesiące akcji przebiegły?
0: Muszę powiedzieć, że znowu było rekordowo. No niestety tak od lat się dzieje, że nasza akcja się rozrasta, więc jakby w związku z tym, że jest coraz więcej uczestników, to mamy więcej ton śmieci, więcej akcji się odbywa i w liczbach wygląda to tak. Mamy na liczniku ponad 800 ton odpadów. To jest po prostu ogromna liczba tego, co zebraliśmy z różnych zakątków.
1: No i to taki
0: także
1: smutny rekord, można powiedzieć, niestety.
0: No zdecydowanie smutne, chociaż tak jak wspomniałam, jest to związane też z tym, że tych miejsc, do których docieramy, jest więcej, coraz więcej ludzi z nami sprząta, bo mamy w tym roku ponad 42 tysiące uczestników. To jest znowu rekord, jeśli chodzi o zaangażowanie. Sprzątają z nami ludzie dorośli, ale też dzieci i są akcje szkolne. Wychodzimy w grupach na te akcje sprzątania. No i w zależności od tego, jakie miejsce sprzątamy, to też można powiedzieć te liczby worków, tony odpadów, które zbieramy w danych miejscach są większe lub mniejsze, bo czasami zdarza się, że to jest kilka worków, jak na przykład ja robiłam akcje szkolne w Olsztynie, no to wyszliśmy z małą grupką, więc to było na przykład 5 worków z takiej akcji. Natomiast są takie akcje rzeczywiście, że mówimy o tonach, czyli mamy kilka ton odpadów, wielkich gabarytów. Nawet w Nowej Soli wczoraj, kiedy tam społeczność sprzątała też na wiosnę nad Odrą, wyciągnęliśmy wielkie gabaryty, na przykład 2 lodówki, telewizor, głośnik, siedzenie fotelowe, całą zestawę talerzy, bardzo różne odpady, mimo tego, że te miejsca są sprzątane. Także to jest tak, jeśli chodzi o te liczby, w tym roku ponad 1300 akcji. Znowu ogrom akcji, w każdym województwie akcja odbyła się pod brandem operacji Czysta Rzeka, także dotarliśmy wszędzie. Oczywiście to też zaangażowanie jest różne, też są akcje, które się toczą od lat albo gdzieś miejscowe, inspirowane, więc jakby tutaj różne rzeczy mają wpływ na to, które województwa są bardziej aktywne lub mniej. No rekordowe województwo to jest województwo mazowieckie, tutaj odbywa się zawsze co roku najwięcej akcji. Tutaj odbyło się 177 akcji, na drugim miejscu jest województwo lubelskie 133 i na trzecim warmińsko-mazurskie 116. To są takie nasze rekordowe województwa. Jeśli chodzi o odpady, no to znowu mazowieckie, ponad 145 ton odpadów. Wielkopolskie, tutaj mamy, mimo tego, że tych akcji było mniej, to mamy ponad 90 ton odpadów. I na trzecim miejscu łódzkie, to jest ponad 64 tony odpadów. Także to jest, są też liczby, tak jak mówię, w zależności od tego różne okoliczności mają wpływ na to, że te akcje, mimo tego, że jest akcji więcej, to mamy mniej odpadów, ale ludzie są zaangażowani w całej Polsce, bo uczestników z kolei, jeśli mówimy o liczbie uczestników, to najwięcej znowu tych uczestników mieliśmy w Mazowieckim. To było ponad 2000 uczestników. Na drugim miejscu warmińsko-mazurskie 1927 osób. Tutaj młodsi też także mocno tutaj podbili ten wynik. I na trzecim miejscu województwo łódzkie 1731 uczestników. Bardzo się cieszę, że ci ludzie wyszli z nami na wiosnę i posprzątali. W tym roku mieliśmy tak, że znowu nie mogli się doczekać, kiedy ten 1 marca i ten nasz system rejestracyjny ruszy. Można powiedzieć, ludzie byli w blokach startowych, już chcieli wyjść na łono natury, sprzątać i potem odpoczywać w tych miejscach, które są piękne i które są dla nich ważne pewnie z punktu widzenia odpoczynku i

0: gdzieś przebywania, ale to też są miejsca społeczności i to jest też bardzo ważne, że społeczności coraz częściej, zwłaszcza te mniejsze wioski, sołectwa, biorą odpowiedzialność na siebie i czują odpowiedzialność za te miejsca, w których żyją, funkcjonują, że to są ważne dla nich miejsca i chcą, żeby one były czyste i tam sprzątają. Więc w tej edycji wyjątkowo, jeśli chodzi o obszar sprzątania, nie było najwięcej akcji nad rzekami, bo zwykle to była prawie połowa akcji, tam się odbywała. W tym roku na pierwsze miejsce wysuwają się wioski i sołectwa właśnie. Tam było
1: To z kolei
0: najwięcej
1: właśnie
0: akcji.
1: Taka bardzo pozytywna informacja, bardzo pozytywny aspekt.
0: Tak, bardzo pozytywny aspekt. No i też muszę powiedzieć, że jakby akcja, tak jak zawsze mówię o tym, że narodziła się nad rzeką, ale docieramy wszędzie tam, gdzie potrzeba jest sprzątania. Także miejscowości i oczywiście rzeki i jeziora, to też bardzo duża rzesza ludzi tam wyszła i sprzątała tak jak co roku, można powiedzieć, wychodzimy nad wodę i tam sprzątamy. Natomiast cieszy nas to, że ludzie myślą o tym, gdzie żyją i że te miejsca są dla nich ważne, no i że te śmieci nie powinny się znaleźć na łonie natury, nawet na jakimś najmniejszym skrawku, skwerku czy parku, który jest obok nich.
1: Czy 8 lat temu, kiedy startowaliście Państwo z tą akcją, to też taki cel Wam przyświecał, żeby oprócz korzyści dla środowiska, to była także korzyść w postaci integracji lokalnych społeczności, wzbudzenia takiego poczucia odpowiedzialności za tę najbliższą okolicę?
0: Myślę, po pierwsze akcja miała być tylko akcją lokalną, więc narodziła się nad Bugiem i tam miała być właśnie tą akcją sprzątania tej jednej rzeki i właśnie narodziła się z tej integracji, ponieważ społeczność zgromadzona wokół magazynu Kraina Bugu, bo wydawca Krainy Bugu jest inicjatorem tej inicjatywy, miał społeczność na mediach społecznościowych dosyć dużo, 20 tysięcy osób i pomyślał sobie, że skoro ci ludzie tam są, dzielą się pięknymi fotografiami, korzystają z tych miejsc i tym pięknej przyrody się dzielą, no to żeby po prostu oprócz tych zdjęć oddali tej rzece coś więcej, posprzątali nie po sobie znowu, często po turystach, po wędkarzach, którzy tam nad tą rzeką funkcjonują. No i redakcja zaprosiła do wspólnej akcji sprzątania. Miało się odbyć tylko nad Bugiem, ale po ogłoszeniu tego właśnie na mediach społecznościowych, dzisiaj mamy ten świat, który dzięki takim mediom dociera bardzo szeroko, okazało się, że chętnych do sprzątania jest więcej, bo ktoś się odezwał nad wieprzem, nad jakąś zielonką, jakimiś małymi rzekami z zupełnie innych zakątków Polski, to wtedy jako organizatorzy powiedzieliśmy, no dobrze,
1: trzeba za tym iść.
0: sprzątajcie, my zrobimy wszystko, żeby dostarczyć wam worki i rękawice. Czasem jest potrzebna taka mała iskierka, która gdzieś na wschodzie Polski, że tak powiem, zaiskrzy i rozlewa się na całą Polskę. No dzisiaj po prostu jesteśmy największą akcją sprzątania, jak mówię, rzek i terenów zielonych, wszelkich tych zakątków. Myśleliśmy tylko o rzece Bug, jednym regionie, a urośliśmy na całą Polskę i nie tylko nad rzekę, ale wyszliśmy wszędzie tam, gdzie potrzeba.
1: No i to chyba właśnie taki bardzo pozytywny efekt tych 8 lat pracy, jak pani teraz właśnie patrzy po zakończeniu tej 8 akcji, tak trochę z perspektywy na to wszystko.
0: Zdecydowanie tak, no bo to jest tak, że na pewno świadomość urosła, tak? Jak zaczynaliśmy akcję, to rzeczywiście niektórzy łapali się za głowę i myślą sobie, ja będę sprzątał po kimś, dlaczego ja mam się schylać po czyjś, po śmieci, które są brudne. No generalnie sprzątanie, nikt nie lubi sprzątać w domu nawet pewnie. To jest tak, natomiast mamy wyjść na łono natury i brać rzeczy, które są brudne, leżą tam od lat, wygrzebywać gdzieś z zakamarków, wyciągać z krzaków.
1: Myślę, że
0: No
1: tutaj
0: to
1: gdzieś dotykamy też jakiegoś takiego poczucia wstydu. Trochę, że muszę z tym workiem wyjść i pokazać się, że no właśnie ja sprzątam po innych, więc no to jest takie słabe, można by powiedzieć kolokwialnie.
0: Tak, no i trochę można powiedzieć, że my zmieniliśmy trochę to myślenie o tym, że wyjście na spacer z workiem, czy spędzenie czasu z rodziną, ze znajomymi właśnie w taki sposób, a nie w inny, czyli poświęcając swój wolny czas na to, żeby oczyścić ważną dla mnie okolicę, to miejsce, z którego korzystam, albo czasem pojechać w inne miejsce zupełnie i dać temu miejscu, które na przykład dla mnie jest ważne pod kątem rekreacyjnym, bo zdarza się tak, że turystycznie gdzieś wyjeżdżamy na przykład i chcemy, żeby to miejsce dalej było czyste i żebyśmy mogli tam przyjeżdżać i z niego korzystać. I tam właśnie w taki sposób też ludzie biorą udział w naszych akcjach, więc my trochę odczarowaliśmy, można powiedzieć, tak na taką większą skalę, bo oczywiście odbywały się akcje sprzątania w szkołach, pamiętamy jeszcze z okazji sprzątania świata były takie akcje, natomiast zwykle one się odbywały właśnie i te dzieci wychodziły i tak wszyscy mówili, a te dzieci biedne muszą wyjść, sprzątać po kimś i że to gdzieś tam w ten sposób się działo, a dzisiaj te rzesze ludzi wychodzą z nami, są w koszulkach operacji Czysta Rzeka i się cieszą, są uśmiechnięci i lubią, jak się spotkają gdzieś w ogóle, nie wiem, na wakacjach albo gdzieś na

0: ulicy i widzą ten znak i się poznają. Na naszych akcjach mamy już takich społeczność liderów, którzy są z nami od 8 lat, niektórzy od kilku lat, więc oni w tych społecznościach szerzą tę informację nie tylko na temat sprzątania, ale w ogóle tego podejścia do przyrody, do dbania o to nasze środowisko, bo dzieje się mnóstwo innych potem pozytywnych rzeczy, właśnie takich ekologicznych, gdzie ludzie są wciągani w tę kwestię, dlaczego ważna jest przyroda, dlaczego ważna jest woda, dlaczego musimy o nią dbać, dlaczego w ogóle mamy cokolwiek robić, tak? Że my żyjemy na jednej planecie, że jesteśmy ludźmi, ale powinniśmy szanować to całe środowisko, które jest wokół nas, że jesteśmy elementem natury, czego jest bardziej złożonego i że wszystkie gdzieś tutaj łączymy kropki, tak? Bo często my gdzieś odłączamy pewne elementy, zdrowie od ekologii, a tak naprawdę to wszystko ma wiele wspólnego i jak o tym wiemy, to zupełnie inaczej podchodzimy do kwestii potem segregacji odpadów, do tego, czy myślimy, czy coś może mieć drugi obieg, w ogóle do zakupów codziennych, tak? Czy potrzebujemy czegoś w opakowaniu? Ja zawsze mówię, że ta nasza decyzja zaczyna się już przy półce sklepowej. Czy na pewno czegoś potrzebuję po pierwsze, a po drugie, czy potrzebuję w opakowaniu, a jeśli już w opakowaniu, to w jakim? A może ja przyniosę to opakowanie ze sobą, a może w ogóle czegoś nie potrzebuję? Może mogę coś kupić w drugim obiegu, albo z czegoś w ogóle zrezygnować, żeby tych opakowań odpadów nie generować. No bo tak naprawdę to my decydujemy o tym, czy używam czegoś więcej, jak wyglądają nasze potem te worki do segregacji. I jak tutaj czasem obserwuję sąsiadów, to widać, kto ma bardziej świadome podejście do tego, jak funkcjonować na co dzień, a kto mniej, bo rzeczywiście po liczbie tych odpadów, które mamy w tych workach zgromadzonych, jakości tych odpadów i surowców, które są potem albo do przetworzenia, albo nie, widać, czy ktoś jest świadomy i w taki sposób funkcjonuje na co dzień. I my na tych akcjach przemycamy ten komunikat, że no, nie tylko chodzi o to sprzątanie na wiosnę i sprzątanie w ogóle, tylko chodzi o to, żebyśmy na co dzień funkcjonowali tak, żeby tych odpadów nie generować, bo jak ich nie generujemy, to potem nie ma tego problemu, że one trafiają właśnie na łono natury. Albo że możemy odpowiedzialnie funkcjonować w taki sposób, że odpoczywamy odpowiedzialnie, czyli jak przygotowujemy się na przykład na piknik, na wycieczkę rowerową, jak zabieramy, czy używamy tych naczyń, czy opakowań wielokrotnego użytku, czy możemy sami coś zrobić w domu, czy właśnie zabieramy chociażby worek ze śmieci ze sobą na takie wypady.
1: No ja mam niestety takie przykre doświadczenie, bo akurat w tym roku pierwszy raz też wziąłem udział w operacji Czysta Rzeka. Tutaj się pochwalę, mój znajomy zorganizował taką akcję nad Wisłą w Warszawie w rezerwacie Ławice Kiełpińskiej i w takich miejscach, które były wyznaczone do grillowania, do robienia ognisk, no tych odpadów właśnie takich po piknikach było niestety bardzo, bardzo dużo i wszystkie je posprzątaliśmy ze znajomymi. Ale chciałem zapytać o to, no bo to jest pierwsza akcja, która odbywa się po wejściu w życie systemu kaucyjnego w Polsce. Czy zauważyliście Państwo, że trochę zmieniło się to, co nad rzekami ląduje, że puszek i plastikowych butelek jest mniej, bo ja znów wrócę do tego doświadczenia z tego sprzątania rezerwatu Ławice Kiełpińskie. Zdecydowanie najwięcej było butelek szklanych, a plastikowych i puszek w zasadzie nie znajdowaliśmy.
0: Tak, to pod tym kątem rzeczywiście możemy zaobserwować taką zmianę, że tych szklanych jest więcej niż tych plastikowych, a wcześniej mówiliśmy o tym, że tych odpadów właśnie takich opakowaniowych i plastikowych i szklanych jest podobnie, tak? Podobna liczba. Natomiast też mogę zaobserwować, zwłaszcza wśród ludzi młodych, którzy sprzątają z nami. Ja mam taką obserwację z akcji szkolnych, których przeprowadziłam kilka, że ludzie młodzi, jak idą z nami na taką akcję sprzątania, to oni najchętniej tylko są odpowiedzialni za frakcję kaucyjną. To znaczy oni zbierają tylko na kaucję, bo potem oczywiście mogą z tego zyskać. Natomiast inne odpady nie mają dla nich znaczenia. One dalej mogą pozostać w krzakach. Więc jakby tutaj, jeśli chodzi o edukację taką, no to oczywiście fajnie jest to mieć tą dodatkową motywację. Zabieramy to, z czego możemy mieć jakąś korzyść, potem wrócić. I to dobrze, że gdzieś tam ktoś, jeśli ma przejść obok tego obojętnie, to i tak weźmie tę butelkę, to weźmie tę butelkę właśnie z tego powodu. Natomiast no, trzeba tych młodych ludzi uświadamiać, że jakby nie tylko korzyści finansowe są ważnymi korzyściami, ale to, że po prostu żyjemy w czystym środowisku, że nie szkodzimy innym organizmom, w ten sposób, no bo rzeczywiście tych innych odpadów ciągle jest dużo, no bo jak znajdziemy jakieś kable na przykład, albo opakowania takie jednorazowe nie wiem, po papierosach, po chipsach i tak dalej, no to one też nie powinny się znaleźć na łonie natury, ale nikt ich nie zbiera z powodów kaucyjnych. Czy właśnie butelek, które ktoś bierze na przykład butelkę tylko i wyłącznie wtedy, kiedy tam jest zwrot kaucji, a jeżeli już nie ma, to już nie opłaca jej wziąć. I takie sytuacje też niestety obserwowałam wśród naszych wolontariuszy, że nie byli zainteresowani tego rodzaju odpadami i taka pani jak ja, to niech ona sobie tam zbierze do tego swojego worka, że tak powiem. Więc to są niefajne zachowania, więc mamy znowu sporo do zrobienia i do edukacji na ten temat.
1: No właśnie, to skoro przy edukacji

0: Jesteśmy. To akcja za nami, ale Fundacja Czysta Rzeka absolutnie nie przerywa teraz działania na kilka miesięcy do kolejnej operacji w przyszłym roku, tylko startuje z kolejnym takim właśnie projektem edukacyjnym. Ekolekcje. Cóż to takiego?
1: Tak jest. My te ekolekcje robimy już od jakiegoś czasu. To są takie lekcje, gdzie my edukujemy właśnie temat wody, przychodzimy do placówek szkolnych i zabieramy te dzieci na zewnątrz. I naszym pomysłem właśnie też z okazji Dnia Dziecka mówimy o tym na przykład, że najlepszym prezentem jest ufundowanie dziecku lekcji przyrody nie w murach szkolnych, nie w ławce szkolnej, ale właśnie na łonie natury, żeby można było tej przyrody doświadczyć, bo dzisiaj dzieci mają trudności z otwarciem zmysłów na to, jak wygląda przyroda, bo często nawet jak idą na spacer, to z tym smartfonem i z oczami przed ekranem, że chcą słuchać muzyki na przykład, a nie tego, co się dzieje wokół i często nie znają odgłosów w ogóle, czy przyrody, czy w ogóle takiego otoczenia, można powiedzieć, bo potem mówimy o tych osobach, które gdzieś jadą rowerem, czy hulajnogą na przykład i nie słyszą, że ktoś coś się zbliża, że w ogóle taka orientacja przestrzenna też kuleje, że tak powiem. Więc my zabieramy te dzieci, pokazujemy im, że można dotknąć mchu, że nie trzeba się tego bać, bo dzisiaj też dzieci boją się wychodzić na przykład do lasu, bo las się mi kojarzy z jakąś czarną, okropną krainą, z tym, że przyroda z kleszczami, z jeszcze jakimiś innymi niebezpiecznymi historiami. Więc dzisiaj pokazujemy, że my naprawdę możemy się tam czuć dobrze i że nie tylko tam odpoczywamy, ale że to ma pozytywny wpływ na nasz dobrostan, że dzięki temu się uspokajamy, bo dzisiaj dzieci są bardzo mocno przebodźcowane właśnie w związku z ekranami. One patrzą tylko i wyłącznie w ekran, więc to widzenie takie przestrzenne też jest ograniczone. Trudno im usiedzieć w ławce na przykład, skoncentrować się na czymś i te wyjścia wyciszają te dzieci, trochę skupiają ich zmysły na zupełnie innych rzeczach niż normalnie. Trudno jest z tymi dziećmi pracować w taki sposób, przyznam, że to nie jest łatwe zadanie dla edukatorów, natomiast gdzieś próbujemy znaleźć takie rozwiązanie, że one też nagle odkrywają, że mogą się tam bawić, że tam może być ciekawie, że gdzieś tam mogą gdzieś zajrzeć, zerknąć przez lupę, że nagle pierwszy raz czegoś dotykają ręką, gołą stopą na przykład, bo dzisiaj też dzieci mają opór przed tym, że one są ciągle ubrane od góry do dołu, że po prostu wszystko musi być sterylne, że my po prostu żyjemy w takich zamkniętych pomieszczeniach, gdzie wszystko musi być czyste, wszystko po prostu musi być idealne, a potem dzieci też nie mogą się pobrudzić, często dostają takie instrukcje od rodziców, a kiedyś dzieci były brudne i były szczęśliwe. I tak się mówi, że brudne dziecko, szczęśliwe dziecko. I coś w tym jest, że jak one mogą i jak na jednych zajęciach, pamiętam, ja też prowadzę zajęcia z elementami kąpieli leśnych i pracowaliśmy z takimi kartami, dziecko wylosowało właśnie stopy i ono pyta się, co ona ma zrobić, bo jakby nie umiała zinterpretować w ogóle tej karty. A ja mówię, no co możesz zrobić? Mówię, masz ochotę, możesz zdjąć buty, możesz spróbować tutaj doświadczyć. On, naprawdę mogę? No i wyskoczył ten chłopiec z tych butów, jakby po prostu to była jakaś fantastyczna historia, że jakbym mu powiedziała, żeby, nie wiem, nawet trudno sobie mi wyobrazić, z czym to porównać, ale był przeszczęśliwy, że on może w liściach po prostu pobiegać. Także to są takie momenty, kiedy wiemy, że warto tych ludzi powrotem, jakby nauczyć powrotu do natury, no, że dla nas kiedyś było naturalne, że my jedziemy na spacer i że chce nam się butami po na przykład jesienią w tych liściach tak poszurać, że tak powiem. Że gdzieś chcemy w kałuży czymś podłubać, że chcemy zerknąć, co tam jest pod mchem, albo w ogóle co to jest mech na przykład, albo porost. I my dzisiaj chcemy właśnie wrócić nad rzekę i do lasu i pokazać, że to jest naturalne nasze środowisko, że warto tam być i że warto dbać o to środowisko, żeby te dzieci nie szły tam potem sprzątać po nas te odpady, tylko żeby szły i tych odpadów tam nie było, żeby one same tych odpadów tam nie wyrzucały. Chciały tam odpoczywać, ale w odpowiedzialny sposób. Więc w Fundacji Czysta Rzeka zapraszamy na takie ekolekcje, żeby te ekolekcje fundować, bo jesteśmy fundacją i dzięki tym środkom, które od Państwa zbierzemy pod hasłem ekolekcje, jeśli takie wpłaty się pojawią, zorganizujemy akcje, zorganizujemy ekolekcje tam, gdzie będą takie potrzeby, kiedy ktoś zechce, to tam dotrzemy, w zależności od tego, ile tych środków zgromadzimy, będziemy takie akcje z tymi ekolekcjami organizować. Także bardzo zachęcam, bo dzisiaj tego świat potrzebuje, tak? Musimy dbać o zdrowie psychiczne i fizyczne i wychodzić właśnie na łono natury, bo jak nie wiemy, czym ta natura jest, no to też trudno potem ludziom tłumaczyć, że warto o to dbać.
0: Cieszę się, że w trakcie tej rozmowy mogliśmy połączyć te wszystkie kropki i powiedzieć o tym,

0: Operacja Czysta Rzeka to coś więcej niż tylko sprzątanie śmieci nad pobliską rzeką. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Trzymam kciuki za powodzenie e-kolekcji. No i mam nadzieję, to znaczy mam nadzieję, pewnie do usłyszenia za rok podczas kolejnej Operacji Czysta Rzeka. Moją gościnią była rzeczniczka operacji Izabela Sałamacha.
1: Dziękuję bardzo i już zapraszam na 9. edycję 1 marca Start Systemu.
0: Będziemy na pewno o tym informować. Dzięki za rozmowę i również dziękuję Państwu za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat. Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
4: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
7: Tu Polskie Radio Warszawa.
8: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
2: Po reklamie.
9: To są informacje Polskiego Radia 24.
10: Minęła 19.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Maja Chwalińska zagra w ćwierćfinale wielkoszlemowego tenisowego turnieju French Open w Paryżu. W czwartej rundzie wygrała dziś z francuską Diane Paris 6-3, 6-2. Polka tak podsumowuje to spotkanie.
11: Jakoś jestem dość spokojna na tym turnieju. Myślę, że może mi to pomaga. Też wydaje mi się, że po prostu chyba troszkę też dorosłam i jakoś tak to cieszę się tym, że tutaj jestem, ale też wiem, że jakby to super bardzo chyba mi tego życia nie zmieni.
10: Ćwierćfinałową rywalką Polki będzie w środę Rosjanka Anna Kalińska. Rządowy samolot w drodze do Chin przewiezie 24-letnią Klaudię, która od połowy kwietnia leży w śpiączce na oddziale intensywnej terapii w Pekinie. Decyzję o wysłaniu maszyny podjął minister obrony. Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że to był jego obowiązek.
12: Natychmiast po powzięciu informacji o stanie pani Klaudii podjąłem decyzję o wydzieleniu samolotu z pierwszej bazy lotnictwa transportowego wraz z zespołem ewakuacji medycznej z Krakowa, o wysłaniu samolotu ze specjalistami w celu transportu do szpitala wojskowego w Polsce.
10: Samolot wystartował z krakowskich Balic około 8 rano. Droga do Pekinu zajmie kilkanaście godzin. Przewidziano międzylądowanie. Na pokładzie jest m.in. matka młodej pacjentki. Według wstępnych ustaleń samolot z 24-letnią Klaudią i rodziną na pokładzie wróci do kraju w czwartek. Od dziś w Warszawie nie kupimy alkoholu między 22 a 6 rano. Stolica właśnie dołącza do miast z nocną prohibicją. Tymczasem w Sejmie w martwym punkcie utknęły przepisy, które wprowadzają ten zakaz w całym kraju. A w przypadku stacji paliw nawet niezależnie od pory dnia. Poseł Nowej Lewicy Andrzej Szejna zapewnia, że przepisy te wkrótce zostaną uchwalone.
13: Ta sprawa wydaje mi się być przesądzoną, że te projekty, ich skutki mają po prostu być zrealizowane, a gdzieś tam pewnie jakiś może lobbing trwa, czy cokolwiek się dzieje, to nie mam takiej wiedzy.
10: W styczniu odbyło się pierwsze czytanie projektów Nowej Lewicy i Polski 2050. Oba zostały skierowane do prac w Komisji Zdrowia. Ta w celu ich rozpatrzenia powołała Komisję Nadzwyczajną, która do tej pory nie zakończyła prac. Nie ma i w najbliższym czasie nie będzie obowiązku wożenia apteczek w samochodach. Spekulacje na ten temat ucina Ministerstwo Infrastruktury. Apteczki nie trzeba będzie wozić we wszystkich autach, mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
14: Myślę, że to jest jednak melodia przyszłości, jeśli chodzi o wejście w życie tego rozporządzenia. Na pewno ono nie wejdzie ani w czerwcu, ani w najbliższych tygodniach czy miesiącach.

0: Rekomenduje posiadanie apteczki w samochodzie ze względu na to, że umożliwia ona udzielenie szybkiej pomocy, ale za jej brak nie będzie w najbliższym czasie żadnej kary.
1: Trzydzieści trzy minuty po godzinie 19:00.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
1: A przed nami trudny, ale bardzo ważny temat. Stwardnienie guzowate jeszcze nie tak dawno kojarzyło się z postępującą niepełnosprawnością związaną z pojawianiem się w mózgu, sercu i innych narządach małych guzków. Trudne do wychwycenia napady padaczki, zaczynające się nawet w niemowlęctwie, występujące nawet kilkadziesiąt razy w ciągu doby, skutkowały upośledzeniem umysłowym. Opracowane w Polsce standardy, dziś stosowane w wielu krajach na świecie, minimalizują skutki stwardnienia guzowatego. W naszym kraju prowadzone są nowoczesne badania, których celem jest opracowanie jeszcze skuteczniejszych metod postępowania. Zapraszam na audycję Samozdrowie.
3: Samozdrowie. Dobry wieczór, w audycji Samozdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa, a z nami profesor Sergiusz Jóźwiak, neurolog, epileptolog, koordynator do spraw chorób rzadkich Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór Pani, dobry wieczór Państwu.
3: Będziemy dzisiaj rozmawiać właśnie o chorobie rzadkiej, ale o chorobie, która może mieć bardzo groźne konsekwencje, ale jednocześnie o tym, jak wielki wysiłek i olbrzymią wiedzę włożył Pan profesor w to, żeby opiekę nad osobami chorymi na stwardnienie guzowate, bo o nim będziemy dzisiaj rozmawiać, uczynić nowocześniejszą i uczynić wszystko, żeby opieka i leczenie odbywały się z korzyścią dla pacjentów, małych pacjentów. Panie profesorze, gdy mówimy o jakiejś chorobie, która ma w nazwie stwardnienie, to pierwsze skojarzenie wszystkich to oczywiście stwardnienie rozsiane, stwardnienie guzowate. Co to za choroba? Rozumiem, że dotyczy przede wszystkim dzieci w tym wieku dziecięcym, a nawet w wieku płodowym jest diagnozowana.
4: Rzeczywiście często te pierwsze objawy występują w wieku dziecięcym, ale staramy się w tej chwili zwrócić uwagę, że również te dzieci stają się dorosłymi. I to choroba nie dotyczy tylko i wyłącznie dzieci, również dotyczy dorosłych. Poszukujemy nawet ośrodków, które będą tym się zajmować u dorosłych, bo rzeczywiście takich nie ma. Natomiast choroba stwardnienie guzowate jest chorobą genetycznie uwarunkowaną. Dziedziczy się ona w sposób autosomalny, dominujący, to znaczy, że rodzic, który jest chory na tą chorobę, ma ryzyko posiadania dziecka 50-procentowe. Każdej ciąży. Stąd rzeczywiście jest istotne, ażeby tą diagnostykę tej choroby przeprowadzać jak najdokładniej i przeprowadzać również, jeśli chodzi o badania genetyczne, ażebyśmy potrafili właściwie stosować poradnictwo genetyczne w tych często młodych rodzinach, które już mają jedno dziecko ze stwardnieniem guzowatym.
3: Stwardnienie guzowate, czyli co? W organizmie pojawiają się guzy, guzki?
4: Znaczy, historycznie nazwa tej choroby pochodzi stąd, że została ona zdiagnozowana pod koniec XIX wieku i na badaniach sekcyjnych stwierdzano guzy w obrębie mózgu. Obszary, które były takie twardsze niż otaczająca tkanka. Stąd powstała ta nazwa, stwardnienie guzowate. Natomiast ta choroba cechuje się również powstawaniem nowotworów. Nowotworów najczęściej łagodnych w różnych narządach. Nie tylko w mózgu, ale również są nowotwory w nerkach, nowotwory w wątrobie. Nowotwory w sercu u najmłodszych dzieci, płodów, które teraz często są przez nas wykorzystywane do właśnie wczesnej diagnostyki tego schorzenia, ponieważ w okresie pierwszych 20-22 tygodniach życia już pojawiają się one na badaniach ultrasonograficznych. Stwierdzenie zmian w sercu, guzów serca u płodów, a zwłaszcza mnogich guzów serca, jest w blisko 100% równoznaczne z możliwością rozpoznania tej choroby w okresie późniejszym. Często wykonujemy jeszcze w okresie ciążowym badanie mózgu, rezonans magnetyczny płodu w łonie matki. I jeśli również stwierdzamy cechy tej choroby, to mamy rozpoznanie przed urodzeniem.
3: To zapytam, po co ta diagnostyka?

0: dlaczego się ją wykonuje, co nas doprowadzi też do odpowiedzi na pytanie, na czym ta choroba polega, bo nie mówimy o, chociaż mówimy o nowotworze łagodnym i używamy sformułowania guzy guzki, to mówimy o chorobie, która ma bardzo poważne konsekwencje dla osób, które chorują, łącznie z tym, że z upośledzeniem wszelkich funkcji życiowych.
1: Choroba ta ma wiele swoich oblicz, tak? Także pierwsze objawy zazwyczaj pojawiały się u pacjentów małych w pierwszym, czwartym, piątym, szóstym miesiącu życia. Te dzieci były kierowane do ośrodków medycznych z powodu padaczki. Taki był scenariusz 30 lat temu. Najczęściej te dzieci właśnie trafiały z powodu padaczki, która powodowała u nich zahamowanie rozwoju psychoruchowego, a później również rozwoju takiego intelektualnego. Te dzieci przestawały mówić, przestawały się porozumiewać z rodzicami, stawały się autystyczne. I w dużym stopniu było to spowodowane wystąpieniem pierwszych napadów padaczkowych. Tak było kiedyś i stąd ten zwrócenie uwagi na tą padaczkę jest niezwykle istotne dla dalszego funkcjonowania nie tylko tego dziecka, ale w ogóle całej rodziny, ponieważ posiadanie dziecka z niepełnosprawnością, które potem staje się osobą dorosłą, wymaga zapewnienia opieki przez całe życie.
0: A ilu osób dotyczy ta choroba?
1: Ta choroba należy do chorób rzadkich. Występuje z częstością 1 na 6 tysięcy w populacji ogólnej. Także nie jest znowu aż tak bardzo rzadka. Mamy
0: no właśnie chciałam powiedzieć, że nie tak myślałam, że rzadsza niż 1 na 6 tysięcy.
1: 1 na 6 tysięcy. No od choroby rzadką rozpoznajemy, kiedy jest 1 na 2 tysiące albo rzadziej. No 1 na 6 tysięcy to już jest mniej niż 1 na 2 tysiące, ale jednak nie jest to 1 na 50 tysięcy, czy nie jest to choroba ultra rzadka. Tacy pacjenci są wśród nas. Wczoraj miałem pacjenta, który był pacjentem dorosłym i przyszedł z pewnymi objawami tej choroby, bo nie u wszystkich ta choroba tak samo występuje. Także guzy serca, mnogie guzy nerek mogą być też objawem tej choroby, ale to guzy nerek są szczególnie jakimś dominującym objawem u osób dorosłych.
0: Przyszedł jako osoba dorosła, czyli co? Nie miał ataków padaczki?
1: Nie miał ataków padaczki. Trochę skomplikujemy, bo są tacy pacjenci, którzy są mozaikami. To jest szczególny rodzaj takiego zaburzenia genetycznego, kiedy mutacja zachodzi nie we wszystkich komórkach organizmu, a tylko w części komórek, a zatem nie cały organizm jest jakby chory, tylko jest część organizmu chora i stąd ten skąpoobjawowy przebieg choroby. I bywają pacjenci do tego stopnia, tych komórek jest mało chorych, że nie potrafimy rozpoznać tej choroby za pomocą badania genetycznego, takiego zwykłego badania sekwencjonowania genów. U tych pacjentów nie stwierdzamy istnienia tej mutacji, bo ona jest obecna w niewielkiej grupie tylko tych komórek i tego się nie da wykryć. Natomiast oni mogą mieć objawy skąpoobjawowe.
0: Wspominał pan profesor, że jednym z objawów jest padaczka. Padaczka, która może prowadzić do ciężkiego upośledzenia. Dlaczego tak się dzieje?
1: Wystąpienie padaczki w pierwszych miesiącach życia to wystąpienie padaczki w tym w okresie, kiedy mózg rozwija się najszybciej. W tym czasie małe dziecko nabywa nowych umiejętności, zaczyna mówić, sylabizuje, później zaczyna się poruszać. Jeżeli wystąpią napady padaczkowe, jest dużo wyładowań w zapisie EEG, to mózg jest, ta praca mózgu jest zaburzona. I ten czas na rozwój jest po części stracony. W momencie, kiedy nawet opanujemy napady padaczkowe po trzecim roku życia na przykład, to już dziecko nie nadrobi tych swoich zaległości rozwoju. Ten czas, to okno na rozwój się zamknęło i no, pozostanie na tym niższym etapie rozwoju. Nie będzie mogło już tam funkcjonować w pełni.
0: Rozmawialiśmy jeszcze przed naszym dzisiejszym nagraniem o tym, jak diagnozować stwardnienie guzowate, jak to się robi. Pan profesor wspominał o tym, że zdarzało się, że mali pacjenci trafiali pod opiekę lekarzy później niż można by nawet było zacząć działać, no bo rodzicom trudno jest dosyć

0: samemu stwierdzić, że to padaczka. Nam padaczka zazwyczaj kojarzy się z drgawkami, a to wcale nie musi tak wyglądać, zwłaszcza u małego dziecka.
1: Tak, no zwłaszcza teraz mamy raczej rodziny z jednym dzieckiem częściej niż z wieloma dziećmi i w związku z tym to są najczęściej młode rodziny, które mają pierwsze swoje dziecko i trudno im jest rozpoznać, czy różne zachowania dziwne u dziecka, które obserwują, czy to jest norma, czy też to jest coś nieprawidłowego. I te pierwsze objawy padaczki są naprawdę bardzo trudne do rozpoznania nawet dla specjalistów. To są czasami kilkunastosekundowe znieruchomienie, brak reakcji dziecka na zaczepienie przez rodziców, jakiś nierówny oddech, niewielki dyskretny oczopląs, ale to wszystko szybko mija. Z czasem w następnych dniach i tygodniach pojawiają się takie momenty częściej, potem coraz częściej, potem coraz mocniejsze i później dopiero występują wyraźne drgawki, występują napady tak zwane zgięciowe, z przygięciem głowy do tułowia, z rozrzuceniem rączek. No to już jest coś, co łatwo można zobaczyć i stwierdzić, że to jest nieprawidłowe.
0: Ale to już wtedy czasami oznacza, że to spustoszenie w ośrodkowym układzie nerwowym już się dokonało.
1: Tak, niestety tak to oznacza, ponieważ no, ta padaczka już jest bardzo trudna do leczenia. Przyjmuje się, że w przypadku wystąpienia już na tym etapie, jeżeli zaczynamy leczyć tych napadów zgięciowych, no to 60% tych padaczek to są padaczki lekooporne. Takie padaczki, które będą musiały być leczone kilkoma lekami i też będzie możliwe zmniejszenie liczby napadów, ale niekoniecznie całkowite ich ustąpienie. Także tu to energiczne i zdecydowane leczenie jest niezwykle, niezwykle istotne.
0: Pan profesor był jednym z prekursorów leczenia w ogóle stwardnienia guzowatego. Wiem, że ten schemat w pewnym sensie nawet został powielony przez inne kraje. Na czym to polega? Chodzi o wyłapanie jak najwcześniej w takim razie osoby ze stwardnieniem guzowatym i co można zaproponować? Jaki rodzaj leczenia?
1: Czy oczywiście leczyliśmy padaczkę w stwardnieniu guzowatym od wielu lat. Natomiast to, czego my żeśmy tutaj dokonali, ta zmiana w postępowaniu leczniczym polegała na tym, że w pewnym momencie, pomimo tego, że rozpoznawaliśmy u tych dzieci tą chorobę, stwardnienie guzowate, już u noworodków, w pierwszych miesiącach życia, to zgodnie z obowiązującymi w ówczesnym czasie zasadami prosiliśmy rodziców, żeby przyszli do nas dopiero wtedy, kiedy będą napady. Ponieważ nic wcześniej nie mogliśmy im zaproponować. Nie było czegoś takiego jak prewencja padaczki. W związku z tym ci rodzice przychodzili do nas właśnie wtedy, kiedy te napady już były dla nich widoczne. Czyli no, zazwyczaj kilka ładnych tygodni już po tak naprawdę rozpoczęciu się tej padaczki.
0: Dlaczego to wczesne rozpoczęcie leczenia jest takie ważne?
1: To leczenie, żeby rozpocząć wcześniej, no musimy rozpocząć, ponieważ jeżeli zahamujemy tą rozwijającą się padaczkę, my to nazywamy epileptogenezą, czyli ten okres rozwoju padaczki, to nie doprowadzimy do lekooporności. Mało tego, ta padaczka powodowała również i to opóźnienie rozwoju i cechy autystyczne u tych dzieci. Natomiast to nasze postępowanie, które wprowadziliśmy przed kilkunastu laty, polegało na tym, że wykonywaliśmy badania EEG u tych noworodków i niemowląt co 4 do 6 tygodni przez całe 2 lata życia w oczekiwaniu, że może rzeczywiście znajdziemy zmiany, które będą prowadziły do padaczki, jeżeli takie się pojawiały, a pojawiały się te zmiany u około 70% dzieci, które obserwowaliśmy w taki sposób prospektywny, czyli właśnie od okresu noworodkowego aż po 24 miesiąc życia. Jeżeli się pojawiały te zmiany, to włączaliśmy leczenie. Jeżeli się one nie pojawiły, to te dzieci nie wymagały leczenia, ale te, które nie wymagały leczenia, to było tylko 30%. W związku z tym to włączaliśmy leczenie jakby niejako przed napadami klinicznymi. To była ta zmiana, nie czekając na te napady, na ich pojawienie się, tylko żeby włączyć wcześniej. To jest zazwyczaj kilka tygodni przed faktycznym pojawieniem się napadów padaczkowych. I takie postępowanie w naszych badaniach, które żeśmy po raz pierwszy opublikowali, to w 2011 roku, no, spowodowało, że nie mieliśmy żadnego pacjenta w tej grupie badanej w ten sposób z

0: cięższymi formami upośledzenia rozwoju w porównaniu z, podczas gdy w tej grupie leczonej poprzednio, tym takim tradycyjnym sposobem, około 33% chorych miało te ciężkie formy upośledzenia właśnie bez kontaktu z rodzicami, bez rozwoju mowy, no, którzy absolutnie wymagaliby całkowicie opieki drugiej osoby, jeżeli to tak się utrzyma, a wtedy się raczej utrzymywało ten rozwój na tym poziomie, no to właściwie przez całe życie.
1: Stwardnienie guzowate to, jak sama nazwa wskazuje i o czym pan profesor mówił, także guzy, chociażby guzy w sercu. Wiem, że dziś w sukurs lekarzom w diagnostyce stwardnienia guzowatego no przychodzi też diagnostyka prenatalna i badania genetyczne. To można wyłapać już na bardzo, bardzo wczesnym etapie.
0: Tak, te badania genetyczne mogą wybadać, ale trzeba wiedzieć, u kogo badać. I generalnie o wiele lepszym tutaj dla nas akurat w tej chorobie takim wskaźnikiem, kogo poddawać temu badaniu, kogo obserwować, są guzy serca. Mnogie guzy serca, które są wykrywane u wszystkich ciężarnych w Polsce. Mamy badania przesiewowe oceniające strukturę serca, budowę serca w 22 tygodniu ciąży. I w tych badaniach zazwyczaj, jeżeli płód ma stwardnienie guzowate, wykrywane są właśnie te pierwsze objawy, te guzy serca. To jest no, znacznie okazał się bardziej skuteczniejszym takim wykładnikiem niż poszukiwanie, oczekiwanie i badanie rodzin, powiedzmy, ze stwardnieniem guzowatym. Oczywiście tam to ryzyko znalezienia innych osób czy dzieci ze stwardnieniem jest też duże, ale tu chodzi o to, żebyśmy mogli też również znaleźć wcześniej u tych, którzy nie podejrzewają u siebie w ogóle choroby, w tych rodzinach, które nigdy nie miały takiej choroby i po raz pierwszy właśnie mają dziecko ze stwardnieniem guzowatym. I żebyśmy w tych rodzinach potrafili rozpoznawać, zanim to dziecko się urodzi, żeby włączyć to leczenie przeciwpadaczkowe jak najwcześniej i zapobiec zarówno padaczce, ale przede wszystkim właściwie nawet temu opóźnieniu rozwoju. Tak naprawdę to nie padaczka była naszym celem, żeby byśmy chcieli leczyć, żeby ona się nie pojawiła, tylko żeby dziecko nie miało opóźnienia rozwoju.
1: I widzi pan na przestrzeni tych lat badań, zajmowania się stwardnieniem guzowatym, ten właśnie postęp i to, jak pacjenci wyglądali kiedyś, a jak funkcjonują dzisiaj przy odpowiedniej prewencji, przy wczesnej diagnostyce i takim właśnie wsparciu?
0: Tak, no to widać. No oczywiście nie u wszystkich pacjentów jesteśmy w stanie całkowicie zapobiec padaczce. Czasem występują pojedyncze napady padaczkowe, czasem występuje też i opóźnienie rozwoju w stopniu lekkim, ale w zdecydowanej większości chorych, tych naszych pacjentów, rozwój jest znacznie lepszy. Także no, to, że to jest słuszna idea, to również przekonujemy się z tego, że w wielu krajach to po prostu się przyjmuje.
1: Ten model, który tutaj zastosowano u nas,
0: się przyjmuje, także w tej chwili i w Europie mamy zalecenia właśnie wykonywania badań EEG. To pierwszy krok jakby, żeby się przekonać i żeby lekarze się również przekonali, że trzeba to leczyć. Ale zanim ośrodki się przekonały o tym, że trzeba leczyć, to najpierw musiały się przekonać w ogóle, że trzeba robić badanie EEG u tych dzieci. I to nastąpiło, i to już mówię teraz w czasie przeszłym, ponieważ rzeczywiście wiele ośrodków na świecie wykonuje w tej chwili te badania EEG. I również ponad 50% w takiej ankiecie, którą żeśmy przeprowadzali, tych ośrodków na świecie zajmujących się stwardnieniem rzeczywiście leczą prewencyjnie.
1: Niedawno konferencja, kongres, a ja zapytam o to, co najnowsze w leczeniu stwardnienia guzowatego. W jaki sposób jeszcze można tym pacjentom pomóc? Czy są leki, czy są nowe metody?
0: Od kilkunastu lat również stosujemy w leczeniu manifestacji objawów stwardnienia guzowatego inhibitory szlaku mTOR.
1: Bardzo naukowo, ja wiem,
0: ja mógłbym podawać tutaj nazwy, ale tu myślę, że nie w nazwie jest tutaj najważniejsze. Chodzi o to, że ta mutacja, która prowadzi do tej choroby, ta zmiana genetyczna powoduje odhamowanie nowotworzenia. O, to myślę, że to jest proste sformułowanie.
1: O, odhamowanie nowotworzenia.
0: Czyli po prostu w organizmie człowieka zaczynają rosnąć nowotwory. No taki jest ten efekt tej zmiany genetycznej. Natomiast...
1: Nowotwory łagodne, ale jednak wpływające
0: one są łagodne,
1: na
0: ale mogą
1: życiowe.
0: Też i zezłośliwieć, ale w większości są łagodne. No właśnie, ale dotyczy

0: nerek, wątroby, serca, mózgu, w wielu narządach. I te inhibitory szlaku mTOR, tak bardzo nam naukowo brzmiąca nazwa, powodują, że rzeczywiście te znowu to, ten cały szlak i to nowotworzenie jest przehamowane z powrotem. Także one potrafią to odwrócić. I stosujemy w tej chwili no, już w wielu sytuacjach, możemy zarówno w padaczce, jak i w nowotworach stosować tego typu leczenie. Ale co jest nowością, to w tej chwili uważa się, że zastosowanie ich jak najwcześniej, to znaczy właśnie też u noworodków, niemowląt, tych inhibitorów mTOR, a nie leków przeciwpadaczkowych, zapobiega nie tylko padaczce, ale również pewnym zmianom, zapobiega tym guzom również, ale również nieprawidłowym połączeniom neuronalnym. Znowu taka nazwa naukowa może, ale to za tym się kryje możliwość powstawania autyzmu między innymi. Czyli stosowanie inhibitorów mTOR zapobiegałoby również nie tylko padaczce u tych dzieci, ale pewnym cechom autystycznym, które u nich się też czasem obserwuje. I to prawdopodobnie trzeba leczenie rozpocząć jak najwcześniej. Podejmowane są w tej chwili, już pojawiły się pierwsze takie opisy pacjentów, którzy z powodu mnogich guzów serca u płodów, czyli też guzów zagrażających życiu tych płodów, musiały te płody dostać te inhibitory mTOR. I jest, spodziewają się lekarze, że takie wczesne zastosowanie może również odwrócić te nieprawidłowe połączenia neuronalne i właśnie spowodować, że te cechy autystyczne i te cechy prowadzące do padaczki u tych dzieci się też nie rozwiną i będzie to leczenie jeszcze bardziej skuteczne.
1: I dostęp do takiego leczenia mają już pacjenci w Polsce, chociażby w jakimś, nie wiem, programie lekowym? Czy mamy już pacjentów, którzy taką ścieżką są prowadzeni?
0: Programy lekowe raczej są wprowadzane wtedy, kiedy leki są zarejestrowane i wtedy, kiedy chcemy udostępnić ich dla naszych pacjentów, ale już jest udokumentowane ich działanie. Jak w przypadku tak wczesnego stosowania tych inhibitorów mTOR u płodów, to nie mamy jeszcze tego udokumentowane. To są pierwsze jakby jaskółki, można by powiedzieć, takie próby stosowania. Musimy się przekonać, na ile one są po pierwsze skuteczne, na ile one są bezpieczne. I zapewne, no na razie to jest wymuszone tymi guzami serca, że po prostu trzeba im zastosować to leczenie, ale jeżeli się okaże po zebraniu większej grupy pacjentów, że jest to skuteczne i bezpieczne, prawdopodobnie będziemy mogli wnioskować o jakiś wspólny projekt i być może, że rzeczywiście wejdzie to do standardu postępowania.
1: Patrzy pan z nadzieją w takim razie po tych latach pracy i właściwie wypracowania standardów, z których dziś korzystają w innych krajach. Patrzy pan z nadzieją na te badania i taką szansę dla pacjentów?
0: Jak najbardziej. No, cały czas pracujemy nad tym i to jest nasze normalny dzień powszedni. Konferencja, która się odbyła, również była taką okazją do spotkania i omówienia tego typu różnych nowych terapii z lekarzami z innych ośrodków. W konferencji uczestniczyło szereg również właśnie amerykańskich lekarzy, którzy no, podobną pracę wykonują w Stanach za oceanem. Mogliśmy się podzielić wspólnie tymi doświadczeniami i zaplanować wspólne badania dalsze.
1: Panie profesorze, a co dla pana jest w tej chwili najważniejsze?
0: Najważniejszym chyba byłoby to, żeby ta wiadomość o potrzebie wczesnej diagnostyki tych guzów serca i co dalej robić z tymi guzami, że potrzebujemy zrobić badanie rezonansu magnetycznego, żeby to jak najbardziej rozpowszechniło się w społeczeństwie, żebyśmy wiedzieli, że mamy możliwości diagnostyki, ale potem będziemy mogli przedstawić możliwości leczenia tym pacjentom. To jest dla nas najważniejsze, bo jeżeli pacjenci do nas trafiają już z napadaniem padaczkowym, to niestety nie mamy takich możliwości już leczenia, niż jeżeli trafią oni w znacznie wcześniejszym okresie.
1: No to ja trzymam kciuki i mam nadzieję, że wszyscy słuchacze audycji Samozdrowie również te kciuki będą trzymać, bo choć choroba rzadka, to tak jak słyszeliśmy, no wcale nie tak rzadko wykrywana. 1 na 6 tysięcy przypadków. Stwardnienie guzowate, o którym dziś będziemy już wiedzieć więcej. Choroba, która powodowała jeszcze kilkanaście lat temu olbrzymie perturbacje zdrowotne, dziś wcześnie diagnozowana i odpowiednio prowadzona, ma te

0: dramatyczne i destrukcyjne skutki dla organizmu, no właściwie zminimalizowane. No przede wszystkim, tak jak słyszeliśmy, chodzi o to, żeby zapobiec niedorozwojowi umysłowemu, atakom padaczki, które niszczą organizm młodych ludzi. Choć jak słyszeliśmy, są nawet osoby, które dopiero w wieku dorosłym, dojrzałym dowiadują się o tej chorobie. Gościem audycji Samozdrowie był profesor Sergiusz Jóźwiak, neurolog, epileptolog, koordynator do spraw chorób rzadkich z Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Serdecznie dziękuję, panie profesorze.
1: Dziękuję pani, dziękuję państwu.
0: Państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po 19.30. Żegna się z państwem Małgorzata Telmińska.
2: Samozdrowie.
3: Reklama.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Generał Ireneusz Nowak będzie nowym dowódcą operacyjnym rodzajów Sił Zbrojnych. Afera korupcyjna w poznańskim magistracie, są zatrzymania i zarzuty dla ponad 20 osób. 15 tysięcy dzieci przyszło na świat w 2 lata dzięki rządowemu programowi in vitro. Minęła godzina 20. Ewa Worobiec, zapraszam. Będzie zmiana na stanowisku dowódcy operacyjnego rodzaju Sił Zbrojnych. Stery przejmie generał Ireneusz Nowak. Będzie odpowiedzialny m.in. za wysyłanie żołnierzy na zagraniczne misje. To doświadczony pilot F-16. Oficer w ostatnich latach był inspektorem Sił Powietrznych.
2: Nominację wręczy oficerowi zwierzchnik Sił Zbrojnych prezydent Karol Nawrocki. Generał Ireneusz Nowak to znany i doświadczony pilot. To on siedział 22 maja za sterami jednego z myśliwców F-16, które eskortowały 3 F-35 do bazy w Łasku. Wcześniej nadzorował cały program wdrażania do armii nowych samolotów 5. generacji. Generał Nowak na stanowisku dowódcy operacyjnego zastąpi innego doświadczonego oficera, generała Macieja Klisza. Ten z kolei już w lipcu obejmie stanowisko szefa sztabu w dowództwie NATO w Brunsum. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 2 osoby w śledztwie dotyczącym wręczenia łapówek urzędnikom z poznańskiego magistratu i zarządu dróg miejskich. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak deklaruje dalszą współpracę z CBA w celu wyjaśnienia sytuacji.
3: To jest największa afera korupcyjna w 11 latach sprawowania przeze mnie urzędu. To jest absolutnie dla mnie nieakceptowalne. Nie akceptuję korupcji, nie akceptuję również stwarzania warunków do takiej korupcji, do pewnej uznaniowości decyzji.
1: Zatrzymani usłyszeli 10 zarzutów dotyczących przestępstw korupcyjnych oraz prania pieniędzy. W wyniku toczącego się śledztwa zarzuty przedstawiono ponad 20 osobom. Rok temu Polacy wybrali Karola Nawrockiego na prezydenta. To był rok, który zaczął się mocnym uderzeniem. Tak pierwsze miesiące prezydentury oceniają politolodzy. W ich opinii Karol Nawrocki zaproponował inny styl sprawowania urzędu, ale nie przełożyło się to na wzrost poparcia dla niego.
4: Zdaniem doktora Jakuba Jakubowskiego, po roku od drugiej tury wyborów prezydenckich można już wyciągać wnioski z działań podejmowanych przez Karola Nawrockiego.
5: To jest raczej cel przeszkadzania rządowi. Mało jest tych pozytywnych inicjatyw.
4: W opinii politologa walka z rządem będzie definiowała tę prezydenturę.
5: Przynajmniej do przyszłego roku, a co później zobaczymy w zależności od tego, jaki będzie wynik wyborczy.
4: Profesor Szymon Ossowski wskazuje, że regularne weta stały się znakiem rozpoznawczym Karola Nawrockiego.
6: To się stało jego takim symbolem w czasie tej prezydentury.
4: Zdaniem politologa obecnie

0: obecny prezydent nie zyskał od drugiej tury wyborów większej liczby zwolenników.
1: Różne badania pokazują, że zwolenników jest mniej więcej tyle, co przeciwników, a niektóre pokazują, że nawet więcej. No to gorzej niż na przykład za prezydenta Dudy, który po roku miał jednak więcej zwolenników niż przeciwników.
0: Dziś mija rok od drugiej tury wyborów prezydenckich, w której Karol Nawrocki pokonał Rafała Trzaskowskiego.

0: rodzice Olka.
1: Wiemy z przecieków, że to było pierwsze dziecko, które urodziło się z tego programu dofinansowanego, więc no fajnie, rzeczywiście rośnie.
2: Mówi mama, tata, tupta, także jest zdrowy i uśmiechnięty bardzo.
0: Do rządowego programu in vitro zakwalifikowało się prawie 50 tysięcy par dotkniętych niepłodnością. Prezydent Rumunii nie wyklucza wydalenia rosyjskiego ambasadora z Bukaresztu, jeśli dojdzie do kolejnych incydentów z udziałem rosyjskich dronów. W wywiadzie dla BBC podkreślił, że Rumunia dysponuje jeszcze szeregiem środków dyplomatycznych wobec Moskwy.
3: Dan zaznaczył, że nie ma żadnych wątpliwości, iż dron, który kilka dni temu uderzył w blok mieszkalny w Gałaczu, był rosyjskim bezzałogowcem typu Garand 2. Jak wyjaśnił, rumuńskie służby porównały jego szczątki z elementami innego drona odnalezionego wcześniej na terytorium kraju i uznały je za identyczne. Według prezydenta maszyna należała do grupy prawie 50 rosyjskich dronów atakujących ukraińskie porty nad Dunajem. Jeden z nich po trafieniu przez ukraińską obronę przeciwlotniczą zmienił kurs i wleciał nad Rumunię. Prezydent podkreślił jednocześnie, że nie uważa incydentu sprzed kilku dni za celowy atak na Rumunię. Odrzucił jednak sugestię Kremla, jakoby dron mógł być ukraińskiego pochodzenia. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: Z powodu niskiego stanu wody i remontu nieczynne są trzy przeprawy promowe przez Odrę w województwie lubuskim. Chodzi o promy zlokalizowane w ciągu dróg wojewódzkich w Połęcku, Pomorsku i Brodach. Informuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. W najbliższym czasie nie ma większej szansy na zmianę tej sytuacji.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Prognoza pogody. W nocy na wschodzie i południowym wschodzie przelotne opady deszczu i lokalnie burze. Lokalnie też mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura przeważnie od 9 do 13 stopni. A jutro na wschodzie kraju przelotny deszcz i burze, lokalnie z gradem. Temperatura w dzień od 20 do 25 stopni, chłodniej miejscami w rejonie Wybrzeża i rejonach podgórskich Karpat. Tam 19.
5: W Polskim Radiu 24.
6: Jest 6 minut po godzinie 20. Już za chwilę magazyn sportowy.
4: Sport.
6: A razem ze mną w studiu Grzegorz Nowaczyk. Sukces Maji Chwalińskiej na French Open. Jak ci się podoba określenie Świątek 2-0?
7: No, myślę, że raczej skupmy się tutaj na Maji Chwalińskiej. Ona lubi się z Igą Świątek, ale myślę, że nie aż tak bardzo, żeby tutaj ją trochę naśladować aż tak w tym stopniu, żeby brać jej nazwisko.
6: No to powiedzmy tak, Maja Chwalińska idzie jak burza. To jest dobre określenie?
7: Tak, nie zatrzymuje się. Maja Chwalińska nie daje na razie szans swoim rywalkom i to jest... Powiem szczerze, bardzo duże zaskoczenie, bo nie postawiłbym czegokolwiek, złamanego grosza nawet na to, że Maja Chwalińska będzie ostatnią Polką w tym turnieju, a że wejdzie do ćwierćfinału, to już na pewno nigdy w życiu bym nie powiedział.
6: I to jest, proszę Państwa, magia sportu. Więcej takich emocji już teraz.
7: I właśnie o tej Maji Chwalińskiej będziemy teraz rozmawiać z Cezarym Guriewem, który jest w Paryżu, jest na kortach imienia Rolanda Garrosa, no i śledzi to wszystko dla nas, co tam się dzieje. Dobry wieczór, Czarku.
8: Dobry wieczór, Grzegorz. No, dzieje się rzeczywiście bardzo dużo zaskakującego, bo oczywiście czekaliśmy na piąty tytuł Igi Świątek, wierzyliśmy w to przebudzenie, no to też długa historia. Można by analizować. Mam nadzieję, że Iga odpocznie. No, Maja jest rewelacją. Maja podbija serca. Maja dzisiaj no, ostudziła zapały miejscowych kibiców. 15 tysięcy kibiców na korcie Filipa Chatrier. I Maja pokonała zawodniczkę gospodarzy Diane Parry. Nadzieje Francuzów. No i zaskoczyła tutaj miejscowych kibiców, bo wygrała pewnie 6-3, 6-2.
7: No właśnie, można mówić o zaskoczeniu, chociaż też zaskakujące jest to, że w tak dalekiej fazie turnieju, 1/8 finału, grały ze sobą zawodniczki, które oscylują tam w okolicach setnego miejsca w rankingu, więc no, dobrze się to też troszkę ułożyło dla Mai Chwalińskiej, że trafiła na 92 w zestawieniu WTA.

0: jej francuskie Paris.
1: Tak, ale też trzeba powiedzieć, że francuska miała te swoje problemy w poprzednich sezonach zdrowotne, a tutaj 4 lata temu, pamiętam, oglądałem ten mecz na korcie Philippa Chatrier, to był rok 2022, pokonała obrończyni tytułu Barborę Krejcikową, nieznaną Czeszkę, wygrała w 3 setach, także ona też potrafi pięknie zagrywać, ma czucie takie tenisowe. No i dzisiaj też pokazała wiele ładnych akcji, no ale została no rozbita, bo inaczej nie jestem w stanie tego powiedzieć. To, co ta Maja pokazywała, jak zmieniała rytm, no my już się do tego przyzwyczailiśmy, a nie mogą się do tego kolejne rywalki przyzwyczaić, bo Grzegorz, pamiętamy, że była Qin Wenchen, była Elise Mertens, przecież była Maria Sakkari i teraz Diane Parry, tak jak powiedziałem, już tutaj się pokazywała w Paryżu. Rozegrała już wielokrotnie mecze na korcie Philippa Chatrier, a dzisiaj o 10:15 pojawiła się tutaj Maja. Miała trening, podeszła do tej tablicy pamiątkowej, która 4 czerwca rok temu została tutaj na korcie tak pięknie położona. To hołd dla Rafy Nadala, który wygrywał w Paryżu 14 razy. Maja chłonęła atmosferę. No a dzisiaj pokazała, że na nią nie robi tutaj wrażenia kort wypełniony do ostatniego miejsca. No pokazała niezwykłą odporność psychiczną, no taką swobodę, radość z grania. No niesie ją ten paryski klimat i przecież to dziewczyna, mówiłeś o tych rankingach, no przecież Maja 3 raz gra w głównej drabince turnieju wielkoszlemowego i tutaj sprawia tak wielką sensację.
0: No tak, na pewno duże zaskoczenie dla nas, im plus, dla Francuzów im minus. Przypomnijmy, że oczywiście dzisiejsza rywalka Polki to francuska, ale moim zdaniem nie było tego tak czuć na korcie. Ta publiczność w Paryżu bardzo taka gościnna, można powiedzieć, też dla Mai Chwalińskiej.
1: Tak, publiczność, jak zorientowała się, że no nic z tego nie będzie, jak to się mówi, z tej mąki nie będzie chleba. Zaczęła obserwować, co ta dziewczyna niewysoka wyczynia na tym korcie i pod koniec meczu Diane Parry, która jeszcze na początku próbowała, no zmieniła taktykę, starała się przyspieszać, mocniejsze piłki, serwis jej wchodził, no ale potem to był taki moment też, że potknęła się, przewróciła, nie trafiła w kort Maja, ale to już było takie jakby zaakcentowanie przez Maję, że ona tutaj cały czas będzie szukać możliwości, żeby nękać tę swoją rywalkę. No i wygrała. Kibice rzeczywiście no, pięknie później oklaskiwali. Myślę, że o Maji się będzie mówić coraz więcej. Dzisiaj też konferencja prasowa w tej głównej arenie. Dużo pytań przez dziennikarzy w tej części angielskiej. Także no wszyscy są zachwyceni. Ja pamiętam taką sytuację w 2011 roku, kiedy Łukasz Kubot przebrnął eliminację, kwalifikację, choć też miał tam moment zagrożenia w jednym z pojedynków. No i to był chyba najlepszy tenis Łukasza. Co prawda nie awansował do ćwierćfinału, bo przegrał z Hiszpanem Lopezem, choć miał 2 piłki meczowe, ale wtedy też zadziwiał. A Maja no bije te rekordy, kwalifikacje. I teraz już ma ćwierćfinał. No i w tym kolejnym meczu pojutrze wydaje mi się, że też nie będzie bez szans, bo Anna Kalińska to jest ta rywalka, z którą myślę, że Maja może swobodnie rywalizować.
0: No oczywiście, no teraz jesteśmy w takim nastroju i też Maja nam dała taką możliwość, że właściwie trudno tutaj znaleźć kogoś, z kim ona sobie nie poradzi. No ale powiedzmy jeszcze o tym, że Maja gra w tym turnieju po przejściu 3-stopniowych kwalifikacji. To też jest niespotykana rzecz, że do ćwierćfinału imprezy trafia zawodniczka, która musiała grać w kwalifikacjach, żeby w ogóle móc rywalizować na korcie w Paryżu.
1: Tak, no te kwalifikacje to wiemy, że nie są łatwe. No przecież w kwalifikacjach grały Sloane Stephens, grała Bianca Andreescu. Na Maja w 3 rundzie kwalifikacji miała holenderkę Suzanne Lammens 7-6, 7-5. Trudny to był pojedynek. Holenderka Lammens to już uznana tenisistka. Maja dała sobie radę. No i naprawdę trzeba być pod wielkim, wielkim wrażeniem, bo przecież ona jest tutaj już trzeci tydzień w Paryżu. No ale jak powiedziała dzisiaj, jak zakończy się turniej, ona chce kilka dni zostać i się pocieszyć Paryżem.
0: No to rzeczywiście dobry pomysł. Akurat po turnieju może mieć już do

0: tego no, dobry czas i też no, powiedzmy, że zarobi tyle punktów, że nie będzie musiała się na razie przynajmniej martwić o to, że w rankingu będą tam jakieś problemy.
1: Jak powiedziałeś, zarobisz i kilka dni w Paryżu, to myślałem, że chcesz powiedzieć, że zakupy będą jakieś, prawda?
0: No to też jej nie zabronimy, oczywiście.
1: Tak, no to jest niesamowite. No, tyle maja przeszła i była depresja, nie potrafiła się przebić. No, jak była dziewczynką, to grały na równi z Igą Świątek, potem Iga wystrzeliła. No ale Maja prezentuje to, co jest rzeczywiście niezwykłe w tenisie. Piękną technikę. No oczywiście o tych elementach można mówić, ale to czekanie, ja rozmawiałem z mamą Mai Chwalińskiej, właśnie powiedziała, że to już jest warto było na to czekać, bo to były przecież i wydatki, no podróże z córką od turnieju na turnieje, bo to przecież była małą dziewczynką i teraz jest taka radość, no mama co prawda się bardzo denerwowała, przeżywała, jak mówiła, brała leki, ale podobno już dzisiaj z wielkim spokojem patrzyła i podziwiała córkę na korcie Filipa Chatrier.
0: Czarku, dobrze, to jeszcze na koniec zapytam cię o ten mecz następny. Rosjanka Anna Kalińska, już o niej wspominałeś, że to nie jest ktoś, kogo Maja nie może pokonać, ale no, tutaj na pewno będzie już dużo trudniej niż w tym dzisiejszym spotkaniu z Paris.
1: Tak, no Rosjanka Anna Kalińska słynie z nieprzeciętnej urody, to też trzeba powiedzieć. Wyróżnia się też, prowadzi ją Patrycja Tarabini. No najlepsze wyniki, najlepszy wynik to był, akurat pamiętam występ, bo to Australian Open 2024, dotarła do ćwierćfinału. W Paryżu do tej pory najdalej była w drugiej rundzie, także poprawiła się tutaj zdecydowanie. No, jest to tenisistka, która i dobrze gra w debla, jest wszechstronna. Była też mistrzynią Australian Open w 2016 roku. Też pamiętam ją z tego turnieju. Wówczas Angelika Kerber wygrała turniej. Nasza Agnieszka Radwańska grała w półfinale, a Rosjanka wygrała rywalizację juniorek. Także jest blisko tej czołówki światowej od lat. No i będzie to rzeczywiście na pewno bardzo ciekawy pojedynek.
0: Ten mecz już za dwa dni i będziemy nasłuchiwać, co tam Cezary Gurjew do tego czasu jeszcze nam się dowie, gdzie tam nasz mikrofon, właściwie przyłoży swój mikrofon, ale przez te radiowe łącza wszystko tutaj do państwa przyjdzie, więc na pewno dużo ciekawych dźwięków jeszcze do tego czasu. Dzięki wielkie, Czarku.
1: Dziękuję pięknie, pozdrawiam.
0: A teraz jeszcze posłuchajmy, co miała do powiedzenia po tym dzisiejszym spotkaniu Maja Chwalińska. Ona pokonała francuskę Diane Paris 6-3 i 6-2. Ten mecz 1/8 finału na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu. Tak podsumowała nasza reprezentantka.
2: W tenisie każdy dzień jest inny, samopoczucie też jest inne, jesteśmy tylko ludźmi, więc akurat w meczu przeciwko Marii czułam się troszeczkę gorzej, znaczy dużo gorzej niż dzisiaj na pewno. Pogoda też była, te warunki były po prostu dużo bardziej wymagające, więc no nie czułam się dobrze, ale naprawdę zrobiłam wszystko, żeby się dobrze zregenerować i dzisiaj jakby tego zmęczenia już nie czułam, więc z tego jestem zadowolona. Nie wiem, jakoś jestem dość spokojna na tym turnieju. Myślę, że może mi to pomaga, też wydaje mi się, że po prostu chyba troszkę też dorosłam i jakoś tak cieszę się tym, że tutaj jestem, ale też wiem, że jakby to super bardzo chyba mi tego życia nie zmieni. Nie uważam, żebym potrzebowała jakiegoś hype'u i uważam, że to by mi nie pomogło. Szczerze mówiąc, chciałabym się skupić jednak na tenisie i żebym grała tak dobrze, jak po prostu potrafię. Zdaję z siebie absolutnie wszystko, więc tak, na tym się skupiam. Regeneracja, spanie, może serial, jakiś warm-up jutro na pewno i tak naprawdę dzień jak co dzień.
0: A teraz posłuchajmy, jak z naszą reprezentantką rozmawiał Cezary Gurjew.
3: Maja, wielkie gratulacje. 15 tysięcy osób na korcie Filipa Chatrier, a ty czułaś się jak u siebie w domu. Jakie to wrażenie, opisz to?
2: No, nie czułam się jak u siebie w domu, ale na pewno atmosfera była fajna. No, zdaję sobie też sprawę, że mogło być inaczej, gdyby wynik był inny, ale myślę, że było to dla mnie świetne doświadczenie.
3: Masz piękny czas, bo są rodzice, są najbliżsi, spełniasz swoje marzenia. Ćwierćfinał turnieju na kortach w Paryżu. No i te twoje magiczne ręce. Powiedz mi, jak ty to robisz, że ty widzisz, co się dzieje po drugiej stronie kortu, bo jesteś jedną z nielicznych tenisistek, które

0: obserwują, jak Nowak Dżokowicz zawsze widzi, co robi rywal. Ty masz sposób. Dzisiaj też odgrywałaś rywalce takiej piłki, że się nie spodziewała.
1: To znaczy też uważam, że Dajan akurat jakby też to ma. Spodziewałam się, że właśnie w tych takich gierkach też będzie ciężko z nią, bo ona też ma ogromny talent i świetne ręce. Wydaje mi się, że po prostu dużo też oglądam tenisa i zawsze dużo oglądałam tenisa i wydaje mi się, że to też bardzo mi pomogło właśnie w obserwacji, w takiej analizie, co się dzieje na korcie.
0: Miałaś takie marzenia w tych trudnych czasach, kiedy nie przebijałaś się do turniejów wielkoszlemowych, że będziesz na takim etapie, że turniej w Paryżu, główna arena i ty w roli głównej, można powiedzieć.
1: Okej, ostatnim razem zakwalifikowałam się w Australii. Tam przegrałam w pierwszej rundzie. W Australii w tym roku byłam w trzeciej, więc się tak obijałam troszeczkę o ten main draw, więc raczej nie marzyłam o tym, tylko bardziej próbowałam się skupić na tym, co jest teraz po prostu. I realia były takie, rzeczywistość była taka, że po prostu byłam w tych eliminacjach, więc jakichś takich większych marzeń nie było.
2: To na tyle, jeżeli chodzi o tenis w naszym dzisiejszym programie. Teraz przejdziemy do innych dyscyplin sportu, a łączymy się już z Filipem Jastrzębskim, który, no właśnie, Filipie, gdzie ty teraz jesteś? Bo ja już nie wiem, Wrocław, Warszawa, jak to wygląda?
3: Drogi w Polsce są tak dobre, że można się szybko przemieszczać. Teraz Warszawa i spoglądam na Pałac Kultury i Nauki.
2: Tam Filip nie jest przez przypadek, ale to zaraz powiemy Państwu o tym, co on tam robi. Najpierw zacznijmy jednak od tego Wrocławia, gdzie wczoraj był Filip. Tam reprezentacja Polski, ta piłkarska, mierzyła się z Ukrainą, no i niestety przegrała 0-2. Filip, oglądałeś to spotkanie bardzo uważnie. No i nie wiem, czy masz podobne wrażenie jak ja, że w tej pierwszej połowie jeszcze coś tam się działo, jeszcze coś mogliśmy z niej wyciągnąć, ale druga połowa tego meczu w wykonaniu Polaków to już do zapomnienia totalnie.
3: Tak, zdecydowanie. I z tym, że uważnie oglądałem, to bym nie przesadzał, bo nie dało się tak zupełnie uważnie tego spotkania oglądać, tak jak wspomniałeś. Dobry początek i naprawdę nieźle się to oglądało, no ale później już i mi trudno było skupić całą uwagę na tym spotkaniu, ale co najgorsze, to chyba piłkarzom także trudno było się skupić, bo dwa szybkie ciosy jeszcze przed przerwą zadali nam Ukraińcy, no i właściwie Polacy wówczas nie mieli nic do powiedzenia. W związku z tym, no to jest takie najbardziej martwiące, co się stało z tą drużyną po niezłym początku, ale z drugiej strony oczywiście selekcjoner Jan Urban dał spróbować, a raczej spróbował nowych piłkarzy, czterech aż debiutantów, dał pograć nowym i jak sam tłumaczył, wynik był sprawą zupełnie drugorzędną, choć na trybunach wcale nie było tego widać, ponieważ no, kibice domagali się zwycięstwa, chcieli tego zwycięstwa w tym meczu towarzyskim z reprezentacją Ukrainy, no ale okazało się, że poza czterema debiutami to właściwie niewiele pozytywów z tego meczu można wyciągnąć.
2: Wynik słaby, gra słaba. Można powiedzieć, że nie przez przypadek nie jedziemy na Mistrzostwa Świata.
3: Tak, to nie jest tak, że Gianni Infantino oglądał ten mecz i stwierdził, ojej, chyba dam Polsce dziką kartę na Mistrzostwa Świata. No niestety aż tak dobrego wrażenia Polacy nie pozostawili po sobie. Ukraińcy trochę lepsze, no ale to był właśnie mecz towarzyski z taką, można powiedzieć, dosyć chłodną temperaturą, przynajmniej dla nas, bo my tak po macoszemu żeśmy to spotkanie potraktowali. No i pytanie, co będzie się działo za dwa dni na Stadionie Narodowym w Warszawie, bo wówczas reprezentacja Polski podejmie Nigerię. No i pytanie, czy też to będzie tak słabo wyglądało? No bo moim zdaniem to trzeba się zdecydować. Albo robimy sparingi i sobie coś tam próbujemy, ale te sparingi zamykamy i nie bierzemy od kibiców po 120 czy 150 zł za bilety. Albo gramy na serio, chcemy wygrać, a nie tak, no do końca nie było wiadomo, o co w tym wszystkim chodzi. I myślę, że te 40 tysięcy ludzi, które zasiadły wczoraj na trybunach Stadionu Śląskiego, mogły się poczuć w pewnych momentach troszeczkę zażenowane.
2: O tym poziomie gry już nie będziemy więcej mówić, nie będziemy tu męczyć naszych słuchaczy tym wszystkim, ale powiedz mi jeszcze o tym, co po meczu, no bo to jest nieraz zupełnie inne spojrzenie. Jak tłumaczyli się nasi reprezentanci? Ktoś może coś bardzo ciekawego powiedział. Nieraz te tłumaczenia piłkarzy są bardzo, bardzo oryginalne. Nie wiem, jak było tym razem, co tam ciekawego usłyszałeś w strefie wywiadów.
3: No na pewno nie przekonało mnie tłumaczenie Roberta Lewandowskiego, że troszeczkę Ukraina była lepsza, bo Ukraińcy mieli troszeczkę więcej determinacji. No na boisku wyglądało to

0: Zupełnie inaczej, a Piotr Zieliński zaczął gdybać, że a gdybyśmy wykorzystali jedną ze swoich sytuacji na początku spotkania,
1: pięknie,
0: to mielibyśmy, tak, to mielibyśmy znacznie lepszy wynik i wtedy byśmy być może wygrali. No gdyby babcia miała wąsy, tak, no to wiadomo, że byłby dziadek, w związku z tym no piękne są te tłumaczenia polskich piłkarzy. Fakt jest taki, że nie wykorzystaliśmy dwóch naszych sytuacji, Ukraińcy za wiele nie mieli, ale je wykorzystali, a jak mawiał Kazimierz Górski, wygra ten mecz drużyna, która strzeli jednego gola więcej, a nawet dwa więcej w tym przypadku, w związku z tym po prostu przegrywa zespół, który nie umie swoich sytuacji wykorzystać i swoich momentów, więc panowie piłkarze niech się biorą do roboty, bo ludzie płacą sporo pieniędzy za te bilety i warto, żeby już takich spotkań więcej nie oglądali.
2: No to by w środę, bo najbliższe spotkanie reprezentacji Polski w środę na stadionie PGE Narodowym. Naszym rywalem będzie Nigeria. Jutro jeszcze konferencja prasowa przed tym meczem. O, przed chwilą właśnie rzecznik reprezentacji Polski poinformował dziennikarzy, że w tej konferencji wezmą udział selekcjoner Jan Urban oraz Nikola Zalewski. No to zobaczymy, co oni powiedzą o reprezentacji Nigerii. A my już teraz zmieniamy dyscyplinę, bo Filip nie przez przypadek jest pod Pałacem Kultury. No i właśnie, co tam się dzieje?
0: Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Przyznam Państwu, niezwykle widowiskowa dyscyplina, raczej konkurencja koszykarska, w której zakochałem się w 2021 roku w Tokio na Igrzyskach Olimpijskich. No i ona bardzo szybko skradła serca kibiców, co widać też dzisiaj, bo organizatorzy zadbali o wszystko oprócz pogody. No pogody niestety nie zamówili, bo chyba zamówić się nie dało. No i urwanie chmury nad Warszawą, mimo że te ostatnie dni były słoneczne. No i niestety ten kort jest zadaszony tylko w połowie, a w połowie nie, więc kibice na tych dalszych miejscach mieli wesoło, w tym niestety my dziennikarze, ale najważniejsze jest to, by na korcie, na boisku wszystko się zgadzało. Wynik się zgadza pierwszego meczu, bo dzisiaj Polki przystąpiły do rywalizacji, wygrały 20-10 z drużyną Madagaskaru, ale spokojnie, jak to się mówi, jeszcze to, co najważniejsze przed nami, bo te dziewczyny z Madagaskaru wyglądały tak, jakby się wczoraj spotkały i dopiero stwierdziły, że a wystąpimy sobie na Mistrzostwach Świata. No nie wyglądało to zbyt profesjonalnie, ale i takie mecze trzeba wygrywać, więc 20-10 pewne zwycięstwo naszej reprezentacji. Aleksandra Ziemborska, liderka naszej kadry, dominowała pod koszem, zbierała mnóstwo piłek, zdobyła aż 10 punktów, oby tak dalej.
2: No i właśnie rozmowy z tą rzeczoną już przez Filipa Aleksandrą Ziemborską posłuchamy teraz.
0: Zwycięstwo na początek, wielkie gratulacje, no i piękny twój występ.
3: Dziękuję, dziękujemy. Cieszę się, że ten mecz tak się potoczył, że zagrałyśmy tak, jak chciałyśmy tak naprawdę. Pierwszy mecz, który nie zawsze jest najcięższy i ważne, że jest wygrany. Teraz lecimy się przygotować na kolejny.
0: Wszystko działa jak należy?
3: Prawie wszystko działa, prawie.
0: A co nie działa?
3: Koszykówka to jest gra błędów, zwłaszcza ta 3x3. Pytanie, jak to je wykorzysta. Zaczęły trafiać, miałyśmy im nie pozwolić rzucać. Ciężko się tak skupić do końca, jak się wygrywa taką przewagą. No cóż, szkoda, że nie udało się 27 punktów.
0: Jaka atmosfera, jak weszły się w ten turniej z kibicami?
3: Atmosfera jest świetna i mam nadzieję, że to będzie tak pełno w każdym dniu. Naprawdę bardzo to pomaga i cieszymy się, że jest tak głośno.
2: Atmosfera świetna, jak Państwo słyszą. Miejmy nadzieję, że świetna też będzie pogoda w następnych dniach tych zawodów. No a właśnie, co nas teraz jeszcze czeka? O to pytam oczywiście Filipa Jastrzębskiego.
0: Za 17 minut do 20:45 znacznie trudniejsze zadanie przed podopiecznymi trenerki Edyty Koryzny, bo biało-czerwone zmierzą się z Czeszkami. Jeśli ten mecz wygrają, to będą w bardzo dobrej sytuacji wyjściowej przed dokończeniem rywalizacji w fazie grupowej w środę, a jutro do turnieju przystąpi nasza męska drużyna prowadzona przez trenera Piotra Renkiela w składzie bardzo znanym, ponieważ jest i Adam Waczyński, i Marcel Ponitka, i przede wszystkim Przemysław Zamojski oraz Michał Sokołowski. Bardzo znane nazwiska z tej pięcioosobowej odmiany koszykówki. Spotkałem dzisiaj Adama Waczyńskiego. Powiedział, że wszystko jest w porządku. Życzyłem mu powodzenia, więc wydaje się, że Polacy też powinni dobrze ten turniej rozpocząć, a rozpoczną go już jutro wieczorem.
2: No to będziemy trzymać kciuki za Polki dzisiaj i jutro za Polaków, a więcej o tym będzie Państwu oczywiście mówił Filip Jastrzębski, któremu już dziękuję. Państwu dziękuję za ten czas. Do usłyszenia, Grzegorz Nowaczyk. Mam nadzieję, że z lepszymi wiadomościami, jeżeli chodzi o piłkarską reprezentację, już po środzie będziemy z Państwem mogli porozmawiać. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
4: Reklama.
1: Wiesz co, Marian? Mm? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł?

0: podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
0: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Reklamie. Autopromocja.
5: Architektura dla dzieci często kojarzy się z krzykliwymi kolorami i dosłownością form. Czy tak musi być? Czy faktycznie architektura dla dzieci musi być infantylna? W jaki sposób projektować budynki przeznaczone dla najmłodszych, tak aby wspierać ich wszechstronny rozwój? O tym wszystkim porozmawiamy w najbliższym wydaniu audycji Przestrzeń, Design, Architektura. Błażej Prośniewski, zapraszam już dziś, kilka minut po godzinie 22.
4: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Minęła 20.30, Ewa Worobiec, zapraszam. Program SAFE to polskie uzbrojenie dla polskiego wojska, oświadczył szef MON. Władysław Kosiniak-Kamysz podsumował dotychczasową realizację unijnego programu SAFE. Minister obrony podkreślił, że dotychczasowa narracja przeciwników unijnego programu pożyczkowego legła w gruzach.
7: Program Polska SAFE to polskie uzbrojenie dla polskiego wojska. I to dzisiaj zostało wyraźnie powiedziane. Ta niemiecka narracja, która była powtarzana przez wiele tygodni, że to będzie sprzęt kupiony w Niemczech, w niemieckich firmach. W ostatnie trzy dni, kiedy mieliśmy ten objazd po kraju, ta narracja po prostu legła w gruzach. To jest nie do obrony. Oczekuję, że ci, którzy to powtarzali przez wiele miesięcy, teraz będą powtarzać nazwy polskiego sprzętu kupione w programie SAFE.
6: Polska z unijnego programu SAFE na obronność ma dostać w ramach nisko oprocentowanych pożyczek prawie 44 miliardy euro. Małopolskie struktury Koalicji Obywatelskiej rozwiązane na wniosek szefa partii premiera Donalda Tuska. To konsekwencja przegranego przez małopolskiego lidera KO Aleksandra Miszalskiego referendum w Krakowie. Po dwóch latach stracił on funkcję prezydenta miasta. Szef klubu KO Zbigniew Konwiński mówi, że zgodnie ze statutem partii strukturami w Małopolsce będzie kierować się zarząd komisaryczny.
8: To się w historii wcześniej Platformy Obywatelskiej zdarzało, tak? Bo ja pamiętam lata temu, to chyba nad Warszawie był zarząd komisaryczny. Wiele, wiele lat temu, więc to co jakiś czas się zdarza, niezbyt często, ale dziś podjęliśmy taką decyzję, jeśli chodzi o Małopolskę. Do czasu wyboru nowych władz regionalnych, taką funkcję de facto całego zarządu regionu pełni komisarz.
6: Funkcję komisarza powierzono wicemarszałek Sejmu Dorocie Niedzieli. Za jazdę bez kasku będzie mandat, zapłacą go rodzice. W środę 3 czerwca wejdą w życie przepisy nakładające obowiązek jazdy w kasku dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Obowiązek dotyczy jazdy na rowerze, hulajnogach i wszelkich innych pojazdach osobistego użytku. Za wykroczenie odpowiedzą opiekunowie prawni, mówi Antoni Rzeczkowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
9: Odpowiedzialność prawna spoczywa tutaj na opiekunach, więc w momencie, gdy policjanci ujawnią osobę do 16 roku życia, która nie stosuje się do tego obowiązku, będą podejmowali tutaj działania związane z ustaleniem prawnego opiekuna.
6: Za jazdę bez kasku będzie grozić mandat w wysokości 100 zł.
10: W Polskim Radiu 24.
11: 33 minuty po godzinie 20. Ja już zapraszam na Świat w Powiększeniu.
10: Świat w Powiększeniu.
12: To były kolejne wybory w Kolumbii przeprowadzone w atmosferze zagrożenia ze strony rebeliantów. Niemal 10 lat po ogłoszeniu przełomowego porozumienia z największą z grup przestępczych w tym kraju, FARC, produkcja kokainy osiąga rekordowe poziomy, liczba członków grup zbrojnych rośnie, a przemoc na granicy zmusza dziesiątki.

0: Dziesiątki tysięcy ludzi do ucieczki ze swoich domów. Zwycięzca pierwszej tury głosowania, która odbyła się wczoraj, Abelardo de la Espreja, zapowiada rządy silnej ręki, mano dura, podczas gdy jego rywal, Iván Cepeda, chce skupić się na kontynuacji gospodarczych reform obecnego prezydenta Gustavo Petro, w tym rozszerzyć świadczenia socjalne i przekazać ziemię ofiarom konfliktów wewnętrznych. Druga tura 21 czerwca, ale zanim do niej dojdzie, porozmawiamy dziś o tym, jakie konsekwencje dla Kolumbii, dla regionu i dla relacji ze Stanami Zjednoczonymi może mieć wybór nowego przywódcy w Bogocie. Magdalena Skajewska, zapraszam na Świat w powiększeniu. A państwa i moim gościem dziś jest profesor Joanna Gocłowska-Bolek, latynoamerykanistka i ekonomistka z Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór, witam.
1: Dobry wieczór.
0: Pani profesor, to może zacznijmy od Abelarda de la Espreji, bo on wydaje się postacią dość kontrowersyjną, przynajmniej te komentarze, które słyszałam na jego temat, były dość skrajne. Proszę powiedzieć, kto to jest, jaka jest jego historia i co w tej historii jego mówi nam o źródłach jego dzisiejszych poglądów?
1: Rzeczywiście postać barwna, kontrowersyjna, taki outsider polityczny, prawnik, przy czym zasłynął obroną osób ze świata przestępczego, bądź kojarzonych bardzo mocno z narkobiznesem, co nie przeszkadza mu oczywiście tego narkobiznesu bardzo mocno w tej chwili krytykować i ogłaszać, że to on właśnie zna receptę, w jaki sposób Kolumbię przywrócić tym standardom bezpieczeństwa, a więc odejść wreszcie od jakichś umów, z prób negocjacji ze światem przestępczym i z byłymi partyzantami, takimi grupami, z którymi obecny rząd właściwie raczej rozmawia, aniżeli je piętnuje. I Abelardo de la Espreja jest osobą, która pozycjonuje się jako bardzo skrajna prawica. Wielbiciel Donalda Trumpa i tutaj też wskazuje na to, że chętnie poszedłby właśnie tą drogą wyznaczoną przez ruch MAGA i bardzo po drodze mu z takimi przywódcami prawicowymi w Ameryce Łacińskiej, którzy ostatnio doszli do władzy i wskazuje na Argentynę i Javiera Milleya, wskazuje na Salwador i Najiba Bukelego, którego też podziwia za wprowadzanie drastycznych form rozprawienia się z przemocą i sam też zapowiada budowę mega więzień właśnie na wzór salwadorski. A więc takie rozwiązania, które rzeczywiście do części Kolumbijczyków przemawiają. On oznaczałby, że Kolumbia skręciłaby radykalnie w prawo, no i stanęłaby pewnie w jednym szeregu właśnie z tymi prawicowymi, konserwatywnymi przywódcami, no których coraz więcej po tej stronie oceanu.
0: Iván Cepeda z kolei, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, ma zupełnie inną wizję. On bodajże jest odpowiedzialny w ogóle za tę strategię totalnego pokoju obecnego prezydenta Gustavo Petro, czyli właśnie dialogu, negocjacji zamiast takich działań militarnych. Problem polega na tym, że z danych, które mamy, które są dostępne, wynika, że ta strategia totalnego pokoju raczej nie działa.
1: No, Gustavo Petro, a więc obecny wciąż jeszcze prezydent i pierwszy lewicowy przywódca Kolumbii w tej nowoczesnej historii, uznawany jest za osobę promującą takie rozwiązanie, które po prostu nie wyszło. Więc jego pomysł na ten całkowity pokój, na negocjacje z grupami partyzanckimi, jego pobłażliwość dla takich grup produkujących i rozprowadzających narkotyki, to wszystko znalazło się w ogniu krytyki. Natomiast sam Iván Cepeda, więc ten kontrkandydat prawicowego Abelarda de la Espreji, o którym przed chwilą mówiliśmy, on z kolei to jest lewicowym senatorem, działaczem na rzecz praw obywatelskich, który miałby oznaczać kontynuację właśnie tej rządzącej koalicji, czyli Pacto Historico obecnego prezydenta Gustavo Petro. A więc to jest w tej chwili jakby takie pytanie otwarte, czy Kolumbia ma pójść

0: drogą kontynuacji tego lewicowego pomysłu i przy czym no, te negocjacje z grupami przestępczymi, grupami byłych partyzantów, no, tutaj miałyby być kontynuowane, czy też ma zwrócić się całkowicie w prawo i to bardzo drastycznie w prawo, bo jeszcze warto zaznaczyć, że taka bardziej umiarkowana kandydatka prawicy, Paloma Valencia, no, której też jakby w którymś momencie wróżono, że ona być może będzie właśnie tutaj do tej drugiej tury wejdzie i będzie tą kontrkandydatką. Ona w ogóle została wyeliminowana, zyskała no, około 7% głosów, a więc ta tradycyjna prawica, taka prawica instytucjonalna, ona okazała się tu zupełnie odsunięta od gry, a więc zmierzą się dwaj skrajni kandydaci i też warto w tym momencie wskazać, że wielu Kolumbijczyków nie identyfikuje się z żadnym z tych dwóch pomysłów na Kolumbię. Oni być może chcieliby bardziej umiarkowanych polityków, albo wręcz negują wszystkich polityków, twierdzą, że żaden się nie sprawdził i właściwie tu nie ma już dobrego pomysłu na to, jak ten pokój, bo to jest hasło najważniejsze. Pokój w Kolumbii to jest hasło odmieniane przez wszystkie przypadki od lat, żeby ten pokój wreszcie wprowadzić w życie.
1: Paloma Valencia już poparła Abelardo de la Espreje w tej drugiej turze. Natomiast Iván Cepeda jest dość wyraźnie w tej kampanii popierany przez Gustavo Petro. Czy to poparcie ze strony Petro pomaga, czy przeszkadza Cepedzie w ewentualnej wygranej?
0: No, wciąż lewica cieszy się sympatią wielu Kolumbijczyków, więc tutaj powiedziałabym, że przekazanie tych głosów, które zdobyli kandydaci, którzy nie weszli do tej drugiej tury, wcale nie musi być takie liniowe, więc nie wiemy, czy faktycznie ci wszyscy, którzy wcześniej głosowali na Palomę Valencię, czyli na tą bardziej umiarkowaną prawicę, czy oni pójdą tym tropem i przekażą te swoje głosy w ostatecznej rozgrywce temu skrajnemu kandydatowi, czyli Abelardo de la Espriella. Niekoniecznie tak się musi zdarzyć, bo być może ten jego drastyczny pomysł na tę Kolumbię prawicową, bardzo silnie związaną ze Stanami Zjednoczonymi i z Izraelem, co zapowiada właśnie ten kandydat na takie odejście jednak od polityki sprawiedliwości społecznej, do której część Kolumbijczyków już się przyzwyczaiła, że to może jednak być za dużo. Więc nie wiemy, czy te 3,5% elektoratu, które głosowało na innych kandydatów, którzy nie weszli, czy to rzeczywiście trafi do Abelardo de la Espriella, czy może i w inny sposób się ułoży, bo pamiętajmy, że to jest jakby nieduża różnica. To jest to, jak tu wskazują sondaże, około 880 tysięcy głosów, więc ta przewaga może tutaj być bardzo, bardzo niewielka i pamiętajmy, że w Kolumbii też były takie przypadki, że to kandydat, który wszedł z drugiej pozycji, wygrał ostatecznie wybory i tak się zdarzyło chociażby w 2014 roku, nie tak dawno, a sam Gustavo Petro, czyli obecny prezydent, 4 lata temu pokonał swojego rywala taką przewagą zaledwie 190 tysięcy głosów. Więc tutaj wydaje się, że ta walka będzie bardzo wyrównana i do ostatnich chwil właściwie no, sondaże nie będą mogły wskazać no, tego dominującego kandydata.
1: A co się udało, Gustavo Petro? Co Kolumbijczycy uznają za sukces jego prezydentury? Sukces, który może być kontynuowany w jakimś stopniu przez Ivana Cepeda, jeżeli ten wygra wybory?
0: No, jednak Kolumbia w tej chwili przechodzi głęboką transformację społeczną. Wybrzmiewają takie hasła, które wcześniej w ogóle nie były brane pod uwagę, więc ta sprawiedliwość społeczna, te nadanie głosu grupom, które wcześniej w ogóle nie były reprezentowane w tej wielkiej polityce, wprowadzenie pewnych programów społecznych. To wszystko jednak jest doceniane. Myślę, że ten krajobraz polityczny dzisiejszy, czy podział na te dwa przeciwstawne bloki, o pozornie nie dających się pogodzić wizjach przyszłości kraju, no to

0: Jest, jakby wskazuje na to, że jednak część Kolumbijczyków chciałaby głębszych rozmów z grupami byłych partyzantów i wcale nie opowiada się za takimi drastycznymi sposobami wprowadzenia tego pokoju, no jak to wskazywałby ten kandydat prawicowy, więc może to jest jednak za dużo, pójście zbyt daleko. Poza tym Gustavo Petro zasłynął swoimi kontrowersyjnymi wypowiedziami, które sprzeciwiały się no, takiej dominacji Stanów Zjednoczonych. On bardzo często krytykował Donalda Trumpa, przeciwstawiał się mu dość odważnie i tutaj bywał z tego powodu krytykowany, wyśmiewany, ale też Kolumbijczycy niektórzy wskazują, że może to jest właściwa droga, że nie należy się tak po prostu poddawać tej fali prawicy i że może Donald Trump tutaj niekoniecznie musiałby zawładnąć kolejnym krajem Ameryki Łacińskiej. I to jest rzeczywiście no coś, co może postawić ten akcent bardziej wyraźnie na Ivana Cepedę.
1: Te relacje ze Stanami Zjednoczonymi, Kolumbii są rzeczywiście bardzo ważne i też bardzo ciekawe w kontekście tej kampanii i w ogóle w kontekście mijającej prezydentury Gustavo Petro. Dużo mówiło się o tym właśnie, że on tak się stawiał Donaldowi Trumpowi i zresztą w pewnym momencie Amerykanie bodajże wycofali mu wizę do Stanów Zjednoczonych, bo namawiał wojskowych do tego, żeby nie podporządkowywali się rozkazom prezydenta. Natomiast to, co jest ciekawe, to co wydarzyło się, zresztą chyba rozmawiałyśmy o tym na antenie Polskiego Radia, podczas wizyty Gustavo Petro w Białym Domu okazało się, że te relacje nie są przynajmniej tak zewnętrznie tak złe, jak moglibyśmy sobie to wyobrażać. Jakie jest znaczenie dla Kolumbii tych relacji ze Stanami Zjednoczonymi? Jak ważny jest to partner dla Bogoty i jak pani ostatecznie ocenia właśnie tę prezydenturę Petro w tym kontekście?
0: No, przez wiele dziesięcioleci te relacje ze Stanami Zjednoczonymi właściwie definiowały obecność Kolumbii na takiej mapie międzynarodowej. Stany Zjednoczone wspierały Kolumbię w walce z partyzantami, z narkobiznesem, no, finansowo, militarnie, w sposób no, takiej technicznej pomocy i wielu innych. I to przez dziesięciolecia właśnie w ten sposób się układało i właściwie to chyba było brane jako pewnik. Te dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Kolumbia była też jedynym krajem w Ameryce Łacińskiej, no, który był tutaj oficjalnie partnerem NATO. I we wszystkich jakichś głosowaniach międzynarodowych to Kolumbia bardzo tak wspierała Stany Zjednoczone. I fakt dojścia Gustavo Petro do władzy i jego sprzeciw wobec wielu działań Waszyngtonu, no tutaj był oczywiście i krytykowany, ale z drugiej strony też no, wzbudzał pewne zastanowienia, a czasami też podziw, nie tylko w samej Kolumbii, ale w innych krajach, gdzie no, Waszyngton wykorzystywał tutaj swoje naciski polityczne i gospodarcze, w tym jakieś tam wnioski, w tym strategiczne takie wnioski ekstradycyjne właśnie, czy groźby zaostrzenia polityki migracyjnej, wprowadzenie nowych ceł, prawda? Więc całą tą, cały ten wachlarz takich środków, którymi Donald Trump zwykł grozić krajom Ameryki Łacińskiej i nie tylko. I Gustavo Petro odwrócił jakby te relacje. Kolumbia dołączyła do inicjatywy, chińskiej inicjatywy Pasa i Szlaku. I no, to jest coś, co się Donaldowi Trumpowi bardzo nie podoba i z pewnością dokona teraz no, pewnych nacisków, aby no, wskazać, którego kandydata on sam popiera i chciałby, aby no, Kolumbia tutaj odłączyła się od tych krajów lewicowych, bo przypomnijmy, że w Ameryce Łacińskiej to wciąż przecież Brazylia, wciąż Meksyk, no to silnie, to są kraje silnie jakby sprzeciwiające się temu pomysłowi dominacji Stanów Zjednoczonych. Więc w tej chwili właściwie no, trwa takie bardzo ważne pytanie.

0: czy bardzo ważne działania i wskażą one, w którą stronę Kolumbia będzie zmierzać przez następne lata, czy będzie coraz bliżej Stanów Zjednoczonych, czy jednak utrzyma ten kurs taki wstrzymujący się przed zbliżeniem z ruchem MAGA.
1: Co w praktyce według Pani będzie oznaczało dla relacji amerykańsko-kolumbijskich zwycięstwo Abelarda de la Esprey? Co też to będzie oznaczało, jeżeli chodzi o walkę z tymi grupami zbrojnymi, bo wiemy, że też Stanom Zjednoczonym bardzo zależy na tym, żeby Kolumbia była bardziej skuteczna w ograniczaniu przestępczości i zwłaszcza narkobiznesu?
0: Rzeczywiście to jest w Kolumbii wciąż bardzo duży problem i Stany Zjednoczone wskazują na to bardzo wyraźnie, krytykując też obecnego prezydenta Gustavo Petro za jego pobłażliwość wobec grup przestępczych i za jego otwartość no, wobec rosnącej produkcji kokainy. A więc fakt zwycięstwa być może Abelarda de la Esprey za 3 tygodnie może oznaczać, że Kolumbia powróci do tego grona krajów silnie związanych ze Stanami Zjednoczonymi i możemy oczekiwać, że rzeczywiście ta polityka będzie wskazywała na te silne związki, ale też no, już dzisiaj widzimy z wypowiedzi licznych tego kandydata, że on sam chciałby ograniczenia właśnie produkcji kokainy, mówi o drastycznych środkach, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, mówi o budowie tych megawięzień na wzór salwadorski, mówi o ścisłej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi i myślę, że to jest kwestia czasu, aż Donald Trump, no jego administracja będzie wspierać tego kandydata, zwłaszcza gdyby się okazało, że rzeczywiście te różnice w sondażach są niewielkie, myślę, że tak właśnie będzie, i że niekoniecznie jakby wynika już wcześniej z tych sondaży, że ten kandydat prawicy ma wyraźną przewagę, a więc tutaj wsparcie Donalda Trumpa może przeważyć, zwłaszcza jeżeli będzie za tym szła jakaś obietnica pomocy militarnej, pomocy gospodarczej, no bo Kolumbia oczywiście tutaj na taką pomoc gospodarczą bardzo by liczyła.
1: Kolumbia niestety ma bardzo długą historię tego konfliktu wewnętrznego, konfliktu z grupami zbrojnymi, czy to ELN, czy to właśnie z FARC-iem, jako tymi największymi grupami. I też wielu prezydentów próbowało wielu sposobów, prawda? Alvaro Uribe, były prezydent Kolumbii, wybrał tę drogę właśnie konfrontacji zbrojnej. José Manuel Santos stał się symbolem tego porozumienia z FARC, czyli negocjacji z rebeliantami. Dzisiaj Gustavo Petro poszedł jeszcze dalej, czyli chce realizować tę strategię totalnego pokoju. Wydaje się, że było bardzo wiele sposobów, bardzo wiele dróg, które były podejmowane, ale żadna z nich nie doprowadziła do realnego zakończenia tego konfliktu i tych wszystkich problemów związanych z bezpieczeństwem. Dlaczego według pani Abelard de la Espreja decyduje się na powrót do tej strategii silnej ręki?
0: On uważa, tak samo jak część wyborców, że dotychczasowa strategia, czyli no, te wyjście naprzeciw byłym grupom partyzanckim, czyli ten totalny pokój, całkowity pokój, który wprowadził Gustavo Petro, że to się nie sprawdziło, że to już jakby pójście dalej tą drogą, to jest osłabienie w ogóle tych działań pokojowych, które wcześniej ci bardziej prawicowi prezydenci wprowadzali w życie, też z niecałkowitym powodzeniem, ale jednak może jednak bardziej skutecznie, aniżeli te obecne podejście. I to wielu Kolumbijczykom odpowiada, czyli taka polityka bratania się z tymi grupami, które część Kolumbijczyków uznaje za przestępców. To jest za dużo. Oni chcą jednak tej sprawiedliwości, ale czują się też w tym momencie bardzo zagrożeni, dlatego że ta przemoc w Kolumbii rośnie. I dzisiaj to tak naprawdę to już nie są te grupy byłych partyzantów. To są grupy raczej związane z narkobiznesem, z przestępczością zorganizowaną. To są grupy bardzo niebezpieczne, powiązane międzynarodowo.

0: I tutaj być może, że ta właśnie radykalna postawa Abelardo de la Espriei będzie tym czynnikiem, który przeważy. Dlatego, że pokój jest kwestią absolutnie najważniejszą i priorytetową dla Kolumbijczyków. I być może, że takie łagodne podejście tego kontrkandydata, czyli Iwana Cepedy, to jest coś, czego wielu Kolumbijczyków nie będzie mogło zaakceptować, bo to są dwa skrajne pomysły na Kolumbię. Ale wydaje mi się, że ta kwestia podejścia do pokoju i do tego, w jaki sposób można by go wreszcie skutecznie wprowadzić, to jest coś, co tutaj może ostatecznie przeważyć. A sam Abelardo de la Espriella mówi, że on ma pomysł i w ciągu 90 dni, daje sobie na to 3 miesiące, doprowadzi do tego pokoju.
1: A czy w innych krajach Ameryki Łacińskiej, w których taka strategia właśnie mano dura została wprowadzona, mam na myśli chociażby Salwador, Naiba, Bukele, taka strategia przyniosła oczekiwane rezultaty?
0: Wielu Salwadorczyków mówi, że owszem, dlatego że w tej chwili wychodzą spokojnie na ulicę, wieczorami mogą się spotkać przy grillu, rozmawiają, śmieją się i czują się bezpieczni. A to jeszcze kilkanaście lat temu to było marzenie w ogóle nie do spełnienia. Z kolei prezydenta Bukelego więzienia stały się symbolem właśnie tej przemocy ze strony władzy. Wielu przeciwników politycznych również do nich trafia i wiemy o wielu przypadkach właśnie wykorzystywania tej władzy przeciwko ewentualnie jakimś próbom oporu i też o trudnościach wszystkich osadzonych w dostępie chociażby do adwokata. A więc tutaj kwestia praw człowieka to jest coś, co pozostawia bardzo wiele do życzenia i wiele takich niezależnych organizacji na to wskazuje. Natomiast Salwador stał się symbolem. Stał się symbolem dla wielu krajów, które nie radzą sobie z rosnącą przemocą. I tu możemy wskazać na Ekwador, który idzie dokładnie tą samą drogą, mówiąc, że demokracja, prawa człowieka to są zabawy może gdzieś tam dla bogatych krajów, gdzieś tam w Europie. Natomiast my musimy przede wszystkim wprowadzić taką zasadę, która da naszym obywatelom prawo do bezpieczeństwa. I wydaje się, że w Kolumbii być może, że taki pomysł też będzie realizowany, nie wiem na ile skutecznie, ale właśnie ten przykład Salwadoru czy Ekwadoru tutaj bardzo wyraźnie przewija się w kampanii wyborczej.
1: W przypadku Ekwadoru to takie zdecydowane podejście do przestępczości miało swój wpływ także bezpośrednio na relacje Ekwadoru z Kolumbią. Ja przypomnę, że prezydent Ekwadoru Daniel Noboa nałożył w pewnym momencie cła na Kolumbię, oskarżając rząd w Bogocie o niewystarczające działania w celu zabezpieczenia wspólnej granicy obu państw. Bo tutaj też faktem jest to, że w Kolumbii oczywiście wytwarzane są narkotyki, ale Ekwador to jest ważna droga tranzytowa dla tej kokainy z Kolumbii. Czy tu w przypadku zwycięstwa jednego albo drugiego kandydata możemy spodziewać się jakiejś zmiany?
0: Gdyby Abelardo de la Espriella wygrał, czyli kandydat ten prawicowy, myślę, że dojdzie bardzo szybko do poprawy stosunków z Ekwadorem, które rzeczywiście dzisiaj są bardzo, bardzo napięte, wręcz wrogie. Gdybyśmy jednak mieli kandydata lewicowego na fotelu prezydenckim, to jest ogromny znak zapytania, chociaż on sam zapowiada, że będzie dbał o relacje międzynarodowe i będzie chciał doprowadzić do tego, aby wszystkie relacje z krajami sąsiednimi były przyjazne. Oczywiście to będzie dość trudne, chociaż to nie jest Gustavo Petro. To jest osoba inna, która być może będzie używała po prostu mniej radykalnego języka i nie będzie aż tak bardzo polaryzować podczas swoich wypowiedzi. No więc Kolumbia tak czy inaczej stoi przed bardzo ważnym wyborem i myślę, że również ta polityka zagraniczna bardzo mocno zależy od tego, w którą stronę Kolumbia się zwróci.

0: wróci i w jaki sposób Kolumbijczycy ostatecznie za 3 tygodnie zagłosują.
1: Pani profesor Joanna Gocłowska-Bolek, latynoamerykanistka z Uniwersytetu Warszawskiego, była Państwa i moim gościem w Świecie w Powiększeniu. Pani profesor, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję za zaproszenie.
2: Świat w powiększeniu.
3: Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
4: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Rząd pomoże mieszkańcom Opolszczyzny, którzy ucierpieli w sobotniej nawałnicy. Żywioł zniszczył tam 18 budynków. Prokuratura bada okoliczności śmierci 46-latka z Płocka w czasie policyjnej interwencji. Iran zrywa rozmowy z USA. Donald Trump zaskoczony. Minęła godzina 21. Ewa Worobiec, zapraszam. Będzie wsparcie dla mieszkańców Balcerzowic na Opolszczyźnie. Rząd uruchamia pomoc na odbudowę albo remont domów zniszczonych w wyniku sobotniej trąby powietrznej. Żywioł uszkodził tam 18 budynków, w tym 11 domów. Poszkodowani mogą liczyć na doraźne zasiłki do 8 tysięcy złotych, a także do 200 tysięcy złotych na odbudowę lub remont domów i do 100 tysięcy złotych na naprawę budynków gospodarczych. To nie była zwykła burza, mówi Agnieszka Prasek, rzeczniczka IMGW.
2: Wstępna analiza wskazuje, że mogła ona osiągnąć siłę około IF2 w międzynarodowej skali intensywności. I z meteorologicznego punktu widzenia nie była to zwykła burza, bo do rozwoju takich zjawisk potrzebne jest jednocześnie wystąpienie kilku czynników, czyli ciepłego i wilgotnego powietrza przy powierzchni Ziemi.
1: Eksperci przypominają, że podobne zjawisko wystąpiło w tym rejonie również w 2008 roku. To bolesna dla nas decyzja. W ten sposób minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się do nadania przez Wołodymira Zełenskiego imienia bohaterów UPA jednej z jednostek ukraińskiej armii. Szef MON powiedział, że Polska nie zgadza się na takie traktowanie.
3: To jest nie do przyjęcia decyzja oczywiście. To jest dla żołnierzy Wojska Polskiego bolesna decyzja, która utrudnia możliwość budowania dobrej i stabilnej przyszłości. My pomimo tego bólu, my pomimo tych wszystkich emocji, które są, wiemy, gdzie leży też racja stanu Polski. I bezpieczeństwo Polski leży na granicy frontu ukraińsko-rosyjskiego.
1: Paweł Szrot z Prawa i Sprawiedliwości oczekuje, że prezydent Ukrainy wycofa się ze swojej decyzji.
4: Wycofanie nadania imienia, trudno mi to przychodzi przez usta w cudzysłowie bohaterów UPA dla tej jednostki, któremu to imię nadano. Po prostu takie rzeczy są możliwe do zrobienia i tego bym po prezydencie Zełenskim, który kiedyś przyjął order, najwyższy order w Polsce, a osoby, które go przyjmują, powinny działać na rzecz dobrych relacji polsko-ukraińskich, a nie szkodzić tym relacjom. Czego bym od prezydenta Zełenskiego oczekiwał.
1: Wołodymyr Zełenski został odznaczony przez prezydenta Dudę orderem Orła Białego 3 lata temu. Teraz order chce mu odebrać prezydent Nawrocki. Według szacunków historyków ukraińska powstańcza armia mogła zamordować w czasie II wojny światowej nawet 120 tysięcy Polaków, w tym kobiety i dzieci. Jest śledztwo prokuratury w sprawie 46-latka, który zmarł w trakcie policyjnej interwencji w Płocku. Śledczy wyjaśniają, czy nie doszło do przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy, mówi rzecznik prokuratury okręgowej Bartosz Maliszewski i dodaje, że wstępne badania potwierdziły obecność marihuany i anabolików u zmarłego.
5: To wymaga oczywiście badań fizykochemicznych, natomiast wstępnie policja używa testerów i wykazano, że zabezpieczone substancje to środki odurzające. W postaci marihuany tam było kilka gram i mnóstwo leków czy też sterydów anabolicznych, czyli substancji, które są używane do zwiększania masy mięśniowej.
1: Mężczyzna w sobotę nad ranem biegał nagi i krwawiący po Płocku.

Gdańsku policja interweniowała po zgłoszeniach mieszkańców. Przyczynę śmierci ustali sekcja zwłok. Jutro Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie rozpozna wniosek o zawieszenie w czynności

0: jutro, czyli na 2 czerwca, w ramach którego zostaje rozpoznany wniosek z urzędu o zastosowanie zawieszenia. Mamy materiały z prokuratury, która poinformowała nas, czyli pion dyscyplinarny i dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej we Warszawie o tym, że zostały przedstawione zarzuty. Jakie to są zarzuty oraz poinformowano nas o tym, że sąd zastosował areszt na 3 miesiące.
1: Maciej Z. to brak polityka Prawa i Sprawiedliwości. Mieli od lat nie utrzymywać kontaktów. Iran ogłosił zawieszenie rozmów ze Stanami Zjednoczonymi. Prezydent Donald Trump w wypowiedziach dla amerykańskich mediów stwierdził, że nie otrzymał formalnego potwierdzenia tej decyzji i że poczeka na rozwój sytuacji.
2: W rozmowie z telewizją NBC Trump powiedział, że informacje o wstrzymaniu negocjacji są dla niego zaskoczeniem. Nie zostały mu formalnie ani bezpośrednio zakomunikowane. Prezydent USA dodał, że jeśli doniesienia się potwierdzą, Stany Zjednoczone będą czekać na rozwój sytuacji i obserwować działania Teheranu. Podkreślił, że nie oznacza to powrotu do operacji militarnych i że Stany Zjednoczone nie zamierzają rozpoczynać ponownie dużych działań bojowych ani zrzucać bomb, lecz przejść w tryb ograniczonej aktywności. W wypowiedzi dla telewizji CNBC prezydent USA ocenił, że mimo napięć nadal możliwe jest osiągnięcie porozumienia z Iranem, choć sytuacja pozostaje niepewna. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Prognoza pogody. W nocy na wschodzie i południowym wschodzie przelotne opady deszczu i lokalnie burze. Temperatura przeważnie od 9 do 13 stopni. Jutro od 20 do 25. Chłodniej tylko w rejonie Wybrzeża i lokalnie w rejonach podgórskich Karpat 19.
3: Klimat.
1: W Radzyniu Podlaskim i Gajewie w Łódzkiem dobra jakość powietrza, umiarkowana poza tym w całym kraju, bardzo dobra. Tylko 17% energii w krajowej sieci produkują teraz źródła odnawialne. Można normalnie korzystać z prądu. Na Śląsku ostrzeżenia przed gwałtownym wzrostem stanów wód w związku z opadami. W centrum, na wschodzie i południowym wschodzie, a także lokalnie w zachodniopomorskim, Wielkopolsce i na Kujawach susza hydrologiczna. Na Suwalszczyźnie i ziemi lubuskiej duże zagrożenie pożarowe w lasach.
3: Klimat.
4: Prawie 7 minut po godzinie 21.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: W studiu zameldował się już Paweł Wojewódka. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór.
4: Dzisiaj temat dla mnie niezwykle ważny i bardzo osobisty. Dzisiaj będziesz rozmawiał m.in. o tym, że stwardnienie rozsiane nie jest wyrokiem, bo nowoczesne procedury medyczne potrafią zahamować tę niezwykle wkurzającą chorobę. Problem polega na tym, że co prawda mamy nowoczesną medycynę, to problemem jest brak pieniędzy na finansowanie tej nowoczesnej medycyny.
6: Jak zwykle, nie tylko. Ale pacjenci i specjaliści i lekarze i różne osoby i różne fundacje starają się robić jak najwięcej, żeby zastosować to hasło, które rozbrzmiało ponad tydzień temu w Gdańsku: SM i co z tego?
4: Pomówmy o tym.
3: Pomówmy o tym.
6: Dziś pomówię z panią Moniką Ładą, prezeską Fundacji Stwardnienie Rozsiane Info. Dobry wieczór, pani prezes.
7: Dobry wieczór.
6: Bardzo mi się to hasło podoba. SM i co z tego? To jest mocne hasło, rzeczywiście. I obserwując zdjęcia, które się ukazały w internecie z tej dużej konferencji, bardzo dużej, 1000 osób i 80 ekspertów, no i kilka dni debat i ogromne zainteresowanie. Ale wracam do tych samych zdjęć. Tam wypowiadały się osoby, które chorują na tą chorobę i to nie było widać, że te osoby są chore. One chcą żyć, one chcą być działającymi osobami, chcą być aktywne i są aktywne.
7: Dokładnie tak. Nasze hasło SM i co z tego, może zacznę od tego, nasz tytuł konferencji nie ma w żaden sposób bagatelizować tej choroby. To oczywiście nadal, mimo postępu medycyny, jest bardzo poważna choroba, choroba nieuleczalna. Natomiast my bardzo dużo i bardzo głośno chcemy mówić o zmianie rokowań. W innej sytuacji są osoby, które zachorowały na SM 20, 30 czy więcej lat temu i u nich ta choroba bardzo

0: niesie za sobą poważne konsekwencje, niepełnosprawność na przykład. Natomiast osoba, która diagnozę słyszy na przykład dzisiaj, szybko zostaje wdrożona do programu leczenia, otrzymuje nowoczesne, wysokoskuteczne leki, ma ogromną szansę, żeby przez wiele, wiele lat, a czasami bardzo często do końca życia, prowadzić aktywne życie i żeby ta choroba nie za bardzo wpływała na jej codzienność. O tym trzeba mówić, ponieważ diagnozę słyszą osoby młode. 20, 30, 40 lat zazwyczaj. I te osoby niekiedy są przerażone, bo pamiętają, znając opowieści, ten obraz SM-u sprzed lat.
1: Trzeba powiedzieć, że w Polsce choruje, takie są mniej więcej szacunki, koło 60 tysięcy osób, a rocznie na ową chorobę zapada koło 2,5 tysiąca. Ja nie wiem, czy tutaj jest zauważalny wzrost, czy to się utrzymuje na tym samym poziomie. W każdym razie to są takie liczby, które są dość mocno niepokojące, bo 2,5 tysiąca przyrost roczny osób chorych to jest dużo.
0: To jest średnio 7 osób każdego dnia. I tak jak wspomniałam wcześniej, osoby młode na starcie swojego dorosłego życia, kiedy w zasadzie chorowanie i stan naszego zdrowia jest ostatnią rzeczą, o której myślimy. Myślimy o pracy zawodowej, studiach, o być może założeniu rodziny. I w tym momencie pojawia się diagnoza. A niestety w Polsce nikt nie jest przygotowany do tego, żeby odnaleźć się w niełatwym systemie ochrony zdrowia. Nikt nas, pacjentów, nie uczył, jak być pacjentami. Niestety widzimy to bardzo wyraźnie w naszych codziennych działaniach i także podczas wspomnianej konferencji.
1: No tak, w tej konferencji, jak powiedziałem, brało udział ponad 1000 osób. To i pacjenci, i osoby wspomagające, i eksperci, czyli lekarze. I szacuje się, że to chyba największa taka typu pacjencka konferencja w Polsce. Jakoś nie bardzo słychać, że pacjenci dotknięci innymi chorobami, innymi schorzeniami, tak się samoorganizują.
0: Faktycznie nasze wydarzenie jest największym wydarzeniem pacjenckim w Polsce, nie tylko jeżeli chodzi o stwardnienie rozsiane. Bo liczba osób, tak jak pan redaktor wspomniał, ponad 1000 eksperci, których było z nami 80, którzy dzielili się swoją wiedzą, ale także wymiar tego wydarzenia. 13 sal równolegle. I te konferencje wymyśliłam w ten sposób, żeby każda osoba, właśnie niezależnie od tego, na jakim etapie choroby jest, kiedy zachorowała, mogła spośród tych 13 sal wybrać te, które będą dla niej najważniejsze. Ktoś chciał rozmawiać z neurologiem, ktoś inny z psychiatrą, jeszcze inna osoba wziąć udział w ćwiczeniach z fizjoterapeutą. Ogrom wiedzy i wybór był naprawdę duży.
1: Tutaj należy jeszcze podkreślić jedną rzecz, że stwardnienie rozsiane jeszcze kilkanaście lat temu wykluczało możliwość zajścia w ciążę i posiadania dzieci. To było bardzo niebezpieczne. Okazuje się, że dzisiaj dzięki temu postępowi medycyny wiele pacjentek zachodzi w ciążę, rodzi zdrowe dzieci i wszystko jest w miarę w porządku. Ja mówię w miarę w porządku, dlatego że nie wiadomo, co może się przydarzyć każdemu z nas.
0: To jest powszechny mit, który do dzisiaj niestety pokutuje, że stwardnienie rozsiane te marzenia o macierzyństwie przekreśla, ale absolutnie tak nie jest. W tym momencie dzięki skutecznym lekom i odpowiedniemu planowaniu zajścia w ciąży ze swoim lekarzem można urodzić dziecko bez ryzyka pogorszenia się własnego stanu zdrowia. Dlatego my też bardzo szeroko o tym mówimy. Podczas naszej konferencji także ginekolog i położna przekazywali pacjentką tę wiedzę, ponieważ niestety tej wiedzy niejednokrotnie brakuje.
1: I wiele pacjentek jest, bo to z reguły kobiety w tym młodym wieku. Wiele pacjentek jest takich, które decydują się na dzieci chorujących na stwardnienie rozsiane?
0: Na szczęście coraz więcej. Tak jak wspomniałam wcześniej, te diagnozy słyszymy w wieku 20-30 lat bardzo często. I co więcej, 70% osób z SM to są właśnie kobiety, młode dziewczyny, które kwestie macierzyństwa rozważają w tym momencie albo w najbliższych latach. Dlatego trzeba o tym naprawdę dużo mówić, żeby do tego, że jest diagnoza, nie dochodził jeszcze lęk, który medycznie w tym momencie nie musi być uzasadniony.
1: Pani prezes, rozmawiamy o tych bardzo pozytywnych wydarzeniach czy

0: zdarzeniach związanych z pomocą osobom, które właśnie dotknęło to schorzenie. No ale przejdźmy teraz do tych mniej przyjemnych rzeczy. Docierają sygnały, że zaczynają być problemy z lekami, z programami lekowymi i z ośrodkami, które właśnie tego typu nowoczesne terapie prowadzą. Wszystko to się sprowadza, o czym już kolega przed naszą audycją wspomniał. Wszystko to się sprowadza do jednej rzeczy. Pieniądze.
1: Panie redaktorze, to jest po prostu absurd, ponieważ tydzień temu mówiliśmy razem z ekspertami, tym młodym ludziom o tym, że liczy się czas, że diagnoza stwardnienia rozsianego w tym momencie nie przekreśla marzeń, że w tym momencie z tą chorobą można aktywnie żyć, pracować, mieć właśnie dzieci i tak dalej. Natomiast ten pacjent wraca później do swojego miasta, idzie do swojej placówki medycznej i słyszy: droga pani, drogi panie, w tym momencie leczenie nie może być wdrożone, bo zatrzymaliśmy włączenie nowych pacjentów, bo nie mamy pieniędzy. No, tego nie potrafię zrozumieć.
0: A proszę mi powiedzieć, ile oddziałów czy placówek, które się zajmują stwardnieniem rozsianym w ostatnich miesiącach, latach po prostu trzeba było zlikwidować, bo nie było pieniędzy. Docierają takie informacje, że takie placówki są likwidowane.
1: Ostatnio głośna była sytuacja w Skarżysku Kamiennej, gdzie został program lekowy właśnie w stwardnieniu rozsianym zatrzymany. Pacjenci zostali przeniesieni do innych placówek. Na szczęście zostali przeniesieni, zostali pozbawieni tego leczenia i pozostawieni na lodzie, bo wówczas to byłoby duże ryzyko dla ich zdrowia. To leczenie po prostu jest skuteczne, ale musi być stosowane. Jeżeli nagle komuś odbierzemy leczenie, odbije się to na przebiegu stwardnienia rozsianego. Natomiast to była jedna sytuacja, taka dosyć głośna, ale nie jednak generalnie, jeżeli chodzi o leczenie, bo cóż z tego, że w innych placówkach program funkcjonuje, kiedy właśnie są wstrzymania czy ograniczenia włączenia nowych osób.
0: No tak, a tu trzeba dodać to, co pani mówi, że to leczenie musi być kontynuowane i to kontynuowane bardzo dokładnie. Tu nie można mieć opóźnień, tu nie można mieć braków, bo każdy brak powoduje to, że ta choroba atakuje jeszcze mocniej.
1: Całe szczęście, poza tą jedną sytuacją w Skarżysku, nie mamy sygnałów o tym, żeby gdziekolwiek w Polsce była zagrożona ciągłość leczenia pacjentów. Natomiast, tak jak powiedziałam wcześniej, bardzo istotny jest czas rozpoczęcia leczenia. Jeżeli pacjent słyszy diagnozę dzisiaj, 1 czerwca, a w swoim placówce słyszy, że proszę odezwać się do nas za 4 miesiące, 5 miesięcy, w styczniu przyszłego roku, no o czym my mówimy? Kiedy mamy w ręku potężną broń do zatrzymania stwardnienia rozsianego, ale ktoś każe pacjentowi czekać.
0: No dobrze, wobec tego samo się nasuwa pytanie, czy Narodowy Fundusz Zdrowia i czy ministerstwo, bo przecież tam pracują fachowcy, i tu nie ma świadomości tego, że tą chorobę można powstrzymać tylko szybkim działaniem i terminowością.
1: No tu adresatem pytania lepszym byłoby przede wszystkim Ministerstwo Zdrowia.
0: Ale pani jest, pani prezes, ja przepraszam, ale pani jest zaangażowana w to, widzę, tak, bardzo emocjonalnie. Oprócz tego, że pani to robi z potrzeby serca, to jeszcze jest ten emocjonalny element. I tak po ludzku, czy zadała pani kiedyś jakiemuś ważnemu urzędnikowi pytanie, dlaczego to nie odbywa się terminowo? Dlaczego te decyzje o rozpoczęciu leczenia, one są tak odwlekane, kiedy wiadomą rzeczą jest, że przy tym schorzeniu czas jest bardzo istotny. To czas nie roku, dwóch, a to czas miesięcy.
1: My jako fundacja bardzo często takie pytania zadajemy. Niestety uzyskujemy takie bardzo wymijające odpowiedzi. I co najbardziej absurdalne, to to, że są twarde dane na to, jak bardzo wczesne leczenie jest też oszczędnością dla systemu. Kiedy ten pacjent nie musi znikać na przykład z rynku pracy, kiedy nie jest na częstych zwolnieniach lekarskich, kiedy nie są mu wypłacane świadczenia rentowe, ponieważ dzięki temu szybko wdrożonemu leczeniu on po prostu może dalej realizować się w tych obszarach, gdzie do tej pory. Więc nie rozumiem, naprawdę po ludzku nie rozumiem, kto i dlaczego nie potrafi odpowiednio wycenić tego świadczenia i zapewnić jego ciągłości we wszystkich placówkach, które

0: prowadzą program leczenia.
1: Tu niektórzy mówią, że związane to jest z bardzo kosztownymi procedurami, że te leki są lekami kosztownymi bardzo. No i jest pewna pula pieniędzy przeznaczona na te leki, ale więcej, no właśnie, więcej mamy... Teraz obecnie sytuację w ochronie zdrowia, taką jaką mamy, są ograniczane różne procedury, to być może rykoszetem też leki leczące stwardnienie rozsiane, czy wstrzymujące chorobę, też są właśnie tymi ograniczeniami finansowymi w pewien sposób unieruchomione.
0: Oczywiście, że są to ogromne koszty, ale spójrzmy na to od drugiej strony. Czy świadczenia rentowe, które będziemy wypłacać pacjentowi, którego stan zdrowia się pogorszy i nie będzie w stanie pracować, to nie są ogromne koszty? Czy ogromnym kosztem nie są zwolnienia lekarskie, kiedy pacjent z powodu zaostrzeń choroby musi na jakiś czas też tę pracę odłożyć, by zająć się swoim zdrowiem? Czy nie jest kosztowne to, że nawet członek rodziny ogranicza swoją aktywność zawodową, by opiekować się osobą ze stwardnieniem rozsianym, bo nie jest ona w stanie samodzielnie funkcjonować? To też są ogromne koszty. Cóż z tego, że oszczędzamy w jednym miejscu, kiedy w drugim miejscu generujemy te koszty?
1: No dobrze, i teraz taki urzędnik słyszy od pani te argumenty i nie potrafi pani tak naprawdę odpowiedzieć, dlaczego?
0: Wydaje mi się, że system niestety w Polsce jest krótkowzroczny i każdy patrzy tylko z perspektywy tego fragmentu i czasu, i miejsca, gdzie w tym momencie funkcjonuje. I nikt nie zastanawia się, co będzie z tym pacjentem za 3, 5 czy 7 lat, jeżeli nie wdrożymy leczenia teraz. Co jeszcze bardziej absurdalne, to też warto o tym powiedzieć, no leczenie w Polsce nie jest objęte rejonizacją. Czyli jeżeli mieszkam w miejscowości X, w moim mieście słyszę, że nie mam możliwości rozpoczęcia leczenia, bo tych pieniędzy nie ma, ale jadę na przykład do miasta oddalonego 100, 200 czy 500 kilometrów i tam to leczenie dostanę, przecież to jest ten sam budżet. Ten sam budżet Polski, ten sam budżet Ministerstwa Zdrowia NFZ, tylko w innym województwie na przykład.
1: I to się zdarza, że takie sytuacje, rozumiem, że się zdarzają, tak?
0: Oczywiście świadomi pacjenci, jeżeli słyszą, że leczenie jest ważne, że trzeba je szybko wdrożyć, ale tutaj nie można, jadą gdzieś dalej.
1: Aha. A proszę mi powiedzieć, że chciałem na chwilę jeszcze cofnąć się sporo w czasie, te 20-30 lat temu. To będzie bardzo brutalne pytanie. Jaka była przeżywalność wtedy pacjentów chorych na stwardnienie rozsiane 30 lat temu?
0: Dokładnych danych nie znam, natomiast generalnie stwardnienie rozsiane chorobą śmiertelną nigdy nie było, chociaż oczywiście jego postęp, rozwój choroby mógł skracać życie. W tym momencie ta średnia długość życia jest porównywalna do populacji ogólnej. Natomiast długość życia, nawet jeżeli nie była znacząco inna niż populacji ogólnej, to bardzo się jakość życia się pogarszała w wyniku choroby. Niepełnosprawność, konieczność rezygnacji ze swoich planów, marzeń, pracy, no to wpływało na codzienność pacjentów.
1: No bo to na pewno były kwestie związane z poruszaniem się, kwestie związane z wzrokiem, przecież część pacjentów traciła wzrok i z wieloma innymi bardzo bolesnymi doświadczeniami właśnie tych osób.
0: Choroba o tysiącu twarzy, tak mówi się o stwardnieniu rozsianym, bo w zależności jaki obszar mózgu czy rdzenia kręgowego zostanie przez chorobę zaatakowany, tak bardzo różnorodne mogą być objawy. U niektórych to jest bardziej kwestia właśnie chodzenia, u innej osoby zaburzenia równowagi, wzrok, ból, kwestie z pęcherzem moczowym czy zwieraczami. No, tych objawów może być bardzo, bardzo dużo. Całe szczęście, że w tym momencie tę chorobę możemy spowalniać, niejednokrotnie zatrzymywać. Natomiast wtedy, kiedy nie było takiej możliwości, bo leki to jest kwestia ostatnich w zasadzie kilkunastu, dwudziestu paru lat, a takich naprawdę wysokoskutecznych i dostępnych w Polsce, kwestia 5-10.
1: I rozumiem, że te najnowsze technologie lekowe w Polsce są dostępne. Tu akurat nie ma błędu na zasadzie, a poczekajmy jeszcze trochę, poleczmy tymi starymi metodami, a może coś nowszego będzie, bo czasami padały takie argumenty, a od razu te leki do bardzo wielu placówek ochrony zdrowia dotarły.
0: Znaczy, chciałabym, żeby tak było idealnie, panie redaktorze, ale bywa różnie, niestety.

0: To znaczy?
1: W Polsce program lekowy jest prowadzony przez około 130 placówek. Wiadomo, że są to placówki, które mają pod opieką różną liczbę pacjentów, dysponują różną liczbą i doświadczeniem ekspertów. I są oczywiście placówki, gdzie zawsze ten wybór jest najbardziej optymalny dla pacjenta, najbardziej ta opieka jest na najwyższym poziomie. No ale są niestety, nie oszukujmy się, też placówki, które leczą starymi metodami. No, na szczęście jest to, nie jest to dużo placówek, ale takie się zdarzają, takie sygnały też otrzymujemy.
0: I co, nie ma nam macie na to, znaczy wy jesteście fundacją, ale czy władze poszczególnych oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia nie mają na to wpływu?
1: Mam nadzieję, że ten problem zostanie rozwiązany systemowo. Obecnie trwają, o czym była mowa między innymi na naszej konferencji, prace, które być może poskutkują tym, że zostanie wprowadzona opieka koordynowana nad pacjentami ze stwardnieniem rozsianym. Być może to będzie też powiązane z pojawieniem się ośrodków referencyjnych, które niejako miałyby kontrolę nad innymi ośrodkami, żeby ta opieka w całej Polsce była na podobnym poziomie, bardzo wysokim i odpowiednio dopasowanym do potrzeb każdego pacjenta, żeby nie było tak, że o moim stanie zdrowia decyduje kod pocztowy miasta, gdzie, czy miejscowości, gdzie mieszkam, gdzie się leczę.
0: A są takie miejsca w Polsce, gdzie rzeczywiście występuje ten problem z leczeniem tego, bo jak pani powiedziała, no w różnych miejscach Polski różnie się tego podchodzi. Nie ma tego, że jest rejon mój do mnie uprzynależniony, więc ja mogę pojechać w całej Polsce, ale nie wszyscy to może wiedzą, nie wszyscy potrafią i być może jest tak, że niektórzy pacjenci po prostu no, nie są objęci tak wyspecjalizowaną opieką medyczną.
1: Zdecydowanie nie są. Niestety bardzo tym ubolewam, no ale ta jakość opieki jest bardzo zróżnicowana. A jeżeli chodzi o potrzeby pacjentów i o ich rozeznanie, te powody są bardzo różne. Widzieliśmy to w tej sytuacji w Skarżysku, o której mówiliśmy wcześniej. Część pacjentów mówiła, że wiedzą, że mogą się, że zostaną objęci leczeniem gdzieś indziej, że ta opieka będzie tam na wysokim poziomie, ale zależało im na tym, żeby to nie było to miejsce, bo to było zbyt dalekie od ich miejsca zamieszkania. Mówili, że to, że właśnie Skarżysko to był wybór optymalny, by była dobra opieka i było dosyć blisko miejsca zamieszkania, a kolejny szpital był dla nich dalszy. Zresztą patrząc w innych rejonach Polski, jest tak, że są pacjenci, którzy są gotowi jechać bardzo daleko, żeby być objęci tą opieką na najwyższym poziomie, a są tacy, którzy wolą rezygnować z tej super opieki na rzecz tego, żeby to było jednak blisko, żeby nie kolidowało z codziennym życiem.
0: To może jednak poprosić tych, którzy decydują o sposobie wydawania pieniędzy na te leki, na te placówki i przypomnieć, że to jest tylko, a może aż 60 tysięcy naszych rodaków, Polek i Polaków, którzy zapadli na tą chorobę i warto jest jednak nad nimi się odpowiednio pochylić, bo koszty potem pomocy im w stanie, którym się mogą znaleźć, będą zdecydowanie większe. To taki apel do księgowych różnych ważnych instytucji państwowych. Bardzo pani serdecznie dziękuję. Prezeska Fundacji Stwardnienie Rozsiane Info, pani Monika Łada była państwa i moją gościnią.
2: Pomówmy o tym. Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to

0: bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
2: Przyszła nagle, odbierając mi to, co najcenniejsze. Chęci do życia, energię do działania. Ale przecież ja jeszcze nie umarłam. Samotność jest jak choroba. Co trzecia osoba po 75 roku życia mieszka sama. To właśnie one najbardziej potrzebują naszej bliskości i wsparcia. Wesprzyj kluby, które prowadzi Polski Czerwony Krzyż i pomóż seniorom odnaleźć radość życia na nowo. Jeszcze tu jestem.pl.
1: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 21.30, Ewa Worobiec, zapraszam. Spektakularny sukces, tak, o awansie Mai Chwalińskiej do ćwierćfinału French Open, mówi ekspert i komentator tenisa Marek Furian. W 1/8 zawodniczka pokonała francuskę Diane Perry 6-3, 6-2. Zdaniem Marka Furiana to przełomowy moment w karierze Chwalińskiej.
4: Mówiono o tym, że Maja jest czarodziejką tenisa, że jest tenisistką, która może pójść do góry, ale chyba niewielu myślało, że to stanie się w tak zawrotnym tempie, czyli podczas 2 tygodni grania w Paryżu. Przyleciała tutaj jako kwalifikantka, a on jeszcze wygrywa mecz za meczem i znajduje się w najlepszej ósemce.
3: O półfinał Polka powalczy z Rosjanką Anną Kalińską. Marek Furian mówi, że Maja Chwalińska może jeszcze w tym turnieju zaskoczyć bardziej doświadczone tenisistki.
4: Ten turniej pokazuje, jak tenis Mai oparty na sprycie, na inteligencji, na takim tenisowym wyrachowaniu, na takim błysku, jak ten tenis jest zaskakujący. Maja już od dobrych kilku dni w Paryżu nie jest faworytką żadnego ze spotkań, a wszystkie te mecze wygrała.
3: Dzięki świetnej grze na turnieju Rolanda Garrosa Maja Chwalińska awansuje w rankingu i bez kwalifikacji będzie mogła uczestniczyć w wielkoszlemowych turniejach. Wprowadzenie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w Warszawie to rewolucja nie tylko dla klientów, ale też dla właścicieli i pracowników sklepów całodobowych. Spadek nocnego utargu powoduje, że dalsze prowadzenie biznesu przez 24 godziny na dobę traci ekonomiczny sens. Właściciele niektórych placówek w stolicy podejmują decyzję o rezygnacji ze statusu sklepu całodobowego i skracają godziny otwarcia.
5: A teraz będę pracować 6.22, no już nie będę nocny sklep. Bez sensu trzymać ten sklep, jak alkoholu nie można sprzedać. Także osobie trzeba płacić, lepiej zamknąć, bo i tak alkoholu ani piwa, ani nic nie można.
3: Nocny zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych w całej Warszawie obowiązuje od dziś w godzinach od 22 do 6 rano. Wrocławskie kąpieliska otwarte od dziś. Mieszkańcy mogą korzystać z Morskiego Oka oraz glinianek. Choć pogoda pierwszego dnia nie sprzyjała, wielu wrocławian już czeka na słoneczne dni i możliwość wypoczynku nad wodą.
6: Idealne, tak właśnie na upał, jak się zacznie już ten sezon. Nie trzeba nigdzie wyjeżdżać, a można się poczuć jak nad jeziorem.
7: To jest taka zielona oaza w centrum miasta.
8: Dobre połączenie autobusami, tramwaje jeżdżą, więc no naprawdę lepiej tak niż, nie wiem, na Zalew Miotkowski albo coś, tak, gdzie trzeba najpierw po prostu, to już jest taka wycieczka.
3: Kąpieliska będą czynne do 31 sierpnia, a 27 czerwca dołączą do nich dwa kolejne, Oporów oraz Królewiecka.
9: Trzydzieści trzy minuty po godzinie 21.
10: Wieczór w Polskim Radiu 24.
9: Prezydenturę Karola Nawrockiego rok po wygranej w wyborach negatywnie ocenia 50,1% badanych, pozytywnie 48,2%. Tak wynika z najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski i od tego zaczniemy stan dnia.
1: Dan dnia.
9: A dzisiejszym gościem jest dr Andrzej Janusz, politolog z Instytutu Piłsudskiego. Dobry wieczór, panie doktorze.
11: Dobry wieczór, witam.
9: Panie doktorze, z jednej strony sondaż dla Wirtualnej Polski. Pozytywnie prezydenturę Karola Nawrockiego ocenia 48,2% badanych. Negatywnie 50,1% badanych. I kolejny sondaż z kolei tutaj z dziennika Rzeczpospolita. Kto pani zdaniem był najlepszym prezydentem Polski po 89 roku? Karol Nawrocki jest na trzecim miejscu, 21,1%. Wyprzedza go Lech Kaczyński.

0: Aleksander Kwaśniewski. Po roku prezydentury to są dobre notowania?
1: Ja myślę, że to są dobre notowania, dlatego że trzeba powiedzieć, że wybory były bardzo silnie spolaryzowane. No wiemy, jak, w zasadzie losy tych wyborów do końca się ważyły. Można powiedzieć, że przez długi czas faworytem i liderem sondaży był prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. No jednak, prawda, przegrał te wybory, ale rzeczywiście ten podział społeczny...
0: No tam było na żyletki.
1: Tak, na żyletki było. Ten podział społeczny, który wtedy się uwidocznił, no trwa dalej. To znaczy polska scena społeczna, polityczna jest bardzo spolaryzowana. W związku z tym te wyniki w dużym stopniu, moim zdaniem, cały czas jakby odzwierciedlają ten głęboki podział polityczny, który jest w polskim społeczeństwie.
0: A ten sondaż pokazujący trzecie miejsce Karola Nawrockiego, 21,1% ocenia go jako trzeciego najlepszego prezydenta po 1989 roku. Lepiej wypada od Lecha Wałęsy i znacznie lepiej wypada od byłego prezydenta Andrzeja Dudy i Bronisława Komorowskiego. To też sukces, czy po roku to jeszcze za wcześnie, żeby aż tak wyrokować?
1: Ja myślę, że to jest ciekawe, znaczy to oczywiście to badanie jest zupełnie inne, dlatego że tam mamy, prawda, wielu prezydentów z wielu lat. W związku z tym te podziały też polityczne, no zwróćmy uwagę, jakbyśmy wyborców Lecha Kaczyńskiego, którzy tam prawda, dali mu drugie miejsce, połączyli z prezydentem Karolem Nawrockim, z Andrzejem Dudą, no to powiedzmy też by to było gdzieś około tych 40 kilku%. W związku z tym naprawdę myślę, że w dużym stopniu myślę, że te osoby, które dzisiaj w tym drugim sondażu pokazywały na Karola Nawrockiego, to są chyba głównie młodsi wyborcy. To znaczy oni po prostu nie pamiętają dobrze prezydentury i zarówno Aleksandra Kwaśniewskiego, jak i Lecha Kaczyńskiego, jak i Lecha Wałęsy. W związku z tym mi się wydaje, że gdybyśmy zrobili badanie i spytali tą grupę, jakby, prawda, która z tych 20 kilku%, którzy dzisiaj wskazali na prezydenta Nawrockiego, to ja mam przekonanie, że tam byłaby bardzo stosunkowa nadreprezentacja ludzi młodych.
0: Bardzo możliwe. To jeszcze jeden młody człowiek, Adam Gomoła, poseł Polski 2050, był pytany na antenie Polskiego Radia 24 właśnie o ocenę roku prezydentury Karola Nawrockiego.
2: Patrząc przez działania, które w mojej ocenie bardzo często chyba bardziej były zaprogramowane na wsadzenia kija w szprychy polskiemu rządowi, po prostu polskiemu państwu, niż realizowanie tych konstytucyjnych obowiązków, które przecież prezydent ma. Żyjemy ze sobą w pewnej kohabitacji i dzisiaj za brak wielu reform ważnych, które też nasz rząd miał realizować, odpowiedzialność bierze prezydent Nawrocki.
0: Gdyby, panie doktorze, miał pan tak podsumować ten pierwszy rok prezydentury pana prezydenta, to hasło hamulcowy byłoby odpowiednie?
1: Znaczy ja myślę, że może nie aż tak bardzo, natomiast na pewno prezydent, który jakby chce pokazać i walczy o swoje też prerogatywy, o swoją jakby taką aktywną prezydenturę. W związku z tym zwróćmy uwagę, że nawet wetując prezydent niektóre te rozwiązania, jakby przedstawiał swoje projekty, prawda? To znaczy, to nie było tak, że on wetował dla wetowania, oczywiście argumentując, że tam coś mu się nie podoba, czy coś uważa, że jest, prawda, szkodliwe. Mhm. Natomiast no, w wielu wypadkach, nie we wszystkich, ale w wielu wypadkach prezentował jakby swoje takie rozwiązania pozytywne. No i tutaj prezydent ma z kolei zarzut i pretensje do marszałka Czarzastego, że te jego projekty są w zamrażarce u marszałka, prawda? W związku z tym tutaj naprawdę to jest efekt, powtarzam, bardzo takiego poważnego sporu politycznego, który dzieli polskie społeczeństwo. No i prezydent, można w dużym stopniu powiedzieć, wziął na siebie jakby przywództwo tej grupy, tych wyborców, którzy go wybrali. W związku z tym tutaj oczywiście przy prezydenturze mamy jakby dwie trochę takie sprzeczne ze sobą, takie pewne napięcie jest, ale to jest zawsze. To znaczy z jednej strony no, prezydent, dana osoba jest wybrana przez daną grupę wyborców i w tym wypadku to jest, prawda, prawie ledwo ponad 50% głosujących, a z drugiej strony w momencie, kiedy jest prezydentem, no, reprezentuje wszystkich Polaków. W związku z tym on cały czas musi jakby dbać o to takie wyważenie i cały czas jest napięcie między tym, że głównie zwraca się do tych grup, które go wybrały, bo on ma, prawda, określone i on wie mniej więcej, jacy to byli wyborcy, czego oni oczekują i na jakie jego działania będą pozytywnie reagować, ale z drugiej strony oczywiście musi myśleć o tej pozostałej grupie 50%.

0: którzy na niego nie głosowali, no ale są obywatelami Polski i on ich reprezentuje. W związku z tym tutaj mamy typowe takie, powiedzmy, pewne napięcie w tym wymiarze. I sądzę, że tutaj prezydent jakby przyjął taką strategię, że jeśli chodzi o sprawy wewnętrzne, takie wewnątrz dotyczące polityki krajowej, w dużym stopniu on się odwołuje do tych wyborców, którzy go wybrali. Natomiast jeśli chodzi o kwestie na przykład szeroko pojętego bezpieczeństwa i tutaj na przykład relacje ze Stanami Zjednoczonymi, pewne elementy polityki międzynarodowej, to tutaj sądzę, że bardziej na pewno w grupie tych wyborców, którzy na niego nie głosowali, myślę, że część tych osób może pozytywnie oceniać jego aktywność na arenie międzynarodowej. Także taki dokonał, ja tak to widzę, taki pewien tutaj podział, że w tej polityce krajowej bardziej zwraca się do tych wyborców i do tego programu, z którym szedł do wyborów, w którym wygrał. Natomiast w polityce zagranicznej, w polityce szeroko pojętego bezpieczeństwa, myślę, że tutaj bardziej tutaj prezydent reprezentuje tą takie szersze jakby stanowisko, które zadawala i myślę dużą część jednej grupy, która go wybrała, ale też myślę, że część osób, które na niego nie głosowały.
1: Panie doktorze, wspomniał pan o tym, że pan prezydent wetując często proponuje swoje rozwiązania. Nie jest to weto nie, bo nie, przynajmniej nie w większości wypadków, ale te właśnie własne rozwiązania. A propos tej polityki bezpieczeństwa, myśli pan, że pan prezydent mógł stracić czy zyskać na tej propozycji, żeby SAFE był finansowany ze złota NBP, a raczej z zysku, który rzekomo NBP miałoby wytworzyć na obrocie tym złotem, bo ja już do końca nawet nie rozumiem, na jakiej zasadzie ten zysk miałby zostać wypracowany.
0: To znaczy uważam, że prezydent gdyby zawetował tylko ten program, a nie przedstawił swojego pozytywnego rozwiązania tego projektu, tej ustawy, nazwijmy to związanej z NBP.
1: Czyli złotego rozwiązania.
0: Tak, złotego rozwiązania. To myślę, że to by dużo stracił. Natomiast w sytuacji, kiedy zawetował, ale przedstawił ten pewien program alternatywny, to ja sądzę, że oczywiście stał tutaj przed takim trudnym wyborem politycznym, ale ja sądzę, że to jest takie typowe działanie, że po prostu nie zyskał, ale nie stracił. Tak? I zresztą to badania na ten temat pokazywały, że mniej więcej tutaj ta decyzja to jest tak 50 na 50, no może troszeczkę więcej stracił, ale niewiele. Natomiast w sytuacji, gdyby nie zaproponował tej alternatywy, to w moim przekonaniu stał przed bardzo dużym problemem, bo społecznie, politycznie myślę, że prezydent narażał się na dużą stratę taką sondażową, no ale dlatego między innymi sądzę, że zaproponował razem z prezesem NBP projekt alternatywny.
1: Mam nadzieję, że cały czas jest to projekt w fazie jakiegoś takiego poważnego rozważania, no bo jest wiele kwestii, którymi tym zyskiem z NBP można by rozwiązać wiele problemów. Panie doktorze, to cytując za dziennikiem Rzeczpospolita, bo taki ciekawy fragment znalazłem. Gdy rok temu Karol Nawrocki wygrał drugą turę wyborów prezydenckich, zaczął wdrażać strategię, którą przećwiczył w Instytucie Pamięci Narodowej. Jego krytycy odczytali skrót IPN jako Instytut Promocji Nawrockiego. To jak chciałbym zapytać, panie doktorze, czy jest efekt Nawrockiego w stosunku do Prawa i Sprawiedliwości, czy faktycznie jest to Instytut Promocji Nawrockiego, bo pan prezydent tworzy jakby kolejną frakcję na prawicy i jest to frakcja właśnie pana prezydenta?
0: No to ja myślę, że pan prezydent doskonale sobie zdaje sprawę, że jeśli ja bym tak to mógł określić, on jest mniej pisowskim prezydentem niż jego poprzednik Andrzej Duda, to znaczy pamiętamy wynik wyborów, jak te elektoraty się kształtowały i w pierwszej turze wyborów prezydent Karol Nawrocki uzyskał praktycznie większość głosów Prawa i Sprawiedliwości, ale nawet nie wszystkie. Wtedy ówczesne sondaże pokazywały, że PiS jako partia miał większe poparcie niż prezydent Nawrocki w pierwszej turze. Natomiast w drugiej turze o jego ostatecznym zwycięstwie zadecydowali wyborcy w dużym stopniu Konfederacji jednej, Konfederacji drugiej Grzegorza Brauna. No i też oczywiście były głosy z powiedzmy innych grup mniejszych wyborców. I oni zadecydowali. W związku z tym prezydent Nawrocki w jego działaniach, zresztą to widać, on ma pełną tego świadomość, to znaczy on nie może sobie pozwolić na to, żeby przypisano mu, że on jest prezydentem powiedzmy tylko jednej partii politycznej albo ma takie silne związki tylko z Prawem i Sprawiedliwością. On musi się odwoływać do tej szerszej grupy wyborców.

0: No i myślę, że on to robi, zresztą widać, że
1: to dopytam, panie doktorze, ma pan poczucie, że do szerszej grupy wyborców, czy do węższej w postaci właśnie Konfederacji i Konfederacji Grzegorza Brauna, że jest to prezydent właśnie tych dwóch partii?
0: Nie. Uważam, że do szerszej, to znaczy uważam, że zarówno próbuje i myślę, że godzi tutaj te pewne wrażliwości tych trzech głównych partii prawicowych, ale też w różnych innych rozstrzygnięciach, rozwiązaniach, czy właśnie w realizacji polityki dotyczącej bezpieczeństwa, odwołuje się też do innych grup wyborców. Także na pewno odwołuje się do szerszej grupy. No zresztą to jest tak jak każdy, powiedzmy, dobry polityk w momencie, kiedy wygrał jedne wybory, niby następne wybory są za 4 lata, natomiast
1: już prowadzi kampanię.
0: Polityk tak, już myśli, co będzie dalej, w związku z tym jakby pozycjonuje się na tej scenie politycznej i myślę, że prezydent Nawrocki jakby stara się pozycjonować maksymalnie szeroko.
1: To jeszcze dopytam, czy w związku z tym Prawo i Sprawiedliwość może czuć pewien zawód, niedosyt, skoro pan mówi, że poprzedni prezydent Andrzej Duda był bardziej taki właśnie bliżej Prawa i Sprawiedliwości, to jednak Jarosław Kaczyński wyznaczył Karola Nawrockiego do startu w tych wyborach i PiS miał poczucie, że wygrało te wybory prezydenckie, a tu co, taki cios?
0: Ja myślę, że tak. To znaczy ja myślę, że Prawo i Sprawiedliwość ma bardzo duże poczucie, ma niedosyt. Ma też poczucie, pamiętamy, jak kilka tygodni bezpośrednio po wygranych wyborach przez Karola Nawrockiego w Prawie i Sprawiedliwości pojawiały się już takie głosy, że za chwilę to w zasadzie my już powinniśmy, ten parlament powinien się rozwiązać, powinny być wybory i my wracamy do władzy, ale to nie jest takie proste, dlatego że myślę, że część polityków właśnie PiS-u, oni po prostu zapomnieli, że ten wybór Karola Nawrockiego jest bardziej jakby skomplikowany, zniuansowany politycznie i tutaj na to zwycięstwo, naprawdę do tego zwycięstwa się przyczyniły i też inne grupy wyborców, którzy na co dzień nie popierają Prawa i Sprawiedliwości. W związku z tym myślę, że dla niektórych polityków to był taki swoisty szok, taki pewien poczucie właśnie tego niedosytu. I zresztą widać, że sondażowo po wyborach prezydenckich Prawo i Sprawiedliwość w zasadzie już się już nie odbiło, utrzymuje się na po pierwsze na drugim miejscu, już nie przekrótnie w sondażach w zasadzie nigdy nie miało więcej niż Koalicja Obywatelska, a po drugie utrzymuje się na poziomie właśnie tak około 30%, a z reguły poniżej 30%. W związku z tym to jest wynik, który na pewno nie daje szansy na samodzielny powrót do władzy i tutaj Prawo i Sprawiedliwość przez ten rok musi, myślę, że częściowo już to przerabia jakby tak politycznie, że musi się oswoić z tym, że jeśli myśli o powrocie do władzy, to ten powrót musi być w szerszej formule koalicyjnej, chociaż tak wiemy, że to nie będzie proste, natomiast politycy Prawa i Sprawiedliwości po prostu muszą się jakby z tym pogodzić. Także myślę, że z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości, to oni przez ten rok przeżyli taką swoistą huśtawkę nastrojów od euforii po zwycięstwie i część uznała, że zwycięstwo Karola Nawrockiego, właśnie popartego przez prezesa Kaczyńskiego, to jest automatycznie de facto, że PiS wraca do władzy, ale to było wielkie złudzenie, bo tak dokładnie zupełnie nie jest i teraz przez ten rok myślę, że tutaj oswajają się z myślą o tym, że jeśli chcemy wrócić, to musimy wrócić w szerszym i niełatwym rozdaniu koalicyjnym.
1: To panie doktorze, kontynuując jeszcze ten wątek, rok temu premier Donald Tusk mówił, że rząd ma plan B na wypadek przegranej Rafała Trzaskowskiego. Czy patrząc na to, co dzieje się aktualnie w sądownictwie, w Trybunale Konstytucyjnym, w prokuraturze, w systemie edukacji, w służbie zdrowia, ma pan poczucie, że rząd ma i realizuje plan B na wypadek przegranej Rafała Trzaskowskiego?
0: Czy ja mam takie poczucie, że partia główna obozu rządzącego, czyli Koalicja Obywatelska, ma plan B i go realizuje. Natomiast to nie jest tożsame, że ma koalicja cała rządowa i rząd. Dlatego, że w sytuacji, kiedy cały scenariusz, ten plan A był w sposób oczywisty oparty na tym, że zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego by pozwoliło w kategoriach pewnego procesu legislacyjnego w tych wszystkich sprawach, o którym mówił pan redaktor, czy sądownictwa, prawda, czy służby zdrowia, czy nawet w kwestiach rozliczeń i wielu innych spraw,

0: tutaj by doszło do, nazwijmy to, utworzenia swoistego ciągu technologicznego prawnego, to znaczy te ustawy, które by rząd przyjmował, one by naprawdę były podpisywane przez Rafała Trzaskowskiego, one by wchodziły w życie, w związku z tym te wszystkie procesy byłyby prawne dużo szybsze, dużo, prawda, bo one by miały miejsce. Przy prezydencie Karolu Nawrockim to zupełnie jest niemożliwe. Ten scenariusz po prostu się załamał i tutaj...
1: No, wyobrażałem sobie, że będzie rządzenie za pomocą rozporządzeń, no ale to też za bardzo się chyba nie dzieje.
0: No właśnie widać, że to, że ten scenariusz się nie realizuje, bo tutaj determinacja też prezydenta w różnych sprawach pokazuje, że też rząd jakby się nie decyduje na tego typu rozstrzygnięcia. Natomiast Donald Tusk myślę, że realizuje plan B z punktu widzenia jako przywódca Koalicji Obywatelskiej. No i go realizuje, myślę, stosunkowo dobrze. I no w to, że dzisiaj Koalicja Obywatelska jest najsilniejszą partią na polskiej scenie politycznej, zdecydowanie jest liderem sondaży. No oczywiście to w dużym stopniu odbyło się kosztem mniejszych partnerów, którzy mają problem dzisiaj w sondażach, żeby przekroczyć próg wyborczy. Natomiast no, dzisiaj Koalicja Obywatelska ma takie wyniki, że może myśleć z nadzieją o tym, że utrzyma władzę, prawda? W związku z tym tutaj jakby mamy ten pewien taki swoisty rozjazd, to znaczy z jednej strony na pewno poczucie, myślę, że wyborcy mają niedosytu, jeśli chodzi o realizację z punktu widzenia tych rozstrzygnięć legislacyjnych czy takich związanych ze skutecznością sprawowania władzy. Natomiast z drugiej strony, jako polityk Donald Tusk no, daje sobie, że tak powiem, szansę, żeby po następnych wyborach kontynuować rządy. Także
1: o tym właśnie tutaj pomyślałem, że to jest taki wytrych na to, żeby powiedzieć w razie czego no, w drugiej kadencji
0: tak,
1: to się,
0: tak,
1: to się
0: ale,
1: uda.
0: Ależ oczywiście, że dokładnie tak.
1: Panie doktorze, na razie Koalicja Obywatelska ma problem w Krakowie. Nie tak dawno ogłoszono decyzją pana premiera, że rozwiązano struktury Koalicji Obywatelskiej w Krakowie. Proszę posłuchać, jak to komentował polityk Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński na antenie Polskiego Radia 24.
2: Nazwałbym to naturalną konsekwencją wydarzeń, które miały miejsce podczas referendum. Uważam, że ruch pana premiera ucina w pewien sposób spekulacje, co dalej z przyszłością polityczną Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce, co dalej z byłym panem prezydentem. Klaruje tą sytuację, jest stanowcza, jest naturalna dla okoliczności i jednocześnie stanowi wyzwanie zbudowania nowej struktury w oparciu o dotychczasowy zarząd komisaryczny sprawowany przez panią wicemarszałek Dorotę Niedzielę.
1: Panie doktorze, powrócił trochę taki stary premier Donald Tusk, który no, za przewiny się płaci?
0: Ja myślę, że tak, natomiast tutaj podstawowy problem, myślę, że i wyzwanie, które stoi przed Koalicją Obywatelską w Krakowie polega na tym, żeby wskazać takiego kandydata czy kandydatkę, która wygra wybory. Bo to jest klucz. I myślę, że oczywiście też strona, która doprowadziła do odwołania prezydenta Miszalskiego, też ma, on ma poczucie takiego na razie zrealizowania planu w 50%, bo ci wyborcy, którzy poszli na referendum i zagłosowali przeciw prezydentowi Miszalskiemu, to oni myślą o tym, zrobili to po to, żeby w tych nowych wyborach no, wybrać polityka czy polityczkę, którzy będą ze strony opozycyjnej wobec dzisiaj Koalicji Obywatelskiej. Wtedy będą mieli poczucie jakby pełnionego tego takiego sukcesu. Natomiast z drugiej strony no, Koalicja Obywatelska w tej chwili no, podjęła i premier podjął takie nadzwyczajne działania po to, aby rozumiem, skonstruować zarząd komisaryczny, który w sposób taki, nazwijmy to, ekstraordynaryjny doprowadzi do tego, że jednak kandydat Koalicji Obywatelskiej wygra wybory w Krakowie i Koalicja Obywatelska w Krakowie się utrzyma. Także można powiedzieć, że to jest bardzo ciekawa rozgrywka polityczna, bardzo ciekawa. Ona może mieć konsekwencje, już ma pewne konsekwencje na ten szczebel krajowy polityki, ale może mieć bardzo poważne konsekwencje w zależności od tego, co tam się wydarzy na jeszcze przed wyborami parlamentarnymi, bo przy scenariuszu, gdyby jednak doszło do tego, że Koalicja Obywatelska straci Kraków, że prezydentem zostanie osoba z dzisiejszej opozycji, powiedzmy, czy no dzisiaj myślę, że takim faworytem jest pan Łukasz Gibała, gdyby on został prezydentem, to będzie bardzo duży cios taki polityczny, który na pewno będzie Koalicję Obywatelską osłabiał. Także
1: a myśli pan, że Łukasz Gibała z poparcie...
0: Tak podjął,

0: Proszę, proszę, przepraszam.
1: To ja przepraszam, ale czy myśli pan, że Łukasz Gibała z poparciem Prawa i Sprawiedliwości mógłby wygrać te wybory, czy będzie kandydatem po prostu Łukaszem Gibałą?
0: Ja myślę, że w pierwszej turze będzie kandydatem Łukaszem Gibałą, ale i przejdzie do drugiej tury, bo jest osobą, no przypomnijmy, że dwa lata temu on niewielką ilością głosów przegrał z Miszalskim, także z kandydatem, który był prezydentem.
1: No i zaangażował ogromne środki w tę kampanię.
0: Tak, ogromne środki, on jest bardzo zdeterminowany, w związku z tym wydaje mi się, że Gibała dzisiaj jest zdecydowanym faworytem i sądzę, że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości w drugiej turze będą się domagali, żeby Prawo i Sprawiedliwość poparła Gibałę, dlatego że oni chcą zmiany w Krakowie. I oni już nie będą wchodzić w rozważania, czy to będzie kandydat z PiS-u, bo myślę, że kandydat z PiS-u do drugiej tury nie przejdzie, tak jak było w poprzednich wyborach dwa lata temu. W Krakowie z tego punktu widzenia niewiele się zmieniło, myślę. Natomiast ci wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, oni będą w moim przekonaniu chcieli, żeby dokonała się zmiana i oni poprą Gibałę i będą oczekiwali, żeby Prawo i Sprawiedliwość też poparło oficjalnie Łukasza Gibałę. Także to będzie bardzo, bardzo, bardzo ciekawa rozgrywka.
1: No to w ogóle będą bardzo ciekawe wybory, jak już patrzę na listę kandydatów, Marian Banaś, Marianna Schreiber, więc czuję, że tam naprawdę ta kampania może być niezwykle ciekawa, przynajmniej z punktu widzenia medialnego. Można by powiedzieć, że wręcz takie samorządowe freak fighty. Natomiast panie doktorze, już tak całkiem poważnie, Przemysław Czarnek wystosował taką gałązkę oliwną w stronę Konfederacji, żeby wystawić wspólnego kandydata. No i ta gałązka oliwna została wręcz w mediach społecznościowych nie tyle odrzucona, to co wręcz wdeptane, ponieważ no, Krzysztof Bosak, szybko pan marszałek przekazał, że nie robi się takich rzeczy po pierwsze publicznie, medialnie, po drugie nie robi się to w dniu, kiedy Konfederacja ogłasza własnego kandydata, no więc nie wróży to chyba najlepiej na przyszłość koalicyjną na szczeblu centralnym, jeżeli zaczyna się, no chyba, że kto się czubi, ten się lubi. No nie wiem, jak pan to ocenia?
0: Tak, no rozmawialiśmy o tym, że już chwilę wcześniej, że ta koalicja ewentualna powyborcza między Prawem i Sprawiedliwością a Konfederacją to będzie trudna koalicja. No i widać, że w tych działaniach tutaj rzeczywiście ci potencjalni partnerzy, oni bardzo dbają w tej chwili o swoją podmiotowość. Natomiast ja myślę, że w drugiej turze, jeśli by Łukasz Gibała przeszedł do drugiej tury, to ja jednak oczekuję w dużym stopniu, że zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i Konfederacja w taki czy inny sposób poparliby tego kandydata, bo by mieli udział w sukcesie w odsunięciu Koalicji Obywatelskiej od władzy w Krakowie. Także myślę, że wyborcy ich na to czekają. Natomiast pytanie jest, czy być może jakieś ambicje, jakieś małe partykularne interesy spowodują, że do takiego poparcia nie dojdzie. Ale to właśnie to będą bardzo ciekawe tygodnie przed nami, bo one będą też rzeczywiście taką prefiguracją tego, co możemy oczekiwać już przed tymi wyborami w przyszłym roku.
1: No chyba, że krakowianie nas zaskoczą i w drugiej turze faktycznie będzie Marianna Schreiber i Marian Banaś. Wtedy wszystkie duże partie będą miały ogromny problem. Doktor Andrzej Anusz, politolog z Instytutu Piłsudskiego, był gościem Polskiego Radia 24. Panie doktorze, bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję bardzo. Kłaniam
1: się. Dobrej nocy. Słuchają państwo Polskiego Radia 24. Czas na informacje. My wracamy po informacjach.

0: Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Reklamie. Autopromocja.
5: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
6: Kto tak

0: naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać.
1: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
0: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
1: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
2: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa Wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
0: Jacek Czarnecki
1: i Roch Kowalski.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Prawie 60 umów wartych ponad 100 miliardów złotych podpisało dotąd MON w ramach programu na dozbrajanie SAFE. 5 tysięcy policjantów będzie pilnować porządku na drogach w długi czerwcowy weekend. Płonie hala handlowo-usługowa w Płocku. Gęsty dym widać z kilkunastu kilometrów. Minęła godzina 22. Ewa Worobiec, zapraszam. Ministerstwo Obrony Narodowej podsumowało dotychczasową realizację programu SAFE. W ciągu kilkunastu dni kierownictwo resortu obrony podpisało w sumie 59 umów wartych ponad 100 miliardów złotych. Wszystko zostanie sfinansowane z unijnego programu SAFE.
2: Najważniejsi oficerowie polskiej armii nie pozostawiają złudzeń. Dzięki zakupom z mechanizmu SAFE nasze wojsko będzie lepiej i szybciej wyposażone.
3: Instrument SAFE umożliwi przyspieszenie nabywania kluczowego wyposażenia, przyspieszy osiąganie gotowości bojowej i zdolności operacyjnych, głównie przez jednostki wojsk lądowych oraz wojsk obrony terytorialnej.
2: Raportował szef sztabu generalnego Wiesław Kukuła. Oficer od początku nadzorował listę zakupów, jaką zgłoszono do Komisji Europejskiej i pilnował, aby wszystkie projekty dawały naszej armii rozwój. Teraz czas na dalszą odsłonę programu SAFE. Zakupy z partnerami zagranicznymi. Już mamy zgłoszenia z państw bałtyckich, Norwegii i Szwecji, ale także z Kanady czy Grecji.
1: Policja mobilizuje siły przed nadchodzącym długim weekendem od czwartku, 4 czerwca. Bezpieczeństwa na polskich drogach będzie pilnować 5 tysięcy funkcjonariuszy. Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej mówi, że mundurowi zwrócą uwagę na kilka rzeczy.
4: Będziemy reagowali na wszelkie przestępstwa i wykroczenia popełnione na drogach. Będziemy reagowali na przekroczenia prędkości. Każda kontrola oczywiście będzie rozpoczynała się od sprawdzenia stanu trzeźwości i będziemy tutaj bardzo restrykcyjnie podchodzić do tych przepisów. Również będziemy reagować w przypadku wykroczeń popełnianych przeciwko niechronionym uczestnikom ruchu drogowego.
1: Z badań Instytutu Transportu Samochodowego wynika, że wiosną i latem dochodzi do większej liczby wypadków niż w sezonie jesienno-zimowym. Rzecznik Instytutu Mikołaj Krupiński zwraca uwagę, że jedną z przyczyn jest fałszywe poczucie bezpieczeństwa.
5: Podczas dobrej, słonecznej, ciepłej aury kierowcy są bardziej rozluźnieni, zbyt ochoczo wciskają pedał gazu. Jak wiemy, to prędkość w największym stopniu determinuje powstawanie wypadków drogowych. To właśnie w miesiącach letnich, czerwiec, lipiec, sierpień, dochodzi do największej liczby zdarzeń wypadków drogowych, a nie w miesiącach jesienno-zimowych, kiedy te warunki drogowe są najtrudniejsze. A zatem ta dobra, słoneczna pogoda bardzo często usypia naszą czujność.
1: Rok temu w długi czerwcowy weekend doszło do prawie 500 wypadków, w których zginęło 27 osób. 1300 kierowców prowadziło samochody pod wpływem alkoholu. 30 zastępów strażaków walczy z pożarem hali handlowo-usługowej w Płocku. Gęsty, czarny dym widać z kilkunastu kilometrów. Z restauracji sąsiadującej z płonącym budynkiem ewakuowano gości i pracowników. Rzecznik płockich strażaków Wojciech Pietrzak mówi Polskiemu Radiu, że pożar nie został jeszcze opanowany.
6: Nie dopuszczamy do rozprzestrzenienia się i można powiedzieć, że na całe szczęście ta hala znajdowała się w dużych odległościach, czy dużych, około 40 metrów od pozostałych budynków. Od najgorszej stacji CPN-u, która znajdowała się około 80 metrów, pożar już został ugaszony.
1: W płonącej hali znajdują się sklepy, magazyny i sala ćwiczeń. Przyczyny pożaru nie są znane. Premier Izraela Benjamin Netanyahu wydał polecenie ataku na południowe dzielnice Bejrutu. W odpowiedzi Iran zawiesza rozmowy pokojowe ze Stanami Zjednoczonymi.
7: Bejrut czeka na izraelskie bombardowanie po tym, jak Netanyahu i minister

Minister Obrony Izrael Katz wydali wspólny rozkaz ataku na południowe szyickie dzielnice Bejrutu, gdzie teoretycznie armia ma uderzyć w cele Hezbollahu. Ale to gęsto zaludniona dzielnica mieszkaniowa, w której jeszcze 3 miesiące temu mieszkało ponad 500 000 osób. Teraz ci, którzy w ostatnich tygodniach wrócili do domów, dziś gorączkowo uciekali do spokojniejszych części miasta. Od tygodnia trwa ofensywa izraelskiej armii.

0: Gala potępiły m.in. Niemcy, Francja i Wielka Brytania. Na prośbę Francji ONZ zwołał dziś w tej sprawie nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa. Na zapowiedź zbombardowania południowego Bejrutu zareagowali Irańczycy. Gwardia Rewolucyjna zawiesiła wymianę komunikatów za pośrednictwem mediatorów z Pakistanu. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
1: Według nieoficjalnych informacji Gwardia Rewolucyjna zawiesiła wymianę komunikatów z Amerykanami za pośrednictwem mediatorów z Pakistanu i zagroziła całkowitym zablokowaniem cieśniny Ormus.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Prognoza pogody w nocy na wschodzie i południowym wschodzie. Przelotny deszcz i lokalnie burze. Temperatura od 9 do 13 stopni. Lokalnie też mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Jutro na wschodzie kraju przelotny deszcz i burze, lokalnie z gradem. Temperatura w dzień przeważnie od 20 do 25 stopni.
3: Sześć minut po godzinie 22.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: Jak Państwo słyszeli, w Płocku płonie hala administracyjno-biurowa. Łączymy się z młodszym kapitanem Wojciechem Pietrzakiem z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku. Dobry wieczór, panie kapitanie.
5: Dobry wieczór, witam Państwa.
3: Panie kapitanie, jak w tym momencie wygląda sytuacja, na czym polegają działania służb?
5: Nasze działania polegały cały czas na gaszeniu. Niestety pożar jeszcze nie został zlokalizowany. Cały czas trwa gaszenie tej hali. Jest to hala magazynowo-usługowa i, tak jak pan też powiedział, biurowa. Na tą chwilę mamy około 40 zastępów straży pożarnej, do tego jeszcze 120 funkcjonariuszy, którzy walczą z tym pożarem.
3: Czy jest jakaś informacja o osobach poszkodowanych? Komuś coś się stało?
5: Na całe szczęście nie mamy osób poszkodowanych i miejmy nadzieję, że tak zostanie do samego końca. Na samej tej fazie początkowej, bo zgłoszenie wpłynęło do nas po godzinie 18, do tej hali przylegała restauracja, której osoby zostały ewakuowane z tej restauracji. Nic się im nie stało.
3: Panie kapitanie, nad miastem unosi się potężna chmura dymu. Czy ten dym ewentualnie może być niebezpieczny?
5: Cały czas monitorujemy czujnikami, miernikami tą strefę. Strefa jest bezpieczna, jak dla funkcjonariuszy, jak również dla mieszkańców, którzy mieszkają w pobliżu. Była ta część, taka faza troszeczkę nie bardzo niebezpieczna, ze względu na to, że płomienie przeniosły się na drzewa i blok został sąsiednio ewakuowany, ale ta sytuacja została już opanowana i mieszkańcy wrócili do swoich.
3: Panie kapitanie, jeżeli dobrze liczę, 30-40 zastępów to jest kilkuset strażaków?
5: Około 120 funkcjonariuszy.
3: Około 120 funkcjonariuszy. Panie kapitanie, to jeszcze zapytam, czy jest na razie, bo rozumiem, że chyba ciężko opowiedzieć o ewentualnych przyczynach, ale jakieś podejrzenia są?
5: Na tą chwilę niestety nie ustalimy, ze względu na to, że cały czas trwa gaszenie tej hali. Przyczynę później ustali już osoby w tym zakresie specjalizowane.
3: To panie kapitanie, jeszcze zapytam, jak długo może ewentualnie potrwać ta akcja?
5: Ta akcja na pewno potrwa do porannych godzin, ze względu na to, że ta hala jest bardzo dużych rozmiarów, około 80 na 100 metrów. Zniszczenia są bardzo duże. Więc myślę, że zanim dogasimy wszystko, przeczyszczamy jeszcze, no to troszeczkę nam potrwa i to myślę, że do porannych godzin.
3: Panie kapitanie, nie zabieram czasu, bo jak słyszę, no cały czas ta akcja trwa. Młodszy kapitan Wojciech Pietrzak z Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku. Panie kapitanie, dziękuję bardzo za tę rozmowę.
5: Dobranoc.
3: Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Zapraszam na audycję Przestrzeń, Design, Architektura.
4: Przestrzeń, Design, Architektura.
6: Błażej Prośniewski, dobry wieczór. Dziś chciałbym w audycji Przestrzeń, Design, Architektura porozmawiać o temacie, który pewnie Państwa jakoś nie zdziwi, zważywszy na datę, a mianowicie porozmawiamy o architekturze dla dzieci. Ta często jest kojarzona z krzykliwymi kolorami, taką dosłownością form. Czy tak musi być i czy faktycznie architektura dla dzieci musi być często tak bardzo infantylna? A ze mną w studiu Dorota Sibińska, współzałożycielka pracowni

0: XY Studio. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Pracownia XY Studio, chyba mogę tak powiedzieć, była pionierem w tej materii, o której dziś będziemy mówić i trochę wyspecjalizowała się w projektach żłobków i przedszkoli. Na koncie pracowni są liczne nagrody, między innymi za żłobek publiczny numer 67 w Warszawie, przedszkole przyzakładowe Żółty Słonik w Suwałkach, przedszkole Kido w Aleksandrowie Łódzkim. Pewnie tak jeszcze mógłbym trochę wymieniać. Te wszystkie realizacje przeczą tezie, że architektura dla dzieci musi być infantylna. I może rozprawmy się na początek właśnie z tym mitem. Dlaczego pani zdaniem panuje takie przekonanie, że tego typu placówki muszą być pstrokate, w jakiś sposób przerysowane, banalne, kiczowate czy też niepoważne?
1: Przekonanie to może takie nie panuje, natomiast możemy takie zaobserwować, a to duża różnica. Już zasadniczo od 20 lat zajmujemy się placówkami dla dzieci, od 20 lat z tym kiczem i pstrokacizną walczymy, starając się kreować jakieś dobre wzorce. Natomiast no cały czas, jak już ktoś nie ma pomysłu na elewację, to będą to pastelowe paseczki albo kolorowe paseczki po to, żeby było widać, że to jest miejsce dla dzieci. Mam wrażenie, że to jest taka najprostsza droga, najbardziej na skróty.
0: A czy myśli pani, że faktycznie takie pastelowe paseczki dzieciom się podobają? Bo chyba tutaj leży to myślenie, że takie właśnie pstrokate wzorki dzieciom się podobają.
1: Myślę, że tak dużo osób zakłada, że to właśnie dzieci lubią, bo zabawki są pstrokate, bo wszystko jest wielokolorowe. No ale bądźmy szczerzy, gdybyśmy, a to mi się zdarzyło wielokrotnie podczas mojej pracy zawodowej, poprosili dzieci, żeby nam zaprojektowały przedszkole albo swoją salę, to ona będzie taka pstrokata, tak? Ale wynika to z zupełnie czego innego. Będzie tak jak klasyczna dziecięca kolorowanka pomalowana na wszystkie kolory, a my musimy pamiętać o tym, że przestrzeń, w której nasze dziecko spędza właściwie połowę swojego życia, no nie może być przestrzenią kolorowanki, tylko to jest przestrzeń, która na nas oddziałuje i w jakiś sposób ma na nas bardzo duży wpływ. I kolory, i akustyka, i tak naprawdę cała ta atmosfera, więc przebodźcowanie dzieci, no to jest najgorsze, co nas może spotkać, bo później te dzieci wracają do domu zmęczone i rozdrażnione i tak się zaczynają nasze konflikty z maluchami.
0: To może teraz przejdźmy do pytania chyba zasadniczego, które, jak mi się wydaje, będzie stanowiło asumpt do kolejnych kwestii, a mianowicie, co pani zdaniem jest najważniejsze w projektowaniu architektury dla dzieci?
1: Perspektywa dziecka. Czyli ja zawsze mówię, projektowanie z perspektywy podłogi. Musimy usiąść na podłodze, żeby zobaczyć, jak naszą przestrzeń obserwuje dziecko, żeby spojrzeć jego oczami. Zupełnie inaczej to wygląda, jak spojrzymy w naszym domu na parapet, który będzie widoczny od spodu, jak spojrzymy na biurko, które będzie widoczne od spodu. To spowoduje, że musimy projektować jakimś takim niższym horyzontem, tak może to łatwiej wytłumaczyć.
0: Bo to, co nam się wydaje dorosłym normalne, dla dzieci takim normalnym nie jest, no bo właśnie jest albo za wysokie, albo za duże. Bo dla nas normalne krzesło dla dziecka jest krzesłem XXL pewnie.
1: Dokładnie. Bo ja kiedyś pamiętam wiele, wiele lat temu taka wystawa w Zachęcie, gdzie właśnie były takie wielkie meble, wielki stół i wielkie krzesło. Ja pamiętam, że ona mnie jakoś tak poruszyła, bo to krzesło było tak olbrzymie i to właśnie było trochę, co prawda musiałam być bardziej z perspektywy chyba jakiegoś niewielkiego robaczka, ale zauważyłam, jak przerażające może być takie krzesło. I no, musimy o tym pamiętać, że dzieciaki małe to będą chodzić na czworaka, będą brać do buzi wszystko, co będzie w zasięgu ich rąk. Będą się wspinać, będą stawiać swoje pierwsze kroki. Przez to wszystkie elementy, które im proponujemy w przestrzeni, muszą być stabilne. No, jest tutaj bardzo dużo takich elementów i wpływających na bezpieczeństwo, ale też wpływających na rozwój sensoryczny. To strasznie też jest ważne, szczególnie u małych dzieci.
0: To właśnie, bo dzieci w dużej mierze poznają świat haptycznie, to znaczy przez dotyk, o czym często jako dorośli zapominamy, no bo my głównie skupiamy się na tym poznaniu wzrokowym, co zresztą swego czasu słynny fiński architekt Juhani Palasma krytykował w swoich książkach, chociażby Oczy skóry czy Myśląca dłoń.
1: Tak, uderzył w sedno tej sprawy.

0: To haptyczność u małych dzieci jest bardzo istotna. My faktycznie oceniamy wszystko bardziej wzrokiem, może dlatego też zapominamy o wielu rzeczach, ale dzieci dotykają, próbują, liżą, wąchają. W związku z tym te wszystkie elementy, które im możemy zaproponować, musimy pamiętać o tym, że one nie będą używane tak, jak my je używamy, tylko zupełnie inaczej. Więc oprócz tej skali, o której mówię, no to ważny jest też ten materiał, z którego to wykonujemy.
1: No właśnie, materiał to jest kolejna, tak jak pani wspomniała, kluczowa rzecz, jeśli myślimy o architekturze dla dzieci. Nie tylko dlatego, że ten materiał musi być bezpieczny, bo dzieci mogą na przykład wziąć jakiś taki fragment do buzi, no ale też ten materiał jest istotny, bo przez to dzieci rozwijają swój zmysł dotyku. Różne faktury, różne wzory sprawiają, że dziecko poznaje też w ten sposób świat.
0: Tak, i dlatego to dobrze jest stosowanie w takich wnętrzach dla dzieci różnych faktur. One też powodują, że ta akustyka tego pomieszczenia będzie sympatyczniejsza, że tak powiem, w odbiorze. I no, od tego też mamy mnóstwo zabawek, ale to wszystko nie może być wyrzucone hurtem na jeden dywan w tak zwaną drogę. Tak? Jak zobaczymy sobie przedszkola niewyremontowane przez ostatnie 10-15 lat, i dalej, no to z reguły mamy do czynienia z salą, w której wszystkie ściany są zaklejone dekoracjami od smerfów po bałwanki, z szafkami, w których się wywalają tony zabawek i rzeczy niepotrzebnych, i z kolorowym dywanem. I to wszystko sprawia wrażenie, że jednej rzeczy od drugiej nie można odróżnić i nawet ułożenie zwykłych puzli staje się niezwykle trudne. Ponieważ nie mamy tego takiego tła, a tak naprawdę przestrzeń powinna być tłem dla tej dziecięcej wyobraźni.
1: Z jednej strony powinna być tłem, ale z drugiej strony też wydaje mi się, że takie wnętrza żłobków czy przedszkoli dla dzieci stanowią swoisty mikrokosmos, więc też ta przestrzeń powinna oferować im bardzo różne wrażenia, bardzo różne przestrzenie, tak aby dzieci mogły poznawać różne, no właśnie, przestrzenie.
0: Przede wszystkim według mnie ta przestrzeń, w której one się znajdują, powinna być łatwa do zdefiniowania, do nazwania i do opisania. Dlatego ja często w naszych projektach stosuję kody kolorystyczne, które ułatwiają mi to. A to tylko dlatego, że wiele lat temu, jak projektowaliśmy jeszcze kluby Malucha, kiedyś czekałam w poczekalni na inwestorkę i wychodził taki chłopiec, ledwo mówił, z wypiekami na twarzy i opowiadał tacie, jak było. I mówił, że on był w takim pokoju, tak było wszystko takie niebieskie. Innym razem mieliśmy nagranie jakiejś telewizji śniadaniowej w przedszkolu Żółty Słonik, gdzie dzieci zapytano, co im się najbardziej podoba, i jednym tchem to zostało wymienione basen piłkowy w sali różowej, basen piłkowy w sali fioletowej, basen piłkowy w sali niebieskiej. To wszystko sprawiło, że zauważyłam, że dzieci od najmłodszych lat zaczynają najpierw operować kolorami w opisywaniu tej przestrzeni. Co zresztą możemy zauważyć, że jak mamy maluchy, to najczęściej zaczynamy od kolorów, jak uczymy je słów, a nawet jak się uczymy języka, to też najczęściej te kolory są podstawowe, prawda? Czyli ten kolor w naszym życiu okazuje się być bardzo ważnym elementem rozpoznawczym i dla dzieci jest takim najprostszym do określenia, szczególnie dla właśnie 2-, 3-, 4-latków. I wtedy ta sala staje się takim ich miejscem i jej nie pomylą, no bo wyobraźmy sobie, że mamy 3 niebieskie sale i nagle jak dziecko na przykład przedszkolne wyjdzie i wróci nie do tej sali, to może się poczuć zdezorientowane. Jak się poczuje zdezorientowane, to zaczyna tracić poczucie bezpieczeństwa. A to, co powinno być dla nas najważniejsze, to żeby nasze maluchy w tych przestrzeniach czuły się bezpiecznie. A to bezpieczeństwo to między innymi jest proste odnalezienie drogi do sali albo nie pomylenie tej sali z żadną inną. No i pojawia się jeszcze taki tutaj element awansu, że w następnym roku przechodzimy do jakiejś innej sali, która ma jakieś inne atrakcje i nie jest taka sama jak poprzednia, tylko w innym kolorze, tylko ma jakieś fajne wyposażenie. Ja nawet pamiętam w moim przedszkolu, w sali zerówkowej, wtedy były zerówki w przedszkolach, był na przykład taki sklepik w szafce. I ostatnio zgadałam się przez zupełny przypadek a propos jednego artykułu z koleżanką, która mówi: słuchaj, chodziłyśmy do tego samego przedszkola. tam był taki sklepik, więc to w ogóle zostaje w pamięci przez lata. Ja się trzymam tego elementu, że jak projektujemy, to żeby w każdej sali było coś wyjątkowego, co ten nasz młody

0: Młody człowiek może faktycznie za 30 lat powie, kurczę, miałam taką fajną salę w przedszkolu z norką. Wrzucaliśmy tam wszystkie pufy i bunkrowaliśmy się tam. I tak było ekstra w tym przedszkolu. Czyli trochę tak generujemy wspomnienia.
1: Ale jak rozumiem, jeden taki focal point wystarczy, bo nie chodzi o to, o czym już pani zresztą wspomniała, żeby tę salę traktować trochę jako składzik rzeczy wszelakich. Te dzieci też muszą mieć przestrzeń, oddech do tego, by móc chociażby, nie wiem, biegać, wspinać się, chować.
0: Oczywiście, oczywiście. To mówię, jeden taki element, jeden kolor i to wystarczy, byle był to mocny jakiś charakterystyczny akcent, który one będą mogły później rodzicom opowiedzieć, że teraz są w tej sali z tym schowankiem, jak to nazywamy potocznie u nas. Albo z lukadłem, jak mieliśmy w jednym przedszkolu. To też było takie fajne miejsce, gdzie się wychodziło przez dziurę w ścianie, tak trochę na korytarz i można było wyjrzeć, co się dzieje przed salą, podpatrzeć. To bardzo się wszystkie dzieci chciały już być w tej najstarszej grupie z lukadłem.
1: A na ile taka dobrze zaprojektowana przestrzeń przedszkola czy żłobka umożliwia dzieciom taki wszechstronny rozwój i też poznawanie świata poprzez jego kreowanie? Myślę tutaj o tym, na ile taka przestrzeń przedszkolna powinna być traktowana jako takie dzieło zamknięte, a na ile powinno być to miejsce, które jednak ma w sobie gdzieś zaprogramowane te wszelkiego rodzaju zmiany, modyfikacji dokonywane przez dzieci, bo wiemy, że dzieci lubią przestawiać rzeczy, lubią malować ściany i tak dalej, i tak dalej.
0: No to wszystko w dobrym projekcie musi być po prostu przewidziane wcześniej. Zawsze zostawiamy miejsca do autorskiej kreacji, zarówno dzieci, jak i opiekunów tych dzieci, no bo każdy też będzie miał inne przyzwyczajenia, więc jeżeli przewidzimy te ruchy, to, że dzieci będą chciały gdzieś malować po ścianie, że powstanie bardzo dużo takich gazetek ściennych, no to musimy przewidzieć na to miejsce. Inaczej cofniemy się do lat 70. i będziemy mieli wszystko
1: wszędzie.
0: Wszystko wszędzie. Więc jakby wyznaczenie tych stref na aktywność i dzieci, i pani opiekunek jest jakby fundamentalna. Tylko trzeba pamiętać i przewidzieć to wcześniej już podczas projektowania.
1: Ważną kwestią, jeśli chodzi o projektowanie takich przestrzeni dla dzieci, jest także to, co jest poza samym budynkiem, czyli place zabaw, zieleń, która jest dookoła. No właśnie, jak państwo do tego podchodzicie?
0: No piszemy scenariusze zdarzeń. Po prostu wymyślamy, co na tym placu zabaw może się wydarzyć. Fajny mieliśmy plac zabaw w żłobku w Adamowie, gdzie zrobiliśmy taką magiczną furtkę. Ona za takim murem, ona trochę inspiracją naszą był tajemniczy ogród. I ta furtka miała 1,50 m wysokości, czyli dorosły się musiał schylić, żeby przed nią przejść. I za tą furtką był magiczny sad. I w tym sadzie już dzisiaj są prawdziwe jabłka, ale jak otworzyliśmy ten żłobek, to panie wieszały jabłka z papieru i dzieci z koszykami chodziły na jesieni zbierać jabłka. No to są takie miejsca znowu, które nam wzbogacają te nasze wspomnienia. I też powodują, że to wyjście na dwór jest różnorodne, bo jakby musimy podzielić tą przestrzeń na różne strefy, zarówno wiekowe, jak i jeżeli chodzi o temperament naszych maluchów, no bo chłopcy będą chcieli w przedszkolach kopać piłkę, dziewczynki będą chciały porobić babki. Każdy musi znaleźć dla siebie miejsce, więc jakby strefowanie ogrodów też jest taką dobrą odpowiedzią na dzisiejsze zagadnienie neuroróżnorodności i tego, że wszyscy zaczęliśmy zauważać, dorośli przede wszystkim u siebie, ale dzięki Bogu też i u dzieci, że mamy różne potrzeby i nie ma złotej recepty dla każdego. Czyli projektowanie różnorodne, strefowe chyba daje każdemu przynajmniej trochę szansę, że będzie mu dobrze.
1: To też jest bardzo istotne z perspektywy w ogóle projektowania placów zabaw, nie tylko tych przedszkolnych, przyżłobkowych, ale tych, które są gdzieś w przestrzeni osiedli czy w parkach.
0: To jest fundamentalne. Teraz robimy taki ogród, modernizację ogrodu jordanowskiego. Niedługo ruszy budowa i tam właśnie bardzo podzieliliśmy strefę tego ogrodu, nie tylko na miejsca dla starszych i na młodszych dzieci, ale też dla dzieci z niepełnosprawnościami, na osoby nadwrażliwe. I to są same dobre rzeczy, bo tak naprawdę powstają fajne projekty, jeżeli nie traktujemy tego z placu zabaw jak takiego równego wygonu, tylko projektujemy

0: strefy, co powoduje też, że ruch na tym placu zabaw nam się rozchodzi, że nie wszyscy siedzą w jednym miejscu, tylko jest zagęszczenie, bo z reguły jest tak, że w parku mamy jeden plac zabaw i tam jest tłum ludzi. Ale jeżeli ten plac zabaw podzielimy na 5 mniejszych, tematycznych, to mamy 5 bardziej kameralnych placów zabaw, bardziej dostosowanych do naszych odbiorców, gdzie nie ma problemu, że jeden chłopiec większy staranowo jakąś małą dziewczynkę, tylko mała dziewczynka jest w jednym miejscu, a duży chłopiec ma górkę, wspina się i sobie może poszaleć z innymi dużymi chłopcami.
1: I to też jest chyba ciekawe dla dzieci, bo dzięki tym różnym strefom, one tak szybko się nie nudzą i nawet jeśli już nie chcą się bawić na strefie A, to mogą przejść na strefę B, gdzie są zupełnie nowe atrakcje.
0: No to jest też fajne dla rodziców, tak? Bo jeżeli idziemy z dziećmi na spacer, to fajnie jest, jeszcze jak one poszukują tych placów zabaw, jak to u nas się w domu nazywało PZ-ów, tajemniczy skrót, czyli była droga
1: u mnie też w domu
0: z PZ-ami, albo omijamy PZ-y, no ale niewątpliwe, że już wychodzimy na ten niedzielny spacer z dzieckiem, żeby ono miało fajnie, to fajnie by było nie siedzieć 3 godziny na ławce, też dla nas, bo też o sobie też musimy myśleć. Spacer jest przyjemnością dla całej rodziny i tak powinno być, a nie, że idziemy na ten spacer i dziecko biegnie, więc takie stacje w parkach są bardzo fajne, że idziemy tu, a teraz pójdziemy tam, będzie ścieżka, a pamiętasz, jeszcze tam dalej mamy jakąś inną atrakcję magiczną, kopułę i wtedy ten spacer wydaje mi się dla wszystkich jest dużo bardziej wartościowy.
1: To jest w ogóle taka cała przygoda, wycieczka, chodzenie od placu do placu zabaw w poszukiwaniu kolejnych tak. atrakcji. Wracając natomiast do samych przedszkoli i żłobków. Jest takie powiedzenie, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Według pani, jak przebywanie dzieci w zaprojektowanych przez państwa placówkach będzie wpływało na ich późniejszy odbiór przestrzeni czy też architektury? Na co będą zwracać uwagę? Czego będą od architektury w końcu wymagać? To też jest trochę pytanie o to, na ile przebywanie dzieci w takich miejscach może kształtować ich gust, czy też poczucie estetyki.
0: No, obserwuję to zagadnienie niewątpliwie od lat, no bo już niektóre dzieci, które chodziły do pierwszych naszych placówek, dzisiaj są dorosłe. I faktycznie no, ten poziom wychowania architektonicznego u nas, edukacji architektonicznej jest bardzo niski w naszym kraju. Ale zauważyłam, że dzieci jednak odróżniają tą przestrzeń. Wielokrotnie mi się zdarzyło słyszeć od dzieci, bo zaprawdę w każdej placówce robimy takie wywiady z dziećmi, że one uważają, że tu jest fajniej, że jest fajniej, bo jest ładniej, że zauważają, że mają jakąś strefę do czytania. To pamiętam, taki 4-latek mnie kiedyś zaskoczył, że on najbardziej mu się w przedszkolu podoba, że on ma takie miejsce, gdzie się może wyciszyć. Z ust 4-latka faktycznie było to bardzo dziwne, ale faktycznie sam to powiedział, nikt mu tego nie podpowiadał. I dzieci zaczynają też oczekiwać. I widzę różnicę. I to jest olbrzymia robota przed nami, bo zawsze mówię, że to te dzieci, jakie wychowamy, to one nam naszą starość zaprojektują. Więc powinniśmy wyjątkowo przykładać się do tych przestrzeni, w jakich one bytują i uczyć się, czym jest ta dobra przestrzeń.
1: Wydaje się, że powinniśmy nie tylko projektować dobre, przemyślane żłobki i przedszkola, ale generalnie projektować mądre, przemyślane budynki, także takie, które będą uwzględniały potrzeby dzieci. Myślę tutaj o takich budynkach na przykład użyteczności publicznej. Na ile pani zdaniem dziś właśnie projektując takie obiekty jak chociażby przychodnie, ale także jakieś muzea i tak dalej, potrzeby dzieci są uwzględniane. Dużo mówi się ostatnio o potrzebie dostępności, o tym, aby projektować budynki z myślą o osobach na przykład o ograniczonej mobilności. Nie tylko chodzi tutaj o osoby niepełnosprawne, ale też na przykład kobiety z małymi dziećmi. Czy w tym dostępnym projektowaniu także uwzględnia się potrzeby dzieci?
0: Trudne pytanie. Dostępność kojarzy mi się z projektowaniem jednak uniwersalnym. Uniwersalne z racji swojej, z definicji tego słowa, powinno być dla wszystkich. Ale czy my myślimy o dzieciach projektując bank? Niekoniecznie. Jeżeli myślimy oprócz robienia klasycznego kącika dla dzieci. No ale jeżeli już mamy przychodnie, czy przychodnie pediatryczne, no to sama projektowałam kilka w naszym zespole bardzo fajnych przychodni pediatrycznych, gdzie staraliśmy się je zrobić w taki sposób, żeby ten stres dziecka przed wizytą u lekarza jak najbardziej zminimalizować.

0: a czas czekania w kolejce jak najbardziej urozmaicić, więc absolutnie to się dzieje i ten mały człowiek jest zauważalny w przestrzeni.
1: Dorota Sibińska, współzałożycielka pracowni XY Studio, była dziś z nami w audycji Przestrzeń, Design, Architektura. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję bardzo i życzę wszystkim dzieciom małym i dużym wszystkiego najlepszego z okazji ich święta.
1: Ja się oczywiście przyłączam do tych życzeń i dziękuję za dziś. Błażej Prośniewski, do usłyszenia.
2: Przestrzeń, design, architektura. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 22:30. Ewa Worobiec, zapraszam. 40 jednostek straży walczy z pożarem hali handlowo-usługowej w Płocku. Gęsty dym widać z kilkunastu kilometrów. Rzecznik płockich strażaków Wojciech Pietrzak powiedział Polskiemu Radiu 24, że pożar nie został opanowany.
4: Na całe szczęście nie mamy osób poszkodowanych i miejmy nadzieję, że tak zostanie do samego końca. Na samej tej fazie początkowej, bo zgłoszenie wpłynęło do nas po godzinie 18:00, do tej hali przylegała restauracja, której osoby zostały ewakuowane z tej restauracji.
3: W płonącej hali znajdują się sklepy, magazyny i sala ćwiczeń. Przyczyny pożaru nie są znane. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań w sprawie fałszywych alarmów, oświadczył komendant główny Marek Boroń. Chodzi o serię fałszywych wezwań, do których doszło w połowie maja. Do tej pory w tej sprawie zatrzymano 5 osób. Policja analizuje każdy z przypadków, powiedział w TVP Info Marek Boroń.
5: Częściowo się te osoby przyznają do tych przestępstw. One są w różnych prokuraturach, bo dotyczy to przestępstw nie tylko tych obecnie popełnionych, ale też wcześniejszych przestępstw, więc dzisiaj musimy popracować nad materiałem dowodowym.
3: Z powodu fałszywych zawiadomień, do których dochodziło w ubiegłym miesiącu, ratownicy, policjanci czy strażacy byli wzywani do nieprawdziwych zdarzeń, m.in. w mieszkaniu rodziny prezydenta i na posesji prezesa PiS. To sytuacja, której trudno było uniknąć, tak zatrzymanie w ubiegłym tygodniu pod zarzutem szpiegostwa pracownika Polskiej Grupy Zbrojeniowej, komentuje jej prezes. Adam Leszkiewicz mówi, że spółka współpracuje ze służbami przy wyjaśnianiu tej sprawy i że jest objęta ochroną antywywiadowczą.
6: Pytanie o zaskoczenie jest pytaniem i trudnym, i łatwym, bo z jednej strony można się było tego spodziewać i cały czas oczywiście realizujemy pewne procedury chroniące czy minimalizujące ryzyka w tym zakresie, ale pewnie się nigdy nie da na 100% takich ryzyk wyeliminować.
3: Zatrzymany w ubiegłym tygodniu mężczyzna pracował w zakładach w Skarżysku Kamiennej. Za szpiegostwo na rzecz obcego państwa grozi mu nawet dożywocie. To będzie najnowocześniejsze centrum leczenia dzieci w Polsce. W Szczecinie wmurowano kamień węgielny pod budowę Uniwersyteckiego Centrum Zabiegowego dla Najmłodszych. Powstanie przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1. Będą tam znajdować się kliniki chirurgii, ortopedii oraz oddział intensywnej terapii. Wszystko tylko dla dzieci, mówi dyrektor szpitala dr Konrad Jarosz.
7: Jest tym ucieleśnieniem naszych marzeń, tego, żeby móc rozdzielić strumień pacjentów dziecięcych od dorosłych. Po to, żeby móc w jednym miejscu kompleksowo leczyć dzieci wymagające leczenia operacyjnego, tak? Zarówno chirurgicznego, ortopedycznego, ale też laryngologicznego i w razie czego, bo tu też jest neurochirurgia dziecięca, przypominam, i czasami te urazy się zdarzają. My w razie czego przy urazach wielonarządowych też chcielibyśmy to kompleksowo leczyć w tym miejscu.
3: Centrum ma być gotowe za 2 lata.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Adres zamieszkania.
8: Adres zamieszkania, czyli audycja o tym, gdzie mieszkamy, jak mieszkamy i za ile to mieszkanie. Jak co sobotę po 14:00 Agata Kowalska przy mikrofonie. Dzień dobry Państwu. No właśnie, zastanawiali się Państwo, dlaczego ceny w sklepie, w kinie, na stacji benzynowej są jawne, a ceny mieszkań deweloperskich do niedawna były strzeżone jak tajemnica wagi państwowej. Od września to się zmieniło i o skutkach tej zmiany po 8 miesiącach funkcjonowania nowych przepisów porozmawiamy z naszym gościem. W studiu profesor Adam Czerniak, specjalista

0: Ta do spraw polityki mieszkaniowej, ekonomista i wykładowca Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Właściwie to witamy ponownie.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Dlatego, że jawność cen ofertowych obowiązuje od 11 września, czyli od września deweloperzy muszą ujawnić, za ile chcą sprzedać dane mieszkanie.
1: W danym momencie.
0: Właśnie, zaraz będziemy o szczegółach jeszcze mówić. Mamy koniec maja i informuję państwa, jaki mamy miesiąc, dlatego że profesor Czerniak obiecał mi rozmowę. I tu cytuję, gdy upłynie trochę czasu i będzie można dostrzec jakieś trendy. Słuchaczki i słuchaczy pewnie najbardziej interesuje trend obniżania cen. No więc w takim razie zaczynamy tę rozmowę. Ja jeszcze tylko przypomnę nasz mail. Zachęcam do pisania zwłaszcza tych z państwa, którzy skorzystali z tej jawności cen, a może natknęli się na jakieś problemy ze stosowaniem tych nowych przepisów. Adres zamieszkania @polskieradio.pl. Proszę pisać. Panie profesorze, zacznijmy od przypomnienia, to jakie są te nowe obowiązki sprzedających mieszkanie, bo już pan zaczął tutaj pewne szczegóły zdradzać.
1: Tak, obowiązki są, powiedział, dość złożone, przynajmniej tak sami dotknięci tymi obowiązkami deklarują, bo de facto dla każdej nieruchomości mieszkaniowej, która jest w sprzedaży, musi być każdego dnia opublikowana cena aktualna, ofertowa tejże nieruchomości. Więc jest to bardzo dużo informacji, które codziennie muszą być przesyłane do systemu otwartych danych rządowego, tak żeby każdy obywatel, każda obywatelka mogli wejść na stronę i sprawdzić. I co więcej, na portalach internetowych też reklamujące określoną nieruchomość też te ceny muszą być podawane, jeżeli jakieś mieszkanie jest w ofercie. No i oczywiście ta cena na portalu rządowym z tą ceną na portalu powinna być identyczna każdego dnia.
0: No i tu pewnie dla niektórych z państwa zaskoczenie, że ceny mieszkań mogą się zmieniać szybciej niż ceny benzyny na stacjach benzynowych. Dlaczego? Wydawałoby się, że ktoś buduje budynek, w nim są tańsze, droższe mieszkania, no ale ta cena, ten ostateczny koszt plus marża daje jakąś cenę ostateczną. A pan mówi, że to, ta cena się zmienia i to jeszcze w tempie codniowym.
1: Znaczy ta cena nie zmienia się w tempie codniowym, natomiast może się codziennie zmienić. W związku z tym ustawodawca narzucił taki obowiązek, żeby codziennie ją podawać. Ale fakt faktem, ceny zmieniają się częściej niż wydawałoby się to przeciętnemu kupującemu uzasadnione. A wynika to po prostu z chęci działań różnego rodzaju promocyjnych po stronie deweloperskiej. Te działania promocyjne z jednej strony mają pobudzić popyt, z drugiej strony wykorzystują znane już od dawna mechanizmy marketingowe i z obszaru ekonomii behawioralnej, czyli takie, które mają nas po prostu z jednej strony skłonić do szybszego zakupu w obawie przed tym, że te ceny zaraz wzrosną, albo że będziemy zachęceni tym, że akurat te ceny spadły, albo też po prostu trochę zaciemnić obraz, ile to mieszkanie tak naprawdę kosztuje, bo gdyby ta cena była wyryta w kamieniu na wejściu do tego mieszkania, no to pewnie ten pole negocjacyjne pomiędzy nami a deweloperem, a w zasadzie pomiędzy deweloperem a nami jako kupującymi byłoby zdecydowanie mniejsze.
0: Tak, ponoć też jest taki mechanizm znów psychologiczny, że jeśli mieszkanie jest w pewnej okolicy zbyt tanie, to też stajemy się podejrzliwi i niechętni, mimo że to jest nowe mieszkanie.
1: To też jest stara teoria ekonomiczna, cena jako sygnalizator. I ona sprawdza się nie tylko na rynku mieszkaniowym, ale w ogóle na różnych rynkach. Jeżeli coś jest podejrzanie tanie, to mamy wątpliwości, że na przykład jest to dobrej jakości.
0: No dobrze. No to powiedzmy na ten paradoks, który od września już nie obowiązuje. Dlaczego w sklepie ceny na półkach są jawne, w biurze podróży ceny wycieczek są jawne, w kinie wiemy, ile zapłacimy za bilet, a oferty deweloperskie do września były ujawniane klientom niechętnie po tym, jak podadzą mail, telefon, grupę krwi i na pewno te ceny nie były do września publiczne.
1: Deweloperzy liczyli na to i zresztą pewnie całkiem słusznie, jak pokazują badania empiryczne w ekonomii, że nie ujawniają cen, zwiększają swoje pole negocjacyjne. Bo de facto każde mieszkanie jest dobrem wyjątkowo, jak to mówimy naukowo, heterogenicznym. Czyli nie ma dwóch takich samych mieszkań. A jeżeli nie ma dwóch takich samych produktów, a dwa takie same jabłka są, dwa takie same, czy podobne bochenki są, no to tam ta standaryzacja ceny jest łatwiejsza od osiągnięcia. Tutaj, jeżeli każde mieszkanie jest inne, no to wtedy pojawia się też taka wątpliwość, czy dokładnie muszą mieć tą samą cenę. No i teraz z badań takich rynkowych wynika, że w zależności od tego, kto kupuje i też kto sprzedaje, cena tej samej nieruchomości może się nawet wahać o 20-30%.

0: procent, co jest niesamowite, tak? Ale wynika to z tego, że różne osoby różnie wartościują poszczególne cele charakterystyczne. A czy to okna na zachód, czy na wschód, czy widzimy plac zabaw, czy może drzewa, czy jest jakaś ulica, bo jednym osobom to przeszkadza, drugim nie przeszkadza. Bliżej korytarza, dalej głównego przejścia w korytarzu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Kwestia piętra, balkonu, lokalizacji, wielkości układy okna, układów pokoju. Wszystko to tak powoduje, że każde mieszkanie jest wyjątkowe, a jeżeli jest wyjątkowe, to każda osoba ceni je inaczej. No i oczywiście ten fakt sprzedawcy mieszkań skrzętnie wykorzystywali, no bo jak nie ujawnią ceny, to mogą próbować wybadać, ile warta jest ta nieruchomość dla potencjalnego kupującego czy potencjalnej kupującej i później tą cenę właśnie dostosować do tej osoby.
1: Jak klient na początku pyta, czy jest balkon, to już wiemy, że możemy podnieść cenę, jeśli w mieszkaniu jest balkon. Znaczy mogliśmy.
0: W mikroekonomii nazywa się to dyskryminacją cenową trzeciego stopnia. Osobom, które wyjeżdżają do krajów arabskich, jest ona znana z negocjacji bazarowych. Tam też ceny mają charakter tylko bardzo indykatywny, a i tak te ceny się ustala później w dyskusji ze sprzedającym.
1: Tak jest. No dobrze, no to sprawdźmy te trendy. Po 8 miesiącach obowiązywania jawności cen ofertowych, czy przede wszystkim te ceny są rzeczywiście ujawniane przez deweloperów, czy znaleźli jakiś sposób, żeby znowu omijać ten obowiązek?
0: Ceny zgodnie z ustawą są ujawniane. Znaczy nie spotkałem się z przypadkiem naruszania tej ustawy. Nie słyszałem też o tym, żeby ktoś sygnalizował, że ustawa jest nieprzestrzegana przez sprzedawcę. Natomiast cały PIT polega na tym, co jest wystawionym mieszkaniem, co jest oferowanym na sprzedaż mieszkaniem. Bo to, co spowodowało ustawa, to spowodowała ograniczenie podaży, czyli nie wszystkie mieszkania trafiają od razu na rynek. Jeżeli czegoś nie sprzedajemy, to nie musimy podawać ceny.
1: Nie? Ale dlaczego? Dlaczego nie wszystkie trafiają na rynek? Czekają w kolejce, w ukryciu?
0: Znaczy, niespecjalnie w ukryciu, bo możemy je pójść zobaczyć, jeżeli budynek już stoi. Natomiast nie są oferowane na sprzedaż. I tu jest no właśnie cała zagwozdka, co to oznacza i dlaczego, bo no, siłą rzeczy podajemy ceny tylko tego, co sprzedajemy. Jeżeli czegoś nie chcemy sprzedać, to cen nie podajemy. Pytanie, dlaczego deweloperzy nie chcą sprzedawać wszystkich mieszkań od razu, tylko w jakichś transzach. Czyli jak te się sprzedadzą, to później wprowadzają kolejne. No wynika to dokładnie z tych samych powodów, o których rozmawialiśmy wcześniej. To znaczy, jeżeli klient widzi, że na przykład cena jakiejś nieruchomości systematycznie spada, że za dane mieszkanie, nie wiem, dajmy na to we wrześniu było 700 tysięcy, w tej chwili 650, no to liczy, o, może jeszcze spadnie, to nie będę teraz kupował. Więc lepiej to mieszkanie dać później, po to, żeby nie było całej historii zmian.
1: Obniżek.
0: Tak, historii obniżek. Co więcej, mniejsi deweloperzy, bo raczej duży się w to nie parają, ale ostatnio takiego jednego dewelopera przyłapaliśmy, bo też weryfikujemy jako Krajowy Zasób Nieruchomości praktyki deweloperskie, przyłapaliśmy w Elblągu, no to cała strona stoi, można zadzwonić i się zapytać, ale ceny nie widzimy. No więc dzwonimy i pytamy, dlaczego ceny nie ma. On mówi, no bo to jeszcze sprzedaż nie ruszyła i że w ogóle nie ma żadnej ceny. A jednak jest już badanie zainteresowania, jest formularz do wysłania zapytania w tym starym, dobrym stylu sprzed września 2025, więc widać wyraźnie, że mówimy, nie ma sprzedaży, ale już badamy rynek po to, żeby no właśnie, lepiej tą pierwszą cenę tej sprzedaży pewnie ustalić.
1: No albo po prostu pokazujemy, ujawniamy to, że jesteśmy kombinatorem. To zależy, jak klient bardzo jest czujny na tego typu zagrywki. No dobrze, drugi trend, ten najważniejszy, czy w efekcie spadły ceny, bo takie były przewidywania, że jak oferty będą jawne, klient będzie mógł sobie porównać konkretne mieszkania, danego dnia ich ceny, no to po prostu deweloperzy będą musieli obniżać, bo będą próbowali wyprzedzić konkurencję.
0: Nie byłbym naukowcem, gdybym nie odpowiedział nie wiem, bo faktycznie w czasie od naszego ostatniego spotkania ceny nieznacznie spadły w przynajmniej części lokalizacji, w części segmentach rynku. Ogólnie mówimy o stabilizacji cen, ale jakieś drobne spadki cen widać. Natomiast nie widziałem żadnego badania i sam takiego też nie przeprowadziłem, czy jest to efekt tej konkretnej zmiany legislacyjnej. Moim zdaniem ten efekt będzie bardzo trudno wychwytywalny w krótkim okresie. Na rynku mieszkaniowym kilka miesięcy to jest jeszcze wciąż krótki okres. Pewnie po 2-3 latach zobaczymy, czy w różnych momentach cyklu, bo to też ma znaczenie, w jakim momencie cyklu mieszkaniowego jesteśmy, czy ten rynek zachowuje się nieznacznie inaczej.
1: A co to jest cykl mieszkaniowy?
0: Cykl mieszkaniowy to jest cały pewien okres od stabilizacji przez silny wzrost, później ewentualną korektę, aż po znowu okres stabilizacji. I musimy patrzeć, jak w tych poszczególnych fazach tego cyklu na rynku mieszkaniowym.

0: te ceny się zachowują, bo obowiązek jawności cen powinien najsilniej oddziaływać na ceny w tej fazie szybkiego wzrostu. Tam, gdzie pojawia się bardzo wysoki popyt, gdzie ta siła negocjacyjna deweloperów jest jeszcze większa.
1: Klienci... Znaczy troszeczkę powinien hamować te trendy.
0: Dokładnie, bo w fazie szybkiego wzrostu klienci działają pod presją czasu i poczucia, o zaraz mi ktoś to mieszkanie podkupi, więc wtedy mają większą możliwość, to może nie jest najlepsze słowo, ani też niechęć, ale no, taką podatność na to, żeby zapłacić więcej. No i wtedy ta siła negocjacyjna i skuteczność tej dyskryminacji trzeciego stopnia po stronie sprzedawcy jest większa.
1: No tak, to już kolejny raz, kiedy mówimy o tym, że na cenę mieszkań wpływa tak wiele czynników, że trudno jest powiedzieć, że dane rozwiązanie, na przykład proponowane przez rząd i ogłaszane z fanfarami, rzeczywiście na ten rynek bezpośrednio wpłynęło i można jeden do jednego efekty zobaczyć. Powiedział pan bardzo ciekawą rzecz na początku, że deweloperzy mają teraz obowiązek wysyłać do centralnego rządowego centrum informacje o tych codziennych cenach. O czym pan mówił? O jakiego rodzaju zasobie rządowym, jeśli chodzi o zbieranie tych informacji?
0: Jest taki mało znany wszystkim portal otwartedane.gov.pl. Tam można znaleźć bardzo dużo różnego rodzaju danych wysyłanych przede wszystkim przez instytucje publiczne, ale tutaj także wykorzystano ten portal do podawania danych właśnie przez deweloperów i na tym portalu można znaleźć te dane. Natomiast one są w wersji, bym powiedział, surowej, jeżeli ktoś rozumie terminologię.
1: Nieprzyjazne dla użytkownika.
0: Informatyczną. Tak, no po prostu bardzo ciężko z tego cokolwiek wywnioskować. W zasadzie trzeba pojedynczo szukać każdą inwestycję w bardzo dużych zbiorach danych, więc no, jakieś podstawy, przynajmniej umiejętności pracy z dużymi zbiorami danych trzeba mieć, żeby rozumieć, co tam ci deweloperzy pokazują, bo to nie są ładne wykresy, to nie można sobie wyszukać, tak jak na jakichś portalach oferujących nieruchomości z rynku pierwotnego czy rynku wtórnego, tylko jest to po prostu surowa baza danych.
1: Dla naukowców, a nie dla klientów.
0: Tak,
1: pytam o to nie bez przyczyny, dlatego że oddolnie, proszę państwa, powstała strona, która nazywa się deweloperuch.pl i ona śledzi oferty w całej Polsce. Jest podana w formie tabeli, listy, ale też mapy i dane tam stopniowo wpływają, ta strona się rozrasta. Niestety twórcy tej strony odmówili nam wywiadu, więc chwilowo nie możemy popytać o szczegóły, między innymi tego, jak wprowadzają dane, na ile są w stanie codziennie aktualizować choćby tę mapę i dlaczego niektórych danych tam nie ma. No ale może kiedyś twórcy zmienią zdanie, zachęcam ich do tego serdecznie. Wiem, że słuchają audycji Adres Zamieszkania i będziemy mogli o tym porozmawiać, ale pytam o to pana, panie profesorze, pan nie stoi za tą stroną.
0: Nie, ani przed, ani za.
1: No właśnie, ale pytam o to dlatego, że rząd zamierza wydać 30 milionów złotych na portal DOM, czyli skrót dane o sprzedaży mieszkań i ten portal ma ruszyć około 2 lat po tej ustawie o jawności ofert i wtedy klienci będą mieli ponoć wygodne miejsce do sprawdzania cen. Skąd takie straszne opóźnienie już o cenę tego portalu nie będę pytać pana profesora, ale dlaczego te dwie rzeczy nie poszły równolegle?
0: Po pierwsze, muszę też od razu zaznaczyć, że za portalem DOM też nie stoję przed, więc tutaj nie mam żadnego interesu ani w jednym, ani w drugim produkcie. Natomiast po pierwsze, żeby oddać jednak rządowi co jemu należne, to należy wskazać, że zupełnie inaczej mamy oddolną inicjatywę quasi obywatelską, bo może jest to projekt docelowo komercyjny, a co innego rządowy portal, który informuje o rządowo zweryfikowanych cenach. Jednak mechanizmy bezpieczeństwa, tempo wdrażania tego, weryfikacja samego sposobu zbierania danych, no to zajmuje czas. Czy to jest potrzebne, są na to 2 lata? Bardzo ciężko mi ocenić, nigdy nie zajmowałem się projektem wdrażania tego typu systemu informacyjnego na poziomie rządowym.
1: Ale panie profesorze, pan sam mówił przed chwilą, że na stronę otwarte dane? Teraz ja sama zapomniałam. Otwarte dane spływają dane od deweloperów, czyli to nie jest tak, że nagle trzeba będzie szukać tych informacji, one już będą. Trzeba stworzyć portal. Rozumiem, że pan nie jest informatykiem, programistą, nie będziemy teraz dyskutować o tym, jak to zrobić, ale wydaje się, że rzeczywiście, skoro wchodzi w życie ustawa o jawności cen, no to powinien rząd umożliwić obywatelom prostsze jednak po te dane sięganie.
0: Jedna ważna rzecz w portalu Dom, przede wszystkim mają być dane transakcyjne.
1: A co to jest za różnica? Wyjaśnijmy tym, którzy nigdy nie mieli szczęścia kupować w Polsce mieszkania. Pozostałych pozdrawiamy.
0: Akurat możemy wrócić do tego przykładu arabskiego bazaru, gdzie jedna rzecz to jest informacja o tej cenie, którą dostaniemy

0: jak podejdziemy do straganu, a druga rzecz to jest ta cena, którą faktycznie zapłacimy po półgodzinnej rozmowie ze sprzedającym i wielokrotnej próbie odejścia od tego straganu. Nie, wróć, jednak ci obniżę o 5%.
1: No dobrze, a to zaraz mnóstwo osób się teraz przerazi, że ten portal Dom, który ma powstać, będzie ujawniał, za ile kupili mieszkanie, albo co gorsza, za ile sprzedali.
0: No właśnie dlatego w ramach portalu Dom ma być prowadzona anonimizacja. Pełne dane będą dostępne tylko urzędnikom. Nie będą publikowane otwarcie dla wszystkich, więc tutaj będzie pewne ograniczenie i ono będzie zależnione od liczby transakcji w danej lokalizacji. To znaczy w lokalizacjach, gdzie tych transakcji jest niewiele, no to po prostu ta będzie średnia cena na większą powierzchnię. W dużych miastach, takie jak Warszawa, Kraków czy Poznań, to będzie można z precyzją pewnie do jednej ulicy dookreślić. Jak to technicznie na koniec zostanie rozwiązane, to jeszcze zobaczymy.
1: Do jednej ulicy, czyli ma pan na myśli to, że jeśli tam powstaje powiedzmy kilka nowych domów, to to będzie średnia cena w tym adresie ze wszystkich dokonanych transakcji, bez już na przykład podziału na wielkość mieszkania, czy na jego atrakcyjność?
0: No właśnie, zobaczymy jak to będzie wykonywane. W teorii powinno to zostać uwzględnione, bo jednak mieszkanie o różnej powierzchni ma różną cenę z metra kwadratowego i do tego jeszcze szereg innych czynników dochodzi, nawet chociażby takie rzeczy jak piętro, czy ekspozycja, strona
1: południowa. No albo te modne teraz, to się chyba nazywa penthouse, takie apartamenty na ostatnim piętrze z jeszcze ogromnymi tarasami i one są odpowiednio wyceniane ze względu na swoją atrakcyjność. No trudno to porównywać średnią, połączyć to ze średnią ceną kawalerki na parterze i wyciągnąć z tego, w efekcie każdy z nas, jak to się mówi, ma trzy nogi razem z naszym psem.
0: Tak, w nauce my stosujemy tak zwane indeksy hedoniczne cen mieszkań, gdzie kontrolujemy, znowuż trudne słowo, wszystkie charakterystyki i próbujemy wtedy wychwycić tą cenę metra kwadratowego z uwzględnieniem tych różnic w cechach charakterystycznych. No ale pytanie, czy taką cenę akurat portal Dom będzie podawał? Wydaje mi się, że nie. Takie ceny na przykład podaje Narodowy Bank Polski z kolei, ale to są uśrednione dla całych miast. Więc zobaczymy, jaka będzie finalna funkcjonalność dla użytka końcowego. Z perspektywy administracji, czy też pracownika naukowego, najważniejsze będzie to, że będą wszystkie dane indywidualne. Chociaż warto zaznaczyć, że w międzyczasie od uchwalenia ustawy o portalu Dom po drodze zostały opublikowane dane z rejestrów cen nieruchomości. One są już w tej chwili publicznie dostępne, więc jak ktoś się obawia, że ktoś inny może sprawdzić, za ile kupił nieruchomość, no to tak powiem, to już można sprawdzić.
1: No dobrze, to widzę, że no, musimy się umawiać na kolejny wywiad, panie profesorze, co najmniej wtedy, kiedy portal Dom ruszy, a może i wcześniej. Ale a propos umawiania się na wywiady, to kiedy ostatnio rozmawialiśmy, to był sierpień 25 roku, to zastanawialiśmy się, czy da się w pół roku wydać 1,5 miliarda złotych na budownictwo, bo pamiętają może państwo, że wtedy jeszcze poprzedni prezydent Andrzej Duda podpisał taką ustawę sygnowaną przez Lewicę, która właśnie przewidywała szereg nowych środków na budownictwo. Myśmy wtedy rozmawiali o tym, czy w ogóle to są nowe środki, czy stare. I właśnie Lewica się chwaliła, że w pół roku wyda 1,5 miliarda złotych na budownictwo społeczne, a w następnym roku, czyli tym, który mamy teraz, a właściwie jego już połowę, mieliśmy wydać 6 miliardów w ogóle na budownictwo mieszkaniowe i na akademiki. Jak nam idzie wydawanie pieniędzy?
0: Wydawanie pieniędzy idzie nam świetnie. Wydawanie pieniędzy, zwłaszcza publicznych, idzie nam świetnie, co pokazują wysokie dane o deficycie sektora finansów publicznych.
1: Nie, no dotyczy dobrze, to źle zadałam to pytanie. Jak nam idzie budowanie?
0: A już teraz zupełnie szczerze, budowanie idzie dobrze, a nawet bym powiedział bardzo dobrze, chociaż jesteśmy dopiero w połowie roku, więc nie chcę zapeszać, ale te liczby są bardzo obiecujące. W ramach Krajowego Zasobu Nieruchomości, gdzie mamy nadzór nad 50 spółkami budującymi właśnie mieszkania w społecznym budownictwie czynszowym. Planujemy w tym roku oddać 4000 mieszkań. To by był absolutny rekord. Jeżeli dodamy do tego, co się będzie budować poza nami, to prawdopodobnie w ramach społecznego budownictwa czynszowego będzie najwięcej wybudowanych i oddanych do użytkowania mieszkań w historii
1: III Rzeczypospolitej. To znów musimy przypomnieć słuchaczom. Kiedy pan profesor mówi o społecznym budownictwie czynszowym, to tu wchodzą w to wszystkie rodzaje mieszkań i komunalne, i
0: nie.
1: Nie, to przypomnijmy.
0: Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe oraz Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Mieszkania komunalne to jest mieszkaniowy zasób gminy.
1: Czyli SIM-y i TBS-y w skrócie, bo nikt nie używa tych rozszerzonych nazw, przepraszam.
0: Ja używam.
1: No wiem, pan profesor.
0: Będę się przy tym upierał, tak. Ale tak, SIM-y i TBS-y, a do tego jeszcze dochodzą właśnie

0: mieszkaniowe zasoby gminy. Plus do tego jeszcze te pieniądze też są przeznaczane na remonty. I ich nie widać w ogólnopolskich danych statystycznych publikowanych przez GUS, ale tam też kilka tysięcy mieszkań co najmniej zostanie w tym roku wyremontowanych. Do tego jeszcze dochodzą akademiki, chociaż te dopiero są na starcie, więc raczej w tym roku nie spodziewał się.
1: Na starcie, czyli dopiero uczelnie starają się o
0: tak,
1: pozwolenia?
0: Tak, dopiero w tej chwili mogą dostać te pieniądze, więc starają się o pozwolenie. Wiem, że niektóre stały w blokach startowych i te inwestycje już zaczynają, ale to nie dadzą rady ich skończyć w tym roku. Tak czy inaczej tam pieniądze już powoli płyną, ale największym strumieniem płyną właśnie do gmin na budownictwo komunalne oraz do SIM-ów i TBS-ów, już używam akronimów, na budownictwo społeczne czynszowe.
1: I tu też muszę Państwu przypomnieć, że kiedy ostatnio rozmawialiśmy, to pan profesor klarował, że obecnie system jest taki, że najpierw samorząd musi mieć projekt, zgodę na budowę, przede wszystkim grunt jeszcze wcześniej i dopiero wtedy, jak udowodni, że jest w stanie zbudować dany budynek, dane mieszkania, to dostaje pieniądze. No ale jak to jest, jeśli chodzi o kwoty? No bo 6 miliardów miało być na budownictwo mieszkaniowe tylko na ten rok. My to wydamy? I to sensownie wydamy?
0: Wydamy.
1: A czy sensownie?
0: Staramy się wydawać jak najbardziej sensownie. Czy to jest optymalny sposób rozdysponowania tych środków? Nie. Ale można by było poprawić prawo po to, żeby jeszcze zwiększyć skalę budownictwa, korzystając z takiej samej puli pieniędzy.
1: Ale w czym jest największy problem? Bo ja sobie wyobrażam, że mamy sprawne samorządy, które jeszcze na dodatek mają trochę ziemi, albo wiedzą jak kupić grunt w okazyjnej cenie i wtedy one budują, być może nawet nadmiernie w stosunku do potrzeb, a z kolei mamy samorządy, w których jest ogromna potrzeba mieszkaniowa, ale sobie nie radzą, albo im w ogóle nie zależy. Czy to na tym polega głównie problem, jeśli chodzi o wydatkowanie publicznych pieniędzy, czy pan profesor gdzieś indziej dostrzegł kłopot?
0: To, co pani redaktor wymieniła, umieściłbym na trzecim miejscu, podium. Dwa pierwsze miejsca zajmują. Pierwsze to jest to, że duża część tych środków jest bezzwrotna. Jeżeli chodzi o mieszkalnictwo komunalne, to jeszcze to jestem w stanie zaakceptować, bo to jest faktycznie mieszkalnictwo dla osób, które nie mają żadnych dochodów. Natomiast to mieszkalnictwo społeczne czynszowe, które trafia do osób już o jakichś dochodach, jeszcze nie pozwalających na zakup czy najem na rynku komercyjnym, ale jednak już powyżej tych dochodów uprawniających do mieszkań komunalnych, to jest budownictwo, gdzie możemy wykorzystywać więcej środków zwrotnych. Więc lepiej by było, żeby te pieniądze były przeznaczone na dofinansowanie oprocentowania kredytów, tak, bo i tak te pieniądze później wrócą do banku, do Skarbu Państwa, w zależności od tego, kto udziela pożyczki, a nie były po prostu bezzwrotne, czyli raz wydamy im, no już więcej z tego korzyści nie mamy. Jeżeli dofinansowujemy odsetki, czy częściowo nawet kredyt, no to później te pieniądze w ramach spłaty tego kredytu z powrotem wracają do budżetu, czy do też publicznych instytucji
1: finansowych. A na pierwszym miejscu?
0: To było pierwsze miejsce. A drugie miejsce z kolei, to znowuż nie byłbym sobą, gdybym o tym nie wspomniał, to jest wiedza. My na poziomie gminy mamy niestety jeszcze bardzo małe możliwości oceny faktycznych potrzeb mieszkaniowych. To nie jest taka prosta matematyka. 12 milionów gospodarstw domowych, to potrzebujemy 12 milionów mieszkań. To tak nie działa.
1: Zaczęliśmy od tego, że pan profesor powiedział, że nie wie i skończyliśmy na tym, że mamy znaki zapytania. A moim gościem i państwa gościem był profesor Adam Czerniak, specjalista, jak państwo słyszą, do spraw polityki mieszkaniowej, ekonomista i wykładowca w Szkole Głównej Handlowej. Panie profesorze, dziękuję i do zobaczenia następnym razem.
0: Dziękuję, do zobaczenia następnym razem. Mam nadzieję, że będę więcej wtedy wiedział.
1: Mamy to na taśmie, więc będziemy teraz pilnować, żeby pan dotrzymał słowa. Dziękuję słuchaczom i słyszymy się za tydzień, w sobotę po 14 w Polskim Radiu 24. Agata Kowalska, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
2: Adres zamieszkania. Powtórka programu. Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
3: ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Po reklamie.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła godzina 23, jest poniedziałek, 1 czerwca. Oto co dziś w magazynie. Rok temu Polacy wybrali Karola Nawrockiego na prezydenta. 15 tysięcy dzieci przyszło na świat w 2 lata dzięki rządowemu programowi in vitro. Iran ogłosił zawieszenie rozmów ze Stanami Zjednoczonymi. Prezydent Donald Trump jest zaskoczony. Czas na szczegóły. Ewa Worobiec, zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: A na początek resort obrony, który podsumował dotychczasową realizację programu SAFE. W ciągu kilku ostatnich dni maja kierownictwo ministerstwa podpisało w sumie 59 umów wartych ponad 100 miliardów złotych. Wszystko zostanie sfinansowane z unijnego mechanizmu SAFE. Na konferencji była Agnieszka Drążkiewicz.
2: Najważniejsi oficerowie polskiej armii nie pozostawiają złudzeń. Dzięki zakupom z mechanizmu SAFE nasze wojsko będzie lepiej i szybciej wyposażone.
3: Instrument SAFE umożliwi przyspieszenie nabywania kluczowego wyposażenia, przyspieszy osiąganie gotowości bojowej i zdolności operacyjnych, głównie przez jednostki wojsk lądowych oraz wojsk obrony terytorialnej.
2: Raportował szef sztabu generalnego Wiesław Kukuła. Oficer od początku nadzorował listę zakupów, jaką zgłoszono do Komisji Europejskiej i pilnował, aby wszystkie projekty dawały naszej armii rozwój. Teraz czas na dalszą odsłonę programu SAFE. Zakupy z partnerami zagranicznymi. Już mamy zgłoszenia z państw bałtyckich, Norwegii i Szwecji, ale także z Kanady czy Grecji.
1: Mówiła Agnieszka Drążkiewicz. To był rok, który zaczął się mocnym uderzeniem. Tak pierwsze miesiące prezydentury Karola Nawrockiego oceniają politolodzy. Druga tura wyborów odbyła się dokładnie rok temu. W opinii ekspertów Karol Nawrocki przede wszystkim jest kojarzony z dużą liczbą zawetowanych ustaw.
4: Zdaniem doktora Jakuba Jakubowskiego po roku od drugiej tury wyborów prezydenckich można już wyciągać wnioski z działań podejmowanych przez Karola Nawrockiego.
5: To jest raczej cel przeszkadzania rządowi. Mało jest tych pozytywnych inicjatyw.
4: W opinii politologa walka z rządem będzie definiowała tę prezydenturę.
5: Przynajmniej do przyszłego roku, a co później zobaczymy w zależności od tego, jaki będzie wynik wyborczy.
4: Profesor Szymon Ossowski wskazuje, że regularne weta stały się znakiem rozpoznawczym Karola Nawrockiego.
6: To się stało jego takim symbolem w czasie tej prezydentury.
4: Zdaniem politologa obecny prezydent nie zyskał od drugiej tury wyborów większej liczby zwolenników.
6: Różne badania pokazują, że zwolenników jest mniej więcej tyle co przeciwników, ale niektóre pokazują, że nawet więcej. No to gorzej niż na przykład za prezydenta Dudy, który po roku miał jednak więcej zwolenników niż przeciwników.
4: Dziś mija rok od drugiej tury wyborów prezydenckich, w której Karol Nawrocki pokonał Rafała Trzaskowskiego. Maciej Szefer, Polskie Radio.
1: Dotychczas prezydent podpisał 211 ustaw, zawetował 33, skierował 7 wniosków do Trybunału Konstytucyjnego. Z sondażu przeprowadzonego dla Rzeczpospolitej wynika, że Karol Nawrocki zajmuje 3. miejsce w rankingu prezydentów sprawujących urząd po 1989 roku. Na pierwszym miejscu znalazł się Aleksander Kwaśniewski, 2. miejsce zajął Lech Kaczyński. Będzie wsparcie dla mieszkańców Balcerzowic na Opolszczyźnie. Rząd uruchamia pomoc na odbudowę lub remont domów zniszczonych w wyniku sobotniej trąby powietrznej. Żywioł uszkodził tam 18 budynków, w tym 11 mieszkalnych. Mieszkańcy Balcerzowic liczą straty po przejściu trąby powietrznej. Jak poinformował burmistrz ujazdu Hubert Ibrom, rozpoczął się kolejny etap działań, porządkowanie terenu i uruchamianie pomocy dla mieszkańców.
7: Chcę podkreślić, jak ważne jest to, żebyśmy wszyscy, i państwo, instytucje, ludzie, żebyśmy wszyscy mobilizowali wszystkie nasze siły, żeby dzieci było w Polsce jak najwięcej. Żeby były bezpieczne, żeby rodzice mieli poczucie bezpieczeństwa materialnego. No, żeby znowu to było coś, o czym wszyscy marzą i coś, czego wszyscy chcą.
1: To oczywiście był premier Donald Tusk. W 2. rocznicę wdrożenia wsparcia dla osób, które korzystają z programu in vitro. Dzięki temu programowi, przypomnijmy,

0: Na świat przyszło 15 tysięcy dzieci. Programem objętych jest ponad 40 tysięcy par. Z kolei minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda podkreśliła, że rząd będzie dalej wspierać program in vitro, z którego korzysta wiele par.
1: Już 40 tysięcy par jest objętych programem. Również te pary,

0: Zwiększamy finansowanie na program, początkowo 500 milionów, teraz 600 milionów rocznie.
1: Dzieci to wielkie szczęście, tak mówiła w rozmowie z Polskim Radiem para, która dzięki procedurze in vitro doczekała się dwóch córeczek.
2: Laurka ma 5 miesięcy, Anielcia też.
3: Szczęście zdecydowanie, zdecydowanie podwójne i jesteśmy najszczęśliwsi na świecie, no.
2: Cała walka trwała ponad 2 lata. Na początku staraliśmy się hormonalnie wyprostować wszystko, co tam było potrzebne. No i w którymś momencie doszło do tego, że musieliśmy podejść do procedury in vitro.
3: Ale udało nam się za pierwszym razem, także czuliśmy się naprawdę przez naszych lekarzy zaopiekowani.
1: Z programu in vitro mogą bezpłatnie korzystać pary zmagające się z niepłodnością. Szacuje się, że w Polsce jest ich 1,5 miliona. Polska ma szansę, by w ciągu najbliższych 10 lat znaleźć się w grupie 3 najbardziej wpływowych gospodarek w Europie, mówił minister finansów i gospodarki Andrzej Domański w trakcie Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie. Jego zdaniem znajdziemy się w tej trójce, bo po raz pierwszy od wielu dekad pojawiają się jednocześnie warunki gospodarcze, polityczne i okazje technologiczne. Musimy je wspólnie wykorzystać, mówił Domański.
4: Już dziś jesteśmy w grupie 6 największych gospodarek Unii Europejskiej. Uczestniczymy w pracach grupy G20. Budujemy nasz soft power. Zaledwie kilkanaście dni temu Komisja Europejska przedstawiła nowe prognozy. Prognozy na rok 2026. Tylko 3 kraje, pomimo tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, rosnących rentowności obligacji, tylko 3 kraje, prognozowany wzrost gospodarczy dla tych państw nie został obniżony. I w tej grupie znajduje się oczywiście Polska.
1: Minister Domański dodał, że polska gospodarka cechuje się ponadprzeciętną odpornością.
4: Przed chwilą otrzymaliśmy odczyt PKB w pierwszym kwartale, lepszy od wcześniejszych prognoz, lepszy od wstępnego szacunku na poziomie 3,5%. Inflacja kilka dni temu w maju 3,1%, radykalnie poniżej oczekiwań analityków. I last but not least, przed chwilą również najwyższy od ponad roku PMI dla polskiej gospodarki, wskaźnik wyprzedzający dla polskiego przemysłu. To wszystko pokazuje moim zdaniem, że polska gospodarka cechuje się ponadprzeciętną odpornością i siłą.
1: Andrzej Domański dodał, że zgodnie z prognozami w tym roku polska gospodarka będzie rosnąć 3-krotnie szybciej niż unijna średnia. 3-dniowy Europejski Kongres Finansowy w Sopocie potrwa do środy, a biorą w nim udział przedstawiciele rządu, ekonomiści, doradcy i działacze społeczni, eksperci i przedstawiciele biznesu.
5: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
1: Iran ogłosił zawieszenie rozmów ze Stanami Zjednoczonymi. Prezydent Donald Trump w wypowiedziach dla amerykańskich mediów stwierdził, że nie otrzymał formalnego potwierdzenia tej decyzji i że poczeka na rozwój sytuacji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
6: W rozmowie z telewizją NBC Trump powiedział, że informacje o wstrzymaniu negocjacji są dla niego zaskoczeniem i nie zostały mu formalnie ani bezpośrednio zakomunikowane. Prezydent USA dodał, że jeśli doniesienia się potwierdzą, Stany Zjednoczone będą czekać na rozwój sytuacji i obserwować działania Teheranu. Podkreślił, że nie oznacza to powrotu do operacji militarnych i że Stany Zjednoczone nie zamierzają rozpoczynać ponownie dużych działań bojowych ani zrzucać bomb, lecz przejść w tryb ograniczonej aktywności. W wypowiedzi dla telewizji CNBC prezydent USA ocenił, że mimo napięć nadal możliwe jest osiągnięcie porozumienia z Iranem, choć sytuacja pozostaje niepewna. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Litwa i Ukraina porozumiały się w sprawie długoterminowych dostaw gazu skroplonego przez terminal LNG w litewskiej Klaipėdzie. To wynik konsultacji międzyrządowych, które miały miejsce w Wilnie. O szczegółach Kamil Zalewski.
7: Premier Ukrainy Julia Świrydenko poinformowała w mediach społecznościowych, że gaz LNG dostarczany przez terminal w Klaipėdzie może pochodzić zarówno od producentów amerykańskich, jak też z państw Bliskiego Wschodu. Szefowa rządu podkreśliła, że jest to ważny krok na rzecz zwiększenia odporności i bezpieczeństwa energetycznego kraju. Podczas konsultacji rządów Litwy i Ukrainy uzgodniono też zacieśnienie współpracy w dziedzinie obronności oraz odporności cywilnej. Premier Litwy Inga Ruginienė zapewniała, że Wilno nadal będzie wspierać rozwój zdolności obronnych Ukrainy. Zaznaczyła jednak, że Kijów przyczynia się też do wzmacniania bezpieczeństwa Litwy, dzieląc się swoją wiedzą. Doświadczenie, jakie Ukraina zdobyła w zapewnieniu bezpieczeństwa cywilnego, utrzymywaniu funkcjonowania instytucji państwowych w warunkach wojny czy ochrony infrastruktury krytycznej, jest bezcenne, powiedziała Inga Ruginienė podczas wspólnej konferencji prasowej. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
1: Prezydent Rumunii Nikiś Urdan nie wyklucza wydalenia rosyjskiego ambasadora z Bukaresztu, jeśli dojdzie do kolejnych incydentów.

0: z udziałem rosyjskich dronów naruszających rumuńską przestrzeń powietrzną. W wywiadzie dla BBC szef państwa podkreślił, że Rumunia dysponuje jeszcze szeregiem środków dyplomatycznych wobec Moskwy, a wydalenie ambasadora byłoby jednym z nich.
1: Dan zaznaczył, że nie ma żadnych wątpliwości, iż dron, który kilka dni temu uderzył w blok mieszkalny w Gałaczu, był rosyjskim bezzałogowcem typu Garand 2. Jak wyjaśnił, rumuńskie służby porównały jego szczątki z elementami innego drona odnalezionego wcześniej na terytorium kraju i uznały je za identyczne. Według prezydenta maszyna należała do grupy prawie 50 rosyjskich dronów atakujących ukraińskie porty nad Dunajem. Jeden z nich po trafieniu przez ukraińską obronę przeciwlotniczą zmienił kurs i wleciał nad Rumunię. Prezydent podkreślił jednocześnie, że nie uważa incydentu sprzed kilku dni za celowy atak na Rumunię. Odrzucił jednak sugestie Kremla, jakoby dron mógł być ukraińskiego pochodzenia. Piotr Piętka, Polskie Radio.
2: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
0: Służby badają sprawę fałszywych alarmów i szukają kolejnych zamieszanych w to osób. Zarzuty usłyszał już m.in. adwokat z Warszawy, został tymczasowo aresztowany. Jutro wniosek o zawieszenie w czynnościach Macieja Z. rozpozna Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. O terminie poinformowała Polskie Radio rzeczniczka dyscyplinarna Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, mecenas Anna Mika-Kozak.
3: W sprawie Macieja Z. prezes Sądu Dyscyplinarnego, pani mecenas Agnieszka Helsztyn, ekspresowo wyznaczyła posiedzenie na jutro, czyli na 2 czerwca, w ramach którego zostaje rozpoznany wniosek z urzędu o zastosowanie zawieszenia. Mamy materiały z prokuratury, która poinformowała nas, czyli pion dyscyplinarny i dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie o tym, że zostały przedstawione zarzuty. Jakie to są zarzuty oraz poinformowano nas o tym, że sąd zastosował areszt na 3 miesiące.
0: Zawieszenie w zawodzie ma chronić interesy klientów, którzy korzystali z usług zatrzymanego adwokata, podkreśla mecenas Kozak.
3: Sąd dyscyplinarny izby, której członkiem jest adwokat bądź aplikant, zawiesza adwokata w prawie do wykonywania zawodu na okres stosowania tymczasowego aresztowania bądź dłużej. I tak naprawdę praktycznym aspektem tego postanowienia jest wyznaczenie w momencie zawieszenia przez Okręgową Radę Adwokacką zastępcy takiego adwokata, który przejmuje wszystkie sprawy i no, jakby całą praktykę zawodową wtedy prowadzi zastępca.
0: Maciej Z. jest podejrzany m.in. o to, że od lipca ubiegłego roku do marca, podszywając się pod osoby pełniące w przeszłości wysokie funkcje publiczne, wysyłał do organów publicznych fałszywe zawiadomienia o przygotowaniach do zamachu na prezydenta i ministra spraw zagranicznych. To brat polityka Prawa i Sprawiedliwości. Mężczyźni nie utrzymywali kontaktu. Posiedzenie sądu dyscyplinarnego będzie niejawne. Prawdziwe trzęsienie ziemi w Koalicji Obywatelskiej. Premier Donald Tusk rozwiązał małopolskie struktury ugrupowania. Informację potwierdziła w rozmowie z reporterką Radia Kraków Natalią Feluś wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela, która decyzją premiera została mianowana komisarzem w regionie. Zadaniem wicemarszałkini Sejmu Doroty Niedzieli będzie przygotowanie wyborów nowego kierownictwa regionalnych struktur.
4: Uchwałą Zarządu Krajowego Koalicji Obywatelskiej z dniem 1 czerwca rozwiązaliśmy struktury regionu Małopolskiego Koalicji Obywatelskiej, powołując mnie na funkcję komisarza do spraw regionu Małopolskiej Koalicji Obywatelskiej. Moim zadaniem to głównie przygotowanie przedterminowych wyborów władz regionu oraz prowadzenie bieżących spraw regionu Małopolskiego Koalicji Obywatelskiej do czasu wybrania nowych władz. Do czasu też wybrania nowych władz, kompetencje Zarządu Regionu, Rady Regionu Koalicji Obywatelskiej pełni Zarząd Krajowy Koalicji Obywatelskiej.
0: Aleksander Miszalski stracił funkcję szefa Małopolskiej Koalicji po tym, jak tydzień temu został odwołany z funkcji prezydenta Krakowa w referendum. Koniec z nocnymi wyprawami po alkohol do osiedlowych sklepów czy na stacje benzynowe. Od dziś w całej Warszawie po godzinie 22 zakup z procentami zrobimy wyłącznie na miejscu w pubach i restauracjach. Wprowadzenie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w Warszawie to rewolucja nie tylko dla klientów, ale także dla właścicieli i pracowników sklepów całodobowych. Radni dzielnicy Białołęka Filip Pelc spodziewa się szybkiej i wyraźnej ulgi dla mieszkańców.
5: Ja się bardzo cieszę z tego, że nocna prohibicja wchodzi, będzie bezpieczniej, będzie mniej awantur przy sklepach nocnych. Wszelkie dane pokazują, że tak jest i ten program pilotażowy w dzielnicach się sprawdził. Będzie mniej burd, będzie mniej zgłoszeń mieszkańców, Straż Miejska będzie miała mniej roboty, same plusy.
0: Dla wielu małych punktów handlowych

0: Oznacza to drastyczny spadek obrotów, bo nocny ruch, zwłaszcza w weekendy, generował lwią część zysków. O swoich obawach mówi jedna ze sprzedawczyń, która dotychczas regularnie pracowała na nocnych zmianach.
1: No na pewno sporo klientów odpadnie, większość jakoś utargu, bo nie ukrywajmy, te noce były całkiem dobre, tak jeżeli chodzi o ruch. Weekendy były bardzo dobre, tak mówię ze swojej perspektywy, bo ja głównie pracowałam w nocy, więc no myślę, że się jednak to odbije trochę.
0: Spadek nocnego utargu spowoduje, że dalsze prowadzenie biznesu przez 24 godziny na dobę traci ekonomiczny sens. Właściciele niektórych placówek w stolicy podejmują więc decyzję o rezygnacji ze statusu sklepu całodobowego i skracają godziny pracy.
2: No teraz będę pracować 6:22, no już nie będę nocny sklep. Bez sensu trzymać ten sklep, jak alkoholu nie można sprzedać. Także osobie trzeba płacić, lepiej zamknąć, bo i tak alkoholu ani piwa, ani nic nie można.
0: Nocny zakaz sprzedaży alkoholu w Warszawie, w sklepach i na stacjach benzynowych obowiązuje od dziś w godzinach od 22 do 6 rano. Za złamanie przepisów przedsiębiorcom grożą surowe kary, w tym wysokie grzywny oraz bezpowrotna utrata koncesji na sprzedaż alkoholu. Ograniczenia nie obejmują lokali gastronomicznych, takich jak restauracje, puby czy kluby. Maja Chwalińska zagra w ćwierćfinale wielkoszlemowego tenisowego turnieju French Open w Paryżu. W czwartej rundzie wygrała z francuską Diane Perry 6-3, 6-2. Polka tak podsumowała to spotkanie.
3: Jakoś jestem dość spokojna na tym turnieju. Myślę, że może mi to pomaga. Też wydaje mi się, że po prostu chyba troszkę też dorosłam i jakoś tak cieszę się tym, że tutaj jestem, ale też wiem, że jakby to super bardzo chyba mi tego życia nie zmieni.
0: Ćwierćfinałową rywalką Polki będzie w środę Rosjanka Anna Kalińska. Walka o życie 24-letniej Klaudii to efekt zbyt późnej diagnozy lekarzy z Chin. Tak o ciężkim stanie zdrowia Polki mówiła jej mama Joanna Uciechowska. Specjalny samolot medyczny na pokładzie z wojskowymi lekarzami i mamą dziewczyny wyruszył do Pekinu, aby zabrać Polkę do kraju. Mama Klaudii powiedziała, że chińscy lekarze postawili diagnozę dopiero wtedy, kiedy dziewczyna zaczęła mieć problemy z oddychaniem, chociaż w szpitalu była kilka dni.
4: Trafiła do szpitala. Ale trafiła na oddział psychiatryczny. Przez 4 pierwsze dni nie było leczenia i nie było diagnozy. Diagnoza zaczęła się wtedy, kiedy Klaudia przestała być wydolna oddechowo. Została zapalenia płuc i dopiero trafiła na OIOM i dopiero wtedy zaczęto szukać przyczyny.
0: Przyczyną okazał się guz jajnika, potworniak, który został usunięty. Niestety sytuacja zamiast się poprawić, to się pogorszyła.
4: Myśleliśmy, że jak oni go wytną, że będzie już lepiej. Ale nie jest lepiej. Ja nie będę nikogo oceniać, bo ja nie jestem lekarzem. A ona miała objawy takie psychotyczne, ale mówiliśmy od początku, że Klaudia nie ma predyspozycji. Ona była tam 2 lata, oni ją znali. Doskonale wiedzieli, że ona nigdy nie miała jakichś incydentów tego typu. Więc prosiłam o tomograf głowy. No ale my jesteśmy tu, oni są tam. Taką podjęli decyzję. Czy ona zaważyła na całości? Nie wiem.
0: Klaudia od 15 kwietnia przebywa na oddziale intensywnej terapii, gdzie walczy o życie. Lekarze zdiagnozowali u niej szereg poważnych schorzeń, w tym ostre zapalenie otrzewnej, zapalenie płuc, zapalenie mózgu, perforację dwunastnicy i ropień w okolicy wątroby. Wstępnie powrót 24-latki zaplanowano na 4 czerwca, później zajmą się nią lekarze z Wrocławia. Prawie 250 przypadków śmiertelnych i prawie 800 zakażonych osób to bilans epidemii wirusa eboli w Demokratycznej Republice Konga. Wirus może być przeniesiony na inne sąsiednie kraje. Powinni o tym pamiętać Polacy, planujący wakacyjne podróże, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
5: Polacy lubią jeździć do Tanzanii, do Kenii, do też Ugandy, a tu mówimy o jednak bardzo dużej bliskości. Akurat Demokratyczna Republika Konga ma 11 krajów wokół siebie i wiele z nich to są raczej takie kraje, które Polacy lubią, prawda? W związku z tym też musimy to bardzo mocno podkreślić. Jeśli się jedzie w drugi koniec danego kraju, na przykład Tanzanii, to nie ma przeciwwskazań, ale jeżeli jesteśmy w Tanzanii tej zachodniej, tej północno-zachodniej, to już może być niebezpieczne.
0: Paweł Grzesiowski podkreślił, że Polacy, którzy planują powrót do kraju z regionu epidemii, powinni to zgłosić.
5: Taki jest apel WHO, że wszystkie osoby, które są w tej chwili w obszarze objętym epidemią, jeżeli wyrażają chęć powrotu do swojego kraju, to muszą być aktywne, czyli muszą same zgłosić taki fakt, że chcą wrócić, tym bardziej, że no my

0: mamy świadomość, jak mogą być nieszczelne te kontrole na lotniskach w Afryce.
1: Dotychczas dwie osoby zgłosiły do Ministerstwa Spraw Zagranicznych powrót do Polski z rejonu epidemii. Nie ma i w najbliższym czasie nie będzie obowiązku wożenia apteczek w samochodach. Spekulacje na ten temat ucina Ministerstwo Infrastruktury. Niektóre media informowały, że obowiązek ten jest od dziś. Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec powiedział, że dopiero rozpoczęły się prace nad odpowiednim rozporządzeniem i zaznaczył, że apteczki nie będzie trzeba wozić we wszystkich autach.
2: Pracujemy nad tym, aby wprowadzić taki obowiązek co do nowych pojazdów, które są po raz pierwszy rejestrowane w Polsce. To rozporządzenie jest na etapie wewnętrznych konsultacji w ramach resortu. Dopiero w przyszłości, pewnie w drugiej połowie roku, będziemy to konsultować z innymi resortami. Myślę, że to jest jednak melodia przyszłości, jeśli chodzi o wejście w życie tego rozporządzenia. Na pewno ono nie wejdzie ani w czerwcu, ani w najbliższych tygodniach czy miesiącach.
1: Stanisław Bukowiec dodał, że resort rekomenduje posiadanie apteczki w samochodzie ze względu na to, że umożliwia ona udzielenie szybkiej pomocy. Za jej brak nie będzie jednak w najbliższym czasie żadnej kary. Prezenty, atrakcje i czas spędzony z najbliższymi. Dzieci mają dziś swoje święto. Życie dorosłego w oczach dziecka, według wielu najmłodszych, to tylko praca i obowiązki. A jeśli zabawa, to tylko ta z dziećmi. Z okazji Dnia Dziecka reporterka Polskiego Radia Aneta Łuczkowska zapytała szczecińskie przedszkolaki o to, czym jest dorosłość.
3: Chciałabyś być dorosła, czy chcesz być zawsze dzieckiem?
4: Zawsze dzieckiem.
3: Dlaczego?
4: Bo lubię przedszkole.
3: A co jest fajnego w byciu dzieckiem?
4: Być dzieckiem i zostawać od rodziców pieniądze.
3: A chciałabyś pójść do pracy? Dlaczego?
4: Bo wtedy by musiała ciężko pracować i mnie bolało wszystko.
3: A życie dorosłych jest wesołe czy smutne?
4: Wesołe, bo mogą się to dać dzieci.
3: Chciałbyś być dorosły?
4: Tak.
3: Kiedy?
4: Za kilka tygodni.
3: A wiesz, że do pracy wtedy będziesz musiał pójść?
4: Ja bym sobie kupił pracę, na przykład kino.
1: Międzynarodowy Dzień Dziecka został ustanowiony, by przypominać dorosłym, że prawa najmłodszych powinny być przestrzegane na całym świecie. Teraz też przypomina, by poświęcać dzieciom czas i uwagę. A Dzień Dziecka powoli dobiega końca. Upominki pewnie już rozdane, ale z prezentów na Dzień Dziecka, którym możemy podarować, jest kask. W szczególności, że od środy za jazdę na rowerze czy hulajnodze bez ochrony głowy będzie grozić mandat. Obowiązek jazdy w kasku obejmuje dzieci i młodzież do 16 roku życia. Antoni Rzeczkowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji mówi, że za wykroczenie odpowiedzą opiekunowie prawni.
5: Policjanci będą stali na straży tych przepisów, będą reagować na wszelkiego rodzaju wykroczenia popełnione w tym zakresie. Przy czym należy tutaj podkreślić, że odpowiedzialność prawna spoczywa tutaj na opiekunach, więc w momencie, gdy policjanci ujawnią osobę do 16 roku życia, która nie stosuje się do tego obowiązku, będą podejmowali tutaj działania związane z ustaleniem prawnego opiekuna.
1: Z badań Instytutu Transportu Samochodowego wynika, że kask skutecznie chroni głowę przed urazami powstałymi w wyniku upadku. Anna Zielińska z ITS powiedziała, że kask może nawet ocalić życie.
6: Stosowanie kasków przez rowerzystów zmniejsza ryzyko śmiertelnych urazów głowy o ponad 70%, a w przypadku użytkowników hulajnóg elektrycznych o ponad 40%. Niemal połowa Polaków popiera wprowadzenie obowiązku kasków dla wszystkich rowerzystów. A w przypadku dzieci poparcie to sięga aż 80%.
1: Od środy za jazdę bez kasku będzie grozić mandat w wysokości 100 zł. W dzisiejszej wieczornej sumie wydarzeń, którą przygotowała Paulina Olak, to już wszystko. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o północy. Ewa Worobiec, dziękuję i do usłyszenia.
7: To była suma wydarzeń. Reklama.
8: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
9: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
8: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
9: Wygodnie i za darmo.
8: No.
10: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: reklamie.
1: 25 minut po godzinie 23.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
1: Wieczór w Polskim Radiu 24, który powoli dobiega końca. Dzisiejszy program przygotowali Paulina Olak i Rafał Roślik, a realizowali Adam Brzeziński i Wiktor Sudyka. Ja nazywam się Jarema Jamrożek i zachęcam Państwa do pozostania z Polskim Radiem 24. Już za chwilę program Twoje Pieniądze.
0: Powtórka programu.
3: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska. Dziś w audycji Twoje Pieniądze postaramy się wyjaśnić, jak wygląda finansowa i nie tylko kalkulacja przy pozostaniu na umowie o pracę, a w tej sytuacji, gdyby ktoś zdecydował się na przejście na kontrakt, na tak zwany kontrakt, no B2B, inaczej to nazywamy, czyli samozatrudnienie. Moim gościem jest radca prawny pan Jacek Pyssa. Dzień dobry.
4: Dzień dobry pani redaktor, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Polskiego Radia.
3: Zatem tak, ostatnio sporo jest takich dyskusji związanych z przekształcaniem umów w umowę o pracę, zatem warto podkreślić, że umowa o pracę to także na przykład płatny urlop, tak, zagwarantowany przez kodeks pracy, to okres wypowiedzenia, też określony kodeksowy. To zwolnienie lekarskie płatne jak 80% pensji, dopłaty na przykład do PPK, taki ważny temat ostatnio, czasem jakieś premie, wysługi lat. No tego wszystkiego przy tych B2B po prostu nie ma. No ale my przejdźmy do tego, ile nam zostaje z wynagrodzenia, jak to wszystko byśmy pozmieniali. Zatem wyjaśnijmy tak, jak opodatkowany jest etat? Pytanie być bardzo ogólne, a jak właśnie samozatrudnienie, czyli B2B, przy takiej, przyjmijmy, niewielkiej działalności, no, co będzie wtedy korzystniejsze, na przykład ryczałt, karta, zwykły PIT, ale przede wszystkim ta różnica między etatem nas interesuje, a tym samozatrudnieniem. Mhm.
4: Oczywiście. Panie dyrektor, drodzy Państwo, oczywiście w przypadku etatu to obciążenie daninami publicznymi, tak to powiedzmy szeroko, jest oczywiście bardzo duże. Tu trzeba w zależności od konkretnego przypadku brać pod uwagę, że to jest od 30 nawet do 40% wynagrodzenia brutto. Na to składa się oczywiście podatek dochodowy od osób fizycznych i składki na ubezpieczenia społeczne oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne. Stawki podatku dochodowego od osób fizycznych. Mamy w Polsce 12% w pierwszym przedziale skali do 120 tysięcy złotych. No i jeśli zarabiamy więcej, 32% w drugim przedziale skali podatkowej. Jeśli chodzi o składki na ubezpieczenia społeczne, to trzeba wziąć pod uwagę, że w zależności od konkretnego profilu działalności przedsiębiorcy, bo na przykład składka na ubezpieczenie społeczne, składka wypadkowa jest różna w zależności od tego, jaki profil działalności ma przedsiębiorca, ma pracodawca, ale trzeba wziąć pod uwagę, że to na dzień dzisiejszy jest 13,71, jeśli dobrze bym liczył, procent wynagrodzenia brutto, jeśli chodzi o składki na ubezpieczenia społeczne, a dochodzi nam jeszcze składka na ubezpieczenie zdrowotne, która wynosi 9%. Ale na etacie mamy możliwości odliczania od dochodu. Mamy ulgi. W przypadku, kiedy mamy umowę o pracę, mamy kwotę wolną od podatku 30 tysięcy. Mamy ulgi, najpopularniejsza ulga na dzieci w zależności od tego, ile dzieci mamy. W ostatnim czasie, w ostatnich latach preferencyjne ulgi podatkowe związane z wychowywaniem więcej niż czwórki dzieci. Ulgi dla seniorów. Ulgi dla młodych do 26 roku życia. W tych dwóch pozostałych przypadkach, jak zarabiamy w roku nie więcej niż 80, nieco ponad 85 tysięcy złotych, to mamy zwolnienie podatkowe. Ale trzeba wziąć pod uwagę, że niezależnie od tych wszystkich preferencji, których za chwilę okaże się, że nie ma albo jest o wiele mniej w przypadku działalności
3: przy samozatrudnieniu,
4: to w przypadku jednak tej umowy o pracę te obciążenia są wysokie. B2B, czyli działalność gospodarcza. Działalność gospodarcza może być w rozmaity sposób.
3: Ja to nazywam samozatrudnienie, bo chcę się tego pojęcia trzymać, dlatego, że ono nam określa te małe firmy, które de facto są.
4: Oczywiście, więc małe firmy mogą się samozatrudnić, a w każdym z tych przypadków formalnie prowadzą działalność gospodarczą.
3: Ta
4: działalność gospodarcza znowu opodatkowana jest według skali, to samo 12 i 32% z tym samym progiem 120 tysięcy złotych. Może być opodatkowana liniowo, stawka

0: 19% podatku. Może być tak zwany ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Tutaj mamy rozmaite stawki od 13 do 17%. Ale trzeba wziąć pod uwagę, że taka typowa stawka dla tego samozatrudnionego, gdzie ma usługi niematerialne, świadczy różnego rodzaju usługi, to będzie 12, 14 albo 17%. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest od przychodów, a nie od dochodu. W pierwszych dwóch przypadkach mamy koszty uzyskania przychodów w działalności gospodarczej, czyli faktycznie poniesione wydatki na prowadzenie
1: działalności. No to jak pan mówi o kosztach, to ja bym chciała o tych kosztach, bo koszty to jest dość ciekawa taka sprawa, tylko przy etacie, żeby pan powiedział, no bo one są ryczałtowe, tak jak tam są takie realne, że tak powiem, tak tutaj są ryczałtowe. Wyjaśnijmy, jakie są ryczałtowe, te zwykłe i te podwyższone, bo one w pewnych okolicznościach mogą być też.
0: W przypadku umowy o pracę te koszty mają charakter ryczałtowy, a więc w żaden sposób nie są zależne od dochodu. One wynoszą, to jest stała kwota 250 zł podstawowa. Te koszty uzyskania przychodów mogą być podwyższone, jeśli mieszkamy w innym miejscu niż pracujemy, czyli jesteśmy takim pracownikiem dojeżdżającym. Wtedy te koszty pracownicze są zwiększone 300 zł miesięcznie. I one są ryczałtowe. Koszty takie przy umowie o pracę mogą się jeszcze zwiększyć wtedy, kiedy jesteśmy tak zwanym wieloetatowcem, czyli mamy więcej niż jeden etat. I wtedy przepis mówi, że te koszty liczymy dla każdego etatu z osobna. Ale to niewiele nam mówi w praktyce, dlatego że w praktyce są limity. Limity ponad 4000 zł dla tych niedojeżdżających i ponad 5000 zł dla dojeżdżających. I jeśli weźmiemy pod uwagę te limity, to tak naprawdę już w przypadku drugiego etatu właściwie niewiele więcej korzystamy z tych kosztów.
1: Ale coś tam korzystamy.
0: Ale coś tam jest. Czyli mamy,
1: proszę powiedzieć jeszcze, żeby to wyjaśnić. Czy jeżeli coś chcemy skorzystać przy tym na przykład drugim etacie, to czy powinniśmy o tym zawiadomić tego naszego drugiego pracodawcę? Jak to zrobić?
0: Każdy pracodawca rozlicza nas niezależnie. Pracodawcy ze sobą się nie komunikują. Nie muszą się komunikować. Ale w pewnym sensie pracownik może ich skomunikować. Mm-hmm. To znaczy, jeśli wie, że ma drugi etat, to każdy z pracodawców rozlicza mu te koszty ryczałtowe, które mu się należą. To w praktyce najczęściej oznacza, że taki pracownik ma do dopłaty podatek po zakończonym roku podatkowym.
1: No właśnie, do dopłaty mu się znajdzie. On się zdziwi.
0: I się może zdziwić. Ale jeśli się nie chce zdziwić, to ma określone mechanizmy w prawie podatkowym, żeby poinformować pracodawcę drugiego, trzeciego, który w odpowiedni sposób... będzie kształtował zaliczki na podatek tak, aby się pracownik nie zdziwił na koniec po zakończonym roku i nie miał do 30 kwietnia w zeznaniu rocznym do dopłaty podatek dochodowy.
1: I dziękuję bardzo za rozmowę. Radca prawny Jacek Pysta był naszym gościem. Dziękuję uprzejmie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
2: Powtórka programu. Powtórka programu.
3: Bywa tak i bywa chyba coraz częściej, że jakiś związek się rozpada i dorośli decydują się na stworzenie nowej rodziny. W ten nowy związek zwykle wchodzą z pewnymi nadziejami, ale też zapewne z obawami i lękami, a przecież są często jeszcze dzieci. Tu pojawia się pytanie, jak one znajdą się w tej nowej, często niełatwej sytuacji. Między innymi o tym dziś porozmawiamy.

0: Zbliżenie.
1: W studiu dr Magdalena Śniegulska, psycholożka, Uniwersytet SWPS. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Powinienem jeszcze dodać, autorka książki Dziecko w rodzinie patchworkowej. Za chwilę porozmawiamy o perspektywie dzieci, o tym, co dorośli mogą zrobić, żeby dzieci w nowej, bardzo nowej sytuacji odnalazły się jak najlepiej. Ale chciałbym zapytać o samą rodzinę. Ma pani wrażenie, że jesteśmy w momencie, w którym to pojęcie jakoś się rozciąga, jakoś jest na nowo definiowane, że jakoś się dość mocno zmienia?
2: Dobre pytanie, z którym zresztą borykam się i borykałam przez cały czas pisania tej książki. Bo wydaje mi się, że nie wymyśliliśmy niczego nowego, że właściwie te różne struktury rodzinne zawsze były takie. Być może nie było takiego natężenia. Być może rodzin patchworkowych było mniej, choć nie wiem.

0: Nie znam takich dokładnych statystyk. Myślę sobie, że zawsze byli samodzielni rodzice. Zawsze były osoby owdowiałe. Za czasów moich rodziców na przykład standardem było oddawanie zbyt dużej liczby dzieci na wychowanie. Tak, żeby po prostu jakaś inna rodzina przejmowała nadmiarowe dzieci, żeby można było je jakoś wychować. A więc myślę sobie, że na pewno jest tak, że jest jakaś specyfika czasu, która będzie wpływała na to, jaki kształt będzie miała rodzina. A w obecnym czasie to, co się moim zdaniem wyraźnie zmieniło, to to, że z innego powodu ludzie teraz tworzą związki. Szukają w nich też czegoś innego. Myślę, że dawniej dużo częściej było tak, że ten związek dawał stabilność ekonomiczną, pozycji społecznej i właściwie sam związek, jego jakość była wtórna do tego, co miał zapewniać. Po prostu było łatwiej w dwie osoby. A teraz myślę, że dużo częściej poszukuje się czegoś konkretnego. I myślę, że jest też większa zgoda na to i zrozumienie, że człowiek zmienia się przez całe życie i że się rozwija i że może pojawić się taki moment, w którym dwoje ludzi dojdzie do wniosku, że no właśnie, rozwinęli się w dwóch różnych kierunkach i że patrzą zupełnie w inne strony i wtedy może pojawić się taki dylemat, to co dalej? To znaczy, czy uda nam się spojrzeć razem w tę samą stronę, czy też powinniśmy jednak podziękować sobie za te wspólne lata i się rozstać. To jest pewien idylliczny obraz.
1: Właśnie chciałem do tego nawiązać. Tak, pani maluje tutaj taki bardzo mimo wszystko elegancki obraz, gdzie ludzie dochodzą do pewnych wniosków i są w stanie z szacunkiem pójść w różne strony.
0: Tak.
1: W rzeczywistości bywa przecież bardzo różnie.
0: Bywa różnie i chyba mamy w ogóle mało takich umiejętności przyglądania się sobie, swoim potrzebom i swoim zachowaniom. I że różne rzeczy robimy często w pewnych impulsach, a potem dopiero nadajemy im znaczenia. I tak, i wtedy rzeczywiście bywa trudniej, szczególnie kiedy tę decyzję podejmuje jedna strona o zmianie, a druga jest kompletnie nieświadoma tego, że jakaś decyzja została podjęta albo się przed tą decyzją właśnie stoi, czy do niej zbliża.
1: Jak wspomnieliśmy na wstępie, bywa, że dla dorosłych to jest moment szczególny, bo z jednej strony mają wiele nowych nadziei na być może trochę inne, świeższe spojrzenie na związek. Z drugiej strony pewnie wnoszą też do niego jakieś lęki, jakieś wspomnienia niekoniecznie korzystne z poprzednich relacji. Czy dzieci uważnie przyglądają się dorosłym i właściwie przejmują ich postawę? Czy to są jednak osobne byty?
0: Sytuacja dziecka jest naprawdę zupełnie inna. To znaczy to dorosły podejmuje pewne decyzje. To dorosły decyduje o tym, żeby jeden związek zakończyć i rozpocząć drugi. To bardzo często dorosły ma też pomysł na to, jak ten związek budować. Na przykład są tacy dorośli, którzy przede wszystkim zależy im na tym, aby wszyscy się kochali. W związku z tym oczekują, że na początku musimy spędzać wszystkie minuty naszego życia razem i wszystkie dzieci muszą być razem i ci dorośli muszą dawać uwagę wszystkim porówno. No i skucha, tak?
1: Bo się nie da.
0: Bo się nie da. Bardzo jest ciekawe dla mnie to, żeby uświadomić sobie, że dziecko też w tej relacji się zmienia. Że ono obserwuje to, co się dzieje. Ono się zmienia, jest jego rozwój, jest dynamika tego procesu rozwojowego, ale jest też to ustawienie jego w tej dynamice rozwojowej rodziny. Pamiętam, zaskakujące dla mnie było to, jak w pewnym momencie zmierzyłam się z tym, że no właśnie, wydawało się, że już jest wszystko ustawione, że te dzieci jakoś się podzieliły zadaniami, funkcjami, mają poczucie pewnej stabilności w tej nowej rodzinie i nagle zaczyna się coś kiepścić. Rodzice opowiadają, ona się foszy. Ona jest ciągle niezadowolona. No może to jest wiek, ale było dobrze, a nagle demonstruje swoje niezadowolenie. I kiedy rozmawiałam z dziećmi o tym, czy z młodymi ludźmi o tym, co się dzieje, to odkryłam, że bardzo często jest to taka kolejna żałoba. Że to jest taki moment, w którym na przykład to dziecko konfrontuje się z tym, jak mogłoby być w jego życiu, gdyby przyszło na świat w tej rodzinie, a nie w swojej. Że kiedy patrzy, jak rodzic biologiczny i rodzic bonusowy zajmują się młodszym rodzeństwem, jak ze sobą są w relacji, jak ze sobą rozmawiają, to przychodzi

0: taki moment, kurczę, ja tego nie doświadczyłem, czy ja tego nie doświadczyłam. To nie jest w porządku.
1: Czyli miałam gorzej, czy miałam gorzej. Wspomniała pani o bardzo ważnej sprawie, o bardzo ważnym momencie, kiedy to dorośli decydują się na pewną zmianę. Dziecko zapewne bywa pytane o zdanie, choć możemy założyć, że nie w każdej sytuacji. Jak dużym jest to obciążeniem, że ktoś jednak decyduje się na tak dużą zmianę, która dziecka również dotyczy, a to dziecko w zasadzie nie ma wpływu kompletnie na tę nową sytuację.
0: To jest bardzo obciążające. Co więcej, nawet taka gotowość rodzica do zapytania o preferencje nie zawsze jest doświadczeniem pewnej ulgi. Bo po pierwsze, bardzo często dzieci naprawdę nie wiedzą, jak to będzie. Kompletnie. Dorośli też
1: nie wiedzą.
0: Dokładnie,
1: tylko
0: tak?
1: Że mają trochę większe doświadczenie.
0: Tak. Życiowe. Mogą coś przewidywać, mogą się jakoś nad tym zastanawiać, mogą widzieć jakieś alternatywy. Dziecko naprawdę nie wie nic. I często też pojawia się taki rodzaj dyskomfortu związanego właśnie z koniecznością podjęcia decyzji. To znaczy, kogo ja skrzywdzę, podejmując decyzję na przykład o tym, który dom jest moim domem głównym. Albo czy mi się podoba opieka naprzemienna, albo czy ta opieka to ma być tydzień w tydzień. Ono tego nie wie. Zresztą myślę sobie, że my też nie wiemy. I dlatego też tak ważne jest uświadomienie sobie przez dorosłego, że to jest naprawdę bardzo intensywny proces budowania tej nowej rodziny z olbrzymią dynamiką i z nieustającymi zmianami, przynajmniej przez pierwsze parę lat.
1: Czy tu występują jakiekolwiek reguły, czy właściwie to się odbywa od przypadku do przypadku i każda sytuacja jest diametralnie inna?
0: Myślę, że można powiedzieć o pewnych regułach w tej dynamice, w tym, jak się ze sobą układamy na początku, jakie przyjmujemy role, jakie moglibyśmy też przyjąć role. To oczywiście zależy od wielu różnych czynników, od wielu kompetencji też dorosłego, bo jeśli mamy dorosłego, który jest dojrzały, który, no właśnie.
1: To się czasem zdarza.
0: Zdarza się. To na szczęście niektórym dorosłym się przytrafia. Takiego dorosłego, który naprawdę jest w stanie zobaczyć sytuację dziecka i też trochę wycofać się w różnych kontekstach, to będzie łatwiej. No bo ten początek to jest właśnie takie oglądanie, co tu się właściwie wydarzyło. Jestem z nowym dorosłym, ja dziecko. On jest partnerem czy partnerką mojego biologicznego rodzica. Jaka jest jego funkcja?
1: Kim on jest?
0: Kim on właściwie jest w moim życiu?
1: To jest mój tata czy moja mama.
0: Tak, tak. I to, co jest ciekawe, to to, że bardzo często dorośli, którzy tworzą rodzinę, nie ustalają też tych ról. Często zdarza się tak, że każdy z nich ma jakieś w głowie oczekiwania co do tej roli, ale rzadko oni ze sobą o tym rozmawiają. No i to jest pierwszy punkt zapalny. Kim ja właściwie mam być?
1: A jeśli chodzi o tę dynamikę i o te stałe punkty, czy pewne elementy, które można uznać za podobne w każdym przypadku?
0: To właśnie, żeby uświadomić sobie, że ten początek jest właśnie taką próbą dopasowania naszych potrzeb i naszych możliwości. Naszych, to myślę sobie, całej tej konstelacji, bo tak jak w takiej typowej, choć nie lubię tego słowa, rodzinie.
1: Klasycznej.
0: Klasycznej rodzinie, o właśnie. Mamy jakoś te role dookreślone, też nie zawsze, ale jednak jakoś one są i mamy jakoś zamkniętą liczbę osób, która jest zainteresowana tym, co się w tej rodzinie dzieje, to tutaj nagle robi się tłum. Robi się naprawdę gęsto, bo to nie jest tylko mój były małżonek, ojciec mojego dziecka, ale często jego partner czy partnerka, tamci dziadkowie, znajomi z dawnych lat, czy ich dzielimy, nie dzielimy. No w ogóle co się z tym dzieje? Kogo ja mam uwzględniać? Pojawia się też dylemat związany z tym kontekstem tego młodego człowieka. Czy jak tak zmieniam, to mam mu zmienić wszystko? Może lepiej się odciąć od tego środowiska? Może zacząć właśnie wszystko od nowa, bo będzie mu wtedy łatwiej zaistnieć w tej nowej rzeczywistości?
1: To są bardzo trudne pytania i to są pytania, na które właściwie trudno wcześniej znać odpowiedź, czy przewidzieć odpowiedź, bo nie jesteśmy w stanie wejść w głowę dziecka i uznać, czy lepiej będzie rzeczywiście przeciąć wszystkie dotychczasowe więzy, czy może jednak cały czas kontakt z tamtym światem zostawić, bo dziecko chciałoby jeszcze w nim po części chociaż być zanurzone.
0: Czyli no właśnie,
1: eksperyment?
0: No, myślę, że
1: droga
0: to...
1: w nieznane, może tak?
0: Tak, tak. Czasami sobie

0: Myślę o tym, że to jest trochę tak jak taka wyprawa w dżunglę. Ci dorośli to są ci przewodnicy. Trochę znają cel, ale ta dżungla nigdy nie wiadomo. A te dzieci tak idą z tymi nosidłami za nimi i nie bardzo wiedzą, po co my tam idziemy, czy dojdziemy, a jak tam dojdziemy, to co my tam zastaniemy. Myślę, że w ogóle warto sobie uświadomić, że na różnych etapach rozwojowych różne decyzje są lepsze lub gorsze. I też bardzo ważne jest chyba dla mnie to, żeby uświadomić sobie, że liczba zmian w życiu dziecka zawsze będzie obciążająca. To znaczy im więcej zmian, nawet jak nam się wydaje, że to są zmiany na lepsze, to jest bardzo poważny wydatek, który dziecko ponosi i płaci swoimi zasobami.
1: Czy z czasem może pojawić się też konflikt lojalnościowy? Załóżmy, że dobrze zaczynam czuć się z, w cudzysłowie, nową mamą czy nowym tatą i pojawia się w pewnym momencie pytanie, a co na to ojciec biologiczny czy matka biologiczna?
0: Oczywiście i ten konflikt pojawia się na wielu różnych etapach, bo to może być też konflikt taki związany z tym, że ja w ogóle jakkolwiek dobrze się czuję w tej nowej rodzinie, że idę tam i nie cierpię. Jak mam o tym powiedzieć rodzicowi, który mówi, będę tęsknił, baw się dobrze, ja tutaj sobie posiedzę, tak, i czekam na twój powrót. Jak to udźwignąć? Jak mu powiedzieć, słuchaj, no naprawdę było dobrze?
1: Tym bardziej, że między rodzicami mogło się nie układać, ale to nie znaczy, że oboje nie kochali dziecka.
0: I to jest chyba ten najtrudniejszy element, to znaczy zobaczenie, że ten drugi rodzic, rodzic mojego dziecka, mógł być fatalnym partnerem. Może nawet w naszej perspektywie jest beznadziejnym rodzicem, ale jest jedynym rodzicem, jakie to dziecko ma, do którego się naprawdę przywiązało. I w związku z tym najlepszym na ten moment. I ono ma prawo z tym rodzicem być. To jest strasznie trudne i nadal nie odkryłam, jak o tym rozmawiać z rodzicami. Tu się pojawia bardzo silny opór, szczególnie na początku i szczególnie tak jak pan powiedział, jeżeli rozstaliśmy się w silnych, trudnych emocjach. Ale nawet jak to nie były takie silne emocje, to czasami w tym rozstaniu na przykład ja zaczynam widzieć wady tego byłego partnera w relacjach z dziećmi i zaczynam się niepokoić. Czy naprawdę dawanie makaronu na śniadanie jest odpowiednie? Czy no naprawdę dziecko musi spędzać tyle czasu przed ekranem? Ja tutaj wychowuję, ja się troszczę, a tam idzie i ma zupełnie inny świat. I jeszcze na dodatek je chipsy. I to jest trudne. Tylko myślę sobie, że niczemu nie służy. To znaczy uświadomienie sobie, że to, na co ja jako rodzic mam wpływ, to jestem ja sam. Ja nie mogę oczekiwać, że ja powiem temu drugiemu rodzicowi, ej, ogarnij się, i on się ogarnie. No bo rozumiem, że z jakiegoś powodu żeśmy się rozstali. W związku z tym naprawdę trzeba zobaczyć, co ja mogę zrobić, nawet jeżeli uznaję, że w tym drugim kontekście dzieje się coś niedobrego. To co ja mogę zrobić, żeby to jakoś neutralizować?
1: Mhm. Czyli tutaj konkurs piękności, czy lepszości, czy
0: no
1: ważności donikąd nie prowadzi.
0: Donikąd. Powiedział też pan o tej lojalności, o tym, że ten drugi bonusowy rodzic może nagle okazać się dla mnie bardzo ważną osobą. I co ja mam wtedy zrobić z tym rodzicem? Naprawdę rzadko się zdarza, rzadko, żeby on przejął taką wyraźną funkcję rodzica. Czasami tak jest, na przykład wtedy, kiedy ten rodzic biologiczny jest nieobecny. Są takie dzieci, które od razu wychodzą z tym, żeby nazywać tego bonusowego rodzica swoim tatą czy swoją mamą, ale są też takie, które znajdują bardzo fajne, inne określenia.

0: cały czas pozostają bardzo istotne. I od tego, jak oni między sobą się komunikują na temat dzieci, ich funkcjonowania, ich przyszłości, zależy bardzo wiele.
1: Bardzo. Naprawdę. I większość badań pokazuje, że im lepszy rozwód, tym lepsza ta ścieżka rozwojowa dziecka na kolejnych etapach. Bo to nie sam rozwód jest tym czynnikiem ryzyka, tylko właśnie to, co się dzieje wokół niego albo co się działo przed. Bo absolutnie dobrze wiemy, że są dzieci, które same mówią, musisz wyjść z tego związku. Naprawdę błagam cię, przerwij to. Nie ma czegoś takiego jak dobro dziecka. Ja nie wytrzymam w tym domu. I oczywiście to, co się działo wcześniej, jest czynnikiem ryzyka, ale potem jest już łatwiej. Natomiast generalnie im lepiej dorośli sobie poradzą z tym rozstaniem, im też szybciej się rozstaną. Bo proszę zwrócić uwagę, my tutaj cały czas mówimy o tym, że ten drugi rodzic, no kurczę, jest cały czas obecny w moim życiu. Tak? On cały czas jest. Ja się cały czas na nim skupiam. Cały czas wywołuję jakieś emocje. Dopóki on nie przestanie być partnerem, a stanie się właśnie drugim rodzicem mojego dziecka, to myślę, że będzie bardzo trudno.
0: W pani książce pojawiają się różne historie. Są takie, kiedy rzeczywiście rodzice biologiczni stawali na wysokości zadania i byli w stanie dojrzale się ze sobą komunikować już po rozstaniu, ale są i takie sytuacje, kiedy dziecko stawało się, nie wiem jak nazwać, łupem?
1: Tak. Myślę, że rzeczywiście też taką własnością.
0: Elementem zemsty być może?
1: Własnością, którą gram, tak. Mhm. Myślę, że to jest też bardzo... Ja mam kłopot z pojęciem władzy rodzicielskiej, bo myślę, że wielu rodziców rozumie to bardzo dosłownie. Że ja mam władzę nad swoim dzieckiem. Pamiętam też taką rozmowę z pewną kobietą w trakcie rozstania dramatycznego, w którym partner opowiadał o tym, że on naprawdę był fatalnym i partnerem, i rodzicem. I że absolutnie jest tego świadomy. Ale bardzo mu zależy na tym, żeby nie stracić kontaktu z tymi dziećmi. Że to jest dla niego też taki moment, w którym on myśli, że może różne rzeczy wreszcie zrobić inaczej, niż robił do tej pory. Natomiast ona postanowiła te dzieci zabrać za granicę i w ogóle odciąć się od niego. I jak próbowałam z nią rozmawiać o tym, że no dobrze, ja to rozumiem, to jej poczucie, ale czy to jest na pewno dobre dla tych dzieci? I pamiętam, jak ona powiedziała mi, że jeśli tego nie zrobi, to będzie miała takie poczucie, że jej życie jest do niczego. Że niczego właściwie w tym życiu już nie ma. W ogóle bardzo ciekawy konstrukt, bo tu jak sobie siedzimy, to myślę sobie, ale dlaczego?
0: O co chodzi?
1: Tak,
0: bez przesady.
1: Tak, bez przesady. A dla niej to była nie tylko to, że straciła tę relację i tego mężczyznę, to jeszcze miała poczucie, że kiedy pozwoli na różne ugody, to straci też te dzieci. W związku z tym absolutnie musi je odciąć, żeby chociaż te dzieci z nią na zawsze zostały.
0: Są takie momenty, kiedy nie zazdroszczę pani tego zajęcia, które pani wykonuje. Przyznaję zupełnie szczerze.
1: Tak, to prawda, chociaż ono jest też niezwykle wzmacniające. Rodzice są pewnym dodatkiem do mojej pracy. Naprawdę mam takie poczucie, że gdyby dorośli częściej słuchali dzieci, gdyby naprawdę byli uważni na to, co te dzieci mają do powiedzenia, gdyby słuchali bez oceniania, to wielu różnych fajnych rzeczy mogliby się dowiedzieć.
0: Ale dorośli nie spadli z księżyca. Ktoś ich tak, a nie inaczej do życia przygotował.
1: Tak.
0: Wracamy do dzieci, do ich perspektywy. Wspomniała pani, że na początku to jest rozglądanie się i próba odpowiedzi na pytanie, co ja właściwie w tej nowej sytuacji znaczę, gdzie jest moje miejsce. A potem, kiedy już się dziecko oswaja z tym, że nagle jest więcej dziadków, rodziców też jakby więcej, chociaż nie biologicznych, i prezentów pod choinką dwukrotnie albo trzykrotnie więcej siłą rzeczy, to może też wyciągnąć z tej sytuacji jakieś korzyści?
1: Może i zdecydowanie...
0: Oczywiście nie mówię o tych materialnych.
1: O tych właśnie, to o tych prezentach, rozumiem.
0: Może ale, nie na miejscu.
1: Ale pamiętam też takie rozmowy z pewną nastolatką, która właśnie już była w tym patchworku 5 lat i odkryła, że partnerka taty świetnie się maluje. I one do tej pory jakoś były blisko, ale nie za bardzo. I nagle to jest w ogóle odkrycie. Jezu, jaki ja mam zasób w domu. Jak ja mogę z niej korzystać. Jakich ona mi świetnych rad udziela. Moja mama jest abnegatką, jeśli chodzi o malowanie. Ma inne zasoby. Ma inne bardzo ważne dla mnie cechy, które są istotne, za które ją

0: kocham bardzo, ale tu rany.
1: Taki drobiazg okazał się mieć znaczenie?
0: Tak. No, dla nas to jest drobiazg, a dla takiej młodej osoby może być to naprawdę bardzo, bardzo ważne. A ta droga porozumienia, ten moment, kiedy tworzy się ten most, może pozwolić zobaczyć, że oprócz tego malowania jest jeszcze coś. Że na przykład nie słucha. Bardzo często jest tak, że wielkim zasobem bonusowego rodzica jest to, że jest mu łatwiej nie oceniać. Że naprawdę może sobie powiedzieć, to nie ja to dziecko wychowywałem, nie biorę za to odpowiedzialności. Mogę posłuchać i może coś z zewnątrz zobaczę, co zmieni tę sytuację.
1: Łatwiej nie oceniać albo trudniej oceniać. Teoretycznie wychodzi na to samo, chociaż chyba punkt wyjścia jest inny.
0: Jest inny, zdecydowanie. Tym sposobem zbliżyliśmy się też do tematu, który dla mnie jest bardzo trudny i myślę, że dla niejednego dorosłego, a mianowicie sytuacji, w której ja naprawdę nie lubię dzieci mojego partnera. Skonfrontowanie się z tym bywa bardzo, bardzo trudne. A tak może być. Po pierwsze, warto sobie uświadomić, że to się też dzieje w zwykłych biologicznych rodzinach. Ja mogę kochać swoje dziecko, ale naprawdę mogę go nie lubić. Tak? Ono mnie naprawdę może tak denerwować, że ja odliczam lata, kiedy się wyprowadzi z domu. To jest ważna perspektywa, bo bardzo często myślę, u rodziców bonusowych pojawia się olbrzymie poczucie winy. Wtedy, kiedy nie lubię dziecka swojego partnera, może warto pomyśleć o zawarciu paktu o nieagresji. Że naprawdę my się nie musimy kochać. Że my mamy robić wszystko, żeby się szanować i żeby jakoś razem w miarę dobrze funkcjonować.
1: Ta konstelacja też jest chyba bardzo trudna dla rodzica biologicznego. Ta świadomość, że osoba, z którą chciałbym być w przyszłości, nie przepada za moimi dziećmi. I teraz trzeba położyć na szali miłość do nowej osoby i miłość dla własnych dzieci. To jest strasznie trudne.
0: No właśnie, jeżeli to tak rozumiemy, że nie mogę być z kimś, kto nie kocha mojego dziecka, ale jeśli sobie powiem, ona jest spoko dla mojego dziecka. Ja wiem, że nie zrobi mu nigdy krzywdy. Ja wiem, że w różnych sytuacjach stanie za nim murem. To czy musi je lubić? No nie wiem. To pewnie jest pytanie o wartości, o to, co dla mnie jest najważniejsze.
2: Powtórka programu. Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Rząd uruchamia pomoc dla poszkodowanych w sobotniej nawałnicy na Opolszczyźnie. Dziś zmiana na stanowisku dowódcy operacyjnego rodzajów sił zbrojnych. Nocna prohibicja w całej Warszawie to krok w stronę poprawy bezpieczeństwa, uważają stołeczni radni. Minęła północ, Ewa Worobiec, zapraszam. Będzie wsparcie dla mieszkańców Balcerzowic na Opolszczyźnie. Rząd uruchamia pomoc na odbudowę albo remont domów zniszczonych w wyniku sobotniej trąby powietrznej. Żywioł uszkodził

0: Tam 18 budynków, w tym 11 mieszkalnych. Rządowe wsparcie obejmuje kilka form pomocy, informuje MSWiA. Przewidziano doraźne zasiłki dla do 8 tysięcy złotych, a także do 200 tysięcy złotych na odbudowę lub remont domów oraz do 100 tysięcy złotych na poprawę budynków gospodarczych. Na miejscu działa komisja z powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego, która ocenia straty. Dziś zmiana na stanowisku dowódcy operacyjnego rodzajów sił zbrojnych. Stary w dowództwie odpowiedzialnym m.in. za wysyłanie żołnierzy na zagraniczne misje przejmie generał Ireneusz Nowak, doświadczony pilot F-16. Oficer w ostatnich latach był inspektorem sił powietrznych, a przez ostatnie miesiące zastępcą dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych.
1: Nominację wręczy oficerowi zwierzchnik sił zbrojnych prezydent Karol Nawrocki. Generał Ireneusz Nowak to znany i doświadczony pilot. To on siedział 22 maja za sterami jednego z myśliwców F-16, które eskortowały 3 F-35 do bazy w Łasku. Wcześniej nadzorował cały program wdrażania do armii nowych samolotów 5. generacji. Generał Nowak na stanowisku dowódcy operacyjnego zastąpi innego doświadczonego oficera, generała Macieja Klisza. Ten z kolei już w lipcu obejmie stanowisko szefa sztabu w dowództwie NATO w Brunsum. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: To będzie najnowocześniejsze centrum leczenia dzieci w Polsce. W Szczecinie wmurowano kamień węgielny pod budowę Uniwersyteckiego Centrum Zabiegowego dla Najmłodszych. Powstanie przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1. Będą się tam znajdować kliniki chirurgii, ortopedii, oddział intensywnej terapii. Wszystko dla dzieci, mówi dyrektor szpitala dr Konrad Jarosz.
2: Jest tym ucieleśnieniem naszych marzeń, tego, żeby móc rozdzielić strumień pacjentów dziecięcych od dorosłych. Po to, żeby móc w jednym miejscu kompleksowo leczyć dzieci wymagające leczenia operacyjnego, tak? Zarówno chirurgicznego, ortopedycznego, ale też laryngologicznego i w razie czego, bo tu też jest neurochirurgia dziecięca, przypominam, i czasami te urazy się zdarzają. My w razie czego przy urazach wielonarządowych też chcielibyśmy to kompleksowo leczyć w tym miejscu.
0: Centrum ma być gotowe za 2 lata. Stołeczni radni nie mają wątpliwości. Wprowadzenie nocnej prohibicji w całej Warszawie to krok w stronę poprawy bezpieczeństwa. Przepisy zakazujące sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych między 22 a 6 rano poparła zdecydowana większość Rady Miasta. Radny dzielnicy Białołęka Filip Pelc spodziewa się szybkiej i wyraźnej ulgi dla mieszkańców.
3: Ja się bardzo cieszę z tego, że nocna prohibicja wchodzi, będzie bezpieczniej, będzie mniej awantur przy sklepach nocnych. Wszelkie dane pokazują, że tak jest i ten program pilotażowy w dzielnicach się sprawdził. Będzie mniej burd, będzie mniej zgłoszeń mieszkańców, Straż Miejska będzie miała mniej roboty, same plusy.
0: Część przedsiębiorców oraz klientów obawia się, że nowe przepisy uderzą w lokalny handel. Uspokaja ich wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Praga Północ Krzysztof Michalski.
4: Myślę, że nie ma się czego obawiać. Nawet dziś czytałem, to była chyba perspektywa także właśnie północno-praska, że nie miało to wpływu na działalność przedsiębiorców. Znaczy w tym zakresie, że nie mamy dużego odpływu punktów, które, nie wiem, zajmowały się handlem, gdzieś ten alkohol jest takim dodatkowym jakby towarem.
0: Zgłoszenia mieszkańców o próbach łamania przepisów przez sprzedawców będą na bieżąco weryfikowane przez policję i Straż Miejską. Do obiegu w Stanach Zjednoczonych trafiła nowa okolicznościowa ćwierćdolarówka upamiętniająca 250. rocznicę amerykańskiej niepodległości. Amerykanie będą świętować 4 lipca.
5: Na jednej stronie monety znajduje się wizerunek Thomasa Jeffersona, głównego autora Deklaracji Niepodległości i trzeciego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Na rewersie widnieje dzwon wolności, jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli amerykańskiej historii. Umieszczono tam także daty 1776-2026. Według amerykańskiej mennicy nowa ćwierćdolarówka ma przypominać o podpisaniu Deklaracji Niepodległości i narodzinach Stanów Zjednoczonych. Monety od dziś będą trafiać do banków i do codziennego obiegu w całym kraju. To pierwsza z okolicznościowych emisji przygotowanych z okazji 250-lecia Stanów Zjednoczonych. Mennica wybije także okolicznościową jednodolarówkę z podobizną Donalda Trumpa. Trump chce również, aby jego portret znalazł się na banknocie o nominale 250 dolarów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Prognoza pogody: w nocy na wschodzie i południowym wschodzie przelotne opady deszczu i lokalnie burze, lokalnie też mgły ograniczające widzialność do

0: 6 minut po północy.
1: Noc w Polskim Radiu 24.

0: Powtórka programu. Samo zdrowie.
1: Dobry wieczór, w audycji Samo zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa.

0: niż z wieloma dziećmi i w związku z tym to są najczęściej młode rodziny, które mają pierwsze swoje dziecko i trudno im jest rozpoznać, czy różne zachowania dziwne u dziecka, które obserwują, czy to jest norma, czy też to jest coś nieprawidłowego. I te pierwsze objawy padaczki są naprawdę bardzo trudne do rozpoznania, nawet dla specjalistów. To są czasami kilkunastosekundowe znieruchomienie, brak reakcji dziecka na zaczepienie przez rodziców, jakiś nierówny oddech, niewielki, dyskretny oczopląs, ale to wszystko szybko mija. Z czasem w następnych dniach i tygodniach pojawiają się takie momenty częściej, potem coraz mocniejsze i później dopiero występują wyraźne drgawki, występują napady tak zwane zgięciowe, z przygięciem głowy do tułowia, z rozrzuceniem rączek. No to już jest coś, co łatwo można zobaczyć i stwierdzić, że to jest nieprawidłowe.
1: Ale to już wtedy czasami oznacza, że to spustoszenie w ośrodkowym układzie nerwowym już się dokonało.
0: Tak, niestety tak to oznacza, ponieważ no, ta padaczka już jest bardzo trudna do leczenia. Przyjmuje się, że w przypadku wystąpienia już na tym etapie, jeżeli zaczynamy leczyć tych napadów zgięciowych, no to 60% tych padaczek to są padaczki lekooporne. Takie padaczki, które będą musiały być leczone kilkoma lekami i też będzie możliwe zmniejszenie liczby napadów, ale niekoniecznie całkowite ich ustąpienie. Także tu to energiczne i zdecydowane leczenie jest niezwykle, niezwykle istotne.
1: Pan profesor był jednym z prekursorów leczenia w ogóle stwardnienia guzowatego. Wiem, że ten schemat w pewnym sensie nawet został powielony przez inne kraje. Na czym to polega? Chodzi o wyłapanie jak najwcześniej w takim razie osoby ze stwardnieniem guzowatym i co można zaproponować? Jaki rodzaj leczenia?
0: Czy oczywiście leczyliśmy padaczkę w stwardnieniu guzowatym od wielu lat. Natomiast to, czego my żeśmy tutaj dokonali, ta zmiana w postępowaniu leczniczym polegała na tym, że w pewnym momencie, pomimo tego, że rozpoznawaliśmy u tych dzieci tą chorobę, stwardnienie guzowate, już u noworodków, w pierwszych miesiącach życia, to zgodnie z obowiązującymi w ówczesnym czasie zasadami, kiedy prosiliśmy rodziców, żeby przyszli do nas dopiero wtedy, kiedy będą napady. Ponieważ nic wcześniej nie mogliśmy im zaproponować. Nie było czegoś takiego jak prewencja padaczki. W związku z tym ci rodzice przychodzili do nas właśnie wtedy, kiedy te napady już były dla nich widoczne. Czyli no, zazwyczaj kilka ładnych tygodni już po tak naprawdę rozpoczęciu się tej padaczki.
1: Dlaczego to wczesne rozpoczęcie leczenia jest takie ważne?
0: To leczenie, żeby rozpocząć wcześniej, no musimy rozpocząć, ponieważ jeżeli zahamujemy tą rozwijającą się padaczkę, my to nazywamy epileptogenezą, czyli ten okres rozwoju padaczki, to nie doprowadzimy do lekooporności. Mało tego, ta padaczka powodowała również i to opóźnienie rozwoju i cechy autystyczne u tych dzieci. Natomiast to nasze postępowanie, które wprowadziliśmy przed kilkunastu laty, polegało na tym, że wykonywaliśmy badania EEG u tych noworodków i niemowląt co 4 do 6 tygodni przez całe 2 lata życia w oczekiwaniu, że może rzeczywiście znajdziemy zmiany, które będą prowadziły do padaczki, jeżeli takie się pojawiały, a pojawiały się te zmiany u około 70% dzieci, które obserwowaliśmy w taki sposób prospektywny, czyli właśnie od okresu noworodkowego aż po 24 miesiąc życia. Jeżeli się pojawiały te zmiany, to włączaliśmy leczenie. Jeżeli się one nie pojawiły, to te dzieci nie wymagały leczenia, ale te, które nie wymagały leczenia, to było tylko 30%. W związku z tym to włączaliśmy leczenie jakby niejako przed napadami klinicznymi. To była ta zmiana, nie czekając na te napady, na ich pojawienie się, tylko żeby włączyć wcześniej. To jest zazwyczaj kilka tygodni przed faktycznym pojawieniem się napadów padaczkowych. I takie postępowanie w naszych badaniach, które żeśmy po raz pierwszy opublikowali, to w 2011 roku, no, spowodowało, że nie mieliśmy żadnego pacjenta w tej grupie badanej w ten sposób, z cięższymi formami upośledzenia rozwoju w porównaniu z, podczas gdy w tej grupie leczonej poprzednio, tym takim tradycyjnym sposobem, około 33% chorych miało te ciężkie formy upośledzenia właśnie bez kontaktu z rodzicami, bez rozwoju mowy, no, którzy absolutnie wymagaliby całkowicie opieki drugiej osoby, jeżeli to tak się

0: utrzyma, a wtedy się raczej utrzymywało ten rozwój na tym poziomie, no to właściwie przez całe życie.
1: Stwardnienie guzowate to, jak sama nazwa wskazuje i o czym pan profesor mówił, także guzy, chociażby guzy w sercu. Wiem, że dziś sukurs lekarzom w diagnostyce stwardnienia guzowatego, no przychodzi też diagnostyka prenatalna i badania genetyczne. To można wyłapać już na bardzo, bardzo wczesnym etapie.
0: Tak, te badania genetyczne mogą wybadać, ale trzeba wiedzieć, u kogo badać. I generalnie o wiele lepszym tutaj dla nas akurat w tej chorobie takim wskaźnikiem, kogo poddawać temu badaniu, kogo obserwować, są guzy serca. Mnogie guzy serca, które są wykrywane u wszystkich ciężarnych w Polsce. Mamy badania przesiewowe oceniające strukturę serca, budowę serca w 20-22 tygodniu ciąży. I w tych badaniach zazwyczaj, jeżeli płód ma stwardnienie guzowate, wykrywane są właśnie te pierwsze objawy, te guzy serca. To jest znacznie okazał się bardziej skuteczniejszym takim wykładnikiem niż poszukiwanie, oczekiwanie i badanie rodzin, powiedzmy, ze stwardnieniem guzowatym. Oczywiście tam to ryzyko znalezienia innych osób czy dzieci ze stwardnieniem jest też duże, ale tu chodzi o to, żebyśmy mogli też również znaleźć wcześniej u tych, którzy nie podejrzewają u siebie w ogóle choroby, w tych rodzinach, które nigdy nie miały takiej choroby i po raz pierwszy właśnie mają dziecko ze stwardnieniem guzowatym. I żebyśmy w tych rodzinach potrafili rozpoznawać, zanim to dziecko się urodzi, żeby włączyć to leczenie przeciwpadaczkowe jak najwcześniej i zapobiec zarówno padaczce, ale przede wszystkim właściwie nawet temu opóźnieniu rozwoju. Tak naprawdę to nie padaczka była naszym celem, żebyśmy chcieli leczyć, żeby ona się nie pojawiła, tylko żeby dziecko nie miało opóźnienia rozwoju.
1: I widzi pan na przestrzeni tych lat badań, zajmowania się stwardnieniem guzowatym, ten właśnie postęp i to, jak pacjenci wyglądali kiedyś, a jak funkcjonują dzisiaj przy odpowiedniej prewencji, przy wczesnej diagnostyce i takim właśnie wsparciu?
0: Tak, no to widać. No oczywiście nie u wszystkich pacjentów jesteśmy w stanie całkowicie zapobiec padaczce. Czasem występują pojedyncze napady padaczkowe, czasem występuje też i opóźnienie rozwoju w stopniu lekkim, ale w zdecydowanej większości chorych, tych naszych pacjentów, rozwój jest znacznie lepszy. Także no, to, że to jest słuszna idea, to również przekonujemy się z tego, że w wielu krajach to po prostu się przyjmuje.
1: Ten
0: model się przyjmuje, także w tej chwili i w Europie mamy zalecenia właśnie wykonywania badań EEG. To pierwszy krok jakby, żeby się przekonać i żeby lekarze się również przekonali, że trzeba to leczyć. Ale zanim ośrodki się przekonały o tym, że trzeba leczyć, to najpierw musiały się przekonać w ogóle, że trzeba robić badanie EEG u tych dzieci. I to nastąpiło, i to już mówię teraz w czasie przeszłym, ponieważ rzeczywiście wiele ośrodków na świecie wykonuje w tej chwili te badania EEG i również ponad 50% w takiej ankiecie, którą żeśmy przeprowadzali, tych ośrodków na świecie zajmujących się stwardnieniem rzeczywiście leczą prewencyjnie.
1: No to ja trzymam kciuki i mam nadzieję, że wszyscy słuchacze audycji Samozdrowie również te kciuki będą trzymać, bo choć choroba rzadka, to tak jak słyszeliśmy, no wcale nie tak rzadko wykrywana. 1 na 6 tysięcy przypadków. Stwardnienie guzowate, o którym dziś będziemy już wiedzieć więcej. Choroba, która powodowała jeszcze kilkanaście lat temu olbrzymie perturbacje zdrowotne, dziś wcześnie diagnozowana i odpowiednio prowadzona, ma te dramatyczne i destrukcyjne skutki dla organizmu, no właściwie zminimalizowane. No przede wszystkim, tak jak słyszeliśmy, chodzi o to, żeby zapobiec niedorozwojowi umysłowemu, atakom padaczki, które niszczą organizm młodych ludzi. Choć jak słyszeliśmy, są nawet osoby, które dopiero w wieku dorosłym, dojrzałym dowiadują się o tej chorobie. Gościem audycji Samozdrowie był profesor Sergiusz Jóźwiak, neurolog, epileptolog, koordynator do spraw chorób rzadkich z Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Serdecznie dziękuję, panie profesorze.
0: Dziękuję pani, dziękuję państwu.
1: Państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po 19.30. Żegna się z państwem Małgorzata Telmińska.
2: Samozdrowie. Powtórka programu. Światopogląd.

0: A w naszym studiu Ernest Zozuń. Erneście, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Przenosimy się na samym początku na Węgry. Tam dość ciekawa politycznie sytuacja, bowiem rządząca partia Tisza będzie dążyła prawdopodobnie do znowelizowania węgierskiej konstytucji. No chyba, że prezydent tego kraju dobrowolnie zrezygnuje ze stanowiska.
1: Już i przerwę. Nie zrezygnuję. Dzisiaj tak, premier Madziar spotkał się z prezydentem Sulyokiem i ten jasno powiedział, że nie zamierza rezygnować ze swojego urzędu. No i w takim układzie Peter Madziar po spotkaniu z prezydentem jasno wygłosił oświadczenie, w którym powiedział, że urzędu pana prezydenta pozbawiać nie będziemy, ale ponieważ posiadamy odpowiednią większość w parlamencie, posłużymy się ewentualnie tą większością do zmian w konstytucji tak, aby jeszcze raz wybrać prezydenta. I tutaj jest taka kwestia, o której rozmawia się między Węgrami, węgierskimi deputowanymi i oczywiście Węgrami, czy nie stwierdzić, że w tej poprawce do konstytucji dotyczącej wyboru prezydenta, że na przykład prezydent będzie wybierany w wyborach powszechnych. Ja przypomnę, w tej chwili na Węgrzech prezydent wybierany jest przez parlament. Ten prezydent jest od marca 2024 roku. On został wybrany przez parlament w okolicznościach dosyć szczególnych, bo jego poprzedniczka Katarina Nowak musiała z urzędu zrezygnować, dlatego że ułaskawiła człowieka, który tuszował przypadki pedofilii. I wówczas wybuchła bardzo duża afera. Fidesz, który no, przestraszył się tego wszystkiego, marzec 2024 rok, no to już do wyborów trochę niedługo i niedaleko, w związku z czym utrzymanie pani Katariny Nowak jeszcze przez kolejne lata na urzędzie prezydenta powodowałoby, że wytykano by i Fideszowi, i pani Nowak właśnie tę aferę, więc postanowiono ją usunąć w cień, w to miejsce posadzić na urzędzie prezydenta Tomasza Sulyoka. No i parlament, wtedy większość była w nim Fideszu, właśnie tego prezydenta wybrał. Peter Madziar od początku, właściwie już w kampanii wyborczej, mówił, że będzie zwracał się do prezydenta o to, żeby zrezygnował ze swojego urzędu. Wtedy, kiedy wybory wygrał, takie sugestie się pojawiały. Kiedy objął urząd premiera, po prostu położył na stole ultimatum i powiedział: albo pan do 1 czerwca zrezygnuje, no albo będziemy podejmowali inne kroki. No
0: czyli
1: to pora na inne kroki.
0: Tak, od słów do czynów tutaj się wszystko potoczyło, ale zastanawia mnie też to i pewnie część naszych słuchaczy, dlaczego? To znaczy powodem jest tylko to, że obecny prezydent Węgier został wybrany przez większość parlamentarną pod przywództwem Viktora Orbana, czy
1: tak
0: coś
1: jest,
0: jeszcze?
1: To jest jego rodowód partyjny i polityczny. Fidesz jest jego rodowodem partyjnym i politycznym. On może nie jest za bardzo umoczony w różnego rodzaju korupcyjne sprawy Fideszu, no ale jest taką etykietą i jeśli już zmieniać całą władzę, no i jeśli sięgać po nowych ludzi, którzy z Fideszem nie mają nic do czynienia, no to trzeba również wymieniać prezydenta. Prezydent na Węgrzech nie ma zbyt dużo prerogatyw, jest raczej taką funkcją dekoracyjną, ale mimo wszystko ta dekoracja dobrze by było, by była gustowna i taka, jaka być powinna.
0: Tutaj te zarzuty, które się pojawiają ze strony premiera Węgier, Petera Modziora, nadszarpnięta reputacja prezydenta,
1: no
0: milczeniem, biernością,
1: no
0: niedopuszczalnymi decyzjami w ostatnich latach.
1: No właśnie. Więc tutaj to jest wszystko, co wynikało właśnie z tego politycznego rodowodu Tomasza Sulyoka. Tak jak mówię, prezydent na Węgrzech nie ma zbyt wielu prerogatyw, w związku z czym on przyjął taką pozycję, jaka do niego należało. Nie za dużo mógł zdziałać od strony prawnej, w związku z czym w rządzenie się praktycznie nie wtrącał, piastował sobie urząd tylko i wyłącznie go piastując.
0: I teraz jakie możliwe są scenariusze tej sytuacji? Ile to wszystko, ten konflikt taki między rządem węgierskim a prezydentem może potrwać?
1: To może trwać od miesiąca do kilku miesięcy, w zależności od tego, jakie kroki podejmie Peter Madziar w parlamencie i Tisza. Ale myślę, że tutaj akurat to będzie taka sprawa pryncypialna i priorytetowa dla Petera Madziara, żeby Sulyoka jednak z tego urzędu zdjąć jak najszybciej i myślę, że na pierwszej sesji parlamentu, która się będzie niebawem odbywała, takie decyzje zostaną przed parlamentowi przedłożone, by zmienić prawo na tyle, by Sulyok z urzędu musiał ustąpić i odejść. I wtedy albo rozpisane będą nowe wybory powszechne, w zależności od tego, co w tym projekcie zmian

0: będzie zapisane, albo parlament wybierze innego, kolejnego prezydenta Węgier.
1: To z Węgier przenosimy się na Bliski Wschód. Dotykamy kwestii konfliktu, wojny między Izraelem a Libanem. W tle oczywiście proirański i libański Hezbollah. W ostatnich dniach Izrael nasilił swoją ofensywę przeciwko Libanowi, ale to też chyba oznacza w takim razie, że to ogłoszone niedawno przecież zawieszenie broni w dużej mierze jednak przestało obowiązywać.
0: No już za chwilę będzie ponad miesiąc od tego, bo to 16 kwietnia było to zawieszenie broni, prawda? Natomiast to zawieszenie broni dotyczy głównie Iranu i relacji między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Oczywiście ono w pełni nie jest przestrzegane, bo od czasu do czasu słyszymy takie doniesienia, że Amerykanie coś tam ostrzelali, że Iran nie pozostał bierny i odpowiedział na ten ostrzał, ale w porównaniu z tym, co było po 28 lutego i przez pierwszy miesiąc tego konfliktu, no to jest, można powiedzieć, na linii Iran-Stany Zjednoczone względna cisza. Jest zablokowana oczywiście cieśnina Ormus, ale tam też do wielkich konfliktów nie dochodzi. Amerykanie czasem, na przykład dzisiaj, przymknęli oko, by Irańczycy mogli przepuścić przez cieśninę kilka statków. Amerykanie ich też nie zatrzymywali, więc okręty sobie popłynęły. Natomiast Liban to jest osobna sprawa i można odnieść takie wrażenie, że w Libanie sytuacja wygląda w ten sposób, że Amerykanie, chcąc załatwić jak najszybciej sprawę z Iranem, dogadali się z Izraelem, którego premier właściwie bez wojny żyć nie może, i troszkę wynika to z tego, że jeśli nie prowadzi wojny, no to życie w kraju musiałoby wrócić do normalności, a wówczas jego pozycja na stanowisku premiera byłaby poważnie zagrożona. Więc Donald Trump z premierem Izraela zawarli taki, to jak gdybam, ale wszystkie okoliczności na niebie i ziemi oczywiście na to wskazują, taki układ, że wy nam nie wtrącacie się do Iranu, nie strzelacie w kierunku Iranu, a w tym Libanie róbcie sobie, co chcecie. No i robią, co chcą, posuwają się, zdobywają kolejne tereny. Oczywiście to wszystko pod pretekstem walki z Hezbollahem. Ten pretekst nie do końca jest fałszywy, bo rzeczywiście Hezbollah stanowi zagrożenie dla Izraela. Wtedy, kiedy Donald Trump rozpoczął konflikt z Iranem, natychmiast Hezbollah się ożywił i wszelkie wcześniejsze deklaracje o tym, że został rozbrojony, okazały się nieprawdziwe, bo okazało się, że ma rakiety, ma broń, no i atakuje Izrael w odpowiedzi na to, co dzieje się w Iranie, ponieważ Hezbollah przez długie lata utrzymywany był przez reżim Iranu i dostawał stamtąd pieniądze, jak i uzbrojenie. W związku z czym ten Hezbollah jest cały czas dla Izraela i dla regionu mocno niebezpieczny. Izrael postawił sobie za cel zlikwidowanie Hezbollahu, no i go likwiduje.
1: Przekraczając granice humanitarne?
0: Tak, oczywiście, że tak, bo wygania oczywiście mieszkańców, tysiące ludzi jest bez dachu nad głową. No i nie respektuje w ogóle zdania państwa Liban, no ale państwo Liban jest słabe, ma słabą armię, no i żadnej siły przebicia na forum międzynarodowym, w związku z czym nikt na zdanie Libanu nie zwraca uwagi w tej sytuacji.
1: To jeszcze jeden temat. Na koniec zdecydowanie bardziej pozytywny niż to, o czym rozmawialiśmy. Dzisiaj pierwszy dzień czerwca, z jednej strony Dzień Dziecka, ale dzisiaj też przypada setna rocznica urodzin Marilyn Monroe.
0: No właśnie, gwiazda 50. i 60. lat, okrzyknięta jako seksbomba, zajmuje 6. miejsce na liście aktorek wszechczasów. Taką listę sporządził Hollywood. 3 razy rozwiedziona. No, wiele romansów przeżywała, a wiele też jeszcze legend na temat jej romansów krążyło, no bo przecież mówiono o tym, że z prezydentem Kennedym nawiązała romans, a wszystkich upewniła w tym romansie, gdy zaśpiewała mu Happy Birthday to You. Wszyscy mówili wówczas, że obcemu mężczyźnie w taki sposób się życzeń nie składa i na pewno nie śpiewa piosenki urodzinowej. W związku z czym utwierdzili wszyscy całą Amerykę i cały świat, że ten romans miał miejsce. Czy miał? No, trudno jest
1: domysły
0: powiedzieć. Żadne
1: nadal
0: dokumenty tego nie wskazują. To bardziej domysły i te domysły w różnych kierunkach idą i różne źródła potwierdzają lub zaprzeczają, więc pozostańmy w sferze tych legend, bo Marilyn Monroe była po prostu legendą i jak się patrzy na nią, to rzeczywiście można odnieść wrażenie, ja dzisiaj oglądałem takie stare zdjęcia, stare filmy z nią, to ona rzeczywiście jest taką osobą trochę nie z tego świata. No i niestety okazało się, że jest tragicznie.

0: z tego świata, ponieważ wokół tego szumu była szalenie samotna, szalenie rozbita, uzależniona od alkoholu i środków uspokajających. No i 4 sierpnia 62 roku, mając 36 lat, popełniła samobójstwo. No i została jako ta legenda w pamięci całego świata.
1: I rzeczywiście cały świat dzisiaj też wspomina. Marilyn Monroe, przypada 100. rocznica. Urodzina, te wszystkie tematy przedstawił państwu Ernest Zazuń. Bardzo ci dziękuję, Erneście.
0: Dziękuję.
2: Światopogląd. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
3: Patryk Michalski, zapraszam. Operacja Czysta Rzeka 2026 zakończona. W miniony weekend odbył się finał tegorocznej 8. już akcji. Ostatnie kilka ton śmieci nad Odrą w Nowej Soli posprzątane. A więc czas i podsumować całą tegoroczną akcję w naszej audycji. I ze mną rzeczniczka operacji Czysta Rzeka Izabela Sałamacha. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: To jak było w Nowej Soli?
4: W Nowej Soli było fantastycznie. Była piękna pogoda. Odra, która była bardzo czysta, patrząc z brzegu, gdzie odbywało się nasze święto, można powiedzieć, nad rzeką. Także nasze miasteczko, które tam zaparkowało. Ponad 150 wolontariuszy wyruszyło, żeby posprzątać brzegi Odry właśnie tutaj w pobliżu nad Nową, w Nowej Soli. Natomiast atmosfera była gorąca, bo to byli ludzie, którzy są z nami w tych sztabach lokalnych właśnie tam w Nowej Soli, ale też przyjechali do nas ludzie, którzy są z nami w innych okolicznych sztabach i chcą z nami być także w różnych, podczas różnych wydarzeń, które robimy dla społeczności no, w innych lokalizacjach. Nasz sztab główny jest rozproszony, więc przyjechaliśmy do tej Nowej Soli często z zupełnie innych zakątków, z drugiej strony Polski, można powiedzieć. Także Nowa Sól tętniła życie, tętniła dobrą energią, pozytywnymi ludźmi, którzy chcą sprzątać po innych. Więc to jest niesamowite, że ciągle my od 8 lat gromadzimy ludzi, którym zależy na tym, żeby różne zakątki w naszym kraju były czyste, wolne od śmieci, żeby ta przyroda była wciąż piękna, żebyśmy mogli wychodzić bez klapek na oczach, jak ja to nazywam, żebyśmy mogli spokojnie usiąść na trawie, pobrodzić w wodzie i nie myśleć o tym, że jest czysto, że jest brudno właśnie wokół nas.
3: Tak było na finale, ale akcja jest oczywiście ogólnopolska. Trwała 3 miesiące, rozpoczęła się na początku marca, potrwała do końca maja. No to czas ją podsumować. Jak te 3 miesiące akcji przebiegły?
4: Muszę powiedzieć, że znowu było rekordowo. No niestety tak od lat się dzieje, że nasza akcja się rozrasta, więc jakby w związku z tym, że jest coraz więcej uczestników, to mamy więcej ton śmieci, więcej akcji się odbywa i w liczbach wygląda to tak. Mamy na liczniku ponad 800 ton odpadów. To jest po prostu ogromna liczba tego, co zebraliśmy z różnych zakątków.
3: No i to taki smutny rekord, można powiedzieć, niestety.
4: No zdecydowanie smutne, chociaż tak jak wspomniałam, jest to związane też z tym, że tych miejsc, do których docieramy, jest więcej, coraz więcej ludzi z nami sprząta, bo mamy w tym roku ponad 42 tysiące uczestników. To jest znowu rekord, jeśli chodzi o zaangażowanie. Sprzątają z nami ludzie dorośli, ale też dzieci i są akcje szkolne. Wychodzimy w grupach na te akcje sprzątania. No i w zależności od tego, jakie miejsce sprzątamy, to też można powiedzieć te liczby worków, tony odpadów, które zbieramy w danych miejscach są większe lub mniejsze, bo czasami zdarza się, że to jest kilka worków, jak na przykład ja robiłam akcję szkolną w Olsztynie, no to wyszliśmy z małą grupką, więc to było na przykład 5 worków z takiej akcji. Natomiast są takie akcje rzeczywiście, że mówimy o tonach, czyli mamy kilka ton odpadów, wielkich gabarytów. Nawet w Nowej Soli wczoraj, kiedy tam społeczność sprzątała też na wiosnę nad Odrą, wyciągnęliśmy wielkie gabaryty, na przykład 2 lodówki, telewizor, głośnik, siedzenie fotelowe, całą zestawę talerzy, bardzo różne odpady, mimo tego, że te miejsca są sprzątane. Także to jest tak, jeśli chodzi o te liczby, w tym roku ponad 1300 akcji. Znowu ogrom akcji, w każdym województwie akcja odbyła się pod brandem operacji Czysta Rzeka, także dotarliśmy wszędzie. Oczywiście to też zaangażowanie jest różne, też są akcje, które się toczą od lat albo gdzieś miejscowe, inspirowane, więc jakby tutaj różne rzeczy mają wpływ na to, które województwa są bardziej aktywne lub mniej. No rekordowe województwo to jest województwo Mazowieckie. Mazowieckiej. Tutaj odbywa się zawsze co roku najwięcej akcji. Tutaj odbyło się 177 akcji. Na drugim miejscu jest województwo lubelskie 133 i na trzecim warmińsko-mazurskie 116. To są takie nasze rekordowe województwa. Jeśli chodzi o odpady, no to znowu mazowieckie, ponad 145 ton odpadów.

0: Tylko polskie. Tutaj mamy, mimo tego, że tych akcji było mniej, to mamy ponad 90 ton odpadów. I na trzecim miejscu łódzkie, to jest ponad 64 tony odpadów. Także to jest, są też liczby, tak jak mówię, w zależności od tego różne okoliczności mają wpływ na to, że te akcje, mimo tego, że jest akcji więcej, to mamy mniej odpadów, ale ludzie są zaangażowani w całej Polsce, bo uczestników z kolei, jeśli mówimy o liczbie uczestników, to najwięcej znowu tych uczestników mieliśmy w Mazowieckim. To było ponad 2000 uczestników. Na drugim miejscu warmińsko-mazurskie 1927 osób. Tutaj młodsi też także mocno tutaj podbili ten wynik. I na trzecim miejscu województwo łódzkie 1731 uczestników. Bardzo się cieszę, że ci ludzie wyszli z nami na wiosnę i posprzątali. W tym roku mieliśmy tak, że znowu nie mogli się doczekać, kiedy ten 1 marca i ten nasz system rejestracyjny ruszy. Można powiedzieć, ludzie byli w blokach startowych, już chcieli wyjść na łono natury, sprzątać i potem odpoczywać w tych miejscach, które są piękne i które są dla nich ważne pewnie z punktu widzenia odpoczynku i gdzieś przebywania. Ale to też są miejsca społeczności i to jest też bardzo ważne, że społeczności coraz częściej, zwłaszcza te mniejsze wioski, sołectwa, biorą odpowiedzialność na siebie i czują odpowiedzialność za te miejsca, w których żyją, funkcjonują, że to są ważne dla nich miejsca i chcą, żeby były one czyste i tam sprzątają. Więc w tej edycji wyjątkowo, jeśli chodzi o obszar sprzątania, nie było najwięcej akcji nad rzekami, bo zwykle to była prawie połowa akcji, tam się odbywała. W tym roku na pierwsze miejsce wysuwają się wioski i sołectwa właśnie.
1: To
0: Tam
1: z
0: było
1: kolei
0: najwięcej
1: właśnie taka
0: akcji.
1: bardzo pozytywna informacja, bardzo pozytywny aspekt.
0: Tak, bardzo pozytywny aspekt. No i też muszę powiedzieć, że jakby akcja, tak jak zawsze mówię o tym, że narodziła się nad rzeką, ale docieramy wszędzie tam, gdzie potrzeba jest sprzątania. Także miejscowości i oczywiście rzeki i jeziora to też bardzo duża rzesza ludzi tam wyszła i sprzątała tak jak co roku można powiedzieć, wychodzimy nad wodę i tam sprzątamy. Natomiast cieszy nas to, że ludzie myślą o tym, gdzie żyją. I że te miejsca są dla nich ważne, no i że te śmieci nie powinny się znaleźć na łonie natury, nawet na jakimś najmniejszym skrawku, skwerku czy parku, który jest obok nich.
1: Czy 8 lat temu, kiedy startowaliście Państwo z tą akcją, to też taki cel Wam przyświecał, żeby oprócz korzyści dla środowiska, to była także korzyść w postaci integracji lokalnych społeczności, wzbudzenia takiego poczucia odpowiedzialności za tę najbliższą okolicę?
0: Myślę, po pierwsze, akcja miała być tylko akcją lokalną, więc narodziła się nad Bugiem i tam miała być właśnie tą akcją sprzątania tej jednej rzeki. I właśnie narodziła się z tej integracji, ponieważ społeczność zgromadzona wokół magazynu Krainy Bugu, bo wydawca Krainy Bugu jest inicjatorem tej inicjatywy, miał społeczność na mediach społecznościowych dosyć dużo, 20 tysięcy osób i pomyślał sobie, że skoro ci ludzie tam są, dzielą się pięknymi fotografiami, korzystają z tych miejsc i tym pięknej przyrody się dzielą, no to żeby po prostu oprócz tych zdjęć oddali tej rzece coś więcej, posprzątali nie po sobie znowu, często po turystach, po wędkarzach, którzy tam nad tą rzeką funkcjonują. No i redakcja zaprosiła do wspólnej akcji sprzątania. Miało się odbyć tylko nad Bugiem, ale po ogłoszeniu tego właśnie na mediach społecznościowych, dzisiaj mamy ten świat, który dzięki takim mediom dociera bardzo szeroko, okazało się, że chętnych do sprzątania jest więcej, bo ktoś się odezwał nad wieprzem, nad jakąś zielonką, jakimiś małymi rzekami z zupełnie innych zakątków Polski. To wtedy jako organizatorzy powiedzieliśmy, no dobrze,
1: Trzeba za tym iść.
0: sprzątajcie. My zrobimy wszystko, żeby dostarczyć wam worki i rękawice. Czasem jest potrzebna taka mała iskierka, która gdzieś na wschodzie Polski, że tak powiem, zaiskrzy i rozlewa się na całą Polskę. No dzisiaj po prostu jesteśmy największą akcją sprzątania, jak mówię, rzek i terenów zielonych, wszelkich tych zakątków. Myśleliśmy tylko o rzece Bóg, jednym regionie, a urośliśmy na całą Polskę i nie tylko nad rzekę, ale wyszliśmy wszędzie tam, gdzie potrzeba.
1: No i to chyba właśnie taki bardzo pozytywny efekt tych 8 lat pracy, jak pani teraz właśnie patrzy po zakończeniu tej 8. akcji, tak trochę z perspektywy na to wszystko.
0: Zdecydowanie tak, no bo to jest tak, że na pewno świadomość urosła, tak? Jak zaczynaliśmy akcję, to rzeczywiście niektórzy łapali się za głowę i myślą sobie, ja będę sprzątał po kimś, dlaczego ja mam się schylać po czyjś, po śmieci, które są brudne. No generalnie sprzątanie, nikt nie lubi sprzątać w domu nawet pewnie. To jest tak. Natomiast mamy wyjść na łono natury i brać rzeczy, które są brudne, leżą tam od lat, wygrzebywać gdzieś z zakamarków, wyciągać z krzaków.
1: Myślę, że tutaj dotykamy też jakiegoś takiego poczucia wstydu trochę, że muszę z tym workiem wyjść i pokazać się, że no właśnie

0: ja sprzątam po innych, więc no to jest takie słabe, można by powiedzieć kolokwialnie.
1: Tak, no i trochę można powiedzieć, że my zmieniliśmy trochę to myślenie o tym, tak, że wyjście na spacer z workiem, czy spędzenie czasu z rodziną, ze znajomymi właśnie w taki sposób, a nie w inny, czyli poświęcając swój wolny czas na to, żeby oczyścić ważną dla mnie okolicę, to miejsce, z którego korzystam, albo czasem pojechać w inne miejsce zupełnie i dać temu miejscu, które na przykład dla mnie jest ważne pod kątem rekreacyjnym, bo zdarza się tak, że turystycznie gdzieś wyjeżdżamy na przykład i chcemy, żeby to miejsce dalej było czyste i żebyśmy mogli tam przyjeżdżać i z niego korzystać. I tam właśnie w taki sposób też ludzie biorą udział w naszych akcjach, więc my trochę odczarowaliśmy, można powiedzieć, tak na taką większą skalę, bo oczywiście odbywały się akcje sprzątania w szkołach, pamiętamy jeszcze z okazji sprzątania świata były takie akcje, natomiast zwykle one się odbywały właśnie i te dzieci wychodziły i tak wszyscy mówili, a te dzieci biedne muszą wyjść, sprzątać po kimś i że to gdzieś tam w ten sposób się działo, a dzisiaj te rzesze ludzi wychodzą z nami, są w koszulkach operacji Czysta Rzeka i się cieszą, są uśmiechnięci i lubią, jak się spotkają gdzieś w ogóle, nie wiem, na wakacjach albo gdzieś na ulicy i widzą ten znak i się poznają. Na naszych akcjach mamy już takich społeczność liderów, którzy są z nami od 8 lat, niektórzy od kilku lat, więc oni w tych społecznościach szerzą tę informację nie tylko na temat sprzątania, ale w ogóle tego podejścia do przyrody, do dbania o nasze środowisko, bo dzieje się mnóstwo innych potem pozytywnych rzeczy, właśnie takich ekologicznych, gdzie ludzie są wciągani w tę kwestię, dlaczego ważna jest przyroda, dlaczego ważna jest woda, dlaczego musimy o nią dbać, dlaczego w ogóle mamy cokolwiek robić, tak? Że my żyjemy na jednej planecie, że jesteśmy ludźmi, ale powinniśmy szanować to całe środowisko, które jest wokół nas, że jesteśmy elementem natury, czego jest bardziej złożonego i że wszystkie gdzieś tutaj łączymy kropki, tak? Bo często my gdzieś odłączamy pewne elementy, zdrowie od ekologii, a tak naprawdę to wszystko ma wiele wspólnego i jak o tym wiemy, to zupełnie inaczej podchodzimy do kwestii potem segregacji odpadów, do tego, czy myślimy, czy coś może mieć drugi obieg, w ogóle do zakupów codziennych, tak? Czy potrzebujemy czegoś w opakowaniu. Ja zawsze mówię, że ta nasza decyzja zaczyna się już przy półce sklepowej. Czy na pewno czegoś potrzebuję po pierwsze, a po drugie, czy potrzebuję w opakowaniu, a jeśli już w opakowaniu, to w jakim? A może ja przyniosę to opakowanie ze sobą, a może w ogóle czegoś nie potrzebuję. Może mogę coś kupić w drugim obiegu, albo z czegoś w ogóle zrezygnować, żeby tych opakowań odpadów nie generować, no bo tak naprawdę to my decydujemy o tym, czy używam czegoś więcej, jak wyglądają nasze potem te worki do segregacji i jak tutaj czasem obserwuję sąsiadów, to widać, kto ma bardziej świadome podejście do tego, jak funkcjonować na co dzień, a kto mniej, bo rzeczywiście po liczbie tych odpadów, które mamy w tych workach zgromadzonych, jakości tych odpadów i surowców, które są potem albo do przetworzenia, albo nie, widać, czy ktoś jest świadomy i w taki sposób funkcjonuje na co dzień. I my na tych akcjach przemycamy ten komunikat, że no nie tylko chodzi o to sprzątanie na wiosnę i sprzątanie w ogóle, tylko chodzi o to, żebyśmy na co dzień funkcjonowali tak, żeby tych odpadów nie generować, bo jak ich nie generujemy, to potem nie ma tego problemu, że one trafiają właśnie na łono natury, albo że możemy odpowiedzialnie funkcjonować w taki sposób, że odpoczywamy odpowiedzialnie, czyli jak przygotowujemy się na przykład na piknik, na wycieczkę rowerową, jak zabieramy, czy używamy tych naczyń, czy opakowań wielokrotnych, wielokrotnego użytku, czy możemy sami coś zrobić w domu, czy właśnie zabieramy chociażby worek ze śmieci ze sobą na takie wypady.
0: No ja mam niestety takie przykre doświadczenie, bo akurat w tym roku pierwszy raz też wziąłem udział w operacji Czysta Rzeka. Tutaj się pochwalę, mój znajomy zorganizował taką akcję nad Wisłą w Warszawie w rezerwacie Ławice Kiełpińskiej i w takich miejscach, które były wyznaczone do grillowania, do robienia ognisk, no tych odpadów właśnie takich po piknikach było niestety bardzo, bardzo dużo i wszystkie je posprzątaliśmy ze znajomymi. Ale chciałem zapytać o to, no bo to jest pierwsza akcja, która odbywa się po wejściu w życie systemu kaucyjnego w Polsce. Czy zauważyliście państwo, że trochę zmieniło się to, co nad rzekami ląduje, że puszek i plastikowych butelek jest mniej, bo ja znów wrócę do tego doświadczenia z tego sprzątania rezerwatu Ławice Kiełpińskie. Zdecydowanie najwięcej było butelek szklanych, a plastikowych i puszek w zasadzie nie znajdowaliśmy.
1: Tak, to pod tym kątem rzeczywiście możemy zaobserwować taką zmianę, że tych szklanych jest więcej niż tych plastikowych, a wcześniej mówiliśmy o tym, że tych odpadów właśnie takich opakowaniowych i plastikowych i szklanych jest podobnie, tak? Podobna liczba. Natomiast też mogę zaobserwować, zwłaszcza wśród ludzi młodych, którzy sprzątają z nami. Ja mam takie obserwacje z akcji szkolnych, których przeprowadziłam kilka, że ludzie młodzi, jak idą z nami na taką akcję sprzątania, to oni najchętniej tylko są odpowiedzialni za frakcję kaucyjną. To znaczy oni zbierają tylko na kaucję, bo potem oczywiście mogą tego uzyskać. Natomiast inne odpady nie mają dla nich znaczenia, one dalej mogą pozostać w krzakach. Więc jakby tutaj, jeśli chodzi o edukację taką, no to oczywiście fajnie jest to mieć tą dodatkową motywację. Zabieramy to, co,

0: czego może mieć jakąś korzyść, potem wrócić. I to dobrze, że gdzieś tam ktoś, jeśli ma przejść obok tego obojętnie, to i tak weźmie tę butelkę, to weźmie tę butelkę właśnie z tego powodu. Natomiast no, trzeba tych młodych ludzi uświadamiać, że jakby nie tylko korzyści finansowe są ważnymi korzyściami, ale to, że po prostu żyjemy w czystym środowisku, że nie szkodzimy innym organizmom w ten sposób. No bo rzeczywiście tych innych odpadów ciągle jest dużo, no bo jak znajdziemy jakieś kable na przykład, albo opakowania takie jednorazowe po, nie wiem, po papierosach, chipsach i tak dalej, no to one też nie powinny się znaleźć na łonie natury, ale nikt ich nie zbiera z powodów kaucyjnych. Czy właśnie butelek, które ktoś bierze na przykład butelkę tylko i wyłącznie wtedy, kiedy tam jest zwrot kaucji, a jeżeli już nie ma, to już nie opłaca jej wziąć. I takie sytuacje też niestety obserwowałam wśród naszych wolontariuszy, że nie byli zainteresowani tego rodzaju odpadami i taka pani jak ja, to niech ona sobie tam zbierze do tego swojego worka, że tak powiem. Więc to są niefajne zachowania, więc mamy znowu sporo do zrobienia i do edukacji na ten temat.
1: No właśnie, to skoro przy edukacji jesteśmy, to akcja za nami, ale Fundacja Czysta Rzeka absolutnie nie przerywa teraz działania na kilka miesięcy do kolejnej operacji w przyszłym roku, tylko startuje z kolejnym takim właśnie projektem edukacyjnym. Ekolekcja, cóż to takiego?
0: Tak jest. My te ekolekcje robimy już od jakiegoś czasu. To są takie lekcje, gdzie my edukujemy właśnie na temat wody, przychodzimy do placówek szkolnych i zabieramy te dzieci na zewnątrz. I naszym pomysłem właśnie, też z okazji Dnia Dziecka, mówimy o tym na przykład, że najlepszym prezentem jest ufundowanie dziecku lekcji przyrody nie w murach szkolnych, nie w ławce szkolnej, ale właśnie na łonie natury, żeby można było tej przyrody doświadczyć. Bo dzisiaj dzieci mają trudności z otwarciem zmysłów na to, jak wygląda przyroda, bo często nawet jak idą na spacer, to z tym smartfonem i z oczami przed ekranem, że chcą słuchać muzyki na przykład, a nie tego, co się dzieje wokół i często nie znają odgłosów w ogóle, czy przyrody, czy w ogóle takiego otoczenia, można powiedzieć, bo potem mówimy o tych osobach, które gdzieś jadą rowerem, czy hulajnogą na przykład i nie słyszą, że ktoś coś się zbliża, że w ogóle taka orientacja przestrzenna też kuleje, że tak powiem, więc my zabieramy te dzieci. Pokazujemy im, że można dotknąć mchu, że nie trzeba się tego bać, bo dzisiaj też dzieci boją się wychodzić na przykład do lasu, bo las się mi kojarzy z jakąś czarną, okropną krainą, z tym, że przyroda z kleszczami, z jeszcze jakimiś innymi niebezpiecznymi historiami. Więc dzisiaj pokazujemy, że my naprawdę możemy się tam czuć dobrze i że nie tylko tam odpoczywamy, ale że to ma pozytywny wpływ na nasz dobrostan, że dzięki temu się uspokajamy, bo dzisiaj dzieci są bardzo mocno przebodźcowane właśnie w związku z ekranami. One patrzą tylko i wyłącznie w ekran, więc to widzenie takie przestrzenne też jest ograniczone. Trudno im usiedzieć w ławce na przykład, skoncentrować się na czymś i te wyjścia wyciszają te dzieci, trochę skupiają ich zmysły na zupełnie innych rzeczach niż normalnie. Trudno jest z tymi dziećmi pracować w taki sposób, przyznam, że to nie jest łatwe zadanie dla edukatorów. Natomiast gdzieś próbujemy znaleźć takie rozwiązanie, że one też nagle odkrywają, że mogą się tam bawić, że tam może być ciekawie, że gdzieś tam mogą gdzieś zajrzeć, zerknąć przez lupę, że nagle pierwszy raz czegoś dotykają ręką, gołą stopą na przykład, bo dzisiaj też dzieci mają opór przed tym, że one są ciągle ubrane od góry do dołu, że po prostu wszystko musi być sterylne, że my po prostu żyjemy w takich zamkniętych pomieszczeniach, gdzie wszystko musi być czyste, wszystko po prostu musi być idealne, a potem dzieci też nie mogą się pobrudzić, często dostają takie instrukcje od rodziców, a kiedyś dzieci były brudne i były szczęśliwe i
1: To
0: tak się mówi,
1: prawda.
0: że brudne dziecko, szczęśliwe dziecko. I coś w tym jest, że jak one mogą i jak na jednych zajęciach, pamiętam, ja też prowadzę zajęcia z elementami kąpieli leśnych i pracowaliśmy z takimi kartami, dziecko wylosowało właśnie stopy i ono pyta się, co ono ma zrobić, bo jakby nie umiała zinterpretować w ogóle tej karty. A ja mówię, no co możesz zrobić? Mówię, masz ochotę, możesz zdjąć buty, możesz spróbować tutaj doświadczyć. On naprawdę mogę? No i wyskoczył ten chłopiec z tych butów, jakby po prostu to była jakaś fantastyczna historia, że jakbym mu powiedziała, żeby, nie wiem, nawet trudno sobie mi wyobrazić, z czym to porównać, ale był przeszczęśliwy, że on może w liściach po prostu pobiegać. Także to są takie momenty, kiedy wiemy, że warto tych ludzi powrotem, jakby nauczyć powrotu do natury, no, że dla nas kiedyś było naturalne, że my idziemy na spacer i że chce nam się butami na przykład jesienią w tych liściach tak poszurać, że tak
1: Poszurać.
0: powiem. Że gdzieś chcemy w kałuży czymś podłubać, że chcemy zerknąć, co tam jest pod mchem, albo w ogóle co to jest mech na przykład, albo porost. I my dzisiaj chcemy właśnie wrócić nad rzekę i do lasu i pokazać, że to jest naturalne nasze środowisko, że warto tam być i że warto dbać o to środowisko.

0: środowisko, żeby te dzieci nie szły tam potem sprzątać po nas te odpady, tylko żeby szły i tych odpadów tam nie było, żeby one same tych odpadów tam nie wyrzucały. Chciały tam odpoczywać, ale w odpowiedzialny sposób. Więc w Fundacji Czysta Rzeka zapraszamy na takie ekolekcje, żeby te ekolekcje fundować, bo jesteśmy fundacją i dzięki tym środkom, które od Państwa zbierzemy pod hasłem ekolekcje, jeśli takie wpłaty się pojawią, zorganizujemy akcję, zorganizujemy ekolekcje tam, gdzie do takiej potrzeby, kiedy ktoś zechce, to tam dotrzemy, w zależności od tego, ile tych środków zgromadzimy, będziemy takie akcje z tymi ekolekcjami organizować. Także bardzo zachęcam, bo dzisiaj tego świat potrzebuje, tak? Musimy dbać o zdrowie psychiczne i fizyczne i wychodzić właśnie na łono natury, bo jak nie wiemy, czym ta natura jest, no to też trudno potem ludziom tłumaczyć, że warto o to dbać.
1: Tak, tracimy jakąś cząstkę siebie, brzmi to świetnie, więc nawet takie kolekcje pewnie w środku wakacji będą świetnym doświadczeniem. Pani Izabelo, a tak na koniec już na podsumowanie w dwóch zdaniach, czego potrzeba, żeby wolontariusze operacji Czysta Rzeka nie musieli wracać co roku w te same miejsca, żeby akcja, jakkolwiek jest wspaniała, nie była potrzebna paradoksalnie.
0: To ja tak jak powiedziałam wcześniej, to edukacja i ta świadomość, tak? No to wciąż jest najważniejsza rzecz, która pozwala nam funkcjonować w odpowiedzialny sposób w ogóle na planecie, tak? Wobec ludzi, wobec wszystkich organizmów żyjących, więc powinniśmy być otwarci i trochę bardziej pytać i łączyć kropki, dlaczego, co i jak, że nieważne jest tylko to, że ja tu i teraz. I że jestem człowiekiem, potrzebuję ciągle lepszych, większych przestrzeni, że potrzebuję wszystko ujarzmiać, tylko zastanowić się nad tym, czy ja nie mogę z tym współgrać, czy nie mogę służyć z tym naszym otoczeniem. Więc myślę, że trzeba trochę wyjść z tej pogoni za wszystkim szybkim, lepszym i też mieć z tyłu głowy to, że nie wszystko, co jest szybkie, na przykład jak fast fashion, czy w ogóle ten przemysł, który dostarcza nam, nie wiem, zabawki za 3 zł, za 5 zł i chcemy to kupić, bo po prostu chcemy coś mieć i ten konsumpcjonizm, który nas napędza, bo za chwilę to staje się odpadem, a dzisiaj odpady są problemem naszego świata i już nie mówimy o tych odpadach pokonsumpcyjnych, które gdzieś tam znajdujemy w lasach, ale potem właśnie z tym wszystkim innym, które trafia tam i jesteśmy zdziwieni na przykład, dlaczego tam są zabawki, dlaczego tam są krzesełka dla dzieci. Podobnie z przemysłem modowym, tak? Dlaczego kupujemy to tanie? Bo jest nam łatwiej, bo nie kosztuje to naszego portfela, ale z drugiej strony nie zastanawiamy się, co z tym dalej się dzieje. Czy to ubranie nadaje się do recyklingu, a przecież z recyklingiem tekstyliów mamy bardzo duży problem. To jest tylko 1% recyklingowalny. Nie wiemy, czym są naturalne materiały, które są zdrowe dla nas, dla naszego ciała, blisko skóry. Nie ma tej edukacji, nie ma świadomości i ludzie postępują w taki bardzo łatwy sposób, prosty i potem taki sam marny stosunek do tego mamy i się pozbywamy tego w szybki sposób. Nawet jeśli to jest ławka w parku i zostawimy tam bluzę, to dla nas to nie ma znaczenia.
1: Cieszę się, że w trakcie tej rozmowy mogliśmy połączyć te wszystkie kropki i powiedzieć o tym, że operacja Czysta Rzeka to coś więcej niż tylko sprzątanie śmieci nad pobliską rzeką. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Trzymam kciuki za powodzenie ekolekcji. No i mam nadzieję, to znaczy mam nadzieję, pewnie do usłyszenia za rok podczas kolejnej operacji Czysta Rzeka. Moją gościnią była rzeczniczka operacji Izabela Sałamacha.
0: Dziękuję bardzo i już zapraszam na 9. edycję 1 marca Start Systemu.
1: Będziemy na pewno o tym informować. Dzięki za rozmowę i również dziękuję Państwu za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu.

Minęła godzina pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Rok temu Polacy wybrali Karola Nawrockiego na prezydenta. To był rok, który zaczął się mocnym uderzeniem. Tak pierwsze miesiące prezydentury oceniają politolodzy. W ich opinii Karol Nawrocki zaproponował inny styl sprawowania.

0: urzędu, ale nie przełożyło się to na wzrost poparcia dla niego.
1: Zdaniem doktora Jakuba Jakubowskiego po roku od drugiej tury wyborów prezydenckich można już wyciągać wnioski z działań podejmowanych przez Karola Nawrockiego.
2: To jest raczej cel przeszkadzania rządowi. Mało jest tych pozytywnych inicjatyw.
1: W opinii politologa walka z rządem będzie definiowała tę prezydenturę.
2: Przynajmniej do przyszłego roku, a co później zobaczymy w zależności od tego, jaki będzie wynik wyborczy.
1: Profesor Szymon Ossowski wskazuje, że regularne weta stały się znakiem rozpoznawczym Karola Nawrockiego.
3: To się stało jego takim symbolem w czasie tej prezydentury.
1: Zdaniem politologa obecny prezydent nie zyskał od drugiej tury wyborów większej liczby zwolenników.
3: Różne badania pokazują, że zwolenników jest mniej więcej tyle co przeciwników, a niektóre pokazują, że nawet więcej. No to gorzej niż na przykład za prezydenta Dudy, który po roku miał jednak więcej zwolenników niż przeciwników.
1: Dziś mija rok od drugiej tury wyborów prezydenckich, w której Karol Nawrocki pokonał Rafała Trzaskowskiego. Maciej Szefer, Polskie Radio.
0: Program SAFE to polskie uzbrojenie dla polskiego wojska, oświadczył szef MON. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że w ciągu ostatnich kilku dni podpisano w sumie 59 umów wartych 100 miliardów złotych.
4: Program Polska SAFE to polskie uzbrojenie dla polskiego wojska. I to dzisiaj zostało wyraźnie powiedziane. Ta niemiecka narracja, która była powtarzana przez wiele tygodni, że to będzie sprzęt kupiony w Niemczech, w niemieckich firmach. W ostatnie trzy dni, kiedy mieliśmy ten objazd po kraju, ta narracja po prostu legła w gruzach. To jest niedobrone, oczekuję, że ci, którzy to powtarzali przez wiele miesięcy, teraz będą powtarzać nazwy polskiego sprzętu kupione w programie SAFE.
0: Polska z unijnego programu SAFE na obronność ma dostać w ramach nisko oprocentowanych pożyczek prawie 44 miliardy euro. Będzie wsparcie dla mieszkańców Balcerzowic na Opolszczyźnie. Rząd uruchamia pomoc na odbudowę lub remont domów zniszczonych w wyniku sobotniej trąby powietrznej. Żywioł uszkodził tam 18 budynków, w tym 11 domów. Poszkodowani mogą liczyć na doraźne zasiłki do 8 tysięcy złotych, a także do 200 tysięcy złotych na odbudowę lub remont domów i do 100 tysięcy złotych na naprawę budynków gospodarczych. To nie była zwykła burza, mówi Agnieszka Prasek, rzeczniczka Instytutu Meteorologii.
5: Wstępna analiza wskazuje, że mogła ona osiągnąć siłę około IF2 w międzynarodowej skali intensywności. I z meteorologicznego punktu widzenia nie była to zwykła burza, bo do rozwoju takich zjawisk potrzebne jest jednocześnie wystąpienie kilku czynników, czyli ciepłego i wilgotnego powietrza przy powierzchni Ziemi.
0: Eksperci przypominają, że podobne zjawisko wystąpiło w tym rejonie również w 2008 roku. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało dwie osoby w śledztwie dotyczącym wręczania łapówek urzędnikom z poznańskiego magistratu i zarządu dróg miejskich. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowak deklaruje dalszą współpracę z CBA w celu wyjaśnienia sytuacji.
6: To jest największa afera korupcyjna w 11 latach sprawowania przeze mnie urzędu. To jest absolutnie dla mnie nieakceptowalne. Nie akceptuję korupcji, nie akceptuję również stwarzania warunków do takiej korupcji, do pewnej uznaniowości decyzji.
0: Zatrzymani usłyszeli 10 zarzutów dotyczących przestępstw korupcyjnych oraz prania pieniędzy. W wyniku toczącego się śledztwa zarzuty przedstawiono ponad 20 osobom. Za jazdę bez kasku będzie mandat, zapłacą go rodzice. W środę, 3 czerwca, wejdą w życie przepisy nakładające obowiązek jazdy w kasku dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Obowiązek dotyczy jazdy na rowerze, hulajnogach i wszelkich innych pojazdach osobistego użytku. Za wykroczenie odpowiedzą opiekunowie prawni, mówi Antoni Rzeczkowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
7: Odpowiedzialność prawna spoczywa tutaj na opiekunach, więc w momencie, gdy policjanci ujawnią osobę do 16 roku życia, która nie stosuje się do tego obowiązku, będą podejmowali tutaj działania związane z ustaleniem prawnego opiekuna.
0: Za jazdę bez kasku będzie grozić mandat w wysokości 100 zł. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Pogoda.
0: W nocy na wschodzie i południowym wschodzie przelotne opady deszczu i lokalnie burze. Lokalnie też mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura przeważnie od 9 do 13 stopni. We wtorek na wschodzie kraju przelotny deszcz i burze, lokalnie z gradem. Temperatura w dzień przeważnie od 20 do 25 stopni, chłodniej miejscami w rejonie Wybrzeża i lokalnie w rejonach podgórskich Karpat 19. Morska.

0: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: A już teraz na antenie Polskiego Radia 24 gość, pan dr Janusz Sibora, historyk, badacz dziejów protokołu dyplomatycznego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu i dziękuję za zaproszenie.
1: Panie doktorze, zapewne dla nikogo nie będzie zaskoczeniem, jeżeli w tej rozmowie odwołamy się do ostatnich, no bardzo emocjonalnych...

0: emocjonalny. Pojawił się również pomysł, który wyszedł z kancelarii prezydenta, odebrania w związku z tym prezydentowi Zełenskiemu orderu Orła Białego, który został mu nadany jeszcze przez prezydenta Andrzeja Dudę. Czy taki order, jak order Orła Białego, można tak po prostu odebrać?
1: Właśnie jesteśmy świadkami bardzo rzadkiej sytuacji. Ja pisałem, pisząc protokół dyplomatyczny, czy wydając nasz przedwojenny protokół dyplomatyczny, to był obszerny dokument, znalazłem kilka w archiwach, kilka informacji o tym, jak rzetelną, jak staranną politykę orderową prowadziliśmy w momencie, kiedy chcieliśmy wręczyć komuś order, więc to była korespondencja poufna dyrektora protokołu dyplomatycznego z szefem placówki i bardzo długo ta procedura trwała i czyniono to nadzwyczaj ostrożnie. My jesteśmy świadkami sytuacji rzadkiej, ale dlatego, że ja nie znam przypadku, aby głowa państwa odbierała order drugiej głowie państwa i to jest w sumie ewenement, bo znamy takie przypadki, kiedy na skutek sytuacji wewnętrznych, czyli na przykład kiedy odebrano Petenowi w 1945 roku Legię Honorową, a niedawno Sarkoziemu. I nawet, ale to była decyzja sądu. W Polsce w przypadku Orła Białego, orderu Orła Białego, mieliśmy ten przypadek Witosa, ale to jest sytuacja wewnętrzna. Natomiast tu jesteśmy świadkami, kiedy takiej dyplomacji orderowej widzimy, że ordery przekraczają granice i oczywiście można powiedzieć, ordery służą polityce, bo to jest element zwyczaju międzynarodowego, kurtuazji międzynarodowej, ale rzecz z punktu widzenia dyplomacji, stosunków międzynarodowych, protokołu dyplomatycznego niesłychanie rzadka.
0: No bo pojawiają się takie argumenty, że te zapowiedzi prezydenta, bo na razie to jest rozważane, nie ma jeszcze decyzji jako takiej, że to nie ma większego sensu, jeżeli wśród tych, którzy otrzymali order Orła Białego, są na przykład Benito Mussolini, rok 1923, czy też chwilę wcześniej cesarz Hirohito. No i tu oczywiście są odniesienia do tego, co działo się już wiele lat po tej chwili, kiedy nadano im te ordery, czyli do czasów II wojny światowej, no i do tego, po której stronie barykady podczas tej wojny byliśmy my, po której stronie były Włochy Mussoliniego i Japonia Hirohito. Tylko pytanie, czy takie odniesienia mają sens?
1: No właśnie dlatego one mogą służyć jako taki element uprawiania polityki historycznej. Ale nawet z obecnych, bardziej już na współczesnych nazwisk mogę wymienić kanclerza Schrödera. O ile kanclerz Kohl otrzymał order Orła Białego, co nie budziło chyba wątpliwości po zjednoczeniu, obaleniu muru, o tyle z punktu widzenia późniejszych działań ocenianie polityków w danym kontekście właśnie to jest taki grzech prezentyzmu. Czy wolno nam przenosić? Niemniej jest też pytanie o pewne jakby o troska o jakby to moralne przesłanie tego orderu. W tym przypadku ta procedura jest, tu warto to uściślić, bo ja słyszałem nawet dzisiaj wypowiedź zastępcy szefa kancelarii premiera, który mówił, poczekajmy na decyzję kapituły. Zgodnie z zapisem ustawy artykuł 36 w punkcie 2 mówi bardzo wyraźnie, że prezydent jest zobowiązany do tego, aby otrzymać opinię kapituły. Natomiast decyzja prezydenta może być zgodna z opinią, ale jest to tylko opinia, ale może być też odmienna. Więc decyzję podejmuje prezydent, natomiast ponieważ ten akt prawny nie jest, o ile nadawanie orderów przez prezydenta nie wymaga kontrasygnaty premiera, to o tyle z uwagi na to, że tu mamy jakby procedurę nieopisaną w Konstytucji, to wymagana jest kontrasygnata premiera. Czyli w bardzo trudnej sytuacji, jeśli decyzja prezydenta Nawrockiego będzie taka, iż odbieramy Orła Białego prezydentowi Ukrainy, to w bardzo trudnej w trudnym położeniu będzie.

0: gdzie premier Tusk, bo z jednej strony musi uwzględniać nastroje opinii publicznej w Polsce, te reakcje, których byliśmy świadkami, a z drugiej strony no, musi baczyć na geopolitykę, na strategiczne interesy Polski i wznieść się czasami ponad to. My jesteśmy trochę świadkami takiej sytuacji, kiedy historia została spuszczona z łańcucha. To był taki tytuł. W kulturze paryskiej w 1997 roku ja znalazłem tekst Pomianowskiego i on tam właśnie pisał o polityce wschodniej w innym kontekście, ale właśnie tak to jest, kiedy mamy nieuporządkowane, zaległe sprawy historyczne, które w sposób zbyt mocny, czy no mocny wpływają na bieżącą politykę. A ja bym jeszcze powiedział, no właśnie tu jest, to jest naprawdę trudna sytuacja, jeśli chodzi o decyzję, bo jeśli ja słyszę, że należy wykorzystać kanały dyplomatyczne, chyba mi najbardziej odpowiadała postawa wicepremiera, który mówił, żeby zatelefonować do prezydenta Ukrainy, żeby prezydenci porozmawiali osobiście. To jest bardzo dobra propozycja i wprost zażądał, bo tam został wezwany atasze do ministerstwa naszego, zażądał, czy wystąpił o to, aby odwołać tę decyzję, aby prezydent Ukrainy odwołał tę decyzję. I to jest bardzo, to jest wskazana jakaś ścieżka, bo nie jest tylko powiedziane dialog tak bardzo ogólnie. Bo dlaczego ja tu właśnie widzę, że trzeba jakby też jakby zarysować, powiedzieć opinii publicznej, jakie są nasze oczekiwania. Myśmy już mieli taki niedobry przykład, bo ten dialog ze stroną z Ukrainą toczy się od lat. Proszę przypomnieć sobie, kiedy w 2000, kiedy po wyborach w Ukrainie, to było 2010 rok, kiedy Juszczenko przegrał wybory i zaraz po przegranych wyborach nadał order bohatera Ukrainy Banderze. Wówczas to był styczeń, wówczas kancelaria prezydenta dwa tygodnie czekała z oświadczeniem. Ministerstwo Spraw Zagranicznych miesiąc odpowiadało na interpelację jednego z posłów i w sumie poza słowami nie stało się nic. Dokładnie jakbyśmy te dokumenty no sprzed już 15 lat przeczytali, to właśnie tam były nasze protesty. Można było się z odpowiedzi MSZ-u mogliśmy się dowiedzieć, że nasze placówki dyplomatyczne absolutnie nie były informowane o tym ruchu Juszczenki.
1: No tak, panie doktorze, tylko jest...
0: Ten dialog jest bardzo trudny.
1: Tylko jest jeszcze jedna rzecz, która mam wrażenie powinna być uwzględniona. To znaczy polityka w roku 2010, a polityka w roku 2026, albo inaczej. Komunikacja polityczna, jak wyglądała wtedy i jak wygląda dziś. I to ta komunikacja polityczna na szczeblu dyplomatycznym. Wystarczy zobaczyć, jaką dyplomację, w jaki sposób dyplomację uprawia chociażby Donald Trump. Ale również ta komunikacja na szczeblu politycy, społeczeństwo, wyborcy. To wygląda kompletnie inaczej.
0: Tu się z tym zgadzam, więc a to tylko świadczy o tym, iż my mamy, to znaczy z jednej strony żyjemy w czasach, kiedyś to tak nazywano już od wielu lat, dyplomacji twitterowej, a ta właściwa robota dyplomatyczna jest cicha i poufna, ale w tej chwili też jakby społeczeństwo oczekuje efektu, bo nie można kolejny raz apelować, mówić, że będzie jakiś dialog, ale powinniśmy jednoznacznie zarysować, jako mówię, ze strony naszych władz, ze strony rządu, sformułować nasze oczekiwania.
1: A uważa pan, że to nie wybrzmiało, że nazbyt duży chaos panuje po naszej stronie? Znaczy jest oburzenie, tylko że poza oburzeniem nic konkretnego się nie pojawiło?
0: A tu się zgadzam całkowicie, panie redaktorze, no bo mamy w zasadzie dwie polityki zagraniczne. Okazało się, że o ile jak mantrę powtarza minister Sikorski, że politykę zagraniczną realizuje rząd, a za jego pośrednictwem Ministerstwo Spraw Zagranicznych i aparat służby dyplomatycznej, no o tyle pałac pokazał, że nie jest bezzębny i że te decyzje prezydenta, no zapowiedzi prezydenta Nawrockiego stają się istotnym elementem polityki zagranicznej, bo to są fakty. I tu jakby tam jeszcze była ta druga część wypowiedzi prezydenta Nawrockiego, bo w zasadzie powiedział, my mówimy o tym symbolicznym To jest niesłychanie ważne, takim wizualnym.

0: elemencie odebranie orderu Orła Białego, ale tam padło w drugiej części wypowiedzi prezydenta Nawrockiego jeszcze w czasie wizyty w Szwajcarii. Mówił o tym, że nie ma, jeśli Ukraina nie zmieni swojego stosunku do nacjonalistów ukraińskich, do Bandery, to nie ma dla niej miejsca w Unii Europejskiej i w NATO. Więc tu mamy bardzo daleko idącą jakby restrykcję, nie chcę użyć słowa groźbę, ale wskazanie pewnych negatywnych skutków dla Ukrainy. A z naszej strony dwie polityki zagraniczne, niestety.
1: No ale jest jeszcze jedna rzecz, bo skoro tego typu sygnały dotyczące traktowania UPA przez stronę polską i przez stronę ukraińską, tak jak pan sam powiedział, tego typu sygnały na tym szczeblu dyplomatycznym już były bardzo mocno artykułowane w roku 2010, no to trudno wierzyć w to, że po stronie ukraińskiej, mówię tu oczywiście o tych elitach politycznych, nadal nie ma świadomości tego, w jaki sposób my odbieramy tego typu gesty i tego typu decyzje. Więc ta świadomość, i mówię to z pełnym przekonaniem, na pewno wśród ukraińskich polityków jest i na pewno ta świadomość była również przy podejmowaniu tej decyzji dotyczącej nadania imienia bohaterów UPA tej jednostce wojskowej, to myślę, że tutaj nawet no, nie ma co się oszukiwać, że mogło być inaczej. Te nasze obawy, czy też to nasze spojrzenie zostało absolutnie zignorowane. No więc pytanie brzmi, czy w tej sytuacji po tylu latach, no jakiś jednak działań ze strony polskiej, kolejne takie same kroki dyplomatyczne mogą cokolwiek zmienić?
0: Tu się całkowicie zgadzam z tym. To znaczy można bardziej ogólnie powiedzieć, gdybym przywołał też kawalera Orła Białego Osadczuka, on pisał o tym, że Ukraina ma ciągle jako młode państwo problem z ustaleniem swojej tożsamości, czy nawiązywać do Petlury, czy nawiązywać do no właśnie do Bandery i tego nacjonalnego.
1: Ale
0: tego
1: to już chyba zostało rozstrzygnięte.
0: Teraz nawiązano, Kuleba nawiązał do Waregów po tych 16 gripenach ze Szwecji. Ze strony polskiej widziałem koledzy Kuleby, nasi szefowie think tanków, mocno protestowali. Ja się obawiam, że Ukraina zignoruje, nie wycofa się, to znaczy to jest tylko opinia moja, że nie cofnie tej decyzji ze względu na prestiż swój własny, na sytuację wewnętrzną i raczej poza takimi no, uspokajającymi słowami ministra spraw zagranicznych Ukrainy nie usłyszymy nic więcej.
1: No to jeżeli chodzi o opinie, które pojawiają się właśnie po stronie ukraińskiej, ale nie tylko, bo niektórzy polscy politycy również w ten sposób no, próbują jakoś odnosić się do tej sytuacji, bo bardzo często, i znów powtórzę to z naciskiem, głównie ze strony ukraińskich polityków, przedstawicieli ukraińskiej władzy możemy usłyszeć taki komentarz, że mieszanie historii do polityki, czy też polityki do historii nie ma sensu i na pewno nie przysłuży się naszym relacjom. Tylko nie ukrywam, że mam tu pewien problem z odbiorem takiej narracji, no, ponieważ jeżeli ktoś decyduje się na takie wprost odwołanie do historii, no to można powiedzieć, że to nie tyle my mamy problem z mieszaniem polityki z historią, co raczej ten pierwszy krok został wykonany jednak w tym przypadku przez stronę ukraińską, która sięgnęła w bieżącej polityce do symbole bardzo historyczne, a teraz jak gdyby poucza nas, że my tego nie powinniśmy robić.
0: No tak, to dlatego w jakiejś mierze, czy w dużej mierze ten krok, ja uważam, to jest właśnie sytuacja jest niebywała, bo jednak będzie ten wniosek o odebranie Orła Białego, nawet jeśli premier Tusk to zablokuje, to jakby moralnie pokazujemy, co to znaczy imponderabilia, co to znaczy troska o honor, o dumę narodową, to było ulubione słowo Piłsudskiego i to już zostało bardzo dobrze odebrane przez opinię publiczną w Polsce. Widziałem taki sondaż dla jednej z telewizji, gdzie 72%, prawie 73% na 6 tysięcy chyba respondentów popierało decyzję prezydenta Nawrockiego. I z uwagi na to, tu mamy problem w ogóle, ja wielokrotnie to komentowałem, mam problem z komentowaniem, ja rozumiem, że Ukraina prowadzi dyplomację czasów wojny, ale dyplomację bardzo ofensywną, ale przekracza też te zwyczaje międzynarodowe przyjęte w dyplomacji. Pamiętajmy, poseł, ambasador Ukrainy w Berlinie musiał opuścić

0: opuszczać placówkę po skandalicznych wywiadach udzielanych w rozgłośniach radiowych, nie tylko, po kilku takich zachowaniach. I my mamy, to jest taka szkoła dyplomacji, której nie można usprawiedliwiać. My bardzo często usprawiedliwiamy te działania Ukrainy toczącą się wojną, to jest zrozumiałe, teraz geopolityką, czy jakby naszym interesem geopolitycznym, ale bardzo chyba trafne jest oddzielenie osobistej decyzji prezydenta Ukrainy od naszego stosunku do społeczeństwa Ukrainy. I to jest i do też wskazanie ponadto, bo tu powinno się pojawić słowo racja stanu. Nasza racja stanu nakazuje nam dalsze kontynuowanie tej europejskiej polityki w stosunku do działań, które prowadzi obecnie Ukraina.
1: No niemniej, tak, panie doktorze, ale
0: ta decyzja może będzie, bo to jest niebezpieczne. Ja naprawdę nie znam przypadku, nie znalazłem, jeśli ktoś znajdzie, to proszę mnie poprawić, w przypadku, kiedy głowa państwa odbiera głowie państwa nadany order, i więc ten moralny wymiar, ale i polityczny, jest duży. I w zasadzie może to będzie taki już mówiąc kolokwialnie, zimny prysznic dla prezydenta Ukrainy.
1: Powiedział pan o tym, że nie powinniśmy teraz mieszać tych politycznych emocji z racją stanu, ale z drugiej strony trudno od takich emocji uciec i myślę sobie na przykład o kwestii traktowania czy też postrzegania Ukraińców w Polsce, że to w jakimś stopniu na pewno się przełoży na zmianę nastrojów po raz kolejny i to niestety w tę negatywną stronę. I znów pytanie, dlaczego na przykład z takimi reakcjami strona ukraińska podejmując tę decyzję w ogóle się nie liczyła? A musiałem mieć tego świadomość.
0: To już chyba takie pytanie o jakby widocznie te wewnętrzne, też się zastanawiam nad tym. Nie mam jakby klucza, bo de facto nawet ja bym przypomniał ten prezent podczas wizyty Zeleńskiego w Warszawie. Prezydent Nawrocki wręczył mu, co też dyskutowano, czy to było stosowne, książkę czy kilka książek o Wołyniu. I mówił, uważa, że także to stosowne, chociaż smutne i tragiczne, ale to jest nasz przekaz. I to jest ciągle ignorowane. Ja myślę, że wewnętrzny kryzys polityczny nawet, który ma prezydent w związku z tą falą korupcji, która tam niedawno, kolejną już, która niedawno była, i może to jest taka próba pozyskania tej części swojego elektoratu, wzmocnienia swojej pozycji z całkowitym ignorowaniem naszej wrażliwości. Bo to jest tutaj oczywiste, że my jesteśmy ignorowani w tej sytuacji.
1: Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Janusz Sibora, historyk, badacz dziejów protokołu dyplomatycznego, był naszym gościem.

0: Powtórka programu. Komentarz.
1: A naszym gościem jest już pani profesor Małgorzata Molenda-Zdziech, socjolożka Katedra Studiów Politycznych, Szkoła Główna Handlowa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry naszym słuchaczom.
1: To pani profesor, chciałem w takim razie zacząć od tego, o czym mówiła moja koleżanka, czyli rok prezydentury Karola Nawrockiego. Dziś pojawił się dosyć ciekawy sondaż dotyczący oceny prezydentów III RP przez Polaków. To jest sondaż zamieszczony, przepraszam, sięgnę. Zamieszczony na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. No i pytanie, czy te wyniki powinny zaskakiwać. Na pierwszym miejscu prawie 41% wskazań Aleksander Kwaśniewski. Na drugim miejscu 23,5% Lech Kaczyński. Na trzecim miejscu Karol Nawrocki 21%. To jest pierwsza trójka. I teraz uwaga, na czwartym miejscu Lech Wałęsa niecałe 4%, Andrzej Duda na miejscu piątym niecałych 2,5% wskazań, później Bronisław Komorowski 1,7% i Wojciech Jaruzelski 0,1%, czyli 0,1%. Jak pani ocenia te nasze wybory, czy też te nasze prezydenckie sympatie? Są zaskoczenia, czy nie?
2: No myślę, że nie mogą być zaskoczeniem, ale widzimy taką...

0: Wydaje mi się pewną prawidłowość. Zanim jeszcze to skomentuję, dodałabym jeszcze wyniki sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej, które cyklicznie co miesiąc ocenia zaufanie do osób z polityki, właśnie w tym do prezydenta. I też takie nastroje społeczne wobec właśnie instytucji publicznych. I to zaufanie do prezydenta obecnego, Nawrockiego, spada od 2 miesięcy i przekroczyło, obniżyła się ten odsetek deklarujących zaufanie do wartości poniżej 50%. Drugi miesiąc rzędu jest to 48%. I oczywiście wtedy też zwiększa się liczba osób, które deklarują brak zaufania. I to na pewno ma skutki też na postrzeganie całego okresu właśnie prezydentury tegorocznego, który sprzyja podsumowaniom. Na pewno te nadzieje na prezydenturę, która będzie wpisywała się w rządy koabitacyjne, oparte na racjonalnej argumentacji i podejmowaniu takich racjonalnych decyzji, zostały zawiedzione. Chociażby właśnie świadczy o tym ta liczba wet, które są po prostu interpretowane jako wetowanie dla wetowania, pokazania swojej władzy. Nie podoba się też opinii publicznej to rozpychanie się prezydenta, przypisywanie sobie takich mocy sprawczych, które w rezultacie mu nie przysługują. I patrząc szerzej na te oceny wszystkich prezydentów, bo do tej pory mieliśmy jedynie mężczyzn pełniących tę funkcję, widzimy, że w takim obrazku już z oddali, kiedy prezydenci kończą swoje kadencje, najlepiej oceniani są ci, którzy po pierwsze zostają na scenie publicznej jako recenzenci, obserwatorzy, trochę tacy publiczni też intelektualiści. Taką rolę pełni Aleksander Kwaśniewski, który cały czas jest obecny w roli takiego aktywnego komentatora i to nie tylko na scenie politycznej polskiej, ale też jest rozpoznanym i docenionym komentatorem, jeśli chodzi o zagranicę. Jest zapraszany na wykłady, korzysta się z jego doświadczenia, no powiedzmy takiej mądrości. I też jego opinie są takie bardziej zachowawcze, nawołujące do rozsądku, do takiego chłodniejszego spojrzenia. A gorzej zdecydowanie ci prezydenci, którzy słyną ze swoistego języka, często takiego ostrego, szybko formułują swoje sądy i mimo tego, że mogą być przecież laureatami Nagrody Nobla, to jest przykład Lecha Wałęsy, który słynie z tego, że właściwie nikt nie ma wpływu na jego opinię, a często jego opinie są mocne, często formułowane za szybko. I też nie potrafił, myślę, się odnaleźć w tej roli, ale też nie znaleziono sposobu na to, aby ten kapitał i rozpoznawalność Lecha Wałęsy, bo trzeba przyznać, że Lech Wałęsa jest swoistą marką jako noblista, jako osoba kojarzona z przemianami politycznymi w Polsce, marką na świecie, której niestety, z której rozpoznawalności nie potrafimy korzystać. Ani Instytut Lecha Wałęsy nie potrafi zagospodarować tego kapitału, ani też wpłynąć na taki może bardziej też spokojny język wyważony, który już przysługuje prezydentowi po zakończeniu jego funkcji.
1: To jeżeli pani pozwoli, kontynuując ten wątek prezydentury Karola Nawrockiego, co pani zdaniem można jednak traktować w takich kategoriach pewnego rodzaju zaskoczenia. No bo dziś spoglądając na Newsweek, znajdziemy tam między innymi taki artykuł, zacytuję tytuł. Wpis nie dowierzają, że prezydent może tak traktować Kaczyńskiego. To jest już wstęp do walki. To jest pewnego rodzaju zaskoczenie, że w ciągu tych 12 miesięcy rzeczywiście zauważyliśmy co najmniej kilka takich poważnych tąpnięć na linii Prawo i Sprawiedliwość prezydent Nawrocki, albo inaczej, na linii prezydent Nawrocki prezes Kaczyński.
0: Myślę, że prezydent przede wszystkim chce pokazać, że jest osobą, politykiem, no przede wszystkim prezydentem.

0: prezydentem niezależnym od ugrupowań politycznych, to znaczy był wysunięty przez Prawo i Sprawiedliwość, ale jako kandydat obywatelski. I chcę pokazać, że ma inną wizję też kształtowania polityki. Po pierwsze, obu polityków, Kaczyńskiego i Nawrockiego, różni generacja, z której pochodzą, i doświadczenia historyczne, bagaż tych doświadczeń. I widzimy, że spory, które formułuje Jarosław Kaczyński, często mają odniesienie do historii, która dla młodszego pokolenia wyborców jest już kompletnie zapomniana albo niezrozumiana, czy nawet jeśli zrozumiana, to wydaje mi się, że nie ma to wpływu na obecną scenę polityczną. I prezydent Nawrocki lepiej to rozumie, bo sam jest człowiekiem młodszym i z drugiej strony sam jest historykiem, więc do wiedzy historycznej, którą często instrumentalizuje, pewno do tego też wrócimy, stara się odwołać tylko po to, aby pokazać, że ma ona wpływ na przyszłą politykę, czyli jest bardziej zorientowany na przyszłość. I druga różnica, którą bym wskazała, to prezydent Nawrocki z racji też tych swoich generacyjnej różnicy o wiele lepiej zdaje sobie sprawę z wagi komunikowania. Jarosław Kaczyński funkcjonuje jeszcze w polityce, która oparta jest na ścisłej hierarchii, na mocnym jednoosobowym przywództwie i na podporządkowaniu. Nawrocki zdaje sobie sprawę, że bez tłumaczenia swoich decyzji nie uzyska większego poparcia i proszę zwrócić uwagę, że wprowadził swoiste nowum, bo każde weto jest opatrzony filmikiem komunikującym do szerokiej opinii publicznej, czyli w sposób prosty, jego decyzje. To nieważne, że te decyzje są nieoparte o faktach, nieoparte o argumenty racjonalne, często nie mają podstaw właśnie merytorycznych, mówiąc w skrócie, ale podejmuje wysiłek tłumaczenia w prostych słowach, formułowania przekazu, który jest, myślę, postrzegany i z tego bierze się to też duże zaufanie do prezydenta, że prezydent chce być zrozumiany, że pochyla się i mówi do zwykłego, prostego człowieka, jego wyborcy.
1: A jeżeli chodzi o ten rozbrat z Prawem i Sprawiedliwością, rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość może się czuć co nieco rozczarowane, albo inaczej, no, pojawiły się takie komentarze. Teraz jeszcze jeden wątek dotyczący, no właśnie, sytuacji Prawa i Sprawiedliwości. Pojawiły się takie komentarze chociażby po ostatnim takim, no, apelu, chyba możemy użyć tego słowa, profesora Czarnka do Konfederacji w sprawie wystawienia wspólnego kandydata w Krakowie. Pojawiły się komentarze mówiące o tym, że ten apel, jakby go nie oceniać, no, to jest dowód na to, że PiS nie jest już hegemonem na polskiej prawicy, że PiS, no, wchodzi trochę już w rolę wręcz takiego petenta, jeżeli chodzi o relacje z Konfederacją. Jeżeli spojrzymy, no, z jednej strony na te relacje z prezydentem, z drugiej strony chociażby właśnie na tą sytuację z kandydatem w Krakowie, no to rzeczywiście chyba coś jest na rzeczy.
0: Znaczy, no, prezydent tak naprawdę właśnie cały czas dba o to, a i myślę, że jeszcze wspomagany jest przez otoczenie prezydenta, które też ma pewno swoje, jego przedstawiciele mają, no, też swoje indywidualne strategie na bycie w polityce i chcą realizować przy okazji te swoje interesy, wybijać się na niezależność właśnie. Niezależność jest nieprzewidywalna.
1: Przepraszam, często niezależność czy rozdawać karty? Bo to jednak są dwie różne rzeczy.
0: Myślę, że to jest stopniowalne. Znaczy, najpierw, jeśli jesteśmy trochę niezależni, czy zbudujemy ten wizerunek niezależności, to potem możemy przystąpić do sprawczości i rozdawania kart. Tylko właśnie przecież nie wszystkie te, to też dzieje się poza procedurami, bo przypomnijmy jednak, że prezydent powinien współdziałać z rządem, ale przede wszystkim powinien, no, łączyć i być tą figurą spajającą, czyli wyciszającą konflikty. A tutaj widzimy, że prezydent pełni, teraz wybrał taką formułę, że stara się, czy sam pewne konflikty prowokuje.
1: To idąc dalej, chciałbym też spojrzeć na kolejne sondaże, które się właśnie pojawiły. To są dwa bardzo ciekawe sondaże. Jeden, pierwszy, to Rzeczpospolita.

0: to jeszcze weekend najnowszy dla Super Expressu. No i dosyć ciekawe i chyba trochę niepokojące mimo wszystko wyniki dla obecnej koalicji rządzącej, a głównie dla Koalicji Obywatelskiej. No bo z jednej strony Koalicja Obywatelska, bez względu na to, na jaki sondaż spojrzymy, cały czas w takim bezpiecznym miejscu i w bezpiecznej odległości od konkurencji jest na miejscu pierwszym, na miejscu drugim cały czas niezmiennie Prawo i Sprawiedliwość. No i potem właściwie ta układanka też się za bardzo nie zmienia, bo mamy Konfederację, mamy Lewicę albo Konfederację Grzegorza Brauna, albo odwrotnie, Konfederację Grzegorza Brauna albo Lewicę. Natomiast problemem są kolejne miejsca i kolejne partie, które już nie są w stanie przekroczyć progu wyborczego. I ten problem dotyczy zarówno PSL-u, jak i, no tu być może już zaskoczenia nie będzie, Polski 2050. A to oznacza, że właściwie bez względu na to, na który sondaż z ostatnich dni spojrzymy, przy takim rozkładzie sił Koalicja Obywatelska, nawet wsparta przez Lewicę, nie ma szans na uzyskanie większości.
1: No rzeczywiście myślę, że wyniki tych sondaży trzeba brać pod uwagę i na pewno jakaś analiza jest robiona, ale właśnie jakie wnioski są wyciągnięte i jakie decyzje podejmowane. Koalicja Obywatelska cały czas ma duży problem właśnie ze skutecznym przebiciem się czy ze skutecznym komunikowaniem nawet swoich sukcesów. Bo z jednej strony myślę, że ta narracja nie jest spójna i właśnie tą niespójność chcę pokazać. Z jednej strony mamy ten przekaz taki w skali makro, że jesteśmy 20. gospodarką świata, że jesteśmy w 6. właśnie państwem też w Unii Europejskiej, że ta nasza sprawczość jest wielka. No przypomnijmy, że mamy w Unii Europejskiej polskiego komisarza do spraw budżetu, a przecież zazwyczaj no, kwestia pieniędzy, wpływu na budżet jest kwestią najważniejszą, bo jeśli mamy na coś środki, to potem możemy realizować swoje polityczne priorytety. A z drugiej strony nie mamy w ogóle przełożenia na to, jak wytłumaczyć ten sukces i trafić właśnie do tego zwykłego Polaka. Jak trafić, jakim językiem o tym mówić?
0: A czy to nie jest pewnego rodzaju pułapka, o czym pani mówi? No właśnie, pewnego rodzaju paradoks, no bo z jednej strony mamy te komunikaty 20 gospodarka świata, G20 i tak dalej, ale z drugiej strony pytanie, na ile to, jeżeli chodzi o wyborców obecnego rządu, może przynieść skutek odwrotny od zamierzonego, no bo mogą się pojawić pytania, no ale zaraz, no jeżeli jesteśmy 20 potęgą świata, no to dlaczego ja tego nie czuję na przykład w portfelu, tak?
1: No właśnie to się pojawia i może nieskutecznie, ale właśnie dokładnie to chciałam powiedzieć i pokazać też, w jaki sposób mogę być dumny jako Polak, Polka, ale też czuć się, że czy rząd, czy właśnie no rządzący powinni mieć tą świadomość, że to, że jesteśmy tą 20 gospodarką świata, nie zrobiło się samo. To jest praca każdej Polki i każdego Polaka. Podkreślić sprawczość na najniższym właśnie poziomie i też myślę, tutaj trzeba znaleźć ten sposób dotarcia i powiedzieć właśnie, że no, rząd jest tego świadomy, tak, rząd tylko realizuje politykę, ale właśnie ten dobrobyt, ta wysoka pozycja Polski została wypracowana przez nas wszystkich. Dlatego zwróciłam uwagę też na tą politykę komunikacyjną prezydenta Nawrockiego, bo uważam, że to jest swoiste nowum, ale też w budowaniu i w dotarciu do tego zwykłego Polaka. Prezydent od razu widzi, że to jest kapitał polityczny, z którego będzie mógł skorzystać. I niestety w dzisiejszej komunikacji politycznej, jak w ogóle w dzisiejszej polityce, ta sfera komunikacyjna, budowania narracji jest bardzo ważna. Sfera języka, jakim się posługujemy. I warto o tym powiedzieć, bo widzimy... Przepraszam, posłużę się przykładem z kultury popularnej, ale niedawno Stadion Narodowy wypełnił Taco Hemingway. Mówi się, że młodzi politycy właśnie teraz też mogą odejść i nie pójść na wybory, bo są zawiedzeni, że ich postulaty nie są realizowane. Wszyscy znowu o nich zapomnieli. Taco Hemingway wyśpiewuje, że jestem dumny, że jestem Polakiem i 60 tysięcy, czy może nawet trochę więcej młodych ludzi, bo to oni przychodzą na te koncerty, wpisuje się, podejmuje ten głos. Chcemy być dumni, więc właśnie nie trzeba podkreślać, że jesteśmy tylko Europejczykami, czy jesteśmy w masie.

0: właśnie jakichś państw, które są w Unii Europejskiej, ale pokazać, że jest miejsce też na tą polskość, na dumę z bycia Polką, Polakiem. I wszystko się jest pewną spójną całością, bo pamiętajmy też o tym kontekście zewnętrznym jednak naszych zagrożeń, zagrożenia no właśnie spowodowanego wojną Rosji w Ukrainie, przeciągającą się i właśnie tutaj te decyzje jednak polityków powinny być odpowiedzialne.
1: No, ale to skoro...
0: nakierowane na porozumienie, tak, właśnie w ramach tych rządów koabitacyjnych, które są trudne, jak widzimy w przypadku teraz tego dzisiejszego współczesnego układu, bardzo trudne.
1: No ale to skoro powiedziała Pani o dumie narodowej i wspomniała Pani również o Ukrainie, no to nie sposób w takim razie nie sięgnąć po kolejny wątek, po kolejny temat, bardzo gorący i bardzo emocjonalny, czyli zapowiedź prezydenta dotyczącą odebrania prezydentowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. To oczywiście konsekwencja wcześniejszej decyzji prezydenta Ukrainy o tym, aby jeden z oddziałów wojskowych nazywać imieniem bohaterów UPA. Było do przewidzenia i to chyba tutaj nie możemy mieć wątpliwości, że taka decyzja ukraińskiego prezydenta będzie miała swoje reperkusje, jeżeli chodzi o polską politykę, i te reperkusje w tej chwili obserwujemy. Co z tego może wyniknąć Pani zdaniem, jeżeli chodzi o polską politykę? Ja już nawet nie pytam o relacje międzynarodowe i o te kwestie dyplomatyczne, ale o naszą wewnętrzną politykę, no bo to jest ewidentnie prezent dla wszystkich frakcji, dla wszystkich polityków, którzy krytykują pomoc Ukrainie, którzy krytykują polskie relacje z Ukrainą, którzy krytykują wsparcie dla Ukrainy i którzy chcieliby innych relacji z Rosją.
0: To bardzo niebezpieczna wypowiedź, na co zwracają już uwagę właśnie tutaj komentatorzy i wspomniany prezydent Aleksander Kwaśniewski mówi nawet o granacie, który trzeba rozbroić tak metaforycznie. Niestety polityka historyczna czy stosunek do historii, do wydarzeń historycznych zawsze jest czymś bardzo względnym też i często historia zostaje instrumentalizowana, bo z jednej strony mamy tutaj tą w polskie spojrzenie rzeź wołyńska, z drugiej strony ukraińskie spojrzenie jest częściowo inne, bo...
1: No ono jest bardzo wybiórcze, znaczy możemy powiedzieć, że nasze jest wybiórcze, ale tym bardziej ukraińskie jest wybiórcze.
0: Tak, tylko zobaczmy, że zarówno prezydent Zełenski, jak i prezydent Nawrocki formują te, prezydent Zełenski poprzez taką decyzję, robi to na potrzeby polityki wewnętrznej, ale prezydent Nawrocki robi to również na potrzeby podgrzewania politycznego sporu, gdzie właśnie to paliwo, kwestie ukraińskie właśnie stały się tym paliwem i są podstawą tworzenia tego, co w narracjach nazywamy taką paniką moralną. Bo już jest to czysto na potrzeby właśnie, myślę, kampanii politycznych. Z jednej strony, jak spojrzymy na to tak bardziej chłodno, rzeczywiście ustawa ordera daje taką możliwość, żeby odebrać order temu, kto dopuścił się czynu, wskutek którego stał się niegodny odznaczenia. Ale jeśli spojrzymy na długą historię tego orderu Orła Białego, to jedynie też w wyniku politycznego sporu Józef Piłsudski odebrał go Wincentowi Witosowi.
1: No tak, ale to czyli był spór wewnętrzny, a nie międzynarodowy.
0: Był wewnętrzny, no więc właśnie, ale tak jak mówię, że celem prezydenta Nawrockiego jest tylko wpisanie się w ten spór wewnętrzny, bo przecież sam jest historykiem. To przypomnę zasadę starego historyka rzymskiego, starożytnego Tacyta, który mówił, że powinniśmy patrzeć na te spory czy na historię bez gniewu i stronniczości, sine ira et studio. I właśnie tego wymaga też ten spór. Czyli prezydent miał jeszcze inne możliwości, bo oczywiście może pokazać swoją sprawczość najpierw na drodze dyplomatycznej, czy nieformalnie dzwoniąc do prezydenta Zełenskiego, tłumacząc swoje stanowisko. I tutaj
1: no tak,
0: prosząc,
1: ale decyzja prezydenta Zełenskiego już zapadła, ona została ogłoszona, ona poszła w świat. I jeszcze jedna rzecz, czy my jednak nie możemy oczekiwać podobnej wrażliwości, jaką sami jednak również wykazujemy, bo w ostatnich dniach w mediach społecznościowych pojawił się bardzo ciekawy przykład. No, proszę sobie wyobrazić sytuację, w której na przykład...

0: jednostka wojskowa Grom, ja wiem, że ona ma inne imię, no ale na potrzeby naszej dyskusji zostaje nazwana jednostką imienia generała Żeligowskiego albo jednostką imienia Burego. To są politycy. Żeligowski w Polsce absolutnie nie ma w żaden sposób ciemnej czy też czarnej narracji. Jest raczej politykiem czy też wojskowym, który jest dobrze wspominany. Okay. Natomiast z racji naszych relacji z Litwą, no nikt na taki pomysł do tej pory nie wpadł.
1: Ja rozumiem, ale tym bardziej właśnie zwracam uwagę, że no w dyplomacji mamy inne metody, które nie powinny doprowadzić do tego typu sytuacji. I to też pokazuje, że ta komunikacja z prezydentem Żeleńskim nie jest najlepsza, a on jest prezydentem państwa, które, no, na którego terenach jest wojna i przedłuża się ta wojna i szuka poparcia przecież ciągle po całym świecie. Więc tutaj myślę, że ten rodzaj dialogu polsko-ukraińskiego właśnie w wymiarze polityki historycznej jest bardzo niedobrym, znaczy jest bardzo pozostawiony właśnie instrumentalnym takim celom.
0: To pani profesor, polityków. Musimy kończyć, natomiast oczywiście na koniec można zadać pytanie, czy to jest dobra metoda na poszukiwanie sojuszników na całym świecie. Można mieć wątpliwości. Pani profesor Małgorzata Molenda-Zdziech, socjolożka, Katedra Studiów Politycznych SGH. Bardzo dziękuję. Dziękuję.
1: Dziękuję.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
0: A w naszym studiu pani Ewa Abart. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: No i zastanawiam się, od czego zacząć przedstawienie pani. Czy od słowa, czy określenia lektorka, czy raczej aktywistka społeczna, autorka projektu Hejt nie jest okej?
3: Chyba myślę, że jednak lektorka, bo gdybym nie pracowała głosem i w świecie audio, to może nie powstałby pierwszy element kampanii 3 lata temu, czyli słuchowisko, które napisałam i nagrałam wspólnie z dziećmi, ich głosami. I to był pierwszy punkt kampanii, który trochę skręcił, a właściwie nawet bardzo skręcił moim życiem zawodowym, bo lektorką będę, mam nadzieję, już na zawsze. Ale teraz połowę czasu zawodowego spędzam właśnie na akcji społecznej Hejt nie jest okej, którą prowadzę 3 lata i najpierw było słuchowisko, jak mówiłam, potem podcast, potem zrobiłam konkurs, żeby dzieci napisały opowiadania wzajemnie dla siebie, takie antyhejtowe. Ale cały czas prowadziłam w Polsce, już mogę powiedzieć szeroko w Polsce, bo najpierw była Warszawa, a teraz już w całej Polsce warsztaty antyhejtowe, które dały mi 100% pewność, że skala wiedzy na temat hejtu, tego czym jest i tego jak z nim walczyć, jest żadna. Po prostu nie ma tej wiedzy. Ona po prostu nie istnieje. Nawet nie jesteśmy w stanie tak naprawdę dobrze definicyjnie określić tego słowa hejt. I postanowiłam zrobić...
0: Przepraszam, a to jest problem, że bardzo często to słowo hejt, określenie tego słowa, ono się nam tak rozlewa i mam też takie wrażenie, bardzo chętnie go w pewnych sytuacjach nadużywamy, sprawiając, no, że potem ono jednak traci swoją siłę.
3: Co do zasady, słowo hejt zostało przypisane działaniom nienawistnym w sieci za pomocą wszystkich urządzeń elektronicznych i to jest generowanie nienawistnych przekazów zawsze mających na celu skrzywdzenie drugiej strony właśnie w sieci. Natomiast oczywiście to fluktuuje na nasze życie w realu i przenosi się na nienawiść taką w życiu codziennym, którą znamy. Słowo za często używane w kontekście różnego rodzaju relacji i bardzo często nieuświadamiane są jego różne odmiany. Fakt, że nie wiemy, z czym mamy walczyć, powoduje, że nie walczymy z tym skutecznie. I właśnie dlatego postanowiłam zrobić takie narzędzie, konkretne narzędzie, taką tarczę do obronną, do walki z hejtem dla dzieci właśnie na Dzień Dziecka. Dzisiaj mamy dzień wesoły, mówimy o przyjemnościach, uśmiechamy się do naszych pociech, ale to, co jest najistotniejsze oprócz prezentów, to poczucie bezpieczeństwa, które możemy im dać. Oczywiście o bezwarunkowej miłości nie mówię, bo to podobno tautologia, aczkolwiek pewnie nie we wszystkich domach. Natomiast oprócz bezwarunkowej miłości i poczucia bezpieczeństwa musimy nasze dzieci wyposażyć w narzędzia, konkretne instrumenty, jak mają działać. I my, jako ich rodzice, bo jesteśmy totalnie pogubieni. Chyba nawet bardziej niż oni. I wydaje mi się, że Dopiero zapoznawszy się z tym, z czym walczymy, możemy skutecznie przeciwdziałać.

0: Czy to oznacza, że tak naprawdę ta edukacja bardziej powinna dotyczyć nas, rodziców, niż samych dzieci? I nie mówię o tym, że dzieci nie powinny być tym zainteresowane, ale że to jest ten pierwszy krok, czyli my sami?
1: Nie wiem, czy bardziej, ale najpierw. Czyli najpierw rodzice powinni zorientować się, jakiego rodzaju zjawiskiem jest hejt. I po pierwsze zrozumieć, że nasza rzeczywistość jest dualna. To znaczy, jest rzeczywistością postrzeganą za pomocą zmysłów. Widzimy się, słyszymy, możemy dotknąć, poczuć temperaturę ciała. I w tym samym momencie nasze życie toczy się w cyberprzestrzeni. Wpada nam mandat do MO obywatela, oby nie. Wpada nam ocena do jednego z dzienników elektronicznych. Wpada nam kod do recepty. Czyli nasze życie toczy się w dwóch warstwach. W realu i w cyberprzestrzeni. I musimy zrozumieć, nawet jeżeli jesteśmy rodzicami tak zwanej starej daty. Ja jestem bardzo młodej daty oczywiście, ale urodziłam się w tamtym wieku, wiem jak to brzmi. I wychowywałam się w świecie analogowym. Tak jak pewnie większość rodziców dzisiejszych nastolatków. Dzisiejsze dzieci mają kompletnie inny świat przed sobą. Dla nich ten dualizm rzeczywistości jest czymś absolutnie naturalnym.
0: No właśnie, to ja chciałem zapytać, czy rzeczywiście możemy mówić o dualizmie? Czy nie jest tak, że nie ma już dwóch warstw? Że jeżeli chodzi o to najmłodsze pokolenie, to te dwie warstwy są już jedną warstwą. To wszystko się zlewa. To jest jedno i to samo. Tu nie widać różnicy. Znaczy one nie widzą różnicy.
1: One nie widzą różnicy, ale warstwy są dwie. I my musimy robić wszystko, i to jest nasza odpowiedzialność jako dorosłych, żeby to życie w realu nadal podtrzymywać jako życie jednostek, które czują, myślą i żyją w świecie, w którym bycie w tak zwanym socjalnej otoczce jest szalenie istotne. Jesteśmy istotami społecznymi. I dlatego na przykład hejt, jego jedną z najczęstszych odmian, jaką jest wykluczenie, uderza właśnie w ten lęk, w osamotnienie. Bo czym innym jest wyrzucenie z grupy WhatsAppowej, czy ghostowanie, prawda? Znikanie jak duch, utrzymuje z tobą kontakt, utrzymuje, nagle przerywam, to jest tak zwane agresywne milczenie. To wszystko uderza w tak zwane FOMO. Z angielskiego fear of missing out. Lęk przed odrzuceniem. Lęk, że będę sam, sama. I ten lęk powoduje bardzo często depresję u naszych dzieci, ale nie jest do końca postrzegany przez nas, przez dorosłych, jako coś poważnego. Ach, to nic takiego, to minie. No wiesz, dzieci się nie lubią. Uwaga, szanowni państwo, hejt nigdy nie mija. Nigdy nie mija sam. Musimy mu pomóc minąć.
0: Ale to jeszcze jedna rzecz. Na ile być może też błędem jest to, że my znów tego typu zagrożenia, hejt i tak dalej, jeżeli chodzi o nasze dzieci, zaczynamy głównie kojarzyć właśnie z tym wymiarem mediów społecznościowych, internetu, zapominając, że ten hejt w takim starym, przepraszam za określenie, starym, dobrym wydaniu, on też nadal funkcjonuje. W tych relacjach bezpośrednich.
1: Oczywiście, bo on się w sposób zero-jedynkowy przekłada. No bo jak może się nie przełożyć przerobione zdjęcie kolegi z klasy, które ląduje na grupie WhatsAppowej, on jest z niej wykluczony, więc nie wie tego, ale przychodzi do szkoły i wszyscy mają tak zwaną bekę. Przecież to jest oczywiste, że to nie jest tak, że to się dzieje tylko w sieci, a lubimy się w realu. Oczywiście, że nie. Tylko, że mówię to cały czas, mam nadzieję, że właśnie nie wyświechta się szybko to moje powiedzenie, ale uważam, że hejt jest najniebezpieczniejszą bronią XXI wieku, bo sprawcy jego są niewidzialni i tym samym hejt staje się niewidzialny, bezpłatny, a skala jego rażenia trudna do wyobrażenia. Czyli on się może dziać anytime, anywhere, wszystkie chwyty dozwolone. I hejt rozjeżdża nas w sposób niewiarygodnie szybki, a ponieważ my nie do końca właśnie postrzegamy jego siłę rażenia, my jako dorośli, to bagatelizując te pewne symptomy, że o właśnie tutaj dziecko przychodzi, sygnalizuje, zobacz, nie zaprosili mnie jako jedynego z klasy, a tutaj nie było mnie w tej grupie, nie wiedziałem, że trzeba przynieść coś na jakieś zajęcia, bo nie dali mi znać, a tutaj zobacz, jest moje przerobione zdjęcie. My jako dorośli powinniśmy reagować natychmiast, ponieważ to nie jest tak jak w realu tak zwanym, że się nabudowują sytuacje konfliktowe. W sieci wystarczą dwa dni i dziecko jest po prostu porozkładane na łopatki, a zbieranie go trwa parę miesięcy albo nawet lat.
0: No to teraz trochę wracając do rodziców, no to na ile my rzeczywiście jesteśmy w stanie dobrze reagować,

0: ile jesteśmy w stanie dobrze wychwytywać tego typu kwestie, skoro tak jak pani powiedziała, my byliśmy wychowywani w zupełnie innej rzeczywistości. I nawet jeżeli wiemy, że ta rzeczywistość jest teraz inna, no to są tylko nasze wyobrażenia. A dzieciaki w tym żyją.
1: Dlatego jest takie powiedzenie, że człowiek uczy się całe życie. I dokładnie tak jest. Musimy się doedukować w kontekście hejtu i cyberprzestrzeni. Bo w cyberprzestrzeni występuje cyberprzemoc. Dlatego, szanowni państwo, bardzo proszę, żebyście zobaczyli to raptem 23 minuty bezpłatnego filmu. Dla wszystkich, który już jutro w YouTubie szeroko, dla wszystkich rodziców i dzieci, gdzie są krok po kroku wspomniane nie tylko warstwy definicyjne, czym jest hejt, ale również przede wszystkim narzędzia zwalczania tego hejtu i właśnie rozpoznawania, kiedy nasze dziecko się z nim boryka. Ja mogę tylko tak powiedzieć, takie najbardziej powszechne elementy wyłapywania, że z naszym dzieckiem coś się dzieje, kiedy wraca do domu i każde piknięcie telefonu, a ono nerwowo leci, sprawdza, kiedy na co dzień radosne, pogodne, pełne energii przesypia połowę dnia, albo w drugą stronę, kiedy apatyczne nagle staje się nerwowe, jakoś tak niezdrowo pobudzone, często płaczliwe. Wiemy, że coś się dzieje. I to się na 100% dzieje w cyberprzestrzeni.
0: Ewa Abart, aktywistka społeczna, autorka tego projektu, była gościem Polskiego Radia 24. Bardzo pani dziękuję.
1: Bardzo dziękuję również za waszą empatię, bo przykład musi iść z góry. Także dzięki serdeczne.
2: Powtórka programu.

0: Autopromocja.
1: Odliczanie od kapitału emerytalnego kwot wypłaconych z tytułu wcześniejszej emerytury jest niedopuszczalne, więc emerytowi należy się odszkodowanie i podwyżka świadczenia na przyszłość. Taki wyrok sądu daje wielu emerytom szansę na walkę o swoje pieniądze. Jednak muszą ją toczyć indywidualnie, a dla wielu jest to zbyt trudne. Ustawa, która rozwiązywałaby problem, jest gotowa, ale cały czas nie jest procedowana. Czy warto indywidualnie iść do sądu? To jeden z tematów audycji Portfel Seniora już w czwartek, zaraz po godzinie 9. Anna Grabowska, zapraszam.
0: Autopromocja.

0: Minęła godzina druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,2 nawiedziło włoską Kalabrię. Nie ma informacji o poszkodowanych. Epicentrum znajdowało się na głębokości 250 km na Morzu Tyreńskim i 41 km na zachód od miasta Cosenza. Wstrząsy były odczuwalne również w Neapolu i sąsiednich miastach. Ministerstwo Obrony Narodowej podsumowało dotychczasową realizację programu SAFE. W ciągu kilku ostatnich dni kierownictwo resortu obrony podpisało w sumie 59 umów wartych ponad 100 miliardów złotych. Wszystko zostanie sfinansowane z unijnego mechanizmu SAFE.
1: Najważniejsi oficerowie polskiej armii nie pozostawiają złudzeń. Dzięki zakupom z mechanizmu SAFE nasze wojsko będzie lepiej i szybciej wyposażone.
2: Instrument SAFE umożliwi przyspieszenie nabywania kluczowego wyposażenia, przyspieszy osiąganie gotowości bojowej i zdolności operacyjnych, głównie przez jednostki wojsk lądowych oraz wojsk obrony terytorialnej.
1: Raportował szef sztabu generalnego Wiesław Kukuła. Oficer od początku nadzorował listę zakupów, jaką zgłoszono do Komisji Europejskiej i pilnował, aby wszystkie projekty dawały naszej armii rozwój. Teraz czas na dalszą odsłonę programu SAFE. Zakupy z partnerami zagranicznymi. Już mamy zgłoszenia z państw bałtyckich, Norwegii i Szwecji, ale także z Kanady czy Grecji.
0: Mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Policja mobilizuje siły przed